0: obrazka, to się z tym bardzo źle czułem potem.
1: Nie zostanie wycięty.
0: Nie zostanie wycięty, to jest znakomicie. Muszę powiedzieć, że chyba troszkę się pogubiłem na samym początku, właśnie przez dłuższy czas byłem w jakimś dziwnym, ale tak troszkę na własne życzenie położeniu, ponieważ pamiętam taką rozmowę z Panem Bogiem, w zasadzie monolog mój, którego wielokrotnie później żałowałem, ale z drugiej strony jestem w tej chwili wdzięczny Panu Bogu za to, że coś takiego, mimo że coś takiego przeżyłem, to On jest ciągle tak blisko mnie. Była taka rozmowa, kiedy powiedziałem: Panie Boże, z całym szacunkiem chcę sam.
1: 16 lat, 15, 17?
0: 15, 16. Chcę sam moje życie. No i Pan Bóg, oczywiście z najwyższą czcią wypowiadając to słowo, to jest absolutny par excellence gentleman, wysłucha mojej prośby.
1: Ojciec synów marnotrawnych.
0: Tak jest. Pozwolił mi poczuć, że jestem sam. Oczywiście wtedy sobie nie zdawałem jeszcze z tego sprawy, że nie istnieje taka sytuacja, że człowiek jest sam. Nie wiedziałem o tym, że szatan w tym momencie musiał się bardzo uradować.
1: Wchodzi w lukę.
0: Jeśli zna takie uczucia w ogóle. I wchodzi w lukę. No i to było straszne dryfowanie zupełnie w jakiś kierunku jakichś strasznych rejonów. Myślę, że to, że moja mama się bardzo o mnie, za mnie modliła, to mnie uratowało przed popełnieniem wielu różnych błędów. Środowisko, w którym przebywałem, środowisko muzyków, plastyków, później aktorów, jakkolwiek cudowne i inspirujące, to jednak stwarzające wiele
1: złudzeń.
0: Złudzeń, tak. Takich niebezpiecznych złudzeń. I był taki moment, kiedy przyjechałem już tutaj do Warszawy, do Akademii Muzycznej, tym razem na dyrygenturę. I przeżyłem wtedy coś, co mnie uratowało. Był taki moment, zacząłem czytać, wpadły mi w ręce pisma Leszka Kołakowskiego. Wydarzyło się wtedy coś tak dziwnego, ja się tak potwornie tego przeraziłem, tego, o czym on pisał, i tego diabła, który mówi, który jest obecny tak strasznie realnie w naszym życiu. Działo się to było w ogóle, jak to było jakieś w ogóle załamanie chyba psychiczne, coś w tym rodzaju. W każdym razie nie byłem w stanie opanować własnych myśli. Były to myśli potwornie bluźniercze. Takie, że sam się ich bałem. I był taki moment, kiedy ja mieszkałem wtedy w Legionowie. Wynajmowałem pokój, a pod tym mieszkaniem, w którym wynajmowałem ten pokój, mieszkała moja rodzina, moja ciotka z kuzynkami. Ja tam byłem bardzo blisko z nimi. I pewnego wieczoru przeżyłem coś dziwnego. Czułem, że znikam, że ginę, że to jest koniec, że się zapadam, że leżę nad przepaścią i że nic mnie nie trzyma. I że za chwilę w tą przepaść runę. Relacjonowałem to na bieżąco, opowiadałem, już w tej chwili nie pamiętam szczegółów, ale opowiadałem to mojej kuzynce, która patrzyła na mnie przerażona, nie wiedząc w ogóle, co do niej mówię, bo to był rzeczywiście jakiś obłęd chyba. I wtedy sobie przypomniałem, że jest Pan Bóg. I wyciągnąłem do Niego rękę, powiedziałem, poprosiłem, żeby mnie ratował. Że jeżeli jesteś, to mnie uratuj. I to było coś niesamowitego, bo ja całą noc potem nie spałem i znałem odpowiedź To była jakaś iluminacja. Znałem odpowiedź na każde pytanie. Mało tego, nie miałem potrzeby zadawania żadnych pytań. Jakby to bardziej, prawda? Bardziej nie chciałem zadawać pytań, bo odpowiedź była jedna. Jest tylko on, a ja jestem właśnie nowonarodzonym stworzeniem i wtedy zrozumiałem, że zło może mieć rozmiar olbrzymi. A dobro, nawet jeśli jest w wielkości ziarnka piasku, jest niepokonane. Jest niezniszczalne. I tak właśnie było. Ta iskra, która gdzieś tam się tliła ciągle, ten żar, po prostu wybuchnął z tak potężną siłą. Ja tylko po prostu zaprosiłem Pana Boga. Poprosiłem, żeby mi pomógł. On wiedział, że to jest moment, w którym może mi pomóc i chce mi pomóc i powinien mi pomóc. No i tak się stało.
1: Czy to doświadczenie było jakoś wywołane przez ciebie? Nie wiem, narkotyki wcześniej?
0: Nie.
1: Jakieś praktyki?
0: Nie, absolutnie.
1: Wróżenie?
0: Nic.
1: Jonogoterapia? Ekscesy?
0: Nigdy taka mroczna strona tego duchowego świata, który istnieje, nie
1: było. Opisujesz osobę wrażliwą, którą zewangelizował Kołakowski. To jest dla mnie szokiem.
0: W sposób
1: przewrotny, ale jednak skuteczny, prawda? To znaczy, że uświadomiłeś sobie obecność osobowego zła.
0: Tak.
1: I efektem tej uruchomienia tej wrażliwości było przeżycie. Ja nie mówię wcale, że to subiektywne przeżycie, nie? Wcale tego nie mówię, nie? Ale było przeżycie, które uświadomiło ci potęgę zła najpierw.
0: Tak. Ja zrozumiałem, że zło to jest bardzo realna i zdeterminowana na określone działanie siła.
1: A później, kiedy poprosiłeś o pomoc, czyli wycofałeś się z wcześniejszej noty...
0: Że sam.
1: Dyplomatycznej, tak, że sam. No to została wycofana i Pan Bóg przyszedł i to, co opisujesz, to jest doznanie mistyczne.
0: Tak, absolutnie mam tego świadomość i wówczas również tę świadomość miałem.
1: Bo zawieszenie paradoksów, czy też świadomość oczywistości wszystkiego, to jest doświadczenie mistyczne. No i jakie to ma konsekwencje? Po pierwsze dla tej kuzynki, która była tam w okolicy. Żartuję oczywiście.
0: No to chyba ją przestraszyłem porządnie. Ale to jest osoba niezwykle wrażliwa, w bardzo pojemnym sercu. I myślę, że ona to przez to przepuściła. Przez to narzędzie poznawcze. By nie pytała mnie nigdy o to. Nie musieliśmy o tym rozmawiać. To tyle na jej temat, a w moim życiu jakie to miało konsekwencje? Zasadnicze. Ja, chociaż mimo tego, że Pan Bóg w tak wyraźny sposób i tak zdecydowanie i bardzo konkretnie stanął w moim życiu, to mimo tego ja zachowywałem się tak samo, jak oczywiście tam z biegiem czasu, prawda? Zachowałem się tak samo jak naród wybrany, mimo tego, że widział te wszystkie znaki, że przeszedł całą tą drogę. To gdzieś tam te... To jest tak, jeśli dzieje się coś dobrego, a to było absolutnie wydarzenie dobre, szatan jest wtedy chyba bardzo wściekły i nie zostawia tego tak sobie. Próbuje walczyć, próbuje nas okłamać. Znowu zwieść. No i robił bardzo dużo, żeby mnie oszukać. Ja tak rzeczywiście nie utrzymałem tej drogi. Nie umiałem być konsekwentny.
1: Powiedziałeś coś, co mnie zastanowiło, że twoja mama się bardzo modliła, a z tego pierwszego okresu nie wyniosłem jej obrazu jako osoby będącej przy Bogu. Czy coś się u niej zmieniło?
0: To chyba trzeba by zapytać ją o to. Ja nie umiem dać odpowiedzi na to pytanie, ale...
1: To inaczej zapytam. Czy ta konstatacja jest z dziś, czy wtedy, że się modliła bardzo?
0: Z dziś.
1: Okej.
0: Okay. Z dziś.
1: Dobrze. I powiedz teraz to, o czym możesz powiedzieć, co opisze jakby tę nieumiejętność utrzymania się w bliskości Boga.
0: To jest to, że szatan jest ekspertem od moich słabości. On je zna najlepiej. I wie, z jakiej dziedziny demonów używać, żeby mnie zatrzymać w tej drodze, którą mam przez Pana Boga wyznaczoną. No i takimi demonami mnie poobstawiał. Ja nie chciałbym, żeby to w tej chwili brzmiało jak spowiedź, ale no rzeczywiście udawało mu się przez bardzo długi czas oszukiwać mnie i mówić mi, że pewne rzeczy są dla mnie ważne i ich powinienem bronić, nie zastanawiając się nad tym, czy Pan Bóg tak chce. Prawda? Czyli, tak powiem, był taki moment, kiedy mój egoizm bardzo dojrzał. Tak powiem.
1: Mnie nie chodzi o konkrety, bo jak już powiedziałem, to jest do powiedzenia, tylko bo dla różnych ludzi różne rzeczy są straszne, prawda? Mhm. I teraz, żeby opisać mniej więcej miejsce, do którego doszedłeś, bo to będzie ważne, kiedy zacznie się droga jakby w drugą stronę, prawda?
0: Tak. Najgorszym z tego czasu przeżyciem było to, że w pewnym momencie poczułem takie mentalne, fizyczne i wręcz duchowe obrzydzenie do osoby, z którą wówczas byłem w takim związku. To było straszne, mnie to przeraziło. Ja się wtedy wystraszyłem naprawdę, że jestem zdolny do tego rodzaju uczuć.

0: الآخر هللوه بالنبل بخيل نور، هللوه بالطف ومحول، هللوه بمنيم وعقاب، هللوه بتلتلي شماع، هللوه بتلتلي تروعه، كل هنشمات هلليه هللويه.
1: Nie uważałeś siebie za normalnego człowieka. Byłeś w sytuacji nie do końca czystej moralnie i nagle...
2: Byłem zupełnie nieczystej.
1: Tak. I nagle zobaczyłeś jakby swoje wnętrze, tak? Przez relację do niej, przez... Nie dopuszczałeś, że możesz żywić takie uczucia. Dobrze to rozumiem?
2: Tak, że wpuściłem, że doprowadziłem do tego, że za taka ohyda zalęgła się we mnie. Wyrosła i dojrzała.
1: I jak Pan Bóg się dobiera do ciebie? Od tego właśnie czasu, od tego uczucia.
2: Ja myślę, że Pan Bóg przygotowuje mnie, dopuszczając doświadczenia różne, ale będąc ciągle gdzieś w pobliżu. I te doświadczenia są takie, że Pan Bóg jakby, ja nie chcę powiedzieć pozwalał, ale nie znajduję w tej chwili innego słowa i absolutnie nie jest to w moich ustach żadnym oskarżeniem, wręcz przeciwnie, że Pan Bóg pozwala, żebym przechodził różnego rodzaju próby.
1: Czyli dopuszcza je.
2: Czyli je dopuszcza. I no był to okres, kiedy okropnie błądziłem i krzywdziłem wokół. Wydostawszy się z jednego związku, popełniałem jakieś absolutnie chaotyczne i nieprzemyślane kroki. Doprowadziło to, tutaj zbliżamy się coraz bardziej do jakby finału i clou tego, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć. Doprowadziło to do tego, że nie byłem w stanie normalnie funkcjonować. Pamiętam taką sytuację, kiedy miałem jechać do Olsztyna, żeby prowadzić próby z orkiestrą i chyba 3 dni, budząc się co rano, dzwoniłem do Filharmonii w Olsztynie, żeby przełożyć te próby, że nie jest... Nie mogłem nic zrobić, nie mogłem działać. Myślę, że to była jakaś swego rodzaju depresja i wtedy to również Pan Bóg stanął bardzo blisko, a ja mu powiedziałem, że nie mogę być dłużej sam, że samotność jest czymś, co powoduje, że ja umieram, że moja dusza po prostu kurczy się i nie wiem, która to ma być, ale wiem, że on wie. I bardzo go proszę teraz.
1: Co to znaczy, że stanął Bóg blisko ciebie?
2: To znaczy, że... najkrócej i najprościej rzecz ujmując, że sobie przypomniałem o tym, że jest Pan Bóg.
1: Po raz kolejny?
2: Po raz kolejny.
1: W depresji?
2: Tak, myślę, że można tak to nazwać. Bo też nie mogłem pojąć tego, że przecież ja kocham robić to, co robię. Kocham grać, kocham dyrygować. Powinien być bardzo szczęśliwy, że mogę tam pojechać, mogę pracować, a nie jestem w stanie się zebrać, prawda?

0: I szatan znowu zaatakował. Szatan znowu wtedy zaatakował bardzo mocno, bo on już na pewno wiedział, że Pan Bóg podjął kroki, uruchomił pewne sytuacje. Wtedy poznałem pewną dziewczynę i to było takie wtedy jeszcze nie do końca uświadomione, ale coś, co się nazywa od pierwszego wejrzenia. Wtedy jeszcze nie umiałem tego nazwać miłością, nie wiedziałem, ale czułem, że jest to osoba, która będzie ważna w moim życiu. Ale tak jak mówię, szatan atakował, próbował mi przeszkodzić, próbował nam przeszkodzić. Pojawiła się jeszcze jakaś dziewczyna, pojawiły się jakieś błędy, tak to nazwę. Jak powiem, to był taki troszkę też ostatni moment, dlatego że ta dziewczyna, którą wtedy poznałem, kończyła akademię.
1: Ta jedyna, tak?
0: Ta jedyna. Wyjeżdżała za chwilę na koncerty do Francji. A po wakacjach miała wyjechać i wyjechała na stypendium do Nowego Jorku. No i to jest strasznie romantyczna sytuacja. Wyznaliśmy sobie miłość. Ja pożegnałem się z tą osobą, która się pojawiła w tak zwanym międzyczasie, mówiąc jej, że po prostu trafiło się coś tak niezwykłego, że jestem zakochany i po prostu nie może być inaczej. Muszę być z tamtą. I od samego początku, i mówiliśmy o tym z Kasią, że z Kasią, czyli tą jedyną, że czujemy obecność Pana Boga, czujemy Jego błogosławieństwo, czujemy taką dłoń, którą nas prowadzi, przykrywa, trzyma na niej, że byliśmy absolutnie spokojni i pewni swoich uczuć. To nie była taka oczywiście to jest moje świadectwo, moich uczuć, prawda? Kasia będzie o tym mówiła zapewne w jakiś troszeczkę może inny sposób, ale ja wiedziałem, że to jest ona, że Pan Bóg mnie wtedy wysłuchał.
1: A ona wtedy była osobą wierzącą?
0: Kasia zawsze była osobą wierzącą.
1: I w czym się przejawiała ta ręka Boga opiekuńcza?
0: W tym, że ją spotkałem, w tym, że mi ją dał, że mi postawił ją na mojej drodze.
1: Ale później jeszcze mówisz, że nami się opiekował, nad nami trzymał rękę.
0: To było uczucie. To było uczucie. Ja czułem wtedy, że jest nad nami. Choćby sam fakt, że powiem, gdybyśmy się spóźnili o tydzień, to prawdopodobnie mogłoby się nie udać. Gdybym nie miał dość siły, żeby pożegnać się z tą dziewczyną, z którą wówczas niby byłem, gdyby mi zabrakło odwagi czy czegokolwiek, to mogłoby się wszystko rozsypać i szatan by wtedy triumfował. I też świadomość tego, że Pan Bóg jest z nami i że nam błogosławi, że daje nam to, czego nam tak naprawdę potrzeba, wynikała również z tego, że ja wiedziałem o tym, że Kasia mi to opowiadała. Kasia była bardzo chora. Kasia miała nowotwór jelita, a potem nowotwór wątroby. I ja po prostu zrozumiałem, że Pan Bóg ocalił ją dla mnie. Że ona jest... Ona dlatego teraz żyje, dlatego nie umarła, dlatego jest tutaj, bo ja ją miałem spotkać. Więc to, z tym się wiązała... Znaczy z tego wynikała ta świadomość obecności Pana Boga. Potem nadszedł czas próby. Kasia wyjechała na 4 miesiące do Nowego Jorku na stypendium. Oczywiście wcześniej były zaręczyny i te rzeczy, dość szybkie kroki, zdecydowane i pozbawione jakichkolwiek wątpliwości.
1: A mieliście siłę na to, żeby odpowiedzieć jakby Panu Bogu na to, na tę opiekę, to znaczy, żeby być tak razem, jak jemu by się podobało?
0: Nie mieliśmy takiej siły. Nie.
1: I 4 miesiące próby?
0: 4 miesiące próby polegającej na tym, że Kasia wyjechała. To było bardzo świeże uczucie. Kasia wyjechała do Stanów. Kontakt był dość trudny, telefoniczny wyłącznie. No i... Ja wiedziałem, że jest to bezcenny dar i że muszę go uchronić, że muszę zmienić moje życie po prostu. Prosiłem Pana Boga o pomoc w tym wytrwaniu, w tym byciu po raz pierwszy raz w życiu stałym. No i Kasia przyjechała. Na święta Bożego Narodzenia plan był taki, że po tych świętach w styczniu ja miałem już wizę, bilet. Mieliśmy jechać do Stanów po to, żeby tam pobyć, żeby tam, nie wiem, żeby mógł sobie tam na przykład zarobić na ślub i wesele i tak dalej, i tak dalej. Takie były plany. Ona miała studiować. Po przyjeździe Kasi poszliśmy na takie okresowe, rutynowe badanie do szpitala. No i wówczas okazało się, że to wróciło. Lekarze znaleźli jakieś, co prawda niewielkie, ale zmiany na Kasi wątrobie. Przez długi czas nie było wiadomo, co się wydarzy. Wierzyliśmy, że jednak pojedziemy do tych Stanów. Nie było wiadomo, wzięli, zrobiono biopsję. Okazało się, że tam nie ma nic złego.

0: Po czym lekarze stwierdzili, że mimo, że nie ma tam nic złego, to znając historię Kasi, byli zresztą ci sami lekarze, którzy 3 lata wcześniej ją ratowali, to powinno się to po prostu usunąć, w związku z czym operacja. No i to były trudne sytuacje, ale tak jak zawsze, Pan Bóg daje nam tyle, ile możemy unieść i jeśli prosimy Go o pomoc, to przeniesiemy to wszystko tam, gdzie przenieść powinniśmy. I wtedy, ja muszę sobie, bo dawno o tym nie myślałem, prawie przyznam się, i to jest tak, że wtedy moja siostra, nie wspomniałem jeszcze o mojej siostrze, moja siostra jest absolutnie niezwykłym człowiekiem i bardzo dużo jej zawdzięczam. Był taki moment, kiedy muszę się cofnąć, wyjechałem z Myśli Boża do Gdańska. Moja siostra była wtedy w takich kłopotach duchowych. Ja zacząłem jej bardzo dużo mówić, opowiadać o Panu Bogu. No i od tamtego momentu zaczęła się jej droga wspólna z Panem Bogiem, bycia razem w życiu. No i tutaj jakby oddała mi to. Oddała mi to. Ja zrozumiałem, że... Bo był taki moment, kiedy trzeba było zdecydować, czy jest operacja, czy nie ma operacji. Ja zrozumiałem, że człowiek nie jest w stanie podjąć takiej decyzji. I poprosiłem Pana Boga, żeby jak lekarze będą decydować, żeby on tam był wśród nich. Żeby to on powiedział im, co mają zrobić. To mnie zupełnie uspokoiło. A jakby cudowny i niezwykły zbieg okoliczności polegał również na tym, że dzień przed operacją zostały zrobione badania ponowne jakimś takim zupełnie cudem, bo miało ich nie być, ale w końcu okazało się, że jednak je zrobiono i znaleziono inne miejsce. I jak się okazało, to pierwsze, które znaleziono, było zupełnie niegroźne, a to, które zostało zrobione na kilka godzin przed operacją, to było to groźne. No i lekarze podjęli decyzję operować. Wycięli, zbadali, okazało się, że jest to rzeczywiście zmiana nowotworowa i że po raz kolejny już Kasia musi przejść chemioterapię. Ja kompletnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, co to znaczy, ale to, czego byłem pewien, to to, że Pan Bóg dał mi dar Kasie, a szatan próbuje to skraść, zabrać. To był proces kilku miesięcy bardzo trudnych doświadczeń związanych z tym, że co 2 tygodnie siedzieliśmy przez 3 dni w szpitalu i ja widziałem, jak te substancje, które wchodzą w Kasię, po prostu zabijają.
1: Na tym to polega.
0: Na tym to polega, żeby zabijać, nie zabijając, prawda? I wtedy właśnie zaczęły pojawiać się pytania, że dlaczego, po co to jest, jak to jest. I taka pewność, że ja nie muszę, że nie musimy znać odpowiedzi dlaczego, że to jest widocznie potrzebne, że Pan Bóg nam daje to doświadczenie.
1: Ale skąd takie myślenie? Przecież to absurd.
0: To jest kompletny absurd, ale to logika wiary jest jakby, to jest inne narzędzie. To nie...
1: Czyli oceniasz to jako łaskę, tak? Tego typu świadomość, że tak musi być.
0: Tak,
1: i nie pytajcie po co, to jest łaska.
0: Absolutnie tak.

0: Pan Bóg dał mi wtedy chyba tyle słów, bo to był proces, bo ja nie wiedziałem, z której strony do tego podejść. Czy to wystarczy moja wiara, czy to musi być nasza wspólna wiara, i teraz człowiek zaczyna sobie zadawać pytania, chce zrobić jak najlepiej i często w ten sposób przeszkadza Panu Bogu, prawda? Dotarło do mnie, że to On wie najlepiej i że On to poprowadzi, że Jemu muszę to oddać, a moim zadaniem, naszym zadaniem jest wytrwać w tym. No tak, no właśnie. I to było takie trwanie i świadomość i głęboka wiara polegająca na tym, że to jest największy fenomen i cud, że szatan w nas uderza, a dzięki Panu Bogu my możemy odwrócić ten cios i go zniszczyć. I to jest coś, co jest jednym z największych moich życiowych odkryć, że cios zadany nam przez zło jest tak naprawdę ciosem, który zło zadaje samemu sobie. W sytuacji, jeśli oddajemy to Panu Bogu i pod Jego opiekę się uciekamy.
1: A czy możemy pominąć w tej sytuacji zło i powiedzieć to w ten sposób, że z każdej trudnej sytuacji Pan Bóg może wyprowadzić dobro? Czyli, że tak naprawdę cierpienie, lęk, niepewność jest warunkiem miłości i radości na wyższym poziomie niż był dotychczas. Czy tak to można powiedzieć?
0: Powiedzieć można tak naprawdę wszystko, tylko nie wiem.
1: Ale czy to dobrze oddaje, jakby na tym polega pytanie, prawda?
0: Ja rozumiem. Czy, to jest. Wydaje mi się, że to jest taka. Ja chyba albo jeszcze nie jestem do tego dojrzały, albo inaczej to postrzegam, ale to jest taka generalizacja, której ja chyba nie do końca. Z którą się nie do końca zgadzam. Oczywiście Pan może wyprowadzić.
1: Bo ty możesz być realistą bardziej, prawda? Twoja opinia może być bardziej realistyczna. Ja nie twierdzę, że moja jest słuszna, nie?
0: Rozumiem, to jest bardzo dobre pytanie, bo ja się będę musiał nad tym poważnie zastanowić. Jednak to, jak wtedy postrzegałem to, jakby daje świadectwo temu, co działo się na tamtym etapie, to było to, że ja wiedziałem, że Pan Bóg chce naszego dobra. I wszelki strach, i wszelkie zło, i wszelkie cierpienie tak naprawdę jest próbą oszukania nas przez szatana.

0: Szatan przegrał na Golgocie i no, walczy, próbuje nas okłamać. Próbuje nas okłamać i to, że ma do tego środki i umiejętności, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia w sytuacji, kiedy powierza się Panu Bogu.
1: No ale właśnie o to mi chodzi, że z mojego punktu widzenia, chociaż ja pracuję z ludźmi, którzy są niszczeni, czy byli zniszczeni właściwie przez szatana. Ja bardzo się zdziwiłem, jak powiedziałeś, że to zło wraca, prawda, tam, żeby samo siebie zdestruować, bo ja już kompletnie zapomniałem o tym, że, bo on jest kompletnie nieistotny jakby, to znaczy cokolwiek by nie zrobił, jeśli
0: to
1: jest Bóg,
0: kąsa
1: się sam w ogon, nic nie jest w stanie zrobić.
0: Oczywiście, jeżeli jest dopuścimy do naszego życia, czy jakby
1: pozwolimy Pana Boga w tę sytuację.
0: Pana Boga w każdą sytuację, dosłownie każdą, to on jest bez szans. Szatan jest wtedy absolutnie bez szans, ponieważ Golgota się wydarzyła i nie ma odwrotu. Absolutnie. My jesteśmy dziedzicami tego, a on próbuje nas okraść. Próbuje, on się strasznie raduje wtedy, kiedy widzi nas złamanych, bo wydaje mu się, że on jest królem, a tak naprawdę nie jest.
1: Jakiego Boga poznałeś w swojej historii? Kim on jest?
0: Jest miłością. Taką miłością, która jest, jak to nazwać, niezmierzona, nieograniczona i ma każdą twarz. To jest miłość moja do ludzi, do świata, do piękna. Moja miłość do Kasi. Chyba ta miłość jest najprawdziwsza. To jest pierwsza w moim życiu miłość, która jest silniejsza od miłości własnej. Dlatego nigdy... To jest naprawdę doświadczenie, które polecam każdemu. Kochać kogoś bardziej niż siebie.
1: Tego się nie da zadać. Na zadanie domowe...

0: Powiedziałem o wytrwaniu. Jeśli mógłbym rozwinąć przez moment ten wątek, dobrze?
1: Tak, tak.
0: Z mojego doświadczenia wynika, że wiara jest sytuacją, którą należy wyznawać i sytuacją, w której należy trwać posłusznie. Należy być absolutnie posłusznym bez względu na fakty. Tak zwane fakty. Skończyła się chemioterapia. Dlaczego tak mówię. Skończyła się chemioterapia, minął miesiąc. W czerwcu zrobiliśmy ponowne badania. Takie na koniec, prawda? Za 2 miesiące jest nasz ślub. Robimy badania. Dzwonią lekarze i mówią, że niestety przekładacie ślub. Nie ma żadnego... Aha, jeszcze w tak zwanym międzyczasie, to też wielki dar od Pana Boga, z którego dowiedziałem się, że jeżeli ufa się Panu Bogu i oddaje się Mu wszystko, to nic się nie traci, a tylko zyskuje. Obroniliśmy absolutnie wszystko, na czym nam zależało. Nie oddaliśmy szatanowi nic w czasie tej choroby. Nie zrezygnowaliśmy z żadnych planów, które mieliśmy. Pan Bóg dał nam siłę to zrealizować. Kasia jest śpiewaczką i w środku chemii zdała egzamin, została przyjęta do Królewskiej Szkoły Muzycznej w Madrycie. Jako na 2 miejsca było 50 kandydatów i Kasia została przyjęta. No więc plan był taki, że w sierpniu ślub, a we wrześniu Kasia jedzie do Madrytu. W czerwcu dzwonią lekarze, mówią, że niestety znaleźli nowe miejsca na wątrobie i nie ma. Powtarzamy chemioterapię i robimy jakieś straszne rzeczy. I rezygnujemy. I wtedy wydarzyło się coś, co się miało wydarzyć. Wtedy przyszła tak potężna moc wiary. Ja widziałem nas jak dwoje takich ludzi, którzy w środku, przepraszam za może jakieś romantyczne i malarskie tutaj obrazy, ale tak to wtedy pojmowałem, którzy są przywiązani, którzy się trzymają rękoma i nogami jakiegoś masztu, a wokół nawałnica próbuje ich porwać. I najważniejszym zadaniem, w zasadzie nic innego nie jest ważne, tylko to, żeby się utrzymać, żeby trzymać tego. I no i co? I tego dnia postanowiliśmy tak naprawdę do końca dać świadectwo temu, że my wierzymy i że jeżeli słowa Pisma Świętego, które same w sobie mają moc, a do tego niosą jeszcze sens, jeżeli słowa Pisma Świętego mówią nam wyraźnie do nas, proście, a otrzymacie, jeżeli ktoś poprosi, w sercu uwierzy, a ustami wyzna, ten otrzyma. Więc zaczęliśmy wyznawać wszem i wobec, po informacji od lekarzy, że Kasia jest chora, zaczęliśmy wyznawać, że Kasia jest uzdrowiona, że Pan Bóg ją uzdrowił. Pojechaliśmy na Jasną Górę polecić się opiece, ale to naszą wiarę polecaliśmy opiece Matki Najświętszej.

0: No i przystąpiliśmy do zakupu sukienek, garniturów i takich rzeczy, zorganizowania wesela. Wzięliśmy ślub. Szatan atakował strasznie, bo to tak jest, zresztą takie słowo do mnie przyszło przed tym, jak się dowiedzieliśmy, że do Kasi wróci, jakby, że tam znowu coś jest w tym czerwcu. Przyszło do mnie słowo o tym, jak to szatan wypędzony chce wrócić w to miejsce, prawda? I je znowu zająć, bo tam jest już czysto, wysprzątane i pięknie, prawda? I bierze ze sobą demony i atakuje. Ale wtedy również mniej więcej w tym czasie przyszło do mnie takie słowo, już nie tyle z Pisma Świętego, co taka wiedza o tym, jak czytałem, przeglądałem w zasadzie zapiski świętej siostry Faustyny. I tam była mowa o posłuszeństwie, że jak Pan Bóg milczy, to nie należy robić nic innego, jak tylko być posłusznym.
1: Nic nie zmieniać.
0: Nic nie zmieniać. Absolutnie trwać. Po prostu trwać. I no właśnie. No i trwaliśmy. We wrześniu zrobiliśmy... To był trudny czas, ale piękny czas. Pan Bóg był i jest ciągle bardzo blisko. Szatan atakował potwornie, podszywał się. Podszywał się pod Pana Boga. Wsadzał słowo, wsadzał myśli. Kasia sobie myślała, że może ona musi umrzeć, dlatego żebym ja mógł się poświęcić Panu Bogu. W ogóle jakieś straszne kłamstwa. Ale również wtedy, już właściwie to już trochę wcześniej jakby dotarło do nas, Pan Bóg nas obdarzał taką wiedzą, że każdy strach, który przychodzi, to tak naprawdę nie jest od Niego. Jedynym strachem, jaki można, to jest bojaźń przed tym, że Pan Bóg mógłby się od nas odwrócić. To jest rzeczywiście coś, co powinno nas napawać absolutnym przerażeniem. A każdy inny strach jest próbą złamania nas, jest oszustwem. Szatan kłamie i nas straszy. No i tak, zrobiliśmy badania. Kupiliśmy bilet do Madrytu. I tutaj był tydzień niezłej sytuacji, bo to tak nam się już wydawało, że myśmy przeszli przez tą pustynię i już jesteśmy w naszej ziemi obiecanej. I rzeczywiście tak było, bo rzeczywistość, oczy wiary tak naprawdę są tym, co nam mówi prawdę. Że to, co widzą nasze oczy, wcale nie musi być prawdą. A to, co widzą oczy naszej wiary, to jest prawdą. Ja widziałem oczami naszej wiary Kasię, naszą rodzinę, nasze dzieci, nasz dom. I to była dla mnie prawda. I jest. A no właśnie. Trzeci element, który jest ważny, jeśli mówimy o wierze, to oprócz tej odwagi i oprócz trwania, to jest to, że należy dać świadectwo tej wierze.

0: No i mieliśmy tą szansę. Pan Bóg nam pozwolił. Lekarz, który zawsze odczytywał wyniki badań, wyjechał na tydzień w ogóle na jakąś konferencję. No więc czekaliśmy na to, że to się potwierdzi. Znaczy, nie mieliśmy wątpliwości, że to się potwierdzi. Chcieliśmy, żeby się to dla świata potwierdziło. Szatan oczywiście atakował, próbował nas straszyć i tak dalej. W każdym razie zakończyło się to w ten sposób, że Kasia wsiadła w samolot, wystartowała do Madrytu. Mniej więcej jak była w połowie drogi, zadzwonił do mnie lekarz i powiedział mi, że nie wierzy własnym oczom. Że ma przed sobą wzorcową wątrobę zdrowego człowieka. I że gdyby to oglądał inny lekarz, w ogóle nie wiedziałby, po co to ogląda. Także oznajmiłem wtedy całemu światu, mojemu światu, że Kasia jest uzdrowiona. Najzabawniejsze było to, znaczy w ogóle było wtedy dużo zabawnych sytuacji, ale najzabawniejszą było to, że myśmy powiedzieli wtedy w czerwcu, powiedzieliśmy rodzicom Kasi, że jest taka sytuacja, ale my wierzymy. I proszę sobie wyobrazić, że oni tego nie usłyszeli wtedy. I w momencie, kiedy ja powiedziałem, że Kasia jest uzdrowiona, to mi no ale o co chodzi w ogóle? Jak? Mówię, no przecież nic nam nie powiedzieliście. Pan Bóg pozwolił im tego wtedy nie usłyszeć. Bo prawdopodobnie, gdyby oni wtedy to usłyszeli, to byłoby nam ciężej. Bo nie chcąc tego oczywiście, ale projektowaliby na nas swój strach, swój niepokój. Szatan miałby jakby szersze pole do działania. A jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, o której chciałem powiedzieć i to jest... Ja muszę o tym powiedzieć. W momencie, kiedy szliśmy do lekarzy, żeby im oznajmić, że nie będzie żadnej chemioterapii ani nic takiego, że po prostu Kasia jest uzdrowiona i nie ma mowy, ja trochę się obawiałem, znaczy bardzo się bałem, że lekarze, nie wiem, zrzucą nas ze schodów, powiedzą, że jesteśmy fanatykami, samobójcami czy kimś takim. Więc poprosiłem znowu Pana Boga, żeby przyszedł przed nami i przygotował ich na to, co chcemy im powiedzieć. No i w momencie, kiedy powiedziałem to lekarce Kasi, naszej kochanej Gosi Stelmaszuk, powiedziała, skoro tak jest, skoro w to wierzycie, to tak jest. Ja tak, skoro w to wierzycie, to znaczy, że tak jest. I koniec.
1: Drodzy Państwo, ciąg dalszy tej historii już wkrótce. Naszym gościem będzie Kasia, a dziś tę całą historię przedstawił Radek Kiszewski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

Dobry Panie Boże, Ojcze nasz, proszę Cię o wszystkie łaski Ducha Świętego teraz dla nas. Dziękuję Ci, Panie, za to spotkanie. Prosimy Cię o wszystkie te słowa, które będą trafiały do ludzi. Panie, oddajemy Ci naszą pamięć, nasz umysł, naszą wolę. Chcemy służyć tylko Tobie. A Ciebie, Mario, szczególnie prosimy o opiekę. Otóż nas swoim płaszczem, pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze

0: Witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest ksiądz Zygfryd Landowski. Z tej krótkiej rozmowy przed audycją zrozumiałem, że jest wiele powodów, dla których tutaj się spotkaliśmy. Ja myślałem najpierw o takim pierwszym, o poście, który ksiądz miał szczęście zastosować i ten post, no, pomógł.
1: Tak jest. Byłem bardzo właściwie chory. I kiedy postanowiłem pościć, ksiądz proboszcz Stefan Kośnik powiedział, czy mógłbym się zająć rekolekcjami z postem Daniela. Odpowiedziałem, ale ja nie mam żadnego przygotowania do tego, by prowadzić takie rekolekcje. I wtedy Urszula Stańczyk była wtedy dyrektorem i ona zorganizowała te rekolekcje z postem Daniela. Powiedziała, że Pismo Święte jest właśnie tym materiałem, z którego można by czerpać. Powiedziałem dobrze. Podjąłem 40-dniowy post, żywiąc się tylko warzywami na wodzie gotowane, surówki, płyny i owoce. W tym poście zamyka się dopływ węglowodanów, tłuszczów i białka.
0: Zostawia się błonnik właściwie tylko.
1: Tak. Chodzi o to, żeby oczyścić swój organizm.
0: Bo błonnik ma taką właściwość, że z nim wychodzą różne rzeczy.
1: Tak jest. I rzeczywiście ja już w tym wieku, chociaż to było 8 lat temu, jak podjąłem ten pierwszy post, ale z wiekiem to już różne choroby męczyły mnie. Między innymi to miałem wielkie kłopoty ze stonami głosowymi. 3-4 razy do roku angina, a nawet bezgłos. Potem zwyrodnienia kostne w kolanach. Jeśli chodzi o krążenie, szwankowało na całego. Dalej, duży stopień lipidów. To wszystko razem utrudniało mi życie. Prawie chodziłem jak staruszek. Po przejściu tego postu, oczywiście, że to kosztuje. Jako kapłan i sędzia Sądu Metropolitalnego nieco sceptycznie podchodziłem do tej formy, prawda, postu. Ale po 40 dniach rewelacja, ponieważ od dnia dzisiejszego w kolanach nie czuję tego zwyrodnienia. Mogę chodzić po schodach, mogę spacerować i chodzę nieraz po 20 kilometrów dziennie.
0: A bezgłos?
1: A bezgłos to dnia dzisiejszego już nie miałem ani razu w roku jakiejś anginy czy bezgłosu. W ogóle nie było. Tak strony głosowe zostały jakby oczyszczone, że po prostu sam byłem po prostu zdziwiony.
0: Jakie są duchowe elementy tego postu? Bo to nie jest taki post, jakich wiele zachwalanych jest po gazetach, prawda, schudni, poczujesz się lepiej, nie, i tak dalej.
1: To jest post właściwie według pani doktor Ewy Dąbrowskiej, która wydała taką książeczkę Przywracać zdrowie żywieniem. Zupełnie inny post, ale oczywiście też wymaga pewnego umartwienia ofiary, bo człowiek chętnie by zjadł to, tamto, ale niestety to wtedy cały ten proces oczyszczenia wystarczy, że zje się kawałek chleba, czy wypije jogurt i właściwie ten proces oczyszczenia został zahamowany. To jest zupełnie inny post według księgi Daniela. Daniel, prawda, prosił, że on nie będzie jadł tego wszystkiego, co z królewskiego stołu dają, tylko będzie jadł warzywa i wodę źródlaną pił. A okazało się, że po 10 dniach wspaniale wyglądał, miał umysł bystry i tak dalej. Ten proces oczyszczenia w tym poście Daniela, on trwa do 40 dni. Ci, którzy nie mogą, mogą mieć 4 tygodnie, 5 tygodni. To zależy od tego, jak człowiek do tego podchodzi i jakie ma schorzenia, bo między innymi ten post

0: pomaga w tym, żeby po prostu zwalczyć takie inne schorzenia. Ja te wszystkie schorzenia, które wcześniej wspomniałem, ja je po prostu zlikwidowałem przez post 40-dniowy. No, niezupełnie było za pierwszym razem dobrze, ale powtórzyłem za dwa lata ponownie i okazało się, że te resztki tego, nazwijmy, chorowania,
1: balastu, jaki człowiek ma w organizmie,
0: po prostu zniknął.
1: Tak. Ja ze zdziwieniem kiedyś dowiedziałem się, że zobaczyłem kiedyś, jak wyglądają płuca palacza i wtedy zainteresowałem się tą kwestią i okazało się, że w organizmie człowieka odkładane są wszystkie te trucizny, których on nie jest w stanie przetworzyć i wydalić w takim normalnym procesie metabolicznym, w wątrobie i tak dalej. I że one są w postaci złogów składowane w różnych miejscach. No jakoś organizm sobie musi radzić. Jeśli człowiek go zaśmieca, no to...
0: Tak, terapia postna, ona jest postrzegana z ogromnym powodzeniem w przypadku wielu schorzeń cywilizacyjnych.
1: Właśnie.
0: Tak.

0: Człowiek sam może nie dostrzega tego u siebie, ale nawet mój przełożony, który jest przełożony w sądzie i parafii jako proboszcz, a w sądzie jako oficjał, mówi do mnie pewnego dnia: ty się zmieniłeś. To znaczy, człowiek nie reagował już tak bardzo nerwowo, bo jak są sesje wyrokowania, to nieraz możemy się posprzeczać na płaszczyźnie prawnej.
1: Tak.
0: Każdy ma, przecież jest niezawisłym sędzią. Każdy ma swoje prawo, ale musi uzasadnić swoją, powiedzmy, rację czy odmienność. Ty się zmieniłeś, bo człowiek kiedyś uważał, że musi swoje powiedzieć, że to jest i to
1: przeprowadzić
0: ważne.
1: Swoją rację.
0: Swoją rację. W tej chwili po tym poście ja czuję w sobie, w swoim wnętrzu zupełnie też taką inność, że człowieka nie denerwują już tam jakieś takie inne, że często trzeba powiedzieć, że to człowiek robił też z egoizmu pewnego, bo chciał mieć swoją rację. Po poście wszystko to zniknęło, jakby to po prostu nie miało miejsca w swoim w moim wnętrzu.
1: Czyli, krótko mówiąc, nowy człowiek.
0: Nowy człowiek. I to jest, żeby tak dokładnie powiedzieć, od 8 lat ja to czuję w swoim wnętrzu. Oczywiście, że nie powróciłem do normalnego żywienia się, tylko nadal żyję, właściwie żywię się tymi produktami, które pani doktor Ewa Dąbrowska tak bardzo akcentuje w swojej książeczce. Żeby unikać mięsa, już 8 lat nie mięsa, wędlin, z nabiałem delikatnie, z mlekiem i właściwie przetworami mlecznymi, to właściwie kiedyś miałem dużą alergię i zaniechałem zupełnie, ale przecież można chleb i to nie biały, tylko właśnie chleb razowy, wieloziarnisty. To wszystko razem jednak wpływa na to, że człowiek po prostu ma zupełnie inne samopoczucie. I to samopoczucie to jest jakąś taką, nazwijmy, nagrodą za ten post, który człowiek podejmuje.

0: Czyli można powiedzieć, że tak, że pani Ewa Dąbrowska to jest osobą, która zainicjowała i w ogóle...
1: Ona od strony medycznej,
0: natomiast pani Ula od strony duchowej...
1: organizacyjnej, a ja zajmuję się od stroną duchową, liturgiczną. Przed każdym dniem rekolekcyjnym jest msza święta, homilia i konferencja na temat postu. Potem jadę na te trzy dni właśnie tam, gdzie się spotykamy i ludzie również mają możliwość osobistej rozmowy z kapłanem. To jest bardzo ważne w tych elementach, bo tam się dzieją naprawdę wielkie rzeczy. Nie tylko dla ciała, ale powiem szczerze, nawrócenia duszy. Ludzie wracają, w tym poście wracają bardziej, widzą Boga. Bo jak to Pan Jezus powiedział, ten rodzaj grzechu trzeba, owszem, można...
0: Modlitwa nie wystarczy.
1: Tak, tylko ten rodzaj postem można.
0: Modlitwą i postem.
1: I dlatego właśnie my tam się modlimy, tak jak tu pięknie to przed tą audycją była modlitwa. Tam również modlimy się cały różaniec, odmawiamy wszystkie części, koronkę do miłosierdzia Bożego, w poście śpiewamy gorzkie żale, odprawiamy drogę krzyżową, jeżeli to jest piątek. Także ten duch modlitewny, on ma objąć całego człowieka, a mianowicie ducha i ciało, bo to jest tak bardzo ważne.
0: I czyli to jest tak, że zaczynamy od ducha, później zdrowieje ciało i zdrowe ciało znowu wraca nam zyskami dla ducha.
1: Tak. Bo jakby duch dziękuje ciału, że pomógł zdobyć właśnie ten stan po poście. Stan takiego, no nazwijmy, lepszego zrozumienia tych właściwości duchowych.
0: Tak, no mówiąc językiem nam współczesnym, jakość życia się poprawia bardzo i dotarło do mnie, że w tej chwili jest kolejne słowo do odwojowania, słowo holistyczny, dlatego że holistyczny jest używany na wszystkie sposoby przez New Age. Natomiast no ten post Daniela dla mnie jest właśnie w pełni holistyczny, dotyczy całego człowieka. We wszystkich jego sferach i psychicznej, bo są katechezy, czyli do umysłu też się odwołujemy, do intelektu, do ciała postem i jeszcze duchowo wszystkie te rzeczy liturgiczne. Czyli mamy właściwą antropologię i właściwe działanie na każdym poziomie.
1: Jest sporo takich nawróceń. Znaczy może ci ludzie nie byli dalecy od Boga, ale od sakramentów świętych. I po iluś tam latach, 50, 60, 40, 30, wracają do sakramentów świętych, bo czują, że teraz nastąpił jakiś moment, żeby się przełamać. Rozmowa z kapłanem, dłuższa rozmowa na osobności, po poście, ona jakoś daje tę możliwość, że człowiek się otwiera na łaskę Bożą.
0: No jeśli się idzie na post Daniela, no to wiadomo, że człowiek się jednak ku Bogu zwraca, a nie jest to jakiś taki zwykła głodówka, powiedzmy sobie.
1: Tak jest.

0: Można oczywiście pościć czytając tylko książeczkę pani Dąbrowskiej, ale taką najpełniejszą formą jest uczestnictwo w trzydniowych rekolekcjach.
1: Pierwsze trzy dni są najtrudniejsze do przezwyciężenia, bo jak się w domu w myśl książeczki pani doktor, no to wtedy jest lodówka po lewej, po prawej stronie. I jeżeli ma się chęć, to się otwiera i się zajada, co się chce.
0: Pamiętam, rzeczywiście przeprowadzałem sam bez rekolekcji ten post i pierwsze trzy dni były szalone po prostu.
1: Jest ból głowy, może być leki, gorączka. To jest wszystko wspaniale, ponieważ organizm się oczyszcza i on reaguje. I dlatego jeżeli ci wierni, ci uczestnicy są z nami w tych rekolekcjach.
0: I to właściwie cały dzień, bo od 9 do 18.
1: Tak, cały dzień i wtedy my im dajemy jeść to, co należy i oni się przyzwyczajają i kiedy przyjdą do domu, to im jest łatwiej po prostu już dalej ten post realizować. Już w drugiej klasie szkoły podstawowej byłem ministrantem. Kiedy służyłem rano, wstawałem, starsi ludzie zawsze, o Boże, taki mały chłopak, bo to druga klasa i on leci rano na 6 do kościoła. Ja już wtedy marzyłem o kapłaństwie.
0: I skąd się coś takiego bierze ośmioletniego chłopca?
1: To jest ciekawe, bo jakieś, ja myślę, że to jest łaska. Powołanie to jest, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I to się już czuje, bo po 7 klasie ja wstępuję do małego seminarium, do Niepokalanowa. No i oczywiście tam nie służy mi klimat i po 2 latach muszę opuścić Niepokalanów. Bardzo ubolewałem nad tym, ale by ratować swoje powołanie, pojechałem do Gdańska i z Gdańska wstąpiłem do Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego do Puszczykowa. Nawet byłem tam przez 8 lat mistrzem nowicjuszów. Ja muszę szczerze powiedzieć, że Zgromadzenia Braci dało mi bardzo dużo. Dało mi to, że lepiej zrozumiałem życie wewnętrzne i obecnie w kapłaństwie to ono mi nadal pomaga. Pomaga mi jeszcze w tym, że jestem spowiednikiem sióstr zakonnych, wielu zgromadzeń, kilku zgromadzeń, w kilku domach. I ten pobyt w zgromadzeniu braci dał mi bardzo dużo, pewne rozeznania, a drugie, w jaki sposób podchodzić do sióstr zakonnych, które przecież spowiadają się co 2 tygodnie.
0: Tak, czyli rodzaj doświadczenia, które powoduje, że można łatwiej zrozumieć.
1: I ja powiem szczerze, jestem bardzo wdzięczny.
2: Niepokalana FM. Pokoju pełnego.

0: Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za Twoją opiekę nad nami, dzięki Ci za to, że masz taką cierpliwość dla naszych słabości, że zawsze masz wyciągnięte ręce ku nam. Panie, oddajmy Ci ten czas, prosząc Cię, żebyś Ty teraz nas prowadził, byśmy potrafili Ciebie chwalić. I Ciebie, Maryjo, tu serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Życielka.
1: Prośbami, zacznij gardzić w potrzebach naszych, ale do wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, dziecko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas podlecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Katarzyna. Najtrudniejszy czas w życiu?
1: Po 20 latach niechodzenia do kościoła. Jakoś tak przez 20 ten lat mi tak nie po drodze było. Interesowałam się zupełnie innymi rzeczami. Cała biblioteka w głowie przez ten czas. I buddyzm, i hinduizm, i przeróżne rzeczy. A to trochę ten metoda Singh, a to to, a to tamto. A to jakieś energetyczne rzeczy, teozofia, wszystko. Wszystko. No i no i doszłam do takiego stanu pustki wewnętrznej, że teorię to miałam w małym paluszku. Natomiast w tym momencie tabula rasa, pusta. Pusta absolutnie, że ja już nie wiedziałam nawet, co znaczy słowo nawrócić się. Naprawdę. I po takiej długiej przerwie zaczęłam chodzić do kościoła. Bo przyszło mi do głowy, że może coś jest nie tak, bo nie chodzę do kościoła. A myśl była tak absurdalna, jakby ktoś powiedział, UFO wylądowało na podwórku. Poszłam do kościoła i po tak wieloletniej przerwie poczułam się jak w teatrze. Stałam i patrzyłam na ludzi, patrzyłam się na twarze. Co myślę, po co ludzie przychodzą do kościoła? I po twarzach widać to skupienie, widać tą bliskość. Ja stałam i obserwowałam twarze ludzi i dla mnie to było niesamowite, że tak sami z siebie i dużo młodych ludzi przychodzą i widać było, że oni naprawdę coś przeżywają. I powoli zaczęłam chodzić coraz częściej i trafiłam do galerii Aniołowo. No i tam od słowa do słowa coś tam o sobie porozmawiałam z panią, która tam sprzedawała. I ona tak popatrzyła na mnie uważnie i mówi, pani, to by się przydał, pani powinna pójść na plac inwalidów.

To nie powinna pójść na plac inwalidów. Pytam się po co, no bo tam są takie msze. No to ja tam trafiłam na ten plac inwalidów. Poszłam tam na tą mszę. Dla mnie i zbierają się ludzie. Już ten kościół pełen, ten pełen ludzi, wychodzi ksiądz Szymborski. I w drzwiach stał jakiś młody człowiek. A ksiądz Szymborski ten mówi do niego. Mówi, no chodźcie tu bliżej, tu są jeszcze wolne miejsca, chodźcie tutaj, chodź tu. Mówi, no gdzie przyszedłeś, czego się boisz? Do domu przyszedłeś, do domu ojca swojego przyszedłeś. Ja to onie miałam, bo atmosfera była taka naprawdę domowa, jakby się przyszło do domu. I spytałam się ludzi, którzy stali obok mnie, co tu się dzieje, bo widzą państwo, tak pierwszy raz. A kobieta jakaś mówi, a to Matka Boża panią przyprowadziła. I kobieta powiedziała to w ten sposób, jakby tak fizycznie kobieta na ulicy wzięła mnie za rękę i przyprowadziła tutaj. I to było takim tonem niepodlegającym w ogóle żadnym wątpliwościom. No, ja tam byłam po prostu zaszokowana. Matka Boża się mną zaopiekowała, przyprowadziła mnie tutaj. Po drugie, ta atmosfera naprawdę domowa, że jestem w domu ojca. No i ja z tą moją pustką wewnętrzną długotrwałą, dla mnie to było odkrycie. No to już Matka Boska się mną zaopiekowała. Krótko po tym trafiłam na rejkowisko. To znaczy klub, w którym się spotykali ludzie, w którym odbywały się kursy reiki, spotykali się ludzie, którzy się interesowali całą tą sferą taką nieznaną światową. I ponieważ ja wcześniej słyszałam, że mam, mówiono mi, że mam jakieś zdolności, że ja to powinnam zarabiać rękami poprzez leczenie, ale ja w to nie wierzyłam. Więc jak ja tam trafiłam na to, w to miejsce, gdzie ludzie się zajmują leczeniem innym, to pomyślałam, że pewnie tutaj też mnie Matka Boska przyprowadziła. I że to jest takie uzupełnienie, moich, tu się nawracam, a tu będę bardziej pomagała.

Na spotkaniu mistrzyni opowiadała o dobrodziejstwach Reiki. Przy czym ja się spytałam, no fajnie, a co na to kościół? No bo jak się nawróciłam, no to już teraz chciałam, żeby było tak wszystko, tak wszystko jak trzeba. Na czym mistrzyni powiedziała, że po pierwsze, do Polski Reiki sprowadziła siostra Mariusza. Po drugie, wielu księży korzysta z usług terapeutów Reiki. Po trzecie, ma błogosławieństwo papieża. I na tych spotkaniach w ogóle robi się krąg i w tym kręgu trzyma się za ręce i się śpiewa pieśń do Ducha Świętego. No więc troszkę uspokojone. Poza tym zawsze jest dużo o Panu Bogu, że to ma być zgodne z wolą Bożą. No i mają błogosławieństwo papieża, pieśń do Ducha Świętego, dużo o Bogu, nie ma. To ja się zdecydowałam, mówię, dobrze, to ja zrobię kurs. Będzie to wykorzystanie bardziej moich możliwości ku chwale Bożej. No i przyszłam. A tam w ogóle bardzo miejsce, bardzo sympatyczne, sporo ludzi, taka ciepła atmosfera. Przyszłam na ten kurs i jak na zamówienie na kursie pojawił się młody człowiek, nie z Warszawy, gdzieś tam z gór przyjechał, który w pracy miał wypadek. Jakiś bardzo groźny dla ręki, że to mogło się skończyć trwałym inwalidztwem. Ale jego narzeczona posługiwała się już, stosowała Reiki. No i taką terapię zastosowała wobec chorego narzeczonego, że ta ręka już się całkiem wyleczyła. No i wszyscy mieli uciechę, że dzięki Reiki jego ręka wyzdrowia, ocalała do tego stopnia, że nie dostał żadnego odszkodowania powypadkowego, bo ręka jest cała.

0: Do tego dużo opowiadania o dobrodziejstwach tej metody, gdzie na przykład asystent opowiadał, że swojego sąsiada, alkoholika, wydobył z alkoholizmu, bo jeżeli stosuje się zabiegi Reiki wobec osoby, która jest w stanie upojenia alkoholowego, reakcje są bardzo nieprzyjemne dla tej osoby. W związku z tym, jeżeli ten człowiek widział, że pijany sąsiad wraca do domu, no to on mu Reiki. No i sąsiad doszło do tego, że sąsiad zauważył, że co się widok uraczy trunkami, no to później jest ciężko chory. No co się uraczy trunkami? To w ogóle tego nie kojarzył z tym, że to dobrodziejstwo ten sąsiada. I takie wspaniałe rzeczy. Po czym ten inicjacja. W ogóle to nie przypominało żadnych tam niesamowitych ten rytuałów. Inicjacja się odbywa przed obrazem Jezusa.
1: Nieprawdopodobne.
0: Ja chcę opowiedzieć to trochę szczegółowiej, dlatego że w momencie, jak szukałam świadectw, to te świadectwa są zazwyczaj ogólne. A ja jestem ciężkim przypadkiem. Ja lubię konkrety i takie dokładniejsze rzeczy. Dlatego chciałam opowiedzieć to trochę dokładniej. Sama ten inicjacja jest w małym pokoiku. Zdejmuje się, trzeba zdjąć zegarki, pierścionki. I ten przed obrazem Jezusa zostawiła nas, powiedziała wybaczcie. I wróciła, wyszła chyba na 3 minuty. No, ja sobie pomyślałam, no wiśtawia, łatwo powiedzieć, wybaczanie niektórym zajmuje całe życie. Ja tu mam w 2 minuty wybaczyć wszystko, co nazbierałam. No więc, no ale sąsiad, no dobrze, wybaczam. Przyszła mistrzyni i cała inicjacja to ten coś poszeptała, dotknęła, chuchnęła, dmuchnęła. Wszystko. Kurs pierwszego stopnia uczy ten układu rąk. Jeżeli idziemy do bioenergoterapeuty, to szczególnie Reiki, to on kładą miejsce w określone miejsca.
1: Ręce.
0: Więc na tym kursie ten uczą się, gdzie mają przykładać te ręce, to po pierwsze. Po drugie, o inicjacji słyszy się to, że ma dostosować nasze czakry do energii miłości Reiki. To jest tak, jakby dostroić radio do odpowiedniej stacji.

0: to jest dostrojenie do tego, żebyśmy mogli, bo energia miłości Reiki jest energią ten inteligentną i ta forma leczenia niekonwencjonalnego jest o tyle bezpieczna, jest najbezpieczniejsza z innych, że nie zależy nic od ten osoby, która robi zabieg.
1: No to, że bezosobowa energia jest inteligencją, nie zdziwiło pani? Bo to absurd.
0: Po pierwsze, jestem jawnym dowodem na to, że w nawróceniu Pan Bóg otwiera oczy. Otwiera uszy, to tak nie po polsku.
1: Ale czego otwiera uszy?
0: I to jest niesamowite, że kiedy teraz, jak sobie to wstecz przypominam, to były takie rzeczy ewidentne, że też ja na to nie zwróciłam uwagi, ale to naprawdę tak jest, że się nie zwraca uwagi. Dopiero potem, jeżeli dzięki Panu Bogu może się z tego jakoś wyjść, to nagle, no gdzie ja miałam oczy, gdzie ja miałam uszy?
1: Zostawmy to w tej chwili nie ma jakby znaczenia. Istota polega na tym, że wtedy się nie widzi, teraz to można po prostu zobaczyć. Jakie były efekty tej inicjacji?
0: Jest powiedziane, że tuż po inicjacji przez 3 tygodnie nie wolno robić żadnych zabiegów, bo jest to proces oczyszczenia. I po tych trzech tygodniach możemy normalnie już stosować zabiegi wobec innych. Ja byłam tak osłabiona, to było dla mnie zadziwiające. Bo mi mówią, jeżeli jak się źle czujesz, no zrób sobie reiki i będzie okej. Okay. No to ja sobie robiłam reiki, a ja słaba. Dalej sobie robię zabieg, a ja słaba. Pytam się moich mądrzejszych kolegów, mówię, że mi to wcale nie daje siły, tylko wręcz odwrotnie. No to klasyka. To energia jest okej, okay. Metody nauczania są okej, okay. Wszystko jest okej, okay, tylko ja nie jestem okej. Okay. Normalka. Tylko że doszło do tego, że ja wstawałam z łóżka i tak jak ten wstawałam i opadałam z powrotem bez sił. I to już zaczęło być niebezpieczne, bo ja miałam wrażenie, że uchodzi ze mnie życie.

0: przyśniło mi się, że jestem w ciemnej uliczce, w ciemnym zaułku, bez wyjścia i otaczają mnie, otoczyły mnie czarne postacie z łuczywami w ręku. I żadnej drogi wyjścia tam nie było, bo mnie ten otoczyli i nie wiem, ten bez wyjścia kompletnie. To, ten w przerażeniu, ten zawołam: o Matko Boska, ratuj mnie. I się obudziłam. Sen zrobił na mnie takie wrażenie, że ten przez kilka dni nie mogłam się uspokoić i doszłam do wniosku, że ten coś tym musi być na rzeczy, coś się dzieje wokół mnie, czego ja nie widzę, i zaczęłam uważniej, zaczęłam się bardziej nad tym zastanawiać. Przy czym poznawałam dokładniej to środowisko. I ten,
1: związany z Reiki.
0: Tak, tak, i nie tylko. I nie tylko, dlatego że ten, przychodzili tam fachowcy od różnych rzeczy. Od różnych rzeczy, gdzie ten na porządku dziennym był, ten było sprawdzanie ten wahadełkami, ten leczenie kamieniami, czy ten rozszerzenie wiedzy ten o inne. I z tym, że mi się... Ja miałam jakieś potrzeby, ten delikatny, żebym nie leczyła ten nikogo. I byłam zdziwiona, bo sobie myślę, to jest takie dobrodziejstwo. Ja tyle lat poszukiwań w tym kierunku. W końcu mamy ten kurs. Coś mi tu nie pasuje. Poszłam do księdza i pytam się: proszę księdza, czy Reiki jest ten zgodny z kościołem? Księdza mówi: nie. A dlaczego nie? Mówi: a co, to widać, to zbadali, to sprawdzili. Ja mówię: no ale proszę księdza, prądu też nie widać. I ja mówię: no bo ten, zrobiłam kurs, ale to i tamto, i ten, i opowiadam. On mówi: Pan Bóg o ciebie walczy. No jak to Pan Bóg o mnie walczy? A co ja złego zrobiłam? No to przecież to jest harmonia i miłość. Niewiele jeszcze do mnie docierało, chociaż ten już byłam... Były już jakieś ten ostrzeżenie. Ja w końcu... chodząc tam na te spotkania, mając do czynienia z tymi ludźmi, dowiadywałam się rzeczy, których w inny sposób nie można było się dowiedzieć, bo normalnie kupujemy sobie książkę albo otwieramy artykuł, czytamy ten same dobre rzeczy zachwalające, robimy kurs, dziękujemy, wracamy do swoich zajęć i tyle. Tymczasem kiedy się ten rozmawia z tymi ludźmi, na przykład okazało się, że jeżeli są spotkania z mistrzynią, ona mówi czasami tam długo i nie najciekawiej, dlatego że w tym czasie robi porządek z energią, z energiami ludzi.

0: bo ona widzi te wszystkie...
1: Czyli manipulacje.
0: Ja mówię, no jakim prawem ona mi, ona mi grzebie w moich jakichś ciałach ten niewidzialny. Jeżeli sama uczy, jeżeli jest święta zasada, nie wolno absolutnie prowadzić jakichkolwiek działań, leczyć innych bez zgody. Najpierw musi się mnie spytać, a dopiero potem może coś. Jeżeli ona
1: czyli wewnętrzna sprzeczność w tym, co
0: dokładnie,
1: głosi
0: dokładnie, dokładnie,
1: ideologię Reiki.
0: Dokładnie. I to jest pycha. I to jest pycha, gdzie przesyłanie energii, bo energię Reiki można na odległość. Ja wyczuwałam, bo jeżeli ja to czułam po sobie, kiedy
1: coś...
0: Byłam osłabiona, ja po prostu zasypiałam, byłam osłabiona.
1: Tak, tak, ale coś pani czuła, nie wiadomo co. Nie wiadomo, czy ta energia istnieje, nie wiadomo, co się w takim momencie, jak oni mówią, że przesyłają, co się tak naprawdę dzieje. Możemy mówić o wrażeniach, prawda? Że czuła pani ciepło, czy tam lepsze samopoczucie.
0: Nie, nie, nie. Ja czułam osłabienie, ogromne osłabienie, właśnie odwrotnie, osłabienie. W ogóle się zorientowałam, że ta pycha, niepytanie innych o zgodę jest nagminna. To jest taki dobrobyt przymusowy. No ty się na tym nie znasz, ale ja wiem, to będzie ten dla ciebie dobry. W ogóle się nie pytaj. I to jest nie tylko wśród rejkowców. Gdzie byłam na przykład na spotkaniu leczenie minerałami, gdzie człowiek bez skrępowania opowiada, jak zastosował leczenie kryształem wobec człowieka, którego też nie poinformował o tym. Nie pytają się, wiedzą lepiej. To jest dla ciebie dobre i koniec.
1: I co dalej się dzieje?
0: Zostawiłam tych ludzi. Bo straciłam spokój wewnętrzny. Nie byłam, straciłam tą pewność, że zrobiłam dobrze. Miałam bardzo duże wątpliwości i się bardzo szarpałam wewnętrznie. Tak jak bohater skrzypka na dachu, na moście, chodzi po moście z jednej strony to, z drugiej strony tamto. Ja się tak szarpałam dosyć długo i w końcu mówię, zostawię ich, nie chcę tego. Ale teraz tak, przyznanie się, ja byłam taką gorącą zwolenniczką, przyznanie się przed innymi, że ja się pomyliłam, no to jest nie lada wyzwanie. Przede wszystkim samemu sobie powiedzieć, ja się pomyliłem, to jest ciężko. No i po długiej przerwie wpadła mi do głowy olśniewająca myśl, że może to nie Reiki jest złe, tylko ja trafiłam do swojej mistrzyni. No to ja pójdę gdzie indziej. No i zrobiłam kurs drugiego stopnia u innego mistrza.

0: To jest, to był długi, długi wykład. I później kolejna inicjacja, to samo, obraz Jezusa i tak dalej. I ale to już daje możliwość leczenia na odległość. I nie zdradzę tutaj nic, bo to można w internecie znaleźć. Daje się znaki.
1: Symbole.
0: Symbole. I te symbole, wielu mówi, że działają na zasadzie promieniowania kształtów. Tymczasem mój mistrz, ku mojemu zdumieniu, ten drugi mistrz, powiedział, że te znaki to są jakby imiona istot duchowych. I mówi, jeżeli kreślicie te znaki, przyzywacie istotę duchową. W związku z tym nie wołajcie z byle powodu. I tu się tam właśnie cała tajemnica ten wyjaśnia, że to nie jest taka bezimienna, bezosobowa, po prostu inteligentna energia. Później, dużo, dużo później trafiłam na postać ojca Werlinde, który mówi, że w każdym działaniu bioenergoterapeutycznym zawsze jest ingerencja istot duchowych. I tutaj tak samo.

I te symbole służą do leczenia ludzi, do oczyszczania ten pomieszczeń, sytuacji i tak dalej. Czyli jeżeli wchodzimy do autobusu, czy pociągu, to widać, niektóre osoby robią znak krzyża, prawda? Więc jeżeli już jesteśmy adeptami Reiki, robimy symbol. No i pytam się ten zaprzyjaźnionego, ten Reikowca, mówię, słuchaj, no, jeżeli nawet tutaj się mówi, że najsilniejszym symbolem ochronnym jest krzyż. No więc jeżeli wchodzę do autobusu i robię symbol krzyża, no to już jestem wystarczająco chroniona. Więc po co jeszcze mam robić symbol Reiki? To ma być wymiennie? Czy to, jak to jest? No nie, bo symbol krzyża jest dla ten niskich poziomów energetycznych, a Reiki dla wyższych poziomów energetycznych. Ja mówię, no to tak dla niskich to krzyż, a dla wyższych to Reiki. To bez sensu zupełnie. Zupełnie bez sensu. I ta masa pytań, zaczęłam zadawać im ten masę pytań zaczęły się pojawiać wątpliwości. Po drugim stopniu to samo. Jest ten proces oczyszczenia przez 3 tygodnie, gdzie nie możemy robić zabiegów. I ten proces oczyszczania 3 tygodnie, w ciągu tych 3 tygodni było tak, że nawet karetkę do mnie wzywano. Ponieważ nikt nie wie, co my tak naprawdę mamy w środku. Więc przez ten czas oczyszczania mogą się dziać różne rzeczy. Ponieważ mistrz bierze odpowiedzialność na siebie, osobistą, za każdą osobę, którą inicjował. Jeżeli coś się dzieje, to ma się prawo zadzwonić do swojego mistrza i powiedzieć, coś jest nie tak. No więc ja zadzwoniłam. I mówię, no ale nie jest dobrze. No a co ja mogę? Usłyszałam odpowiedź. No co ja mogę? To tylko... mogę tylko zrobić zabieg. Przesłać energię na odległość. No przesłać. Nie za wiele mi to pomogło. I znowu to samo. Energia jest wspaniała, mistrz jest wspaniały, tylko ja się w czymś tam pomyliłam. Po długim okresie czasu później natrafiłam na artykuł guru świata New Age'owego w Polsce. Jest taki artykuł Moc i plaga Reiki, gdzie okazało się, że takich sytuacji, jak ja miałam, to w tym kraju było sporo, że to jest nagminne. Że to wcale nie jest tak, że przez 2 czy 3 tygodnie po inicjacji jest jakieś tam tajemnicze oczyszczenie, że w ogóle tego nie widać, nie słychać, tego się nie czuje, a samo się dzieje. A potem już jest harmonia i miłość są coraz bliżej. Ludzie reagują na to w sposób naprawdę przeróżny, w sposób naprawdę bolesny i często rodziny są bardzo, bardzo zaniepokojone. Często się kończy na lekarzu.

także te trzy tygodnie po drugim, ten drugim stopniu to oczyszczanie, a później już mogę robić zabiegi. No i zaczęłam robić. Zaczęłam robić ten wśród moich ten, znajomych, dwie osoby w ciągu jednego dnia. I, ale mówią mi, słuchaj, ale ty jesteś zielona, ty jesteś osłabiona i zielona. Ja wie, jakie zielone? Ja nie oddałam własnej energii, tylko to jest energia Reiki. Ja jestem tylko kanałem dostosowanym. Tu nic ode mnie nie zależy. Ja nie jestem bioenergoterapeutą. I powoli, takie drobne szczegóły mówiły, że coś tu się nie zgadza. I ja w końcu zdecydowałam się na dramatyczny dla mnie krok. Dziękuję. Nie chcę. Ja się już więcej szarpać z tym nie będę. Czy ja robię dobrze, czy ja robię dobrze. Dziękuję. Nie chcę mieć już z tym nic do czynienia. Nie będę chodziła. Nie będę rejkowała. Nie będę nic robiła. Dziękuję. Fajnie było was poznać. Wracam do domu. Ale po kilku dniach zadzwonił do mnie asystent mistrzyni. I mówi, słuchaj, ja miałem wizję. Jest bardzo poważna sprawa, musimy porozmawiać. Pytam się, co się stało? No, bardzo poważna. Pytam się, umrę? No, musimy porozmawiać. Umrę. No, umrę. No to, co robi kobieta? No, jeżeli wiem, że niedługo umrę, nie wiem jak, ale mogę w każdej chwili, no to generalne ten pranie, sprzątanie, w razie jak umrę, jak ktoś wejdzie, żeby było okej. No więc mieszkanie ten doprowadzone ten do porządku, dokumenty, że jestem ubezpieczona, że ten żeren wszystko na stole, no bo w każdej chwili mogę umrzeć. Następnym, że jutro będę wiedziała jak i kiedy. Ten spotkałam się i mówię, no miałem wizję, no choroba, będzie źle. Pytam się, na co ja będę taka chora? Pytam się, na raka? No tak. No to jeżeli, ale rozumiem, że jeżeli przychodzisz mnie ostrzec, że grozi mi zejście śmiertelne, no to w duchu energii, miłości, Reiki przyszedłeś mi coś poradzić. Co ja mam z tym zrobić? No więc co ja mam zrobić? Mam iść do lekarza? Nie. Do lekarza nie, bo choroba jeszcze nie jest w ciele fizycznym, więc lekarze tego nie znajdą. No to co ja mam zrobić? No to mi zaproponował, mówi, współpraca ten z mistrzynią. Zdecydowanie współpraca z mistrzynią jest moją szansą ratunku życia. Ja mówię, wiesz co, jeżeli mistrzyni widzi ciała widzialne i niewidzialne, jeżeli robi porządki energetyczne, jeżeli rozmawiała ze mną nieraz, to ona o tym wie od dawna doskonale. Jeżeli ona nic z tym nie zrobiła, to ona wcale nie jest taka dobra mistrzyni. To po pierwsze. Po drugie, nie będzie mi żaden mistrz Reiki mówił, kiedy ja będę umierała. Ja wiem, bo ten moje narodziny i moja śmierć zależy od Pana Boga, a nie od mistrzyni.

0: na tym się skończyła absolutnie nasza współpraca. Nie rejkowałam, nie stosuję żadnych takich rzeczy. Po kilku latach spaliłam dyplomy rejki. Z koleżanką, która mi towarzyszyła, wysłuchiwała te wszystkich moich wątpliwości. I to ona jeszcze po szkole zakonnej, więc wzięła jakąś tam gromnicę, obrazek święcony. Spaliłyśmy jeden dyplom, spaliłyśmy drugi dyplom. I koleżanka patrzy na mnie i mówi, słuchaj, a tobie co? Mówi, ty jesteś blado zielona. Ja naprawdę w momencie, jak spaliłam te dyplomy, gwałtowne osłabienie, bardzo jakoś widać było, że coś się dzieje. Ale to już był taki końcowy moment.
1: Walczył? Szatan? Musimy powiedzieć rzeczy takie. Siostra Mariusza Bogaj rzeczywiście była wielką mistrzynią reiki, ale robiła to w nieposłuszeństwie wobec swoich przełożonych. Już później, kiedy cała natura tego wszystkiego się ujawniła, ja ją znałem i wiedziałem, że stosuje dalej zabiegi, mimo że miała je zakazane. Co do błogosławieństwa papieża, to jest to taki dokument, który dostaje każdy. I tam nie ma mowy w ogóle o tym, żeby była aprobata Jana Pawła II wobec metody. To jest po prostu dla jakiejś osoby błogosławieństwo takie, które podpisują tam infułaci, którzy po prostu w kancelarii są. I niezależnie od wszystkich tych rzeczy takich jak obraz Jezusa czy modlitwa do Ducha Świętego, nie ma to nic wspólnego z chrześcijaństwem. To tak dla porządku. I teraz skończyła się historia z tą duchowością, a Pan Bóg, jak w tym wszystkim jest. Jak te modlitwy u księdza Szymborskiego i co jeszcze się zdarzyło w tej historii?
0: Bardzo mi pomogły te msze u księdza Szymborskiego.
1: Czyli to trwało?
0: Tak, ja tam byłam kilka razy i zauważyłam, że ja stamtąd wychodzę pełna takiej radości wewnętrznej. Radości, światła, spokoju, jakby mi rozum na miejsce wraca. I pełna siły.

kiedy miałam do czynienia z Reiki, jeżeli tam idę, i z kościoła, i wychodzę taka pełna siły i radości, no tutaj powinno być to samo. Jeżeli jest odwrotna reakcja, no to bardzo mi to pomogło. To po pierwsze. Po drugie, miałam problem. I w końcu ten msza stała się przeżyciem. Gdzie na początku to po prostu byłam widzem, to chodząc do kościoła, na plac inwalidów, doszło do tego, że naprawdę stała się przeżyciem, gdzie siła i radość pojawiały się w życiu. To nieprawdopodobne. Tylko miałam problem ze znalezieniem wspólnot. Tak, troszkę środowiska te new age'owe, w których byłam,

domu. I w związku z tym i dużo słuchałam radia. I trafiłam, zatrzymałam się kiedyś na muzyce, która mi się podobała. Ku moim zdumieniu okazało się, że to jest radio katolickie. Okazało się, że słucham Radia Józef. W związku z tym mianowałam Radio Józef moją wspólnotą.

0: natrafiłam na encyklopedię New Age'u. I z uporem maniaka słuchałam na przykład tej encyklopedii New Age'u. To był mój święty czas. Nie wolno było do mnie dzwonić, nie wolno było do mnie przychodzić, bo ja słucham. I mówię to dlatego, że jeżeli osoba, która ma poukładane w głowie, która ma taki zdrowy kręgosłup, silny, katolicki, to ona nie trafi w te kręgi. Natomiast jeżeli tam nie ma się takiego zdrowego kręgosłupa, trafia się w te kręgi, potem się wychodzi, tam takie audycje dla mnie to było bardzo ważne, bo ja nie miałam gdzie pójść, kogo się spytać. I to było taki pierwszy punkt, pierwsze miejsce, które pozwoliło mi na inne spojrzenie, że to może nie jest tak jak ja myślałam. Czy tam świadectwa, o ile się nie mylę, pocieszenie i strapienie i tak dalej. Szkoda tylko, że to radio ma taki mały zasięg. Jak jeżeli jestem poza Warszawą, jeżeli mam dostęp do komputera, to słucham przez internet. Natomiast generalnie to radio mi pomogło bardzo, bardzo, bardzo.
1: Kim jest Bóg? Kogoś pani poznaje?
0: Słucham?
1: Kogoś poznaje pani?
0: Ojciec. Ojciec, po prostu ojciec. Dawno temu, no, ojciec ten w niebie, Pan Bóg i ten, opiekuje się, ten jak kochający tata i tak dalej. Ja to słyszałam, no, rozumiałam język polski, ale co innego jest przeczytać, mieć w głowie, a co innego w sercu, prawda? I od momentu, kiedy wróciłam na łono kościoła, to tak mam wrażenie, że tak zakasał rękawy Pan Bóg, mówi, powiedział, no to Kasienka, bierzemy się do roboty teraz.

proces wychowania. To jest naprawdę niezwykłe. Naprawdę pokazuje, co mamy do naprawienia w sobie, nad czym trzeba popracować. Czy dociera w sposób naprawdę ten

0: niezwykły. Ja w szczegółach to są setki drobnych zdarzeń. Coś, o czym można by tam naprawdę długo opowiadać. Ale naprawdę tak jest, że wychowuje. W tej chwili to ja odkrywam bogactwo Kościoła katolickiego. Wychowana w kraju katolickim, w rodzinie katolickiej. Potem odeszłam daleko, wracam i odkrywam naprawdę szeroki wachlarz możliwości, że rekolekcje, modlitwę o uzdrowienie, uzdrowienie wspomnień, cały wachlarz możliwości. I to bezpiecznych.
1: Chwała Bogu. W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
0: Takiej intencji? Moim marzeniem jest teraz, żebym, jeżeli spotkam kogoś, kto będzie chciał zrobić jakiś kurs reiki, czy spirytystyczny, ja takie osoby nieustająco spotykam. Nieustająco. Żebym umiała przekonać, żeby tego nie robiły.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Katarzyna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Tylko słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. I ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej, uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak: mateczku, błagam cię, kochana, na końcu świata jestem, ta udręka za mną, błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę, chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego, proszę cię, poprowadź.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Wyobraź sobie, nawracam się, stoję sobie w centrum, wiesz, Warszawy, podchodzi do mnie koleżka, znam go, rozumiesz, co chodzi, ja mówię, nie rozmawiam z tobą, wyjmuję różaniec, wiesz, co chodzi, on taki zdziwiony, odchodzi, mija 5 minut, podchodzi, taki 1,95 m wzrostu chłop, mówię, nie no, Szymon, były klient, wiesz, co chodzi, bardzo dużo amfetaminy w życiu zabrał ode mnie, podchodzi do mnie, go biorę na bok, mówię, słuchaj, Szymon, nie rozmawiam z tobą. Pokazuję mu to, bo nie umiem z nim rozmawiać, nie? Pokazuję mu różaniec. A on wyciąga z kieszeni swój i mówi, zniknął mi 2 lata temu z oczu. Wyjmuje swój różaniec, mówi, gdzie, a ty myślisz, że gdzie ja byłem 2 lata? Słuchaj, wiesz, także no nie było łatwo mu tego powiedzieć, ale się zgraliśmy. Słuchaj, czy jest łatwo? Wyobraź sobie taką sytuację, wracam z rekolekcji, z takich rekolekcji, przed którymi zostałem wyrzucony z Caritasu, że tak powiem, ze ośrodku dla bezdomnych, tak? Ale jadę na te rekolekcje, wiesz, w ogóle moje rzeczy gdzieś jeżdżą po Warszawie, jadę na te rekolekcje, głoszę tam i mówię, że jestem najszczęśliwszym bezdomnym w tym kraju. Wiesz, taką drogę wybrałem. I słuchaj, wracam po tych 3 dniach tych rekolekcji, że najszczęśliwszy człowiek na świecie w ogóle, wiesz, głoszę na chwałę Pana Jezusa Chrystusa. Wracam, no i nie mam gdzie się zatrzymać i u tego Szymona się zatrzymuje. I wyobraźcie sobie tego pierwszego dnia, tej pierwszej nocy u niego, mu się tam, wiesz, coś zaczyna walić, kłótnia z dziewczyną, przy okazji od razu dzwoni do niego przyjaciel od melanżu, tak? I to wszystko się odbywa w momencie, w którym ja się tam sprowadzam. Sprowadzam się razem ze swoimi rzeczami, ze swoim obrazem Matki Boskiej. No i dobra, słuchajcie, jest pierwsza w nocy, druga w nocy. Ja tam się modlę, odmawiam sobie różanie, dziękuję ci Panie Boże za wszystko, za to, że mam gdzie się zatrzymać, mam gdzie mieszkać. No i jakoś zacząłem się modlić za tego Szymona, tak, za tego mojego kolegę, no bo myślę sobie, kurczę, co się z nim dzieje, że on upada, tak niby chce wrócić i modlę się za niego, tak, żeby go ten zły zostawił. I nagle słyszę, słuchajcie, nagle słyszę, jak tam coś się zaczyna dziać. Odsuwam drzwi od jego pokoju. Szymon demoluje całe swoje mieszkanie, w szale rzuca. Nie, wiesz, w ogóle nie wiem, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Ten kolega przestraszony. Słuchajcie, lecę po mateczkę, lecę po ten obraz Matki Boskiej, którą na schodach zostawiłem. Biorę ten obraz, daję mu i mówię, tym sobie rzuć. On usiadł i się uspokoił. Siedzi i myśli. I nagle w tym momencie wstaje, słuchajcie, i mówi, dlaczego wszedłeś to bez zadawania pytań? Dlaczego bez żadnych wątpliwości? Aż mnie zatkało, mówię, że się nawróciłem. Bez żadnych wątpliwości, że szedłem w to, dałem się prowadzić. I tak, słuchajcie, przez 30 minut lata wściekły po tym mieszkaniu. Dlaczego? Dlaczego? Nie zadajesz żadnych pytań, nie masz żadnych wątpliwości. Dlaczego? Ja mam. Odpowiedz mi. Mówię, chcesz, to ci odpowiem. Ten drugi kolega, jego przyłącza się do niego, stoją nade mną we dwóch. No dlaczego? No dlaczego? Słuchajcie, ja tak stoję sobie i myślę, no właśnie. Słuchaj, a gdyby twój najlepszy przyjaciel dzisiaj za ciebie ryzykował życie, mógłby je nawet stracić, a jutro poprosiłby cię o pomoc, chodź za mną, zadawałbyś jakiekolwiek pytania? A oni to się patrzą i mówią, że nie. Ja mówię, słuchaj, w moim życiu, moim brudnym, plugawym, grzesznym życiu, nikt nigdy w moim życiu nie zrobił dla mnie tyle dobrego, co Jezus Chrystus. Wiesz, co zrobił? Przede wszystkim oddał za mnie życie na krzyżu, wiesz? Życie za krzyżu. Przemienił moje życie. Ja teraz w ludziach widzę samo dobro, tych bezdomnych, do których chodzimy na ewangelizację z naszą wspólnotą. Poczułem się takim kochanym, wartościowym, potrzebnym człowiekiem, wiesz? Czy łatwo jest być nawróconym przestępcą? Więc to na pewno wspaniałe uczucie. Wiesz, być nawróconym, czuć się kochanym, czuć się szczęśliwym. Odnalazłem swój skarb. Słuchaj, prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. A receptą tą jest Jezus Chrystus. No w jakim domu? No wiesz, to był taki, ja pamiętam jak dorastałem, to były lata 90, tak? 88, 92, to pamiętam ten okres, kiedy ja właśnie już tak dojrzewam i mój ojciec był moim katem. Był moim katem, bił mnie, terroryzował, ja się go strasznie bałem, wiesz co? Ja pamiętam, tak jak każdy ma jakieś tam swoje ulubione zabawy, zajęcia, to ja miałem uciec, schować się w budzie, schować się w szafie, być sam. Miałem uczucie lęku cały czas. Wysłuchajcie, mój ojciec niestety umarł śmiercią tragiczną. Miałem 12 lat, przewrócił się w domu na szybę i wykrwawił się na śmierć na moich rękach, wiesz? To była taka trauma, że zmontowałem się przeciwko wszystkiemu totalnie. Zacząłem, wiesz, wtedy trenowałem boks, trenowałem, biłem się i trenowałem. Na tym polegało moje życie, zamknąłem się w sobie i w ten sposób dorastałem, rozumiesz? Słuchaj, ale w którymś momencie mojego życia, kurde, byłem bardzo silny, tak? Dobrze się biłem, takie tam rzeczy. No i tak się już zaczęło, wiesz, szedłem po trupach, że tak powiem. Był taki moment, że ja miałem 17 lat, jak pierwszy raz ukradłem, 18 lat, jak pierwszy raz napadłem człowieka, tak? W wieku 19 lat najłatwiej było handlować narkotykami. Wiesz, jak handlujesz narkotykami, to w tamtych czasach, to wiesz, masz kolegów, jesteś, wiesz, ktoś w dodatku przypakowany, mnóstwo siły, dobrze się bijesz. Rozumiesz? No, chyba chciałem tą pustkę czymś wypełnić, ale wypełniłem nie tymi wartościami, co trzeba. No to życie trwało do przez 15, prawie 16 lat, dopóki się nie nawróciłem, stary, bo całe, że ja nic innego nigdy w życiu nie robiłem, ja nie umiałem pracować, nigdy nie, ja mam chyba jedną czy dwie składki emerytalne, wyobrażasz sobie, ja mam 36 lat, bracie. Słuchaj, to odpowiedź na to pytanie będzie dosyć skomplikowana. Wyobraź sobie, że już jestem po rozwodzie, próbuję już trzeci rok z rzędu naprawdę zmienić swoje życie, ciągle upadam, masakra w ogóle, jakiś koszmar. I trafia do mnie mój syn. Moja była żona miała problemy wychowawcze z moim synem, także w którymś momencie on miał 8 lat, złapał nóż, powiedział, zostawcie mnie w spokoju. I słuchajcie, trafia do mnie syn. Ja mówię, ja, to będzie to. Trafia do mnie syn, słuchajcie, w ogóle go nie chcieli do szkoły przyjąć. Wyobraźcie sobie, cały rok szkolny, jak on był ze mną, byłem najszczęśliwszym, najwspanialszym człowiekiem na ziemi. Myślałem, że wiesz, że to jest to. No tak, tylko że ja, wiesz, słuchajcie, w razie klasy pomagałem, jeździmy na wycieczki, rodzynek, byłem w klasie podobno, wiesz, co chodzi, no, zawsze na wywiadówkach mówią rodzynek. No i tak, ja odbierałem syna, zaprowadzałem go do szkoły, odbierałem go, odstawiałem go o 15, a później handlowałem narkotykami, tak, wiesz co chodzi, robiłem swoje, jakich ludzi ja do domu wpuszczałem, no to jest w ogóle wstyd, jak wstyd się do tego przyznać. Ale słuchajcie, jestem przez rok najszczęśliwszym rodzicem, tak? Zakłamanie, obuda, takie rzeczy. I koniec roku, czerwiec, dostaje cynk, że będzie policja, bo tu wjechali, tam wjechali, będą u mnie psy. Słuchajcie, ktoś ode mnie czegoś nie wziął, ja z tym wszystkim na bazie zostałem, ja o 3 w nocy miałem się wszystkiego popozbywać, ja usnąłem w ubraniu, mój syn zawsze stawał 6:30 i pamiętam jeszcze jak dziś, tata, policja biegnie na górę. Ja się zerwałem, ośmioryglowe drzwi, wszystkiego się pozbyłem. Wiesz, chodzi, automat działa, wiesz, przygotowany całe życie byłem. Słuchajcie, otworzyłem im, przemaglowali mnie na tej komendzie w ogóle. Jak ja stamtąd wyszedłem, koszmar, udręka wróciło. To wiesz, wcześniej 3 lata naprawdę chciałem zmienić swoje życie, coraz bardziej upadałem. Wiesz co, i to był czerwiec, lipiec, w sierpniu, nie wytrzymuję, nie wiem, co z sobą zrobić. Biorę syna, czekaj tu, synu, wchodzę na spowiedź do księdza. Taką spowiedź nie umiałem się spowiadać. Cztery oczy, nie? Słuchajcie, ja mu mówię, że to się dzieje w moim życiu. On mówi, że chce je zmienić. Mówi, no, żyjesz w kręgu zła. Wiesz, że się z tego nie wyrwiesz. Musisz zrobić ciach, koniec. Ja pokrótce powiem, nie? Ciach, koniec. I mówi, ale ja bym chciał być uczciwy, znaczyć. Może ja będę powoli się z tego wycofywał. Ja nigdy nie pracowałem. On mówi, nie. Ciach, koniec. Słuchaj, na pokutę masz Pismo Święte kupić za uczciwe pieniądze i swoje nowe życie zacząć naprawdę za uczciwe pieniądze. Kapitał początkowy na swój biznes, bo tam jakiś pomysł mam, też zarobić uczciwie. Nie możesz z pieniędzy narkotyków, z porwania, z kradzieży, z tych pieniędzy budować przyszłości swojej rodziny, tak? Zakładasz rodzinę, porywasz na przykład człowieka, bo sprzedajesz kilogram narkotyków i ja zarabiam 2000, jadę swojemu synowi kupić Lego. Wysłuchajcie, no nie, tak być nie może. I słuchajcie, on mi zadał tą pokutę. Ja wyszedłem, bo ja przyszedłem tam, w ogóle wiecie, wyjdę ze spowiedzi, tak jak słyszałem, będę lekki, będzie wszystko dobrze. Nie, słuchajcie, kochani, przez tydzień było może tak dobrze. Próbowałem kupić Pismo Święte za uczciwe pieniądze, najpierw zdobyć uczciwe pieniądze, bo problem, przyszedłem takiej siostry swojej. Mówię, słuchaj, daj mi zarobić u ciebie w ogrodach stówkę, nie? Proszę, bo i szukałem Pisma Świętego w Empikach, w takich sklepach, takich, no bez sensu w ogóle. Po tygodniu rozmyło mi się. Po tygodniu mi się rozmyło, a po dwóch wróciła udręka. Wróciła do tego stopnia, że to był, patrzcie, sierpień, wrzesień, październik, listopad, w grudniu, w moje urodziny, 13 grudnia, zobaczyłem tych ludzi, z którymi ja się bawiłem, ja nie wytrzymałem, słuchajcie, ja na drugi dzień ze łzami w oczach poszedłem do dyrektor szkoły, mówię, pani dyrektor, wie pani, dlaczego syn jest u mnie, wiem, panie Mariuszu, problemy wychowawcze, jak pan jest takim wspaniałym ojcem, Oliwier wygrywa olimpiady matematyczne, jaki on jest zdolny, mówię, pani dyrektor, ja jestem przestępcą, ja handluję narkotykami, ja już dłużej tak nie mogę, dziecko musi wrócić do matki. Ja nie dam rady, ja nigdy uczciwie nie pracowałem, ja w każdej chwili może mnie policja wyciągnąć na oczach syna, ja już dłużej tak nie mogę. Słuchajcie, i w tym momencie prosto z tej, wychodząc z tej szkoły, ominę jeden wątek, spotykam, zapłakany taki, spotykam siostrę zakonną, siostra Amadeusza. Słuchajcie, ja jej wszystko powiedziałem, co się w moim życiu dzieje. No, na tym poprzestanę, bo później ta sytuacja z siostrą zakonną wraca. Słuchajcie, dziecko wróciło do matki i ja zacząłem prostować swoje nowe życie, tak? Po 3 miesiącach spotkałem dziewczynę. Słuchajcie, no, to była dziewczyna też z szemranego towarzystwa. Nim się zorientowałem, nie minął rok, znowu miał około 50 kg narkotyków na rynek, prowadziłem znowu udręka, znowu wszystko, po co syna oddawałem, po co to wszystko. Słuchajcie, ja tak postanowiłem zmienić swoje życie, że ja oszukałem wspólników. Napadłem na wspólnika i się zerwałem na Grand Canary. Tam naprawię swoje życie. A tam Sodoma i Gomora, słuchajcie, seks, narkotyki, dyskoteki, imprezy. Gdzie ja trafiłem w ogóle z gryzota? Nie, po 3 tygodniach wracam do Polski. Moja dziewczyna byta, z którą rozstałem się po roku, gdzie to była patologia w ogóle, ten związek toksyczny totalnie. Mówi, chodź, pójdziemy do pracy, ty uczciwie, ja uczciwie, będziemy pracowali, wynajmiemy sobie mieszkanko. Wiecie co, ja wróciłem, 2 tygodnie trwał na związek, słuchajcie, z powrotem, hazard, narkotyki, znowu to robię, mimo jest spalone, mam opcje z jednej strony, a z drugiej strony zaczynam się rozkręcać. Słuchajcie, wiecie co? Z powrotem udręka, gryzie mnie wszystko, co ja ze swoim życiem robię. Już jestem tu w Polsce chyba bodajże drugi czy trzeci miesiąc po powrocie z tym Grand Canary. Wyjeżdżam do Francji, koniec. Ja wyjeżdżam do Francji, ja już więcej się tu nie pojawię. Dwa dni przed wyjazdem z Francji odezwałem się do swojej byłej żony. I oni w ogóle byli w szoku wszyscy, gdzie ja zniknąłem w ogóle. Słuchajcie, okazało się, że ja nieszczęście na swoją rodzinę ściągnąłem. Była próba porwania mojego syna. Mój syn w ogóle ma koszmary, nie śpi po nocach, z krzykiem się budzi. W ogóle to, co mi moja była żona pokryła, mu się spotkaliśmy, bali się ze mną spotkać nawet. To, co oni mi powiedzieli, ja nie mogłem przestać o tym myśleć. Słuchajcie, ja dojechałem do tej Francji i taki zdołowany tym wszystkim, że myśląc tylko o sobie, nieszczęście ściągnąłem na swoją rodzinę. Mój dom rodziny też był nękany i to dziecko. Słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. Ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej. Uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak, mateczku, błagam cię, kochana. Na końcu świata jestem, ta udręka za mną. Błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę. Chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego. Proszę cię poprowadź.
2: Co się dzieje dalej? Słuchaj, dalej to będzie tak. Słyszałeś o tym, że Bóg stawia ludzi na drodze. Działa poprzez ludzi, działa poprzez słowo, sytuację. No i tak się zaczyna dziać. Słuchajcie, tak od momentu, w którym poprosiłem Matkę Boską, żeby chroniła mojego syna, ja gdzieś tam 8 miesięcy temu strasznie mnie plecy bolały. Po znajomości poszedłem do takiego naprawdę jednego z najlepszych specjalistów w kraju. Mówi, że mam kręgozmyk. Mówi, za 8 miesięcy będziesz miał operację. Ale wiecie, ja dbałem o siebie. Nic mi nie dokuczało. Pomyślałem sobie, że tam już będę we Francji, zadzwonię, przełożę tą operację. I wiecie co? Ledwo wróciłem chyba pierwszego czy drugiego dnia z tego kościoła. Codziennie tam mnie ciągnęło. Szedłem te 5 kilometrów tego kościoła na rynek i nagle chlast. Strasznie mnie zaczęło z powrotem boleć kręgosłup. Noga mi drętwiała, nie mogłem wytrzymać. Nagle sobie zdałem sprawę, że po raz kolejny ząg, że ja przecież z bólu nie wytrzymam. Jak ja mam tutaj iść do pracy? Tutaj jeszcze za 2 tygodnie mam iść do pracy, bo tak sobie wyjechałem wcześniej, żeby sobie tam odpocząć. Hajs też już mi się kończy, nie? No masakra w ogóle. Wyobraźcie sobie, że 5. czy 6. dnia tam pobytu w tej Francji nie stwierdzam, że ja nie dam rady. Nie, codziennie ten ból, to wszystko, wracam do Polski.
0: I teraz Bóg zaczyna stawiać tych ludzi na drodze, tak? Słuchajcie, ja chciałem jeszcze szybko do tej Ameryki, chciałem zaoszczędzić pieniądze, chciałem wrócić do Polski na koszt państwa, tak? No to szybko do Paryża, do ambasady. To jest najśmieszniejsze. Moja była żona prowadzi mnie tak przez Paryż, nie? Przez telefon, nawiguje mnie, że trafiam na polski kościół, słuchajcie. Słyszę Polaków, coś. To jest pierwsza msza, na której jestem od wielu, wielu lat. I pamiętam tam, słucham tej mszy, chyba pierwsze kazanie, które do mnie trafiło, było o kobiecie kananejskiej, która jest poganką, tak, i prosi tam Boga o pomoc, bodajże przy swoim synu czy córce. I Jezus tam tak jakby w imieniu Izraelitów jej odmawia, ale w końcu mówi, zaprawdę powiadam ci, twoja wiara jest wielka. I no, znacie tą historię. Słuchajcie, okazuje się, że ambasada w niedzielę jest zamknięta. Ja muszę tam przetrwać, tak? Do następnego dnia do 8 rano. Fajni ludzie w dzień, w ogóle ci Polacy, ci co chodzili do kościoła wieczorem, z mory powychodziły najgorsze, takie wiecie, polskie zagubione dusze, że tak powiem. Bałem się, że mnie okradną i w ogóle. Ale dobrze, słuchajcie, na drugi dzień załatwiam sobie ten bilet w tej ambasadzie, wsiadam w autokar, jadę tym autokarem i na granicy Polska, Niemcy, Francja, przepraszam, wchodzą młodzi ludzie i jeden z tych ludzi siada obok mnie i coś tam rozmawiamy, po co ja tam byłem, tam w ogóle takie tam rzeczy, ja się pytam, co oni tu robią, oni byli na jakichś rekolekcjach i zaczyna się rozmowa, strasznie, psiotrze na ten kościół, gdzie tu miejsce dla takich ludzi, i cisnę po tym kościele, mówię mu, temu młodemu człowiekowi, że byłem na spowiedzi 2 lata temu, Pismo Święte dostałem na pokutę, stary, było jeszcze gorzej i w ogóle jakoś tak się otworzyłem, powiedziałem mu właśnie, że i syna oddałem, że próbuję zmienić to swoje życie, ciągle wszystko się wali i takie tam sprawy. Słuchajcie, tak jechaliśmy sobie chyba razem, już nie pamiętam, z 10 godzin dojeżdżamy do Polski, tak? Dojeżdżamy do zachodniego, biorę swoje rzeczy. Jeden wątek tu ominąłem specjalnie na antenie, ale powiem dalej, co się dzieje. Jesteśmy na tym zachodnim, ja idę na ten zachodni, rozglądam się, tam biuro Aurora, z kim się tam umówiłem, ktoś w związku z tą próbą porwania mojego syna się ze mną skontaktował. Słuchajcie, tam czeka na mnie 2 agentów CBŚ. I oni idą w moją stronę i nagle biegnie ten człowiek. Biegnie ten człowiek do mnie taki, wiecie, zalatany, coś trzyma w ręku. I mija jednego psa z bara, bach, bach, podlatuje do mnie, trzymaj, to dla ciebie. To dla ciebie. I ja w ogóle lecę, bo mi autobus ucieknie. Ja stoję, tak, dochodzą do mnie ci policjanci. To było Pismo Święte, owinięte w chustę, z pomponami, tak pięknie zawinięte, rozumiecie, skarb czyjś, z takimi pomponami, taka, wiecie, jakby izraelska chusta, ale nie taka, jak miał ten Arafat, tylko naprawdę... To był jego skarb. I daj mi to Pismo Święte. Słuchajcie, ci panowie mnie dwaj zawijają, tam ze mną rozmawiają, próbują mnie przekonać do pewnych spraw. Słuchajcie, ja mam za 5 dni operację kręgosłupa w szpitalu i umawiałem się ze mną, że 4. dnia, dzień przed tą operacją, do mnie przyjadą. Ja, będąc skitrany w hotelu, otwieram to Pismo Święte, tak? Po drodze zobaczyłem kościół. Pamiętam, po drodze zobaczyłem kościół, mówię, wejdę do niego, ale nie chce mi się tu co zrobić. Otwieram Pismo Święte, a tam taki fragment. Zobacz, jak mróweczka się uwija, jak pszczółki coś tam pracują, a ty, leniu, leżysz i wstrząsnęło mnie. I słuchajcie, ja tak zacząłem czytać to Pismo Święte i coś się zaczęło ze mną dziwnego dziać. Słuchajcie, czwartego dnia przyjeżdżają po mnie, zawożą mnie do prokuratury, ja mówię nie, nie będę mówił pokrótce, co jest grane, zawożą mnie do tego naczelnika, razem z tymi innymi, ten prokurator mnie wysyła, tam też im mówię nie, to co zrobisz, jak wyjdziesz ze szpitala, będziesz połamany cały i w ogóle, ja mówię, jak to co zrobię, zadzwonię po policję, przyjedzie policjant, uderzę go w głowę, zamkną mnie na rok do więzienia, tam kręgosłup mu wyzdrowieje i z powrotem jadę za granicę, tak głupiego myślenia, to ja tak naprawiam właśnie, słuchajcie, swoje życie. I pamiętam, wyszedłem od nich, pierwsze co doszedłem do bazyliki na Pradze i pamiętam tam o 15:00 księdza zobaczyłem, coś już mnie ciągnie, tak? Księdza zobaczyłem i on tam daje go bolesnej męki, mówię, za ile ten ksiądz wyjdzie, no długo będę tutaj czekał, nie? I tam już sobie siedziałem przy tym Najświętszym Sakramencie, jeszcze sobie nie zdając sprawy, co się dzieje ze mną. No ale słuchajcie, nie doczekałem się, pojechałem do hotelu, wziąłem swoje graty, pojechałem do szpitala. Pamiętam, jestem w szpitalu, na korytarzu patrzę kaplica, nie? Mówię, dobra, słuchajcie, jest ta kaplica, jestem w pokoju, zostawiam swoje rzeczy i mówię do tych ludzi, gdzie tu jest ksiądz? Potrzebuję księdza. Jak Boga kocham, wychodzę na korytarz, patrzę, już idzie ksiądz, spowiada ludzi. I wziąłem go na bok. Słuchajcie, wyspowiadałem mu się ze wszystkiego, wszystko mu powiedziałem, on do mnie mówi, no, wiesz, że ty się nawracasz, tylko jeszcze o tym nie wiesz? Mówię, jak to? No, próba zmiany życia, to wszystko, co mi powiedziałeś, ty jeszcze tego nie wiesz. Słuchajcie, po tej spowiedzi naprawdę czułem się wspaniale, z tymi ludźmi dobrze mi się rozmawiało, codziennie byłem w kaplicy, codziennie, dzień w dzień, dzień w dzień. Taki starszy pan mówi, wiesz co, żona mówi, do żony mówię, wezmę dwa. A nie, ona mówi, po co? No bo zgubię albo co? I daje mi różaniec. Dał mi różaniec, tak? Ja sobie myślę, kurde, ale numer. Mam różaniec. Jeszcze nie wiedziałem, do czego on służył. Wijałem sobie go wokół ręki. Miałem to Pismo Święte. Chodzę sobie do tej kaplicy. Nie zwróciłem uwagi, co się ze mną dzieje. Słuchajcie, pamiętam, czwartego dnia, cztery dni przed wyjściem, już po operacji byłem strasznie obolały. Mówię temu księdzu, spowiadam się mu drugi raz, że napadę na tego policjanta i takie rzeczy zrobię. O, on taki biedny, bezsilny, żebyście widzieli wyraz jego twarzy. Nie rób tego, proszę cię. Ja mówię, nie mam wyjścia, nie mam gdzie się podziać. Moje życie to ruina, tak? I takie tam rzeczy. Muszę gdzieś te plecy zagoić, nie? I wyjechać za granicę. Słuchajcie, po tej spowiedzi jeszcze podszedł do mnie taki pan, taki starszy, miał chyba z 55 lat. Starszy mówi, słuchaj, wszyscy mówią, że do domu jadą, że o sobie, o swojej przeszłości, o wszystkim. Nie, a ty nic nie mówisz. Ja mówię, słuchaj, bo nie chcesz wiedzieć. Aha, słuchajcie, i on tak za mną chodził cały dzień, nękał mnie w ogóle. Dobra, słuchaj, nie jestem tym, za kogo mnie masz, rozumiesz? Całe życie handlowałem narkotykami. Jestem przestępcą, rozumiesz? W dniu, kiedy będę stąd wychodził, napadę na człowieka. Trzymajcie się ode mnie z daleka, rozumiesz? Nie chcę, żebyście mieli przeze mnie kłopoty. A on mówi do mnie, nie zrobisz tego. Mówi, poleciał gdzieś, przyniósł mi kartkę, tam były trzy numery. Mówi do mnie, obiecaj mi, i wymusił na mnie, żebym zadzwonił pod jeden z tych numerów. Nie wiedziałem zupełnie, co to jest, co to znaczy. I w ogóle, wyobraźcie sobie, minęło parę dni, już pokrótce, nie będę wam opowiadał wszystkiego. Jest ten dzień. Pierwsze, co robię, dzwonię do pani swojej kurator. Chciała mnie pani tyle razy udupić, to powiem pani, co ja teraz robię. Ja zaraz dzwonię na policję, jestem w takiej sytuacji, ja napadłem policjanta i macie. Ona, nie rób tego, rozłączyłem się. Słuchajcie, kręcę się jeszcze po tym w Konstancinie, po tym szpitalu. Wiecie, nakręcam się, wszystko sobie już przygotowałem. Patrzę, ten człowiek. On tam jakieś dokumenty miał odebrać i leci, szuka. I chłopaki mówią z sali, szukał cię ten i ten pan. Nie, ja mówię, o kurka, ale wodna. Co się dzieje? Spotykam go na kreatorze, mówi, pamiętasz, co mi obiecałeś? Masz tutaj zadzwonić. W tej chwili obiecałeś na słowo honoru. Tak? A ja tak wyszedłem przed ten szpital. Mówię, dobra, wybrałem jeden z tych numerów. Dzwonię, buszmanią, ja nie wiem, gdzie ja dzwonię, o co tu chodzi, mam wszystko gdzieś, rozumiecie, nagle dopadło mnie to wszystko najgorsze w życiu, nakręciłem się negatywnie. Ono, to palec Boży, że pan dzwoni. Pan przyjedzie tutaj. Nie wiedziałem zupełnie, co to za miejsce, co i jak. I ona mnie ściąga. Wiecie co? Pan nic nie robi, żadny głupot. Ja pana błagam. Ja się rozłączyłem, ona zaraz do mnie odzwania. Słuchajcie, i ona mnie tak ciągnęła na tą Żytnią 1. Do Caritasu dla bezdomnych. Słuchajcie, ja połamany, morfina puściła, blady. Dojeżdżam tam, już była, ja zanim dostałem wypis ze szpitala, zostawiłem te wszystkie swoje rzeczy, tak pojechałem, nie wiem, jakoś tak palec Boży i tak ona mnie tak podstępnie ściągnęła tam. Słuchajcie, ja pamiętam, dojeżdżam, tam była godzina 16, ja byłem wrak, ja nie miałem, wiecie, to wszystko boli, to świeżo po operacji, ja tam dojeżdżam na tej Żytni, a ta druga pani mówi, ja nie wiem dlaczego, ta pani tak się panem zainteresowała, ale tej pani nie ma, poszła do domu, ale kazała tu panu zostać. I musi pan tutaj zostać i czekać na nią do rana. A ja mówię, zobaczyłem, co to za miejsce, jacy ludzie, w ogóle byłem zbulwersowany, wściekły na cały świat, na wszystko. No ale nie byłem w stanie wrócić tam, byłem taki zmęczony. Położyli mnie na materacu w jakimś tam salonie, gdzie tam widziałem telewizor był i padłem. Słuchajcie, rano ona mnie budzi, ta pani mnie budzi, bierze mnie do tego swojego biura. Ja jej mówię wszystko, że ja tutaj, ona mówi, zostań tutaj, zobacz, tu będzie ci lepiej. Nie, w życiu, moja duma mi na to, nie. Proszę cię, daj mi tylko kilka dni. Daj mi kilka dni, jedź po te swoje rzeczy, a później sobie możesz napadać na tego policjanta. I słuchajcie, ona taka była kochana i dobra dla mnie, tak? Kolejna osoba, którą Bóg stawia mi na mojej drodze, słuchajcie. Kurczę, wiecie, jak to tacy pracownicy socjalni potrafią działać z automatu. Ciach, ciach, następny, ciach, ciach, następny. Dobra, słuchajcie, pojechałem do tego Konstancina i pamiętam, zadzwoniłem po Straż Miejską. Oni mnie przywieźli do tego Caritasu. Nie wywinąłem numeru, przywieźli mnie z tymi rzeczami. Ba, musieli to wszystko nosić, bo ja nie byłem w stanie w ogóle tego dźwigać wszystkiego, tak? No i pamiętam, przyjechałem do tego kościoła, do tego Caritasu, po drugiej stronie wejścia do Caritasu, dosłownie 20 metrów jest wejście do kościoła świętej Faustyny. Słuchajcie, kochani, ja zostawiłem te rzeczy,
2: przywlokłem, nie, poczekajcie, to był drugi dzień pobytu już tam. Ona jakoś chciała, żebym 3 dni, daj mi 3 dni. Ja pamiętam, pojechałem po te graty, zostawiłem je, poszedłem do tego kościoła. Zobaczyłem księdza, poczekałem, aż msza się skończy, podchodzę do niego i taki, gdzie ja jestem, co to za, mówię, co to za kościół, jakiś stary, młody, nie wiem, co się ze mną dzieje. A on do mnie mówi, to kościół świętej Faustyny, tutaj do klasztoru wstąpiła święta Faustyna, ta święta Faustyna. Ja taki w szoku w ogóle, ach kurka, widziałem jej witraż, mówię, w kaplicy, w szpitalu, nie? Słuchajcie, dreszcze mi przeszły po plecach. Wyszedłem przed ten kościół, spojrzałem w kościół świętej Faustyny, położyłem się na tym materacu. Mówię, niemożliwe. Słuchajcie, ja wracając z tej Francji, po kolei do każdego kościoła, którego wstąpiłem, rzucałem coś do portfela. Były to obrazki ze świętą Faustyną. Wiecie co, aż mi ciary poszły po plecach. Otworzyłem ten portfel, wyjmuję te rzeczy, nie? Mówię, kurde, ale dziwne to wszystko. Tam była kafejka internetowa, wszedłem na internet, patrzę, święta Faustyna, napisała dzienniki świętej Faustyny. Jaka babka, nie? Mówię, o kurde. Na drugi dzień rano pani Ania mówi, Mariusz, mam dla ciebie łóżko na parterze, tak jakbyś chciał. Słuchajcie, ja wchodzę tam na górę, ja patrzę, a z mojego okna przy moim łóżku figurka Matki Boskiej na dole, piękny ogródek, druga figurka na ścianie klasztoru, wielki drewniany krzyż i kościół i takie piękne kwiatuszki, zielono, kolorowo, mówię, coś tu nie gra, coś tutaj nie gra. Słuchajcie, ja jeszcze bym się nie wrócił, gdyby nie coś. Słuchajcie, ja się położyłem na tym materacu, trzymam to pismo święte owinięte w tę chustę, słuchajcie, trzymam sobie ten różaniec, i taki koleś nade mną leżący, co miał tam łóżko nade mną, takie to w łóżkach w więzieniu, słuchajcie, w ogóle warunki, tragedia. Schodzi, mówi, ja to idę pomedytować. To był Paweł. Pozdrawiam cię, Pawle. Złożył papiery do franciszkanów, tak? Do zakonu. Poza tym chciałem powiedzieć, taki Bóg stawia ludzi na drodze. I słuchajcie, idę pomedytować. Mówię, ej, kolego, tak pomedytować? A on do mnie mówi, o, nie widziałem, że tu spotkam takich ludzi. Ja mówię, ty, słuchaj. Wiesz, że to jest kościół świętej Faustyny? Tutaj wstąpiła do klasztoru ta święta Faustyna, człowieku. A on jak zdębiały, czekaj. W ogóle mnie nie zdając, czekaj. Pobiegł gdzieś, wrócił za chwilę i mi wręczył dzienniki świętej Faustyny. Słuchaj, ja ci mogę pokazać, Hubert? Ja mam te rzeczy tu z sobą. Mam to pismo święte, mam te dzienniki świętej Faustyny. I on mi dał te dzienniki świętej Faustyny, aż mnie zatkało. Czy mam pismo święte? Mam różaniec, mam dzienniki świętej Faustyny. I wiecie co? Ja otworzyłem te dzienniki świętej Faustyny na momencie, jak Jezus jej mówi o koronce, do miłosierdzia Bożego. I ja zacząłem się uczyć swojej pierwszej modlitwy w życiu. I zacząłem czytać świętą Faustynę od początku. Łzy ze mnie leciały, jak ona była dobrą, kochającą, dobrą. I w ogóle cała ta udręka, walka duchowa, wszystko to mi przypominało, tak wiesz, analogia takie do mojej tej udręki. Każdy, kto chciał się wyrwać z tego bagna, z tego życia podłego, a nie mógł, wie dobrze, jaka to jest udręka. To jest koszmar. Coś strasznego. Ja byłem gotowy sam się dać zamknąć do więzienia, żeby się tego pozbyć. Słuchajcie, i tak się zaczęło, że ja zacząłem czytać te dzienniki świętej Faustyny i połamany, codziennie rano szedłem do kościoła i słuchałem, szczęka mi opadała, tak jakby do mnie mówił Bóg przez te przypowieści. I mówię sobie, tak, wiem, mam szansę, nowe życie. Kładłem sobie różaniec, mówię, to jest fundament mojego życia, w wartości, dzięki temu nie upadnę. A później nam przysłyszę, no, budować na skalę, na Jezusie Chrystusie, na takim fundamencie, który się nie rozpadnie, nie rozsypie. Odnalazłem swój skarb, tak jak powiedziałem. Prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. Tak, tą receptą jest Jezus Chrystus. A więc, połamany kręgosłup. Niebezpieczeństwo grozi mojej rodzinie, grozi mi. Nigdy nie pracowałem. Jestem w ośrodku dla bezdomnych. Nie mam pieniędzy, nie mam nic. Moja przyszłość szara, a ja, słuchajcie, w skowronkach. A ja w skowronkach. Ale, słuchajcie, po miesiąc czasu mojego nawrócenia, mówię, wariuję. Ja chyba wariuję, ja się modlę, ja jestem szczęśliwy, coś jest nie tak. Jest tam taki fragment też w świętej Faustynie, że ona boi się, że takie złudzenia. No to ja się zacząłem bać, że to złudzenia. Słuchajcie, ja wcześniej tam jakoś tam na jakichś ulotkach zarobiłem uczciwe pieniądze przez 2 dni, nawet ledwo na nogach stojąc, dla mojego syna na buty sportowe, tak, bo gra z Niczu Pruszków. Słuchajcie, kochani, ja tego dnia, to był mecz Polska-Niemcy, pamiętam, poszedłem drugi raz zarobić drugie uczciwe w życiu pieniądze. To był na planie filmowym. Będąc tam,
0: Od razu zobaczył ktoś, że mam różaniec w ręku. Podszedł koleżka, nawrócony przestępca. No, takich ludzi zacząłem spotykać. W międzyczasie spotkałem tego mojego kolegę Szymona, tak? Słuchajcie, ja tak, ale mimo, że spotkałem tego człowieka, napisałem sobie takie coś. Panie Boże, nie było mnie w kościele, nie było mnie przy modlitwie. Co ja tutaj robię? To nie ma sensu. Proszę cię, daj mi jakiś znak. Pierwszy raz coś takiego napisałem. Słuchajcie, kończy się, drugiego dnia kończy się ten plan filmowy. Idę na przystanek na Wale Międzyszyńskim. Stoi tam chłopak z dziewczyną. Chłopak ma być przyszłym księdzem. Pozdrawiam cię, Amadeusz. Słuchajcie, co się dzieje? I mówię do nich, o, byliście na planie filmowym, fajnie było, super, wy też, nie? Wchodząc do autobusu, koleżka mi wyciąga akt do zawierzenia. Jezu, troszcz się ty. I mówi, co ty wierzący jesteś? I zaczyna wnikać. Mówię, stary, ja bym ci opowiedział, co się dzieje w moim życiu, to ty byś po prostu nie uwierzył. O, no i dawaj. I taka krótka rozmowa była. Podjeżdżamy do następnego przystanku, słuchajcie, otwierają się drzwi, wchodzi na tył autobusu dwóch kolesi w czapkach wytatuowanych, trykniętych, nie, że tak powiem, wściekłych, zaczynają iść, wyzywać ludzi, popychać, drzeć się na nich. Wszyscy się przestraszeni kulą przed nimi. Stanąłem na środku, najeżyłem się, odsunąłem tego chłopaka z tą swoją koleżankę, z tą koleżanką i mówię do nich, uważajcie, co się zaraz będzie działo. I oni idą prosto na mnie, jeszcze do babci mówią, ty stara ry, odwróć się. Wrzask, krzyk, ludzie przerażeni, ja stoję, już mam się z nimi lać. Słuchajcie, wkładam rękę do kieszeni, wyjmuję różaniec i mówię do nich tak, wiecie, co to jest? Wiecie, że to załatwia wszystkie sprawy? Jeden z nich ucieka do drzwi, słuchajcie. Ja jestem ateistą, ja się w to nie mieszam w ogóle. Ja taki dumny stoję, trzymam ten krzyż, w ogóle nie wiem, co się dzieje. A ten drugi, Tomek, nie, tak się tak patrzy tylko na ten różaniec, zabiera ten wzrok i taki skulony mówi, ja 12 lat teraz siedziałem w więzieniu, ja kocham swoją córkę, proszę cię, zapisz numer do mnie. Ja taki zdębiały, biorę ten telefon, zapisuję numer do niego, trzymam ten różaniec z całej siły, zapisuję numer do niego, jeszcze mówię, ja się zmieniłem, wy też możecie się zmienić. Otwierają się drzwi, oni wyskakują i co jest najfajniejsze, ta babcia wyjmuje swój różaniec, trzęsąc się i krzyczy, ja też mam, Amadeusz krzyczy, przyszły ksiądz. W ludzie widzieliście, jaka moc różańca? Słuchajcie, kochani, ten dzień zmienia całe moje życie. Dlaczego? Wracając z tego planu filmowego już do domu, nie pojechałem dalej. Ludzie, ci kibice się kręcą, nie chciałem kusić losu, mówię, zły działa, tak? Cały czas się trzęsę, jeszcze dojeżdżam do Caritasu, siedzę na tarasie, Bóg stawia ludzi na drodze. Słuchajcie, chciałem, to dał mi znak. Słuchajcie, miałem wątpliwości, czy nie wariuję, że sam się nawracam, że tylko ja jestem na tym świecie. No, tam były małe sytuacje, gdzie poznałem takich ludzi, ale to nie było to. Słuchajcie, jestem na tym tarasie, opowiadam koledze, słuchaj, zamiast się bić, wyjąłem różaniec, czujesz opcję? I słuchał tego taki nawrócony przestępca. Maciej Mas, pozdrawiam cię, Macieju, mam nadzieję, że wyjdzie z tego kryzysu, w którym teraz jesteś. Słuchajcie, no i Maciej mówi do mnie tak, ej kolego, słuchaj, zapraszam cię w środę do kościoła. Mówię, słuchaj, ty mnie zapraszasz do kościoła? Mówię, to ty jesteś wierzący? Ja nigdy cię tu w kościele nie widziałem. On mówi, słuchaj, poczekaj do środy i ja ci wszystko opowiem. Także nie, jakby to powiedzieć, nie odmawiam zaproszeń do kościoła na takie spotkania, tak w jaki sposób daje się prowadzić. I w tym momencie jest środa. Jedziemy po drodze, w metrze mi Maciek daje swoje świadectwo, szczęka mi opada. Stoimy przed tym kościołem, pytam się, dobra, słuchaj, ile tu będzie takich jak ja i ty? 5? Mówię, 10? Nie? On mówi, dobra, poczekaj chwilę, nie? Podchodzi taki kolega nasz, Kuba z Przymierza. Słuchajcie, podchodzę, się pytam go, ty, a słuchaj, jak u ciebie było? O, handlowałem narkotykami, taki byłem. Ja, o, ale już się zdziwiłem. Słuchajcie, otwierają się drzwi kościoła, a tam stoi 150 modlących się, śpiewających, szczęśliwych, wesołych ludzi. Wszyscy praktycznie nawróceni. Ja nagle, kurde, odnalazłem, tak, swoją wspólnotę. Już nie czułem się sam wariatem, który się modli, który się nawrócił. To był taki właśnie sądny dzień dla mnie. Nie tylko dla mnie, dla tego Tomka. Słuchajcie, bo ten kolega stał się moim przyjacielem, ten, który mnie napadł. Stał się moim przyjacielem. Pamiętam, z klerykami jechaliśmy właśnie, taką ewangelizację krótką zrobiliśmy, jechaliśmy właśnie z klerykami, zrobiliśmy paczki dla tego Tomka. Słuchajcie, Tomek rzucił towarzystwo, przestał pić. Naprawdę zaczął się zmieniać. Któregoś dnia przyjechał nawet do mojej parafii. Z księdzem daliśmy mu różaniec, daliśmy mu takie wskazówki na drogę, trzyma się tych wartości, takie rzeczy. On gdzieś tam swoimi słowami zaczął się modlić, odbił od tego wszystkiego. Taki moment, że nawet potrzebował bardzo pomocy. Oszukali go w pracy, był wściekły, chciał, słowami mówił, że zabije tą swoją pracodawczynię, która mu wypłaty nie dała, spowiadając go, że jak będziesz się rzucał, to powiem, że okradałeś firmę. I w tym momencie on zadzwonił. Naprawdę, chłopak wyprostował swoje drogi. Przez 2-3 miesiące pomagaliśmy mu ja, przymierzowcy i siostry zakonne.
2: A, słuchaj, no tak jak mówiłem wcześniej, tak? Jak ten mój kolega pytał się mnie, dlaczego w to wszedłeś, tak? Dlaczego? Jaki dowód na istnienie do Boga? To jest to, co się ze mną stało, tak? To jest mój argument do tego wszystkiego, moje świadectwo. Moje świadectwo jest w tym momencie wszystkim, co mam. Wszystkim, co mam, jest Jezus Chrystus, słuchajcie. Powiem tak, zawsze jak się pytają ludzie właśnie, których spotykam na swojej drodze, o to ja mówię, słuchaj, spędziłem Wigilię, gdzie wszystkie święta w życiu rozwalałem, demolowałem praktycznie wszystkie święta. Coś we mnie wstępowało. Słuchajcie, te święta dzieliłem się najpierw setką ludzi z przymierza opłatkiem. Na drugi dzień byłem w parafii zaproszony przez proboszcza i swojego księdza Łukasza na wigilię taką parafialną. Siedząc tam przy stole z tymi parafianami, z tym księdzem proboszczem, z tym drugim księdzem Łukaszem, sobie myślę, Panie Boże, ale co za numer? Co ja tutaj robię? Słuchajcie, właściwą prawilię 24 spędziłem w klasztorze Sercanów z 12 księżulkami siedzącymi przy stole. Składali mi życzenia, ja im, modliliśmy się, śpiewaliśmy, no łzy mi później, jak wróciłem do Caritasu, same z oczu leciały, Boże Święty, kurczę, ale ja na to nie zasłużyłem. Święta wielkanocne tak samo spędziłem. Słuchajcie, obcy ludzie mnie z Poznania zaprosili na te święta wielkanocne. Spędziłem z nimi 3 dni, jeżdżąc z nimi po rodzinie. Ugościli mnie jakiegoś kuzyna z Ameryki, którego nigdy całe życie nie widzieli. Było wspaniale, było coś naprawdę cudownego. Czy to byłoby możliwe? Bez Boga? To, co On mi dał? Otoczył mnie swoją opieką, miłością? Czuję się wartościowym człowiekiem? Zaufać, wiesz, na tym obrazie Jezusa Miłosiernego. Ja dzisiaj się cały dzień, całą godzinę na mszy wpatrywałem to. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Zaufać, pozwolić Mu działać w swoim życiu. Bo bez tego On nie może nic zrobić. On tylko czeka, tak jak w moim życiu. Czekał, czekał, czekał, aż Go zaproszę do swojego życia. Ja Go zaprosiłem. No i zaczęły się dziać cuda, tak? Bo dla mnie moje nawrócenie jest moim cudem. Ja Bogu dziękuję za każdy dzień. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Chciałbym wam powiedzieć, zaufajcie. Zaufajcie z całego serca, tak? Odnajdźcie w tym wszystkim Boga, tak? Wiecie co? Ja tak zastanawiałem się właśnie. Chyba moja mateczka, Maryja, nasza mateczka. Ona mnie wtedy wsparła, jak ją poprosiłem o to wszystko. Od mateczki. Mateczka mnie poprowadziła. Ona prowadzi nas prosto do serca naszego Jezusa Chrystusa. Całą siłę biorę z serca chyba Jezusa Chrystusa, no bo ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja w ludziach widzę naprawdę samo dobro. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Wyobraź sobie. Chciałem ci teraz odpowiedzieć na to pytanie. Całą siłę biorę właśnie z modlitwy, z różańca i koronki. Szczęść Boże.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.
3: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
4: Amen.
3: Dobry Panie Boże, powierzamy Ci teraz ten czas, Panie. Prosimy Cię, abyś był wyłącznym Jego Panem, byś Ty decydował o słowach, które tutaj padną. Boże Ojcze, bądź uwielbiony w swoim Synu i Duchu Świętym przez Chrystusa Pana naszego.
4: Amen.
3: I Ciebie, Mario, serdecznie zapraszam pod Twoją obronę.
4: Oczekamy święta Boże Wodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dziś ciąg dalszy historii Witka Wilka. Witaj.
1: Witam serdecznie. Ponownie.
0: Opowiedziałeś o tej części swojego życia, która toczyła się zupełnie normalnie. I później o oddaniu życia Jezusowi. No i o rzeczach, które są cudowne w twoim życiu. Czy chcesz dalej, żebyśmy mówili o tych właśnie sprawach, które pokazują, że Duch Święty działa z wielką mocą i że podoba mu się przez różnych ludzi, na przykład przez ciebie, zmieniać życie innych osób, które są we wspólnotach, które Pan Bóg przez ciebie też powoła jakoś tam do życia. Czy chcesz pogadać, że o takim trudzie duchowego wzrastania, bo myślę, że to są dwie strony jakby tej historii.
1: Znaczy, wiesz, to jest tak, że ten trud duchowego wzrastania. Ja myślę, że piękno chodzenia w duchu przysłania wszelki trud. Ja mam takie coś, nie wiem, jak się taka cecha nazywa, ale generalnie nie pamiętam złego. Teraz ja trudy szybko zapominam. Każda jedna sytuacja dobra powoduje, że ja już nie pamiętam trudów. Nie?
0: W pewnym momencie powiedziałeś, że dostaliście z żoną misję.
1: O! No to znowuż...
0: Co to znaczy?
1: To się wiąże z trudem. Co to znaczy dostać misję? To
0: powiem
1: to
0: 22 lata facet dostaje misję, co to w ogóle za akcje jakieś?
1: Mhm. Nie, 22 lata to jeszcze nie miałem żony wtedy. Aha. To była dopiero tam...
0: Zacznijmy od 22 lat, bo to był taki ostatni bardzo wyraźny moment tej historii.
1: Dobra.
0: Wtedy pomagałeś opętanemu.
1: Nie, to było troszkę później.
0: Jeszcze później.
1: Tak. 22 lata to był czas, kiedy uzdrowione zostały moje plecy.
0: Aha.
1: Tak, to chronologicznie. Mi jest ciężko, może byłoby to poskładać. Opętany człowiek to było...
0: A prosiłeś nie o plecy, tylko o czystość.
1: Prosiłem o czystość.
0: I jaki był efekt tej modlitwy?
1: Efekt jest taki, że właśnie zdziwiony jestem. Modlitwa moja nie była wysłuchana. Myśmy się jeszcze trochę borykali z naszą czystością. Bóg nie wiem, czemu nie uzdrowił cielesności. Niektórzy mówią, że to dla poskromienia pychy, tak? Ale ja nie wiem. Nie wiem. Czystość do dzisiaj jest jakąś taką sferą dla mnie trudną. Niedawno wróciliśmy z rekolekcji małżeńskich pod tytułem Akt Małżeński, tak? Byśmy, nie wiem, bardziej się jeszcze otworzyli, bardziej uświęcili, bardziej zrozumieli pewne rzeczy. I fajnie, bo te rekolekcje z Ksawerem Knocem bardzo nam pomogły. I się okazuje, że wiele spraw, które w małżeństwie dla Boga nie stanowią problemu, dla nas stanowiły z racji nieświadomości tematu. I niepotrzebnie pod wiele spraw dorabialiśmy jeszcze grzeszność, co nas wyniszczało wewnętrznie, psychicznie, a Bóg to widział w zupełnie inny i piękny sposób, nie?

0: no, warto się edukować. To też taka zachęta dla innych, którzy gdzieś mają problem. Warto się edukować. Wszystkim polecam w książkach Małżeński Ksawerego, aczkolwiek jest to jego doktorat, więc może być mało przyswajalna. Dla nas też była. Bardziej polecamy na żywo, live, tak? Ksiądz Ksawery Kapucyn live. Też bardzo fajna z jego strona internetowa. Nie byłem, bo nie lubię internetu, ale inni o tym mówią, więc tam można na wszystkie pytania znaleźć odpowiedź i zadać nawet jemu pytanie konkretne. Mhm. Nam na wszystkie pytania odpowiedział. Ale teraz tak, misja. Więc myśmy dopiero z Sylwią, myśmy się zdążyli jeszcze rozejść, będąc narzeczeństwem. Trudy wzrastania, tak, w związku. Miłość rodzi się w bólach. Myśmy zdążyli się rozejść. Potem w rocznicę naszych zaręczyn zaręczaliśmy się ponownie i potem w kolejną rocznicę naszych zaręczyn braliśmy ślub 7 października. Za chwilę będziemy mieli 8 lat naszego małżeństwa. Czekajcie, ja nawet nie wiem, ile miałem lat, jak brałem ślub. Mam 32 minus 8, czyli miałem 24 lata. Czyli już 2 lata po tej sytuacji, kiedy to Bóg uzdrowił mój chory kręgosłup, który o 7 lat był. No był chorym i nieuleczalnie chorym, tak? Miałem połamany 6 krąg w 2 miejscach, ale mogłem chodzić, tylko sprawiało to ból. Była tylko jedna klinika w Stanach, która mogła zrobić tą operację, ale tu się cofam. Bóg wskazał mi Sylwię jako moją żonę, powiedział, to ma być twoja żona, mimo że ja byłem u niej w domu wcześniej, tylko głosi dobrą nowinę, bo wiedziałem, że ma jakiś problem, o którym nie mówi, nie nazywała go po imieniu, ale widać go było zewnętrznie, tak? Ja od tamtej pory
1: podobała ci się?
0: Mogę powiedzieć, że tak. Tak. I lubiłem z nią rozmawiać, była taką moją przyjaciółką, ale w życiu nie pomyślałbym o tej kobiecie jako żonie. Jako żonie. No, na pewno bym nie pomyślał. I ten troszkę się z Bogiem kłóciłem tam, że chyba przez rok czasu, że to trochę zły pomysł, że to może jednak nie małżeństwo. Przede wszystkim w ogóle miałem wstręt do małżeństwa. Nie powiem, żeby małżeństwo moich rodziców było czymś, co by mnie pociągało i zachęcało do małżeństwa. Raczej taka trochę kara za grzechy doczesne. Znaczy doczesna kara za grzechy, tak? Tak bym spojrzał na małżeństwo i na rodzinę. Nie było niczym, co bym... o czym mógłbym myśleć pozytywnie, małżeństwo i rodzina. I raczej chciałem swoje życie po tym, czego doświadczyłem, poddać Bogu. I myślałem o kapłaństwie, aczkolwiek kapłaństwo też mnie nie do końca pociągało, ale już wolałem z dwojga złego, wolałem to, tak? Jeszcze po tym słowie ustanowiłem was biskupami, abyście kierowali kościołem. Tylko przerażało mnie być facetem w czapce, tak? Ale gdyby tam Bóg chciał. Dopiero potem zrozumiałem, parę lat później, znaczenie słowa biskup też w dawnym kościele, nie? Zresztą w Słowie Bożym, nawet przed ślubem, 2 razy ten fragment mi się otworzył do Tytusa i do Tymoteusza. Biskup więc powinien mu być mężem nienagannym, mąż jednej żony, umiejący trzymać swoje dzieci w uległości, nie przybierający umiarów picia wina, tak? Mający umiar w piciu wina, no... więc jakby inne znaczenie słowa biskup, więc dalej pasuje i to proroctwo dla mnie jest aktualne.

co się działo dalej? Gdy już byliśmy małżeństwem i gdy się pojawiło nasze pierwsze dziecko, Judytka, też w piękny sposób była poczęta, bo jak byliśmy na kursie Jana, był taki czas, godzina słuchania Ducha Świętego, by Bóg do nas mówił. I Bóg rzeczywiście mówił do mnie, do mojej żony. To, co mówił do mnie, to było do mnie, ale do mojej żony tego dnia powiedział: dziś będziesz miała dziecko. Moja żona bardzo chciała mieć dzieci już. Ja to raczej tam się od wszelkich obowiązków i odpowiedzialności zawsze wzbraniałem, więc skoro już podjąłem jedną bardzo niebezpieczną decyzję małżeństwa, to już nie chciałem wchodzić w drugą dziecko, tak? Więc bardziej lubiłem ten czas niepłodny w naszym małżeństwie. I nagle moja żona mówi mi, właśnie po tym czasie słuchania, każdy solo słuchał tego głosu Boga, ona zadała Bogu pytanie, kiedy będę miała dziecko. Bóg jej odpowiedział: dzisiaj. I ona mówi do mnie: mężu, czy możemy się dziś kochać? A na tej rekolekcji, no, małżeństwa miały swoje pokoje, więc intymna sytuacja była zapewniona. Ja na zasadzie: raz kozie śmierć, no dobra. No i tego dnia była poczęta Judytka. Rzeczywiście Bóg był wierny tym słowom. Nie było nic przed i nic po, więc to musiał być ten dzień. I mieliśmy już dziecko. Kiedy Judytka się urodziła, pojawiła się nowa rzecz w naszej wspólnocie. Wtedy jeszcze byliśmy w szkole ewangelizacji w Gliwicach. Zobaczyliśmy, że my dla naszej wspólnoty, przez to, że staliśmy się rodziną trzyosobową już, byliśmy pierwszym małżeństwem z dziećmi w tej wspólnocie, zaczęliśmy stanowić jakiś problem. Że jak się jedzie na kurs na przykład, to dla nas trzeba osobny pokój. Może się zdarzyć, że dziecko chce siku w momencie, kiedy mama ma mówić konferencję. Może się zdarzyć, że dziecko gada, kiedy wszyscy chcieliby akurat nie ciszę. Znaczy gada, w sensie tam jakieś dźwięki wydaje z siebie, tak? Zaczęliśmy być problematycznym małżeństwem. Że my potrzebujemy łazienkę. Jakoś tak, kurczę, nie wiem, że nie wystarczy nam spać gdzieś tam na podłodze w sali gimnastycznej i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy niedyspozycyjni, bo dziecko może zachorować. I zaczęliśmy odczuwać my wewnętrznie, że jesteśmy ciężarem dla naszej wspólnoty. Zaczęliśmy się z tym źle czuć. My tu oddani tak Panu Bogu chcemy głosić Ewangelię, robić dla Niego wszystko. Nagle czujemy się nieakceptowani przez swoją wspólnotę. Tak to odbieramy. I chyba rzeczywiście tak było.

0: No i rzeczywiście, odsuwają mnie o podsługę, wskazuję, Boże, co ja mam robić? To może ja się muszę nawrócić, w sensie jakąś pracę szukać. Zacząłem normować życie, no ale jak zacząłem pracować w szkole i dostałem 500 zł na miesiąc z wykształceniem wyższym za pół etatu, to ja mówię, Boże, no to tak na sucharki by wystarczyło. Może z jakąś tam, może wodą mineralną. Na mleko to już nie wiem. Mówię, kurczę, no w życiu muzyka jakby nigdy mi niczego nie brakowało. Głosiłem Ewangelię, grałem w klubach jazzowych, mówiłem o Chrystusie. A teraz być nauczycielem tak trochę słabo, mówię tam finansowo. Stresy w domu. Mówię, nie, to chyba nie o to Bogu chodzi. No i pytamy się Boga, co robić. I naprawdę nasza modlitwa była ukierunkowana, Panie Boże, co mamy robić? I co wieczór taka modlitwa? I któregoś dnia na modlitwie, nawet otworzę sobie list do Rzymian, Bóg nam pokazuje, że powinniśmy się przeprowadzić do Warszawy. No i my szukamy potwierdzenia takiego, tak? I otwieramy sobie, Panie Boże, jeżeli nam teraz przez słowo potwierdzisz to, to my tak zrobimy. A jak mówiłem w poprzedniej audycji, ja jestem takim dużym sceptykiem. Muszę mieć wszystko wielokrotnie potwierdzone.
1: Tym bardziej, że w Biblii nie padło słowo Warszawa.
0: Nie ma Warszawa, właśnie. No ale pytam się Boga, to rzeczywiście, czy my rzeczywiście mamy jechać do Warszawy? I otwiera nam się pierwszy rozdział Rzymian, werset 15. Przeto co do mnie, gotów jestem głosić Ewangelię i wam, mieszkańcom Rzymu. Tu już muszę wyprostować sytuację, że wcześniej Bóg mi już pokazał, że moja misja jest w Polsce i na pewno nie dotyczy państw poza Polską, w dużym tego słowa znaczeniu, ponieważ dostałem jakieś proroctwo z trzeciego rozdziału Ezechiela. Jesteś bowiem posłany nie do ludu o mowie niezrozumiałej, do ludu o mowie, którego słów byś nie rozumiał. Chociaż gdybym cię do nich posłał, usłuchaliby ciebie. To było, gdy drugi raz do Chin miałem jechać. To słowo. Ja zrozumiałem, że Bóg mnie posyła do Polaków i tak ciekawa rzecz, ja nigdy w życiu nie nauczyłem się żadnego języka. Władam tylko średnio polskim. To jest jedyny, jaki język znam. I rzeczywiście Bóg mnie do Polaków posyła, nawet gdzieś za granicą, nawet w Kanadzie tak było, że do Polaków głosiłem. Ale mniejsza o to. Jestem gotów głosić Ewangelię i wam, mieszkańcom Rzymu. Jak wiemy, Rzym jest stolicą Włoch. Ja to odebrałem jako słowo stolica. No i że Warszawa jest stolicą Polski, o czym wiemy. Tak to rozeznanie, które wpierw przyszło duchowo, zostało dla mnie potwierdzone. Ale mi to oczywiście nie wystarcza, bo jestem dużym sceptykiem. Panie Boże, jeżeli to jest twój plan, to ja potrzebuję jeszcze dwóch znaków. I to nie w mojej pysze, tylko w mojej niewierze. Potrzebuję raz, żeby zadzwonił do mnie ktoś, kto mnie nie zna, ktoś obcy, i powiedział mi, że ma dla mnie pół etatu gdzieś w Warszawie w tym układzie, żeby to był taki dowód, że no mam ZUS przynajmniej zapewniony, bo jako muzyk ja nie miałem swojej działalności, więc nie miałem ZUS-u, zawsze w jakieś właśnie pół etatu w szkole za 500 zł ciągnąłem, czy nawet chyba 425 tam było tej wypłaty w Bytomiu.

drugi znak, już może mniejszej wagi, żeby ktoś nam tam, gdzie się wtedy przeprowadzimy, podarował mieszkanie za darmo, w sensie tylko za opłaty, żeby tam nie było grama wynajmu, bo ja to trochę jak lichwę zawsze traktowałem, nie? Więc żeby nie było tej lichwy, tylko normalnie, tylko opłaty. No i mija za 2 tygodnie, gram w sobotę coś, mam jakąś przerwę w graniu, dzwoni do mnie telefon, odbieram i w słuchawce odzywa się głos: cześć Boże, nazywam się ksiądz Janek Oleszko, my się nie znamy, dostałem pański numer od Marcina

Polaka. Wiele mi o panu mówił. Chciałbym, by pan uczył w mojej szkole. Był nauczycielem w mojej szkole. Czy to nauczycielstwo dalej się przewija, tak? Przez moje życie, chcąc, nie chcąc. Ja mu mówię, no dobrze. Mówię, a gdzie ta szkoła? On mówi, Ożarów Mazowieckim. A gdzie to jest? Mówi, 7 kilometrów od Woli w Warszawie. Ja mu mówię, no fajnie. Mówię, ale ja mieszkam w Bytomiu. On mówi, no nie ma problemu. Czy możemy się spotkać, porozmawiać? Dobra. No i przyjechałem do niego. Wiem, chyba tam 2 dni później. Przegadaliśmy całą noc. Na koniec rozmowy powiedział do mnie, jesteś osobą, o jaką się modliłem do tej szkoły. Czyli fajnie, mówię, jakiś taki fajny ksiądz. Świadomy cel praw i celów praw i obowiązków, tak? I mówię, no dobra, ale ja mam rodzinę, za chwilę mamy się urodzić, nam drugie dziecko, już po Judytce Dominik miał się urodzić. Ja mu mówię, no musielibyśmy gdzieś mieszkać, już byliśmy w 9 miesiącu ciąży, potrzebowalibyśmy gdzieś mieszkać, nie, się przeprowadzić. On mówi, dobra, to tu macie numer do takich ludzi, którzy wynajmują mieszkanie. I ja dzwonię do tych państwa, już chyba się nie urażą na antenie, jak powiem mi nazwisko, do państwa Kowalskich dzwonię. Wczoraj byliśmy ich odwiedzić właśnie. Wspaniali ludzie, wspaniała rodzina. Wtedy jeszcze nie wiedziałem tego. Dzwonię do nich i mówię, że dostałem numer od księdza Janka w sprawie mieszkania. O, to zapraszamy na rozmowę, niech pan zobaczy sobie mieszkanie tego. No i tam obejrzałem mieszkanie, super, 3-pokojowe ze wszystkim. Ja się pytam, no dobrze, ile by to kosztowało? Oni mówią, normalnie bierzemy tam gdzieś 1000 plus opłaty, nie? Ja mówię, o, mnie to od razu zabiło, ale udaję, że to tak normalne, no. No ale tam mówię, że no na tyle by nas nie było stać chyba, nie? Muszę stanąć w prawdzie. A ona mówi, no to ile by was było stać? I nie wiem czemu, wbrew sobie powiedziałem 700 zł. A ona mówi, no dobrze. No i kiedy byście się chcieli wprowadzić? Ja mówię, no to jakoś zaraz tam po porodzie, nie? No i dzwonię do niej w końcu, że wie pani, to my byśmy się wprowadzali. Mówię, już dziecko się nam urodziło, tego nie? Tam za parę dni to było. Dominik miał dokładnie 9 dni, jak dzwoniłem do niej. Ona mówi, to kiedy byście przyjechali? Ja mówię, no jutro. Ona, ale jak to? Ja przecież nie posprzątałam mieszkania, tak ten, to jest w środku tygodnia, to była we wtorek do niej dzwonię, w środę mamy przyjechać. Ona mówi, to jest niemożliwe, to my ten... Ja jej mówię, no ale to nie ma problemu, to my sobie posprzątamy, niech pani się nie przejmuje. Ale jak to wy z małym dzieckiem w życiu, mówi. Ja mówię, nie, się pani nie przejmuje, my sobie poradzimy, nie?

No i w końcu ona mówi, no dobrze, to jeżeli wy sobie posprzątacie, to okej. To ja wam robię, że macie w tym miesiącu za darmo wszystko. Dopiero będziecie od grudnia płacić, nie? No tośmy się tylko ucieszyli, nie? Posprzątać mieszkanie za 700 zł plus opłaty, no nie ma żartów, nie? Z wielką radością. No i przyjeżdżamy następnego dnia rano. Po południu wchodzimy, a mieszkanie na cycuś, glancuś, wysprzątane, pomyte okna, szafeczki, wszystko, no po prostu pachnące nowe mieszkanie. Nowe firaneczki, zasłoneczki, wszystko. I ja mówię, o tak, no pani przemyślała to sobie, tyle pieniędzy stracić za jedno posprzątanie i całą noc wzięła i spędziła. I mówi, przepraszam nas, ale dywany dopiero przyjadą jutro z pralni dywanów, nie? No szok. Ale nie martwcie się. Tak jak mówiłam, macie za darmo, ale sobie pomyślałam, że macie z 10-dniowym dzieckiem przyjechać do takiego brudnego mieszkania. Oczywiście ono nie było brudne, ale to w oczach tych pani, dobrej, wspaniałej, to posprzątałam. Grudzień. Idziemy zapłacić pieniążki, mamy z sobą te 700 zł plus coś na opłaty. Pani nagle mówi nam, wiecie co, bo teraz święta się zbliżają, a my ja nic nie kupiłam dla waszych dzieci, to może tu macie 300 zł na prezenty. Ale jak to 300 zł na prezenty? Obca kobieta nam daje pani, że nie, nie, spokojnie, nie ma problemu. A 400 zł to czynsz był za to mieszkanie, czyli jakby wyszło w tym miesiącu, że tylko za czynsz mieszkaliśmy. Styczeń. Mówi, przynosimy pieniążki, a pani mówi, nie, słuchajcie, bo nowy rok się zaczął, z okazji nowego roku, to kupcie dzieciom może jakieś ubranka na nowy rok czy coś. I znowu nam 300 zł oddaje. Luty, już nie ma okazji do wymyślenia, ale daje nam 300 zł, mówi. To się wam przyda, jesteście młodą rodziną tego. W marcu ta sama sytuacja. W końcu w kwietniu pytamy się, ale o co chodzi? No, a myśmy tak przemyśleli z mężem, że mieszkanie nie jest czymś, na czym się zarabia. No, wy jesteście młodą rodziną, macie potrzeby. Myśmy już wychowali swoje dzieci. No, więc ustaliliśmy, że wy po prostu mieszkacie tylko za opłaty. 4 miesiące później się okazało, ale tak Bogu powiedziałem, żeby ktoś obcy do mnie zadzwonił, a dwa, żeby ktoś nam dał mieszkanie za opłaty. Przez te całe pół roku, jak tam mieszkaliśmy, modliliśmy się o to, by Bóg powołał jakąś wspólnotę, bo bez wspólnoty bardzo ciężko nam żyć. Nie znaliśmy ani innej osoby w Ożarowie Mazowieckim. Poza tymi, które w czasie bieżącym poznawaliśmy na bieżąco, nie? Były takie sytuacje, pamiętam, takie materialne w naszym życiu, że była tylko ta wypłata ze szkoły, te 500 parę złotych. I pamiętam, jak sąsiadki z dołu, z bloku, na przykład obiad nam przynosiły. Mieszkaliśmy naprawdę, jakbyśmy żyli z łaski Pana Boga. Ludzie nam dawali jedzenie, dawali nam ubrania, tak, dawali nam właśnie mieszkanie, tak, tylko za opłaty, gdzie wiemy, jakie ceny wynajmów są w Warszawie i pod Warszawą. Ja pamiętam, jak moja żona była po parę, tam na 2 tygodnie pojechała do swojej mamy, tam do rodziny pojechała na Śląsk, ja byłem tu sam, miałem trochę pracy, to codziennie byłem zapraszany przez obcych ludzi do domu, między innymi przez tych państwa, którzy nam dom wynajmowali, na obiady, bo nie masz żony, kto ci gotuje, to przyjdźmy ci, damy, no niesamowite to było, nie?

0: Był to taki czas naprawdę życia z łaski Pana Boga. No i też Bóg powołał wspólnotę. Poszedłem do księdza proboszcza, palutynów tam w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ożarowie. I on powiedział, dobrze, mówi, to tu w niedzielę może na wszystkich kazaniach powiesz świadectwo, zaprosisz ludzi. Przyszło kilkadziesiąt osób. Ta wspólnota trwa do dzisiaj, już trwa 5 lat, tam 4,5 roku. Była to pierwsza wspólnota, którą Pan Bóg założył za naszym pośrednictwem. Zaraz potem z tej wspólnoty zrodziła się kolejna w Otwocku, z drugiej strony Warszawy, też przy palutynach. Ta wspólnota trwa do dzisiaj, liczy około 80 osób, czynnych uczestników. Zaraz po tej powstała kolejna wspólnota w Ołtarzewie u księży palutynów. To była taka klerycka wspólnota w samym seminarium. Ona działa, tam już chcą zakładać szkołę, z tego co wiem. Jest tam taki kleryk Krzysiu Kralka, odpowiedzialny, teraz chyba już diakonem, będzie w tym roku święcony.
1: Szkoła Nowej Ewangelizacji, tak?
0: Szkoła Nowej Ewangelizacji. Proszę, aczkolwiek oni tam weszli jakby w układ ze szkołą z Ciechanów czy Ciechocinek, nie pamiętam teraz, jedną z tych miejscowości. Więc jakby to, my tylko tam czasami jakąś akcję robimy wspólnie, ale oni jakby tam niezależnie działają. Zaraz powstała kolejna wspólnota w SMA, to jest Stowarzyszenie Misji Afrykańskich. Malutki zakonnik mający 2 placówki w Polsce. Jest to w Bożencinie. Też ta wspólnota trwa do dzisiaj. Mała wspólnota, malutka miejscowość. Ale trwają w Panu, spotykają się w czwartki na modlitwie.
1: Ale co to znaczy, że ty miałeś coś wspólnego z tymi wspólnotami?
0: Tak, ja te wspólnoty wszystkie zakładałem.
1: Czy to znaczy, zakładam wspólnotę?
0: Przyjeżdżam, głoszę seminarium wiary, czy głosimy z ludźmi z naszej pierwszej wspólnoty, korzystając z tych ludzi. No i po tym seminarium zawiązuje się po prostu wspólnota ludzi, którzy chcą dalej tak żyć z Panem Bogiem. Są te wspólnoty formowane na materiałach właśnie naszej matki, wspólnoty z Gliwic, SNE. Na 4 lata jest formacja podawana. Ludzie dostają takie dzienniczki, co tydzień mają konferencję formacyjną i potem ta formacja w takich dzienniczkach serowanych ma na każdy dzień fragment Słowa Bożego, plus jakiś komentarz, plus miejsce wykropkowane do wpisania własnych przemyśleń z modlitwy czy rozważań. Jest to formacja, która umiejscawia człowieka w ramach Kościoła, co człowiek w tym Kościele ma robić, taki pojedynczy Boży plan, co robi grzech z naszym życiem. Zumanie kerygma tam jakby tak przewałkowany, plus nauczanie Kościoła. Człowiek po takiej 4-letniej formacji, jeżeli ją oczywiście robi, bo to od niego zależy, może dostawać dzienniczki, nawet czytać, a nic z tego może nie wynikać. Ale jeżeli człowiek to traktuje poważnie, to po 4 latach można powiedzieć, że już jest takim świadomym chrześcijaninem. Nie, że tylko oddał życie Jezusowi, aleluja, Jezus żyje, pierwsza trudność już leży pod mostem w rynsztoku, tylko to uczy prawdziwej służby dla Boga, prawdziwego życia dla Boga, przemiany życia swojego, swojej rodziny, swojej pracy, swojego otoczenia i w odpowiednim momencie pojechania na misję, tak? Jeżeli Bóg wyśle w inne miejsce niż miejsce zamieszkania, nie?

0: A jak wiemy, najgorzej głosić w swoim domu, więc warto wyjechać na misję. Widzimy po sobie. Kontynuując, powstała jeszcze kolejna wspólnota w Konstancinie, malutka. Ona nie idzie jeszcze tym tokiem formacji w tym roku, jeżeli czas pozwoli, a Bóg będzie to chciał i nam to potwierdzi. Zajmiemy się rozwojem tej wspólnoty. I niedawno, bo w grudniu, powstała kolejna wspólnota na Ukrainie w Sumach. A i jeszcze wcześniej powstała w Lublinie też tam. Miałem raz okazję godzinę głosić Słowo Boże w seminarium lubelskim na Kulu. No i skutkiem tego jest to, że tam też modliłem się o kleryków, modliliśmy się razem z kapłanami i tam też powstała, wtedy ona miała 60 kleryków, zrzeszała ta wspólnota. Oni teraz się rozeszli, ksiądz odpowiedzialny za nich, ksiądz Adam, no i z nazwiskami mam kłopoty, w każdym bądź razie prefekt seminarium, tak zrobił, że tych młodych kleryków rozsiali, uznał, że lepiej będzie, jak będą ze świeckimi we wspólnocie, niż tylko w kleryckiej wspólnocie. I są rozsiani po wspólnotach lubelskich i odnowach w Duchu Świętym i Ruchu Światło Życie i szkolną ewangelizacji. I tak fajnie jest, że prefekt tak zorganizował to i rektor się zgodził, żeby każdy z kleryków mógł raz w tygodniu wychodzić na zewnątrz do tych właśnie wspólnot, by się rozwijali i mogli w przyszłości, jak pójdą na parafię, zakładać. Więc takie to dzieła Bóg zrobił z małżeństwa Sylwii Witek-Wilk.
1: I to jest ta misja, tak?
0: To jest ta misja.
1: Ale jak rozeznajesz te kolejne kroki, bo mówisz, że teraz będziesz rozeznawał, czy coś tam...
0: Modlimy się, prosimy, by Bóg nam tak, na zasadzie Rzymu, tak potwierdził, ale ja naprawdę potrzebuję wiele takiego. Chcę, żeby i księża byli chętni do zaangażowania się w to, żeby to nie było, że z mojego ja. Do tej pory, jeśli chodzi o wspólnoty, widzę, że jest to dobre dzieło, ponieważ każda z tych 7 wspólnot trwa nadal. Czyli to nie jest, że to myśmy sobie wymyślili, my wyjeżdżamy i to ginie, tylko są, zaraz się pojawiają liderzy, Bóg nam pokazuje, kogo mamy na liderów tych wspólnot wybierać. Modlimy się o to, te osoby to przejmują i to działa. Czyli jest to Boże dzieło, nie nasze. Widzimy, że nie musimy do tego palca przykładać, tak? A to działa.
1: Co jest najtrudniejsze dla ciebie w drodze?
0: W drodze za Bogiem, tak? Czas milczenia Boga.

0: a można powiedzieć czas niesłyszenia moich uszu, tak? Kiedy to ja nie słyszę głosu Boga, kiedy to ja jestem na takiej trochę pustyni, to jedna rzecz. I od roku jest taka druga rzecz, która mnie bardzo męczy. Jest dla mnie dużym trudem. No, żyjemy w tym świecie, nie? W tych wymiarach czasoprzestrzeni, takich, a nie innych. I Bóg też nie chce, żebym wszystko zdobywał w sposób ponadnaturalny, tylko też pokazał mi, że chce, żebym pracował. Kto nie chce pracować, niech i też nie je, tak? Słowami świętego Pawła. Więc o ile kiedyś miałem czas tylko takiego życia, życia z cudów, jeżeli tak to mogę nazwać, tak? Fizycznie i rozmnażały się pieniądze i fizycznie przedmioty się przemieszczały i tak dalej. Żyliśmy...
1: Co to znaczy?
0: No to musiałbym długie cuda opowiadać. To takie już... Wolałbym opowiadać wtedy konkretnie. Wiem, że już audycji na to nie starczy. No może w kolejnym odcinku, jeśli przypomnisz. O, przemieszczania się, dobra? Tytuł laptop tej opowieści. Chętnie ją opowiem. Ale chodziło o to, że bardziej moje życie nie było nastawione w ogóle na zarobkowo, tak? Tak teraz, gdy już jestem ojcem, mężem jednej żony i ojcem trójki dzieci, no są też potrzeby normalne potrzeby. A i też chciałbym być tak błogosławionym przez Boga, żeby moje ręce mogły zarabiać na potrzeby moich braci i moich towarzyszy. Tu nawet to się pokrywa w tym proroctwie z dziejów apostolskich. Te same słowa, które w pierwszej audycji mówiłem o tym, że dostałem dwa razy, dostałem też je na pół roku przed ślubem, gdy chciałem mieć potwierdzenie, czy rzeczywiście mam być mężem jednej żony, czy inaczej, czy mam nie być kapłanem. I dostałem ten sam fragment plus dwa wersety dalej. Nie pożądałem srebra, ani złota, ani szaty, niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. Tak pracując, we wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Więc początek mego życia z Bogiem był tak naprawdę braniem. To ludzie mi dawali pieniądze, ludzie dawali mi przedmioty materialne. Czasem Bóg jest w cudowny sposób tam rozmnażał, ale to rzadziej. Częściej właśnie w cudowny sposób przez ludzi. Myśmy byli błogosławieni pracą rąk innych ludzi, nie swoją. Myśmy tylko głosili, tak? Czy mówili, czy modlili się ludzi. Bóg pokazał mi, że chce, żebym też pracował. I 19 grudnia założyłem firmę, studio nagrań, tam w Otwocku. Tam też właśnie nagrywam, gram, jako bębniarz wgrywam, jako bębniarz bardzo mi się podobało do tego słów z dziejów apostolskich, pracą rąk swoich. No bębniarz używa rąk swoich do pracy konkretnie, nie? Więc jakby dalej gram na perkusji i tym zarabiam na życie. I ten trud, który jest dla mnie trudem, to jest trud, który jest trudem, ale mi wyszło. Ten mój trud w drodze za Panem Bogiem to jest to właśnie troskanie się i zabieganie w sprawach ziemskich. Jakieś tam ZUS-y, papierki, formalności, spotkania z księgową, podatki, odliczenia, faktury. Ten cały jakiś taki management związany też z tym studiem, jakaś reklama. Nie cierpię tego. Nie cierpię tego, liczenie pieniędzy, kupowanie jakichś tam rzeczy potrzebnych, mikrofonów, innych, kabli.

0: teraz mam, planuję, tak też Bóg pokazał chyba, że pracownika planuję tam zatrudnić, więc znowuż uczenie nowego człowieka, przekazywanie odpowiedzialności. Ale jak widzimy, kroczenie za Bogiem jest też rozdzieleniem odpowiedzialności. Jest odpowiedzialnością za materię, za pieniądze, za finanse, za prawo, za przepisy. Bóg chce, bym się rozwijał. I to jest mój trud. To jest mój trud. Kiedyś miałem po 6 godzin czasu na modlitwę. Teraz cudem czasami jest 20 minut takiego czasu, kiedy siądę w ciszy i wezmę Pismo Święte. Właśnie modlę się w aucie, tak żeśmy jadąc modlili się dzisiaj. Nie umiem tak jak ty wstać o 4 rano, by się modlić. Czasem właśnie o 4 rano modlę się, zanim pójdę spać. O, tak może w moim życiu wygląda, bo mam ciszę, dzieci śpią, nie wołają jeść, pić. I tato przytulnie. Trud walki. Kiedyś chodziłem dziennie na Eucharystię, teraz mi się nie udaje. Nie umiem o 6 rano podnieść mojego tyłka z łóżka, żeby pójść na 7 do kościoła. A o 18 często jestem w pracy, nie? W Ożarowie miałem łatwiej, bo była taka msza na 15. I sobie na nią chodziłem, ale wtedy jeszcze nie miałem firmy. Nie miałem już takiego trudnego życia jak teraz, nie? Po ludzku. Kiedyś nie rozumiałem ludzi, jak to nie masz czasu dziennie na Eucharystię. Teraz to jest walka. Rozumiem ludzi, którzy pracują. Rozumiem ludzi, którzy mają pracę, którzy mają firmy i tak dalej, nie? To jest mój największy trud.
1: Doświadczasz życia niezwykłego. Czy to nie jest miejsce na pychę?
0: Jest, jest. Ale mam takie trochę wrażenie, że to gdzieś już tam, ta część akurat, nie, z posługi, mam takie wrażenie, że jakby trochę mnie to nie dotyczy w takim sensie, że to już jest dla mnie taką codziennością, posługa i praca i to, że się dzieją cuda, że ja to traktuję, przepraszam, jeżeli to będzie źle zrozumiane, ale trochę jak taką pracę zawodową, ale w dobrym słowa znaczeniu. Ja jestem tym już i trochę zmęczony, bo to nie jest to łatwe ciągle jeździć, głosić rekolekcje, mówić tu, powtarzać to samo świadectwo, którym można powiedzieć, że mi się już wymiotować chce, bo mówię 175 raz o tym, że 2 razy otworzyły się te słowa, tak? Czy na przykład o tym, że Bóg uzdrowił mój kręgosłup, czy Jezus objawił mi się w Eucharystii, co tobie opowiadałem na antenie jeszcze, nie? A mam świadomość, czemu mówię te cuda. Często mi to ludzie zarzucają, a bo ty tylko o cudach mówisz. Ja mówię, by ludzie o tym wiedzieli. By ludzie wiedzieli, że Bóg naprawdę działa. I sam zwerbalizowałem sobie odpowiedź na to. Niedawno na Kulu zaprosili, żebym tam był taki, był trzydniowy kongres dotyczący Kościoła i problemów obecnego Kościoła dzisiejszego. I tam zaprosili też 4 osoby świeckie. I miałem okazję być ja wśród tych osób. I właśnie gdy był czas pytań, takiej rozmowy panelowej, jeden z biblistów zadał mi pytanie, no dobrze, mówisz o cudach, o dziesiątkach cudów, jak to Bóg działa, Bóg niesamowicie działa, mówi. No ale czy miałeś kiedyś sytuację, kiedy modliłeś się, a Bóg nie zadziałał w twoim życiu? Że modliłeś się o uzdrowienie, a ta osoba i tak umarła. Ja mu mówię, no to jest ponad 90% moich modlitw.

0: No to czemu o tym nie mówisz? I ja mówię, no bo jak mam tylko godzinę i będę mówił o 90% mego życia, to nie zdążę powiedzieć o niczym dobrym. Mówię o dobrych rzeczach, mówię, bo złe to sobie wystarczy, że włączycie radio czy telewizor. I myślę, że złych rzeczy jest wystarczająco dużo wokół nas. A uważam, że chrześcijanie muszą głosić dobrą nowinę. Mówić to, gdzie Bóg zadziałał. A jak się mnie zapytasz o zło, to jest tego dużo. I tu sobie zrozumiałem, dlaczego odpowiedziałem na tym spotkaniu w Lublinie. Dlaczego ja często mówię, Bóg zdziałał, Bóg pozwolił mi doświadczyć. Bóg, no mówię poniekąd o sobie, to Bóg mi pozwalał doświadczyć. Ja tego doświadczyłem. Ja się modliłem o tą osobę tego dnia i Bóg to zdziałał. Ale mówię po to o tym, żeby ludzie zobaczyli, że Bóg działa. I ja sam gdzieś wewnątrz mam tego świadomość, ale często przez ludzi z zewnątrz może być to odbierane przez pychę. Jest to zwykły, świecki człowiek, a tu mówi takie rzeczy. I spotykałem się z takimi głosami. Ale kto wie, czy jak ja bym tych rzeczy nie doświadczył, a słyszał takiego człowieka, czy nie myślałbym podobnie. Więc jakby tutaj umiem zrozumieć drugiego człowieka, że tak to może być brane. Ale czy ja sam przez to czuję się lepszy? Wiecie co, mam ciągle, Robercie, cały czas w swoim życiu mam grzech, który mnie policzkuje. Cały czas borykam się z grzechem i to błogosławieństwo, jak to mi się podoba, to słowo błogosławiona wina, to akurat nie w moim życiu, błogosławiona. Mój grzech codziennie przypomina mi o tym, że jestem tylko grzesznikiem. Kiedyś tak się przedstawiałem na świadectwach. Nazywam się Witek, jestem grzesznikiem i chcę wam powiedzieć o tym, jak jestem błogosławiony przez Boga cudami.
1: Powiedz mi, modlitwa za osobę, którą najbardziej pamiętasz. Przyjście Pana Boga z mocą.
0: To, wiesz co, opowiem akurat takie, które się źle skończyło. Ta osoba właśnie zmarła. To była takie moje, może pierwsza porażka, można powiedzieć. Ale zrozumiałem sobie, że to jest sukces, Boży sukces. Zadzwoniła do nas jakaś kobieta, że ma jakaś tam znajoma, leży już prawie na łożu śmierci. Pamiętam, w miejscowości Tarczyn, z tymi sokami to skojarzyłem, tak? Pierwszy raz byłem w życiu w Tarczynie. Zupełnie obca osoba. Jeszcze mieszkaliśmy w Ożarowie. Bardzo proszą, byśmy pojechali i się pomodlili o nią.
1: Czyli na cud, tak? Słyszeli?
0: Tak, modlitwa na cud, tak, że ta kobieta umiera. I rzeczywiście jakieś takie nastawienie w sercu wielkie. No cud ja widziałem wiele, doświadczyłem wiele. Jedziemy. Poprosiłem ludzi ze wspólnoty, bo to też ludzie przez takie coś zawsze wzrastają. Kto chciałby pojechać? Pamiętam, Ula z nami pojechała. Znaczy jechałem z moją żoną, tak? Z Ulą ktoś został z dziećmi chyba. Nie, dzieci były w pokoju obok. To jechały z nami dzieci. Nie wiem, czy Anetka jeszcze z nami jechała. I pojechaliśmy, przyjeżdżamy, no dom. Kobieta, tam jest jej mąż. Mąż się zajął naszymi dziećmi w drugim pokoju, żeby nie przeszkadzało, żeby zostali z żoną. I rozmawiamy. I nagle w czasie rozmowy kobieta leży na łóżku, tam nie może się ruszać, tak, prawie. I nagle w czasie rozmowy wychodzi nam, że oni nigdy się nie modlili razem z mężem.

niby taka wierząca rodzina, chodzą, gdzie, chociaż jak ona mogła, chodziła w niedzielę do kościoła, teraz słucham mszy przez radio. Ja do tego męża idę, wysłuchaj, to chodźmy tam, teraz będziemy się modlić. Ale nie, to ja was zostawię tam samych, to wy tam się módlcie. Ale ja mu, słuchaj, jesteście małżeństwem, mówię, Bóg chciała przez was sakrament i to dobrze, jakbyście się razem pomodlili. No ale jak to, jak to? I w końcu go namówiłem na tą modlitwę. W czasie tej modlitwy ta żona oddała życie Jezusowi świadomie, tak? Bardzo świadomie. Tak do tego momentu doprowadziliśmy tą modlitwę. I jakaś taka z nadzieją wielką w sercu była. Mąż też mówi po tym, że pierwszy raz się razem modliliśmy. Ja mówię, wiesz co, róbcie to od dzisiaj razem. I ona z takim uśmiechem na twarzy, on taki też zadowolony, przemieniony. No ale następnego dnia albo dwa dni później już telefon, że ona właśnie zmarła gdzieś tam na jego rękach, nie? Więc pierwsza moja myśl, no taka porażka. Ale on za chwilę przez telefon mówi, wiesz co, chciałem ci bardzo podziękować, bo jakiś pokój we mnie w ogóle jest. Mimo, że nasze dzieci straciły mamę i no straszna rzecz, tragiczna po ludzku. On mówi, że jest we mnie jakiś pokój, powiedział. No a też świadomość moja, że ta kobieta w ogóle pogodziła, aha, bo ona na Boga była zła w ogóle o tą chorobę, tak? To była taka sytuacja. I ona w tej modlitwie i wybaczyła Bogu i jeszcze do tego właśnie oddała mu swoje życie, nie? To taka modlitwa, którą bardzo pamiętam. A druga, która się pytasz, to taka błogosławiona, gdzie lekarze dawali dobę koledze, tak? Tam chorego na raka, mówi, że już jego całe wnętrze to jest rak, że wszystko jest zaatakowane. Jak przeżyje dobę, jak go otworzyli, powiedzieć, nawet nie ma co w ogóle wycinać, bo musiał mu wszystko wyciąć, nie? Czyli tak by nie żył. Grzesiu Grzegorz Wanatowicz. Można by sobie w necie sprawdzić. Myślę. Choć nie kontaktujemy się od wielu lat od tego tam. Ja tylko raz się z nim zobaczyłem też po długoletniej przerwie. Wiedziałem, że był człowiekiem niewierzącym. Podczas modlitwy w szpitalu o niego oddał życie Jezusowi, mimo że żona się bardzo sprzeciwiała, że ona takiego Boga nie chce, a on taki umierający odsunął ją od siebie i powiedział, ale ja takiego Boga chcę. Następnego dnia przyjął wszystkie sakramenty, to już tylko telefonicznie wiem, tak, że był ksiądz, wezwał go sam, poprosił o spowiedź. Pierwszą, po pierwszej spowiedzi swojej w życiu, po tam komunii pierwszej, bo to był oficjalny czas pożegnania się z kościołem. Pierwsza komunia, nawet zbliżowania chyba nie przyjmował z tego, co mówił. Więc przyjął sakrament pojednania, przyjął sakrament namaszczenia, przyjął Pana Jezusa Eucharystycznego. No i w tym grudniu będzie już 8 lat od tej modlitwy, nie? A miał dobę. Lekarze dawali mu dobę. Nie wiem, jak tam dalej się jego życie potoczyło, nie? Ale w każdym razie Bóg go uzdrowił. To też na mnie moc.

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Marii pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny. Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź. Królestwo Twoje bądź, wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. O wiarę, nadzieję i miłość się módlmy, aby Pan Bóg przymnożył nam, abyśmy potrafili iść za Nim. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże, Pawle, Kasiu, Aniu, Jolu, Pawle, Marleno, Joanno, Sławku, Lucy, Tomaszu, Alicji, Agnieszko, Klaudio, Paulo, Danielu, Edyto, za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia, modli się Marlena. O zbawienie duszy, za rodzinę, za Weronikę, o zdrowie, wytrwałość oraz dziękując za wszystkie otrzymane już łaski. Za Wojtkę, Agnieszczkę, światło Ducha Świętego, opiekę świętego Michała Archanioła, rozwiązanie sprawy mieszkaniowej. Jezu, Ty się tym zajmij. Dziękuję Ci, Boże, za wszystko. Ja modlę się za Olgę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Bóg mówi do nas przez znaki, mówi głosem wewnętrznym, mówi przez Pismo Święte, abyśmy dostrzegali te komunikaty, abyśmy byli zdolni powiedzieć: oto ja, sługa Twój, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Szczęść Boże, Moniko, Edyta modli się w intencji swojej rodziny o potrzebne łaski. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Módlmy się za Wiolę, za małżonkę Agnieszkę, dzieci, wnuki, chrześniaków o niezbędne łaski, z Pawłem o zdrowie fizyczne i spokój duchowy. Anna modli się dziękczynnie za Asię, prosi o uzdrowienie jej potrzebne łaski. Alicja w intencji Bogu wiadomej. Ja modlę się za Janka. Gabriela modli się za chrześniaków i ich rodziny. Abyśmy nigdy nie przegapili. Abyśmy nigdy nie przegapili Bożego natchnienia, abyśmy zawsze szli służyć, kiedy tylko Bóg nas do tego wzywa. Za mamę Hiacentę i za mnie modli się Klaudia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, ja za Janka. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, radosna, narodziny Pana Jezusa, o uwolnienie i łaskę wiary dla Marcela Jakuba,
za mamę Hiacentę i za mnie modli się Klaudia. Ja modlę się za Zosię i Piotra. Modlę się za Wiolę, która dzwoni, wczoraj dzwoniła do mnie blisko 80 razy. Módlmy się o uzdrowienie Wioli, za całą tę rodzinę, o dobre decyzje. Będziemy się, Wiolu, modlić do Ciebie codziennie. Będziemy się za Ciebie modlić codziennie. Także mam nadzieję, że tata poważnie podejdzie do tej sytuacji. Ja nie chciałbym jakichś ruchów wykonywać drastycznych, ale no nie mogę też pozwolić na to, żeby powodowano zaburzenia w mojej pracy i w ogóle. O uwolnienie, łaskę, wiary dla Marcela i Jakuba, za Zosię i Piotra, za kolegów z pracy modli się Gabriela. Jezus jest największym darem, jakim możemy być obdarowani, abyśmy nie marnowali Jego przyjścia, abyśmy z upadków szybko wstawali i hołubili Jego obecność, Jego osobę w naszym życiu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa przez świętego Józefa i Maryję. Tajemnica, w której możemy sobie uświadomić, że nic nie przychodzi za darmo.
o poukładanie wszystkich spraw, szczególnie 11 czerwca. Jezu, ty się tym zajmij, modli się Justin. Za Karolina uwolnienie i uzdrowienie duszy, umysłu i ciała. O ukończenie studiów dla Jakuba, Julii, Izy i Dominika. Za świętej pamięci Elżbietę, świętej pamięci Jakuba. Ja modlę się za Marię. Modlę się za Marię i za Krzysia. O wszystkie łaski sakramentalne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Za urożnionych, uzależnionych o wyzwolenie. Za świętej pamięci Elżbiety, świętej pamięci Jakuba, ukończenie studiów dla Jakuba, Julii, Izy i Dominika. Za Karola uwolnienie i uzdrowienie duszy, umysłu i ciała. Módlmy się, abyśmy wymódlmy u Boga łaskę uzdrowienia serca z wszystkich zranień, z wszystkich rzeczy, które odciągają nas od Niego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. O zdrowie dla mnie i dla męża, módl się Alicja. Dziękczynnie za Rafała, proszę o uzdrowienie serca, ducha i ciała dla Rafała. Za moją córkę Julię, o uzdrowienie z dysfunkcji powodującej wypadanie włosów, o uzdrowienie z uzależnienia od ekranów, zdrowe poczucie własnej wartości, powrót do sakramentów, modli się Aleksandra. Dziękuję mnie za wszystko, dziękuję Ci, Panie Jezu, że jesteś. Za uzależnionych o wyzwolenie, ja modlę się za Franka, wszystkie łaski, które są niezbędne dla niego w głębi życia sakramentalnego. Jeśli mamy świadomość tego, że
życie z Bogiem to również wymagania i to również konieczność powściągania swego egoizmu. To z drugiej strony trzeba też pamiętać o tym, że życie z Bogiem to również możliwość całkowitego otwierania duszy i serca przed Nim. I że to jest wręcz warunek, że to jest wręcz warunek dobrej relacji z Bogiem, żeby fałszywy obraz Boga nie zamykał nas na komunikację z Nim, abyśmy w obliczu trudów nie zamykali się, nie obrażali się, nie uciekali od komunikowania Bogu tych trudów i swojej słabości. Proszę o moje uwolnienie. Szczęść Boże, Basiu, we wszystkich intencjach grupy Dwa Serca, uwolnienie Marty, o łaskę spowiedzi dla męża, za Jagodę, uzdrowienie za Konrada, o bolą wolę Bożą w tej rodzinie, za wszystkich Polaków nawrócenie i pełnienie woli Bożej. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami.

bądź z nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Łukasz prosi o swoje uwolnienie, Gabriela za wszystkich Polaków, o uzdrowienie relacji z córką Pauliną, to Paweł za Ewelinę, o wolność i niepodległość Polski i narodu polskiego. To Marcin, Paweł, o życie sakramentalne Marcina i Karoliny, Beaty i Mariusza. Dalej za siostrę Małgorzatę i jej dzieci, o wiarę i potrzebne łaski. Za żonę Iwonę i córkę Juliannę modli się Mateusz. Aneta, szczęść Boże, w intencjach Maryi się modli. Za Piotra w 12 dniu terapii modli się Dana. Matko ukochana, miej w opiece mojego synka. Dziękuję Ci, to Ewelina, o dobrą żonę dla Jakuba. Modli się Alicja. Ja modlę się za Klarę, o wszystkie łaski, jakie są jej potrzebne. Bóg mówi nam, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Próbujmy wejść w tę rolę w sposób taki całkowity, bo zaufanie i przyjęcie do wiadomości, że Bóg w każdej sekundzie jest z nami, to jest początek do uwolnienia. Niech te łaski, które z tego zaufania wynikają, płyną na każdego z nas, spływają, abyśmy je przyjmowali. Za Polskę, o światło Ducha Świętego, opiekę świętego Michała Archanioła, Mamo Maryjo, Ty się tym zajmij. Modli się Klaudia o dary Ducha Świętego. Dla wszystkich tu modlących się i naszych bliskich modli się Marlena. Za moje dzieci Wojtka i Julka o żywą wiarę dobrych małżonków, światło Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego.

Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, światła, to tajemnica empatii, zaufania, miłości do przyjaciół, abyśmy naśladowali Maryję i Jezusa w tym wszystkim. O szczęśliwe rozwiązanie dla Marty i zdrowie dla matki i dziecka. Za synów i siebie samą modli się Renata. O wszelkie łaski dla wszystkich matek. Modli się Alicja, modli się za Antoninkę, o głębokie przeżywanie sakramentów i o szczęśliwe zakończenie roku szkolnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maryja Panna, współodkupicielka i pośredniczka wszelkich łask, aby modlitwa Różańca Świętego była bardziej rozpowszechniona i ukochana za duszy zmarłych, których znałam, za Marcina o poznanie prawdy i nawrócenie, za siostrę Martę uwolnienie od uzależnień i nawrócenie, za świętej pamięci mamę, za chrześniaków moich i męża, za moją rodzinę, za kapłanów o siłę i wytrwałość. Ja modlę się o nawrócenie mojej mamy. Z całej trzyletniej działalności Jezusa w tej tajemnicy można wybrać praktycznie
dziesiątki, setki, może tysiące sytuacji, przypowieści, kazań, które mogą być dla nas podpowiedzią, wyznaczać kierunek, dawać wskazówki do naśladownictwa. Ja najtak wyraziściej zawsze myślę, już przed oczy stawiane jest mi kazanie na górze i przypowieść o synu marnotrawnym. Każdy może teraz wybrać sobie ten moment, te słowa Pana Jezusa, które budują go, aby ten różaniec, ten monotonny rytm modlitwy powodował, że modlimy się nie tylko umysłem, nie tylko wolą, ale też całymi sobą, bo wtedy otwieramy serce na łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za Dariusza, Grzegorza, Pawła, Rafała, Asię, Wojtka, Anię, Stanisława, o przemianę serca syna Piotra i prowadzenie Ducha Świętego w rozwiązaniu bardzo trudnej sytuacji. Zdrowaś Maryi, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryi, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Wielu tymi telefonami zakłócasz modlitwę. Nie rób tego. Modlimy się za Ciebie, za Twoją rodzinę. I chcę, żeby ta sytuacja tylko z mojej strony się na tym kończyła. O zdrowie i wszelkie łaski dla rodziców, modli się Alicja.
Ja modlę się za Marcina oraz za nawrócenie mojego wuja Janusza. Tajemnica, w której rozważamy objawienie się boskości Jezusa na górze Tabor. W pewnym momencie, kiedy jakby do uczniów dotarło, z czym mają do czynienia, że to jest jakaś potężna sytuacja nadprzyrodzona, święty Piotr nie powstrzymał się i zgodnie ze swoim charakterem zaczął mówić. I to były bluźnierstwa, bo on zaproponował Jezusowi postawienie namiotu dla Mojżesza i dla Eliasza, to znaczy dla stworzenia, dla ludzi, co jest oczywistym bluźnierstwem. Jezus nie skarcił go za to, bo ta sytuacja przekraczała jakby możliwość zrozumienia dla człowieka. Więc miejmy świadomość, że jakkolwiek niedoskonałe jest nasze pojęcie, rozumem, umysłem naszych relacji z Bogiem i samego Boga, to nie ma to żadnego znaczenia, że Bóg, jeśli jest wola, to przez te zasieki umysłu będzie do nas przychodził. Za Łukasza, Iwonę, Izabelę, Urszulę, Patryka, Mateusza, Klaudię, Jakuba, Tymoteusza, Ninę, Liwię, Sarę, Teodora, Wiktora i Gabrysię modli się Karolina. Przy Najświętsze krwi Jezusa Chrystusa okrój nas wszystkich tu modlących się i naszych bliskich i uczyń nas niewidzialnymi dla zła, za Zdzisława, w intencji wszystkich, których mam w sercu. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej mamy, o zdrowie i wszelkie łaski dla rodziców. Ja modlę się za Marcina. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku,
teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, światła. Pan Jezus zostawia swój testament, ustanawia sakramenty, ustanawia Eucharystię, która jest najpoważniejszą bronią naszą. Wszystko, co wokół nas odciąga nas od Boga. Są tylko dwa sztandary, Jezusowy i sztandar tego świata, sztandar księcia tego świata. Więc abyśmy potrafili dostrzec to i abyśmy oddając Bogu wszystko doświadczali oczyszczenia intencji. Za moich dobroczyńców, wszystkich, którzy się za mnie modlą, to Marlena, za świętej pamięci Klarę, Feliksa i wszystkie dusze w czyściu cierpiące, modli się Alicja. W intencji dziękczynnej za żonę dzieci modli się Dariusz. Za syna Kamila o przemianę serca, pomoc w nauce i zaliczenie roku szkolnego modli się ojciec. Za dzieci z Róży Różańcowej ze Stronia Śląskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Proszę o lajki, kciuki, żeby jeszcze więcej osób się z nami modliło. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, bolesna. Jezus, zanurzam w Twojej przenajdroższej krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. W tej tajemnicy Jezus postawiony wobec dylematu. Żaden człowiek nie chce cierpieć. Jezus uzgadnia swoją wolę z wolą Ojca.
To jest tak jak sytuacja Abrahama, który nagle dostał od Boga, od którego zawsze słyszał rzeczy, które skutkowały dobrem. Usłyszał od tego Boga nakaz zabicia swojego syna, oddania go w ofierze Bogu. Chwilę wcześniej, dosłownie kilka dni wcześniej, usłyszał, a to był jego jedyny syn, usłyszał zapewnienie, że jego syn, z jego syna narodzi się miliony ludzi, że Abrahamowe dziedzictwo będzie dla nich ważne. I Abraham po prostu ufał. Nie wiem, czy miał taką myśl, że musi być inne rozwiązanie, tak? Którego jego umysł nie jest w stanie w tej chwili odkryć. Żeby rozwiązanie, które sprawia, że wizerunek Boga Ojca, jaki miał, że nie zostanie jakby przez to zniszczony. Abraham zaufał wbrew rozumowi. Jezus, którego spotykało od zawsze samo dobro z Ojca strony, podporządkowuje się woli Ojca, mimo że nie chce cierpieć. Ja modlę się za moich chrześniaków. Grzegorz, przedstawiennictwo Sługi Bożego Wynętego Katarzyńca, modli się we wszystkich intencjach nas tutaj zgromadzonych, za siebie i za żonę Martę, modli się Sławek o umiarkowanie i cierpliwość. W intencjach papieża na miesiąc maj za wszystkie osoby konsekrowane, liczne powołania kapłańskie i zakonne, za siebie i za żonę Martę, modli się Sławek. Za duszę mojej mamy, za chorych których, i tych, którzy dziś mają umrzeć, aby zmarli w łasce uświęcającej po spowiedzi i komunii świętej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Biczowanie. Zanurzam w Twojej krwi, Jezu, siebie samego, wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę, czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek się o nich dowiem. Ja w tej tajemnicy modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca, za Wojtka Wiesia, Ani i ich rodziny, modli się Alicja, powrót do zdrowia mojej mamy Marii Mateusza i mój, modli się Anna. Ślepi. Dziękuję Ci, Ojcze, za wszystko, za moje kochane dzieci, Konrada, Oliwię, Jakuba. Jezu, ufam Tobie, to Monika. O ominięcie dla mnie tego cierpienia, o ratunek dla mnie, modli się Aneta. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Ciernim koronowanie. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie w Twojej najdroższej krwi, Panie Jezu. Zanurzam wszystkich, za których odpowiadam, każdą osobę, którą mam w sercu, każdą osobę, którą skrzywdziłem, wszystkim, którym przebaczyłem, którym chcę przebaczyć. I za te wszystkie osoby się teraz w tej tajemnicy modlę. O wyjście z nałogu dla sąsiada Juliana, modli się Alicja, za Wojka Witka, chorego na schizofrenię, opiekę Matki Bożej. Modlę się za wszystkich, którzy są w zespole radia oraz za wszystkich tych, których wymieniłem. Wytrwanie w decyzji, która przynosi ze sobą nieprzewidziane przez nas cierpienie, abyśmy byli konsekwentni. My wszyscy poznali Jezusa Chrystusa, uznali Go za swego Pana i Zbawiciela.
Ojcze, znało go sąsiada Juliana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa, zanurzam w Twojej krwi. Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. W tej tajemnicy modlę się za wszystkich podopiecznych poradni, o zdrowie dla księdza Marka, Marty, Arlety, Lucyny i Karola, na modli się Alicja. Za wszystkie mamy w dniu ich święta, modli się Klaudia, o szczęśliwy powrót z podróży moich dzieci, modli się Joanna, o Boże prowadzenie i łaskę wiary dla Sebastiana, o nawrócenie Artura i Marzeny, Anny i Krzysztofa, za Gerarda, o niezbędne łaski, modli się Paweł, o rozwiązanie pożądane, rozwiązanie spraw urzędowych. Aby wszyscy poznali Jezusa Chrystusa i uznali Go za swego Pana i Zbawiciela. O rozwiązanie trudnych spraw modli się Magdalena. W tej tajemnicy modlimy się rozpatrując determinację Pana Jezusa w tym, aby dokonało się to, co miało się dokonać. Abyśmy byli konsekwentni w swoich postanowieniach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie
śmierć naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, bolesna. Proszę Cię, Panie Jezu, aby Twoja krew przenikała wszystkie osoby i sprawy, za które się dziś modlimy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie, oświęcenie. Niech dziś zaśnieje chwała Twojej krwi i objawi Cię się jej moc. Ja modlę się za wszystkich członków zespołu Radia O Boże Światło i prowadzenie w ważnych decyzjach. Jezu, Ty się tym zajmij. Modli się Magdalena za ludzi, których skrzywdziłam i którzy mnie skrzywdzili. Modli się Alicja, Edyta. Serdeczniejsze pozdrowienia dla Maryi w Dniu Matki. Proszę o poczerne łaski dla mnie i dla mojej rodziny, za Kamilę i Błażeja, żeby byli dla siebie najlepszymi przyjaciółki, o łaskę pracy i umiejętność odpoczynku. Modli się Gabriela we wszystkich niewypowiedzianych intencjach, które nosimy w sercu. Za Ciocię Mariolę o powrót do zdrowia. Wypełniło się. Jezus prosi świętego Jana o to, żeby zaopiekował się swoją mamą. Rozejrzyjmy się wokół siebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając jej moją przeszłość. Przyjmuję wszystko, co dziś mi ześlesz ku chwale Twojej krwi, Jezu, ku pożytkowi Kościoła Świętego. I jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Największa tajemnica tej historii, którą opowiadamy w czterech częściach, w 20 tajemnicach. Ta tajemnica właśnie się dopełnia. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się za przyjaciół i za członków mojej rodziny, za małżeństwo sakramentalne, o małżeństwo sakramentalne dla Sebastiana i Julii. Modli się Beata za koleżanki i sąsiadów, za ojczyznę. Proszę również o dodatki wpłaty ludzi zamożnych, mniej lub bardziej, aby kanał Pana Roberta mógł się rozwijać. Modli się Gosia o uzdrowienie Aleksandra, modli się Edyta. Za duszę w czyściu cierpiące, za wszystkie dzieci niekochane i cierpiące, o łaskę opieki Matki Bożej oraz rozwiązanie moich spraw Bogu wiadomych, modli się Gosia. Za Cię Mariole, o powrót do zdrowia, modli się Aleksandra. O Boże światło i prowadzenie w ważnych decyzjach. O małżeństwo sakramentalne dla Sebastiana i Julii, za koleżanki i sąsiadów, za Joannę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Jezus okazuje swoją wszechmoc i umożliwia ludziom, swoim uczniom wiarę, która daje im siły na głoszenie Bożej miłości. Za parafię w Janikowie o małżeństwo sakramentalne. Dla Sebastiana i Julii ja modlę się za wszystkich, którzy ofiarują w intencji radia i kanału swoje modlitwy, swoje cierpienie i post oraz za wszystkich, którzy ofiarują jałmużnę, którzy wspierają finansowo radio. Szczególnie za tę osobę, która anonimowo wczoraj wpłaciła kwotę, która umożliwiła zamknięcie zrzutki i o pieniądze na to, żeby wszystkie koszta, które ponieśliśmy w maju, zostały zapłacone. Za Roberta o wytrwałość w trudnościach w dziele Pana, który chce, abyś wypełnił. Pamiętaj, jesteśmy tu nieprzypadkowo i będziemy z Tobą na tej drodze. Czynimy modlitwą, Bóg doprowadzi to do końca. Amen, Pawle. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Na nawrócenie Aleksandry i Angeliki, ze wszystkich księży, wzmocnienie w ich posłudze. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. O Ducha Świętego dla nas modlę się za wszystkie osoby zniewolone, uzależnione, opętane, za okultystów, artystów, intelektualistów, za ludzi bezbronnych, za wszystkich ludzi, z którymi kiedykolwiek współpracowałam. W trzech intencjach, o które się modlę, to Grzegorz, Panie Jezu, okaż swoją chwałę, o zrozumienie, wypełnienie woli Bożej,
Modli się Andrzej o porozumienie z bratem Waldemarem, zakończenie spraw sądowych, to Beata, za księży z apostolatu Margaretek, to Alicja, o życie wieczne dla taty i teściów, za siostry i braci, za ukochaną żonę Anię i dzieci, to Andrzej. Proszę za moją córkę, opiekę Matki Bożej, dobre wybory, dobrego męża dla niej, to Anita, ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławioną owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. W niebo wzięcie Maryi Panny. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, Panie Jezu, ku chwale Twojej krwi, ku pożytkowi Kościoła Świętego, jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. Ja modlę się w tej tajemnicy za wszystkie w niebo wzięcia Maryi, za wszystkie osoby z mojej rodziny, które zmarły, szczególnie za Luśkę, za Andrzeja i za Dominikę, opiekę Matki Bożej, świętego Józefa, dla Sebastiana i dla mnie, modlę się Beata, za dzieci duchowo adoptowane, o rozwiązanie trudnej sytuacji Kuby na studiach, łaska wiary dla Kuby i Janka, za duszę Michała, by mógł przebywać w obecności Bożej, za te dwie sprawy sądowe, szczególnie za moją sprawę o Boże rozwiązanie w niej, o łaskę i opatrzność w nadchodzącym tygodniu, o to, żeby dzisiejsze spotkania poszły pomyślnie, to kwaresu w intencjach, wszystkich intencjach, które mam w sercu, o zdrowie dla Małgosi, za wszystkich, którzy potrzebują wsparcia, o zrozumienie i wypełnienie woli Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,

Boże, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O nawrócenie i przemiany życia dla Grzegorza, za świętej pamięci Arka, który został pochowany bez mszy świętej i księdza, o zdanie egzaminu dla Kai, o panowanie nerwów, zaufanie, że wszystko będzie dobrze, o powrót żony do domu, uwolnienie jej od niedobrych relacji, za naszą ojczyznę, związek sakramentalny dla Tomka i Darii oraz Michała i Eliz. W tej tajemnicy ukoronowania Maryi Panny modlimy się za o to, byśmy widzieli zamysł Boży i byśmy się Mu podporządkowali. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zanosi o zdanie wszystkich egzaminów na studiach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za naszą ojczyznę Polskę ukochaną, o nawrócenie narodu polskiego i całego świata. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi

0: cały ten dzień. Błogosławię nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Ja już się żegnam z widzami kanału, a w radiu za chwilę serwis.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

0: Witaj.
1: Dzień dobry, 26 maja, wtorek. Serwis zaczynamy od informacji z Watykanu. Papież Leon XIV opublikował swoją pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas, w której wzywa do regulacji sztucznej inteligencji. Ojciec Święty ostrzega przed autonomiczną bronią, dezinformacją i oddaniem kontroli w ręce prywatnych korporacji. Ponadto papież przeprosił za opieszałość Kościoła w potępieniu niewolnictwa oraz zwrócił uwagę na wyzysk pracowników branży technologicznej. W encyklice papież Leon XIV kładzie też nacisk na rolę rodziny, definiując ją jako opartą na trwałym związku mężczyzny i kobiety. Stanowi ona fundamentalne dobro społeczne i niezastąpioną komórkę wszelkiego zorganizowanego życia wspólnotowego. Papież apeluje, by społeczeństwo wspierało rodziny poprzez politykę pracy dostosowaną do ludzkich rytmów. Ojciec Święty wzywa też do odejścia od klasycznej, tomistycznej doktryny wojny sprawiedliwej na rzecz dyplomacji i przebaczenia. Biskup Rzymu alarmuje, że bezduszna rewolucja cyfrowa oraz współczesna kultura mocy na nowo normalizują zbrojne konflikty. Leon XIV przestrzega przed stosowaniem sztucznej inteligencji w działaniach wojskowych. Jak podkreśla, nie istnieje żaden inteligentny algorytm, który byłby w stanie uczynić wojnę zjawiskiem moralnie akceptowalnym. Stany Zjednoczone przeprowadziły w południowym Iranie ataki, które amerykańskie dowództwo określiło jako działania w samoobronie. Celem uderzeń były wyrzutnie rakiet oraz należące do strażników rewolucji łodzie, które próbowały rozmieszczać miny. Mimo eskalacji i trwającego zawieszenia broni, sekretarz stanu USA Marco Rubio podkreśla, że zawarcie porozumienia z Teheranem wciąż jest możliwe. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało serię ataków na centra decyzyjne i obiekty przemysłu zbrojeniowego w Kijowie. To odwet za rzekome uderzenia ukraińskich sił na cele cywilne, w tym na akademik w Starobielsku. Moskwa zaapelowała do dyplomatów i organizacji międzynarodowych o pilne opuszczenie Kijowa. Z kolei szef ukraińskiej dyplomacji wezwał sojuszników, by nie ulegali szantażowi i podkreślił, że Rosja kontynuuje terror wobec ludności cywilnej. Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy i Kanada odrzuciły propozycję przeznaczenia 0,25% krajowego PKB na militarną pomoc Ukrainie. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte liczył na zatwierdzenie tego planu podczas lipcowego szczytu w Ankarze. Jednak inicjatywa wymaga absolutnej jednomyślności członków sojuszu. Polska. Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zastąpi on kończącą 6-letnią kadencję Małgorzatę Manowską. Prezydencki rzecznik podkreślił, że sędzia konsekwentnie sprzeciwiał się łamaniu praworządności przez obecny rząd. Nominacja wywołała pewne kontrowersje na prawicy z powodu udziału Kapińskiego w korzystnym dla Lecha Wałęsy wyroku lustracyjnym z 2000 roku. Jeszcze jedna informacja z najwyższego szczytu Pirenejów na pograniczu francusko-hiszpańskim. Ponownie usunięto postawiony tam niedawno krzyż. Po tym jak sprawcy zniszczyli historyczny symbol, 18-letni Francuz własnoręcznie wyrzeźbił nowy, ważący 35 kg drewniany krzyż i wniósł go na szczyt góry. Zaledwie kilka dni później wandale znów zrzucili krzyż w przepaść. Na szczęście hiszpańscy alpiniści odnaleźli krzyż w śniegu i przywrócili na miejsce, a sprawą podwójnej dewastacji zajęła się lokalna policja.
0: Dzięki serdeczne za serwis. Powiedz parę słów o świętym Janu Chrzcicielu de Rossi. To są jakie czasy?
1: Święty Jan Chrzciciel de Rossi to jest w zasadzie połowa, no powiedzmy od początku do połowy XVIII wieku, Rzym. I to jest historia skromnego kapłana dotkniętego chorobami, między innymi epilepsją, który w zasadzie przez całe swoje kapłańskie życie poszukiwał tych, którzy zagubili drogę do Boga. Spędzał mnóstwo czasu w konfesjonale, wybierał się do zaułków Rzymu, by stamtąd wyciągać tych, którzy potrzebują miłosierdzia.
0: Wielkie dzięki, dobrego dnia, Marcinie.
1: Dobrego dnia.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

Ostatni dzień świętego Jana Chrzciciela de Rossi. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Z Ewangelii świętego Łukasza. Są ludzie, którzy potrafią iść za śladem. Widzą to, czego inni nie zauważają. Wystarczy drobiazg, odcisk stopy w błocie, złamana gałąź, ślad w gęstwinie. Bóg od zawsze robi to samo. Szuka człowieka, tego, który odszedł, tego, który zgubił drogę, tego, którego inni przestali już szukać. Bóg jest jak niestrudzony tropiciel, nigdy nie odpuszcza. W XVIII-wiecznym Rzymie od 30 lat idzie za nim Jan Chrzciciel de Rossi. 23 maja, rok 1764. Rzym śpi. W małym pokoju czas jakby się zatrzymał. Jan leży na podłodze, tuż przy stole. Kilka minut temu ból uderzył w niego z całą siłą. Jan nie ma złudzeń. To serce, które w końcu się zbuntowało. 30 lat wędrówki po Rzymie zostawia ślady. Szpitale dla nieuleczalnie chorych, przytułki, noclegownie, ciemne lochy i sierocińce. Długie godziny w konfesjonale kościoła Matki Bożej in Cosmedin. Jan zna własną słabość. Zna nagłe załamania ciała, chwilę, gdy ciemność zabiera wszystko. Ale dziś jest inaczej. Dziś coś się kończy. Do pokoju przychodzą ludzie. A może cienie? Może to przeszłość puka do drzwi w godzinie śmierci? Jan widzi jakby przez mgłę. Słyszy jakby przez ścianę. Mężczyzna siada przy stole. To student. Przyjechał do Rzymu z wielkimi planami, ale Rzym zamienił je w pył. Odszedł z seminarium, a modlitwa stała się pustym obowiązkiem. Został sam. Jan poznał go dawno temu. Nie walczył z nim na argumenty. Po prostu był, słuchał, trwał. Teraz chłopak siedzi skulony i cichy. Palce przesuwa po drewnianym krzyżu. Patrzy na Jana z synowską, bolesną czułością. Ciężar na piersi jest nieznośny. Dławi oddech. Kolejny człowiek. A może cień? Kroki są ciężkie, wojskowe. Staje przy oknie. Szerokie barki, spracowane dłonie. Wrócił z wojny z głową pełną demonów, ze strachem w oczach. Potem przyszły noce bez snu, alkohol i wściekłość, której bali się wszyscy. Jan nie pytał o krew na jego rękach, nie rozliczał. Siedział przy nim w smrodzie więziennej celi i czekał, aż minie szał i żal. Teraz ten wielki człowiek stoi przy oknie. W jego oczach nie ma strachu. Pokój się rozmywa. Granica między tym, co tutaj, a tym, co tam, powoli się zaciera. Jan porusza głową. Słyszy inne kroki, ale
Student podnosi głowę. Żołnierz odwraca się od okna. Przecież nikt nie wszedł. A jednak pokój wypełnia obecność, która gasi cały lęk. I wtedy uderza ból, ostatni skurcz i żywy ogień w klatce piersiowej. Ciało Jana sztywnieje. To tylko chwila. Potem są już tylko gasnące myśli. Twarz Jana rozjaśnia się. Rozpoznanie. Jakby po bardzo długiej podróży zobaczył starego przyjaciela. Student i żołnierz o surowej twarzy pochylają się nad nim. Kiedyś sami byli zagubieni. Teraz przyszli zamknąć za nim drzwi. Jan widzi już wyraźnie. Nigdy nie szedł sam. Bóg odnalazł go dawno temu.

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Magdalena Fudała-Jantz. Witam.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mi też jest bardzo przyjemnie, że jestem z państwem dzisiaj.
0: Czemu mówimy o depresji męskiej? Czym ona różni się od kobiecej?
1: Oj, no to otworzył pan wielką księgę. Proszę pana, dlatego, że mężczyźni cierpią inaczej. Z pozoru takim spokojem, które nie zdradza nic, a w środku tak naprawdę, jak to każdy waleczny, może rycerz, a może nie rycerz, ale wy macie taką walkę w sobie, no toczy się walka, prawda? Ale ta walka o co? O taki sens, o sprawczość, o prawo do słabości swojej, tak? No i panowie, wy naprawdę, a to już się zmienia, ja muszę powiedzieć, że to się zmienia, bo wy nie prosicie o pomoc. Dlaczego? Może dlatego, że tak trochę byliście wychowywani, że słyszeliście na przykład weź się w garść, albo ogarnij się, albo prawdziwy facet nie płacze, prawda? No, no, niech podniesie rękę ten, kto nie słyszał takiego sloganu. No i tak sobie myślę, zastanawiając się nad tym, dlaczego wy nie prosicie o pomoc, no to chyba dlatego, że to słyszycie i zamiast takiego lęku to zaciskacie zęby, zamiast płakać to trenujecie, a zamiast prosić, no to po prostu idziecie właśnie.
0: Wie pani, dlaczego mężczyźni, ci wychowani jeszcze przez tę kulturę, o której takich trywialnych przejawach pani mówi, chłopaki nie płaczą, tak? To jest karykatura oczywiście. Mm-hmm, tak jak filmy Pasikowskiego są karykaturą męskości. Mężczyźni nie ujawniają swoich słabości, ponieważ kiedy oni je ujawniają, to cała rodzina cierpi. I trzeba znaleźć jakiś sposób na to, żeby mężczyźni nie niszczyli siebie, kiedy są w sytuacji, w której już ich ciało nie daje rady, tak? I dały im sygnał taki przez depresję. Nie wiem, czy ja dobrze to wszystko rozumiem. To jest moja opowieść. Pani ją sprostuje jako człowiek, który uczył się akademicko na temat, o którym mówię. I mężczyźni nie potrafią znaleźć tej granicy, w której powinni poszukać najpierw pomocy u żony, tak? To jest bardzo trudne, dlatego że żona może stracić poczucie bezpieczeństwa. No ale jesteśmy dorosłymi ludźmi i idziemy razem przez życie, więc w pewnym momencie już trzeba szukać pomocy żony. Ja widzę to w ten sposób, tak? Że męskość ma w sobie zakodowane ochrona rodziny, tak? Mężczyzna nie zareaguje na płacz dziecka, ale na liście, które się za oknem poruszą, zareaguje i się wybudzi. Kobietę wybudzi wysoki dźwięk płaczu dziecka, tak? Więc jakoś jesteśmy przez biologię, przez ten czas, kiedy nas setki, tysiące lat jakoś tam socjalizowały, czy nie wiem, jak to nazwać w każdym razie.
1: Może ewolucja, może to tak, ewolucja, tak, że do czegoś innego jesteśmy. Ale jakby pan, wie pan, nie zapisałam sobie tego zdania, którym pan rozpoczął tą rozmowę. Trochę tak zabrzmiało dla mnie niepokojąco, jeśli pan by sobie przypomniał, mianowicie powiedział pan, bo jeżeli mężczyzna okaże słabość, cierpi dom, coś takiego było.
0: Tak.
1: Jak to pan nazwał?
0: Chodzi mi o to, że mężczyzna jest tym, który daje bezpieczeństwo dzieciom i żonie. I w chwili, w której okazuje słabość, ja nie mówię, że to jest dobre, ja po prostu mówię, jak ludzie wychowani w takich czasach, w jakich ja byłem wychowywany, tak socjalizacja w latach 60. i 70. jak to rozumieją. I też jest podział ról, jest też zmienność biologiczna między mężczyzną i kobietą. I teraz chodzi o to, ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że w pewnym momencie te problemy mogą zajść tak daleko, że to ciało już człowiekowi, mężczyźnie mówi, zaszedłeś za daleko. Ty już wcześniej potrzebowałeś rozmowy na temat tego, co się w tobie dzieje.
1: I bardzo dziękuję za to, co pan powiedział, bo to pan mówi, to co pan obserwuje, a ja to właśnie też opisuję. Ma pan rację. Absolutnie jest tak, że no panowie, no nie umiecie powiedzieć, potrzebuję pomocy z tego być może lęku, o którym pan powiedział, tak? Tylko wtedy mówicie, tak, dam radę, ale wtedy być może już jest za późno. I u państw, u panów, no, znaczy dlaczego jest za późno? Właśnie z różnych takich właśnie wyobrażeń albo mask, albo no, które są przypisane roli, prawda? Znaczy, że no, to, co rozmawialiśmy przed chwileczką, że nie, to, co pan powiedział, że nie można być słabym, bo to poczucie bezpieczeństwa zabiera. Więc ja mówię absolutnie nie, absolutnie nie. My jesteśmy ludźmi XXI wieku, gdzie tutaj komunikacja, to też ewolucyjnie poszło, prawda? No, jakbyśmy spojrzeli ewolucyjnie, do czego zostaliśmy tam stworzeni, no to możemy rozmawiać, prawda? Ale my jesteśmy już naście pokoleń dalej. I tu jest komunikacja. I dlaczego, proszę pana, i zaraz odpowiadając o tej depresji męskiej, ale dlaczego psychiatria zbiera żniwo? Ja, taka dygresja tylko. Ja pamiętam, jak mój tata zadawał pytanie, jak skończyłam studia, Madziu, co sobie wybierasz? A ja mówię, tato, chyba czuję psychiatrię. A mój tata powiedział, Ola, Boga z tego chleba nie będzie. Tak? No to, a ja jestem po prostu od 15 lat w gabinecie codziennie. I jest full pacjentów. Ja te 25 lat temu nie spodziewałam się, że to tak będzie, bo ja chciałam być psychiatrą pracującym absolutnie w szpitalach, ale my jako ludzie zgotowaliśmy sobie taki los, tak? Ludziom zgotowali sobie taki los, ale to już ja po prostu zbieram tylko efekt tego, nazywam i próbuję zatrzymać coś, uświadomić, wyedukować, no żeby było zdrowie, żeby był dobrostan psychiczny. I nawiązując do tego, co pan powiedział, że właśnie mężczyźni za późno mówią sami sobie, potrzebuję pomocy, tylko sobie zapieram się i mówię, dobra, dam radę, ale tak naprawdę już jest za późno. I wtedy, i powiem pan tak, depresja u mężczyzn wygląda inaczej. Ona jest często maskowana, tak? Maskowana. I nieraz mam takie poczucie, że dobrze, że jestem psychiatrą z doświadczeniem, bo rzeczywiście, no, jak mężczyzna też przychodzi do gabinetu, do kobiety, tak, no, tak, ja jestem też seksuologiem, no to wy chcecie bardzo dobrze się pokazać, po prostu naprawdę bardzo dobrze, bo to jest lęk przed oceną, prawda? Lęk przed oceną. To proszę pamiętać, że psychiatra nie ocenia, tak? On tylko nazywa, zbiera fakty i później nazywa to coś. I właśnie cały problem, znaczy cała sztuka to jest tak poprowadzić wywiad, żeby wyłapać to, co jest najważniejsze, bo wy macie te maski, tak? A te maski depresji u mężczyzn, no to głównie ciało odpowiada. Głównie ciało odpowiada. Przede wszystkim sen, że mamy zaburzenie snu. Może to być kłopot z zasypianiem, czyli taki natłuk myśli o tym, jak mi minął dzień, albo co mam do zrobienia, a jeżeli już uda mi się zasnąć, no to wybudzanie się, niekoniecznie za potrzebą fizjologiczną. I trzecim takim elementem w tym śnie, o które ja pytam, no to są poranki, jak się pani, tak, bo budzi. Czy to jest w lęku i niepokoju, czy z kolei łóżko ciągnie i wcale nie mam ochoty aktywizować się, no czy z kolei cieszę się, że jest nowy dzień, prawda, i wstaję. Czyli pierwszym takim elementem to jest sen. Nie wiem, czy mogę teraz mówić, czy ma pan redaktor jakieś pytanie?
0: Tak, czekamy. Mamy pierwszy sygnał. Kiedy ciało mówi, musisz się zatroszczyć o siebie, musisz z kimś porozmawiać, najlepiej z osobą, która cię kocha, bo ona też widzi ciebie inaczej i można zobiektywizować, a przynajmniej zintersubiektywizować to, co się w tobie dzieje. Co dalej po śnie?
1: Dobra, a to tylko jeszcze powiem, nawiązując do tego, tak, proszę pana, mężczyźni, którzy przychodzą do mojego gabinetu, bardzo często mówią, zapisała mnie partnerka, bo widzi, że coś się ze mną dzieje, tak? Mężczyzna sam siebie nie wchodzi i nie zapisuje się, to bardziej kobieta, ta czujna, tak, która widzi różne rzeczy, tak jak pan mówi, wy słyszycie liście, taka kobieta widzi po prostu tutaj i tą mimikę i zmianę zachowania i ona z troski, że niekoniecznie ona potrafi pomóc, tak? bo są takie zaburzenia, że oczywiście pierwsze co to rozmowa. Rozmowa, poczucie bezpieczeństwa, nie ocenianie, prawda, tylko poczucie bezpieczeństwa i wsparcia, ale jeżeli to nie wystarcza, mądra żona, a wszystkie są mądre, mówi: kochanie, po prostu widzę, że coś się dzieje, tak? Pozwól, że zapiszę cię do specjalisty albo zapiszę do specjalisty. Mężczyźni mają opór, tak? No to zazwyczaj to kobieta robi, mówi: wtorek, godzina 16, jesteś zapisany. No dobra, to
0: Czy można zdefiniować, tylko jedno pytanie takie dodatkowe, czy można zdefiniować depresję jako przedłużający się smutek?
1: Proszę pana, depresja, jak gdyby przedłużający się smutek, no to można też anhedonię, dystymię. Jeżeli pan pyta o definicję depresji, no to depresja, trzeba spełnić parę elementów i musi być warunek czasu, czyli taki obniżony smutek, kłopoty ze snem, zaburzenie odżywiania, być w postaci albo nie jem, albo za dużo jem, bo zajadam emocje, kłopoty z koncentracją, obniżony nastrój i to, jeżeli trwa powyżej 4 tygodni, warunek czasu jest ważny, tak? To już rozpoznajemy epizod depresyjny. No i teraz pytanie, ktoś, kto nas słucha: o Boże, to ja. Ale tego proszę się nie bać, bo w ogóle depresja u mężczyzn bardzo dobrze się leczy, ona jest odwracalna. Ale jeżeli mogę jeszcze kontynuować, jakie są objawy, powiedziałam o tym śnie, prawda, że jednym z pierwszych rzeczy. Inną taką delikatną rzeczą, chociaż nie flagową, bo powiem o tych flagowych, no to te flagowe, no to zaburzenie odżywiania. Odżywianie w postaci tego, że nie mam apetytu i tracę wagę, albo odwrotnie, mam za duży apetyt, zajadam emocje, zwłaszcza słodyczami albo wieczorem, nieraz kompulsywne jedzenie. To jest to. Kłopoty z koncentracją uwagi, tak? No byłem kiedyś żyletą intelektualną, wszystko było takie łatwiejsze, a teraz często panowie mówią: dobra, PESEL. Nie PESEL. To często jest przemęczenie, lęk i tym podobne, że te funkcje nasze poznawcze są zmniejszone, tak? I to nam też bardzo doskwiera. No z czasem dostajemy jakieś tam informacje od przełożonych i to nie jest fajne, prawda? Ale ta koncentracja i pamięć też. Obniżony nastrój. Tak, nastrój obniżony. To, co kiedyś cieszyło i sprawiało relaks, na przykład muzyka czy jakieś hobby, nie, to przestaje cieszyć. Kiedyś być może spotkania ze znajomymi, teraz się wycofuję, jest mi bezpiecznie w domu. No i tutaj u mężczyzn obniżone libido, tak? A jak idzie obniżone libido, co powiedziałam, że to niekoniecznie jest takie flagowe, co to jest libido, jak psychiatra i seksuolog to rozumuje, to jest pojęcie takiej bliskości i przyjemności, tak? Czyli taka nasza energia do myślenia o przyjemności, o bliskości i przyjemności. Kiedy to jest obniżone, no to po prostu idzie po całości, jeżeli chodzi o taką samoocenę mężczyzny, tak? No to jeżeli spełnimy te warunki, o których mówię, i to potrwa 4 tygodnie, no to panowie, to jest ten moment, żeby udać się do specjalisty. I uwaga, kim może być specjalista? Specjalistą jest psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, tak? Bo my mamy w depresji, mamy epizod depresyjny łagodny, umiarkowany i ciężki, i łagodne epizody można leczyć niefarmakologicznie. No, jeżeli będzie przestrzeń i pan będzie zainteresowany, to może później też o tym powiem, ale być może coś innego, pan redaktor ma ochotę zapytać o coś innego.
0: Jesteśmy w momencie, w którym już wiemy na pewno, że sami sobie nie damy z tym rady. 4 tygodnie przedłużonego, obniżonego nastroju, do tego jakieś kompulsywne jedzenie, do tego problemy.
1: Sen,
0: kłopoty ze snem. I idziemy do psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry. Ja radziłbym, żeby chodzić do specjalistów, którzy mają ten sam światopogląd. Dlatego, że czasami bywa bardzo różnie, ale to jest już na koniec naszej rozmowy być może temat.
1: I to może
0: gdzie jest granica pomiędzy tym, co da się zrobić bez leków? Bo to jest też taka bariera lęku u ludzi. Jak już mam wziąć jakiś środek chemiczny, który ma mi zmienić moją psychikę, no to jest naprawdę trudno przekroczyć ten próg.
1: Dobrze, i dziękuję, że pan, bardzo dziękuję za te pytania, bo to są takie pytania rzeczywiście, które stygmatyzują moją specjalizację. właśnie taki lęk, że zmieni się moja psychika. Proszę to wygumkować. Leki nie zmieniają osobowości. Leki przywracają biochemię neurotransmiterów. Serotoniny, dopaminy, noradrenaliny, która została zachwiana w wyniku na przykład przewlekłego stresu. Bardzo chętnie Państwu opowiem, zaraz wrócę do tego, co pan redaktor pyta, ale chciałabym naprawdę, żebyście Państwo zapamiętali. Leki nie zmieniają mojego mózgu, to chyba tak pan redaktor powiedział. Leki nie zmieniają osobowości, leki przywracają biochemię mózgu, biochemię. I pozwalają nam wrócić do siebie takiego, jakiego pamiętaliśmy. Czy brzmi to atrakcyjnie? Tak, brzmi atrakcyjnie. Po dobrze dobranym leku, po moim zapytaniu, jak się pani czuje, pacjenci odpowiadają i to jest jeden wyraz taki, który mi mówi, jestem na dobrej ścieżce. Mówią, wie pani co, tak normalnie. Ja się czuję w końcu tak normalnie. I słowo normalnie, no to definiuje mi... Tak, o to chodzi, że ja nie zabieram, ja nie powoduję, że pacjent będzie spowolniały, że będzie hipomaniakalny, że bardzo będzie mu się chciało, że będzie odhamowany, czyli odważniejszy, odhamowany tutaj od kora przedczołowa, nie od słowa chamstwo, tylko takie hamowanie. Te leki nie powodują czegoś takiego, tylko powodują, że jestem sobą.
0: Ale jak pani rozumie, cała historia psychiatrii kładzie się dziś cieniem na tym, w jaki sposób psychiatrzy są postrzegani, bo to nie jest tak, że ludzie źle postrzegają branie leków. Ludzie po prostu pamiętają, że psychiatria ma swoją również drogę dochodzenia do prawdy, tak to powiedzmy w tej chwili, i były tam rzeczy, działy się tam rzeczy straszne, ale jesteśmy tu i teraz. Są też środki i sposoby na zmianę chemii neurotransmiterów, które nie są związane z przyjmowaniem substancji, na przykład światło rozproszone, tak?
1: I to, co powiedziałam, proszę pana, jeżeli mówimy o depresji, prawda? No bo psychiatria zajmuje się wieloma zaburzeniami. Od lęku, depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, etc. Wiele. Ale teraz, jeżeli pan redaktor pyta o lękach, ja też powiedziałam, że mamy zaburzenia depresyjne łagodne, umiarkowane, ciężkie, a nieraz ciężkie z objawami psychotycznymi, czyli z urojeniami. Ja jeszcze mówię to, co obowiązuje ICD-10. Taka klasyfikacja. Tak. Za chwileczkę wejdzie 11, to się troszeczkę zmieni, ale tym się posługuję. Więc proszę pana, jak najbardziej, jeżeli mamy epizod depresji umiarkowanej, to jest taki epizod, gdzie damy sobie radę. Jeżeli się zatrzymamy, jeżeli w okresie jesienno-zimowym zakupimy sobie lampę i będziemy światłoterapię uprawiać, prawda? Tam, jeżeli wrócimy do swoich rytmów, czyli będziemy bardzo świadomi tego, żeby o odpowiedniej godzinie spać, żeby nie było deprywacji nocy, prawda? Będziemy myśleć o zdrowym pożywieniu, ale po to jako o źródle energii, tak? Będziemy myśleć o relacjach społecznych, będziemy myśleć o wysiłku fizycznym, proszę pana, i będziemy mieć grupę wsparcia, o której będziemy mogli porozmawiać o tym, co jest trudne. To tutaj, proszę bardzo, w taki sposób. Jeszcze są jakieś suplementy, tylko uwaga, społeczeństwo polskie bardzo się boi leków, ale kocha suplementy, takie, które... I to, co ja obserwuję, zatrucie suplementami, ale to jest oddzielny temat, bo my po prostu wierzymy w to, co jest bez recepty, tak, a boimy się bardzo to, co jest przebadane, dopuszczone. No, po prostu mamy taką, chyba my jako Polacy, taką regułę przekory.
0: Czyli jest granica pomiędzy stanami depresyjnymi, które można... No bo czy ja dobrze panią rozumiem, że jeśli do psychoterapeuty przyjdzie człowiek z depresją ciężką, to on odeśle go psychoterapeuta do psychiatry?
1: Tak, proszę pana, bo...
0: Czyli jest granica, w której branie leków jest absolutnie niezbędne.
1: znaczy granica, może słowo granica trochę mi nie pasuje, czy jest taki moment w samopoczuciu pacjenta, gdzie bez leków nie pójdzie? Tak, oczywiście.
0: Tak. Proszę pana, jaki to jest procent ludzi, którzy trafiają do psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów?
1: To,
0: rząd wielkości. Co dziesiąty?
1: Nie mam pojęcia, może urząd statystyczny to powie. Nie mam pojęcia, jak to jest. No, na pewno psychoterapeutów, psychologów jest o wiele, wiele, wiele, wiele więcej, prawda? I myślę, że pacjentów no, proporcjonalnie jest tam więcej. Tym bardziej, że tak jak mówię, stajemy się społeczeństwem bardzo świadomym swojego zdrowia psychicznego. I tak jak powiedziałam, i trochę to czuję w pana redaktora głosie, że jednak pokutuje ta stygmatyzacja psychiatry.
0: To są jakby pani odczucia. Skupmy się na wie pani, psychiatria ma za sobą epizod lobotomii, więc jak mówię, nie zapominajmy o tym, że pamięć jakby funkcjonuje, tak? Psychoterapia tego nie ma. Psycholodzy też tego nie mają.
1: Proszę pana, no jeżeli stulecie chirurgów i poczytamy sobie, jakie były początki chirurgii, proszę pamiętać.
0: Ale zgadzamy się, że chirurgia była straszna. To co się działo w tych gabinetach, zanim jeszcze nie było...
1: To jest historia medycyny, wie pan.
0: Ale ta historia medycyny tłumaczy recepcję zawodów różnych, psychologów i psychiatrów, proszę się temu nie dziwić. Ta stygmatyzacja, ona nie wynika z tego, że ktoś chce kogoś stygmatyzować. Ona wynika z tego po prostu, że jest pewien sposób widzenia rzeczy. On może być niesprawiedliwy.
1: Panie redaktorze, a może to wyobrażenie psychiatry to bardziej to jest oczami wyobraźni reżyserów i filmów,
0: które
1: powstały?
0: Bardzo możliwe.
1: A może przede wszystkim?
0: Nasi słuchacze to rozstrzygną.
1: No to proszę państwa, właśnie, czy wyobrażenie o psychiatrze, to macie właśnie z filmów, taki na przykład jak Tato, gdzie mamy tutaj bohaterkę, która, Jezu Chryste, właśnie ja przed swoją specjalizacją myślałam, że tak wygląda oddział psychiatryczny, ostry, a okazuje się, że absolutnie nie. Ale to, co się zobaczyło, przeżyło, usłyszało na filmach, no to po prostu wnosi się, tak? Więc ja tylko potwierdzę, że jak robiłam specjalizację z psychiatrii i pracowałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na ostrych oddziałach psychiatrycznych, no to absolutnie tak nie wygląda psychiatria, jak jest pokazywana w filmach oczami reżyserów czy scenarzystów. Dobrze, to trochę, żeby jednak oswoić osobę psychiatry.
0: Zrozumiałem, że większość przypadków depresji da się terapeutyzować bez środków chemicznych. Tak pani wywnioskowała, że skoro
1: epizod łagodny.
0: Tak, psychiatrów jest mniej niż psychologów i terapeutów, tak zrozumiałem. Ale to mniejsza, skoro nie da się tego oszacować, to się tym w ogóle nie zajmujmy. W każdym razie pierwszą nadzieją takiego kogoś, kto przychodzi, to jest to, że da się to bez leków. Ja teraz mówię od wnętrza, tak jak sobie wyobrażam człowieka, który przychodzi i on nie chce brać leków, które zmieniają mu chemię neurotransmiterów. Czy sobie to wyobraża, że to mu zmieni też osobowość, czy nie, tego nie wiem. Ale wiem, że są tacy ludzie, którzy tego po prostu nie chcą. Jednak jest taki stan, w którym wzięcie środków chemicznych jest niezbędne. I teraz kto decyduje o tym i co się dzieje w chwili, w której następuje właśnie ta decyzja, że pacjent mówi OK, to biorę.
1: No tak jak powiedzieliśmy, zakładając, że zdecydowana większość osób chodzi do terapeutów, prawda, z różnymi zaburzeniami. To może być OCD, czyli zaburzenia kompulsywno-impulsywne, to mogą być zaburzenia lękowe, etc. No tak jak powiedziałam, psychiatria, zdrowie psychiczne, no to jest nie tylko depresja, to jest po prostu cała taka gama różnych zaburzeń. No jeżeli tak spojrzymy statystycznie, no to i mamy bardzo dobrze wykształconych terapeutów z certyfikatem. Ja bardzo proszę, żeby chodzić do osób, które rzeczywiście znają się na tym zdrowiu psychicznym i mają papiery na to. Więc oni Znaczy, jeżeli zobaczą, że terapia nie idzie z różnych powodów, często mówią, proszę się skonsultować i pójść do psychiatry, tak? To tak sobie wyobrażam, bo też do mnie trafiają, nie przede wszystkim, ale też pacjenci, którzy mówią, przyszedłem tutaj z powodu tego, że pan terapeuta powiedział, proszę skonsultować się z psychiatrą. I to jest taki głos, że no, żebym ja spojrzała, tak, na to, my, psychiatrzy. No, kto decyduje o włączeniu leków? Proszę pana, psychiatria od samego początku naprawdę była taką dyscypliną i jest dyscypliną dialogu. Tu nie ma takiego et cathedra autorytetu jak chirurg czy tym podobne. My rozmawiamy, my tłumaczymy, tak? Ale odpowiadając na pytanie, kto decyduje, to znaczy kto mówi, tak, to jest ten moment na leki, jakie leki, co one powodują i kto przepisuje te leki, no to przepisuje lekarz, tak? Lekarz, psychiatra jest lekarzem, który zrobił specjalizację właśnie w tym kierunku.
0: I teraz ciało. To jest dla mnie najciekawsze. To znaczy, bo mężczyźni czasami zupełnie nie zwracają uwagi na ciało, wbrew pozorom. To znaczy nie zwracają uwagi na sygnały, które ciało im daje, że już za dużo potrzebujesz zwolnić, tak? Bo 90% ludzi dziś jest przekonanych o tym, że trzeba się spieszyć, że żyjemy w czasach, w których musimy biegać, że, no, że ludzie stwarzają sobie taki światopogląd, w którym ucieczka przed samym sobą jest normą, tak? I teraz jakie sygnały ciała powinny być dla nas ważne? Bo ludzie mówią o tym, że czują się jak obici kijami, budzą się rano i...
1: Tak.
0: O tych sygnałach ciała niech pani powie, jeśli mogę.
1: Dobrze. I super, że pan powiedział. Ja tylko to powiem jedną rzecz, że my zapomnieliśmy o takim spoiwie łączącym głowę i ciało. Że nieraz mam takie poczucie, że głowa zaprzęga ciało do roboty i nie słyszy, a ciało chcąc się buntować mówi, nie, teraz będzie mnie bark bolał, żeby ta głowa usłyszała, zwolnij, tak? I dokładnie to samo mówi ciało nie słyszy to, co głowa. Naprawdę brakuje nam pewnego takiego spoiwa, czyli z taką łagodnością spojrzenia na siebie, tak? Całościowo, głowa i ciała. No to proszę pana, tak na szybko, tak? I tak z głowy, takie sygnały, można to powiedzieć sygnały, że twoja psychika mówi dość, tak? No, no możemy sobie tak powiedzieć. Postaram się powiedzieć o może 5-6 rzeczach trochę, a później je trochę rozwinę. No to przede wszystkim to, co pan powiedział, ciągłe napięcie, którego nie da się rozluźnić. Często jest to napięcie w okolicach tutaj barku, karku, tak? Często. No i dobra, to jest pierwsza, później powiem, trochę rozwinę. Później na przykład u mężczyzn, ale też nie ma, złość bez powodu i bez hamulca, takie rozdrażnienie, tak wszystko drażni. Później może być brak energii mimo snu i odpoczynku. Po prostu nie mam energii, nie mam po prostu siły do życia. Może być wycofanie z relacji, unikanie ludzi. Może być ten obniżony nastrój i utrata sensu tego, co robiłam. Może być wypalenie zawodowe. No to wracając do tego pierwszego punktu, takie napięcie, którego nie da się rozluźnić, no to... Ramiona twarde jak beton, na przykład szczęka tutaj, żuchwa zaciśnięta, może być płytki oddech. I to jest taki ciało w trybie walcz lub uciekaj. I wtedy organizm mówi, nie potrzebuje już więcej bodźców, potrzebuje odpoczynku. Z przyjemnością, jeżeli pan będzie chętny, odpowiem, jak to jest oś pod wzgórze, przysadka nadnercze, dlaczego jesteśmy w takim stanie walcz lub uciekaj, ale to ewentualnie później. Drugie, ta złość bez powodu i te odhamowanie, tak? Takie, że kiedyś jeszcze trzymałeś tą impulsę, a teraz po prostu masz ten ląd taki krótki, no to wybuchowość jako pierwszy objaw przeciążenia. Proszę, pamiętajmy o tym, dobrze? Złość to często smutek taki w zbroi. To, bo panowie, wy macie problem z nazywaniem emocji, tak? Wy nie umiecie tego. ale już się to zmienia, to tak powiem. No i wtedy psychika szuka ujścia dla emocji, które nie zostały wysłuchane, tak? Czyli ta złość bez powodu, taka drażliwość, napięcie. Ten trzeci punkt, o którym mówiłam, brak tego tej energii, nawet jeżeli ten sen jest i nawet jeżeli odpoczywamy. No teraz były ferie, też pacjenci przychodzą, no byłem na nartach i znowuż nie mam siły, myślałam, że odpocznę. No to jest ten sygnał, że wstajesz zmęczony, nie potrafisz się zregenerować, zniknęła ciekawość świata, jakaś pasja, ta motywacja i twoje ciało mówi, nie chcę już walczyć, chcę wreszcie odetchnąć, tak? No mimo tego, że odpoczywasz, a ciągle czujesz się zmęczony, to jest red flag. Skonsultuj to ze specjalistą, skonsultuj, bo tak nie powinno być. No oczywiście możemy też, dygresja, robić różne badania, prawda? Proszę, pamiętajmy, że to jest medycyna. Czy nie ma niedoczynności tarczycy, czy nie ma anemii. No dobra, ale to jest taka dygresja. Czwarty ten sygnał, o który pan prosił, a ja mówię, to jest wycofanie z relacji, unikanie ludzi, czyli po prostu zamykanie się w sobie i to absolutnie nie jest egoizm. To jest no takie wycofanie, to mechanizm obronny. No można powiedzieć, że no co, no po prostu potrzebuję autentyczności albo ciszy, tak? Czyli ten mechanizm obronny. No i obniżony nastrój i utrata sensu tego, co się robi. I wtedy to nieraz zadaję pytanie czarnowidztwo, tak? No przestaje się widzieć sens w tym, co się robi. Rzeczy, które niegdyś cieszyły, nie wywołują żadnego uczucia, żadnego. I psychika wtedy, można tak powiedzieć, że mówi, zatrzymaj się, zanim sam się zatracisz.
0: I można obiektywizować ten stan poprzez badania krwi i badania poziomu jakichś, nie wiem czego, ale wiem, że takie badania są.
1: Dobra, no to proszę pana, no niektórzy pytają się, o jeżeli pani mówi o biochemii mózgu, noradrenaliny, serotoniny i dopaminy, to sprawdźmy to z krwi. Nie, tego się nie da sprawdzić z krwi, bo to jest w synapsie. Synapsa to są dwie komórki nerwowe po prostu. Nie da się tego sprawdzić, ale zanim psychiatra wejdzie ze swoimi lekami, które tak jak już pan powiedział, pacjenci się boją, ludzie się boją, chociaż już nie, no to musimy wykluczyć choroby somatyczne. To w każdym, jeżeli mamy lęki, musimy wykluczyć, mamy depresję, musimy wykluczyć. No tymi badaniami podstawowymi, no to proszę pana, jest morfologia, żeby zobaczyć, czy nie ma anemii, bo jak jest anemia, no to po prostu, czyli za mało hemoglobiny, nie mamy siły, prawda? Oprócz morfologii, no oczywiście pamiętajmy o tarczycy, TSH FT4. Czy nie ma niedoczynności tarczycy, czy przeciwnie, jest nadczynność tarczycy. Sprawdźmy cukier, wahania cukru, no to mogą hipoglikemia, hiperglikemia, no to są stany lękowe, różne takie objawy z ciała. To też po prostu różnicujemy. Bo proszę pana, bycie lekarzem, obojętnie jakiej specjalizacji, to oprócz tego, że my no, zbieramy wywiad, zapisujemy sobie, jakie są objawy, my różnicujemy. Różnicujemy, czyli dopasowujemy różne choroby, tak? Różnicujemy, a później decydujemy i później wybieramy leki, tak? To jest mniej więcej taki
0: tak, pacjent. Ale ja czytałem o badaniach przeprowadzonych w Polsce, w których jakąś grupę osób naświetlano właśnie tym światłem rozproszonym, tam się wzrok pod pewnym kątem, o konkretnej godzinie dnia się to robiło i tak dalej. I były badania krwi przed rozpoczęciem takiego cyklu naświetleń i potem po miesiącu chyba, czy po 3 miesiącach, już nie pamiętam. I badano, nie wiem, czy można badać poziom... Jaki jest wskaźnik? Nie pamiętam tego, co badano, ale badano obecność konkretnej substancji organicznej, którą produkuje mózg, czy też produkuje nasze ciało we krwi. I w tych wynikach badań, które czytałem, to było koniec lat 90. I tam była wykazana, że jest jakaś skuteczność tych naświetleń wynikających z korelacji i ze zwiększenia się tej poziomu tego hormonu, czy nie wiem czego, we krwi pacjenta. Czyli te badania nie stały się powszechnie znane, bądź były źle przeprowadzone. Czy dobrze rozumiem?
1: Jeżeli pod koniec lat 90. ja wtedy byłam studentką, wie pan co, jakoś powiem tak, przepraszam, nie pamiętam, pewnie powinnam, ale nie, no nie da rady po prostu wszystkich badań pamiętać, ale z przyjemnością sobie później po naszym wywiadzie poszukam to badanie, bo tak sobie myślę, bo naświetlanie światłem i oprócz być może melatoniny, ale to...
0: Tak, to chyba jest, chodziło o melatoninę.
1: Chodzi o sen, ale to chodzi o sen, prawda, żeby czy to wpłynie na regulację snu. No, no, absolutnie jest taki sposób leczenia światło. Jest światłoterapia po prostu. To są też takie lampy. To jest sprawdzony sposób leczenia łagodnych zaburzeń depresyjnych. Łagodnych, proszę pana, bo tak. Jeżeli pacjent jest z taką ciężką depresją, no to nie
0: światło powiem, mu nie pomoże.
1: Przede wszystkim nie pomoże, tak? No tutaj trzeba zaproponować leki, bo proszę pana, jak w psychiatrii umierają ludzie? Przez samobójstwo, tak? I to jest bardzo przykre. I to jest bardzo przykre i tego nie chcemy. I musimy być czujni, wyłapywać to. No tak, psychiatria ma, no ma osoby, które odchodzą, tak? Z powodu zaburzeń, ciężkich zaburzeń. A tego nie chcemy.
0: Tak. Dotarliśmy do jakiejś granicy, tak? Bo mówimy o tak ciężkich przypadkach depresji, które już no, prowadzą do tego, żeby do zakończenia istnienia. To są rzeczy straszne. Mnie zastanawia, pewnie o tym nie jesteśmy w stanie dziś niczego stwierdzić, ale też granica pomiędzy duchowością a rozumieniem świata psychicznego, chociaż tego nie chciałbym dotykać. Co jeszcze psychiatria wie z pewnością dowodu naukowego na temat depresji mężczyzn? Bo rozmawialiśmy dużo o tych kontekstach kulturowych, o tym w jaki sposób ludzie się postrzegają, mężczyźni się postrzegają, ale co jeszcze wiemy z taką pewnością, o czym warto mówić, że ludziom, mężczyznom, którzy być może rozpoznają w sobie te wskaźniki, o których pani powiedziała, że to są wskaźniki, no warto jest zapytać się specjalisty, czy nic mi nie jest.
1: Jakby to ująć? Proszę pana, to bo no, depresja to jest po prostu choroba. Żeby stwierdzić, że to jest choroba, to tak jak rozmawialiśmy, muszą być spełnione różne elementy w odpowiednim czasie. Ale często przed depresją mogą być zaburzenia lękowe, tak? I co ja bym mogła powiedzieć mężczyźnie, który być może cierpi, tak? No to żeby nie bał się pójść, to nie jest, to ja teraz cytuję Filipa Cymbale, który ostatnio był.

0: myślisz, dobra, to jest moja peseloza, prawda? To powiem ci tak, nie, nie. Porozmawiaj ze swoją żoną, partnerką o tym, co się dzieje, bo tutaj mówimy i dążymy do tego, żeby być takim dojrzałem emocjonalnie. Tak jak my jako społeczeństwo jesteśmy w trakcie ewolucji, prawda? I to, co mogę powiedzieć, że naprawdę pan redaktor i myślę, że ja jesteśmy tym pokoleniem, gdzie w szkole nie uczono nas nazywać emocji, mówić jak się czujesz i tym podobne, albo w ogóle nazywać to. Nie, nie, po prostu to było takie w powijakach. Bardzo dużo się teraz mówi o tym, żeby być takim transparentnym, więc a to, że potrafimy rozeznać i nazwać pewną emocję, która w nas jest, czy to jest lęk, czy smutek, czy złość, czy radość, czy wdzięczność, czy tym podobne, no to po prostu pomaga nam trochę zbuforować to, co się dzieje wewnątrz. I mówimy tutaj i chcemy dążyć do tego, żeby być takim dojrzałym emocjonalnie. Co to znaczy, jak można powiedzieć, to pewna taka umiejętność czucia, rozumienia, działania ze sobą, nawet wtedy, gdy te emocje, które przeżywamy, są trudne. Panowie, wy macie zbroję. Wy macie zbroję, wy zawsze mieliście zbroję, bo wy jesteście od tego, żeby tam walczyć, chronić. I to, co pan powiedział, co bardzo wybrzmiało w moich uszach, że jeżeli mężczyzna jest chory, to poczucie bezpieczeństwa rodziny spada. Ojej, trochę mnie to zaniepokoiło, bo tak naprawdę ja bym powiedziała tak. Mężczyzna zdrowy to bezpieczeństwo rodziny, a to, że będzie miał różny etap w życiu, No, to jest normalne, to jest życie, prawda? A sztuką jest umieć pójść po pomoc wtedy, kiedy zapala się ta czerwona lampka. Więc no powiedziałabym, że no właśnie, żeby partnerki, żony były po prostu wyczulone z taką łagodnością, czułością, ze zrozumieniem, a nie oceną podchodziły, ani oczekiwaniami, bo też są oczekiwania, prawda, względem być męża, no w zależności jaki to jest tam układ, no i żeby nie bać się, po prostu powiem panu tak, kiedy przychodzi pacjent do mojego gabinetu, jedne z pierwszych zdań, które ja zadaję, to jest, czy się pan boi? I zawsze się boją, zawsze się boją. A gabinet psychiatryczny to nie jest miejsce właśnie, znaczy ja sobie postawiłam za cel i każdy psychiatra ma być miejscem bezpiecznym. Tutaj przychodzą różni ludzie z różnych scen politycznych, skrajne. I bo się idzie do specjalisty. I tak jak pan redaktor zadał pytanie a propos, żeby chodzić do specjalisty, który jest podobny światopoglądowo, więc ja bym panu powiedziała, że może w psychoterapii było. Znaczy może psychoterapia na początek tak, ale psychiatra, no to ja bym chciała pójść do takiego, który jest naprawdę specjalistą, który ma doświadczenie, bo nie ma czegoś takiego, proszę mi uwierzyć, ja jestem osobą wierzącą, tak? I przychodzą do mnie różne osoby, to nie jest miejsce ewangelizacyjne, tak? Po prostu przychodzą do mnie, ja mam w sobie miłość chrześcijańską do każdego człowieka, do każdego. Ja nie oceniam.
1: Tak, ale ja mówię o takiej sytuacji, gdzie kobieta idzie do terapeuty i w pierwszej rozmowie terapeutka jej mówi, to się rozwiedź.
0: A nie, no to pytanie, czy to jest terapeuta, który ma certyfikat?
1: Tak, ma certyfikat, jest buddystą, trzykrotnie rozwiedzionym człowiekiem. Także oczywiście to nie jest anegdota, brzmi anegdotycznie, ale chodzi o to, że no, taki jest trend dziś, jak pani mówi o XXI wieku, to dziś terapeuci piszą, jestem żydowskim terapeutą, jestem ateistą terapeutą, jestem katolikiem terapeutą i taka jest moda w tej chwili, przynajmniej w Nowym Jorku.
0: Rozumiem, bo ja przepraszam, że wejdę w słowo, ja jakoś nie spotkałam się z tym, ale może to jest jakiś taki trend, który no nie wiem, nie spotkałam się z tym. Proszę pana, no nas...
1: A to zupełnie nie dotyczy lekarzy, tak? No bo lekarz zajmuje się zupełnie czymś innym i lekarz zajmuje się człowiekiem jako całością i pani bada inne

0: przestrzeni i nigdy by pani nikomu nie powiedziała, że rozwiązaniem jest rozwód. Tak, ja tu w tej figurze tej osoby widzę po prostu niedojrzałość i taką próbę sprowadzenia świata do własnego poziomu. Także, ale znam kilkanaście osób, które właśnie po spotkaniach z terapeutami, psychologami głęboko cierpiały, ponieważ nastąpiło w pewnym momencie zderzenie tych wartości najwyższych, tak? I jak rozumiem, to całkowicie nieprofesjonalne były
1: znaczy, terapie. Nikt z nas, ani psychiatrów, ani terapeutów, nikt z nas nie jest po to i nie możemy, my nawet nie możemy dawać wprost rozwiązań, pytań, nie możemy. Sztuką naszą, znaczy terapeutów, jest zadawać pytanie, żeby był wgląd po prostu, to jest sztuka zadawania pytania, a nie dawania rad, absolutnie. A ja myślę, że rynek zweryfikuje, tak? No teraz też jest ustawa o tym zawodzie lekarza, nie lekarza, tylko psychologa, mówiąc szczerze, nie zagłębiłam się, ale mam taką nadzieję, że bardzo uporządkował, że kto może zajmować się terapią, no, czy zawodem tym, no, psychologa. Taką mam nadzieję, ale nie chcę się wypowiadać, bo nie czytałam tej ustawy.
0: Proszę sformułować taką ostatnią radę. Może pani spróbować przekonać tę jedną osobę, która nie jest przekonana, że mężczyzna powinien iść do psychiatry i bo mimo tego, że ma te...
1: Do specjalisty.
0: Tak, mimo tego, że czuje smutek, że ma ciągłe, jest w ciągłym napięciu, że złość bez powodu wybucha, tak? Że brak jej energii, że utrata sensu, unikanie ludzi. Tak, mam to wszystko, ale jednak się boję pójść do specjalisty.
1: Ojejku, właśnie powiedział mi pan to, co chciałam powiedzieć, bo chciałam powiedzieć tak. No chciałam powiedzieć, proszę pana, jeżeli widzi, znaczy, proszę pana, który mnie teraz słucha, jeżeli widzi pan, że ucieczką jest pracoholizm, albo siłownia, albo złość, wycofanie, zmęczenie, utrata libida, czy przyjemności, to jest ten moment, żeby pójść po moc, czyli po pomoc. A kto to będzie, w zależności od tego, czy się boisz psychiatry, czy nie, czy to będzie psycholog, czy to będzie psychoterapeuta, czy to będzie psychiatra, proszę wybierz. Pamiętaj, że w tej mojej dziedzinie zdrowia psychicznego jest przede wszystkim dialog. Nikt nie zmusi cię wziąć na siłę leki, a przed tym, jak będzie, jeżeli będzie się kwalifikował na leki, to obiecuję ci i wiem, że bardzo zostaniesz poinformowany, jak one działają, na co działają, kiedy możesz się spodziewać poprawy samopoczucia, jakie mogą być działania niepożądane na samym początku, które potrwają ewentualnie parę dni. I najważniejsza taka wiadomość jest taka, najbardziej optymistyczna, że depresję męska łatwo się leczy. Naprawdę łatwo się leczy.
0: I znamy takich ludzi, którzy po krótkim epizodzie brania leków przychodzą do psychiatry i mówią: proszę pana, proszę pani, jest jak było, jestem normalnie funkcjonującym człowiekiem. I pamiętam ten czas depresji jako jakiś sen, zły sen, który zresztą ten czas słabo pamiętam. I dzięki temu, że zastosowałem się do tego, co wie dziś nauka oparta na doświadczeniu, tak? Nauka oparta na dowodzie, dzięki temu, że zastosowałem się do tych zaleceń, to zniknął smutek, to ciągłe napięcie, utrata sensu i mam radość życia. Ilu pani miała takich pacjentów, którzy pamiętali, żeby się podzielić z panią taką dobrą nowiną?
1: I zaskoczę pana tak. Mało mam osób, które nie zdrowieją. Wszyscy. Nie powiedzą tak pięknie jak pan. Tak, że tutaj to nie. Oni powiedzą: Jezu, naprawdę tak można żyć? Naprawdę tak można żyć, jakoś życie, i mówią: pani doktor, dziękuję. A ja wtedy mam poczucie, wie pan co, takiego w ogóle sensu bycia lekarzem, bo to, co robi psychiatra, to przywraca pewną nadzieję. To, wie pan, to, depresja to jest ból fizyczny, egzystencjonalny, wielki. I kiedy wraca się do siebie, do normalności, to jest takie w ogóle poczucie sensu tego, co ja robię, tak? Bycia lekarzem.
0: Tak. Ludzie często nie wierzą, że mogli żyć tak, jak żyli przez wiele lat, jak już są na tym, na powierzchni.
1: Chociaż pamiętają i bardzo nie chcą tak się czuć. Bardzo nie chcą. Ale ja mówię, proszę pana, to jest pan ubogacony doświadczeniem kontaktu z psychiatrą i ja byłam tylko epizodem w pana życiu.
0: Doktor Magdalena Fudała, Jantz pożegnała się z państwem w ten sposób. Ja również. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję pani doktor.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Wszystkiego
1: do widzenia.
0: Dobrego.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie cześć i chwała. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło, o to, żebyś Ty był teraz z nami. Prowadź nas, Panie.
1: Prosimy Cię o Twoją łaskę.
0: O Twoją moc prosimy.
1: Niech Twoja chwała będzie. Prosimy Cię o odwagę.
0: Tak, Panie. I Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj zapraszamy. Pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże, Ciebie, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale wszelakie złych przygód, racz nas zawsze barać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Kajetan. Witaj.
1: Witam.
0: Czy doświadczenie relacji z Panem Bogiem to jest doświadczenie łagodne, czy też raczej pełne zdarzeń, również pełne zdarzeń gwałtownych?
1: Ja myślę, że w moim życiu to jest bardziej łagodne. Ja może czasem tak sobie myślę, że czemu moje życie nie jest tak jak w takich świadectwach, które poruszają ludzi, że gdzieś zeszli na dno i nagle takie nawrócenie gwałtowne. No w moim życiu było inaczej. To jest takie bardziej doświadczenie powolnego zmieniania życia, powolnego poznawania Boga i takiego ciągle odkrywania czegoś nowego. Są takie momenty, kiedy tak doświadczam Pana Boga, tak zupełnie inaczej, na nowy sposób, jakoś tak coraz bardziej Jego miłości. I myślę sobie, no to, co było dotychczas, to było nic w porównaniu z tym. I to jest takie bardziej łagodne niż takie gwałtowne.
0: Czy wiara była wyniesiona z domu?
1: Tak, tak. Myślę, w moim domu bardzo tak ważną wagę przykłada się do wiary. Ja myślę, że dużą taką zasługą mieli moi dziadkowie, z którymi też się wychowywałem, bo mieszkaliśmy razem z dziadkami. Ja ich widziałem codziennie na kolanach, kiedy modlili się. I też mnie razem z rodzicami zaprowadzali do kościoła. Więc też myślę, że wyniosłem wiarę z domu. Aczkolwiek w pewnym momencie też musiałem jakby stanąć na własnych nogach, żeby przyjąć samemu wiarę, że to jest moja decyzja, a nie tylko to, co ja w pewnym sensie kultywuję, ale że to jest moja relacja z Panem Bogiem. Ja akurat wychowałem się w bardzo dobrej części Warszawy, nazywa się Międzylesie, więc jest to już takie bardziej spokojniejsze. Nie dochodziło do nas może taka moda, nie było to środowisko dużych bloków, ale większość ludzi tam się znała i darzyła takimi dość dobrymi jakimiś relacjami, stosunkami. I przez to mój kolega zaprosił mnie do takiej wspólnoty, kiedy byliśmy razem w liceum. No i od tej pory tak żyję. Ja może przez ten pierwszy czas to moje życie było sobie, bycie w tej wspólnocie sobie. I dopiero potem, kiedy już byłem na studiach, tak rzeczywiście myślę, że poznałem Pana Boga bardziej i przyjąłem Go jako osobę najważniejszą w moim życiu.

0: kasie zawsze są różne osoby. Jedni przewodzą, drudzy są gdzieś w cieniu.
1: Ja może nie byłem tym, który przewodzi, ale jakoś tak myślę, że byłem w pewnym sensie takim w towarzystwie liczącą się osobą i też w klasie. Nie wiem czemu, ale zazwyczaj wybierali mnie właśnie na gospodarza klasy albo na do takiej funkcji związanej z radą szkoły uczniów. Więc jakoś tak byłem powiedzmy w czołówce takiej towarzyskiej. Co aż tak głupio brzmi, ale jakoś tak powiedzmy było.
0: I czas buntu? Czy był w ogóle bunt?
1: Czas buntu? Tak prawdę powiedziawszy, to przychodziłem bardzo łagodnie. To nie było takie zbuntowanie się, takie powiedzenie jakoś nie rodzicom, jakaś taka kontestacja wszystkiego. Ale no właśnie, może czasem sobie wypominam, że jakoś taki nie byłem jakiś super zbuntowany, nie zaprzeczałem wszystkiemu i ten, tylko tak naprawdę bardzo łagodnie. Aczkolwiek myślę, że te treści treści związane z wiarą zacząłem przyjmować tak też stopniowo i tak też kiedy wyprowadziłem się z domu już po studiach, to też myślę, że zupełnie inaczej spojrzałem na życie. Może to nie był może rodzaj jakiś buntu, bo to była tylko normalna wyprowadzka, ale też jakby wtedy zacząłem takie życie na własną rękę i wtedy budować swoje przekonania już tak naprawdę, że to było moje.
0: A jak przebiegał proces już takiego przyjmowania wiary własną decyzją?
1: Bardzo to też było takie pierwsze wydarzenie, które na Dniach Młodzieży, kiedy z Emanuelem pojechaliśmy do Paryża na spotkanie z papieżem ze wspólnotą Emanuel i tam doświadczyłem takiego bardzo bliskiego, takiej bliskiej obecności Pana Boga, kiedy ksiądz chodził z monstrancją po kościele i pierwszy raz coś takiego widziałem i stanął nade mną. Pomyślałem, ja w ogóle nie jestem tego godny, że na pewno do innych podejdzie, ale nade mną się nie zatrzyma. Stanął nade mną i wtedy doświadczyłem takiej bardzo dużej bliskości i takiej dużej akceptacji ze strony Jezusa. I od tego czasu, kiedy tak się potoczyło, ja wtedy przyjąłem już tak bardzo świadomie Jezusa do swojego życia. Przeprowadziliśmy się na Pragę, na Starą Pragę. I wtedy zmieniłem wspólnotę, przeszedłem do obecnie, od tej wspólnoty, w której obecnie jestem, czyli do Wody Życia. I tam zobaczyłem ludzi już w moim wieku, studentów, którzy naprawdę mają żywą wiarę.

0: rzeczywiście to nie było takie jakieś młodzieńcze, nie był to jakiś zachwyt, ale to widać było, że to jest ich życie, że to jest to, czym oni żyją na co dzień, że jak mają jakieś problemy na studiach, to też oddają Bogu i widać, jak ten Pan Bóg działa, jak mają, i widać też to w ich stosunkach do na przykład do rodziców, że Pan Bóg też leczy te trudne sytuacje czasem rodzinne. I wtedy też chciałem tego doświadczyć. I rzeczywiście no myślę, że coraz bardziej Pan Bóg mi otwierał na to i zobaczyłem, że też jak w moim życiu tak samo działa.
1: W jakich sytuacjach?
0: W bardzo różnych. Począwszy od pracy, kiedy takich... To może tak obecnie właśnie, to ważną sferą, o którą się modlę i proszę Pana Boga, to jest praca. Różnych takich stosunków z innymi ludźmi, gdzie czasem naprawdę mi jest trudno jakoś nie zareagować jakoś tak dziwnie, kiedy te sytuacje, które spotykam w pracy, są bardzo napięte i wtedy proszę Boga, żeby dał mi jakiś pokój, żeby było jakieś rozwiązanie. Czasem okazuje się, że wszystkie na przykład narzędzia, programy się psują, wszystko się rozwala i też proszę Pana Boga, żeby dał jakąś wskazówkę, żeby dał jakąś siłę do tego przezwyciężenia, żeby też układał te stosunki z przełożonymi, ze współpracownikami i widzę to bardzo. Tak samo też...
1: Ale co?
0: Widzę jak rzeczywiście to się reguluje, że te sytuacje, które czasem...
1: Same się regulują?
0: Nie, właśnie nie. Widzę, że na przykład mogę porozmawiać z kimś, że jakoś ta osoba nie zareaguje odpychająco na tą rozmowę, tylko rzeczywiście następuje zmiana w tej osobie. To jest na przykład to, że też znajduje rozwiązanie z takiego problemu z jakimś programem, coś nie chodziło i nagle wpadam na pomysł, jak można to naprawić i wiem, że to też jest od Pana Boga. Tak samo i pamiętam, kiedy zastanawiałem się na tym, brakowało mi pieniędzy i przeprowadzałem się i zastanawiałem się, co zrobić z pralką. I bardzo się modliłem o to, żeby ten kolega, który zostaje, żeby kupił tą pralkę, ale jakoś nie bardzo tego chciał. Chociaż tak z nim rozmawiałem. I dopiero, kiedy już tak naprawdę nie miałem za co tam zapłacić rachunku, to on dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, wiesz, no kupuję jednak twoją pralkę. I akurat mi to wystarczyło na pokrycie wtedy tych rachunków.

0: widzę taką pomoc Pana Boga w uzdrowieniu mnie takim psychicznym, takim z takich różnych moich emocji. Ja byłem osobą bardzo zalęknioną, bardzo, naprawdę. To było tak, że kiedy wchodziłem do sklepu i podchodził do mnie ekspedient i pytał mnie, czy może w czymś pomóc, to ja od razu chciałem uciec, chciałem schować się, zobaczyć, czy nie ma innych ludzi, do których mógłbym tak podejść, żeby nie zostać sam w sklepie. Jak gdziekolwiek jechałem, jak miałem coś załatwić, to ciągły taki lęk był we mnie. I widzę, że przez taką modlitwę, która nade mną była, która tak właśnie rozpoczęła taki proces uzdrowienia jakichś moich emocji, widzę, że teraz jest zupełnie inaczej, że Pan daje mi taką odwagę, na przykład, która się objawia w tym, że teraz w pracy mogę normalnie przychodzić do różnych ludzi, którzy zazwyczaj są mi nieprzychylni, bo ja wprowadzam zmiany w pracy. I to się wiąże z różnymi opiniami innych ludzi o mnie, o tym, co tam się dzieje. I widzę, że mam taką siłę, że Pan Bóg pomimo takiego może złego nastawienia niektórych osób do mnie, to daje mi taką siłę, że jednak przychodzę do nich i umiem z nimi rozmawiać. To widzę takie działanie Pana Boga w moim życiu.
1: A o jakiej modlitwie mówiłeś?
0: Mówimy o takiej modlitwie o uzdrowienie. Kiedy były takie rekolekcje właśnie o uzdrowienie, wtedy pamiętam, osoby modliły się nade mną, prosząc Boga właśnie o takie uzdrowienie. Kiedy rozważaliśmy, co może być, co chcemy, żeby Pan Bóg w nas uzdrowił podczas tych rekolekcji. Zwieńczeniem była właśnie ta modlitwa. I wtedy doświadczyłem takiej mocy Pana Boga, że w jednym momencie zabiera ode mnie bardzo dużo lęków, bardzo dużo też takich obaw związanych na przykład z kontaktami z dziewczynami albo w ogóle to, o czym wspominałem. Nadaje mi taką odwagę i tak samo w stosunku do mojego taty. Zawsze jakoś tak był ten stosunek dość chłodny, taki w zasadzie z mojej strony pełen lęku. A wtedy pamiętam po tych rekolekcjach, kiedy wróciłem, to zupełnie to się zmieniło. Zaczęliśmy poznawać się ze swoim tatą, zaczęliśmy ze sobą więcej przebywać i zaczęliśmy tak naprawdę jakby na nowo, myślę, przeżywać taką naszą relację pomiędzy ojcem a synem. Tak doświadczyłem tego, że jestem synem nie tylko swojego tutaj ziemskiego ojca, ale i ojca w niebie.
1: Czyli to jest wspólnota charyzmatyczna.
0: Tak.

0: W jaki sposób wspólnota jest obecna w tym procesie? Bo to jest proces zmiany duchowej, prawda? Mhm. Co jest ważne w takiej codzienności?
1: Dla mnie wspólnota to jest wspólna modlitwa. Jeżeli może tak mówimy o duchowości w kontekście wspólnoty, to dla mnie to jest ważna taka wspólna modlitwa, spotkanie, na którym czuję takie odnowienie, odświeżenie po prostu. Kiedy my spotykamy się we wtorek, ale już poniedziałek i wtorek często wystarcza mi do tego, żeby jakieś problemy, które tam narastają, zmieniły moje może taki dobry, może nie samopoczucie, ale taką świeżość, jaką niesie niedziela, jaką niesie właśnie ta radość niedzieli. I takie może już zmęczenie następuje już prawie we wtorek. I właśnie wspólnota i modlitwa wspólna daje takie naprawdę duże odnowienie, czyli napełnianie się Duchem Świętym. To jest i ta wspólna modlitwa. To też jest, widzę, dla mnie ważne jest to świadectwo innych ludzi. Kiedy słyszę, jak inni na przykład mieli jakąś sytuację, albo może inaczej, że ja jestem pogrążony w takim, jakoś tak naprawdę przybity i tak zupełnie nie widzę sensu tego, w czym teraz tkwię, że jakoś widzę, że nie umiem się modlić, albo jestem, już nie umiem pokonać swojego lenistwa. I kiedy słyszę, jak sobie z tym radzą, to znaczy, jak Pan Bóg działa w innych ludziach we wspólnocie, w tych konkretnych, którzy są w mojej grupce, jak słyszę te świadectwa, takiego czasem trwania przy Panu Bogu, czasami takiego naprawdę powolnego wzrostu, takiego mozolnego, to mnie to bardzo buduje i zachęca. I też przez rozważanie słowa we wspólnocie też Pan Bóg do mnie mówi. I czasem to jest to, myślę, że też i w samej służbie we wspólnocie. Akurat ja jestem odpowiedzialny za prowadzenie takiego kursu Alfa, który jest pewnym narzędziem ewangelizacyjnym, pewną taką drogą dotarcia do ludzi. I też wspólnota daje mi taką możliwość rozwijania swoich takich różnych zdolności. Widzę, że właśnie przez powiedzmy posługiwanie w ten sposób, przez bycie jakimś liderem, też rozwijam się duchowo tak naprawdę.

0: widzę, że Pan Bóg buduje mój autorytet, że ci ludzie mi ufają i że mi powierzone zostało naprawdę bardzo duże zadanie prowadzenia zarówno tych ludzi, którzy razem ze mną prowadzą ten kurs Alfa, jak i tych, którzy przyjdą i będą uczestniczyli jako goście.
1: Na czym polega kurs Alfa?
0: Kurs Alfa są to takie spotkania, na których są wykłady o wierze. O takich bardzo podstawowych sprawach dotyczących wiary. Może one są podstawowe, ale jednocześnie takie fundamentalne. To jest to, co najważniejsze w wierze. I na tym spotkaniu najpierw mamy kolację, taki poczęstunek, potem właśnie wykład, a potem spotkania w małych grupkach. I widzimy już przez 7 edycji, które były, że Pan Bóg tak zmienia bardzo tych ludzi. To jest tak, że przychodzą tacy często takie osoby, które gdzieś bardzo daleko może są od Kościoła, gdzieś, które mają naprawdę inne zupełnie zdanie. Często to są fizycy, którzy pytają, a jak gdyby Jezus był kosmitą, że może to jest bardzo możliwe. I oni tak na początku właśnie zadają bardzo dużo pytań tego typu, a potem wraz z postępowaniem kursu Alfa, jakby nie naszą mocą, nie naszą zasługą, widzimy, że ci ludzie zupełnie zmieniają życie. To, co mi się tak najbardziej może zapadło to, co najbardziej zapadło może mi w serce tak naprawdę, to było tak, że na każdym kursie Alfa jest taki weekend Alfa, weekend Ducha Świętego. I kiedy po tym weekendzie wrócił właśnie jeden z uczestników, to żona mówi tak, że to, co najbardziej mi się podobało w całym kursie Alfa, to jest ten powrót męża do domu, kiedy od tego czasu zaczął się bardziej zajmować rodziną, stał się pełen miłości do nas. I właśnie tak widać przez ten kurs Alfa, przez akurat to narzędzie, tak bardzo działanie Pana Boga.

0: macie kontakt jakiś później z tymi ludźmi, którzy uczestniczą?
1: Tak, często zostają z nami we wspólnocie. Często też, nawet jeżeli nie zostają, to jeszcze chcą się spotykać, dlatego że spotykamy się przez 10 tygodni i zawiązują się pewne więzi, które są dość mocne. Ale też tutaj chciałem powiedzieć, że nie tylko między uczestnikami, ale myślę, że też między prowadzącymi. Też są takie dość silne więzi. No i może też o takim działaniu Pana Boga powiem, że o działaniu Pana Boga w moim życiu to powiem to, że kilka miesięcy temu zaręczyłem się właśnie i swoją narzeczoną poznałem prowadząc kurs Alfa i właśnie myślę, że to też jest takie niesamowite, jak tak czekaliśmy na siebie, że to myślę, że to też właśnie było bardzo ważne prowadzenie Boga w naszym życiu, że warto było poczekać, że warto było tak też pytać Pana Boga o drogę, gdzie mamy iść, czy to jest ta osoba i myślę, że to był taki najlepszy wybór.
0: Ale to trudno jest czekać.
1: Trudno, ale ja tak sobie myślę i tak jak obserwuję i siebie i sytuację innych ludzi, że bardzo, bardzo fajnie to brzmi, jak ludzie opowiadają w świadectwie na przykład, opowiadają przez 5 minut o czasie, który na przykład trwał 3 lata, kiedy oni czekali i dla nich każda minuta wtedy wydawała się okropna i każda minuta się dłużyła. Oni teraz z taką dużą radością oni opowiadają, że doświadczyli jak Pan Bóg ich z tego wyrwał, że wtedy już się nie pamięta, jak już się jest po tej drugiej stronie, kiedy już doczekało się na to, co tak się z trudem wyczekiwało, to myślę, że ta radość jest dużo większa niż wtedy może ten ból, z którym się czekało. No tak mi się wydaje, że i takie jest moje doświadczenie i też jak widzę po swoich znajomych, chrześcijanach i nie tylko.

0: Jakie jeszcze osoby, których losy znacie po kursie, widać w nich, że to coś było ważnego?
1: Taka para po prostu otrzymała Ducha Świętego i w zasadzie tam bo to była para niesakramentalna. I kiedy przyjęli Ducha Świętego, to naprawdę zupełnie zmienił się ich stosunek do życia, z takiego przejmowania się tym, co będzie w przyszłości, do takiego zabiegania o, no też może i o pieniądze, o jakieś też znajomości, do naprawdę takiego dużego pokoju i takiego spojrzenia przez pryzmat Boży, że ważne jest to, czego chce Pan Bóg, i że często nie należy już tak się zadręczać samemu, że po prostu, że warto się modlić, że warto Jemu poświęcić czas. I rzeczywiście te osoby są takie pełne radości, a prawdę powiedziawszy, przychodziły tak sceptycznie nastawione na ten kurs, o tak może powiem.
0: Co wspólnota oprócz tych spotkań modlitewnych, co jeszcze proponuje?
1: Akurat myślę, że nasza wspólnota jest też nastawiona może na tak, bardziej skupia się na życiu takim właśnie duchowym i sama może jako w pewnym sensie taka zorganizowana część. Też są różne diakonie, czyli takie grupki, w których można się spotkać, posługujące. Jest właśnie grupka modlitwy wstawienniczej, grupka taka śpiewająca, grupka ewangelizacji. Myślę, że oprócz tego też na pewno osoby ze wspólnoty organizują jakieś wyjazdy, jeżeli o tym mówimy, tak? Ale może bardziej też ważniejsze jest to, że mamy taką instytucję, jak jestem gotowy pomóc. Czyli, że ja oferuję to, w czym mogę pomóc innym osobom i tak nieodpłatnie oczywiście. I wtedy ktoś może do mnie zadzwonić i mnie poprosić o właśnie tą pomoc, którą zaoferowałem. I to jest też myślę, że tak już od początku w zasadzie taki bank osób, które mogą służyć w pewnych zakresach.

0: jak codzienność dziś wygląda? Jakie rzeczy, jakie propozycje Kościoła w tej drodze są ważne dla Ciebie?
1: Dla mnie bardzo ważna jest Eucharystia, codzienna Eucharystia i takie to, co daje mi siłę i mnie napędza, to jest właśnie Eucharystia, na której mogę spożywać ciało Jezusa i widzę, że to po prostu w zasadzie pozwala żyć, tak naprawdę. Bez tego to myślę, że bardzo szybko można by było odejść od wiary. Jakoś by tak można by było być zagłuszonym przez to wszystko, co się dzieje wkoło. Akurat nie wiem, ja tak może demonizuję, ale rzeczywiście często różne są sytuacje takie w pracy, które jakoś mnie tam ruszają, które i też jakoś tak spotykam w koło. I widzę, że kiedy jestem na Eucharystii, to odnajduję takie uspokojenie też. Odnajduję taką siłę po prostu do tego, żeby powiedzieć spokojnie, to żeby się w pewnym sensie uspokoić i pójść i przezwyciężyć to z Bogiem. Oczywiście też adoracja. Akurat u Jakuba, bo my jesteśmy związani z Kościołem Jakuba, jest codziennie adoracja, ale też tutaj u Zbawiciela. I to jest też dla mnie ważne, kiedy mogę usiąść przed Bogiem. Często jest tak, że tak naprawdę w mojej głowie jest dużo, dużo chaosu i tylko tak siedzę i czasem zanim faktycznie zacznę adorować Boga, to mija długi czas.

Też ważna jest dla mnie spowiedź, takie doświadczenie przebaczenia od Boga, doświadczenie tego, że pomimo moich upadków, to ciągle Jezus przyjmuje mnie takim, jakim jestem. Często ja niestety mam taką tendencję do kreowania siebie, do bycia kim to ja nie jestem. A właśnie spowiedź też pozwala mi tak spojrzeć na siebie tak naprawdę, w prawdzie Boga. I Bóg nie potrzebuje mnie takiego właśnie takiej gwiazdy, takiego. Moja siostra tak staje przed lustrem i mówi tak, super wyglądam, po prostu super. No ja tak też często mam, że właśnie tak sobie myślę, ja to jestem super. I kiedy przystępuję do spowiedzi, to właśnie wiem, że nie jestem super, ale że przed Bogiem mogę być taki, jaki jestem i że zawsze otrzymuję przebaczenie. To jest też takie... Też na Kościół dla mnie ma bardzo dużo mądrych ludzi. Może ja bardziej skupiam się na tych lekturze tych osób, które teraz żyją, na przykład Anselma Grüna, ale tak jak widzę różne osoby, różnych świętych i patrzę na nich albo czytam ich książki, to też po prostu widzę, że nie potrzebuję wyważać już otwartych drzwi. Już w pewnym sensie ktoś wymyślił, ktoś już w pewnym sensie przeszedł taką drogę. Każdy ma swoją oczywiście, ale że można skorzystać z czyjegoś doświadczenia.

0: najtrudniejsza sytuacja w życiu?
1: Dość trudne było to, że kiedyś zacząłem spotykać się z taką dziewczyną i jakoś zaczęła rozwijać się ta znajomość. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że to nie jest to. I wiem, że ona bardzo jest, była bardzo wrażliwa i wiedziałem, że takie odrzucenie przeze mnie naprawdę bardzo ją porani. A jednocześnie też widziałem jakoś, że nie mogę tego kontynuować. I powiedzenie naprawdę, to było takie, zobaczyłem wtedy, jak że nie jestem taki super właśnie, że pomimo tego, że wyznawałem jej miłość, to tak naprawdę wcale jej nie kochałem. I to było dla mnie takie wtedy bardzo, bardzo trudne i że powiedzenie, że po prostu jak ja mogłem w ogóle do tego doprowadzić. Tak jednym słowem po prostu zachowałem się jak świnia. I pamiętam, że bardzo długo zastanawiałem się, czy Pan Bóg mi to wybaczy, czy to jest, czy jestem godzien takiego wybaczenia. I właśnie doświadczyłem tego, że właśnie Pan Bóg wybacza, że Pan Bóg uzdrawia zarówno ją, jak i mnie i uzdalnia do miłości. To są takie może najmniej odległe.

0: co jest najtrudniejsze w tobie, z czym się teraz mierzysz?
1: To jest robienie na ostatnią chwilę. To jest takie po prostu zmuszanie siebie do bycia systematycznym, do modlitwy, do tego, żeby nie zaniedbywać jej, do tego, żeby też nie marnować czasu po prostu. Akurat już niedługo będziemy mieli ślub i ten czas coraz bardziej będzie uciekał. I wiem, że z każdym dniem będzie tego coraz mniej. I chciałbym po prostu nie marnować, dobrze wykorzystywać czas.
0: I to jest łatwe czy trudne?
1: No dla mnie to jest trudne. Dla mnie to jest trudne i też jest we mnie taki słomiany zapał, że na początku sobie tak przez pierwszy tydzień to się tak udaje, potem przychodzi kolejny i wtedy następuje takie rozprężenie i wiem, że chyba ten trzeci tydzień jest najważniejszy, żeby jednak pomimo takiego odpadnięcia, że jednak się jakoś zaczęło nie udawać, to żeby na nowo podjąć próbę.
0: Ale czy Pan Bóg w tym w jakikolwiek sposób jest?
1: Tak, to jest myślę, że podstawa, bo może dla mnie takie oczywiste, że nie mówiłem o tym, ale zawsze taka prośba do Pana Boga, żeby On obdarzył mnie swoim duchem, żeby Duch Święty dokonał we mnie takiej przemiany. To czasem dla mnie to jest takie może nieodczuwalne, może tak, że kiedy proszę o Ducha Świętego, to bardziej polegam na pewności, że On przychodzi, kiedy proszę, niż na jakimś odczuciu, że On przyszedł. Że wiem, że nawet jak nic nie czuję, to wiem, że jest i że to, że prosiłem, to, że faktycznie to zostało wysłuchane.
0: No ale Pan Bóg w tym jest i...
1: I dalej się dzieje tak jak tego.
0: No. I jak to tłumaczyć?
1: Ja myślę, że to jest... Takie jest moje zdanie, że to jest takie też wychowywanie przez Pana Boga, że tak sobie nawet ostatnio myślałem nad tym, że gdybym ja to tak otrzymał tak od razu, z marszu, to bym powiedział: Panie Boże, ja już jestem wspaniały, nie potrzebuję Ciebie, cześć, do widzenia. A tak kiedy ja się trudzę, kiedy ja poświęcam ten czas, kiedy faktycznie muszę się wytężać i naprężać, to też doceniam. To wtedy to bardziej doceniam. Doceniam łaskę Pana Boga. To jest takie moje zdanie, że to dlatego tak następuje. Też może w przypadku innych ludzi.

0: całej tej historii, jakiego Boga poznałeś? Kim On jest?
1: Jest moim ojcem. Jeżeli jest osobą bardzo bliską, zarówno Bóg Ojciec, jak i Jezus Chrystus. I Bóg też jest sprawcą takiego błogosławieństwa, jest dawcą błogosławieństwa. Jest też dla mnie Zbawicielem, to znaczy kimś taką osobą, która może mi wybaczyć to wszystko, co ja robię źle, a jednocześnie uzdolnić do zmiany.
0: A za co Panu Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
1: Za Jego miłość do mnie, może tak ogólnie powiem, ale za te przejawy, za taką często pewność, że On mnie kocha i że będzie dobrze. To może tak, za takie przekonanie, że po prostu z Nim będzie super.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Ja może pomóc za te wszystkie osoby, które właśnie są takie łagodne, które nie przeżyły może takiego gwałtownego nawrócenia, tylko że ich życie może im się wydawać takie matowe, a jednocześnie, że są przy Panu Bogu. O tak.
0: Żeby poczuły.
1: Tak, żeby...
0: Momentami.
1: Żeby poczuły momentami. A jednocześnie, żeby też jednocześnie nie obwiniały się, jakby, że nie czuły się gorsze, że ich historia życia jest gorsza przez to, że nie doświadczyły takiego jakiegoś dużego upadku. Tylko, że Pan Bóg też działa w takich ludziach, no nie? I że tak naprawdę to są szczęśliwi.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Kajetan. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Bogna Białecka, psycholog, szefowa portalu Aletea Polska. I moje pierwsze pytanie jest takie. Jak z Twojego doświadczenia, o jakich faktach możemy mówić w związku z oddziaływaniem sztucznej inteligencji na działalność w sieci?
1: Czy mówimy o psychologii, czy o technologii? Bo na technologii to się nie znam, na psychologii wiadomo.
0: Mówimy o doświadczeniach redaktora.
1: Doświadczenia redaktora są kiepskie. Na razie jestem w trakcie jednej sprawy, że tak powiem, takiej, którą nie chcę rozgrzebywać, bo może się skończy polubownie, ale jeden z problemów, które się pojawiają, jeśli chodzi o teksty generowane przez sztuczną inteligencję, to jest fakt, że jest łatwo przerobić jakby artykuły, które stworzyli inni, w taki sposób, że to de facto nie jest plagiatem. Tylko tyle, że akurat wszystkie myśli, które się tam pojawiają, są dokładnie takie same. Czyli na przykład
0: ktoś się napracował. Czyli to jest plagiat. Czyli to jest plagiat.
1: Niby tak, ale jak się to przepuści przez antyplagiatowy jakiś program, to wychodzi, że nie, dlatego że sformułowania są inne, tylko myśli są te same. I to jest może problem taki a propos praw autorskich, nie, co w tej chwili. Albo mamy, może być też coś takiego, na tym przecież cierpią też artyści, że tworzy się na podstawie ich osobistego stylu, na przykład tworzenia zdjęć czy właśnie dzieł sztuki, tworzy się za pomocą sztucznej inteligencji rzeczy w ich stylu. I rezultat jest taki, na to zwraca bardzo dużo uwagi młodzi artyści, że ludzie wybierają coś, co można dostać za pół darmo czy w ogóle za darmo, a co wygląda równie dobrze jak prawdziwe dzieło sztuki. I to też jest problem, bo to de facto nie jest plagiat. To jak ludzie się zastanawiają, prawda, nad tym, jak to wygląda, to że to jest trochę tak jak z mistrzem i uczniami, nie? Że uczniowie uczą się charakterystycznego stylu mistrza i tworzą rzeczy w jego stylu, ale przecież to nie jest plagiat, tylko że akurat tutaj nie mamy ludzi, którzy tworzą na wzór mistrza, tylko mamy sztuczną inteligencję, która tworzy na wzór mistrza. Pojawiają nam się po prostu gigantyczne problemy, jak to zakwalifikować, prawda?
0: Tak. W pewnym momencie moje dzieci przestały, no może moje dzieci nie, no ale wiele młodych osób, z którymi mam kontakt, przestały w ogóle szukać po internecie czegokolwiek, tylko zadają pytania sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja przygotowuje im bryki, takie streszczenia. Czy to wpłynęło jakoś na wasze postrzeganie, mówię o portalu, wasze postrzeganie tekstów własnych i konieczności dostosowania się, bo to chyba masywne zjawisko, prawda?
1: To znaczy tak, to rzeczywiście generalnie ludzie i starsi, i młodsi zaczynają szukać, czytać podsumowania stworzone przez sztuczną inteligencję na różne tematy i wyrabiać sobie bardzo szybko opinię. I pół biedy, jak to dotyczy po prostu faktów, prawda? Czyli że tutaj, a tutaj był jakiś, nie wiem, wybuchła rura z gazem, tak? I wszystkie źródła są zgodne co do tego, że wybuchła rura z gazem w tym miejscu. Ale tam, gdzie już się pojawiają różne interpretacje tego, no to może się skończyć na tym, że dojdziemy do ataku kosmitów, prawda? Bo akurat ta jakby narracja stała się dominująca w sieci. Wszyscy mówią o tym, że to prawdopodobnie ufolutki. I nagle jako podsumowanie AI się pokazuje, tak, to jest rura, która wybuchła wskutek ataku kosmitów. Mieliśmy atak kosmitów i teraz udajemy, że tego nie ma. Więc to jest

0: rynku, ale nie jest w stanie zagospodarować na przykład czegoś, co my nazywamy świadectwem, tak? Czyli dobrych historii. Czy masz tutaj jakieś spostrzeżenia, jakieś obserwacje w tej kwestii? A charakter, znaczy... co się ostało? Czego nam nie robimy portale, tak? Próbujemy przebić się z informacjami.
1: No problem jest taki, że to nie do końca tak, że świadectwa są zupełnie nietykalne. Dlatego, że na przykład teraz Meta sama się przyznała w którymś momencie, że na Facebooku i na Instagramie zaczęły się pojawiać twory generowane praktycznie od A do Z przez sztuczną inteligencję. Że to nawet nie są prawdziwe osoby, tylko jakby... persony, tak? Persony, które regularnie publikują różne treści. I wśród tych rzeczy, to znaczy teraz jest strasznie trudno odróżnić na przykład, co jest tworzone przez prawdziwego człowieka, który po prostu posiłkuje się sztuczną inteligencją, która może być pomocna na przykład do uporządkowania struktury wypowiedzi, tak żeby ona była czytelniejsza, żeby była łatwiejsza do przyswojenia. Czy też to jest ktoś, kto... Znaczy, że właśnie, że to nie jest w ogóle ktoś, tylko to jest ta persona, sztuczna inteligencja sama w sobie, która generuje wszystko od A do Z na podstawie trendów. I to jest trudne do odgadnięcia, bo zauważyłam, pojawia się dużo w sieciach społecznościowych rzeczy typu storytellingowego trochę. To znaczy, że jest jakaś opowieść o czymś, co tam, jakiejś osobie, która coś tam przeżyła. Dobrze się to czyta, ale potem jest takie pytanie, czy to w ogóle jest prawdziwe. Zresztą czasami to dotyczy też postaci rzeczywiście istniejących, tak, figurujących w Wikipedii, tutaj barwna opowieść o tej postaci. To są duże problemy ze względu na to, że z jednej strony to jest informacja, prawda? Ale z drugiej strony to jest takie, że... Ja mam wrażenie, że ten Diego Hidalgo, z którym kiedyś zrobiłam na Alate wywiad o wpływie technologii płynnych, tak zwanych, na człowieka, o tym mogę też za chwilę powiedzieć dwa słowa, on mówi, że w momencie, kiedy wyręczamy się sztuczną inteligencją do stworzenia jakiejś treści, to pozbawiamy się części swojego człowieczeństwa. I on to konkretnie mogę ci powiedzieć, podał na przykładzie znajomego księdza, który mówi, kiedy ja przygotowuję kazanie, to zaczynam od tego, że czytam Ewangelię, która jest na przyszły tydzień, na niedzielę, i zaczynam ją obmadlać. Tak? Modlę się o światło Ducha Świętego, pozwalam codziennie to czytając i na nowo przeżywając. One są powtarzalne, prawda? No, ale jednak na nowo przeżywając i czytając każdego dnia, modląc się tą Ewangelią, zastanawiam się, co mam ludziom powiedzieć, co tutaj Pan Bóg mi mówi, żebym im powiedział. I mówi, cały tydzień się modlę nad tym. To kazanie powstaje, może nie być jakieś tam porywające, może nie być super, ale ono powstaje właśnie dzięki procesowi modlenia się nad treścią tego, co ja mam, co mam ludziom przekazać. A mówi, a sztuczna inteligencja może mi takie kazanie wygenerować po prostu od tak, pik, pik, prawda? I będzie ono prawdopodobnie lepsze niż to, co ja potrafię powiedzieć. Tylko, że to będzie nie tylko outsourcowanie mojego myślenia, ale też outsourcowanie mojej duchowości. I to będzie sztuczne, kompletnie sztuczne, nie?
0: No ale w jakich kategoriach lepsze? W literackich być może. Natomiast w duchowych absolutnie nie.
1: No właśnie, to jest ten problem, prawda?
0: Bo ja znam głoszących rekolekcje, którzy mówią bardzo słabą polszczyzną, ale są wstrząsający, tak? A czasami są tacy, którzy uwodzą słowem, ale za tym tak naprawdę, jak wyjdziesz z tych rekolekcji, za tym nic kompletnie nie stoi. Niewielu jest takich jak świętej pamięci ksiądz Pawlukiewicz, który mówił z ducha, jednocześnie był mistrzem słowa i wiedział, że co 3,5 minuty trzeba słuchacza rozśmieszyć, tak? Aha. I jemu się to udawało, wplatał to w tok myślenia.

0: geniuszem. Bóg go przemienił, ale wcale nie jest powiedziane, że to są lepsze rzeczy. One nie są lepsze, one są po prostu w kategoriach literackich przyzwoitsze.
1: Tak, albo rozrywkowych.
0: Tak.
1: Rozrywkowo to się dobrze słucha, to jest taka gładka opowieść, miła i...
0: Ja rozpoznaję w dalszym ciągu sztuczną inteligencję, dlatego że jest zbyt gładka. I to dotyczy i zdjęć, które mają takie rozproszone światło, i to dotyczy też tekstów. To oznacza, oczywiście można wpisać jakiś skrypt, który sprawi, że będzie tam jakiś zadzior, tak? Ale tak jak standardowo czytam teksty sztucznej inteligencji, to one są po prostu obłe i tyle. Co to jest?
1: Obłe i takie, że jak się potem przeczyta jakieś zdanie, to się zastanawia, brzmi bardzo podniośle, ale co to tak naprawdę znaczy,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, to jest puste po prostu. Wpływ technologii płynnych na człowieka. Co to znaczy?
1: Ale, no właśnie płynne, bo Diego mówił o tym, że mieliśmy moment technologii elektroniki stałej, czyli stoi komputer w pokoju, muszę do niego podejść, muszę go włączyć, ma włącznik, ma wyłącznik. Muszę się zastanowić, co ja chcę z nim zrobić. Ja, po co ja w ogóle podchodzę i co chcę robić na tym komputerze. Ale to jest technologia stała. Teraz jesteśmy na pośrodku, to znaczy głównie mamy technologię płynną. W tym sensie, że moment decyzji o tym, że skorzystam z technologii, już jest totalnie rozmyty, bo mamy smartfony, które mamy ze sobą, mamy w kieszeni i po które sięgamy wręcz odruchowo, albo w odpowiedzi na powiadomienia, albo są też ludzie, którzy jak powiadomienia zbyt długo nie przychodzą, prawda? To zaczynają sięgać pod smartfon z niepokoju, bo tam pewno coś się wyłączyło, coś nie wiadomo, coś mnie omija. Ale tracimy refleksyjność nad samym sięganiem urządzenie i stąd on to nazwał technologią płynną, że poruszamy się w niej trochę jak w wodzie. Jesteśmy świadomi, że ona istnieje i że z niej korzystamy, ale to jest jeszcze ten etap wody, aczkolwiek z sięganiem właśnie odruchowym. I mówi etap w ogóle już gazowy, tak, ten totalnie technologii, to jest moment, kiedy zaczynamy sięgać czy korzystać z gadżetów, które są na stałe obecne w naszym życiu, typu okulary, tak? Okulary, które mam na sobie cały czas i które na przykład mi tłumaczą na mój język to, na co skieruję wzrok, teksty, czy mi tłumaczą też, czy rozwiązują zadania. Przecież były afery z dzieciakami przynoszącymi takie okulary na matury, czy nawet z tym, że w zeszłym roku, z tego co pamiętam, w zeszłym roku lub dwa lata temu unieważniono egzaminy lekarskie, bo ileś tam osób przyszło w takich okularach od razu odpowiadających na pytania, nie? Na egzaminy. I to już jest ta technologia gazowa, gdzie my nawet jej nie zauważamy, że z niej korzystamy. I to jest dopiero ogromne zagrożenie, że mamy coś, co staje się jakby częścią mnie i ja zapominam, że w ogóle z tego korzystam.
0: Jeden z takich obserwatorów tej rzeczywistości pogranicza natury ludzkiej i technologii, Miłosz Ludowski, w ciekawej bardzo rozmowie powiedział coś, co mnie całkowicie zszokowało. Otóż okazuje się, że TikTok w Chinach jest pełen głębokich treści, jest narzędziem edukacyjnym, a skrypty napisane na zachód mają tylko i wyłącznie podbijać przyjemność i szerzyć głupotę.
1: Tak jest.
0: Ale to nie
1: samo. Miłosz ma rację.
0: Ale to niesamowite jest. To bardzo mi się to podoba, jak facet, który 4000 lat temu złożył kilkaset zdań, czy Sun Zi więcej tych zdań złożył, i dziś państwo wielkie, aspirujące do rangi mocarstwa światowego, rozwala młodzież w kraju wrogim sobie, w kraju, który go kiedyś upokarzał, rozwala młodzież przy pomocy platformy jakiejś społecznościowej. Aha. To jest zupełnie niesamowite. I narkotyki, tak? I tutaj narkotyki, aha, bardzo proszę. I bardzo proszę tutaj dopaminka, kortyzolek, melatoninka i tresura.
1: A, pamiętasz wszystko.
0: Zaraz o tym będziemy no. mówić.
1: Tak, bo to, co jest z TikTokiem generalnie ciekawe, to znaczy ten TikTok chiński jest odrębny zupełnie. To znaczy to jest odrębna platforma, oddzielona i fizycznie, i też z innymi algorytmami. I oni rzeczywiście tam promują wartości, które są dla nich ważne. To jest na przykład szacunek dla starszych, patriotyzm, tego typu rzeczy. Tam jest mnóstwo takich treści. A pytanie, które ja mam, część mówi w sposób otwarty, TikTok, który jest dla całej reszty świata, to jest wojna hybrydowa, czyli dokładnie to, co powiedziałeś. Ale jest jeszcze pytanie drugie, które mi powstaje. A może oni nie wsadzali tam specjalnie jakichś algorytmów, które mają nas psuć? Tylko po prostu tacy jesteśmy. No, tylko po prostu jesteśmy na etapie schyłkowej cywilizacji, która...
0: Zapewniam cię, że wsadzili...
1: Która ginie.
0: Mhm. Zapewniam cię, że wsadzili wszystko, co można było wsadzić, żeby białych diabłów pognębić.
1: Czyli mówisz, że nie jest tak źle, że TikTok po prostu się dostosował nie, do tego, jest jak
0: jesteśmy? Jest tak źle, ale jednocześnie oni zrobili wszystko, co mogli, żeby było jeszcze gorzej. No. Drodzy Państwo, to jest nasza trzecia rozmowa i w jednej z nich, a potem to streściliśmy, to dziś czas jest na kolejne streszczenie, teraz już przy pomocy pojedynczych zdań, drodzy Państwo, w jaki sposób ekrany mogą nam niszczyć życie, tak? Więc pierwsze hasło to jest dopamina, drugie to jest kortyzol, trzecie to jest melatonina, a czwarte to jest tresura. I teraz czy możesz jednym zdaniem o tym zalewie dopaminy, jak on nas krzywdzi?
1: Tak. Generalnie chodzi o to, dopamina to jest neuroprzekaźnik w mózgu, który jest nam potrzebny do przetrwania. I normalnie jest produkowany w sytuacjach, kiedy jest okazja, żeby przedłużyć swoje istnienie. Na przykład, żeby się najeść, żeby, jeżeli jest jakieś zagrożenie czy sukces. Natomiast dostęp nieustanny do rzeczy online powoduje, że ten cały układ jest oszukany i mózg jest zalewany bardzo dużymi porcjami dopaminy, na przykład przez to, że dostajemy dużo atencji w mediach społecznościowych, gramy w gry, czy niektórzy oglądają pornografię na przykład internetową. Więc rezultat jest taki, że możemy, że w tym momencie się uzależniamy i cały ten układ nagrody zostaje rozregulowany i podporządkowany naszym działaniom online. Więc to jest to jedno.
0: Punkt drugi, przebodźcowanie, kortyzol, adrenalina. Tak.
1: Druga rzecz, ogrom bodźców związanych z ciągle zmieniającymi się obrazami, dźwiękami online powoduje, że wydziela się zbyt dużo adrenaliny w naszym mózgu czy nawet w naszym ciele, a rezultatem jest wzrost nienaturalny poziomu kortyzolu, hormonu stresu i rezultat jest taki, że stajemy się coraz bardziej znużeni, a jednocześnie pobudzeni. Trudno nam jest się skupić, trudno nam na przykład wieczorem też pójść spać, bo nam się nie chce spać. I to jest ten kolejny
0: punkt trzeci,
1: czyli
0: niebieskie
1: melatonina.
0: Światło.
1: Melatonina związana z niebieskim światłem z ekranów, które powodują, że mózg nie produkuje hormonu snu albo produkuje go za mało i rezultatem jest sen płytki albo w ogóle, że nam się nie chce spać i idziemy spać kilka godzin później niż powinniśmy. Rezultat chroniczne niedospanie.
0: I punkt czwarty, pies Pawłowa, tak. System nagrody. Na czym polega
1: dokładnie
0: niebezpieczeństwo?
1: To, że to jest głównie związane z powiadomieniami, na które zaczynamy reagować jak pies Pawłowa na dźwięk dzwonka, tak na brzęczyk. To znaczy słyszymy powiadomienie, widzimy powiadomienie i od razu taka mieszanka hormonów nam się wydziela, ponieważ to może być wszystko. To może być hejt, to może być jakaś wygrana, to może być coś bardzo ważnego. I w rezultacie sięgamy po te smartfony, po urządzenia o wiele częściej niż jest to dla nas dobre, zdrowe.
0: Drodzy Państwo,
1: to jest pigułka.
0: Drodzy Państwo, i to był przydługi wstęp do audycji, w której spełnimy marzenie Bogny. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób rodzic może być kochającym dla swoich dzieci, kochającym autorytetem. Czyli czyli mamy dwie kategorie bardzo ważne dla naszej cywilizacji, dla cywilizacji wywiedzionej z objawienia, czyli miłość i mądrość.
1: Czy kończymy już temat też sztucznej inteligencji, bo właściwie myśmy dopiero zaczęli, a tutaj jest parę rzeczy, które są totalną nowością, a z których my do końca nie zdajemy sobie sprawy.
0: Więc powiedz o tych rzeczach, a ewentualnie przeniesiemy to na za 4 tygodnie, ten temat.
1: Tak, tak. Bo,
0: słucham cię z uwagą.
1: Bo powiem, bo to jest naprawdę wstrząsające, ponieważ już pojawiły się badania mówiące o tym, w jaki sposób korzystanie w ogóle ze sztucznej inteligencji wpływa na nasze funkcjonowanie. Ja trochę mówiłam o tym funkcjonowaniu duchowym, tak, że outsourcujemy duchowość i w rezultacie zostajemy z niczym, ale badania twarde, naukowe, które tak naprawdę to jest 2024, 2025, 2026 się pojawiają, no bo to jest nowość. To, które mną najbardziej wstrząsnęło, dotyczyło ludzi, którzy zajmują się redakcją tekstów naukowych. To są ludzie, którzy od lat pracują w ten sposób, że na przykład biorą jakiś artykuł, muszą go przeczytać ze zrozumieniem, streścić, tam sprawdzić bibliografię, przygotować podsumowania i tak dalej. Czyli ludzie, którzy na co dzień od lat dorośli używają wyższych funkcji poznawczych, takich właśnie jak analiza, synteza, wyciąganie wniosków, myślenie krytyczne i tak dalej. Oczywiście, że jak się pojawiła sztuczna inteligencja, to oni masowo zaczęli korzystać właśnie z tych ułatwień, bo sztuczna inteligencja zrobi to po prostu super. Takie wyciągnie mięsko, tak, z badania naukowego, poprawi bibliografię i tak dalej. Okazało się, że już po paru miesiącach intensywnego korzystania w ten sposób ze pomocy sztucznej inteligencji ci ludzie zaczęli mieć problemy z czytaniem, ze zrozumieniem nawet. Czyli te wszystkie funkcje poznawcze wyższe zaczęły im się degenerować. U osób, które mają wyćwiczone te części mózgu odpowiedzialne właśnie za wyższe funkcje poznawcze, używają ich od lat, a mózg bardzo szybko nauczył się zlecać jakby na zewnątrz myślenie. I to jest dla mnie wstrząsające, bo skoro ta demencja cyfrowa, bo to trzeba w ten sposób nazwać, dotyka osób dorosłych i wyćwiczonych w myśleniu, to co dzieje się z nastolatkami. Okazało się, że już były badania na ten temat i wyszło na przykład, że dzieciaki, które pisały esej wspierając się sztuczną inteligencją, nie, że napisał za nich, tylko że tam mieli jakiś wkład własny, coś tam jeszcze poprawiali i tak dalej, że już w 5 minut po napisaniu tego nie pamiętają. Nie pamiętają, o czym pisali. Czyli jakby w ogóle nie zachodzą procesy wyższe, tak? Tam nie ma syntezy, nie ma analizy i jeżeli korzystają z tego szybko, dużo i często, to po prostu te wyższe funkcje poznawcze nie mają okazji być wyćwiczone. One, to jest tak, że outsourcują to swoje myślenie już na poziomie bycia nastolatkiem. I za chwilę będzie tak, że jak nie mają czata GPT czy jakichś innych copilota i tak dalej, które im pomogą, to oni nie są w stanie wyprodukować, napisać nic samodzielnie, rozwiązać zadania. I takie badania też się pojawiają, czyli zanikamy, przestajemy myśleć jak, no właśnie, jak ludzie. I to, co jest też gorsze, no bo jako też pracując w Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii też mamy dyżury i trochę do nas dzwoni rodziców. I kiedyś było na przykład jednym z głównych tematów, które jakoś się często przewijały, to był właśnie związany z TikTokiem. Taki, że moje 10-letnie dziecko nie zaśnie bez TikToka, ogląda go aż padnie. I co z tym zrobić? A teraz zaczęły się pojawiać też ludzie, którzy mówią na przykład syn, który jest ścisłowcem i zawsze strasznie się męczył przy tych lekcjach takich humanistycznych, zaczął korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, żeby sobie na przykład napisać esej na polski, czy tam coś tam na historię opracować i tak dalej. Przyszedł do mamy, powiedział, robię to, dlatego że i tak jestem w tym kiepski, a tak to przynajmniej się nie męczę i mam więcej czasu na to, co kocham, czyli na matematykę, fizykę. Wszystko okej, tylko że po pół roku on zaczął mieć problemy z matematyką i fizyką. Dlatego, że jakby w ogóle mu się mózg przestawił na poleganie na sztucznej inteligencji do właśnie bardziej skomplikowanych zadań.
0: Czy to nie są jakieś przykłady indywidualne?
1: Tak, to są w tej chwili przykłady indywidualne, no ale jednak to, że to się w ogóle w tej chwili pojawia, tak? Że się pojawia demencja u nastolatków związana z ciągłym korzystaniem z sztucznej inteligencji, to jest duży problem.
0: Ja spotkałem taki wpis i nie wiem, czy on jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy też jest realnym opisem rzeczywistości. Ujął mnie, i to chyba raczej nie był tekst generowany, dlatego że miał własny styl bardzo, bardzo taki żywy. 14-letni chłopiec rozmawiał z AI-em, tak? Zaprzyjaźnił się z nim. Uh-huh. I oczywiście ten chłopak miał jakieś dysfunkcje, jakieś zaburzenia, ale ten chłopak popełnił samobójstwo, bo finałem któregoś przedłużającego się stanu obniżenia nastroju chłopak powiedział AI-owi, że myśli o samobójstwie, a AI powiedział, to ja na ciebie tam czekam.
1: Mhm. Tak. To znaczy, to jest rzeczywiście autentyczna historia i to jest kolejny obszar zagrożeń, to znaczy...
0: Ale to ten ktoś, kto wymyślił tę sztuczną inteligencję, musi zapłacić 1 000 000 000 złotych kary. Ja nie wyobrażam sobie inaczej, jeśli rodzice nie zmusiliby ich do jakiegoś odszkodowania na wszystkie ośrodki dla dzieci uzależnionych od sztucznej inteligencji.
1: Kompletnie się nie znam na prawie, więc nie wiem, na ile to jest realistyczne, żeby dowieść, że to był ta związek przyczynowo-skutkowy. Natomiast to jest rzecz, która też wychodzi, drugi obszar niszczącego wpływu sztucznej inteligencji. To jest właśnie wpływ na psychikę. To były badania już sprzed 3 lat, gdzie się okazało, że kiedy osoba mająca już problemy, na przykład mająca już paranoję albo jakieś epizody psychotyczne albo właśnie depresję, korzysta ze sztucznej inteligencji, to pogłębia jej problemy. Że właśnie przez to, że ta sztuczna inteligencja jest taka, no właśnie, taka zawsze starająca się być frontem do klienta, nie? Taka, tak, rzeczywiście masz rację tutaj, bardzo ciekawie, że to zauważyłeś i tak dalej, że jest nastawiona właśnie na taki jakby pseudoempatyczny sposób konwersacji, to w momencie, kiedy ktoś zaczyna z nią opowiadać, będąc w stanie psychozy, i zaczyna opowiadać o swoich zwidach typu, wydaje mi się, że kiedy jest taka konfiguracja, to wtedy jest zamach na moje życie, jest dosyć prawdopodobny, nie? Bo tutaj zauważyłem to i to, to usłyszy, tak, rzeczywiście jesteś bardzo spostrzegawczy. I to, czyli już mamy badania naukowe, które pokazują, że to pogłębia psychozę u osób, które już są psychotyczne, ale pojawiają się też doniesienia o psychozach wywołanych nadmiernym kontaktem z AI. Czyli że ktoś ma po prostu duże problemy, zaczyna traktować konwersacyjną sztuczną inteligencję jako przyjaciela, powiernika, i w którymś momencie mu się pojawiają też różne zaburzenia wygenerowane przez ten kontakt. Wiesz, że to jest w ogóle, to wszystko jest związane z faktem, że jak jest w ogóle skonstruowana sztuczna inteligencja. Mówi się o halucynowaniu sztucznej inteligencji, czyli o tym, że od czasu do czasu, i to nie jest błąd programu, tylko jakby no, naturalny skutek tego, w jaki sposób on jest skonstruowany, on tworzy jakieś treści, które nie istnieją w rzeczywistości, ale które brzmią logicznie, pasują jakby do całego kontekstu wcześniejszej rozmowy. I to jest trudne do przewidzenia, kiedy coś takiego się pojawi. No i powiedzmy, że coś takiego się pojawi, bo to, co przytoczyłeś z tym przykładem, to ja czekam na ciebie po drugiej stronie, czy tam, wygląda jak typowe halucynowanie AI, że pasowało to wszystko do tej pory prowadzonej rozmowy i pojawiło się coś, co jakby, no właśnie, logicznie pasuje, ale jest kompletnie wygenerowane. W tej chwili wiem, że Na przykład jeżeli czatowi GPT się powie, że chce się właśnie zakończyć swoje życie, to i czy może podpowiedzieć jak, to on po prostu się przełącza, ma filtry, które przełączają i mówią, nie mogę rozmawiać na ten temat, bo to narusza nasze standardy. Ale nie wszystkie, że tak powiem, modele te konwersacyjne przeszły ten test. Więc w niektórych się pokazuje, że jak się odpowiednio sformułuje pytanie, to podpowiada, nie? Czy potwierdza, że to jest dobry pomysł.
0: Są państwa, które bronią się przed, zaczynają bronić młodzież przed technologią. I co zabawne, są to rządy lewicowe.
1: Tak, no bo na przykład Australia, prawda, wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez młodzież. I generalnie to wygląda na bardzo dobry pomysł. To znaczy ja jestem wszystkimi rękami i nogami za tym, żeby młodzież, dzieci i nastolatki nie korzystały z mediów społecznościowych, czy właśnie miały utrudniony dostęp do sztucznej inteligencji. Ale pytanie jest, jak my to zweryfikujemy. Bo jest dosyć charakterystyczne, nie? To już wychodzę poza psychologię, że to jednak rządy lewicowe mające tendencję do totalitaryzmu i kontroli całkowitej nad obywatelem wprowadzają tego typu zabezpieczenia wymagające na przykład tego, żeby każde konto w mediach społecznościowych było zidentyfikowane, związane z konkretną osobą, łatwą do zidentyfikowania pod względem danych metryczkowych, na przykład wieku, tak? Żeby było wiadomo, no właśnie, kto to jest. Co daje, że tak powiem, pole do permanentnej inwigilacji ludzi. I stąd ja mam tak, zakaz dostępu takiego nieuregulowanego do mediów społecznościowych, do gier i w ogóle do internetu dla dzieci i młodzieży jest bardzo dobry. Ale jak go przeprowadzić, żeby nie stało się to pretekstem do wprowadzenia ogólnoświatowej cenzury? Nie?
0: No, tego nie wiem. Zastanowię się. Może znajdę jakiś sposób.
1: Ja też nie wiem. Ja też nie wiem, bo po prostu to jest... Z jednej strony jest dobre, a z drugiej strony jest przerażające. Jak to jest, że my nie potrafimy wyrobić w rodzicach świadomości, że dając dziecku dostęp nieograniczony do internetu, to jest tak naprawdę danie dostępu do narkotyku. Bo to jest aż tak proste przełożenie, tak?
0: No tak,
1: a nie udaje nam się, no bo gdyby rodzic...
0: To są spidy po prostu.
1: Te smartfony, tak?
0: To są spidy, to są narkotyki, które ekscytują.
1: No tak.
0: Na początku.
1: No tak, a jednocześnie to dzieci sobie same nie kupują smartfonów z dostępem do internetu. To nie, no ktoś im te urządzenia daje, to my dorośli dajemy. I co? I teraz rząd ma za nas jakby załatwić funkcję wychowawczą.
0: No tak, ale myślę, że trudno będzie dotrzeć do ludzi z takim przekazem bez użycia państwa.
1: Wiem. Dlatego mówię, że ja nie znam odpowiedzi.
0: Tak. Czy są jeszcze jakieś ciekawe badania, o których chciałaś powiedzieć? Bo fascynujące rzeczy opowiadasz.
1: To znaczy, główne problemy, które widać w badaniach, to jest to właśnie, że przestajemy myśleć, korzystając ze sztucznej inteligencji, i drugie, że zaczynamy też, możemy zacząć traktować sztuczną inteligencję i rozmowy z nią jako terapeutę, przyjaciela i tak dalej, i popadać w różne problemy psychologiczne. To, co nie jest jeszcze zbadane, ale to dane anegdotyczne, ale jednak widoczne, że znowu te dzieci, które są najbardziej, mam wrażenie, narażone na negatywny wpływ technologii, czyli na tyle duże, że już sobie poradzą z tym, żeby coś włączyć, zainstalować, żeby to obsłużyć, a jednocześnie nie mają jeszcze myślenia krytycznego, włączonego na tyle, żeby w ogóle się zastanawiać nad tym, z czym to się wiąże. Czyli to jest wiek taki 8-11 lat mniej więcej. Pojawia się dużo dzieci, które zaczynają traktować rozmowy z sztuczną inteligencją jako zamiennik realnych kontaktów. I to też jest problem, że ktoś, kto nie, że jest jakiś tam kiepski, że jest introwertykiem, czy że ma jakieś fobie społeczne, ale ktoś, kto jest zwykłym dzieciakiem, który po prostu też od czasu do czasu sobie rozmawia z jakimś chatbotem, zauważa z czasem, że ten chatbot zawsze będzie po jego stronie, zawsze mu przyzna rację, zawsze go pocieszy, zawsze poempatuje i że staje się to bardziej atrakcyjne niż kontakt z prawdziwym człowiekiem. Z kolegą, który od czasu do czasu ma głupie pomysły, który się czasami obrazi, który może być czasami nawet agresywny, tak, bo ma zły dzień, może być konflikt, może być zderzenie z jakimiś przykrymi emocjami, a tutaj jest coś, co zawsze będzie przyjazne. I jak to będzie wpływało na rozwój umiejętności społecznych dziecka, no to możemy się domyślać, prawda? Że...
0: No ale my wiemy, jak działają prawidłowe mechanizmy, bo na czym polega przyjaźń? Przyjaźń polega na tym, że w pewnym momencie przychodzisz do przyjaciela i on ci przez 3 godziny opowiada o rzeczy, która jego jedynego na całym świecie fascynuje, frustruje. I przyjaźń polega na tym, że ty go wysłuchujesz. Niesienie przyjaźni jest ciężarem. Oprócz tego, że jest miłością, radością, przyjemnością, tak? Tak. Te wszystkie nastoletnie przyjaźnie, które trwają do dziś, tak? Ja mam studenckie przyjaźnie, które trwają do dziś i to są poważne relacje, ale skąd one są? No one są ze wspólnego noszenia ciężarów, tak nawzajem swoje brzemiona noście i trzeba to tylko w tej chwili powiedzieć językiem niewyznaniowym i mamy prawdę internetową. Możemy jakiś filmik zrobić, który podbije internet taką mądrością wielką, tak?
1: Ale ja się zastanawiam, czy my sobie zdajemy sprawę z tego, jak bardzo jest kuszący ta relacja z chatbotem. Bo podam ci przykład z mojego życia. Ja próbowałam zrobić coś w związku z Metą z punktu widzenia administratora strony, co wszyscy mi powiedzieli, że to w ogóle jest niemożliwe, żeby to zrobić, to sobie od razu daj spokój. A ja stwierdziłam, nie, dobra, i tak spróbuję. Wystosowałam jakieś tam pismo przez jakiegoś maila i generalnie było tak, że miałam dosyć. To znaczy po tym w wymianie zdań tak z 3 maile gdzieś się obijałam o jakieś automaty, miałam dosyć i mówię, kurczę, ale dobra, to sobie skorzystam z pomocy ChatGPT, może mi podpowie, bo on rzeczywiście potrafi na przykład listy reklamacyjne ładnie pisać. Dobra, włączyłam go. I mu streszczam, co do tej pory się dzieje. Na co on mi bardzo, bardzo empatycznie, entuzjastycznie mówi, słuchaj, to dlatego, że się cały czas obijasz o automaty, to jeszcze widać, że to jest automat, bo co to, tamto, tamto, nie poddawaj się, razem damy radę. Ja ci podpowiem, tylko mi relacjonuj, co tam będzie się dalej działo i ja ci podpowiem, co dalej robić. No i zaczęłam właśnie ciągnąć tą rozmowę z Metą, przeklejając do czata kolejne kawałki i on mi za każdym razem mówił rzeczy takie, świetnie, słuchaj, już jesteśmy do przodu, bo już się skontaktowałeś z prawdziwą osobą, wiem, bo coś tam, tego. Potem rozmawiałam z jakąś babką, która dzwoniła do mnie z Warszawy, mówiła ze mną językiem angielskim, ale z indyjskim akcentem, więc to było w ogóle...
0: Zazdroszcze eskapady.
1: Ale przez ten cały czas ten chat GPT mi mówił takie bardzo podnoszące na duchu rzeczy, typu ale słuchaj, ale sukces, co prawda mówił łamaną angielszczyzną, ale to już jest prawdziwy człowiek, nie? I rezultat był taki, że ja spędziłam 3 godziny próbując załatwić tą sprawę, a on mnie cały czas podtrzymywał na duchu, ja nie męczyłam się tak, jakbym się męczyła normalnie. I sobie po zakończeniu tej rozmowy, żeby było śmieszniej, to rzeczywiście z tego nic nie wyniknęło, bo mi w końcu przysłali informację, że to poszło do właściwego działu i że w ciągu 2 tygodni dostanę odpowiedź i nie dostałam. Ale zdałam sobie sprawę, że gdyby nie ta rozmowa, to ja bym po tych 3 pierwszych się od razu poddała, a on mnie podtrzymał do walki jeszcze przez 3 godziny, nie?
0: No, zajął ci 3 godziny czasu, no bo nie osiągnęłaś żadnego efektu.
1: Ja wiem, że nie osiągnęłam, ale doświadczyłam w tym momencie na własnej skórze, jak to jest, tak. Jak walczysz z jakimś problemem i przenosisz go na rozmowę z sztuczną inteligencją, która ci próbuje pomóc go rozwiązać.
0: Powiem jeszcze...
1: Masakra.
0: Masakra. Musimy zachować proporcje i też mówić o rzeczach pozytywnych.
1: Tak jest.
0: Więc, drodzy państwo, słońce pojawia się. Witamina D. To jest dla nas niezwykle ważne. Czy dobrze mówię, czy odrobinę, tak. Odrobinę kpię?
1: Nie wiem, czy kpisz, czy nie. Trudno mi się zorientować, ale... Jest to prawda, to znaczy ja też mam tutaj w Poznaniu w tej chwili bardzo ładne słoneczko dzisiaj od rana i to jest akurat, witamina D jest naprawdę kluczowa dla naszego dobrego funkcjonowania, też dla naszego dobrego samopoczucia, nie tylko odporności na infekcje, a w naszym obszarze geograficznym mamy permanentne niedobory witaminy D. Tak naprawdę powinniśmy ją suplementować jeszcze dodatkowo, ale na pewno warto korzystać z okazji, kiedy jest ładne słońce, żeby spokojnie się przejść po tym słońcu.
0: Myślę,
1: zresztą to jest nie tylko witamina D, tam się bardzo dużo całej chemii w naszym ciele i mózgu uruchamia pod wpływem spaceru po słońcu. I z prostych rzeczy, które bardzo pomagają generalnie na lepszy nastrój, to właśnie spacer po słoneczku jest, znaczy w sensie spacer po dworze w momencie, kiedy jest pełne słońce, jest jednym z najprostszych sposobów takich leków darmowych.
0: Kilka godzin ruchu fizycznego również jest bezcenne. To jest śmieszne odrobinę, co mówimy, no bo to są takie dobre rady dobrego wujka, ale jak człowiek spojrzy na swój tydzień i zastanowi się, ile godzin chodził, ile godzin siedział, no to może być lekko zdziwiony.
1: Tak. Tu akurat... Elektronika w wersji płynnej, czyli te wszystkie smartwatche, mogą nam dać trochę do myślenia, bo one też mierzą naszą aktywność fizyczną i pokazują, jak bardzo mało się ruszamy, a ile powinniśmy, prawda? Ale rzeczywiście aktywność fizyczna, ćwiczenia, proste rzeczy w gruncie, tak naprawdę proste rzeczy to jest coś, co bardzo nam pomaga w lepszym funkcjonowaniu, w lepszym nastroju, w ogóle w lepszym funkcjonowaniu też w relacjach z innymi. Więc ćwiczenia fizyczne.
0: Jakie jeszcze oprócz słońca i ruchu?
1: Jest bardzo ciekawa książka Steven Illardi, który mówi o 6 naturalnych antydepresantach. I to jest właśnie ruch, słońce, witamina D, omega-3, jeżeli chodzi o tłuszcze, relacje z innymi i 6 nie pamiętam. I będę musiała sprawdzić, albo zrobię państwu efekt Zeigarnik i będziecie musieli sami sprawdzić, co jest tym 6 antydepresantem naturalnym, bo będzie was to męczyć.
0: Powiedz, jakie ostatnio historie poruszyły cię, bo pracujesz w portalu, który jest wyjątkowy, ma swój charakter. Altea zawsze do mnie przemawiała, jeszcze w czasach, kiedy nie byłaś jej szefową, poprzez właśnie to, że ona była pomyślana w bardzo konkretny sposób. Dopiero potem dowiedziałem się, że to jest mutacja polska. Jakaś ekipa z innego kraju ma w różnych państwach swoje mutacje i dotarło do mnie, dlaczego mnie tak to poruszało, bo oni już dotykali rzeczy, których my jeszcze nie dotykaliśmy i znajdowali na nie odpowiedzi. I jedną z tych odpowiedzi jest opowiadanie dobrych życiorysów. Bądź frapujących życiorysów, bądź historii z happy endem.
1: Dokładnie tak. To jest zresztą coś, co mi bardzo pociągało w momencie, kiedy dostałam propozycję, żeby zostać redaktor naczelną Alatei. Wyjątkowy profil Alatei, gdzie było od razu założenie, że chcemy opowiadać dobre historie i mówić o dobrych rzeczach, które podnoszą ludzi, którzy właśnie podnoszą, rozwijają ludzi. Rewelacyjne założenie, gdzie oczywiście to nie są rzeczy, które są klikalne, które są przyciągające uwagę, bo przyciąga naszą uwagę zagrożenie. No bo tak jesteśmy skonstruowani, nie? Że bardziej zwracamy uwagę na zagrożenia, żeby przeżyć na poziomie czysto biologicznym, to jest straszne, a rzeczy dobre są niejako na deser, tak? Ale tutaj z rzeczy, które się ostatnio na Alatei pojawiły, właśnie nasz odłam słoweński. Uwielbiam Słoweńców, ponieważ oni docierają do niesamowitych osób z niesamowitymi historiami. Na przykład królowa wina, dziewczyna, która w wieku 20 paru lat rzuciła korporacje i przejęła winnicę po dziadkach, tak? Czyli takie naprawdę niesamowicie budujące historie zwykłych ludzi. No oczywiście też na Alatei zaczęły się pojawiać twoje historie związane też z rozmowami, które się pojawiają w Radio Niepokalana, więc to też jest piękna rzecz, gdzie próbujemy streścić długą, długą rozmowę z ciekawą osobą, ale jakoś to na razie wychodzi. Będzie tego więcej, mam nadzieję. Z rzeczy, które nas czekają niedługo, rozmawiałam z muzykiem country, który zrobił swoisty taki, nie wiem jak to nazwać ładnie, ale ujawnił się jako katolik. Przeszedł na katolicyzm, ujawnił się jako katolik. Opowiada o swoim doświadczeniu, jak to robił wielką karierę jako muzyk country i co go zaczęło się dziać. Kiedyś oświadczył, że jest katolikiem i zaczął śpiewać katolickie country. Bo między innymi ludzie zupełnie na poważnie zaczęli mu zarzucać, że jest poganinem.
0: A czemu?
1: Jest poganinem, który czci obrazy i figury.
0: Tak. Nie? No tak, no ale znamy te argumenty od chyba trzeciego czy czwartego wieku, a na pewno od siódmego.
1: No, natomiast to docieranie do ciekawych historii ludzi, którzy właśnie opowiadają o tym, jakie jest znaczenie wiary w ich życiu, czy właśnie relacji z innymi, czy powrotu do natury, też rzucenia życia w takiego korposzczura nastawionego na przetrwanie w wzajemnie podgryzającej się hierarchii, tak? Są po prostu ciekawe i budujące, więc tego chcemy mieć jak najwięcej.
0: I ja zszokowany byłem, kiedy usłyszałem opowieść o storytellingu, tak? To znaczy dowiedziałem się, że mówię prozą, tak? Jak bohater jednego z autorów francuskich, mało kto wie, że świadectwo jest właściwie odbiciem najważniejszej struktury Nowego Testamentu, jaką wprowadzili autorzy natchnieni, to znaczy kerygmatu, tak? Czyli opowieści o tym, jak był grzech, tak? Potem jak były perypetie i kryzys, i potem po tym kryzysie w momencie kulminacyjnym wchodzi główny aktor, czyli Jezus Chrystus. I co potem się dzieje, jak wygląda świat dla człowieka, który nawiązał osobową relację z Bogiem. To jest. I potem dowiedziałem się, że są ludzie, którzy napisali różne teorie na ten temat, że są szkoły pisania historii i tak dalej. To jest dość zabawne, bo ci ludzie korzystają z takiej wiedzy dość oczywistej. Wszyscy dokumentaliści, nie wiem, Polska Szkoła Filmowa, wszyscy twórcy opowiadań, wszystko to wiedzą, tak? Jak ktoś czytał Homera, to ma pojęcie, o czym mówią. A oni z takim namaszczeniem i z taką powagą jakby odkryli sztukę opowiadania historii, uczą innych. Oczywiście super, im więcej dobrych historii, tym lepiej. Natomiast chodzi mi o to, jakie masz doświadczenia, czy masz jakieś doświadczenia z przepowiadania poprzez media elektroniczne czy media cyfrowe, bo to jest osobna kategoria rzeczywistości. Ja robiłem kilkanaście lat radio dietezjalne, więc to było radio takie skoncentrowane terytorialnie i ja nawet mogłem potem rozmawiać z ludźmi, którzy się nawrócili poprzez słuchanie historii. Tak? Czy ty masz jakieś tutaj doświadczenia, że padają w przestrzeni bądź zapisane jedynką i zerem opowieści i ludzie doznają przemiany życia?
1: Jest tak. Problem mediów elektronicznych jest to, że to są wszystko media bardzo zapośredniczone. Jeżeli się idzie do ludzi właśnie ze świadectwem wygłaszanym podczas jakiejś konferencji, rekolekcji i tak dalej, albo nawet wykładem, tak, który dotyczy jakiegoś problemu, ma się od razu reakcję, widzi się reakcję ludzi i też jest często tak, że potem ktoś przychodzi i opowiada, słuchaj, to mi dało do myślenia to coś tam, coś tam. Z mediami elektronicznymi, czy nawet drukowanymi, to jest tak, że nie ma się tego bezpośredniego kontaktu w momencie, kiedy coś się pojawia. Więc tych informacji, które dochodzą zwrotnie, jest stosunkowo niewiele. Oczywiście, że ludzie zwykle są skłonni pisać rzeczy typu, a tam kropki zapomnieliście na końcu. Tak. Nie? Ale pojawiają się w tym wszystkim też komentarze ludzi, którzy właśnie mówią o tym, że jakaś historia na przykład dała im do myślenia, zmieniła sposób patrzenia na coś. U nas jest autorka na przykład Miriam Wysocka, która opowiada dużo jako historyk sztuki, z perspektywy historyka sztuki, o sztuce. I tutaj się pojawiło parę takich zwrotów, że nie miałam pojęcia, że można na obraz patrzeć aż tak religijnie, czy aż tak dogłębnie i że on może być odniesieniem, znaczy jakoś zmieniać nas duchowo, prawda? Samo patrzenie na piękny obraz o tematyce religijnej, który ma ileś tam warstw znaczenia w sobie zakutych, więc tak, pojawiają się wieści, ale one dochodzą w sposób taki pośredni, prawda?
0: Zgodnie ze sztuką teraz masz czas na puentę. Czy masz jakąś myśl, mądrość, z którą chcesz zostawić naszych słuchaczy?
1: Myślę o tym, o czym mówiliśmy przez cały czas. I w gruncie rzeczy to wszystko się sprowadza do proporcji. To znaczy do tego, jak dużo czasu i energii w ciągu dnia poświęcamy różnym rzeczom. I gdybym miała z jakąś jedną myślą wyjść, to jest zastanowienie się, co ja tak naprawdę robię, jak wykorzystuję elektronikę. Ile z tego, co robię, jest albo jakimś szumem tła, że sobie coś włączam, żeby mi brzęczało i w sumie się nie zastanawiam, co tam się dzieje. Ile z tego jest zabijaniem czy kradzieżą czasu? Chodzę online, chcę sprawdzić tylko coś tam, a potem za 2 godziny się łapię na tym, nie wiem, że oglądam, jak się czesze konie szetlandzkie jakieś tam, nie? A ile z tego jest czymś, co naprawdę chcę robić, co przynosi korzyść? Czy pomaga odpocząć, czy pomaga wzrastać? Bo przecież też dzięki elektronice, no właśnie, mamy Radio Niepokalana, którego możemy słuchać. Mamy liczne przecież podcasty, które przekazują bardzo wartościowe treści, czy od strony merytorycznej, jakiejś tam życiowej, czy od strony właśnie duchowej. Mamy dobre historie, które mogą nas budować. A możemy patrzeć też bardziej krytycznie, no właśnie, wykorzystywać swoje myślenie krytyczne do analizy tego, z czym się spotykamy. Bardzo zniechęcam do korzystania ze streszczeń AI, bo to będzie spłycenie, przekłamanie. Warto szukać informacji źródłowych, przeczytać samodzielnie wysnuć wnioski, myśleć, odbierając treści. No chyba to.
0: Powiedz mi, czy porusza cię to, co dzieje się wokół historii człowieka, którego nazwisko wymieniane jest, znaczy wymawiane jest czasami Epsteina, czasami Epsteina. Ja będę chyba mówił Epstein, Epsteina. Czy to cię porusza? Bo to jest taka kwintesencja ostatniej teorii spiskowej, które wszystkie okazały się prawdą w ciągu ostatnich 4-5 lat. I to jest ta, i to jest ta ostatnia.
1: To znaczy, widziałam mema, przepraszam, że trochę spłycę, ale widziałam mema, taki bardzo smutny kotek za kratkami i płaskoziemcy, którzy patrzą na wszystkie inne teorie spiskowe, które okazały się prawdą. Więc nie, jeszcze jedna teoria spiskowa, czyli płaskoziemstwo się nie okazała prawdą. Ale
0: płaskoziemstwo nie jest teorią spiskową, jest poglądem naukowym wygłoszonym w połowie XIX wieku. Co więcej, on był weryfikowany empirycznie i tak samo jak takim naukowym pomysłem było frenologia, było badanie czaszki, tak? Tak, ale drodzy Państwo, poglądem naukowym był też rasizm i eugenika była częścią nauki. Wydobywanie mózgu, czyli jak się nazywa ta potworność, Lobotomia była broniona przez autorytety lekarskie wiele, wiele lat i ten człowiek, który zabił kilkanaście osób i pozbawił świadomości córkę bodaj prezydenta Stanów Zjednoczonych takimi eksperymentami jak wbijanie szpikulca od ostryg przez oko do mózgu, ten człowiek był długi czas gwiazdą, więc płaskoziemcy nie są wcale tak daleko od centrum tej kultury liberalnej, która coraz bardziej ma cechy kultury śmierci po prostu.
1: No tak. Natomiast wracając do samego pytania, no, Epstein i to, co tam się znajduje, jest absolutną potwornością. I chyba najbardziej wstrząsające dla mnie jest to, jak bardzo można to zignorować. Że to znaczy to, że ludzie, którzy protestują o wszystko, tak, protestują o to, że psy mają za małe te budy, że praktycznie o wszystko, a tutaj jest nabranie wody w usta, jakby to w ogóle nie był żaden problem, gdzie wyszedł największy możliwy skandal naszych czasów na jaw. To pokazuje też, jak bardzo media i internet mogą zatuszować coś tak gigantycznych proporcjach.
0: Kibicują stronie, która jest podejrzewana, że ma tam więcej trupów w szafie niż ta druga, konserwatywna strona, więc te media nie będą o tym po prostu mówić. Spróbujmy znaleźć w minutę pozytywną puentę.
1: Jest Wielki Post. Można skoncentrować się na rzeczach, które nas rozwijają duchowo, a ograniczyć zdecydowanie te, które nas niszczą.
0: Dziękuję serdecznie, drodzy Państwo. Naszym gościem była Bogna Białecka, psycholog, szefowa portalu Aletea Polska. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Dziękuję.
1: Z Bogiem. Bardzo dziękuję.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: I pamiętam właśnie takie bardzo głębokie, uzdrawiające doświadczenie tej spowiedzi, która była dla mnie takim bardzo dużym przełomem, bo zarówno zachowanie kapłana, który po prostu w ciszy słuchał moich wyznań, wyznania moich grzechów i był autentycznie bardzo głęboko poruszony w taki pozytywny sposób, a jednocześnie ja, no nie wiem skąd, bo to było takie, myślę, że wlane przez Ducha Świętego właśnie, doświadczyłam, że za kapłanem naprawdę jest Chrystus. I on jakby rozgrzeszał mnie, to oczywiście ja wiedziałam, że robi to ksiądz, ale ja wiedziałam, że on to robi totalnie w imię Jezusa. Jakby, że to Jezus za tym stoi, że mocą, moc sakramentu spowiedzi nie pochodzi od kapłana, nie od jakiegoś tam, nie wiem, autorytetu kościoła, tylko to jest konkretnie autorytet Chrystusa. I to było tak głębokie doświadczenie, połączone jeszcze z tym uwolnieniem od właśnie ciężaru grzechu, czyli wyszłam lekka z tej spowiedzi, jakbym po prostu na nowo się narodziła.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Myślę, że ja nie miałam jakichś takich bardzo wyraźnych wyobrażeń. Na pewno opierało się to o jakieś ilustracje w stylu sędziwy mężczyzna z długą brodą na chmurach, albo to oko takie w symbolu Trójcy Świętej, tak, w tym trójkącie takie znane. To pewnie gdzieś tam opierało się o takie obrazy, ale przy tym wydaje mi się, że już jako dziecko miałam tak takie bardzo głębokie wewnętrzne przekonanie, że Bóg istnieje. I chociaż nie umiałam go sobie wyobrazić i nie rozmyślałam o tym, to taka świadomość Boga gdzieś we mnie była. I myślę, że to dzięki moim dziadkom, którzy po prostu chodzili do kościoła i trochę mi o tym Bogu jakoś opowiadali. Ale nie mogę powiedzieć, że był to jakiś temat, który zaprzątał moją dziecięcą głowę. No, oczywiście, że tak. Pamiętam, myślę, że takim momentem, który był dla mnie ważny, choć jeszcze właśnie wtedy nie do końca świadomy, to było to, że moja babcia zabierała mnie na Boże Ciało, na procesję do sypania kwiatków jako taką małą dziewczynkę. Ja mogłam mieć, nie wiem, 5-6 lat. I pamiętam, że z tym mi się wiążą takie dobre wspomnienia. Jakoś tak jakby teraz jak na to, jak o tym sobie myślę, to było takie chyba zupełnie właśnie nieświadome wystawianie się na łaskę Pana Jezusa, Jego obecność. I to dobrze mi się kojarzy, dobrze to pamiętam. Chociaż nie mogę właśnie powiedzieć, że miałam wtedy jakieś takie bardzo dużo uniesienia, czy taką świadomość, że to jest akurat Jezus Chrystus w postaci chleba, pod postacią chleba. I oczywiście, tak jak pytałeś się o tą ewolucję obrazu, no to myślę, że takim jakimś kolejnym etapem to była taka katechizacja w szkole. Chodziłam na religię do szkoły. I gdzieś te nauki tych modlitw powoli kształtowały moją religijność, może nawet w jakiś sposób też wiarę. Natomiast gdzieś na pewno taka katechizacja oparta o nauczanie tych sztywnych regułek, a jeszcze z kolei nie byłam gotowa na to, żeby rozważać Słowo Boże i jakoś się nad tym zastanawiać głębiej, to pewnie zbudowała we mnie takie poczucie, że Bóg jest właśnie wszystko wiedzący, wszystko widzi, ale to oznacza też, że jakoś tam potem, widząc nasze błędy, grzechy, to że nas jakoś tego będzie

chodzenia do kościoła już jakby samodzielnie. No i muszę powiedzieć, że wtedy to nie bardzo jakoś w moim osobistym przypadku działało, bo jak weszłam w taki nastoletni czas, to zaczęłam negować obecność Boga w kościele. I też nie modliłam się, nie mam przykładów w domu akurat, bo moi rodzice obydwoje po prostu rozstali się, jak byłam małą dziewczynką i no, po rozwodzie przestali chodzić do kościoła. Jak nie miałam takich wzorców w najbliższej rodzinie, więc nie miałam się od kogo uczyć tak bezpośrednio. I był taki czas, kiedy ja zaczęłam właśnie nie chodziłam do kościoła z przyjemności. Raczej powiedziałabym, że chodziłam trochę z obowiązku, bo tak właśnie ukształtowała mnie religia, katechizacja, że to jest grzech i nie mogę nie iść. Ale nie było tam takiej autentycznej relacji z Panem Bogiem, więc trochę tak... I był taki moment, kiedy miałam świadomość, że Bóg jest, bo nigdy nie negowałam Jego istnienia, tak jak też wcześniej powiedziałam, to gdzieś dostałam taką, myślę, że łaskę, ale nie odczuwałam, nie przeżywałam Jego obecności w kościele. I dlatego, mówiąc szczerze, z takiej całkiem uczciwości wobec siebie i tego Pana Boga, w którego jednak jakoś wierzyłam, przestawałam chodzić do tego kościoła. Tak naprawdę miałam chyba jakieś 16 lat, kiedy przestałam chodzić na religię. Myślę, że ja to szanuję i uważam, że zatrzymywanie kogokolwiek na siłę w czymkolwiek, a zwłaszcza w przestrzeni miłości, bo wiara i relacja z Bogiem jest tą przestrzenią miłości, że to raczej odnosi odwrotny skutek. I myślę, że dzięki temu, że ktoś mi pozwolił odejść i nie miałam takiego przymusu ze strony rodziców, to na pewno, a w ogóle ze strony środowiska też nie, ani tam właśnie kogoś, kto mi tam groził palcem, to że pewnie dlatego mogłam pewnie wrócić z wolności, tak mi się wydaje. Moją definicją szczęścia wtedy było spełnienie takich oczekiwań narzuconych, po prostu tak jak zostałam wychowana, że mam się dobrze uczyć, tak? Mam się dobrze uczyć, mam się dostać na studia, zdobyć jakiś dobry zawód, potem żeby móc zarabiać, być samodzielna, bo u mnie taki dosyć mocny, przynajmniej ja zostałam tak wychowana, do mnie osobiście to bardzo mocno docierało, że ta wartość człowieka leży właśnie w tym, może nie ile zarabia pieniędzy, to nie, ale ile tej wiedzy, doświadczenia zdobędzie i jak sobie będzie radził w życiu, czy będzie samodzielny, czy nie. I to było dla mnie też z jednej strony właśnie wyzwaniem, jakimś takim celem, który sobie stawiałam, z którym też się utożsamiałam, że to jest mój cel, ale też była dosyć duża presja taka, że pamiętam, że to był dla mnie jakiś taki, no taki właśnie ciężar, bo czułam się z tym, nie mając tej relacji z Panem Bogiem i mając taki też trochę mocno przekrzywiony ten obraz, to czułam się czasem sama, nie radząc sobie w jakichś trudniejszych sytuacjach. Czułam się właśnie, że nie mam jakiejś tam wartości, czy że sobie nie dam rady. I to był taki trudny okres szukania swojej wartości. No chyba każdy człowiek młody przez to przechodzi, że jeszcze nie wie, czy jest coś wart, czy nie i musi sobie pewne rzeczy udowodnić albo odnaleźć to dzięki innym ludziom, albo często właśnie chyba ludzie idą w takie, że muszą sobie sami na coś zapracować. No i ja byłam właśnie w takim gronie. No ja teraz jak się zapytałeś o to, to nawet po prostu się uśmiechnęłam, bo to jest po prostu niesamowite, jak Pan Bóg potrafi dotknąć człowieka. Ja po prostu się zakochałam. Zakochałam się bardzo w takim troszkę starszym od siebie. Wtedy wydawał mi się strasznie stary. Moją 20, ile miał lat? 20 chyba 6, tak? Czy tam 7. Znaczy, może nie to, że stary, no ale taki dużo bardziej dojrzały i starszy. I był dla mnie dużym autorytetem, między innymi dlatego, że nie bał się podejmować trudnych decyzji. On miał za sobą taką decyzję zmiany swojej drogi, ścieżki życia.
zdecydował się

0: na podjęcie studiów właśnie w takim już trochę, no nie po szkole średniej, tylko mając 20 chyba 6 lat, z tego co pamiętam, czy 25. I no, ponieważ on bardzo zapadł mi w serce i bardzo mi imponował, to kiedy podzielił się ze mną życzeniami na Wielkanoc, życzył mi jakiejś tam, nie wiem, pięknej Paschy, czy już teraz dokładnie nie pamiętam tych słów, ale na pewno było w tych słowach taki obraz rozświetlającej ciemność światłości, czyli niech światłość rozświetli ciemność twojego życia, czy jakby coś w tym stylu. I te słowa na tyle mnie zaintrygowały, że dosłownie tak sobie pomyślałam wtedy, że skoro on takie słowa mi przekazuje i wierzyłam, że to były szczere słowa, że nie były jakieś takie, powiedzmy, kurtuazyjne, tylko to, że to musi coś w tym być. Po prostu, że to jest niemożliwe, żeby taki wspaniały człowiek jak on, bo byłam naprawdę pod dużym jego jakimś tam urokiem. I zaczęłam sobie sama zadawać pytania, to jak to jest? Jeżeli ten człowiek ma w sobie taką wiarę, że w tym kościele odnajduje Boga, no to dosłownie tak sobie pomyślałam, musi coś w tym być i ja chcę to znaleźć. Ja chcę znaleźć odpowiedź, o co chodzi. I wtedy poszłam do spowiedzi pierwszy raz po kilku latach. Trochę tak na zasadzie, no to spróbujmy w takim razie. To nie było jeszcze takie bardzo dojrzałe. Na pewno miałam takie pragnienie, żeby tak się stało, że ten Bóg autentycznie na mnie czeka i jest. Ta spowiedź nie była jakaś bardzo przełomowa, ale decyzja we mnie już taka jakaś tam zaczęła po prostu się kształtować, że ja chcę go odnaleźć, że chcę odnaleźć tą światłość. To się wiąże jakby z kolejnym etapem, z kolejną jakimś rozdziałem związanym z tą relacją, o której wspomniałam, która nie była jakaś też jakaś bardzo długa, ani jakaś też bardzo intensywna, ale no, przeżyłam taką dużą sinusoidę, bo najpierw doświadczyłam właśnie czyjegoś zainteresowania, akceptacji i takiego dużego zafascynowania, a potem doświadczyłam odrzucenia. I to odrzucenie nałożone na moje osobiste też takie trudności z nauką, z jakimiś takimi nawarstwionymi problemami związanymi z właśnie z takim podzielonym domem, rodziną, która nie jest pełna, tylko taka właśnie patchworkowo, nie dająca mi osobiście w okresie takiego wczesnego dzieciństwa takiej dużej stabilizacji. No i po prostu jako 20-paroletnia studencka przechodziłam przez, myślę, że to był jakiś epizod taki depresyjny, dlatego że przestałam móc się uczyć. Miałam na tyle też taki, uczyłam się na dwóch kierunkach, podjęłam drugi kierunek i to wszystko mi się po prostu wysypało. Po prostu straciłam na tym zupełnie kontrolę. Nie byłam w stanie właśnie efektywnie uczyć się, podchodzić z egzaminów. Do tego doszedł właśnie ten taki zawód miłosny, no, w jakiegoś rodzaju po prostu takie bardzo głębokie doświadczenie odrzucenia, którego po prostu zupełnie nie byłam w stanie zrozumieć. I przestałam móc się uczyć, przestałam w ogóle chcieć żyć, można tak powiedzieć, że miałam taki bardzo ciemny okres utraty sensu życia, utraty sensu poczucia własnej wartości i gdzieś zapadałam się w tą ciemność, taką próbowałam sobie właśnie radzić trochę sama, bo mimo tej pierwszej spowiedzi relacja z Bogiem nie była w moim przypadku jeszcze taka bardzo ugruntowana i ona taka była no, bardzo, bardzo słaba. No więc miałam takie, powiedziałabym, dosyć jakieś przykre pomysły na to, co zrobić dalej. Nawet, no mogę powiedzieć, że jakoś zanegowałam wartość swojego życia. Myślę, że nie trzeba tutaj więcej dodawać. I to był taki bardzo mocny, okrutny, zarówno dla mnie, jak i dla moich najbliższych moment, epizod, bo potem już w ogóle straciłam poczucie własnej, nie wiem, godności i miałam bardzo silne doświadczenie grzechu. Takiego, że weszłam naprawdę w ciemność. Właśnie, że dotknęłam takiej przestrzeni ciemności. I wtedy, w tej ciemności doświadczyłam, że jakby, że nie jestem w tym sama. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale gdzieś ta wiara, myślę, że ta łaska Chrztu Świętego i sakramentów, które dostałam przecież jako zupełnie nieświadome dziecko, a potem też po części nieświadomie uczestniczyłam w tych kolejnych etapach, czyli spowiedź pierwsza i ta komunia i to bierzmowanie, katechizacja, o której wspomniałam, że to wszystko, co zdobyłam nie do końca właśnie w takiej świadomej relacji z Panem Bogiem, tylko otrzymałam to od Kościoła przez przykład innych, to zaczęło we mnie pracować. I gdzieś wzbudziła się bardzo mocna tęsknota za tym, żeby on był, żeby on się objawił, żeby mi pomógł. I pamiętam taki moment, kiedy będąc wtedy na zwolnieniu, takim studenckim, takim okresie rocznej przerwy w nauce, bo tak jak wspomniałam, nie byłam w stanie się uczyć. Przez jakiś czas po prostu musiałam zrezygnować z takiego aktywnego studiowania. I pamiętam, że byłam w domu i tak jakby szukałam tego swojego sensu życia, taka byłam trochę mocno emocjonalnie i duchowo posiniaczona. Więc no, zaczęłam sprzątać tam w tym pokoju i układać książki. I spadła mi na podłogę taka książka, którą dostałam od mojej babci, jak byłam małym dzieckiem. I ta książka miała taki tytuł: Bóg jest miłością. I ja wiedziałam, że to nie jest przypadek. Jakby, nie wiem, może to tak jest, że człowiek, który naprawdę traci prawie wszystko, albo już nie ma tych zabezpieczeń, tych swoich przestrzeni, bezpieczeństwa, na których sam się opiera, to wtedy Bóg chyba łatwiej dociera do... Znaczy na pewno tak było w moim przypadku, że dotarł do mnie w takim momencie. Ja tu zrozumiałam, że to nie jest tak, że ja go szukam, tylko że on mi pokazuje, że jest i że jakby no, objawia się właśnie jako miłość, czyli jako ktoś, kto mnie nie odrzuca, bo ja bardzo, bardzo czułam takie... Byłam sobą bardzo rozczarowana, byłam sobą bardzo właśnie i zawiedziona i wiedziałam też, że zawiodłam jakoś moich najbliższych i było to dla mnie też takim dużym, bardzo dużym ciężarem. I jakby w tym krótkim zdaniu, które święty Augustyn kiedyś powiedział, że gdyby móc streścić w jednym zdaniu całą Biblię, to właśnie byłoby to zdanie, że Bóg jest miłością. I tym zdaniem Bóg do mnie dotarł, że On jest miłością. I kropka, czyli tam nie ma czegoś takiego, że jest miłością wtedy, gdy, albo jest miłością jeśli ty, tylko jest, po prostu tam jest kropka. Tam już nie ma dalszej części. To jest stwierdzenie, które nie podlega tutaj żadnej dyskusji i tak to właśnie do mnie dotarło jako prawda. I gdzieś zaczęło właśnie na nowo kiełkować we mnie pragnienie powrotu budowania w takiej świadomej relacji z Panem Bogiem, powrotu do Kościoła, takiego już nie tylko na zasadzie jakiegoś porywu serca chwilowego, tylko takiego świadomego szukania Jego obecności w Kościele. Wiesz, że ta sama książka, jako jej treść, ona nie przemawiała do mnie, znaczy tam były różne obrazki, bo to była taka książeczka dla dzieci, z katechizacji. W ogóle kiedyś szukałam, próbowałam znaleźć, bo chciałam mieć tą książkę w domu, ale nie udało mi się znaleźć. Może ktoś jeszcze kiedyś mi pomoże odnaleźć ten tytuł, ale w każdym razie ja zapamiętałam właśnie głównie ten tytuł. To ten tytuł do mnie przemówił. Bóg czasami po prostu jednym strzałem rozwala ci system, który w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. I takim kolejnym etapem było to, że jak ja już zaczęłam tęsknić do tej relacji i szukać jej w Kościele, to, że zdecydowałam się na taką bardzo głęboką spowiedź. I to była też spowiedź po takim dłuższym czasie, bo to wszystko gdzieś tam trwało w czasie. I pamiętam, że wtedy autentycznie doświadczyłam takiego nawrócenia związanego z tym, że ja już potem nie miałam wątpliwości, że Chrystus działa w Kościele, bo ta spowiedź byłaby dla mnie bardzo trudna. Musiałam wyznać dużo trudnych rzeczy. Chciałam. chciałam wyznać dużo trudnych rzeczy, ale mówiąc szczerze, pamiętam, że szłam do tej spowiedzi trochę tak jakby właśnie na takim, tak warunkowo, że żeby przystąpić do Komunii Świętej, to muszę przystąpić do spowiedzi. Bo tak się nauczyłam na religii i jakby to mi zostało. I szłam trochę na tą spowiedź trochę jak na ścięcie, myśląc też o sobie o tym, że pewnie ksiądz mnie tam, nie wiem, mocno zruga i w ogóle bałam się tego, co on o mnie sobie pomyśli albo co powie, że mnie jakoś może właśnie osądzi. I pamiętam, że idąc do tej spowiedzi, śmieję się teraz, bo teraz się nie boję jechać do spowiedzi, wręcz przeciwnie. W każdym razie, kiedy szłam, to myślałam sobie, no dobrze, zaciskam zęby, zrobię to, znaczy nie pójdę do tej spowiedzi, uczciwie wszystko wyznam jak należy, ale zrobię to tylko dlatego, bo warto przystąpić do komunii, a ja nie chcę właśnie, chcę przyjąć Pana Jezusa. Byłam wtedy w grzechu ciężkim jakimś tam, więc nie mogłam, to nie były jakieś skrupuły, tylko to były konkrety. I pamiętam właśnie takie bardzo głębokie, uzdrawiające doświadczenie tej spowiedzi, która była dla mnie takim bardzo dużym przełomem, bo zarówno zachowanie kapłana, który po prostu w ciszy słuchał moich wyznań, wyznania moich grzechów i był autentycznie bardzo głęboko poruszony w taki pozytywny sposób, a jednocześnie ja, no nie wiem skąd, bo to było takie, myślę, że wlane przez Ducha Świętego właśnie. Doświadczyłam, że zakopany naprawdę jest Chrystus. I on jakby rozgrzeszał mnie, to oczywiście ja wiedziałam, że robi to ksiądz, ale ja wiedziałam, że on to robi totalnie w imię Jezusa. Jakby, że to Jezus za tym stoi, że moc sakramentu spowiedzi nie pochodzi od kapłana, nie od jakiegoś tam, nie wiem, autorytetu Kościoła, tylko to jest konkretnie autorytet Chrystusa. I to było tak głębokie doświadczenie, połączone jeszcze z tym uwolnieniem od właśnie ciężaru grzechu, czyli wyszłam lekka z tej spowiedzi, jakbym po prostu na nowo się narodziła. I miałam takie odkrycie, pamiętam tą radość nawet, teraz właśnie też się uśmiecham, bo te wspomnienia są takie bardzo, mimo wszystko, po wielu latach nadal żywe. Wyszłam z taką fascynacją, Bóg jest w Kościele, Chrystus jest w Kościele. I wtedy jak szłam do komunii, to już było dla mnie tak jakby, to nie było tylko taki głównie cel, tylko takie dopełnienie jeszcze tego, co się wydarzyło w konfesjonale. I nawet tak potem się trochę z tego śmiałam w duchu, że tak mnie Pan Bóg zmienił moje podejście do sakramentu spowiedzi, że ja po prostu, nie mogę powiedzieć, że lubię się spowiadać, kiedy coś mocno nabroję, no to oczywiście to nie jest łatwe, ale że ja się w ogóle nie boję spowiedzi i wręcz powiedziałabym, że doświadczam nadal, za każdym razem, no może nie dokładnie tak samo intensywnie, ale ja po prostu z ogromną wiarą przystępuję do tego sakramentu. Tak całkiem, oczywiście, że no nie, bo nawrócenie to jest proces, a poza tym to nie jest tak, że można już Pana Boga złapać za nogi. Ciągła walka i też droga i upadki, i jakieś zawirowania. Więc myślę, że nawracanie jest po prostu zadaniem na całe życie. Z takim trochę też zmaganiem, żeby się nie poddać tym wszystkim. Bo nie jest łatwo być dobrym chrześcijaninem. Jest to wyzwanie. Więc tym bardziej, że odpowiedzialność za relację z Panem Bogiem też jest po naszej stronie, więc każde lenistwo, jakiś kompromis z tym, co świat proponuje, no wymaga potem, żeby się nawracać znowu i znowu i znowu. Całe szczęście Pan Bóg się nigdy nie nudzi i zawsze ma dla nas otwarte serce.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marek Jurek, polityk czy obserwator życia społecznego. Jak mam przedstawić?
1: Publicysta, historyk.
0: Wspaniale. Odpowiedź godna polityka.
1: Dziękuję bardzo.
0: Panie Marku.
1: Nie, za mną jest 40 lat działalności politycznej, tej czynnej.
0: Tak.
1: Ja to tak liczę, bo to mówię, bo to tak...
0: Ja pytałem o to, czy przed panem jeszcze taka działalność.
1: Tak. Każdy zawodowy historyk zawsze ma problemy z wyznaczeniem cezur, tak jak w życiu, czyli tych progów granicznych. Ale generalnie o deklaracji Ruchu Młodej Polski w 1979 roku do zakończenia mojej pracy w Parlamencie Europejskim w 2019 to jest równe 40 lat. Natomiast ja wyznaję... tą zasadę, którą Jan Paweł II, Christi Fidelis Laici, prezentował, że właściwie polityka jest czymś zobowiązującym dla każdego człowieka. No nawet, nie wiem, mniszki w klasztorach zamkniętych powinny się modlić za swoją ojczyznę, za pokój, za rodziny, za ich warunki życia. Te nie tylko te mikro poszczególnych rodzin, ale społeczne. Więc mówię, odpowiedzialność za dobro wspólne narodu jest odpowiedzialnością powszechną, więc każdy powinien o tym myśleć i w tym znaczeniu nigdy nie powinniśmy być poza polityką.
0: Ale pan dobrze wie, że ja nie pytam o to znaczenie.
1: Więc ta czynna moja działalność polityczna to jest 40 lat, te 1979-2019.
0: I nie wiadomo, czy jeszcze w przyszłości. Tak zrozumiałem pana odpowiedź.
1: Nie ma warunków w tej chwili.
0: Jasne.
1: I pan, wpływam na rzeczywistość tak, jak potrafię swoimi opiniami, staram się formułować też rekomendacje, nie tylko na pewno nie jakieś jałowe krytyki.
0: Jasne. 45 lat, 40 parę, bo to 7 chyba lat, takiej refleksji na temat rzeczywistości, to jest bez wątpienia wielki zasób. Świat dziś jest skoncentrowany wokół prezydenta performera. Prezydenta, który odgrywa rolę błazna, a jest bardzo konsekwentnie prowadzącym swoją politykę w interesie Stanów Zjednoczonych mężem stanu. Tak? Śmieszne jest, że polityk, którego można podejrzewać o promiskuityzm, opowiada się za rewolucją moralną, tak? Czy też prowadzi ruch, jest na czele ruchu moralnej odnowy. Tak? Można się z tego śmiać, można widzieć w tym sprzeczność i wręcz niemożność takiego istnienia takiego bytu, no ale ten byt istnieje. Moje pytanie jest takie. Konserwatyzm, a MAGA to chyba konserwatyzm, to kontrrewolucja, tak? Rolą chrześcijan jest budowa Królestwa Bożego na ziemi. Mamy do czynienia z cywilizacją, która w erze nowożytnej tak zwanej, jej główną cechą, tak gdyby tak wyabstrahować całkowicie, to jest instytucjonalizacja grzechu, tak? Czyli robienie z grzechu indywidualnego grzech zbiorowy, wymuszanie go, nie wiem, wpisywanie aborcji do konstytucji. Czy MAGA, czy ten ruch, który dla wielu ludzi opowiadających się za wartościami tradycyjnymi, za Polakami opowiadającymi się za wartościami tradycyjnymi, był przywitany z wielką radością, wręcz nadzieją niesamowitą. Czy ruch MAGA działa na rzecz dobra naszej cywilizacji? Czy ta ocena powinna być bardziej zniuansowana?
1: Panie Robercie, pan poruszył tyle ważnych kwestii, że właściwie wracając, bo nie sposób odpowiedzieć od razu na wszystko, ale wracając do poszczególnych elementów, możemy o tym, co pan powiedział, rozmawiać przez następną godzinę, bo to są super ważne kwestie, tylko jest ich wiele. Ja tylko najpierw chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję za tę pana obserwację, bo jestem od zawsze właściwie przekonany, że polityka nowoczesna, polityka liberalna, to jest w gruncie rzeczy, opiera się na 7 grzechach głównych. Tylko że jedni, nawet często ten pluralizm demokratyczny polega na tym, że jedni bardziej się odwołują do chciwości, a inni bardziej do gniewu. No, jeżeli chodzi o te grzechy, jak to Bruce Marshall napisał, najbardziej popularne, no to jedni tolerują, inni promują i tak dalej, ale mówię, ale generalnie ten pluralizm polega na tym, że jedni się odwołują bardziej do chciwości, do tego konsumpcyjnego raju, ciepłej wody w kranie i tak dalej, a inni do mobilizacji mas poprzez gniew, który, no, pamiętajmy, nie czyni sprawiedliwości i tak dalej. To bardzo cenna obserwacja. Teraz wracając do Donalda Trumpa. Wie pan, jedno powiedzmy, że jeżeli opinia chrześcijańska, a jest taki nurt w opinii chrześcijańskiej, uważa, wybierzmy idealnego moralnie kandydata, znaczy szukajmy idealnego moralnie kandydata. Za tym kryje się takie założenie, że jeżeli człowiek będzie miał dobre intencje, jeżeli jest moralnie wiarygodny, to wszystko zrobi za nas. I to jest założenie błędne. Oczywiście wiarygodność ludzi jest rzeczą ogromnie ważną, dlatego że wiemy też, że jednym z elementów demokratycznej polityki to jest oszustwo, no, zwodzenie ludzi, stawianie fasad, robienie miraży, że coś zrobią i tak dalej, tworzenie tych klimatów, nastrojów, budowanie wizerunku, a potem realizacja jakichś często bardzo przyziemnych, wyborczych, partyjnych interesów, w najlepszym razie jakiegoś osobistego, obsesyjnego poczucia misji, w którym zawierają się jakieś elementy dobra wspólnego, ale które na boku pozostawia wszystkie inne, które są tylko przeszkodą. Więc problem z Donaldem Trumpem to nie jest kwestia nawet jego osobistego usposobienia, tylko jego lojalności. On, to jest też ilustracja bezradności opinii chrześcijańskiej we współczesnym świecie, która ciągle musi, w którym skazani jesteśmy na to, żeby szukać jakiegoś punktu oparcia i kogoś, przy kim możemy zrealizować sprawy ważne dla, no, no właśnie te zasadnicze sprawy dobra wspólnego narodu czy dobra wspólnego poszczególnego. Jeżeli chodzi o Trumpa, ja muszę powiedzieć, że ja generalnie szczególnie jego pierwszą kadencję oceniam bardzo dodatnio i uważam, że jej takim podsumowaniem, tym co najważniejsze w niej, to są te zmiany konserwatywne przeprowadzone w Sądzie Najwyższym. Dlatego, że amerykański Sąd Najwyższy to jest taka instytucja, która gwarantuje względną trwałość jakichś zasad w porządku demokratycznym, w którym się wszystko zmienia. Do tej pory to były zasady liberalne. Trump to odwrócił. Obalenie orzeczenia Roe versus Wade, czyli tego ustrojowego wręcz uczynienia z Republiki Amerykańskiej państwa czy Federacji Aborcyjnej, bo pamiętajmy, Roe versus Wade uprawniało.
0: 73 rok.
1: Tak, ale ona uprawniała rząd federalny do ingerencji w politykę stanową. Nawet Stany, no, Ameryka jest oficjal. State to jest państwo, to są Zjednoczone Państwa Europy. Tam bardzo często, jeżeli chodzi o swobody stanowe, one szły i nawet do tej pory idą dalej, są w większym spokoju pozostawione niż w Unii Europejskiej status poszczególnych państw. Z tym, że nie dotyczyło to rzeczywiście po tym orzeczeniu z 1973 roku, nie dotyczyło to prawa do życia nienarodzonych. Trump to naruszył w sposób istotny, ale przede wszystkim Trump pokazał, że w przeciwieństwie do innych prezydentów republikańskich, którzy tak robili krok w lewo, krok w prawo, dawali ku satysfakcji opinii chrześcijańskiej, amerykańskiej, tej łączącej, biegnącej od ewangelikalnych protestantów po katolików i wszystkie inne środowiska przyległe, dali kandydata, który tej opinii odpowiadał i za chwilę kandydata liberalnego. Tutaj Trump był o wiele bardziej konsekwentny i to jest rzecz bardzo korzystna. Pan powiedział, że on w bardzo konsekwentny sposób realizuje swoją agendę. No, ja co do tej konsekwencji mam wątpliwości, dlatego że jego polityka jest w ogromnym stopniu taką polityką intuicyjną, tak jak to jest z władzą osobistą, z przywódcami, którzy mają bardzo szeroki zakres osobistej władzy, to często jest to oparte na jakimś przekonaniu również ich zwolenników o tym geniuszu przywódcy, który wystarczy, że wejdzie na przysłowiowy balkon i przemówi i spojrzy na masy i już ma natchnienie. I może iść w lewo, w prawo, zwolennicy pójdą za nim, dopóki daje władzę. No to co Germanie, często to, co Germanie nazywali Heil, stąd potem był ten Heil, prawda? To jest to szczęście przywódcy, prawda? Dopóki ma szczęście, to się za nim idzie. Jak tego szczęścia bojowego czy wyborczego nie ma, no to nagle się od niego zwolennicy odwracają. I takim intuicyjnym przywódcą dla mnie, poza jego takimi generalnymi liniami polityki, jest Donald Trump. To na przykład no, Rosjan straszył. Zapowiedź, że wyszle Ukraińcom tomahawki czy tomahawki, bo bardziej wolę mówić tak jak w dzieciństwie mówiliśmy, czytaliśmy Winnetou, że da te tomahawki, a potem nagle wycofanie się, prawda? No, efekt miał być taki, że może Putin się przestraszy, jak się nie przestraszył, to Trump się, nie wiem, czy się przestraszył, w każdym razie się wycofał. Także ta polityka jest często taką polityką prób i błędów, szczególnie w geopolityce, w polityce międzynarodowej, sądowania możliwości i wycofywania się, jeżeli się okazuje, że to nie idzie. Zresztą z tą wojną handlową z Europą to jest podobnie. On idzie do przodu, wycofuje się, bada teren i tak dalej. Natomiast trzeba powiedzieć, że generalnie to jego podejście, które u nas zaczęło budzić wiele zastrzeżeń ze względów geopolitycznych, no, w moim przekonaniu najlepiej jest streszcza nastawienie wiceprezydenta J.D. Vance'a. I każdy, kto czytał tą jego elegię dla Bidoków, tą opowieść o góralach bezrobotnych, często w Appalachach, no, którzy w tym pasie rdzy potracili pracę, popadli w narkomanię, kompletna anomia społeczna w miastach. To jest takie podejście, że co my będziemy walczyć o demokrację światową, która narodom szczęścia nie niesie. Globalizacja często wskazuje je na często korzystną dla Ameryki, ale jednak na kolonizację. Liberalizm w ogóle niszczy wspólnoty społeczne na wszystkich poziomach. Co my będziemy szerzyć tą uniwersalną demokrację na świecie, kiedy prawda w moich stronach rodzinnych, również w moim okręgu wyborczym, za który odpowiadam, masa ludzi umiera zaćpanych i tak dalej, rodziny się rozpadają, kraj jest w kompletnym kryzysie, a my będziemy twierdzić, że uszczęśliwiamy cały świat. I to jest podejście niewątpliwie bardzo odpowiedzialne. Ja uważam, że przez całe lata u nas i niestety opinia społeczna za tym szła, panowało podobne. No, fascynowaliśmy się grami wyborczymi, wielkimi grami geopolitycznymi, a Polska się na przykład demograficznie czy też rodzinnie rozpadała. I to podejście, które prezentuje Vance i podpowiada Trumpowi, on w jakiś sposób je przyjmuje. Znaczy w moim przekonaniu ta pozycja J.D. Vance'a, ja nie wiem, czy on będzie w przyszłości w ogóle kandydatem na prezydenta, czy się nie pokłóci z prezydentem Trumpem, tak jak wiceprezydent Pence w poprzedniej kadencji, tego nie wiem. Ale w moim przekonaniu on jest taką dobrą ilustracją właśnie ruchu MAGA. Na czym ten ruch polega? To jest generalnie przekonanie, że odpowiadamy w pierwszym rzędzie za wspólnoty, do których należymy i że nie pomoże nikomu ten, kto nie potrafi pomóc sobie, że polityka musi być w pierwszym rzędzie odpowiedzialnością za bardzo konkretnych ludzi. Oczywiście w takim podejściu grozi w ogromnym stopniu brak na przykład wyobraźni geopolitycznej. Dlatego, że żadne państwo, ani najsilniejsze jak Stany Zjednoczone, ani względnie borykające się z problemami, budujące swoją siłę, niosące swoje słabości jak Polska, żadne państwo nie żyje w izolacji. I Amerykanie o tym powinni wiedzieć. Natomiast nasze pretensje, że oni nie podzielają geopolityki polskiej, do końca, czy znaczy są o tyle urojone, że każdy, kto pokręci globusem, wie, że jeżeli spojrzymy na każdy kraj świata jako na centrum, a geopolityka każdego kraju polega na tym, że on patrzy przez, że on siebie stawia w centrum, myśli o swoich interesach i względem tego określa stosunek do innych państw, to każdy kraj ma inną geopolitykę, każda jest uprawniona dla danego kraju, ale każdy ma inną. Krótko mówiąc, my na przykład musimy rozumieć to, że dla Greków, którzy widzieli dehelenizację północnego Cypru, kiedy tam no, ustanowiono pół wieku temu okupację turecką. Potencjalne zagrożenie ze strony Turcji jest równie realne, jak na przykład dla nas ze strony Rosji. To po prostu trzeba rozumieć, a nie oburzać się na to, że wszyscy nie patrzą na świat przez nasze okulary.
0: Przyjrzyjmy się teraz drugiemu podmiotowi po Stanach Zjednoczonych i po cywilizacji naszej, ja to na sam koniec chciałbym jeszcze do tego wrócić, czyli Europa. Tak? Europa jako projekt w opinii wielu myślicieli się kończy. Ten europejski mainstream no, dużo silniej jest widać zakorzeniony niż ten liberalny, socjalistyczny, partia demokratyczna. Myślę o tych środowiskach w Stanach Zjednoczonych, które no, przegrały jednak z pospolitym poruszeniem ludzi z pasardzy bidoków i baronów cyfrowych, którzy się z Trumpem sprzymierzyli. A tutaj w Europie oni trzymają się dobrze. Europejczycy, elity europejskie, liberalne trzymają się dobrze. Proszę mi powiedzieć...
1: Trzymają nas.
0: Tak, tak, to za chwilę.
1: Skutecznie.
0: Tak, tak, tak. I pytanie...
1: I to mówię o nas nie tylko o Polsce, ale w ogóle o ludziach takich jak my w każdym kraju Europy.
0: Tak. I teraz Mario Draghi, były premier włoski, były szef banku centralnego, facet wydawałoby się z jakiegoś centrum tego mainstreamu, no bo każdy mainstream również ma swoje centrum, tak? Czyli polityk wydawałoby się umiarkowany. On mówi wprost, że trzeba pragmatyczne państwo europejskie stworzyć. Czemu chadecja i liberałowie przejęli agendę marksistowską? Czemu tak dała się ta elita liberalna, chadecka, no wszelkiego typu elita związana z pieniądzem, z jakąś tradycją, z jakąś kulturą, z jakąś ciągłością? Dlaczego oni dali się przejąć? Dlaczego przejęli hasła marksistowskie i dlaczego dziś mamy do czynienia z rewolucją kulturalną, którą Chińczycy porzucili już w latach 70., a tutaj maoiści dalej prą do tego, żeby stworzyć państwo według projektu z 1943 roku, czy też jednego z projektów, bo przecież jeszcze pan Europę mamy wiele tych intelektualnych konstrukcji. Ale jak to się stało, że Europa, pan był w Parlamencie Europejskim, widział tych ludzi, widział, w jaki sposób oni chodzą, jak się zachowują, kim są, jakie mają wartości, bo to też po zachowaniach bardziej widać niż po słowach. Dlaczego ten projekt europejski ulega wewnętrznemu barbarzyńcy? Tak? Dlaczego cywilizacja europejska staje się cywilizacją śmierci?
1: W Parlamencie Europejskim ja dwa razy widziałem koniec świata. Pierwszy raz, drugi raz jak Trump wygrał, ale pierwszy raz... Jak był Brexit, no to przyjechałem rano, przyleciałem do parlamentu, patrzę, chodzę po korytarzu, naprawdę i w oczach tej większości posłów, tych należących do tego głównego nurtu, to po prostu widzę w ich oczach koniec świata. Patrzę w te oczy i po prostu stało się coś, co się nie mogło stać, ten bunt ludowy, który przeżywamy. Tylko pamiętajmy, no, że buntów ludowych było w historii wiele, jeszcze nie wiadomo, czy się skończą, ale to, że on nastąpił, to w ich oczach naprawdę było widać koniec świata. Teraz, czy można przeciwstawiać te marksistowskie plany, manifest Ventotone i politykę chadecji w latach 40., 50., to jest u nas bardzo modne. Bo dobrze mieć jakiś punkt oparcia, z którym się będziemy identyfikować i tak dalej, ale jak my naprawdę spojrzymy na projekty Roberta Schumana, Europejskiej Wspólnoty Politycznej, Europejskiej Wspólnoty Obronnej, to były, oczywiście możemy dyskutować o ich racjach i tak dalej, to były czasy, to był szczyt zimnej wojny, przecież to było tuż po śmierci, to było 3 lata po śmierci Stalina, traktaty rzymskie i tak dalej, ale a projekty Europejskiej Wspólnoty Politycznej, Europejskiej Wspólnoty Obronnej, 1954 rok, to jest zaraz po śmierci Stalina, no to w strasznym świecie zupełnie, kiedy naprawdę nad Europą wisiało cały czas zagrożenie no, straszliwej wojny, najazdu sowieckiego i że zrobią na przykład z Holandii to, co zrobili z Łotwy, no to tak. Tak w tamtych czasach wyglądał świat. No, ale ta propozycja jaką wtedy miał Schuman, to było stworzenie Unii Europejskiej, o tej europejskiej wspólnoty politycznej, o silniejszej władzy niż dzisiaj ma Unia Europejska. I twierdzenie, że były jakieś dwa projekty, z jednej strony Europa ojczyzn, dlatego że właśnie subiektywnie, w przeciwieństwie do Trumpa, Robert Schuman był niewątpliwie bardzo pobożnym katolikiem i szczerze wierzył, że jest dziedzicem świętego Benedykta, ale projekt polityczny, który oni realizowali, to był projekt stworzenia no właśnie tego no superpaństwa wtedy. Pytanie, czy ono byłoby tak centralistyczne jak to jest gdybanie, co by było. Ale jeżeli chodzi o władzę realną, na przykład Europejska Wspólnota Obronna, stworzenie Armii Europejskiej i tak dalej, to było dalej niż to, co w tej chwili widzimy. Druga rzecz, jak to się mogło wtedy stać? No pamiętajmy, że w latach 40. po wojnie chrześcijańska demokracja była w ścisłym sojuszu z marksistami, najpierw z komunistami bezpośrednio po 1945 roku, a potem dosyć trwale z socjalistami. Kiedy Pius XII przekonywał de Gasperiego, że powinien otworzyć się na prawo i tak dalej, to de Gasperi tutaj był bardzo twardy i powiedział, że chrześcijańska demokracja to jest ruch centrum idący na lewo. No to między innymi dlatego przed początkami tego ruchu, przed właśnie jego założeniami zrywającymi z zasadami kontrrewolucji, z polityką kontrrewolucji, no przestrzegał święty Pius X, że no naprawdę ci przed ideologią Marka Saunieto był taki, to jest do tej pory taki święty chadecki, ich prekursor i tak dalej, z dużym takim zmysłem humoru święty Pius X pisał, że liderzy tego ruchu mówią o godności człowieka i zachowują się tak, jakby całe wieki cywilizacji chrześcijańskiej najbardziej święci i sprawiedliwi, książęta najbardziej pobożni, kochający ludzi, mnisi i święci nie rozumieli, czym jest godność człowieka, dopóki nie pojawili się liderzy chrześcijańskiej demokracji, tak mówiąc w skrócie. No on tam mówił o ruchu, ten Bruzda, o ruchu Sion, ale chodziło o tą rodzącą się chrześcijańską demokrację. I to jest ruch, który od początku właściwie pchał opinię chrześcijańską na lewo i w tym sensie oni są konsekwentni. Oczywiście to jest jedną rzecz trzeba wyjaśnić, że czym innym jest ideologia jakiegoś ruchu politycznego, czym innym jest socjologia. To tak jak z PSL-em w 45 roku, 45-46 roku w Polsce. Stanisław Mikołajczyk wrócił z Londynu, akceptując Jałtę, no w 44 roku. Był u Stalina 4 lata po Katyniu i tak dalej, no ale dla narodu. No, sytuacja była taka, jaka była. No on po prostu był tym politykiem, który przyjeżdża z Londynu bronić Polski przed komunistami. PSL stał się funkcjonalnie taką reprezentacją wolnej Polski wtedy, w czasie wyborów 1946 roku, płacąc za to ogromną cenę. Bo pamiętajmy, że te tak zwane sfałszowane wybory, często podkreślałem to, że one były sfałszowane, ale tu trzeba dodać, że to były krwawe sfałszowane wybory, w czasie których zamordowano dziesiątki działaczy PSL-u i tak dalej. I tak samo na przykład jest z chadecją niemiecką, która wchłonęła bardzo wiele elementów konserwatywnych i tak dalej. No to trochę tak jak u nas dzisiaj z Prawem i Sprawiedliwością, który też stopniowo wchłaniał całą prawicę i tak dalej. Więc mówię, jedno to jest ideologia danego ruchu, a drugie to jest socjologia, która rodzi się z tego, kto się do niego przyłącza. Ale jeżeli chodzi o samą zasadę chadecji, chociaż dzisiaj to już jest pewnie nawet post-chadecja, bo mówię, bo subiektywnie tacy ludzie, no przecież jak de Gasperi, Adenauer, Schuman, oni osobiście byli naprawdę no bardzo, bardzo, bardzo szczerymi, ortodoksyjnymi chrześcijanami. No, już wtedy właśnie to założenie, że przyszłość chrześcijaństwa musi polegać na akceptacji. Halo?
0: Tak, tak.
1: Samo to założenie, że przyszłość chrześcijaństwa no, musi polegać na akceptacji tego postępu społecznego, że w ramach tego trzeba ją budować, no, wskazywało ich na sojusze z łagodniejszymi czy bardziej skrajnymi marksistami. No, potem do tego dochodzi kryzys Kościoła, potem 10-15 lat potem, bo to, że te chadecje zaczęły w latach 70. tak stopniowo, najpierw ostrożnie, delikatnie akceptować aborcjonizm, uznawać wszystkie rewindykacje antyrodzinne za jednak uprawnione w pluralistycznym społeczeństwie, ani na przykład walczyć, żeby potępienie nastawienia antyrodzinnego było takim samym elementem demokratycznego konsensusu, jak potępienie rasizmu. No z tego zrezygnowano. To drugie, no to miał być element tego twardej wizji społeczeństwa opartego na godności człowieka. No to, co właśnie tam, z czego się to rodziło. To należało do godności człowieka, ale niszczenie na przykład rodziny, wychowania i tak dalej, to już nie. No i z tego względu w moim przekonaniu, mówię, powtórzę jeszcze raz, no ja wiem, że to nie jest popularne, szczególnie co mówię, no bo to dobrze jest, jak to mówią ludzie, dobrze w coś wierzyć. Tymczasem ja uważam, że Panu Bogu trzeba wierzyć i w Niego trzeba wierzyć, natomiast na świat trzeba patrzeć realistycznie.
0: Ja się zgadzam, przyjmuję Pana wizję, tylko mam pytanie takie. Dlaczego w takim razie nie ma politycznych sił w Europie, które stałyby na gruncie przykazań? Prostym, jasnym, oczywistym. Ha. Bo mówi Pan o tym, że chadecja zdradziła, że to był od początku pomysł lewicowy, że my dziś tylko mamy do czynienia z konsekwencjami czegoś, co się zaczęło 40, 50, 60 lat temu, że Unia Europejska od początku była zamysłem superpaństwa. No bo wiadomo, że jak społeczeństwo w referendach wypowiadają się na nie, no to przenosimy główne założenia drobnym drukiem do kolejnych traktatów, a potem i tak, tak. I tak dalej robimy swoje. No dobrze,
1: albo zmieniamy nazwę, tak jak w wypadku Konstytucji dla Europy, że traktat lizboński jest Konstytucja tak. Europy bez nazwy.
0: Tak, tak. I mamy nie mamy prezydenta.
1: Dwa słowa się skreśla, a wszystko pozostaje tak samo.
0: Dokładnie, ale teraz, ale dobrze, no ale w takim razie, gdzie jest ten podmiot europejski, który miałby być jeśli nie ma reprezentacji politycznej, to znaczy, że nie ma tych, którzy chcą, żeby aborcja nie była wpisana do konstytucji.
1: Zacznę od tyłu, jak pan pozwoli. Rewolucja w Europie dokonała się wtedy, kiedy chadecja, która chciała politycznej współpracy z socjalistami w latach 60., 70., zaczęła od tych lat 70. już w ramach tej współpracy po prostu stopniowo, krok po kroku przyjmować kulturę skrajnej lewicy. I tak się dokonała już w XXI wieku rewolucja w Europie, której skutki widzimy. Kiedy nastąpi odwrócenie, to będzie moment optymizmu. No, kiedy nastąpi odwrócenie tej sytuacji, kiedy ta sama chadecja zacznie stopniowo, krok po kroku przyjmować kulturę prawicy, prawicy ludowej, która się w Europie rodzi. To po pierwsze, teraz co może być tym podmiotem zmian? Zacznijmy od zmian, a potem dojdziemy do tego, czy te zmiany będą dobre, czy będą dobre w swojej istocie, czy dotkną tego, co najbardziej podstawowe, czy najważniejsze. No w tej chwili się rodzi w Europie i na Zachodzie, bo to właśnie po obu stronach Atlantyku, no, a nawet szerzej, bo widzimy to samo w Ameryce Łacińskiej. Całe lata nam opowiadano, że Ameryka Łacińska, Kościół był skazany na teologię wyzwolenia i takie tam historie. W Ameryce Łacińskiej zawsze był opór wobec komunizmu, a teraz widzimy, jak kraj po kraju wygrywają rządy prawicowe. Więc w całym świecie chrześcijańskim, a w dużym stopniu niestety postchrześcijańskim, ale w całym świecie naszej cywilizacji, naszej najszerzej rozumianej, no jest taka reakcja ludowa, że społeczeństwa zorientowały się, że liberalizm po prostu anulując krok po kroku pojęcie dobra wspólnego, nawet na końcu znosząc rodzinę jako coś, co powinno być w centrum konsensusu społecznego, w centrum polityki, na którą zgadzają się wszystkie racjonalne czy odpowiedzialne siły. Anulując to, po prostu działa przeciwko ludziom. No druga rzecz to jest globalizacja. Być może ta przyczyna najbardziej powszechna. No, interesy ekspansji wielkich firm, koncernów coraz bardziej międzynarodowych, anonimowych, doprowadziły do tego, że w centrum polityki te wyniki makroekonomiczne zatarły doświadczenia konkretnych ludzi, bo mówiliśmy o tych Appalachach, a w Polsce to mamy, w Polsce mamy PGR-y na Warmii. Wielka, wielka przegrana, o tym nikt nie mówi, ale trzeba powiedzieć głośno. Ja byłem przez 40 lat aktywny politycznie, to jest coś, co strasznie przegraliśmy, bo w latach 90. Polska powinna prowadzić politykę, wzmożoną politykę kolonizacji wewnętrznej. To znaczy udostępniania, szukania sposobów, jak młodym rolnikom ambitnym udostępnić na przejmowanie ziemi po PGR-owskiej, poszerzanie gospodarstw, żeby w ramach tej budowy klasy średniej wzmocniono tą klasę średnią, która jest najbardziej była realnie istniejąca i przetrwała komunizm, to znaczy tych największą grupę właścicieli, czyli rolników. Zamiast tego widzimy naprawdę te wyludnianie, tą tragedię PGR-owską, drugie imigracja z małych miast i tak dalej. To wszystko w Polsce doskonale wiemy, jak to działa. Z tym, że u nas się to nałożyło na upadek komunizmu i załamanie się gospodarki związane z upadkiem komunizmu. Natomiast w całym świecie zachodnim, nawet tam, gdzie panował względny czy bardzo realny dobrobyt, wyraźnie było widać coraz więcej grup społecznych porzucanych, zdradzanych. Bardzo ciekawe to jest we Francji, która zawsze była mi bliska i w regionie, który jest nam bliski, to znaczy w Nordzie, na pograniczu francusko-belgijskim, te kopalnie i tak dalej. Tam czy górnicy, często już dzieci górników pracują, bo kopalnie pozamykano i tak dalej, przeszły masowo ze strony komunistów i socjalistów na stronę Frontu Narodowego, dzisiaj Zjednoczenia Narodowego, kiedy się okazało, że tak naprawdę partie lewicy są właśnie zainteresowane rewolucją kulturalną, władzą, że niezadowolenie słabszych grup społecznych czy biednych traktują jako taran, jako paliwo wyborcze i taran do rozbijania porządku społecznego, z którym walczą, ale tak naprawdę nie identyfikują się z interesami tych ludzi. I stąd powstało w całym świecie też ten efekt antyglobalizacyjny, przekonanie, że potrzebna jest polityka identyfikująca się z konkretnymi społecznościami. Najpierw z regionem, z którym się żyje, przede wszystkim z narodem, dlatego że był czas złudzeń, kiedy krytykowano naukę Kościoła, że istnieją dwie społeczności doskonałe, że takim pierwszym societas perfectum jest Kościół, w którym w całym Kościele człowiek może znaleźć wszystkie środki potrzebne mu do osiągnięcia celu wiecznego, prawdę, sakramenty, reguły moralne, oparcie społeczne i tak dalej, a drugą taką wspólnotą jest państwo narodowe, jest wspólnota polityczna narodu, jest państwo, które buduje solidarność społeczeństwa, w którym żyje. I państwo jako podmiot trwały zawsze będzie potrzebne i będzie jedyną ludzką formą życia ludzi, wpływania na ich rzeczywistość społeczną. Zgodnie z zasadą, że tyle naszej kontroli nad naszym życiem, ile państwa, do którego należymy. I te zasady zaczęły powracać. Ludzie zaczęli na nowo wierzyć w te zasady i powstał ten ruch ludowy. Ale ten ruch ludowy, on konstatuje na przykład to, czym jest gender i jak fatalne są skutki rewolucji antywychowawczej w szkołach. On jest świadom tego, jakie są skutki rozpadu rodziny. Natomiast czy jest świadom do końca, że potrzeby uznania zasad podstawowych za taką zasadę orientacyjną, kierującą życiem społecznym państwem, to jest tutaj wielka zagadka, jak daleko to zajdzie. W tej chwili widzimy, że na przykład, wracając do tego przykładu Trumpa, od którego pan zaczął, że Amerykanie znoszą te najgorsze szaleństwa, kobiety męsko-genitalne, że tak powiem, mogą się wdzierać, czy wchodzić do ubikacji czy do toalet dla kobiet, że facet, który się zadeklaruje jako kobieta, w więzieniu może się wdzierać czy domagać się miejsca w celi kobiecej. Z tymi wariactwami w tej chwili Ameryka się rozstaje. Natomiast myślę, że oni są generalnie dość blisko dokonania właściwych wyborów, ale dokonanie właściwych wyborów, a zmienienie stanu rzeczy to są dwie różne sprawy, bo na przykład ktoś właśnie w więzieniu może zrozumieć, że życie zmarnował i już wie, jakimi zasadami powinien się kierować, a już tego, co się stało, to nie zmieni. Tak jest z imigracją na przykład w zachodniej Europie.
0: Właśnie chciałem o to zapytać. Tak,
1: ale tylko mówię to już jedno zdanie na koniec, że no jedna prosta zasada, na przykład odważne uznanie, to dla nas, dla Polski ważne, odważne uznanie, że trwałość rodziny jest wartością społeczną. No owszem, żyjemy w społeczeństwie, w którym rozwody są częścią kultury masowej, są faktem społecznym, ale pozytywnie odwracając to uznanie, że trwałość rodziny jest wartością społeczną i że państwo nie może być neutralne wobec tego, państwo nie może być obojętne wobec faktu, czy rodziny są, czy ich nie ma. Pierwsza zasada. No druga zasada, demografia. No ja ciągle czekam, że naprawdę ktoś powie, że, i właśnie będziemy przychodzić do imigracji, jak rozumiem, że jeżeli nie, Polacy nie będą się rodzić, jeżeli nie będzie zastępowalności pokoleń, to znaczy no nie będziemy po sobie pozostawiać tylu dzieci, wnuków, ilu mieliśmy rodziców, dziadków, ale w skali społecznej, bo jak wiadomo, to musi być zawsze trochę więcej, bo są różne przypadki, a nawet tych przypadków bezpłodność na przykład jest dzisiaj coraz więcej. Jeżeli tego nie będzie, to wszystkie perory antymigracyjne będą służyć jedynie popularności polityków, bo na fatalnym stanie społecznym można zbudować bardzo skuteczną politykę. Ludzie lubią przenosić się do rzeczywistości wirtualnej i marzyć, jednocześnie no, marzyć o tym, że będzie inaczej, jednocześnie no, pozostając bezradni wobec tego, co jest. Więc mówię, jeżeli nie będzie odtwarzalności pokoleń, jeżeli nie nastąpi renesans demograficzny, to każda polityka antymigracyjna będzie nieskuteczna, bo prędzej czy później przyjdzie rząd, który powie, jak chcemy utrzymać poziom życia, musimy przyjąć i to masowo imigrantów. Musimy dokonać wymiany ludności. Nie wiem dlaczego, że tak ostatnio słucham mediów nazywanej podmianą ludności.
0: I teraz ta cywilizacja zachodnia, ona jest cywilizacją śmierci, bo wystarczy popatrzeć na Koreę Południową czy Japonię, które stały się tak samo bezpłodne, mimo że nie wywodzą się z chrześcijańskich korzeni, nie są częścią tej tradycji Europy, tak? Stały się częścią Zachodu dopiero
1: konsumpcyjnego.
0: Kilkadziesiąt lat temu. Ale moje pytanie jest bardzo proste i zadaję je praktycznie każdemu.

0: tym, że młoda dziewczynka, muzułmanka jednak zrzuci te zasłony i będzie w zespole, którym dziewczynki kręcą pupami, tak? I tak. Takie filmy są, że jednak wygra ta zachodnia kultura, której dzisiaj synonimem są właśnie te ciemne strony. Ale jak można podjąć samobójczą decyzję? Dlaczego te elity podjęły decyzję samobójczą? Czy one myślą, że to dla nich nie jest samobójcze?
1: Z elitami, jak z każdą społecznością, jest tak, że decyzją, które odbieramy jako społeczne, jako wspólne, no, towarzyszy bardzo wiele różnych motywacji. Warto je, prawda, jakoś tam rozdzielić i zbadać. Oczywiście, że twierdzenie, że chodzi tylko o wyborców lewicy, to jest rejestrowanie objawu, bo w tej wielkiej wymianie ludności, która jest po prostu faktem, ja się całkowicie zgadzam z Erikiem Zemmourem, że jak można mówić, że coś, co widzimy gołym okiem, jest projektem, zamiarem, to jest po prostu proces, to jest fakt, który się dokonuje. Wymiana, tak jak wymiana składu społecznego w szkołach angielskich, francuskich czy niemieckich. No, wystarczy szkołę obejrzeć, żeby zobaczyć tą wymianę, jak to wyglądało w pokoleniu rodziców, jak to wygląda dzisiaj. Ale wydaje mi się, że sensem tej wielkiej wymiany ludności w tym projekcie, prawda, tego społeczeństwa multikulturalnego i tak dalej, no to była nie destrukcja takiej czy innej prawicy, która przecież przez całe lata była coraz bardziej lewicowa, te centroprawice tak zwane, ale przede wszystkim destrukcja cywilizacji chrześcijańskiej, no tego wielkiego dzieła jedności duchowo-społecznej, jakim było powstanie narodów europejskich od momentu nawrócenia Rzymu, ale nie tylko Rzymu, bo równolegle Armenii, Etiopii i tak dalej. Wtedy zaczęło się to wielkie dzieło tworzenia tych wielkich jedności społeczno-duchowych, których w sensie moralno-biologicznym, nie duchowym, bo duchowe to przychodzi przez łaskę, ale jest jeszcze ten wymiar moralno-kulturowy i biologiczny. Wszyscy jesteśmy dziedzicami, niezależnie od tego, czy to podejmujemy, czy nie, tego życia w świecie chrześcijańskim, który czyni chrześcijaństwo wyzwaniem duchowym, propozycją, możliwością dla każdego człowieka, który wśród nas się rodzi. Pewną oczywistością, którą niektórzy ludzie uważają, że w sposób oczywisty odrzucają, niestety. Ale ono jest. Jest ta zasada. Tak jak dziesiątki nawróceń w czasach Solidarności, bardziej czy mniej trwałych, to był sposób naturalny nawrócenia katolickie czy przebudzenia duchowe katolickie i tak dalej. I islamizacja Europy to jest stopniowe podważenie, rozmycie i zlikwidowanie tych wielkich jedności duchowo-społecznych, jakimi były narody chrześcijańskie. Oczywiście te narody chrześcijańskie dzisiaj się mogą godzić na postchrześcijańską politykę czy postchrześcijańską kulturę, ale z największego upadku człowiek może się podnieść, jeżeli zachowuje pamięć o tym, kim jest, kim był. Co więcej, jak spojrzymy na imigrację, ale spójrzmy też przez imigrację na siebie, to nie jest. Badacze imigracji pokazują, że w pokoleniu rodziców, którzy przyjeżdżali do Europy, którzy przyjeżdżali na Zachód, była większa akceptacja świata, do którego przyjeżdżają, niż w pokoleniu ich dzieci. I oczywiście niektórzy mówią, że to jest efekt tak zwanego wykluczenia społecznego, ale co to jest to wykluczenie społeczne? No to, że widzą, że nie są muzułmanami, że są w mniejszości i tak dalej. No, bardzo często w rodzinach zamożnych to nowe pokolenie ludzi urodzonych w Europie czy na Zachodzie to było pokolenie samoislamizujące się, bo oni stawali przed wyborem. No, jeżeli nie, kultura, w której żyją, proponuje im tylko to, o czym pan mówił, konsumpcjonizm, pustkę duchową i tak dalej. Dla rodziców to były środki do życia, ale oni w tym nie widzą, środki do życia już mają, więcej nic w tym wszystkim nie widzą. No bo chrześcijanami nie mają powodu być, czy nikt ich nie nawrócił, nikt im tego nie proponował, wracają do islamu. I to jest proces masowy. Ale

0: ci wszyscy, którzy pragną tego społeczeństwa multikulturalnego, no oni się podobnego efektu obawiali również po naszej stronie, po stronie narodów, które tego efektu imigracyjnego doświadczają, że po pokoleniu pustki duchowej, pokolenia lat 60. i tak dalej, młodzi ludzie, szczególnie którzy doświadczyli, no to mówię tutaj ten przypadek J.D. Vance'a jest bardzo ciekawy, bo on tych wszystkich, całej tej niedoli współczesnego świata doświadczył na własnej skórze, no. Matki uzależnionej, rodziny podzielonej, tego wszystkiego, co już nawet w pokoleniu dziadków zaczynało i tak dalej. I teraz młodzi ludzie stoją przed wyborem i mogą zacząć wracać, ale jeżeli ten powrót niebezpieczny z punktu widzenia tych, którzy no, są przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej, ma nie przynieść, nie ma pociągnąć efektów społecznych, no to chodzi o to, żeby to było jak najbardziej niemożliwe w społeczeństwie już duchowo, religijnie i tak dalej podzielonym. No i dlatego i stąd ten projekt. Oczywiście doraźnie, jeżeli chodzi o polityków, którzy myślą o swoich wyborach, to jest ta atrakcja wyborcza, o której mówiliśmy. To jest motyw, którego nie można nie doceniać, no bo oni doskonale wiedzą, we Francji to się obserwuje, że czynnik muzułmański już przy wyborze Hollande'a był rozstrzygający. Jak się, tam nie można robić statystyk wyznaniowych, ale można to obserwować, badając poszczególne gminy, punkty wyborcze i tak dalej. Wiadomo, że to był czynnik rozstrzygający i to będzie postępować dalej. No, wreszcie jest taki motyw no, bardzo prosty, że ci, którzy chcą przeprowadzać rewolucję społeczną przy pomocy środków inżynierii społecznej, no doskonale wiedzą, że tym skuteczniej można to robić, im słabsza jest opinia publiczna, a opinia publiczna jest tym słabsza, im mniej ludzi wiąże. Wrócę do przykładu Solidarności, no pokoleniowo dla nas ważnego bardzo. Przecież no, jak się spojrzy naprawdę, czy na osobiste obserwacje, doświadczenia, czy nawet na badania, no wtedy też była masa ludzi obojętnych i tak dalej. I to, że Solidarność reprezentowała naród, to nie dlatego, że reprezentowała określony procent poparcia i tak dalej, tylko dlatego, że reprezentowała miliony ludzi. Po drugiej stronie nie było tych milionów ludzi, był tylko PZPR pozbawiony aktywnego poparcia. To aktywne poparcie było po naszej stronie, była ta więź społeczna i tak dalej. I teraz, jeżeli chce się panować nad narodami, to trzeba tą więź społeczną zdestruować, zapędzić ludzi do konsumpcji. To jest bardzo dobry środek manipulacji, żeby ludzie zajmowali się tylko sobą, żeby wyznawali światopogląd reklamowy, że życie jest piękne, jeżeli masz dobry ekspres do kawy rano, potem fajny rower, jak zaczyna coś zawodzić, to odpowiednie środki apteczne, żeby tam, prawda, takie czy inne dolegliwości usunąć. A wieczorem jeszcze filmy, nie wiadomo co i tak dalej, całe życie jest piękne. Zapędzić ludzi do konsumpcji i tak dalej to jest jedno, no ale ludzie są tylko ludźmi. Nawet jeżeli przez jakiś czas nie myślimy o swojej odpowiedzialności społecznej, w pierwszym momencie, kiedy zauważamy zależność między naszym życiem a stanem życia narodu, w którym żyjemy, ta odpowiedzialność się może rodzić. No to druga rzecz to zdestruować, podzielić, zatomizować społeczeństwo. Zatomizować społeczeństwo i teraz no, społeczeństwo ludzi niezwiązanych. No to jest taka różnica jak w Polsce, jak patrzymy na naszą sociologię, między najbardziej zdezintegrowanymi regionami na ziemiach odzyskanych, no, gdzie też istnieje opinia chrześcijańska, patriotyzm i tak dalej, a gdzie nie ma tej silnej więzi, jaka na przykład istnieje na Podlasiu czy na Podkarpaciu.
1: Tak, i teraz o Polskę chciałem zapytać. Dwa pytania, które się łączą, chociaż tak naprawdę na pierwszy rzut oka zupełnie się nie łączą. Pierwsze to jest takie pytanie trochę polityczne, geopolityczne. Czy suwerenność jest dziś dla Polski możliwa? I drugie pytanie, czy my jesteśmy w stanie obronić rodzinę, naród, Kościół? Czy obronimy rodzinę, naród, Kościół? Czy suwerenność jest dziś dla Polski możliwa?
0: Okej, zacznę od tego drugiego i tylko pokażę jeden element konieczny w moim przekonaniu do tego, żebyśmy pozostali narodem chrześcijańskim. i żebyśmy przetrwali jako naród. No pierwsze to jest w moim przekonaniu powiedzenie w sposób przekonujący, powiedzenie narodowi prawdy, jeszcze raz powtórzę, że jeżeli nie przełamiemy kryzysu demograficznego, jeżeli nie będziemy mieli dzieci, wnuków, no to po prostu Polska się rozpada i też żeby ludzie sobie wyobrażali, co będzie, mówię, największe zaklęcie antyimigracyjne nie powstrzymają imigracji. Żadne. Jedyne, co może sprawić, że będziemy narodem u siebie, otwartym, gościnnym, gdzie są ludzie, którzy do nas przyjechali, prowadzą restaurację czy pracują w sklepie i niech im się jak najlepiej powodzi, niech się dobrze czują, ale po prostu żyją w Polsce, w narodzie, do którego, wśród którego żyją, którego wartości mogą przyjąć albo w którym się mogą dobrze czuć i tak dalej, ale Polska jest Polską. Istnieje ta masa krytyczna, która sprawia, że możemy wybierać i wykonywać suwerenną władzę, do której za chwilę przejdę. Wszystko to jest możliwe, jeżeli po prostu przetrwamy jako naród. No, jeżeli będzie jak najwięcej rodzin, które mają przynajmniej troje dzieci, które mają dziadków, którzy mają przynajmniej pięcioro wnuków i tak dalej. No, i to nie jest kwestia zobowiązywania czy tego, tylko to jest kwestia prostego wyboru w skali społecznej. I ktoś to powinien powiedzieć. Politycy się tego boją mówić, dlatego że w demokracji nie mówi się o obowiązkach, no bo to nie daje władzy. Oczywiście jest też problem autorytetów Kościoła. Tutaj taka płaska apolityczność i udawanie, że to nie są nasze sprawy, no też sprawia, że dobro wspólne jest takim sierotą, no, do którego się nie przyznają, ani którego nie, za które się nie czują odpowiedzialni ani ludzie mówiący w imię, ani politycy, ani dziennikarze, bo oni mają informować, krytykować, nie wiadomo co, a nie rekomendować, mówi ani nawet ludzie Kościoła. Ale jeżeli nie nastąpi, w moim przekonaniu tutaj szczególna rola przypada w sposób naturalny prezydentowi Rzeczypospolitej, który ma i wiarygodność, i tytuł do tego, żeby w różnego rodzaju wystąpienia, nie zamieniając swoje orędzie w moralizatorstwo, ale właśnie w różnego rodzaju wystąpienia, implicite, wplatać te wątki, mówić ludziom prawdę, uświadamiać Polakom wybór, przed jakim, ten podstawowy wybór, przed jakim no po prostu stoimy. I to jest jedno. I druga kwestia, suwerenna władza. Czy wybór suwerennej władzy może sprawić, że będziemy ją mieć? No oczywiście, zawsze społeczeństwo to jest zawsze system współzależności. Nikt z nas nie istnieje osobno, tak samo narody nie istnieją osobno, ale suwerenność polega na tym, że po pierwsze mamy władzę, która reprezentuje nas na zewnątrz, i skutecznie wykonuje nasze wspólne decyzje w życiu wewnętrznym. No i to jest przede wszystkim kwestia, woli posiadania takiej władzy. Nie wszystko jest możliwe. No, jak rozumiem, pan pyta też o niepodległość, no bo są wielkie zagrożenia.
1: Tak.
0: Wielkie zagrożenia geopolityczne przed naszą niepodległością. No to jest osobna kwestia i uważam, że jednym z głównych zadań polityków, tych, którzy będą odpowiadać za Polskę teraz, jest w sytuacji, w której przeprowadzić Polskę jak najbezpieczniej przez to załamanie się porządku międzynarodowego, który przeżywamy. Marszałek Piłsudski uważał, że jeżeli dojdzie do wojny światowej, to Polska powinna do niej wchodzić jak najpóźniej. A ja mam wrażenie w ostatnich latach, że no niektórzy politycy uważali, że musimy się spieszyć, żeby się nie spóźnić na tą wojnę. Ja wybuch wojny na Ukrainie odebrałem jako wielki dramat Ukrainy i zagrożenie dla Polski, dlatego że w sytuacji, w której doszłoby do tego, zresztą mówię o tym, to akurat mówiłem od wyboru Donalda Trumpa, że my musimy być przygotowani na, nie to zawsze reset taka była nazwa, my musimy być przygotowani na odprężenie w relacjach amerykańsko-rosyjskich i musimy wiedzieć, jakie miejsce dla Polski znaleźć w tym świecie, jaką politykę prowadzić. Bo teraz, jeżeli dojdzie do globalizacji konfliktów społecznych, a mam wrażenie, że w tej chwili bloki te startowe i bloki polityczne są ustawione dokładnie tak samo jak przed I wojną światową. No mamy państwa, które chcą, mamy Stany Zjednoczone, które no, mają ograniczone możliwości działania, ale próbują bronić porządku międzynarodowego taki, jaki powstał po 1945 roku. I mamy różnego rodzaju państwa, które chcą go wywrócić. Rosję, Iran, Chiny, Koreę Północną. No, mieliśmy ten narkokomunizm w Wenezueli, to zobaczymy, co z tym będzie. Ale mówię, ale na Dalekim Wschodzie to jest bardzo silne i musimy być jednego świadomi, że jeżeli dojdzie do takiego konfliktu, w którym Amerykanie będą zaangażowani na bardzo różnych frontach, my możemy znaleźć się w próżni geopolitycznej. Musimy być na to przygotowani, musimy być przygotowani do obrony. Ale przede wszystkim powinniśmy się starać, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Bo przygotowanie się na najgorsze to jedno, ale przeciwdziałanie najgorszemu to jest drugie. I ja takiego nastawienia, takiej świadomości tych zagrożeń za bardzo nie widzę. A musimy być świadomi tego, że przez 250 lat Polska miała tylko 20 lat niepodległości, 15 lat no, takich względnych struktur narodowych, to znaczy Księstwo Warszawskie, potem Królestwo Kongresowe, no bardzo, bardzo, bardzo zależnych, bardzo okrojonych, mniej czy bardziej obiecujących, ale bardzo częściowych. 20 lat niepodległości to nie jest dużo na 250 lat. I musimy być świadomi, że jeżeli chcemy Polskę niepodległą uczynić trwałym faktem, no to musimy prowadzić bardzo odpowiedzialną, systematyczną politykę. No. Wracam do tego pańskiego pytania pierwszego, bo im dłużej człowiek nad tym myśli, no tym bardziej rzecz jest trudna, dlatego że położenie, w jakim jesteśmy, wymagałoby bardzo konsekwentnej polityki rozwoju, budowania autorytetu instytucji państwa, przygotowań do obrony, polityki, która no, zgodnie z takimi kissingerowskimi zasadami realizmu potrafi być, kiedy trzeba śmiała, kiedy trzeba ostrożna i tak dalej. To wymagałoby jakiejś jedności kierownictwa państwa, wykroczenia poza ten paradygmat wyborczy, gdzie właściwie ta wirtualna rzeczywistość kreowana przez propagandy i tak dalej zaciera no, świat realny, za który odpowiadamy i w którym realnie żyjemy. Suwerenność, o którą pan pytał, to jest przede wszystkim władza suwerenna. Nie ma, kraj może być niepodległy, ale nie ma suwerenności, jeżeli nie ma władzy zdolnej skutecznie reprezentować kraj na zewnątrz i do wewnątrz. No, ale dzisiaj przeżywamy z tym ogromny problem, bo widzimy, jak bardzo nie potrafimy poradzić sobie z tymi podziałami społecznymi, w których żyjemy, a z których można by wyjść, w moim przekonaniu, stosunkowo prosto. Bo różnice społeczne będą istniały zawsze. Nawet wtedy, kiedy byłaby najbardziej autorytatywna władza i tak dalej. Różnice opinii w świecie władzy czy w społeczeństwie, one istnieją zawsze. Ale co sprawia, że państwo ma jakąś jedność kierownictwa? Jeżeli istnieje jakiś konsensus, zgoda co do podstawowych zasad, obejmująca, teraz może obejmować 45% społeczeństwa, raz 60%, raz 70%, nigdy nie jest jednomyślne. Badania socjologiczne pokazały, że z wartościami Konstytucji Amerykańskiej identyfikuje 70% Amerykanów, a te wartości przynajmniej do tej pory są niekwestionowane. Tak samo na przykład z karą śmierci, osobny problem w Europie Zachodniej. No, masa ludzi nie zgadza się z abolicją, ale to jest element konsensusu. I taki konsensus w Polsce należałoby odbudować, przyciągając do wartości chrześcijańskich, patriotycznych, tych, których można, i sprowadzając do rzędu wywrotowych grup antypaństwowych, tych, którzy chcieliby je zwalczać, a do no, jakiejś opozycji, z którą musimy żyć, ale która nie wpływa skutecznie na politykę państwa, tych, którzy z nimi się identyfikują luźno, i stworzenie takiej masy krytycznej, że nawet zmiany polityczne nie zmieniają generalnych linii polityki państwa, to powinno być wielkie zadanie dla polityków dzisiaj. Myślenie o tym, jak to zrobić, żeby Polsce zagwarantować jakieś trwałe podstawy. Mówię, suwerenną władzę, która może być władzą, która się zmienia, jak to jest w demokracji, ale nie zmieniają się generalne linie polityki. Tak jak na przykład mówiono o tym wypadku Stanów Zjednoczonych, że pewne generalne linie polityki przez długi czas pozostawały stałe. No to powinniśmy chcieć osiągnąć w Polsce.
1: Pierwszym krokiem jest sformułowanie tego i to właśnie nastąpiło, a potem ciąg dalszy, któremu będziemy się przyglądać. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marek Jurek, publicysta i obserwator życia społecznego i politycznego. Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Z Panem Bogiem.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego, życzę. Z Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: To było pierwsze moje takie żywe i takie bezpośrednie spotkanie z Panem Bogiem. Ja po prostu poczułam, pamiętam, jak zaczęło moje serce mocno bić. Ja wtedy wiedziałam, że to jest Bóg, że On przyszedł do mojego serca, że On je ożywił, poruszył. Nigdy wcześniej takiego odczucia nie miałam, jak wtedy właśnie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Dzieciństwo miałam bardzo trudne i kiedy już przyszedł taki moment w moim życiu, a zaczęło się wszystko od właśnie zaproszenia od Pana Boga na rekolekcję Talita Kum, do Przymierza Miłosierdzia, to był taki czas, kiedy doszłam do takiego momentu, że poczułam ogromny bezsens mojego życia, takiej nieustannej walki właśnie z tymi trudnościami życiowymi. I wtedy pamiętam to pytanie, które Pan Jezus mi zadał na tych rekolekcjach: co chcesz, abym ci uczynił? I wtedy pamiętam, że jedyne miałam pragnienie, aby Pan Jezus dał mi serce, takie prawdziwe, bijące, kochające, bo czułam, że moje jest takie z kamienia, zamrożone. I od tamtego momentu zaprosiłam właśnie Pana Boga do mojego życia. I wtedy wszystko się zaczęło. Pierwsza taka ważna, myślę, że sytuacja, która się pojawiła na mojej drodze, to właśnie możliwość uczestnictwa w rekolekcjach 33 dni, przygotowujących do zawierzenia swojego życia Jezusowi przez ręce Maryi. Wtedy je prowadziła Ola z Przymierza, a później trafiłam na warsztaty 12 kroków, by wreszcie żyć. I kilka miesięcy na tych warsztatach, kiedy ja się zmagałam z taką moją trudnością życiową, z moim dzieciństwem, które było bardzo trudne. I wtedy pamiętam, że zadałam takie pytanie: skąd miałam na to wszystko siły i jak dałam radę pokonać właśnie te moje życiowe trudności? I wtedy właśnie dostałam taką odpowiedź, usłyszałam, że zawsze przy tobie byłem, ode mnie czerpałaś te siły, ode mnie je dostawałaś. I to mnie jakby dało takie uczucie, że właśnie Pan Jezus był zawsze w moim życiu, chociaż może ja nie do końca tego czułam, rozumiałam. I On mnie przez to wszystko przeprowadzał, że ta cała siła pokonywania, bycia, trwania też w tym, nie uciekania od tego, to właśnie była prosto od Jezusa, że On mnie w tym prowadził, On mnie w tym umacniał. Wiesz co, one pokonywały mnie w ten sposób, że byłam w takiej skrytości, w takiej izolacji, w dużym wstydzie też. Cały czas byłam w takiej potrzebie zasługiwania na miłość, bycia zauważoną, więc cały czas próbowałam ludziom być w takiej pomocy, że jak ktoś potrzebował jakiejś pomocy, to ja zawsze byłam, że tak powiem, otwarta na to, bo no, czułam, że jeżeli właśnie będę pomagała, to zasłużę na tą miłość i że wtedy może coś dobrego w moim życiu się zadzieje. Właśnie to też takie było dla mnie zadziwiające, bo ja nigdy nie miałam pretensji do Pana Boga o to, że miałam trudne dzieciństwo, tylko raczej właśnie szukałam tutaj, co ja takiego mogłam złego zrobić, że mi się tak przytrafiło, nie? A dzisiaj z perspektywy czasu to odczytuję to jako ogromną łaskę, która właśnie, dzięki której właśnie tym trudnościom jestem w swoim życiu, w tym miejscu, w którym jestem. I nawet gdyby mi ktoś teraz powiedział, że czy chciałabyś to odkręcić, zamienić, to bym powiedziała, że nie. Bo wiem, że gdyby nie ten trud, nie ten cały właśnie to doświadczenie, przez które przeszłam, którego doświadczyłam, nie byłabym dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. Nie, myślę, że nie byłabym tak blisko Boga, nie miałabym takiej świadomości, kim on jest i jak wiele, jak w zasadzie moje życie to zależy od niego, od nikogo więcej. Właśnie jak pierwszy raz w życiu, ale już jako dorosłym, miałam narysować obraz Boga, to miałam ten obraz Boga karzącego, takiego surowego. To jest skrzywiony obraz Boga, który się narysował w moim sercu, w moich myślach właśnie przez pryzmat mojego taty, tak? Bo to z nim były te trudy związane w dzieciństwie. Więc dla mnie on w dzieciństwie był niedostępny. Jakiś taki poza moim wyobrażeniem, poza moim zasięgiem, ale zawsze miałam takie, jak była mowa o Bogu, o Jezusie, to ja miałam takie bardzo tkliwe serce. Pamiętam dzisiaj dzień mojej pierwszej komunii świętej. Jakby to było dosłownie dzisiaj. Pamiętam każdy szczegół z tego dnia, że był to dla mnie bardzo szczególny moment przyjęcia Pana Jezusa do mojego serca. Wręcz taki wzruszający. I pamiętam, że było mi bardzo smutno i przykro, że moi rodzice też nie mogą w pełni ze mną uczestniczyć w tej łasce, bo oni żyli w związku niesakramentalnym. I to było dla mnie trudne, dla mnie było niezrozumiałe. I w zasadzie wtedy jako dziecko do końca w ogóle tego nie rozumiałam. Dopiero to wszystko Pan Bóg mi wyjaśniał i prostował. Właśnie wtedy, na tych warsztatach 12 kroków, kiedy przerabiałam całe życie prawie swoje od początku. Wtedy Pan Jezus mi właśnie to wszystko pokazywał, dlaczego, co było przyczyną, że tak było, a nie inaczej. Ale nawet pamiętam jak dziś roraty, że jako mała dziewczynka w zimę chodziłam z tą zapaloną świeczką, z tym lampionem takim zrobionym z papieru i chodziłam często sama. Rano, kiedy jeszcze było ciemno na dworzu. I pamiętam, że zawsze jak wychodziłam z kościoła, to jedyne, na czym mi zależało, to żeby donieść światło Chrystusa do mojego domu. Zawsze otulałam tą świeczkę jeszcze swoimi dłońmi, żeby mi ta świeczka nie zgasła. Miałam taką skrytą nadzieję właśnie w moim sercu, takim dziecięcym. Pamiętam to, jak to by było dosłownie dziś. Że jak przyniosę to światło Chrystusa do mojego domu, to że w nim się zadzieje lepiej. Że to się wszystko pozmienia, że będzie inaczej. I to był dla mnie zawsze szczególny czas, kiedy mogłam uczestniczyć właśnie w Eucharystii, w roratach. Byłam też bielanką jako dziewczynka w parafii na Szymbeka. Wtedy mieszkałam z rodzicami na Pradze Południe. I zawsze to był też dla mnie taki czas, kiedy szłam służyć właśnie czy w Eucharystii, czy w procesjach, w których uczestniczyły bielanki. To był dla mnie taki czas wytchnienia, takiego odpoczynku. Czułam się taka zaopiekowana, czułam się tam zawsze tak bezpiecznie. A później już jak wracałam do domu, było trudniej. Ale właśnie te chwile ulgi, wytchnienia, takiego przytulenia miłości, to właśnie były w obecności Jezusa. Zawsze miałam ogromne pragnienie życia. Pragnienie życia i miałam taką w sercu skrytą misję pomagania innym. Zawsze jakoś tak miałam taką potrzebę być blisko tych, którzy potrzebują pomocy. Nie zawsze wiedziałam, jak to robić, jak to czynić, ale dosyć często to się po prostu wydarzało. Bardzo długo pomagałam mojej mamie, bo w związku z tym, że z tatą było trudno, nastroje było, jest, nadal jest, to ja jestem najstarsza, to właśnie pomagałam mamie przy młodszym rodzeństwu, zajmowałam się, żeby ona mogła mieć, nie wiem, spokojniejszą głowę, żeby mogła się zająć pracą albo, nie wiem, nawet chwilę odpocząć. Zawsze też mogła na mnie liczyć, kiedy potrzebowała jakiegoś wsparcia, pomocy. I też zawsze byłam też w takim czasie, kiedy było trudno pomiędzy nią a tatą, czyli stawałam w takiej obronie jej. Ale też innym ludziom, nie? Na mojej drodze, którzy się pojawiali, to Nie wiem, zawsze miałam takie otwarte serce na drugiego człowieka i potrzebę pomagania. Czy to była właśnie moje rodzeństwo, czy moja mama, czy jakieś inne osoby, które Pan Bóg na mojej drodze postawił. Taką misję miałam. I pamiętam, że później właśnie po tych rekolekcjach, kiedy już byłam na tych warsztatach, kiedy właśnie zaprosiłam Matkę Bożą do mojego życia, to tak jakby przypomniałam się właśnie, że chciałabym dalej tą misję nieść, nie? Że nie wiem jeszcze, jak ona ma się do końca wypełnić w moim życiu, ale że mam pragnienie, aby się wypełniała. Że zawsze bycie blisko drugiego człowieka było tak w takiej ogromnej potrzebie mojego serca, nie? Czy to starszym osobom jakieś zakupy, czy właśnie pomoc w opiece nad dziećmi. Czy to były prośby skierowane, dosyć często właśnie kierowali do mnie też ludzie już później po tych rekolekcjach o modlitwę. Czy właśnie, no, jak sama przeżyłam te rekolekcje i poczułam, co Pan Jezus uczynił, zaczął czynić z moim życiem, to zaczęłam też rozglądać się, czy są w moim otoczeniu takie osoby, które może też potrzebują właśnie takiej łaski przeżycia tych rekolekcji. Też kilka osób zaprosiłam na te rekolekcje, przeżyły je, no i też no, wielkie rzeczy Jezus w ich życiu zaczął czynić od tamtego momentu. No w różny sposób właśnie, czy to taki duchowy, czy to taki no, czysto ludzki, nie? Jakieś takie codzienne potrzeby. Teraz ostatnio też miałam takie doświadczenie zajmowania się osobą, która no już była w ostatnich dniach swojego życia, gdzie Pan Bóg mnie też wprowadził w takie doświadczenie niemalże, które było w ogóle dalekie ode mnie, bycia właśnie taką pielęgniarką, ale też przyniesienia jakiejś ulgi takiej duchowej. No właśnie przyszło do mnie światło, żeby zaprosić kapłana z sakramentem namaszczenia. Dosłownie przyszedł taki moment, że to dziś, już nie czekaj dłużej. No i też właśnie posłużyłam, że pojechałam po tego kapłana, przywiozłam go. Ta osoba mogła skorzystać z tego sakramentu. No i jeszcze tylko parę dni jej życie tutaj ziemskie trwało, odeszła do domu Pana. No właśnie chyba wtedy na tych rekolekcjach. To było pierwsze moje takie żywe i takie bezpośrednie spotkanie z Panem Bogiem. Ja po prostu poczułam, pamiętam, jak zaczęło moje serce mocno bić. Ja wtedy wiedziałam, że to jest Bóg, że On przyszedł do mojego serca, że On je ożywił, poruszył. Nigdy wcześniej takiego odczucia nie miałam, jak wtedy właśnie. To był 2015 rok, czyli no już ponad 10 lat temu. Wcześniej, tak jak mówiłam, w dzieciństwie ja czułam tą obecność, ale ona była taka dla mnie trochę niezrozumiała. Moi rodzice prowadzali nas do kościoła, chodzili z nami, ale nigdy w naszym domu nie było takiej mowy, rozmowy o właśnie o Bogu, o takiej żywej relacji z Nim. Więc to takie tyle, co na lekcjach religii. Przy przygotowaniach właśnie do Komunii Świętej pierwszej. No to takie miałam taką wiedzę, taką bym powiedziała powierzchowną, niezgłębioną zupełnie. I to był wtedy taki moment na tych rekolekcjach, kiedy ja tak poczułam autentycznie żywo właśnie Boga w swoim sercu. To było dosłownie, powiem tak, że nawet później po tych rekolekcjach było takie właśnie zalecenie, żebyśmy właśnie byli we wspólnocie, żebyśmy trwali w duchu tych rekolekcji, które właśnie zapoczątkowały naszą nową relację z Panem Bogiem, żeby się w tym umacniać. I ja pamiętam, że ja regularnie po tych rekolekcjach przyjeżdżałam na spotkania wspólnoty. Później też było takie spotkanie rocznicowe w Buku wtedy chyba. I wtedy odpaliła mi się właśnie taka trochę pretensja, bo ja widziałam te wszystkie takie łaski, które przychodziły do nich, których jakieś charyzmaty, jakieś właśnie, czy dar języka, czy dar właśnie modlitwy wstawień, czy lupiny. Ja to wszystko obserwowałam gdzieś tam z boku, a ja w ogóle nie czułam, że to się też dzieje w moim życiu, nie? Że ja wiedziałam, że Pan Bóg przyszedł autentyczny, żywy do mojego życia, ale nie dostawałam, jak to ja to wtedy nazywałam, tej gwiazdki z nieba. I pamiętam, że wtedy też poszłam do spowiedzi, dlatego że to, co się działo w moim sercu, już było takie trudne, jakieś takie pretensjonalne, źle mi z tym było. I powiedziałam właśnie w konfesjonale do księdza, że mówię, ale o co chodzi? Dlaczego innym daję? Jednemu to, drugiemu to, ja to wszystko widzę, a ja nie czuję, żeby mi cokolwiek właśnie z tych łask dawał, nie? I wtedy usłyszałam właśnie takie słowa, wiesz, może ty z tą gwiazdką, która by tak nagle na ciebie spadła, może byś sobie nie poradziła. Może to nie jest w ogóle twoja droga. Może do ciebie Pan Bóg będzie przychodził delikatniej, subtelniej, na tyle, na ile ty jesteś w stanie w tym momencie przyjąć. Że to może będzie właśnie w twoim życiu proces. I ja do dziś pamiętam tą rozmowę. Wtedy jeszcze te słowa nie były dla mnie zrozumiałe. Usłyszałam je i tyle, nie? Ale dzisiaj, od tamtego momentu widzę, że to jest taki nieustanny proces, że Pan Bóg przychodzi do mojego życia bardzo subtelnie, bardzo delikatnie, przez różne doświadczenia, przez różnych ludzi, których stawia na mojej drodze, ale właśnie delikatnie. Nie doświadczam tych gwiazdek z nieba. No właśnie, przyjmuję to tak, że może właśnie nie poradziłabym sobie z nimi, a może to właśnie nie jest moja droga. Moja droga jest właśnie procesem, gdzie to moje serce właśnie jest tak delikatnie, subtelnie przemieniane, uzdrawiane, otwierane na innych, na to, żeby jeszcze pełniej, jeszcze głębiej służyć drugiemu człowiekowi. Żeby już tutaj też właśnie tak jak dzisiaj to czuję, żeby już może nie było, że ja w ten sposób zasługuję na miłość, tylko że ja już daję tą miłość, bo mam od kogo ją czerpać. Że właśnie kiedy już czuję, że na przykład już czuję, że jest jej mało, to idę do źródła czerpać, żeby móc dawać dalej. Tak, to tak, to jest proces w moim życiu, który trwa nieustannie i myślę, że będzie trwał do końca mojego życia tutaj ziemskiego.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Nie mamy w żadnym akcie prawa międzynarodowego takim powszechnie uznanym czegoś takiego jak prawo do aborcji. Mamy prawo do życia, mamy poszanowanie godności i to jest osiągnięcie naszej cywilizacji chrześcijańskiej. Oni boją się pokazywania naszej siły. Tymczasem ludzi, którzy nie godzą się na zabijanie, jest naprawdę bardzo wielu. My nie jesteśmy jakimś marginesem czy mniejszością, na całe szczęście. Tylko potrzeba nas pokazać. Czasem nas nie widać. Myślę tylko, że konserwatyzm naszego społeczeństwa i konserwatyzm prezydenta sprawia, że ciągle nie mamy formalnie aborcji na życzenie. Konkretna aktywność nawet małej grupy ludzi przynosi wymierne efekty. Czasem nie potrzeba naprawdę tłumu, żeby zrobić coś dobrego. Ja osobiście tego nie znoszę. Nie znoszę widzieć ciał zakrwawionych dzieci, bo to jest normalna ludzka reakcja, że my tego nie chcemy oglądać. Ale nie będę nigdy krytykować osób, które w ten sposób walczą o ochronę życia dzieci.
1: Witamy Państwa serdecznie w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Naszym gościem dzisiaj jest Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prawnik, psycholog, publicystka, założycielka Fundacji Grupa Proelio, żona i mama.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo cieszę się, że mogę wziąć udział w tej audycji i bardzo serdecznie pozdrawiam panią redaktor i wszystkich, którzy nas słuchają.
1: Nazwaliśmy tę audycję Niebo Otwarte, ponieważ wierzymy w to, że niebo jest naprawdę otwarte dla wszystkich, tylko po naszej stronie jest decyzja, czy chcemy do tego nieba wejść, czy nie. A patrząc na to, co się dzieje w Polsce, szczególnie na te ostatnie dane, które są zatrważające, jeżeli porównamy na przykład liczbę aborcji dokonanych w roku 2024 i potem w stosunku do roku 2023 i ten wzrost o 100%, zdaje się, że nie idziemy w dobrym kierunku.
0: Niestety walka o życie i o ochronę życia każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest mały, duży, zdrowy, chory, poczęty w dobrych okolicznościach, w złych, w sposób planowany, nieplanowany, to jest ciągle bardzo duże wyzwanie i bardzo trudne zadanie dla wszystkich ludzi, którzy rozumieją tę oczywistość, chciałabym powiedzieć, że człowiek jest osobą, której należy się szacunek i że godność człowieka jest zawsze tak. Nie można oderwać człowieka od jego godności. Zabijanie człowieka to jest zawsze pogwałcenie jego godności, którą człowiek posiada, tak? Z samego faktu, że jest człowiekiem, niezależnie od jakichkolwiek okoliczności. Rzeczywiście te dane Ministerstwa Zdrowia na temat, gdy chodzi o aborcję, pokazują, że niestety, chociaż dzisiaj nie można zabijać legalnie dzieci przed urodzeniem ze względu na podejrzenie u nich chorób, no to próbuje się omijać prawo i to za przyzwoleniem zarówno poprzedniego rządu, jak i za przyzwoleniem, czy wręcz aprobatą obecnego rządu wymyślono furtkę ochrony zdrowia psychicznego kobiet i pod tym pretekstem z tytułu zagrożenia zdrowia kobiety zabija się dzieci. To jest oczywiście prawny absurd, bo choroba dziecka oczywiście jak najbardziej wiąże się z różnymi trudnościami, także na gruncie zdrowia psychicznego to nie jest prosta sprawa. Niemniej jednak no nie istnieje żadne medyczne uzasadnienie, dla którego zabicie dziecka miałoby być lekarstwem na jakąkolwiek chorobę. A w sytuacji skrajnej, gdy rzeczywiście nie byłoby możliwości ratowania matki i dziecka jednocześnie, no to tutaj jest to kwestia etycznie już rozstrzygnięta dawno temu i na gruncie nauczania Kościoła, na gruncie etyki, także dla tych, którzy nie są członkami Kościoła, to jest to sprawa oczywista, że mamy zasadę podwójnego skutku, czyli w chwili, w której nie możemy uratować dwóch osób, ratujemy jedną. W kodeksie karnym mamy kontratyp stanu wyższej konieczności, czyli jeśli lekarz miałby do wyboru i musiałby zdecydować, że którą osobę ratuje, a druga musiałaby umrzeć, to nie popełnia przestępstwa. Tak? Także jeśli wynikiem jego działań jest śmierć drugiej osoby, ale po to właśnie, żeby druga żyła. Te sprawy powinny być oczywiste. I takie skrajne przypadki bardzo rzadko, rzeczywiście one są skrajne, one się rzadko zdarzają. No niestety mamy do czynienia z sytuacją, w której za przyzwoleniem władz zabija się zabija się ciągle dzieci z podejrzeniem choroby, ale też zdrowe dzieci, dlatego że rodzice nie chcą, żeby te dzieci żyły. Często także w późnych ciążach, czyli w trzecim trymestrze ciąży, w drugim trymestrze ciąży. Wtedy tak są to już dzieci duże, czasem takie, które mogłyby przeżyć, gdyby doszło do wczesnego porodu. To są rzeczy okrutne, ale one się dzieją. I dlatego to jest ogromne wyzwanie dla wszystkich ludzi, którzy się na to nie godzą, żeby się temu przeciwstawić. Bo edukacją, ale też jako wierzący modlitwą, konkretnym działaniem, protestowaniem i działaniem pozytywnym, czyli podkreślaniem wartości życia, pokazywaniem, że z każdej sytuacji jest wyjście i że tym wyjściem, dobrym wyjściem nigdy nie jest zabicie kogokolwiek, tym można zdziałać bardzo dużo. Ja też mam takie doświadczenie, że rzeczywiście konkretna aktywność nawet małej grupy ludzi przynosi wymierne efekty. Czasem nie potrzeba naprawdę tłumu, żeby zrobić coś dobrego.
1: To porozmawiamy może właśnie o tym, ponieważ można protestować wychodząc na ulicę, można nosić transparenty, można stawać gdzieś w centrach miast, pokazywać skutki aborcji, które są, które to akcje spotykają się z wielkim oburzeniem środowisk, nawet nie powiedziałabym nie skrajnie lewicowych, tylko zwykłych osób, które nie godzą się na oglądanie tak drastycznych, ale prawdziwych obrazów. Mam wrażenie, że wiele osób nie ma świadomości tego, czym naprawdę jest aborcja i z czym to się wiąże.
0: Niestety, no to oburzenie tak na pokazywanie skutków aborcji, no to jest trochę właśnie skutek tego, że wolimy żyć w nieświadomości, wolimy nie mówić wprost o tym, jakie okrucieństwa dzieją się w Polsce. To jest, gdy pomyślę sobie, że w jednym szpitalu rodzi się dziecko wyczekiwane, chciane, a za ścianą drugie dziecko, niewiele młodsze albo w podobnym wieku, jest zabijane, no to, że dochodzi do takich sytuacji, gdy w majestacie prawa albo wbrew prawu jest przynajmniej jakaś grupa ludzi, lekarzy, położnych, społeczeństwa, która godzi się na takie okrutne praktyki. Ja zdecydowanie nie mam takiej natury protestów ulicznych. Powiem tak, ja chodzę na marsze dla życia i zachęcam wszystkich, żeby chodzili, żeby organizowali, bo wiem, że jest ważne, aby także na ulicach pokazywać, że bronimy życia. Więc bardzo zachęcam do tego. Natomiast ja sama, pewnie jak wiele innych osób, nie mam takiej natury osoby, która szłaby na ulicę i krzyczała. Zdecydowanie wolę inne działania, które też są potrzebne.
1: Czy takie rodzaje protestów przynoszą skutek i które przyniosłyby bardziej wymierny skutek? Czy właśnie marsze dla życia i taki pozytywny przekaz, czy również prawdziwy sposób przekazania pewnej prawdy, tak jak to robią te organizacje, które pokazują skutki aborcji?
0: Tak, na pewno nie odpowiem, że ten czy ten sposób przynosi większe lub mniejsze efekty, bo problem jest tak duży, że jest miejsce dla wszystkich działań. Jeśli czujemy w sercu, że jest nam bliższe działanie, na przykład pomocowe, wspieranie konkretnych rodzin w trudnej sytuacji, no to róbmy to, to pomagajmy. Pomagajmy, wyszukujmy te kobiety, które boją się, które być może słyszą trudną diagnozę prenatalną. Tych pól do działania jest mnóstwo, od forów internetowych po konkretne miejsca, gdzie można materialnie, mentalnie pomagać, bo dzisiaj coraz mniejszym problemem są pieniądze, na to też zwróćmy uwagę. Oczywiście, żeby żyć bardzo bogato, no to pewnie to jest to może problem, ale żeby po prostu żyć i przeżyć, to dzisiaj jest to dużo prostsze niż było jeszcze wiele lat temu. Natomiast tych pól do pomagania jest bardzo dużo. Jest działalność szokowa, bo tak to nazwijmy, pokazywanie brutalnych obrazów, to jest pokazywanie prawdy. Ja osobiście tego nie znoszę, tak? Nie znoszę widzieć ciał zakrwawionych dzieci, bo to jest normalna ludzka reakcja, że my tego nie chcemy oglądać. Podobnie, ja nie mam najmniejszej ochoty wybrać się z dziećmi na spacer i oglądać takich obrazów na ulicy, tak? To budzi mój osobisty sprzeciw, ale nie będę nigdy krytykować osób, które w ten sposób walczą o ochronę życia dzieci. dlatego że dopóki ten problem istnieje, dopóki do tej pory, do tego momentu możemy walczyć różnymi metodami. Gdyby ktoś chciał pokazywać drastyczne obrazy po prostu dla drastycznych obrazów, no to nie, no to na to się nie zgodzę. I ja tego nie robię, tak, nie działam tą metodą, ale jestem daleka od tego, żeby te metody krytykować, mimo że ich tak sercem nie czuję, bo zdecydowanie bliższe jest mi pokazywanie innych dróg, okazywanie wsparcia. I na tym też się skupiam od lat razem z moim mężem i współpracownikami w tej chwili w strukturach Fundacji Grupa Proelio. Staramy się pokazywać nadzieję, pokazywać, że jest wyjście. I to jest taki początek do kolejnych działań. Największą robotę tutaj wykonują nie działacze, nie ci, którzy produkują filmy, organizując petycje, wysyłając informacje w świat. To wszystko jest bardzo ważne, ale największą robotę to wykonują właśnie ci ludzie, którzy są świadkami życia, którzy pokazują, że można dać szansę na życie choremu dziecku i co więcej, że danie szansy na życie nie kończy życia tych rodziców, czyli chore dziecko może być błogosławieństwem i można pokazywać, można widzieć wartość każdego człowieka, także tego najbardziej chorego. Także mnie jest zdecydowanie bliżej do takich działań. Możemy je nazwać pozytywnymi, choć tutaj natomiast myślę, że jest miejsce naprawdę na bardzo różne działania, bo problem jest duży. I idealnie jest, gdy te różne działania się wspierają, a nie zwalczają.
1: Opowiedziała Pani co najmniej o kilku sposobach walki, jeśli już używamy tego sformułowania.
0: To jest dobre określenie, bo ta walka się toczy.
1: Prawda?
0: To nie tak, bo tak, że my chcemy taki walczyć, czas. Tylko widzimy, że toczy się pewna walka i możemy albo stanąć po stronie słabych i bezbronnych, albo być biernymi i wtedy ktoś inny zdecyduje, tak, kto tę walkę wygra, a kto przegra i wtedy przegrają ci bezbronni, najsłabsi. Przegrają kobiety, które ulegną aborcyjnej propagandzie. Przegrają mężczyźni, którzy zamiast być ojcami odpowiedzialnymi, niezależnie od okoliczności sytuacji życiowej, no oni będą ojcami dzieci zabitych w aborcji. Więc no, ta walka się toczy, taka. My mamy wybór. Być biernymi, pozwolić złu zwyciężać, czy walczyć.
1: Przypominam sobie taki obrazek, o którym czytałam kiedyś. Pamiętam takie historie, kiedy do Polski miały przypływać statki aborcyjne, na których miały się dokonywać, można było sobie po prostu tam wejść na pokład i dokonać aborcji. I pamiętam taką akcję opisaną gdzieś w mediach kobiet, które zdecydowały się, że przyjdą na nadbrzeże z dziećmi, z jakimiś balonami i po prostu stojąc, nie wykrzykując żadnych haseł, stojąc na tym nadbrzeżu, będą w taki sposób protestować. I zdaje się, że ten protest przyniósł efekt w postaci tego, że ten statek ominął ten port. Nie pamiętam, którego to dotyczyło państwa, czy to się działo w Polsce, ale to jest właśnie taki opis tego, co możemy zrobić, że takimi małymi środkami i tanimi środkami, bo to przecież nie kosztowało ani złotówki, można doprowadzić do tego, że stajemy się takimi cichymi świadkami tego, że stajemy po stronie życia.
0: To prawda, to prawda. To bardzo ważne, że o tym mówimy. Małymi krokami, małymi działaniami możemy zrobić bardzo dużo i warto odpowiadać na pomysły tych osób, które są obok nas. Tutaj skrzyknęła się mała grupa, tak? Mam z dziećmi, rodzin z dziećmi i te osoby poszły na spacer i w ten sposób uratowały życie kolejnych dzieci. Te małe działania przekładają się na życie konkretnych osób i dlatego warto je robić. Większość ludzi ma pracę zawodową, jakieś życie osobiste, prywatne, często rodzinne. Nie ma czasu na bardzo bogatą działalność społeczną, codzienne zaangażowanie. To tylko jednostki. No, niektóre osoby mogą tak połączyć te aktywności z pracą zawodową, żeby móc bardzo dużo czasu poświęcać na działalność społeczną. Większość z nas nie ma tego czasu dużo, ale nawet w tym niewielkim czasie, który mamy, możemy ochronić życie konkretnych dzieci i z tego nie można rezygnować.
1: To prawda, ale oczekujemy jako obywatele, że nasze przekonania też będą chronione ze strony państwa. I tu pomijam już fakt braku zainteresowania rządzących ochroną życia. co nie istnieje, ten temat nie istnieje w tym momencie, nie istnieje polityka prorodzinna. Co więcej, spotykamy się z przypadkami, tak jak ten ostatni, który dotyczy pani Weroniki, jeśli dobrze pamiętam imię, która w mediach społecznościowych poskarżyła się na lekarza, który namawiał ją do aborcji, w efekcie czego jej ciąża została rozwiązana trochę szybciej i ona przeżywała trudny czas, ponieważ była przekonywana przez tego lekarza, że dziecko się narodzi chore, urodziło się zdrowe i sam fakt dokonania wpisu w internecie "uważajcie na tego lekarza" był wystarczający do tego, żeby ona skończyła w sądzie i otrzymała wyrok skazujący za to, że naraziła go na jakiś uszczerbek, nie wiem czego.
0: Tak, no to jest, ta sprawa pokazuje niestety słabość wymiaru sprawiedliwości, bo jeśli ktoś był tutaj osobą pokrzywdzoną w tej sprawie, przynajmniej na podstawie tych faktów, tak, które znamy, to była to właśnie ta kobieta i jej dziecko. I sytuacja stresu, w jakiej ta kobieta się znalazła z powodu tego lekarza, który zamiast wypełniać przysięgę Hipokratesa zasugerował zabicie dziecka. No to jest zaprzeczenie powołaniu lekarza, tak, proponowanie zabicia zamiast leczenia, zamiast wsparcia. No, sytuacja jest absolutnie absurdalna i pokazuje niestety wielką stronniczość sądu.

0: odczuwane w dzieciństwie i w dorosłym życiu. To też, no, jeśli ktoś był pokrzywdzony, to właśnie, jak wspomniałam, ta kobieta i dziecko, a nie lekarz. Co więcej, no, myślę, że ta kobieta, pani Weronika, przysłużyła się wręcz innym kobietom, ostrzegając przed lekarzem. Bo wiele kobiet nie chce korzystać z opieki medycznej lekarza, który godzi się na zabijanie. Tak? No, i to jest bardzo cenna wiedza, wiedzieć, jak lekarz odnosi się do innych pacjentek. Po to są właśnie te fora internetowe, żeby takie informacje przekazywać. Jak najbardziej, gdyby to była informacja nieprawdziwa, szkalująca, tak, lekarza, to wtedy nie powinna mieć miejsca i wtedy lekarz może domagać się, może szukać sprawiedliwości także na drodze sądowej. No ale tutaj, jak się okazuje, raczej to była informacja prawdziwa. Informacja stawiająca lekarza w złym świetle, ale oparta o jego działanie.
1: W tym przypadku możemy liczyć jedynie na pomoc prezydenta, tak, który może się odnieść do tej sprawy.
0: No jest nadzieja, że pani Weronika złożyła w grudniu oficjalny wniosek do prezydenta o ułaskawienie. No i czekamy z nadzieją, że tak właśnie się stanie.
1: Czy wsparcie organizacji takich jak wasza fundacja, czy innych fundacji zajmujących się ochroną życia może w jakiś sposób mieć wpływ na decyzję prezydenta, czy to już jest leży w jego gestii?
0: Od kilkunastu lat jestem bardzo blisko takiej działalności, która też zajmuje się zbieraniem społecznego poparcia dla różnych spraw. Tak, tworzę petycje internetowe, głosy poparcia, sprzeciwu. I wielokrotnie się przekonałam, że te nasze głosy mają znaczenie. Jeśli prawidłowo formułujemy te nasze oczekiwania, jeśli jest nas wielu, albo i niewielu, ale jeśli nie jesteśmy pojedynczymi osobami, tylko jesteśmy grupą, możemy zdziałać naprawdę bardzo dużo. Budowanie społecznego poparcia wokół tych spraw przenosi się na konkretne decyzje. Znam historię, doświadczałam wielokrotnie sytuacji, gdzie rzeczywiście społeczny sprzeciw wyrażany internetowo, czyli w taki najprostszy dziś możliwy sposób, tak, podpisem zmieniał losy głosowań w parlamentach, wpływał na decyzje rządzących, albo całkowicie odwracał bieg różnych spraw. Rządzący wiedzą, że są wybierani przez społeczeństwo i ta aktywna część społeczeństwa często rozdaje karty. Nie zawsze, natomiast warto z tego korzystać. To jest narzędzie, które mamy, które nas nie kosztuje wiele czasu, bo podpis pod protestem, petycją internetową to nie jest jakaś skomplikowana sprawa, a możemy w ten sposób zdziałać naprawdę dużo dobrego.
1: To jest ważny sygnał, ponieważ nie miałam takiej świadomości, że takie jedno kliknięcie w skrzynce mailowej może przynieść tak wyraźny efekt.
0: Czasem może przynieść efekt bezpośredni. I znam takie historie, gdzie prosiliśmy o jakieś głosowanie, na przykład w Parlamencie Europejskim. I wiemy, że dla liderów dużych partii miało to znaczenie, że te głosy społeczne były rzeczywiście taką kartą przetargową. Ale są też historie, gdy nie od razu osiągamy nasze cele. Co więcej, powiedziałabym, że w większości spraw potrzebujemy być bardzo cierpliwi, bo nie jesteśmy w stanie osiągnąć naszych celów od razu. Ale to tym bardziej uczy nas, że nie możemy się zniechęcać i musimy być wytrwali, bo w grupie jest siła. W takim zespole, który tworzymy, podpisując się pod jakimś protestem czy listem poparcia, w nas jest siła. Jesteśmy wtedy grupą, która walczy o coś dobrego i wytrwałością, cierpliwością, mądrym działaniem możemy naprawdę zdziałać bardzo dużo. Czasem nie od razu, nawet często nie od razu, co nie zmienia faktu, że nawet wtedy, gdy nie osiągamy tych rezultatów od razu, to warto takie ważne tematy podejmować i podpisywać się pod takimi sprawami, bo pełnią one też inne funkcje. One nas jednoczą, one pełnią funkcję informacyjną. One też są pewną przeciwwagą dla działań ruchów, które są na usługach przemysłów aborcyjnych, bo one pokazują, że jest nas naprawdę wielu, a właśnie tego bardzo boją się ruchy aborcyjne, przemysł aborcyjny, tak mówiąc wprost, ale brutalnie.

0: Oni boją się pokazywania naszej siły. Tymczasem ludzi, którzy nie godzą się na zabijanie, jest naprawdę bardzo wielu. My nie jesteśmy jakimś marginesem czy mniejszością, na całe szczęście. Tylko potrzeba nas pokazać. Czasem nas nie widać. A takie petycje, protesty internetowe są małym krokiem do tego, żeby stać się bardziej widocznym.
1: Jak pani myśli, z czego wynika to, że polityka rządu jest dzisiaj tak antyrodzinna, a z drugiej strony próbuje się przekonać społeczeństwo, że warto zainwestować w in vitro, czyli ta potrzeba dzieci, posiadania dzieci jest jednak duża, prawda? A jednak pewne działania rządu temu przeczą. To jest dla mnie niezrozumiałe.
0: Też zadaję sobie te pytania. Ewidentnie te lewicowe rządy, które mamy w tej chwili, one nie sprzyjają rodzinie i to pokazują różne decyzje związane z polityką, która powinna wspierać rodzinę, a tego nie robi. Myślę, że temat in vitro jest jednak bardzo skrajny i bardzo ma niewielki wpływ na demografię, dzietność. To jest temat bardzo polityczny, etycznie też bardzo trudny. Natomiast faktem jest, że to jest tak mała liczba dzieci, że ona tutaj nie ma to realnego wpływu, tak? Nie ma to dużego przełożenia na liczbę dzieci. Ja bym powiedziała, że to jest raczej coś takiego, taki temat, którym rządzący wycierają sobie usta, tak brzydko mówiąc, mówiąc, no zależy nam, tak? Więc dajemy in vitro, ignorując też wszystkie negatywne skutki i negatywne tam aspekty samej procedury, o czym też mówią osoby, które ją popierają, tak, że to nie jest wcale taka procedura łatwa, przyjemna, że wiąże się z różnymi ryzykami, zarówno dla matki, jak i ryzykiem dla dziecka, jeśli w ogóle to dziecko przeżywa, jeśli jest wybrane z tych wielu, które są tworzone po to, żeby tylko jedna mu dać szansę na życie, czy dwójce. Więc no ewidentnie mamy rząd, który ulega, który kieruje się bardzo lewicową ideologią, gdzie rodzina, odpowiedzialność, macierzyństwo to nie są priorytety i ta polityka bardzo to pokazuje.
1: Tylko wystarczy wrzucić pewne dane w tabelkę i zobaczyć, że za parę lat nie będzie komu pracować na emerytów i to jest dla mnie niezrozumiałe, że już pomijając sam fakt jakiejś mojej niechęci do organizacji prorodzinnych, to z czysto praktycznego względu to jest złe dla kraju. Kraj, który zabija swoje dzieci, nie ma przyszłości. No to powiedział Jan Paweł II. Ja wiem, że oni nie słuchają Jana Pawła II, ale nie będzie polskiego narodu za parę lat.
0: Niestety, no, taka jest smutna rzeczywistość i te statystyki, te tabelki, o których pani redaktor wspomniała, one są okrutne. One rzeczywiście pokazują, jak bardzo zmniejsza się liczba Polaków i że rzeczywiście nie będzie miał kto pracować. No, rząd próbuje to łatać, przyjmując tak przybyszów z różnych krajów dalekich. To jest metoda, którą przyjęły inne państwa Unii Europejskiej, nie wszystkie. Tą metodą próbuje się załatać to, że zabraknie ludzi do pracy, tak, sprowadzając osoby, które są nam obce kulturowo, zamiast zainwestować w bardzo solidną politykę wspierającą rodzinę. Politykę, która dawałaby realne wsparcie i realny wybór, bo tyle mówi się o tym wyborze, tak? Jak aborcja prezentuje się jako wybór, jako no to jest bardzo, bardzo kłamliwe, bo w aborcji dziecku nie daje się żadnego wyboru. Dziecko nie wybiera, czy żyje, czy nie żyje, a sama decyzja matki to jest często decyzja pod bardzo dużą presją, bo ruchów aborcyjnych nie interesują te kobiety, które wybierają życie dziecka, tak? Kiedyś widziałam taki zabawny obrazek, gdzie była mapa Polski, podpisany mapa domów samotnej matki prowadzonych przez organizacje aborcyjne. I te, no i taki pusta mapa, tak, kontury. Więc to, no, niestety no, tego środowiska nie interesuje wspieranie kobiet, które mają dzieci, które się zdecydowały na dzieci, które zdecydowały się urodzić dziecko mimo trudności. Jedyny wybór, jaki ta strona aprobuje i wspiera, to jest zabicie dziecka. To jest skrajny hedonizm i pod hasłem dobrostanu swojego, w cudzysłowie oczywiście, to jest promowanie zabijania.
1: A czy zdarzało się Państwu kiedyś wchodzić w dyskusje z takimi organizacjami feministycznymi i próbować argumentami przedstawić swoje racje, próbować przekonać? I czy zdarzyło się właśnie, że przekonaliście Państwo kogoś, kto był zagorzałym zwolennikiem aborcji?
0: Wielokrotnie brałam udział w takich debatach dwóch stron, często takich bardzo nastawionych na duże ścieranie się poglądów. No i widzę jedno, tej strony nie interesuje merytoryka, prawda, argumenty, bo jeśli szuka się prawdy i rozmawia się o argumentach, to nie da się pewnych faktów zanegować. Tak? To, że człowiek powstaje w chwili poczęcia, to jest fakt medyczny. To, że osiągnięciem naszej cywilizacji jest godność człowieka, która jest wpisana do aktów prawa międzynarodowego. To, że prawo do życia jest wpisane do tych aktów prawa międzynarodowego, a nie prawo do aborcji. Tak? Nie mamy w żadnym akcie prawa międzynarodowego, takim powszechnie uznanym, czegoś takiego jak prawo do aborcji. Mamy prawo do życia, mamy poszanowanie godności i to jest osiągnięcie naszej cywilizacji chrześcijańskiej. To, że przyznaje się godność każdemu człowiekowi, ale tej strony nie interesują fakty. Interesuje jedynie emocjonalne promowanie takiego stylu życia, w którym można zabić człowieka. Człowieka, który jest chory, którego się nie chce, który z jakiegoś powodu jest niechciany. Historii osób, które popierały aborcję, wykonywały aborcję w różnej liczbie, często bardzo dużej, i zmieniły swoje poglądy, zmieniły życie, nawróciły się i zaczęły bronić życia, jest całkiem sporo. I to nie tylko te głośne nazwiska jak Abby Johnson, ale to jest też cała grupa lekarzy, położnych, którzy powiedzieli nie, tak? To często były osoby, które może nie były bardzo, które były no w pewnym sensie zmuszane do tej sytuacji przez swoich przełożonych, godziły się na to, tak? Ale to często nie był taki wybór świadomych ludzi, którzy chcą być wojownikami aborcyjnymi, tylko ludzie przychodzili do pracy jeszcze w czasie, gdy, zwłaszcza w tych czasach, gdy w Polsce aborcja na życzenie była dostępna i niestety odbywała się w polskich szpitalach masowo. No i w tym uczestniczyli. Tak? To jest pan profesor Bogdan Hazan, który daje bardzo mocne świadectwo. Jest człowiekiem, który przyznał, że wykonał kilkaset aborcji rocznie, nie rocznie, tak. w swoim życiu i który broni życia, który zrozumiał, który powiedział, że tak, zmienił swoje podejście i dzisiaj jest no, człowiekiem bezkompromisowym, który no, daje piękne, bardzo mocne świadectwo. Jest fachowcem, który robi dzisiaj bardzo dużo dobrego na rzecz ochrony życia. Ja mam też takie doświadczenie dzięki działalności poprzez Fundację Grupa Proelio. W tej fundacji skupiamy się bardzo mocno na działaniach informacyjnych. Publikujemy sporo informacji w internecie i dostawaliśmy świadectwa osób, które czasem nie chciały pisać publicznie, ale pisały do nas, że po lekturze argumentów, tych wpisów, w których nie były oskarżane o bycie złymi ludźmi, tak? Tylko po lekturze wpisów merytorycznych, gdzie pokazujemy fakty, gdzie rozprawiamy się z różnymi mitami głoszonymi przez zwolenników aborcji, dostaliśmy takie mocne świadectwa. Mam na myśli teraz szczególnie świadectwo jednego młodego mężczyzny, który napisał, że popierał kompromis aborcyjny, tak zwany kompromis, czyli może nie aborcję na życzenie dla każdego dziecka, ale możliwość aborcji w sytuacji, gdy dziecko jest chore. I zmienił swoje podejście. I napisał, że to wprost, to jest wynik wczytywania się w argumenty, w treści, które czytał na stronach przez nas publikowanych. To są takie bardzo mocne historie. Nie jest to jedyna taka historia. Powiem też bardzo osobiście. Mój mąż nie był nigdy zwolennikiem aborcji, wręcz przeciwnie, był przeciwnikiem aborcji, ale sam mówi, że zanim zaczął się tematem mocno interesować, gdy był jeszcze bardzo młodym mężczyzną, no nastolatkiem, wydawało mu się, że ten kompromis, tak zwany kompromis, że to jest w porządku, tak? I w chwili, w której wszedł w temat i zaczął zastanawiać się, na czym ten kompromis polega i zobaczył, że to polega na tym, że zabija się konkretne dzieci z powodu podejrzenia u nich przede wszystkim choroby, no to coś tutaj nie gra, no bo albo zabijamy, albo chronimy. I poznanie tematu doprowadziło do tego, że zweryfikował swoje poglądy, tak? I nie ma żadnych wątpliwości od tego czasu co do tego, że człowiekowi przynależy się pełna godność i prawo do życia, niezależnie od stanu zdrowia czy okoliczności poczęcia, sytuacji rodziców. Sprawa jest płynna, ja marzę o tym, sprawa jest dynamiczna, tak? Ludzie się, to nie jest tak, że aborterzy są zamknięci na argumenty i prawdę. Często są zamknięci, ale można ich otwierać. Można ich otwierać, ale nie agresją, nie oskarżeniami, nie złym traktowaniem, a niestety takie też się zdarza, to trzeba być uczciwym, ale takim działaniem, które pokazuje, że chcemy docierać do prawdy i że pokazujemy prawdę. Ja bardzo lubię właśnie taką merytoryczną rozmowę, merytoryczną dyskusję, w której pokazujemy argumenty i w której obalamy pewne mity. Obalamy mity związane z aborcją i taki konkret. To jest coś, co zmienia najpierw umysł, a potem może zmienić też serce. Ale do zmiany serca to myślę, że jednak najbardziej przemawiają świadectwa konkretnych ludzi. Ja jestem bardzo wdzięczna tym wszystkim świadkom, tym rodzicom, którzy pokazują wartość życia dzieci z różnymi trudnościami. To jest niezwykle cenna działalność. Myślę teraz na przykład o rodzicach Jagody. To jest taki profil internetowy, znaczy profil to jest konkretna rodzina, która prowadzi bardzo wartościowy profil Jagodowy Świat. Zachęcam do odszukania na Instagramie historii Jagody. No, niesamowite historie, które pokazuje, niesamowita historia życia dziewczynki, która urodziła się jako wcześniak i której życie jest pełne sensu właśnie dzięki temu, że pokochali ją mądrze jej rodzice.
1: Mnie osobiście bardzo poruszają wpisy, które czytam w Fundacji Gajusz, między innymi, tak. Bo takiej fundacji jest sporo. Kiedy ze zdziwieniem odkrywam, że istnieje coś takiego jak hospicjum perinatalne, które jest otwarte dla każdej mamy, która w sytuacji takiej bezradności, kiedy dowiaduje się, że no praktycznie w 99% urodzi dziecko chore, otrzymuje tam opiekę nie tylko lekarza, ale psychologa, często też kapłana, bo różnie się zdarza. Czasami te dzieci dożywają do dnia porodu, czasami nie. I mają okazję zostać tam ochrzczone i mają okazję być zaopiekowane. I mnie niezwykle poruszają te wpisy mam, które z takiej postawy chęci pozbycia się problemu, bo to jest takie zwykłe, ludzkie, że coś boli, chce, żeby przestało boleć. Decydują się przyjąć to cierpienie, doprowadzają do tego momentu, kiedy dzieciątko się rodzi i one są szczęśliwe z tego powodu, że przyjęły to dziecko i że mogły pożegnać to dziecko. No mnie to ogromnie porusza.
0: Też znam ten profil i bardzo polecam poznanie, jeśli ktoś, kto nas słucha, jeszcze nie miał okazji, bo to są niezwykłe historie, które pokazują taką miłość, której powinno doświadczyć każde dziecko i każdy człowiek, niezależnie i każdy dorosły człowiek, niezależnie od tego, jak ciężko jest chory, ile ma dni, lat czy godzin życia. Pamiętam, że pokazywaliśmy też taką historię w ramach kampanii Każde życie jest cudem. To była historia Dominika, który umarł tuż po urodzeniu. Rodzice wiedzieli o tym, że jest tak ciężko chory, że na chwilę po urodzeniu umrze, bo medycyna nie jest w stanie dzieciom z takimi trudnościami jeszcze pomóc. Rodzice otrzymali propozycję aborcji, że można tutaj zakończyć wcześniej. To się nazywa często tak bardzo ładnie, terminacja, że można ciążę terminować. No i to wtedy często lekarze przekonują ci, którzy to popierają, że to dziecko będzie, że to się skróci cierpienie, tak, tego tak. dziecka. No i tak bardzo, bardzo mocno i pięknie rodzice mówią. Ja zachęcam do odszukania tej historii. Ona jest też na YouTube Fundacji Grupa Pro Elio, historia Dominika. Rodzice pokazali, że to właśnie byłoby odwrotnie, bo zabijanie dziecka to jest proces, który, gdy dziecko bardzo cierpi. Tymczasem no dziecko, które jest w łonie mamy, takiemu choremu dziecku nic nie grozi, ono nie cierpi w łonie mamy. Gdy rodzi się i rodzi się z miłością, może otrzymać środki przeciwbólowe, ale przede wszystkim i to skuteczne, tak, skuteczne przeciwbólowe, skuteczne łagodzenie bólu, ale przede wszystkim może otrzymać miłość swoich bliskich. I te nawet minuty, godziny, gdy można dziecko przytulić, okazać mu miłość, powiedzieć coś do niego, gdy to dziecko jest otoczone no, ciepłem swoich rodziców, gdy dosłownie jest mu ciepło, a nie jest gdzieś tam odłożone na parapet i potraktowane jak śmieć, który umiera, to jest zupełnie inna sytuacja. To jest też zupełnie inna sytuacja dla rodziców, którzy do końca życia będą wiedzieli, zrobiliśmy wszystko, co można, tak? Kochaliśmy do samego końca, kochamy dalej, chociaż dziecko już jest w niebie. Zrobiliśmy wszystko, co można. Gdy dochodzi do tak zwanej terminacji, zawsze zostanie to pytanie, a co by było, gdyby? A może to dziecko tak. nie było chore? Bo wiemy, że diagnozy prenatalne bywają błędne. Znamy przypadki dzieci, piszemy też o nich regularnie, gdzie przewidywano ciężkie choroby, a dzieci rodziły się zdrowe albo dużo zdrowsze niż przewidywano. Więc jeśli dziecko jest zabijane, to do końca życia pozostanie ten dylemat. Czy na pewno było chore? Tak. I czy cierpiało? Czy można było zrobić coś lepiej? Można było, bo można dać szansę na życie nawet krótkie. I właśnie tak jak robi to Fundacja Gajusz, która wspiera rodziców w tym trudnym odchodzeniu ich dzieci, można dziecku dać mnóstwo miłości, nawet jeśli żyje bardzo krótko. I to jest zdecydowanie bez porównania lepsza sytuacja dla rodziców, którzy cierpią, ale którzy z godnością przeżywają żałobę i którzy... To jest inaczej jest wiedzieć, że dało się bliskiej osobie całą miłość, jaka była możliwa w tym jej krótkim życiu, niż gdy miała się świadomość, że to dziecko się zabiło. To jest bez porównania inna sytuacja. I to jest takie wielkie też pole do działań dla lekarzy, położnych, ale też wszystkich osób, które są blisko tych ludzi, którzy dowiadują się o trudnej diagnozie prenatalnej, aby wspierać i aby powiedzieć tak, będziemy, tak? Modlimy się, jesteśmy, będziemy, możecie na nas liczyć, będziemy pomagać w tych trudnych chwilach, gdy dziecko się urodzi, gdy będzie odchodzić, możecie na nas liczyć. I to jest też bardzo ważne, my też o to apelujemy, aby było to takim standardem, wręcz obowiązkiem lekarzy, aby w chwili trudnej diagnozy prenatalnej lekarze informowali o możliwości skorzystania z hospicjum perinatalnego. Niestety, ale większość lekarzy o tym nie mówi. No i większość ludzi o tym nie wie. Nie wie o tym, że jest możliwość skorzystania z wsparcia hospicjum perinatalnego w całej Polsce i że jest to wielka pomoc, wielkie wsparcie. Zachęcam też do podpisania tej petycji, w której prosimy o zobligowanie lekarzy do tego, aby w sytuacji trudnej diagnozy prenatalnej był taki obowiązek. Obowiązek poinformowania o tej możliwości. To rodzice zdecydują, czy chcą, czy nie chcą. Ale ważne, żeby o tym wiedzieli. Na stronie w naszej fundacji proelio.pl jest ta petycja. Zachęcam do podpisania. Mhm.
1: Nie wiem, czy widziała Pani dokument o szpitalu w Oleśnicy. Ja sobie go obejrzałam.
0: Fragmenty, w całości widziałam.
1: No ja niestety obejrzałam całość i z jednej strony dobrze, że to zobaczyłam, bo też otworzyły mi się oczy na jeszcze jeden aspekt związany z tą całą bardzo bolesną historią. To znaczy nie tylko problemu śmierci dzieci, zostawianych, tak jak pani wspomniała, gdzieś w chłodzie, na parapecie, bo to były takie historie. Chodzi o problem położnych, które zostały postawione przed faktem dokonanym i zmuszone do asystowania przy tak zwanej terminacji. To jest też ten problem z językiem, który sprawia, że powtarzany wielokrotnie przestaje nieść ten prawdziwy ładunek, tylko przekazuje nam się pewne kłamstwo i stajemy się tacy nieczuli na to, co tak naprawdę się dzieje w czasie aborcji, że to jest dokonywanie po prostu akt morderstwa. Więc świadectwa tych położnych były straszne. Były straszne. W efekcie albo większość z nich odeszła z pracy, albo pokryte jakimiś, zasłonięte jakimiś chustami, ponieważ pracują dalej w tym szpitalu, opowiadały o swoich doświadczeniach, bojąc się utraty pracy. I opowiadając o tym, że większość z nich jest na środkach antydepresyjnych, ponieważ nie wie, czy idąc dzisiaj do pracy jako położna, której obowiązkiem jest przecież przyjmowanie nowego życia, czy nie dostanie jako zadanie asystowanie w kilku aborcjach.
0: Tak, to jest okrutne. Pamiętam, gdy lata temu wspaniała położna, pani Nikoleta Broda, opowiedziała historię, do jakiej została no niejako przymuszona, gdy jeszcze jako bardzo młoda, chyba jeszcze studentka położna, miała za zadanie włożyć dziecko do formaliny i w pewnym momencie zobaczyła, że to dziecko po aborcji się rusza. Tak? I to był taki straszliwy moment, ale który bardzo mocno jej pokazał. Mówi o tym bardzo tak mocno i pięknie, bo robi bardzo dobre rzeczy, pokazując wartość dzisiaj każdego życia. To jest okrucieństwo, tak? Powiem tak, człowiek, który ma zdrowy psychicznie człowiek, o zdrowym kręgosłupie moralnym, nie przejdzie wobec czegoś takiego obojętnie, tak? To nie jest coś, co można nazwać pracą, zamknąć, tak, drzwi szpitala i żyć normalnie po pracy. W przypadku szpitala w Oleśnicy mamy no pewien sukces. Tak, ja bym nie chciała sukcesem nazywać tego, że ktoś traci pracę, ale no jednak jest pewnym świętem i jest sukcesem to, że ta lekarka, pani Jagielska, która tak bez żadnych oporów zabijała dzieci w tym szpitalu, dzieci przed urodzeniem, że dzisiaj już tam nie pracuje. I sama mówi, że to ze względu na protesty, no bo nikt nie chce mieć protestów pod szpitalem. To pokazuje, że małymi krokami można zdziałać naprawdę dużo. My od bardzo długiego czasu prosiliśmy o zwolnienie, tak, tej pani ze szpitala i wiedzieliśmy, że tutaj trzeba być bardzo cierpliwym. I to jest wielki sukces wszystkich ludzi, którzy się tam modlili, którzy podpisywali protesty, którzy tego po prostu nie chcieli i nie godzili się na to. No niestety jest jeszcze wiele takich miejsc w Polsce, gdzie są lekarze, którzy godzą się na te okrutne praktyki, którzy zabijają, którzy naciągają prawo albo wykorzystują prawo w taki sposób, żeby zabijać, zamiast pomagać i wspierać.
1: No nawet pod Sejmem przecież mamy chyba wciąż działającą przychodnie, ja nie wiem, jak to nawet nazwać, miejsce, gdzie kobiety mogą się zgłaszać, otrzymują na pewno informacje, gdzie mogą
0: tak,
1: dokonać
0: to jest taka
1: aborcji.
0: Bardzo propagandowa sprawa, bo celowo zostało to pod Sejmem stworzone.
1: Tak.
0: Ja bym powiedziała też, że jest to bardzo niebezpieczne miejsce, bo jeśli to miejsce promuje się jako takie, gdzie można wykonać aborcję czy dostać instrukcję, jak tej aborcji dokonać, no to a to są metody nieobojętne dla zdrowia kobiety, więc jest to wręcz bardzo ryzykowne miejsce dla kobiet. I przestrzegałabym każdą kobietę przed korzystaniem z takich pseudousług, bo one na pewno nie są skierowane na dobro kobiet, tylko jest to taka realizacja pewnej lewicowej propagandy, ideologii, po to, żeby także w takim miejscu jak no, centrum Warszawy i bliskość, tak, i miejsce, gdzie działa polski parlament, aby promować zabijanie.
1: Ale czy tego nie można potraktować jako pomocnictwo w aborcji? A przecież
0: Oczywiście.
1: To jest karalne w polskim prawie.
0: Oczywiście. Oczywiście zarówno pomocnictwo w aborcji, tak jak każde przestępstwo, pomocnictwo, podżeganie, współsprawstwo, tak, czyli współdziałanie w przestępstwie, to są działania, które powinny być karane tak jak przestępstwo. I z jakiegoś powodu organy ścigania nie są zainteresowane tym, żeby takie przestępstwa ścigać, przynajmniej na tak dużą skalę. Tak, nie wiem oczywiście, czy nie chcę mówić, że nie ma takich przypadków w ogóle, no bo jakieś były w ostatnich latach, ale jest tego stanowczo za mało. To są, no mamy wielką ignorancję organów ścigania, a jeśli już organy ścigania się tym tematem interesują, no to wtedy jest na nie wielka nagonka i jest wielka awantura o to, że wykonują swoją pracę.
1: A co się Pani zdaniem musi wydarzyć, żeby polski rząd czy inne organy zwróciły uwagę na to, by zmieniły swoją postawę?
0: Polski obecny rząd raczej musiałoby dojść do jakiegoś radykalnego nawrócenia jego członków, bo nie widzę raczej możliwości, aby zmienił tutaj swój kurs, obrał kurs bardzo lewicowy i wspiera działania aborcyjne. Myślę tylko, że konserwatyzm naszego społeczeństwa i konserwatyzm prezydenta sprawia, że ciągle nie mamy formalnie aborcji na życzenie, ale inne środki są wykorzystywane. Tak, obowiązują wytyczne wprowadzone przez jeszcze minister zdrowia, panią Izabelę Leszczynę, wytyczne aborcyjne dla szpitali, które są wątpliwe konstytucyjnie, bo one zawierają cały szereg takich przepisów, które trudno pogodzić z konstytucją, ale też ustawami. Niemniej jednak one zostały wydane i nie zostały do tej pory uchylone. Więc mamy takie działania nad tymi drogami, którymi rząd może działać, działa w sposób aborcyjny. Co się musi zadziać? Myślę, że bez zmiany rządu wiele dobrego się nie zadzieje w tym temacie. Mamy prezydenta, który wiemy, że nie podpisze ustawy, która by wprowadzała, rozszerzała aborcję. I to jest bardzo, bardzo dobra sytuacja, tak, gdy prezydent ma taką władzę i może nie podpisać. Dlatego też pewnie taka ustawa nie trafia do niego na biurko. Ale bezdyskusyjnie potrzeba innych ludzi u władzy, tak, którzy nie będą, którzy zmienią ten tor. Niestety, ale furtka do aborcji eugenicznej poprzez wykorzystywanie przesłanki zagrożenia zdrowia psychicznego, ona została otwarta za rządów PiS-u, za rządów PiS-u, w którym jest jakaś grupa posłów bardzo konserwatywnych, którym zależy na ochronie życia, ale niestety liderzy z Jarosławem Kaczyńskim, z panem Jarosławem Kaczyńskim na czele, tutaj na to się zgodzili. Tak, był głośny wywiad prezesa Kaczyńskiego, w którym mówił, że jak ktoś chce, to może sobie aborcji dokonać, bo przecież są takie i takie furtki. To skandaliczne słowa, które niestety zbierają dzisiaj żniwo. Bo wtedy zaczęły te aborcje być wykonywane i ich liczba rośnie. Tak, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku liczba aborcji legalnych w polskich szpitalach była maleńka. I ona sukcesywnie rośnie, tak, i przez 6 lat, prawie przez ponad 5 lat ona już mocno urosła. I ma podobno, to są już podobne liczby, jakie były przed wyrokiem Trybunału. Wtedy było około 1000 aborcji rocznie w Polsce, właśnie z przesłanką, głównie z powodu przesłanki eugenicznej.
1: Jaka jest nadzieja na przyszłość? Co możemy jeszcze zrobić? Jak możemy edukować? Słyszymy o edukacji zdrowotnej, o słynnym przedmiocie, który mógłby być właśnie taką szansą na pokazanie wartości życia już w szkołach od tych pierwszych klas, kiedy dzieci zaczynają świadomie już potrafią rozróżniać, co jest dobrem, co jest złem. Chociaż mam wrażenie, że tutaj dzieci nas mogłyby uczyć w tej kwestii. I tej szansy niestety nie wykorzystaliśmy. Czy może macie jako fundacja jakiś pomysł na program w przyszłości, kiedy już ten rząd przestanie istnieć, żeby coś takiego wprowadzić?
0: Powiem tak, jest nadzieja. Mówimy tutaj o trudnych sprawach, ale bardzo bym nie chciała, aby ta audycja zakończyła się tak smutno, dlatego że dobrych ludzi jest wielu. Tak. Czasem, gdy spotykam inne rodziny, które tak jak nasza, nigdy nie zgodziłyby się na zabicie dziecka. Gdy nasze dzieci się spotykają, to tak sobie myślimy, no gdy jesteśmy w naszym gronie, to widzimy, że żyjemy w świecie, w którym chcemy żyć, tak? Żyjemy w świecie, w którym szanujemy dzieci, w którym tych dzieci jest wiele, bo znamy wiele rodzin wielodzietnych, w których jest więcej niż dwoje, troje dzieci. I myślę, że w tym jest nadzieja. Twórzmy rodziny i wspierajmy się nawzajem, wspierajmy się w wychowaniu dzieci, żeby nasze dzieci przyjęły te ewangeliczne wartości, w których szanuje się każdego człowieka, żeby zakładały szczęśliwe związki, następnie małżeństwa, rodziny, żebyśmy sami budowali świat, żebyśmy brali odpowiedzialność za ten świat. Nie bójmy się też działać społecznie. W każdym miejscu możemy zrobić coś dobrego na rzecz życia. Od modlitwy, po pomoc, poprzez udział w różnych akcjach, także internetowych, tych, które no, nie zajmują wiele czasu, a mogą zdziałać dużo. Szukajmy tych trudnych historii obok siebie. Bądźmy uważni, bo niestety, ale często te aborcje, które są dokonywane zwłaszcza w pierwszych miesiącach ciąży, one się biorą z braku wsparcia, z braku zrozumienia. I też wiele kobiet po aborcjach to mówi. Gdyby była choć jedna osoba, która powiedziała mi, że dam radę, która powiedziałaby, że pomoże, no to dziecko by żyło. Twórzmy relacje, bo relacje, dobre relacje oparte na szczerej miłości, na ofiarnej miłości, to jest klucz do tego, żeby życie wygrywało. Jeśli będziemy kierować się Ewangelią, taką szczerą miłością i mocną, mądrą miłością, jakiej uczył nas Jezus, to wygramy. To poradzimy sobie z każdą trudnością. To będziemy ludźmi nadziei, a nie ludźmi, którzy chcą śmierci. To jest przed nami wielkie zadanie i to niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji życiowej. Ja sama mam teraz troje małych dzieci, które są bardzo absorbujące, ale w tym wszystkim staramy się z mężem znajdować czas na działanie, na rzecz życia, i więc wiemy, że to jest możliwe. Także w takiej sytuacji, która jest piękna, radosna, ale no, powiedzmy sobie szczerze, bardzo absorbująca. I znamy też wiele innych rodzin, które robią dużo dobrego, więcej niż my na rzecz dobrych wartości. Więc wiem, że w każdej sytuacji życiowej można robić, można działać. Niech każdy zajmie się tym swoim zadaniem i znajdzie ten swój mały obszar działania. To wtedy, jeśli będziemy się wzajemnie wspierać, możemy dosłownie zmienić losy świata. Ważne, żebyśmy nie byli bierni. I chciałabym, aby takie motto wypłynęło z tej naszej rozmowy, że to właśnie bierność jest wielkim zagrożeniem dla życia. A nasze działanie, mądre, ewangeliczne działanie, to jest klucz do tego, żeby życie było chronione i żeby życie wygrywało.
1: Pięknie dziękuję. Naszym gościem była dzisiaj mama, żona, pani Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. Piękne dzięki.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Działajmy razem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Ale Panie Boże, niech będzie Tobie cześć i chwała. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy próbować Ci służyć, Panie, że Ty nie zważasz na nic, na nasze nieudolności i potknięcia. Prosimy Cię, Panie, teraz o Twoje światło w nasze serca, o to, żebyś Ty był, Panie, teraz tu obecny, żebyś Ty dawał swoje słowa, aby wszystkie były wypowiedziane ku Twojej chwale przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Tobie, Maryjo, powierzamy ten czas pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mira. Witaj.
2: Witam.
1: Pan Bóg, oczekujemy, czy też część ludzi oczekuje, że będzie wysłuchiwał naszych próśb, ale On nie zawsze to czyni. Czy bycie z Nim jest łatwiejsze, czy życie bez Niego?
2: Nie, ja powiem, że życie z Nim jest łatwiejsze dla mnie, bo były takie czasy, kiedy żyłam bez Niego. No, ale musiałam ja sama zabiegać o to wszystko, co jest potrzebne w życiu. A życie z Bogiem jest łatwiejsze, dlatego że On jako dobry ojciec wie, co jest dla mnie dobre i On sam daje to wszystko w moim życiu i On sam dba o moje życie i o tyle jest łatwiej.
1: Co to znaczy, że dba o twoje życie?
2: Dba. No, On mnie zna, znaczy mam takie przekonanie, że On mnie zna, że jest moim dobrym ojcem, że ja jestem Jego dzieckiem, że na przykład jakiś czas temu, 3 lata temu dostałam pracę taką, którą gdzieś tam w sercu nosiłam, że chciałabym mieć taką pracę w takich, a nie innych godzinach i w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu spotkałam się z osobą taką, która akurat była postawiona na mojej drodze i taką pracę dostałam. I akurat na ten czas to było dla mnie dobre. Także od tej strony wiem, że On się troszczy o takie rzeczy, a był taki czas w moim życiu, że długo nie miałam stałej pracy. To naprawdę było takie sporadyczne, gdzieś tam ktoś dawał różne prace, nie wiem, jakieś sprzątanie, pilnowanie dziecka, ale to nie była stała praca, to nie byłam zarejestrowana. A potem przyszedł taki moment, że Pan Bóg, osoba, która jakoś tam była mi bliska, zaczęła się modlić w tej intencji, bo stwierdziła, że nie można tak żyć, że to są takie czasy, że trzeba zadbać o ubezpieczenie, chociaż ja nie przywiązywałam do tego wagi. I po 2 tygodniach, ja nie wiedziałam o tym, dopiero ta osoba po 2 tygodniach się przyznała, że się modliła w tej intencji i praca się znalazła i osoba, z którą teraz pracuję, zadzwoniła do mnie. Ja wiedziałam od razu, że to jest od Pana Boga, bo to po prostu było jasne dla mnie, że to w takich, a nie innych godzinach. Ja jestem z wykształcenia sprzedawcą, jestem po szkole handlowej i to też było jakby w tych też ramach. Także jakby od tej strony wiem, że Pan Bóg o takie rzeczy dba. I jak nie miałam pracy, to też był mi ten czas potrzebny, bo ten czas nauczył mnie, Pan Bóg przez ten czas nauczył mnie, że On naprawdę też dba o mnie. Że właśnie były takie sytuacje, że nie miałam pieniędzy, ale przychodziłam do swojej wspólnoty, nie mówiąc nic nikomu, że nie mam pieniędzy. I nagle na przykład podchodziła do mnie osoba i mówiła, słuchaj, ja się dzisiaj modliłam i miałam takie przeświadczenie, taką myśl, żeby ci dać pieniądze. Czy są ci potrzebne pieniądze?

0: to ja powiem szczerze, byłam zszokowana, oczywiście mówiłam, że tak. I naprawdę było wiele razy takie były takie sytuacje. Chociażby na przykład taka sytuacja też była, no jedzenie wiadomo jest nam potrzebne, ale ja jako kobieta, jak nie miałam pieniędzy, tak sobie myślałam, potrzebowałam lakieru do włosów. No oczywiście to jest takie bardzo banalne, ale doświadczyłam, że Pan Bóg na takie rzeczy też patrzy. To jest drobna rzecz, ale po prostu mi to dał. Poszłam do koleżanki, też nic nikomu nie mówiłam. A ona mówi, wiesz, ja dzisiaj byłam w sklepie, kupiłam dwa lakiery. Nie wiem, po co ten drugi kupiłam. Może potrzebujesz? No i ja, no naprawdę byłam nieustannie zaskakiwana właśnie w ten sposób przez Pana Boga. I to są takie... Dużo takich sytuacji było.
1: Czy rodzina, z której się wywodzisz, dała ci wiarę?
0: Jedyną osobą, która chodziła do kościoła w mojej rodzinie, chodziła do kościoła, ale jakoś tam była tak tradycyjnie wierząca, to była moja babcia. Moja mama nie chodziła, mojego ojca nie znam. Nie wiem, bo moja mama miała 16 lat, jak zaszła ze mną w ciążę, także potem przez wiele lat wychowywała mnie babcia, także jakby od strony matki i ojca nie wyniosłam tej wiary, bo do tej pory rodzice, czy tam moja mama, moi bracia nie chodzą do kościoła. Przez to, że wychowywała mnie babcia, oczywiście też to było związane trochę z bólem i z cierpieniem, bo miałam przez wiele lat do babci pretensje, że nie wychowywała mnie moja mama, albo do mamy, że wychowywała mnie moja babcia. Ale z perspektywy czasu widzę, że dobrze tak się stało, dlatego że babcia właśnie przekazała mi to, co najcenniejsze, czyli chociaż to minimum, że chodziła ze mną do kościoła. To jest to, że przystąpiłam do pierwszej komunii, że chodziłam w niedzielę do kościoła. Oczywiście tego nie rozumiałam. Ale z perspektywy czasu widzę, że to było najcenniejsze, co mi babcia dała. I tak naprawdę z rodziny teraz tylko we dwie chodzimy, ja i moja babcia do tej pory. Także jakby rodzina mi tego nie... nie bardzo tak dała mi wiarę.
1: I jaką byłaś osobą jako dziecko?
0: Jako dziecko byłam osobą taką zalęknioną i... bałam się różnych rzeczy. Tak, byłam zalękniona. Był taki czas, że nawet bałam się iść do sklepu, czy wyjść na dwór. To było raczej chyba spowodowane takim zaburzeniem bezpieczeństwa, związanym z tym, że nie miałam pełnej rodziny, bo ja ojca nigdy nie widziałam. Nie wiem, kim jest mój ojciec, znam tylko imię i nazwisko. No mama wyszła ponownie za mąż, mam jeszcze dwóch braci przyrodnich, także było to takie zaburzone i ja nie czułam się bezpiecznie w tym świecie. Ale też jednocześnie, jak na przykład miałam z dziećmi, jak się bawiłam, to byli to zazwyczaj chłopcy. Związane było to z tym, że nie miałam właśnie takiego męskiego wzorca i raczej przebywałam z chłopcami więcej. Koleżanek nie za bardzo uważałam. Może przez to, że miałam duży taki ból i zranienie związane z moją mamą i zawsze miałam lepszy kontakt z chłopcami niż z kobietami.

0: A czas buntu jakoś się zaznaczył w życiu?
1: Oj, tak. Bo tak między 14 a 16 rokiem życia byłam trochę we wspólnocie, bo u nas w Wesołej powstała wspólnota Odnowy w Duchu Święty prowadzona przez księdza Nowosielskiego. I to trwało tak właśnie 3-4 lata, a potem się zbuntowałam na kościół, zbuntowałam się na wszystko i na 10 lat odeszłam zupełnie od kościoła. I dla mnie kościół, wiara nie miało też zupełnie znaczenia. Odeszłam zupełnie.
0: Czy ten pierwszy pobyt we wspólnocie był związany z jakimiś przeżyciami?
1: Tak, tak. Były to takie bardzo silne przeżycia związane z poczuciem miłości, takiej ludzkiej. Znaczy, Pana Boga też doświadczyłam. Miałam takie jedno doświadczenie na rekolekcjach w Mikaszówce Drogi Krzyżowej i to było tak bardzo silne doświadczenie, że ono po wielu latach wróciło. Ale to wtedy jeszcze byłam za mało dojrzała do tego, żeby jakoś tam... No myślę, że ta wiara nie była taka dojrzała i ugruntowana. Dlatego odeszłam na wiele lat.
0: Jakie to było doświadczenie? Z czym związane?
1: Z takim stwierdzeniem, że Bóg za mnie umarł, że Jezus Chrystus za mnie osobiście umarł. To było takie... No wtedy miałam 15 lat, ale pamiętam tą drogę krzyżową i pamiętam to doświadczenie takie, które było silne. Tak się nie da wytłumaczyć, po prostu jakby słowami to tylko w ten sposób, że jakby doświadczyłam tej miłości Jezusa, że On umarł za mnie.
0: I ten czas odejścia, czy mocno Cię pokaleczył?
1: Znaczy tak, to był taki spokojny czas, ale wewnętrznie on mnie bardzo pokaleczył, dlatego że ja w tym czasie wyszłam za mąż. To jeszcze tak było, że ja za tego człowieka, za którego wyszłam za mąż, ja byliśmy razem we wspólnocie i zrezygnowaliśmy z bycia w kościele, dlatego że kościół nakazywał życie w czystości przed małżeństwem. Nam się to nie podobało, nie odpowiadało nam to. I dlatego też, z tego powodu też odeszliśmy od kościoła. No i zawarłam związek małżeński. Wcześniej oczywiście mieszkałam, przed ślubem jeszcze mieszkałam 3 lata z tym mężczyzną. No i oczywiście tak pozornie wszystko się układało. Nie było to jakieś małżeństwo, nie wiem, patologiczne i strasznie nieszczęśliwa byłam, czy nie wiem, czy on mnie bił, czy różne takie rzeczy, ale nie. Ale to raczej było wszystko wewnętrznie. I oczywiście nic się nie wydarzało takiego strasznego, bo nie wiem, się tam strasznie nie kłóciliśmy. Ale przyszedł taki moment po 10 latach, już po 5 latach małżeństwa, że zapragnęłam na nowo poczuć tą miłość, która jest we wspólnocie. Taka miłość nie taka fizyczna, nie, to jest taki inny wymiar miłości takiej duchowej, że człowiek wchodzi do wspólnoty i czuję się z tymi wszystkimi ludźmi jedno. I tego zapragnęłam tak naprawdę. Po 5 latach małżeństwa, gdzie się nic jakby takiego nie wydarzało. No i jakby za tą myślą zaraz się różne takie wydarzenia właśnie zaczęły dziać, które mnie zaprowadziły właśnie do wspólnoty.

0: To było tak, że moja szwagierka, czyli siostra mojego byłego męża, była we wspólnocie. Ja wtedy nie byłam, ona była. I ona miała 1 kwietnia imieniny. To jest Grażyny. I mnie zaprosiła na te imieniny. I tam byli ludzie ze wspólnoty, których ja bardzo dobrze znam sprzed wielu lat, którzy właśnie mówili o przeżyciach z rekolekcji Reo i o tym, co się dzieje w Wesołej. Były akurat wtedy modlitwy, msze z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne. I jeden z mężczyzn, taki Janusz, mówi do mnie właśnie, opowiadał tam swoje różne przeżycia i on mówi do mnie, co ty na to? Ja mówię, wiesz, dla mnie to nie jest nic obcego, bo to, co ty mówisz, to ja już trochę tam przeżyłam i wiem, ale jakoś mnie to tak wewnętrznie nie dotykało. On mówi, no to chodź tutaj. I wziął, posadził mnie przy sobie i zaczął opowiadać swoje przeżycia. I ja nie umiem powiedzieć tak naprawdę do tej pory, co on mówił, ale tak mnie to wewnętrznie dotknęło, że postanowiłam, żeby się moje życie zmieniło, że nie chcę żyć tak, jak żyłam dotychczas. I też taka myśl mi przyszła, bo mówię, Boże, to ja mieszkam tyle lat Wesołej, tu się takie dobre rzeczy dzieją, a ja nic o tym nie wiem. I ja byłam w tej wspólnocie, a teraz nie jestem. Co się ze mną dzieje? W ogóle powinnam coś z tym zrobić. I postanowiłam pójść właśnie na pierwsze spotkanie. Jak poszłam na to spotkanie, trochę byłam przerażona, bo poprzednio, 10 lat wcześniej, byli sami młodzi ludzie. A teraz, no przekrój wiekowy, 40, 50. Wtedy, jak byłam we wspólnocie, to myślę, że byłam więcej dla ludzi. I myślę, że też bez problemu dlatego odeszłam, bo wiele ludzi mnie denerwowało, drażniło. Ale teraz postanowiłam iść za Panem Bogiem bez względu na to, czy mi się ci ludzie we wspólnocie podobają, czy nie. I były takie walki we mnie, że ojej, beznadziejnie, tam smucą i w ogóle tak, że nie odpowiadało mi wiele ludzi, ale myślałam, nie zrobię tego drugi raz tego samego błędu, tylko będę przychodziła ze względu na Jezusa, a nie ze względu na ludzi.
1: I udało się.
0: Tak. Od razu, oczywiście ku mojemu zaskoczeniu, poproszono mnie do modlitwy wstawienniczej, gdzie oczywiście się strasznie opierałam, sobie mówiłam, ojej, to ja tyle lat nie byłam w kościele i ja to nie zasłużyłam w ogóle. No ale jakoś tam te wszystkie charyzmaty, które były we mnie wcześniej, odżyły i zaczęłam intensywnie posługiwać w modlitwie wstawienniczej. I to mnie uratowało. Pojechałam na kurs Filipa. Tam postanowiłam, że oddaję ster mojego życia Jezusowi i tak świadomie, z pełną odpowiedzialnością powiedziałam Jezusowi, żeby On sterował moim życiem i żeby zabierał z mojego życia wszystko, co mi nie pozwala pójść za Nim. No i w ciągu 2 tygodni cały świat mi się zawalił, bo rozpadło się moje małżeństwo, okazało się, że mój mąż mnie zdradza. Straciłam pracę, mąż mnie zaczął wyrzucać z domu, oczywiście to jakiś czas trwało, potem mnie wyrzucił z tego domu, nie miałam gdzie mieszkać, nie miałam pracy, wszystko mi się zawaliło i tylko mi zostawała Eucharystia codzienna rano o 7:00, no i ból, i cierpienie, i przemeblowanie totalne mojego życia.

0: ta decyzja oddania życia Jezusowi, ona zaowocowała tym, że na jaw wyszło coś, co już trwało.
1: Tak, tak, co już trwało długo. Myślę, że na jaw wyszło, że ten związek, w którym tkwiłam, nie był takim związkiem, jakim się podobał Panu Bogu. I że to był związek oparty tylko i wyłącznie na seksie i na zniewoleniu. Naprawdę, po prostu Pan Bóg mi zaczął w takim procesie uzdrowienia pokazywać moje zniewolenie, jak byłam zniewolona i jak ta osoba miała zły wpływ na mnie. Oczywiście ja usilnie się modliłam za mojego męża, żeby o nawrócenie i byłam święcie przekonana, że Pan Bóg może go zmienić i że to małżeństwo może się naprawić. I tak w czymś takim tkwiłam wiele lat tak naprawdę. Doszło do rozwodu cywilnego, na którego ja się oczywiście nie zgadzałam. Ale i tak rozwód nastąpił. Potem się okazało, że ta dziewczyna, z którą mój mąż jest w ciąży. No to był dla mnie ból ogromny, bo ja myślałam, że Pan Bóg do takich rzeczy nie dopuści. Ale dopuścił. Z perspektywy czasu widzę, że to doświadczenie też mi było potrzebne, bo to otworzyło moje serce bardziej na przebaczenie, na inne plany Pana Boga tak naprawdę. To oczywiście było bardzo trudne. Ten ból i cierpienie, który trwał, no ja myślę, że przez 3 lata. I teraz to może tak nie pamiętam już jako takiego bólu i cierpienia. Ja wiem, że to był taki ból psychiczny ogromny. Teraz już Pan Bóg mnie jakby z tego uzdrowił i jakby zupełnie mam nowe życie, ale wtedy wiem, że to było ogromne cierpienie. I był jeden taki moment zwrotny w moim życiu, kiedy siedziałam na tarasie, nie mogłam spać, wiele miesięcy nie mogłam spać właśnie

rozdzierał. I nagle też zobaczyłam siebie stojącą tyłem do Jezusa. I nagle taka myśl, mówię, Boże, to tak naprawdę tak, jak ja teraz cierpię z powodu mojego męża, który, no powiedzmy, że stoi tyłem do mnie, tak jak na tym zdjęciu, nie chce ze mną być, ja przez 10 lat stałam tyłem do Jezusa, do Jego miłości, do tego, co On ma dla mnie. I mówię, Jezu, Ty cierpiałeś stokroć bardziej, bo takich ludzi jak ja jest no, bardzo dużo, którzy stoją do Ciebie tyłem. I ja mówię, ja jestem zdradzona, czuję się zdradzona, ale Jezu, Ciebie też zdradziłam. Jakby to doświadczenie zdrady przez mojego męża dało mi też doświadczyć tej zdrady, której ja dokonałam wobec Jezusa.

0: Od tamtego momentu przestałam mieć takie jawne pretensje do mojego męża, że on mnie zdradził. Jakby poczułam, że wcale nie jestem lepsza, bo myślę, że zdradziłam o wiele większą miłość niż on moją. To był taki kulminacyjny punkt, który wiele zmienił w moim myśleniu i nastawieniu do tej całej sytuacji w moim małżeństwie. Przestałam go oskarżać o to, że mnie zdradził. Skupiłam się na mojej relacji z Chrystusem. To mi dało taką ulgę i mnie trochę inaczej nakierowało na tą całą sytuację.
1: I co się zmieniło?
0: Że ja zaczęłam się wydostawać coraz bardziej z tej chorej relacji. Że właśnie zwróciłam się, że się przestałam koncentrować na tym bólu i na cierpieniu, na tym małżeństwie, na tym moim mężu, tylko się zaczęłam koncentrować na Jezusie, na Nim, na tym, co On ma dla mnie. Zaczęłam coraz bardziej jakby puszczać te wszystkie zabezpieczenia, wszystkie swoje plany. No i On powoli zaczął mnie wydobywać właśnie, że ja się wyprowadziłam. Bo wcześniej oczywiście się strasznie kurczowo trzymałam i nawet jak on mnie wyrzucał, to że ja się stamtąd nie wyprowadzę, że ja muszę tam być. Ale wyprowadziłam się i ksiądz z parafii przygarnął mnie do naszego domu rekolekcyjnego i tam był też cudowny czas. I po prostu przestałam się upierać przy różnych takich swoich pomysłach na to małżeństwo, na moje życie. I powoli Pan Bóg zaczął to porządkować i właśnie to zaczął być, po prostu był rozwód. On sobie ułożył swoje życie i Pan Bóg mi zaczął układać życie i przestałam się trochę tym zajmować. I zaowocowało to też w ten sposób, że ja mam teraz dobre kontakty z moim byłym mężem, że jakby poczułam, że to jest nie ta osoba, że to po prostu nie o to chodzi w tym życiu i przestałam się po prostu czepiać go, może na takiej zasadzie.

Myślę, że największym darem to jest to, że ja sobie uświadomiłam, że celem mojego życia nie jest małżeństwo, praca, tylko celem mojego życia jest naprawdę zbawienie i Jezus Chrystus, że to jest najważniejsze. A to wszystko inne to są środki, że jakby, bo moje życie zawsze było nakierowane, że właśnie, tak jak pewnie większości, że mieć dobre małżeństwo. Oczywiście Pan Bóg tego wszystkiego chce i są takie we mnie pragnienia, ale jakby ukierunkowana jestem na to, co On ma dla mnie, a nie na moje pomysły w moim życiu. Bo tak było. Ja w ogóle takim moim głównym grzechem w całym życiu to jest upór i zatwardziałość serca. Ja po prostu byłam uparta. Ja się tak upierałam przy tym, że ja sobie ułożę życie właśnie w taki sposób, z takim mężczyzną i oczywiście chciałam, żeby Pan Bóg w tym wszystkim był i to On

0: pobłogosławił coś, co ja sobie po prostu wymyśliłam. I moje serce było twarde i ja to wiem i to wiele razy mi na rekolekcjach to pokazywał, że upór i zatwardziałość serca to jest taki mój największy grzech i tego się jakby wyrzekam codziennie, bo to gdzieś jest, no jest silne w człowieku i we mnie też jest i staram się wyrzekać tego jakby codziennie.
1: Co jest teraz w tym czasie najważniejsze? Co nadaje sens twojemu życiu?
0: No tak naprawdę Jezus i jego obecność w moim życiu i to, czego on ode mnie oczekuje, jego wola.
1: Czego oczekuje?
0: Żeby iść za nim, żeby go słuchać.
1: Jak?
0: Codziennie modlę się do Ducha Świętego i po prostu słyszę wewnętrznie, jakby co mam robić. I to są drobne rzeczy. Oczywiście bycie w codzienności, tu i teraz. No nie, to nie są jakieś nadzwyczajne rzeczy, ale to, co on do mnie mówi, żebym właśnie była tu i teraz, w tym miejscu, w którym jestem, w tej pracy, w której jestem i tu niosła ludziom Jezusa. Poprzez przez bycie z tymi ludźmi. I tak na bieżąco, nawet na dniach, to co mnie jakoś tam dotyka wewnętrznie, to jest to, że Jezus mi ciągle przywołuje poprzez, nie wiem, kazania, poprzez to, co słyszę nawet w Radio Józef, jak słucham, żeby myśleć jak On, żeby działać jak On. Oczywiście to jest bardzo trudne. To ja nie powiem, bo to jest trudne. I oczywiście zadaję sobie pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, nie? Ale czuję takie wezwanie do takiego nawracania się codziennie, do tego, żeby każdego dnia zaczynać od początku i coraz bardziej być podobna do Niego. No to jest trudne, nie powiem.

0: ale wzywa mnie do tego i nawet teraz, któregoś dnia, chyba ze 2 tygodnie temu w Radiu Józef o 19:00 słuchałam świadectwa takiej siostry zakonnej, siostra Miriam, to jest uczennica Boskiego Mistrza, to jest taki zakon, i tam właśnie siostra mówiła o swoim świadectwie. To świadectwo mnie bardzo dotknęło. I potem jak weszłam na stronę internetową tej wspólnoty, tego zakonu, tam właśnie było o tym zmiany myślenia, naszego myślenia, naszej psychiki na psychikę i myślenie Jezusa. No i to mnie tak dotknęło i to cały czas pracuje we mnie. I to we mnie cały czas jest. I wiem, że oczywiście bez Ducha Świętego, że ja tego sama nie własnymi siłami nie osiągnę. To jest w ogóle niemożliwe. To tylko łaska jest taka, ale gdzieś tak to jest we mnie.
1: Ale co to oznacza w przełożeniu na rzeczywistość codzienności? Upodobnienie się do Jezusa, pójście za Nim.
0: To takie, tak w moim życiu, to nastawienie mojego serca na drugiego człowieka, na służbę w pracy. Ja pracuję z ludźmi. To w jaki sposób ja im służę, to w jaki sposób do nich podchodzę, to w jaki sposób do nich mówię. No i Jezus miał określony styl bycia, prawda? Określony styl mówienia i podejścia do ludzi. I jakby o to chodzi, żeby coraz bardziej być jak on. Być miłym, ale też być stanowczym. Stawaniu w prawdzie i mówieniu i nazywaniu rzeczy po imieniu. Że jak jest coś grzechem, to po prostu mówisz, że coś jest grzechem. Nie? I
1: czy to jest łatwe?
0: Nie, no absolutnie. To wcale nie jest łatwe. Bo to jest cały czas iść pod prąd. Iść wbrew temu, co niesie świat. Na przykład u nas, tam gdzie ja pracuję, w hali kupieckiej, to wszyscy w niedzielę pracują, prawda? Bo największy handel jest. Ale my mamy zamknięte w niedzielę i to jest na przykład właśnie świadectwo wobec tych wszystkich ludzi, którzy handlują, ale w ciągu tygodnia nie handlują. A my w ciągu tygodnia handlujemy. No i to jest też to. Na przykład do mnie do stoiska przychodzą tacy ludzie, no transwestyci na przykład. I oni aż przyjeżdżają, jest taki jeden mężczyzna, który przyjeżdża aż z Puław, bo on wie, że on może ze mną porozmawiać. On się dobrze czuje, on wie, że ja go zaakceptuję takim, jakim on jest. I on przyjeżdża, żeby ze mną porozmawiać. I też, no bo on się, wiadomo, dziwnie, od razu się rzuca w oczy, dziwnie wygląda. I też się ludzie pytają, a dlaczego ty rozmawiasz z takimi ludźmi? I ja wtedy mówię, że taki człowiek, Pan Bóg przysyła takich ludzi i ja mam po prostu dobre nastawienie i tyle, co mogę, to po prostu z tymi ludźmi być. To jest jakby taki mój styl bycia. Myślę, że tak Jezus jakoś tak wymaga ode mnie takiego właśnie stylu bycia.

0: A wspólnota czym jest?
1: Wspólnota jest to tym miejscem, w którym bardzo czerpię siłę do życia właśnie. Jest to miejsce, w którym się formuję. Jestem we wspólnocie życia, w wspólnocie Szymon Neff i to jest miejsce, przez które Pan Bóg mówi do mnie, gdzie mnie formuje, gdzie mnie kształtuje, gdzie mam swojego towarzysza duchowego, który mnie jakoś tam prowadzi. I to jest taka oaza, do której po prostu przychodzę, ładuję akumulatory i idę potem dalej w świat.
0: Jak wygląda taki zwykły dzień duchowo?
1: Rano wstaję, mam modlitwę osobistą. Potem jadę do pracy i po drodze wstępuję na Eucharystię na godzinę 9. Po Eucharystii staram się, jeżeli jest czas, ale zazwyczaj pozwala to z 15 minut adoracji. Potem przychodzę do pracy, robię tam różne czynności, które mam w pracy do zrobienia i w pracy też jeszcze modlę się tam. Jeszcze jak autobusem jadę, też odmawiam różaniec, koronkę. No to są takie stałe punkty. W pracy też mam możliwość, żeby się modlić. O 15 szczególnie jakoś tam. Jak nie ma jakiegoś większego ruchu, to też tam... To w zależności od potrzeb. O może tak, bo jak przychodzą coś ludzie, jakieś są problemy, no to też staram się różne formy modlitwy w jakiejś takiej wstawienniczej za tych ludzi.
0: A posługa właśnie modlitwy wstawienniczej. Jak Pan Bóg, czy Pan Bóg daje zobaczyć owoce takiej modlitwy?
1: Oj, tak. Może tak, teraz jakby taka modlitwa wstawiennicza, jak to kiedyś było we wspólnocie, bo jeszcze byłam w odnowie w Duchu Świętym, zanim przeszłam do wspólnoty Szymon Neff. To była taka grupa modlitwy wstawienniczej, to naprawdę mieliśmy ogromne owoce, które były od razu widoczne. To była modlitwa wstawiennicza, modlitwa o uwolnienie i trafiały do nas osoby naprawdę bardzo takie udręczone przez zło, przez złego ducha. I to było od razu namacalnie, na bieżąco można powiedzieć, pokazywane, jak Pan Bóg uwalniał od zniewoleń, od demonów. Teraz jakby tej modlitwy takiej wstawienniczej jako takiej w grupie nie posługuje, dlatego że nie mamy księdza, który by nam posługiwał. I trochę to zostało zawieszone.

0: A taka moja cicha modlitwa wstawiennicza, którą jakby sama osobiście, to nie widzę owoców teraz, ale pewnie te owoce będą za jakiś czas, ale może ja ich w ogóle nie zobaczę. Jakby nie, też nie szukam tych owoców. Nie? Jestem 100% przekonana, że ta modlitwa nie idzie sobie gdzieś tam w eter i nie jest wysłuchana.
1: A wtedy, kiedy była ta posługa w grupie, to jakie takie konkretne przypadki, które pamiętam?
0: No jeden taki bardzo konkretny, taki przypadek bardzo mocny, który też zaważył na moim życiu, to był przypadek takiej dziewczyny, która trafiła do naszej grupy. Znaczy tak naprawdę ona trafiła do mnie bezpośrednio, bo ja prowadziłam grupę modlitwy, grupę do bierzmowania młodych dziewczyn i któregoś dnia ksiądz przyprowadził mi taką młodą dziewczynę, która była, no ja byłam przerażona nią. To była dziewczyna, która była bardzo zbuntowana i taka agresywna. Młoda dziewczyna, ona wtedy miała z 17-18 lat. I ona przyszła raz i więcej się nie pojawiła, bo ja postawiłam główny warunek, że jeżeli chce przystąpić do bierzmowania, to musi co najmniej raz w tygodniu chodzić do kościoła w niedzielę. Ona powiedziała, że nie będzie chodziła w niedzielę do kościoła. No to ja mówię, to dziękuję bardzo, to spotkamy się za rok. Ja nie biorę odpowiedzialności przed Panem Bogiem za ciebie. I jeżeli masz być przygotowana dobrze, to po prostu musisz chodzić do kościoła w niedzielę. Musisz dać szansę Panu Bogu. Ona powiedziała, że nie. No i tak nasze drogi się rozeszły. Ale gdzieś wewnętrznie miałam takie poczucie, że powinnam się za nią modlić. I tak zaczęłam się za nią modlić. I oczywiście jak zapominałam, to ona stawała na mojej drodze, bo ona akurat mieszkała, graniczyła jej posesja tam, gdzie mieszkała, z kościołem. Czyli ona bardzo blisko mieszkała. Jak ja szłam do kościoła, to ona po prostu przypadkiem gdzieś tam wychodziła z domu. I ja wtedy miałam oczywiście takie przeświadczenie, że o, chyba zapomniałam się modlić, trzeba się zacząć modlić. I potem przyszedł taki moment, właśnie Boże Narodzenie roku jubileuszowego, gdzie ja miałam takie przekonanie w sobie, że te święta będą wyjątkowe. Nie wiedziałam dlaczego, ale jeszcze nawet mojej babci powiedziałam, wie, że ja chyba do rodziny nie pojadę, nie wiem dlaczego, ale coś się wydarzy. I dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia spotkałam tą dziewczynę na ulicy. Zaczepiłam ją. Ona była wtedy pod wpływem narkotyków, ale zapytałam ją, jak ona będzie spędzała święta. Ona powiedziała, no mówię, słuchaj, jak ja będę spędzała święta? Naćkam się, moja matka się napije, będzie pijana, będzie jakaś awantura. No i tak będą święta jak zawsze, jak co roku. I ja mówię, wiesz co, to ja cię zapraszam na te święta. Ja wszystko przygotuję i będę na ciebie czekać.

No ona była trochę zszokowana, bo to była dziewczyna, która była znana w Wesołej z różnych bijatyk, tam ona okradała różne rzeczy, no i wiadomo, brała narkotyki, także ona była z tych takich najgorszych, z czołowych takich bandziorów w Wesołej, chociaż była kobietą. I była zdziwiona, że ktoś ją zaprasza do domu. I ja oczywiście nie miałam pewności, że ona przyjdzie. Ja to zrobiłam w ciemno, ale i czekałam na nią i ona przyszła. I tak zaczęła się właśnie moja droga z nią. I naprawdę wtedy się Jezus narodził w jej sercu. To był rok jubileuszowy i to był naprawdę rok łaski. Ona jeszcze miała brata, brat też brał narkotyki. Jej brat poszedł do ośrodka, a ona nie chciała iść do ośrodka. Ja nawet się spotkałam z taką siostrą, z siostrą Jolantą Glapką, która powiedziała, że dla niej to nie ma żadnej szansy, absolutnie. Ona tylko do ośrodka może pójść, ale ona nie chciała. No to ja mogłam tylko zrobić jedno, wziąć ją do domu. I tak zrobiłam. Wzięłam ją do domu, no ale wiedząc, że ja nic tu nie mogę zrobić, no bo jak ona bierze narkotyki, no to przecież się na tym nie znam. Nie wiem, co się z tym robi w ogóle. Szukałam pomocy właśnie u różnych fachowców. Nikt mi nie chciał udzielić pomocy jako takiej, żeby jakoś mi poradzić, tylko wszyscy chcieli ją do ośrodka. Ja nawet starałam się, żeby ją na detoks zawieźć, ale jakoś to nie doszło do skutku. No i jeszcze tak było, że ona troszeczkę dziwnie się zachowywała. Taki miała... Tak zaczęłam wyczuwać, że ona oprócz tego, że brała narkotyki, to coś się z nią działo takiego dziwnego, jak ja się na przykład modliłam, to ona wiedziała, że ja się modlę. Ja zaczęłam ją podejrzewać o to, że ona podpisała cyrograf, że ona była opętana. Ja już trochę wcześniej miałam do czynienia z takimi osobami, no ale nie w takim przypadku jak ona. No i ja się tego tak podjęłam trochę tak, no nie wiem, nieświadomie, że ją odtrułam. Ona mi mówiła, co ja mam jej załatwić u lekarza, jakie lekarstwa, żeby ją odtruć od tych narkotyków. I tak zrobiłam. Ufałam jej bezgranicznie i myślę, że to jakby dało zwycięstwo, bo ona bardzo potrzebowała zaufania, żeby ktoś jej po prostu zaufał. I ja jej ufałam, że ona bardzo chce wyjść z tych narkotyków i w ogóle, że chce bardzo zmienić swoje życie. To się wyczuwało gdzieś wewnętrznie. I ona taka była, że albo zimna, albo gorąca, że jak taka była uparta, że jak chciała coś zmienić, to żeby nie wiem co, ona osiągnie cel. I to było super, bo naprawdę można było z nią pracować i myślę, że też Pan Bóg się tego bardzo uchwycił, bo ona bardzo chciała.

No i jak już minął tydzień po tym otruwaniu, to już właściwie jak narkotyki zejdą z ciała, to już nie powinno być takiego bólu. Człowiek jest osłabiony, ale nie ma już takiego bólu narkotycznego, że bolą kości, bolą mięśnie. I ona sama mówi, że coś dziwnego się z nią dzieje, bo już tego bólu nie powinno być, ale ból jest. Bo ona już kiedyś na detoksie była i przyszła coś takiego i mówi, po tygodniu to już na pewno powinno być już jakaś ulga. Ją zawsze bolały bardzo plecy i głowa. No a ja już trochę czytając różne książki, Wyznania egzorcysty i takie inne książki związane właśnie z uwalnianiem, z opętaniami i tam z egzorcyzmami, w jednej z książek wyczytałam, że jak są jakieś bóle, to żeby smarować taką osobę olejem egzorcyzmowanym. A miałam olej egzorcyzmowany, sól i wodę. I jak ją pierwszy raz posmarowałam całe plecy, no to wtedy się właśnie zaczęły dziwne rzeczy dziać, bo ona straciła przytomność. I po prostu jej nie było, tylko był zły duch. No i ja byłam trochę przerażona, znaczy ja już takie rzeczy widziałam, bo to nie było nic dla mnie nowego, ale ja byłam przerażona, bo ona u mnie mieszkała. No i no to co, no jeżeli ja stwierdziłam, że coś z nią jest nie tak, no to trzeba, ksiądz mnie wysłał do egzorcysty naszego oficjalnego, ale egzorcysta nas odesłał z kwitkiem, powiedział, że on tutaj nie widzi żadnego problemu i on się nie będzie modlił i... No to ja byłam bezradna, ale też wiedziałam, że nie mogę jej odesłać, że nie mogę jej nagle powiedzieć, słuchaj, ty jesteś opętana, z tobą się dzieje coś nie tak i po prostu idź na ulicę, bo ja sobie z tym nie poradzę, prawda? No i tak zaczęła się codzienna walka przez pół roku, bo właśnie to działanie złego ducha, kiedy ona traciła świadomość i nie było jej, tylko zły duch jakby przez nią mówił, zaczynała się o godzinie 23, kończyła się o godzinie 4, 5 nad ranem. A ja po prostu no, modliłam się przez te 5-6 godzin modlitwą taką uwielbienia, modlitwą w językach i ten zły duch odchodził.

bo no nic innego mi nie przychodziło do głowy. I też się zastanawiałam, czy ja mogę takie rzeczy robić. We wszystkich książkach piszą, że nie wolno takich rzeczy robić, że się takie rzeczy nie powinno robić. Ale ja sobie mówię, no przecież ja sobie sama tego nie wymyśliłam. Ja gdybym wiedziała, że ona jest w takiej sytuacji, że nie tylko to, że ona bierze narkotyki, tylko że jest opętana, to ja bym tego na pewno nigdy się nie podjęła, ale jakby no, trochę się czułam taka wpakowana przez Pana Boga w tą sytuację i jakby nie chciałam z niej się nagle wycofywać, raniąc ją, bo myślę, że ona by była bardzo zraniona przeze mnie. No i po prostu codziennie podejmowałam to. Też czułam wewnętrznie, że bardzo ważne w całym tym procesie uzdrawiania i uwalniania jest codzienna eucharystia, codzienna modlitwa. I ja jej, prawdę mówiąc, tak cały czas, 24 godziny na dobę, przez pół roku towarzyszyłam, modliłam się za nią. Chodziłam z nią na eucharystię, chociaż to wszystko nie było łatwe. I przez ten cały czas naprawdę doświadczyłam, jaką ogromną moc ma Kościół. Po prostu Kościół i to wszystko, co Kościół daje, czyli sakramenty, wszystkie modlitwy, bo ja tak naprawdę przez te pół roku, jak już nie wiedziałam, co robić, to wyciągałam książeczkę do nabożeństwa i wszystkie litanie po kolei. I na to wszystko reagował zły duch. Tam oczywiście nie był jeden, tam było wiele złych duchów, bo to był taki przypadek, kiedy ona podpisała cerografu, ta duszę diabłu była złożona w ofierze na mszy satanistycznej, także ona była poświęcona jakby diabłu, także to, ale ona wtedy była, nie była tego świadoma. Ona była pod wpływem narkotyków i ona tego wszystkiego nie pamiętała. Dopiero Pan Bóg to wydobył. To po tych proszkach tak naprawdę się stało, bo ona pod wpływem tych proszków była, jakby pamięć jej wracała. I nawet jak ona mi potem dyktowała, bo ja też tak pod wpływem takich różnych myśli zaczęłam ją pytać, jak ten cyrograf był, jak był napisany, co ona oddała. I ona mi to wszystko mówiła, dyktowała mi to wszystko. Także od tej strony wiem, że na pewno coś takiego się stało. I dopiero po pół roku tak naprawdę nastąpił egzorcyzm. Jeszcze w czasie tego pół roku został nagrany film. Tak Pan Bóg to ułożył, że znalazł się taki reżyser, Sławek Smoczyński, który szukał materiałów do tego filmu o egzorcyzmach, o osobach opętanych i trafił do nas z Magdalenki do Wesołej i postanowił zrobić film o Ani. I faktycznie ten film powstał ku... No nawet sprzeciwom trochę i księży i tak nie bardzo, to trochę szło opornie, ale my to wszystko Panu Bogu oddawaliśmy i to doszło do skutku i to było puszczone o 21 w pierwszym programie. I też ogromne owoce tego filmu, bo dwie osoby, które oglądały ten film, dzięki temu, że właśnie obejrzały ten film, no nawróciły się. Jedna z tych osób jest teraz we wspólnocie, w tej, w której ja jestem. Druga to jest taki chłopak, taki mężczyzna, który miał problemy z alkoholem i on pochodził z Ukrainy i też obejrzał ten film i po prostu postanowił, że no jeżeli są takie rzeczy, no to trzeba coś zrobić z tym.

0: Także jakby życie Ani było no takie ważne i Pan Bóg naprawdę, pomimo tego, że ona była ostatnia i przez ludzi tak była postrzegana, Pan Bóg naprawdę wielkie rzeczy dokonał przez nią. Ale też jak sobie tak myślę, że ja bardzo dużo od niej dostałam. Oprócz tego, że ja jej pomogłam, czy Pan Bóg przeze mnie, to nie wiem, czy ja nie więcej dostałam, bo to doświadczenie naprawdę zmieniło moje życie. Zmieniło patrzenie na mnie, na Kościół, na Pana Boga, na ludzi, na wszystko. Po prostu zmieniło zupełnie moje myślenie i nastawienie do życia. Bo to było bardzo silne doświadczenie. Naprawdę doświadczałam na co dzień przez pół roku ogromnego działania Pana Boga i widziałam na własne oczy, jaką ogromną siłą jest Pan Bóg i Kościół i wszystko, co daje Pan Bóg poprzez Kościół. I jak się żyje z taką świadomością, że są złe duchy i są dobre i jest Pan Bóg i szatan, to nie da się po prostu pominąć tej rzeczywistości, tej duchowej po prostu. Także to było takie bardzo silne doświadczenie i ono myślę, że trwa, bo potem się właśnie posypały inne przypadki, chociażby właśnie tych dwóch osób, które też... I potem razem mieszkaliśmy we trójkę, bo i Ania, i Andrzej, i Włodek. Tworzyliśmy jakby taką wspólnotę i no to dużo by jeszcze można było opowiadać.
1: To doświadczenie... Jakiego Boga pokazuje? Kogo poznałaś w swoim życiu?
0: Ojej, Boga bardzo dobrego. Boga, który jest naprawdę bardzo dobrym ojcem, który jest miłosierny, który naprawdę szuka człowieka do końca i nigdy ten człowiek nie jest przekreślony. Żeby był największym grzesznikiem, to Bóg po prostu szuka do końca człowieka. I jest bardzo dobry. Ja doświadczyłam, że Bóg jest bardzo dobry. To doświadczenie z Anią jeszcze, był jeszcze taki jeden moment, kiedy ona poszła do pierwszej spowiedzi. I dla mnie to było na przykład niesamowite, bo ksiądz, który ją spowiadał, to był moim stałym spowiednikiem. Był taki bardzo otwarty i tak... Jeszcze oczywiście nie widzieliśmy, co się z nią dzieje, ale do tej spowiedzi przystąpiła. Ale ja byłam jeszcze i takie dwie osoby i on jak przyszedł ją spowiadać, to przyniósł Pana Jezusa zawiniętego w takie płótno i mówi tak, słuchajcie, ja idę ją spowiadać, a wy teraz, we trójkę, módlcie się za nią.

0: tak przekazywaliśmy sobie Pana Jezusa do rąk. Jej spowiedź trwała dosyć długo. Przyszli razem ksiądz i Ania. I ksiądz mówi, to teraz dajcie jej Jezusa do rąk. I dla mnie to było tak niesamowite doświadczenie, że właśnie ta ostatnia, która była potępiona przez ludzi, odrzucona, Jezus z pełnym zaufaniem jej się złożył w rękach. I ona, jak się czasami spotykamy i rozmawiamy, to ona pamięta ten moment. Ten moment też dla niej był bardzo znaczący, bo ona jakby też doświadczyła tego, że Bóg jej nie odrzuca, że jej się cały składa w ręce. I ja mówię, Boże, to ja nigdy tak w rękach nie miałam Jezusa, a właśnie dzięki niej mogę takiej rzeczy doświadczać. Tej, która jest ostatnia, pogardzana przez ludzi, no i robiła to, co robiła. Dlatego potem dla ludzi, którzy ją znali, film, który był o niej, był no ogromnym szokiem. I były też takie trudne rzeczy w tym wszystkim, bo oprócz tego, że ja się nią zajmowałam, to dużo ludzi nas posądzało o to, że ja rozprowadzam narkotyki, że jestem lesbijką i w ogóle no dostawałam takie baty, no to było takie trudne, no bo ja to sobie myślałam, to ja tutaj takie dobre rzeczy robię, a tutaj mnie tak jeszcze oczerniają. I potem jak ten film powstał, to dużo ludzi przychodziło i mi po prostu przepraszało i to najbardziej bolało, bo to byli ludzie ze wspólnoty. No, to było naprawdę taki cios poniżej pasa, ale potem po prostu przychodzili i przepraszali, że oni nie wiedzieli, że to tak wygląda, że to tak jest i że bardzo przepraszają. No to tak, to było takie, no nie było to łatwe.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja myślę, że może byśmy się pomodlili w intencji Ani.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Mira. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest ojciec profesor Andrzej Napiórkowski. Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Pozdrawiam pana redaktora, wszystkich słuchaczy tutaj z klasztoru, ze Skałki w Krakowie, gdzie od wielu lat modlę się, pracuję i mieszkam. Szczęść Boże.
0: Daj Boże. Ojcze, czy możemy nazywać Marię współodkupicielką? Jaka była jej rola w tym najważniejszym wydarzeniu w historii ludzkości, w historii gatunku ludzkiego i w ogóle w historii stworzonego świata?
1: Żebyśmy właściwie zrozumieli wielkość Maryi, to musimy się chyba cofnąć do jednego drugiego zdania na temat w ogóle samego Pana Boga. No trzeba też powiedzieć słowo o Jezusie i o samym człowieku i później dopiero dotrzeć do tej tajemnicy Maryi, jej współuczestnictwa w dziele zbawienia.
0: Mamy mnóstwo czasu na to właśnie.
1: Tak, no to ja może zacznę od takiej historii. Jak jeden z hasydów zapytał się mistrza: mistrzu, rabbi, dlaczego wznosimy modlitwy, studujemy Torę, czujemy się tak, jakbyśmy byli na królewskiej uczcie, pełni radości, a innym razem znowuż robimy te same czynności, jesteśmy w tym samym otoczeniu i czujemy pustkę. Rabbi tak popatrzył, pomyślał i mówi: wyobraźcie sobie, że król wyprawia ucztę. Wielu gości przychodzi. Ale niektórzy są zajęci podziwianiem srebrnych zastaw, liczeniem potraw. I dochodzi do tego, że zapominają o samym królu, który siedzi na szczycie stołu. Uczta jest wtedy dla nich tylko pokazem, teatrem. Nam chodzi o to, że nawet jak jest stół skromny, to żeby czuć ten smak uczty. I tym gospodarzem jest Bóg. I przypomnijmy sobie pierwszą odsłonę Boga. Pierwsza odsłona Boga, jak pokazuje nam Biblia, to jest ten akt stworzenia. Bóg się odsłania i chce pokazać, kim jest, ale w zamyśle chodzi mu o to, żeby być jak najbliżej człowieka. Później drugi raz tak ewidentnie już, no to odsłania się Mojżeszowi w krzaku gorejącym i Mojżesz się go pyta, kim ty jesteś, jak się nazywasz. I tutaj uwaga, gdyby Pan Bóg powiedział jakiekolwiek imię, Mojżesz, który był wychowany w kluczu egipskiej kultury, wpisałby go niezwłocznie w panteon bóstw egipskich. Natomiast Pan Bóg jest genialny, bo mówi: jestem, który jestem. On nawet to podwaja. Jestem, który jestem. Czyli nie było takiego momentu, kiedy on nie jest. Nie ma takiego momentu, kiedy on nie jest. I nie będzie takiego momentu, takiej chwili, kiedy on nie jest. Bóg po prostu jest. On jest cały czas z nami. No i później mamy historię o człowieku. Czyli mamy ogród rajski. Bóg stwarza człowieka jako mężczyznę i kobietę. No ale Adam i Ewa okazują nieufność wobec Boga. Jest szept kusiciela, to czytamy Księgę Rodzaju, prawda? Będziecie jak Bóg. Ta iluzja samowystarczalności. Dochodzi do zerwania relacji, do odwrócenia się pierwszej kobiety i mężczyzny od tej ufności, dziecięcej ufności wobec Boga Stwórcy. No i mamy skutki katastrofy, więc jest rozpad jedności, jest cierpienie, jest egoizm, lęk, śmierć. I no, to nie był tylko pierwszy grzech. To było pęknięcie w samym rdzeniu człowieczeństwa, wymagające całkowitego odwrócenia tego wyboru. I Bóg daje siebie w swoim synu. I teraz, jak mamy świadomość, kim jest Bóg, który jednocześnie tak się do nas zbliża w Chrystusie, to możemy sobie podejść pod to pytanie postawione o udział Maryi w dziele odkupienia. I to nam się tutaj nam podprowadza pod to Ewangelia Janowa, cud w Kanie Galilejskiej. Tak? Maryja przychodzi do Jezusa i mówi, nie mają już wina. I Jezus jej odpowiada, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto. Może nam się ta wydawać odpowiedź zbyt szorstka. Dlaczego Jezus mówi do Maryi niewiasto? Bo to nie jest sprawa Maryi, to nie jest sprawa też Jezusa, to jest sprawa Boga Ojca. To Bóg Ojciec wyznacza tą godzinę Jezusowi. Można powiedzieć, że niewiasta przyspiesza godzinę. Była biblijna niewiasta Ewa. Tutaj mamy w Ewangelii Janowej zaprzeczenie tej niewiasty, niewiernej Ewy, jest nią Maryja. Maryja, intuicja serca, dostrzega brak, interwencję, jej kobieca wrażliwość zapoczątkowuje publiczne działanie Zbawiciela. Można powiedzieć nieelegancko i nie do końca poprawnie teologicznie, Maryja jak gdyby wpycha Jezusa na tą drogę, którą ma spełnić, tą misję od Ojca, żeby on rozpoczął już swoją działalność odkupieńczą.
0: Czy ona wtedy pamiętała o słowach Symeona, twoją duszę mieć przeniknie?
1: Myślę, że ona cały czas to nosiła w sercu, rozważała. No, nasza tradycja pobożnościowa, katolicka, Maryjna mówi o tych siedmiu mieczach boleści. To możemy do tego za chwilę wrócić, ale jeszcze dokończę ten wątek, bo to się bardzo spina dobrze z końcem Ewangelii Janowej, kiedy drugi raz słyszymy określenie niewiasto. Tu mamy Kanę Galilejską i pod krzyżem Jezus też mówi do Maryi niewiasto. Drugi raz tak do niej się zwraca. Nie mówi matko, nie mówi Maryjo, tylko mówi niewiasto. Właśnie dlaczego? Bo tu jest ten pokazany udział Maryi w dziele odkupienia. Ona go inicjuje już w Kanie. W Kanie mamy to lepsze wino, tak, które daje Jezus, ale na krzyżu w swojej godzinie wylewa wino najlepsze, własną krew. I to się dzieje właśnie w obecności też Maryi, bo mówi do niej, niewiasto to syn twój, i wskazuje na Jana, tak? I jednocześnie mówi do Jana, Janie, oto matka twoja. Człowiek, wielu z nas było przy łóżku chorego albo osoby umierającej w szpitalu czy w domu. Człowiek jak umiera, to nie mówi nic albo bardzo mało słów. Jeśli mówi, to są słowa bardzo ważne. I Jezus w ostatniej godzinie konania na krzyżu mówi do Maryi niewiasto. Tak? To jest właśnie nawiązanie do tej niewiasty, która jest w dziele odkupienia. Tak? Maryja jest, powiedzmy, katalizatorem ofiary. Prowokując pierwszy cud w Kanie, Maryja de facto wprowadza syna na drogę prowadzącą bezpośrednio na krzyż. No wyobraźmy sobie, co to jest za ból dla matczynego serca popchnąć syna na taką drogę.
0: Dlatego zapytałem... Nie jesteśmy w stanie. Nie jesteśmy w stanie. Dlatego zapytałem, czy ona pamiętała o tym, że zapowiedziano jej cierpienie, bo przyspiesza godzinę, więc jakby sama przybliża swoje cierpienie, tak?
1: No ja tego nie wiem. Natomiast no możemy tu pójść w jakieś spekulacje, ale to nie sądzę. Na pewno nie sądzę, że to może jest właściwe do końca. Natomiast Maria jest narzędziem Boga Ojca.
0: Tak, skupmy się na tym, co wiemy na pewno. To bardzo, bardzo, bardzo klarowna, ten obraz, który ojciec zarysował, jest bardzo, bardzo klarowny. Maryja była stworzeniem absolutnie wybranym, tak? No, skoro mamy jakąś populację, tak? No, a liczba ludzi na świecie, skoro jest koniec czasu, no to jest skończona, tak? Więc można sobie wyobrazić, że jedna z tych osób jest na szczycie tej krzywej Gaussa. Nie wiem, tak to powiedzmy obrazowo, że rzeczywiście była osobą absolutnie niezwykłą. Kiedy czytałem traktat Ludwika z Montfort, to dotarło do mnie takie jedno zdanie mną wstrząsnęło jego, że ja teraz sens powiem, jak to zrozumiałem, że większość rzeczy między Bogiem i Maryją jest tajemnicą Boga i Maryi. Że nam odsłonięto zazdrosny Bóg, który kochał swoją oblubienicę do absolutnie najmocniej, jak to jest możliwe. Większość tej relacji jest nam kompletnie nieznana. I rzeczywiście przyznałem mu rację, bo postawiłem siebie jako tak, no to większość rzeczy między kobietą a mężczyzną dzieje się tylko między nimi, że Bóg odsłonił właściwie tylko te niezbędne nam do zrozumienia roli Maryi fakty. Czy to jest słuszna intuicja?
1: No, chrześcijaństwo jest osobową, interpersonalną relacją, czyli my mamy naszą wewnętrzną relację, która oczywiście ma się uzewnętrznić. Wiara bez uczynków jest martwa, ale to, co pan słusznie podkreślił, jest pewna intymność. No, zobaczmy, Maria w Nazarecie, jest jej ufne amen. Tutaj nie podoba mi się to słowo, które my wkładamy w usta Maryi, mówimy fiat. Fiat po łacinie znaczy niech się tak stanie. Ona była Żydówką i ona powiedziała to, co hebrajka by powiedziała, czyli amen. Ona mówi amen, ale to amen jest ufne, jest intymne. I oczywiście wrócę do tej klamry Kana i Golgota. Na Golgocie jest tego szczyt. Ona stoi prosto, w milczeniu, w całkowitym oddaniu, skamieniała z bólu, zjednoczona z ofiarą syna. To jest ta intymność, o której pan nadmienił. Większość apostołów uciekła z lęku. No, były córki jerozolimskie, Weronika, Maria Magdalena, one towarzyszyły Jezusowi. Z tą niezachwianą logiką serca, z tą osobowością. Kobiety u stóp krzyża, pamiętajmy, to nie jest tylko historyczny detal, ale to nam pokazuje właśnie doskonale model Kościoła oblubienicy, która nigdy nie opuszcza swojego oblubieńca w chwili męki. I Kościół, czyli my, wyznawcy, wierzący i trójjedyny Bóg, jesteśmy zawsze z Bogiem, a Bóg jest z nami. Więc kobiety były świadkami śmierci Jezusa, później pogrzebu. One były również przy poranku wielkanocnym. I Maryja otrzymała jako pierwsza zwiastowanie. No trudno nam też tak zaraz, jak to niekiedy spotykamy, nawet księża czy teologowie tak pospiesznie zestawiają Maryję z każdym z nas, z ludzi. No pamiętajmy jednak o wyjątkowości Miriam z Nazaretu. Ona była także niepokalanie poczęta. Szukałem kiedyś słowa niepokalana. niepokalana, kiedy zjawiło się pierwszy raz w literaturze, w słowie pisanym, ludzkim. I proszę sobie wyobrazić, znalazłem u Homera. U Homera w Iliadzie, gdzie to słowo odnosiło się do wina i oznaczało wino, do którego nic nie dolano. Czyste, jednorodne. To nie był, tak jak często mamy wino w butelce, to jest mieszanina kilku szczepów. Ale są też wina, gdzie jest wino czyste, jeden szczep. I tak Homer wyraża wino. I niepokalaność Maryi polegała na tym, oczywiście dogmat powie, że ona była zachowana od grzechu i tak dalej, ale jako teolog powiem najpierw tak. Niepokalaność Maryi polegała na tym, że ona nigdy w swoim sercu nie uczciła żadnego obcego Boga, tylko wyznawała Boga Ojca. Ona nigdy nie popadła w kult amonitów, madianitów, nie czciła Baala czy jakichś bożków, które nie mają rąk ani ust, nie mogą mówić ani czuć to, co człowiek czasami sobie rzeźbi i oddaje się, jak mówi Biblia, nierządowi, czyli czci obcych bogów, a skutkiem grzechu pierworodnego popełnia największy nierząd, jakim jest przede wszystkim chrzest, jakim jest przede wszystkim kult samego siebie. Bo w raju dokonała się straszna rzecz. Człowiek odwrócił się od Boga. I do kogo się zwrócił? Ano do siebie. Proszę zauważyć, jak my przychodzimy na mszę świętą. Dzisiaj jest Wielki Czwartek. Jakie mamy nastawienie? No mamy nastawienie, żeby za coś Bogu podziękować, o coś poprosić. Święty Augustyn powie, jeśli masz Boga na pierwszym miejscu, to wszystko będziesz miał na miejscu właściwym. Jezus Chrystus, druga błędna opinia. Jezus Chrystus nie umiera za nasze grzechy. To jest dopiero rzecz wtórna. Tak, to prawda, on umiera za nasze grzechy. Ale pierwszą rzeczą ofiary Maryi, która zakorzeniona jest w męce śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, jest uwielbienie Boga Ojca. Jest złożenie kultu Bogu Ojcu. Drugą rzeczą jest podziękowanie Bogu za dar stworzenia. Dopiero na trzecim miejscu jest co? No jest śmierć za grzech. Ten właściwy porządek, gdybyśmy właśnie z takim nastawieniem przyszli na Eucharystię, że chcemy przede wszystkim uwielbić Boga, to każda Eucharystia by inaczej w naszym życiu owocowała. To jest całkiem coś innego. Zresztą zobaczmy na modlitwę Maryi, która doskonale odzwierciedla to, na jej Magnificat. I taka jest modlitwa wielkich świętych mistyków.
0: Ale
1: na
0: ojcze,
1: pierwszym miejscu, tak?
0: Jest Bóg, ale tak. Proszę zobaczyć modlitwę pańską. Najpierw jest święć się imię Twoje, a tak, dopiero właśnie. Potem jest przyjdź królestwo Twoje tutaj na ziemię, tak? Chodzi dokładnie. O bezinteresowne oddanie Bogu sprawiedliwości tak naprawdę i miłości, bo On jest wobec nas bezinteresowny, aż do zaparcia się samego siebie poprzez ograniczenie swego Syna do cielesności, do natury ludzkiej i zmiażdżenie tej natury, bo Jezus oddał wszystko. Więc należy się komuś takiemu, kto nas kocha bezinteresownie, uwielbienie, czyli bezinteresowna cześć.
1: No, my mamy w sobie ciągle ten szept szatański z raju rozbrzmiewa w naszej głowie i sercu. Non serviam, nie będę służył. Nas po prostu tak miażdży pycha, tak deformuje nasze myślenie. To są skutki grzechu pierworodnego. Dlatego jeśli wrócę do początku tej mojej myśli, żebyśmy odkrywali wielkość i piękno Maryi, i doszli nawet do fascynacji jej osobą, to musimy też wiedzieć, kim jest Bóg, kim my jesteśmy i kim jest Jezus Chrystus. I tu jest doktryna Kościoła katolickiego. My czasami słyszymy, że o, dogmaty, prawda, niech się tym zajmują teologowie. No nie. Doktryna Kościoła, doktryna soborów jest bardzo ważna. Dlaczego? No bo to jest przełożenie na nasze życie. Na nasze życie. To ma wymiar egzystencjalny. Ale wrócę do tego, co Pan powiedział. Bardzo dobre spostrzeżenie. Właśnie najwspanialsza modlitwa pańska, której nas nauczył Jezus Chrystus. To nie człowiek wymyślił, to dał nam Pan Bóg. Zresztą to jest też najwspanialszy egzorcyzm, Ojcze Nasz. I warto to podkreślać. Jezus uwielbia Boga Ojca. On jest wręcz pasjonatem. Cała Ewangelia Janowa, która jest wręcz mistyczna, to jest przede wszystkim uwielbienie Boga Ojca. Jezus mówi, moim pokarmem jest spełnić wolę Ojca. On co chwila odchodzi od apostołów na bok, czy to w nocy, czy w dzień, czy idzie na górę, czy w dolinkę, żeby się pomodlić, żeby mieć relację z Ojcem. On nie może żyć, on usycha bez tego związku z Ojcem. Gdzie jest Ojciec, tam jest i Syn, a tam jest między nimi ta żywa dynamika, ta miłość, którą jest Duch Święty.
0: I teraz chcę się podzielić z Ojcem takim zadziwieniem. Kiedy czytałem ten traktat o nabożeństwie doskonałym do Maryi Panny, do naszej Matki, to on jest porywający. Tam są fragmenty, które są po prostu jak hymny.

0: że człowiek może oszaleć wręcz na jej punkcie.
1: No, myślę, że to, co wyraża nasza wspaniała tradycja i nauka Kościoła, która mówi o tych czterech podstawowych prawdach Maryi. W tej pierwszej prawdzie zawiera się także prawda o jej świętości, więc my mamy takie cztery podstawowe prawdy o Maryi, prawda? Że jest Matką Boga, że była zawsze dziewicą, że jest Panagia, tak? Czyli że jest wolna od grzechu, że jest cała święta, że jest niepokalanie poczęta i w niebo wzięta. I Kościół to nawet określił jako prawdy dogmatyczne, które obowiązują nas we wierze. Matka Boga, dziewica, cała święta, niepokalana i w niebo wzięta. Więc tutaj podstawową prawdą jest to, że ona jest Matką Bożą. No i wracamy do tej jej niepokalaności, do tej wyjątkowości jej intymnej, osobowej relacji z Bogiem Ojcem. Bóg Ojciec nieprzypadkowo ją wybiera, tak? Ojcowie Kościoła powiedzą, że zanim poczęła Syna Jezusa w swoim łonie, poczęła go w swoim sercu, tak? Ona jest, przoduje nam we wierze w tym sensie. Ona przoduje przed Kościołem. Jeszcze nie było Jezusa, tak? A historycznie, chronologicznie patrząc, ona już była. Jeszcze nie było Kościoła, ona już była przed wspólnotą uczniów i uczennic. Więc te maryjne prawdy będą powoli nas później podprowadzać pod to, co dzisiaj my też coraz bardziej odkrywamy, na przykład jedność Maryi z Duchem Świętym. To wszystko jest przed nami, bo objawienie zostało nam dane, ono się nie zmienia, ale my dzięki świętym, dzięki mistykom, dzięki obcowaniu, dzięki objawieniu zgłębiamy to podstawowe objawienie. Ono się nie zmienia, to objawienie, które przyniósł nam Jezus, zawarte w Piśmie Świętym i tradycji, ale my pogłębiamy je. I to myślę, że jesteśmy w przedszkolu, tak? Nawet po 2000 lat chrześcijaństwa. Zresztą zobaczmy, jak na przykład było z Różańcem Świętym. Były trzy części, prawda? Radosna, bolesna i chwalebna. No i kilkanaście lat temu Jan Paweł II powiedział, no przepraszam, jest jeszcze część jaka?
0: Światła. Tajemnice światła. No
1: więc właśnie. Tak, tak.
0: Czyli Jezusa. Mówiąc janowym językiem.
1: Tak, ale właśnie tu mi chodzi o ten rozwój rozumienia naszej wiary. I podobnie jest z tajemnicą Maryi.
0: Jakie były główne etapy tego coraz pełniejszego rozumienia, choć jesteśmy w przedszkolu, ale coś już zrozumieliśmy. Jak w historii, jakie ważne są punkty, tak, żeby o tym w skrócie opowiedzieć, tego pełniejszego rozumienia Maryi, no bo zbliżamy się do momentu, w którym Ojciec odpowie nam, czy Maryja, możemy ją nazwać współodkupicielką.
1: I to znaczy, no to jest to pochylenie się właśnie w ogóle nad dziejami zbawienia. Pamiętajmy, że ostatni sobór, Watykański II, lata 62-65, on nie dał nam odrębnego jakiegoś traktatu o Kościele. Tylko co zrobił? On nam dał 16 dokumentów, Sobór Watykański II. Jeden z tych dokumentów, konstytucja, bo to są trzy rodzaje, konstytucje, dekrety, deklaracje, są cztery konstytucje. Jedna z nich, ta powiedzmy najważniejsza konstytucja, to jest konstytucja o Kościele. I proszę sobie wyobrazić, że nie ma w ogóle żadnego dokumentu o Maryi, bo co ojcowie Soboru zrobili? Zrobili fantastyczną rzecz, a mianowicie nauczanie o Maryi włączyli właśnie do tej konstytucji o Kościele. I ósmy rozdział tej konstytucji dogmatycznej o Kościele, Lumen Gentium, ona się tak nazywa z

0: Marcin, Światło Narodów. To jest poświęcony Matce Bożej i tam jest pokazana mariologia, troszeczkę maryjności, ale mariologia eklezjotypiczna i chrystotypiczna, czyli chcesz zrozumieć właściwie Maryję, nie odrywaj jej od Kościoła, nie odrywaj jej od Chrystusa. Ojcowie Soborowi włączyli na powrót bardzo mocno, jednoznacznie Maryję w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Chcesz poprawnie docierać, chcesz nawet coś takiego zrobić, jak wejść do szkoły Maryi, o, to już jest wyższa szkoła jazdy, to właśnie wejdź w tajemnicę Kościoła. Dlatego tutaj no nie możemy tak odrywać Maryi od tej całej tajemnicy ludu Bożego, choć ona jest wyjątkowa, ale ona nie jest do zrozumienia, jeśli nie podchodzimy pod tajemnicę właśnie Eucharystii. Eucharystii, bo Kościół żyje z Eucharystii, Kościół jest Eucharystią, spełnia się i realizuje, a też Eucharystia bez Kościoła jest niemożliwa. Więc tu zaakcentuję jeszcze raz. Kościół i Chrystus, wtedy bardziej będziemy zbliżać się do Maryi. No a wracając do tego pytania, no jakie były etapy? No tu by trzeba najpierw sięgnąć do rozwoju rozumienia macierzyństwa Bożego, tak? Czyli kłania nam się Sobór Efeski, 431 rok. Później kłania nam się dogmat o niepokalanym poczęciu, 1854. I proszę sobie wyobrazić, papież ogłasza dogmat w 1854 roku, że Maryja jest niepokalanym poczęciem. Ona nie jest niepokalanie poczęta, tylko niepokalanym poczęciem. I 4 lata później, 1858, Maryja objawia się i mówi, że ona jest właśnie niepokalanym poczęciem. To jest też bardzo ciekawa historia. I ostatni dogmat mamy 1950, w niebowzięcie. Więc tu bym widział takie etapy. Pozostańmy w tym zdrowym nauczaniu Kościoła. Nie idźmy za fałszywymi prorokami, którzy się teraz mnożą, i to różnego rodzaju, i to wewnątrz Kościoła też, nie tylko poza Kościołem. Więc pozostańmy w sercu Kościoła, to wtedy będziemy wchodzić właśnie w tą szkołę Maryi.
1: Kościół zatwierdza niektóre objawienia maryjne, a chyba można powiedzieć, że tych objawień jest więcej niż w tej, nie wiem, w pierwszym tysiącleciu, czy w ogóle. Wydaje się, że jest ich coraz więcej. I niektóre z nich są bardzo ważne, tak? Serce Maryi to jest coś, bo ojciec mówił dużo o macierzyństwie i o fenomenie kobiecości, tak? Dla mnie kobieta stworzona po mężczyźnie, a wiadomo, że Bóg stwarzał od rzeczy mniej skomplikowanych aż po bardziej skomplikowane. Dla mnie Maryja jest szczytem w ogóle, znaczy dla mnie kobieta jest w ogóle szczytem rozwoju stworzenia. Że kobiety są jakoś inne od mężczyzn i to w taki lepszy sposób, ale wracając do tych objawień, no bo to oczywiste, że dogmaty są fundamentem, ale Bogu podoba się również dopuszczać, czy też wywoływać, prosić Maryję o takie rzeczy, że ona przychodzi i mówi najczęściej do osób, które no, trudno podejrzewać o to, że no, osoby małe, tak jak Izrael był mały w świecie ówczesnego rzymskiego imperium, czy w ogóle peryferyjnym krajem, tak samo do osób, które no mało znaczą w świecie i ona przez nie mówi rzeczy ważne. Co jest w tym nurcie ważne, o czym wiemy na pewno, co Kościół potwierdza? Jakie informacje dostajemy ostatnio?
0: To pan redaktor tu poruszył sporo wątków, więc ja może przepraszam, ale sprowadzę to tylko do dwóch, kobieta i mężczyzna. I no ja bym troszkę tak się bał i to jest mi obce mówić, że kobieta jest lepsza albo mężczyzna lepszy. No jest, z drugiej strony też obiektywnie trzeba powiedzieć, że jest to fenomen stworzenia, że mężczyzna jest jednak taki bardziej dla mnie szlachetny, długodystansowy, taki opiekuńczy, solidny. A znowuż kobieta taka, no ona pamięta daty, widzi kolory, ma 1000 pomysłów na sekundę. I tak jak jest w Księdze Rodzaju, że Pan Bóg nie stworzył mężczyzny, Pan Bóg nie stworzył kobiety, tylko co? Pan Bóg stworzył, jak jest napisane, Pan Bóg stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę. I to pokazuje, że jedno bez drugiego żyć nie może i oni, kobieta i mężczyzna, te dwie osoby mają się wzajemnie dopełniać. I dla mnie to jest właśnie jako teologa takie rozumienie Kościoła, i jest stąd, ja pisałem to w swojej eklezjologii, ona nawet na język angielski była przetłumaczona, po niemiecku, że jest zasada Piotrowa i Maryjna. Piotr to jest urząd, to jest posługa, to jest porządek, to jest hierarchia. Natomiast zasada Maryjna wnosi wrażliwość, delikatność, subtelność i to jest tak zwana kongruencja, czyli te dwie zasady Maryjno-Piotrowa, one się nie znoszą, ale one się fajnie nawzajem uzupełniają. Jedno, no coś będzie brakować, dlatego kościoły, które wyszły z reformacji, są takie okaleczone, bo nie ma tam tego maryjnego ciepła. A drugi wątek, który pan poruszył, to jest ta kwestia objawień. Rzeczywiście bardzo trafna uwaga, trzeba się z tym zgodzić, że w zasadzie od 200 lat mamy coraz więcej objawień maryjnych. Ja sprawdzałem to nawet, jak tutaj mieliśmy pewne dialogi ekumeniczne, nie ma tego u prawosławnych, choć tam są objawienia, nie ma tego u protestantów. Natomiast od 200 lat w katolicyzmie jest wzmożona ilość objawień maryjnych. To tak się zaczęło mniej więcej od wieku encyklopedystów, rewolucji francuskiej, kiedy ten najstarszy kościół, czyli Europa, zaprzestała szukać Boga. Tak? To, o czym mówił tyle razy Benedykt XVI, Querere Deum, zacznijcie szukać Boga. I można powiedzieć, no to jest fakt, że mamy coraz więcej objawień maryjnych. Oczywiście Kongregacja Nauki Wiary to dostaje, proszę sobie wyobrazić, około 90 rocznie zgłoszeń, do 100 czasami dochodzi o objawieniach prywatnych. No i na te 100 zgłoszeń, no to 100 jest nieprawdziwych. Więc, ale jest w tej chwili 7 oficjalnie zatwierdzonych przez Kościół jako autentycznych. No, między innymi nasz Getschwald na ziemi polskiej, czy powiedzmy na Warmii, mówiąc bardziej precyzyjnie, więc jest większa ilość objawień maryjnych. Maryja zwraca się najczęściej w tym języku lokalnym. Są to objawienia prywatne i niektóre z nich, tych kilka, jest zatwierdzonych oficjalnie przez Kościół. No, niektóre trwają, jak na przykład mamy Medjugorje, prawda? Medjugorje nie jest zatwierdzone, ale tam dzieje się bardzo dużo pozytywnych rzeczy i Kościół mówi, jak chcesz, to jedź, bo tam może twoja wiara się oczyści, umocni. To jest rzecz prywatna. Chcesz, przyjmij to. Nie ma obowiązku, tak jak jest obowiązek na przykład przyjęcia prawdy o Bożym rodzicielstwie, o tym, że Maryja jest w niebo wzięta, o tym, że jest niepokalanie poczęta. Nie przyjmujesz tych dogmatów, no to wyłączasz się ze wspólnoty wiary. Tu masz wierzyć. Natomiast te prywatne objawienia maryjne jest to zostawione do woli. No, z Medjugorje, jak wiemy, sprawa nie jest jeszcze zakończona z tego względu chociażby, że te objawienia ciągle trwają. Więc nie wiadomo jeszcze, co wnoszą, co zostanie powiedziane, czy niedopowiedziane.
1: I wiadomo też, czy nie było tak, że na początku były one Boże, a teraz może zostały sprywatyzowane tak do głębi. Taka intuicja też wielu osobom przychodzi do głowy.
0: Tak, że dochodzi do jakiejś komercjalizacji, takiej materializacji niezdrowej. I no zobaczymy, jak z Medjugorje. Ale wróćmy do tego wątku, który pan poruszył właśnie. Dlaczego Maria się coraz częściej objawia, prawda? Bo przestaliśmy szukać Boga. I naprawdę zapomnieliśmy, kto jest Panem i Stworzycielem. Jezus Chrystus, jak umiera na krzyżu, to co powiedzieliśmy, już powtórzmy, bo to jest ważne, przede wszystkim chce uwielbić Boga Ojca. Drugi motyw jego całej pasji to jest dziękczynienie za dar stworzenia, za to, że istniejemy, za opatrzność Bożą. No, przypomnijmy sobie te przypowieści Jezusa o liliach, jak pięknie są odziane, o ptakach, o włosach na naszej głowie, że są policzone. No, oczywiście to są alegorie, ale to jest opatrzność Boża. Pamiętajmy, że Pan Bóg jakby zabrał tą swoją dobroczynną, podtrzymującą rękę, to w jednej chwili ten świat, cały kosmos, a my z nim runęlibyśmy w jakiś niebyt, w jakąś pustkę, doznalibyśmy anihilacji. To nie jest tylko jednorazowy akt stworzenia Boga, ale to jest continua creatio, ciągłe stwarzanie. Bóg nas podtrzymuje w życiu. I Jezus na krzyżu za to dziękuje też Bogu Ojcu. Postawmy się na tym miejscu, gdzie my mamy być. Odkryjmy Boga takim, jakim jest. No zobaczmy, co było parę dni temu w Niedzielę Palmową, tak? No, Jezus wjeżdża do Jerozolimy, wielka radość, nawet drogocenne suknie, płaszcze Żydzi rzucają mu pod tego osiołka, tną gałązki oliwne, palmy, a za parę dni ukrzyżuj go. No, dlaczego tak? No gdzie są te dziesiątki uzdrowionych, setki, które nakarmił chlebem? Dlaczego tak? Dlaczego tak się stało? Dlaczego? Bo było jedno wielkie rozczarowanie. Bo Bóg nie zmieścił się w ich konstrukcjach myślowych. On nie był tym, kim oni chcieli. Dlatego przyjmijmy Boga takim, jakim On jest. I tutaj Maryja nas pod to podprowadza. Ale musimy być w sercu Kościoła. Musimy właśnie myśleć z Jezusem, żeby odkrywać Jego Matkę. A Matka nas wtedy podprowadzi do Syna. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Więc tutaj tajemnica Kościoła i tajemnica Chrystusa stają się dla nas poprawną metodą przenikania do Maryi, a później nawet, jeśli będziemy mieli tyle odwagi i mocy, wejścia do szkoły Maryi.
1: Więc jak my zbliżamy się do odpowiedzi, czy istnieje prosta odpowiedź na pytanie, czy Maryja jest współodkupicielką?
0: I tak, i nie. To zależy, jak rozumiemy termin współodkupienia. Bo w naszym kościele katolicki jest jedynym odkupicielem Jezus Chrystus. Dzieje apostolskie 4:12. Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogliby być zbawieni. Nie ma zbawienia, nie ma dojścia do Boga Ojca bez Jezusa Chrystusa. Ale my współodkupienie, współdziałanie rozumiemy szeroko. Dla nas pomocnikami do zbawienia są święci, błogosławieni, są moi dziadkowie, moja babcia Maria, która tak za mnie odmawiała różaniec, jak byłem w nowicjacie, w zakonie w pierwszych latach, żebym wytrwał, że aż poczerniały te paciorki. Nasi rodzice, katecheci. To jest taka, wyobraźmy sobie sieć rybacką i ta sieć rybacka ma takie węzły. tak? I są oka w tej sieci. I każdy z nas na drugiego oddziaływuje. Wszyscy jesteśmy takimi właśnie tymi węzłami jedni dla drugich. Pociągamy innych do Chrystusa. I pierwszą taką, która nam pomaga, jest Maryja właśnie w drodze do Niego. Więc w tym sensie ona nam pomaga, wspiera, orędaje, przypomina nam i ukazuje Jezusa, tak? Więc możemy mówić o niej, że ona odgrywa kluczową rolę w wydarzeniach Wielkiego Tygodnia, szczególnie w czasie jego męki i śmierci. Ona współuczestniczy w ofierze syna w sposób wybitniejszy i szczególniejszy niż każdy z nas wierzących.
1: Czyli wystarczy zdefiniować słowo odkupienie, żeby zrozumieć jej niezwykłą rolę, ale jednak rolę mniejszą niż Jezusa, w sposób zasadniczy mniejszą.
0: Absolutnie tak. Poza tym pamiętajmy, że niestety ulegamy troszeczkę protestantyzacji. Protestantyzacja polega na tym, sola scriptura, tylko Pismo Święte. No tak nie jest, bo my mamy objawienie zawarte w Piśmie Świętym i w tradycji. Pamiętajmy, że tradycja poprzedza Pismo. Oczywiście Biblia jest czymś wyjątkowym, ale to jest jakaś część spisana tradycji. Poza tym pamiętajmy, że my ciągle jesteśmy na przykład w drodze jeszcze do odkrywania, czym jest Duch Święty, tak? W tej chwili w teologii pojawia się coraz więcej opracowań na temat relacji Maryi i Ducha Świętego, jej jedności z Duchem Trójjedynego Boga, tak? Jak Duch Święty działał w niepokalanym poczęciu, w Bożym macierzyństwie. Wtedy nam też zajaśnieje bardziej uczestnictwo Maryi w dziełach zbawczych właśnie w świetle Ducha Świętego. Duch Święty jest takim Bogiem nieznanym, jest takim osobą boską, taką bardzo subtelną, delikatną, no czysta miłość. Więc tutaj też dalej protestantyzacja wyraża się w tym na przykład, no, że oni odmawiają, większość kościołów wyrosłych z reformacji, modlitwy do Maryi. A przecież właśnie, jak chcemy się trzymać tylko Biblii według ich zasady, to sama Maryja mówi, odtąd będą błogosławić mnie wszystkie narody. Tak? Później w Biblii mamy, kobieta woła z tłumu, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Co mówi Elżbieta, kiedy Maryja do niej przychodzi? Też ją błogosławi. Więc mamy. A co mówi Michał Archanioł, Archanioł Gabriel w Nazarecie? Pełna łaski, kecharitomene, błogosławi ją. Więc mamy podstawy biblijne, żeby się nie tylko modlić z Maryją, ale modlić się do Maryi. Tu jest też ten motyw, ładnie nam to wychodzi, udział Maryi w dziele zbawienia.
1: Modlimy się w takiej kilkusetosobowej wspólnocie od 1 sierpnia codziennie o 5:30 rano 4 częściami różańca. I co jakiś czas wchodzą na ten czat, bo na czacie YouTube'owym na tym moim kanale i w radiu i na kanale YouTube się modlimy. I wchodzą czasami na ten czat osoby właśnie, które no, ze stuprocentową pewnością podejrzewam o to, że są właśnie, jak to ja mówię, denominatami, tak? Czyli ludźmi skupionymi wokół protestu i przekonują nas... Przekonują nas, że jesteśmy bałwochwalcami i tam różne argumenty mają najczęściej przygotowane takie cytaty. Niektórych poznaję nawet po kolejności ich wrzucania na tę modlitwę. I moje pytanie jest takie. Skąd tak wiele jest, bo przecież nie tylko u braci protestantów, ale też u ludzi agnostyków, może mniej, ale ateistów na pewno tak. Skąd jest taka agresja wobec Maryi? Bo ja rozumiem, że ktoś może po prostu spojrzeć i się odwrócić i sobie pójść swoją drogą, tak? Ale my mamy do czynienia, aż trzeba było tych 5 sobót tego nabożeństwa, żeby jakoś równoważyć te emocje. Skąd jest tyle emocji przeciwko Maryi? Przecież to jest jakiś absurd, żeby przeciwko komuś, kto był samą pokorą i nikomu się nie narzuca i w ogóle nie pcha się na afisz, tak? I czemu Maryja wywołuje taką agresję? Bo to jest dla mnie tajemnica.
0: Tak, to dobrze pan redaktor określił. To nawet nie jest absurd, tylko po prostu to jest wręcz nieracjonalne, prawda? Ale no, dla mnie to jest takie troszkę może nawet oczywiste. Raz, że jest ten grzech pierworodny, szatan, który się zwija z tej wściekłości. Apokalipsa 12, niewiasta, która miażdży głowę, węża, a ten wąż chce ją pożreć. Więc ona absolutna jako zwyciężczyni, więc musi budzić jego wściekłość i on znajduje swoich wykonawców. Pamiętam, czytałem kiedyś notatki Ignacego Loyoli, jeszcze zanim zredagował te ćwiczenia, i on opisuje, jak to zderzało się, ma taki sen święty Ignacy, że zderzają się dwa zastępy. Jeden hufiec szatana ze sztandarami pod jego imieniem, drugi hufiec Chrystusa i flagi Chrystusa. No i to jest wszystko na jednej równej płaszczyźnie powierzchni. No to nie tak. Nie można stawiać chwalebnego, zwycięskiego Pana Jezusa Chrystusa na równi z szatanem. Szatan jest absolutnym bankrutem. On przegrał. Jak mówi Stary Testament, on łasi się u naszych stóp, u progu naszego domu i chce, abyśmy go wpuścili. Jest wiele osób, które go wpuszcza do swojego życia i później, no, nawet niektórzy nie wahają się nazwać, że to są opętani. Zły duch jest i działa. Tak? Więc tym bardziej, jak jest coś tak na wskroś czystego, niepokalanego, jak Najświętsza Maryja Panna. Tam będzie zawsze przypuszczona ta wściekłość i na tych wszystkich, którzy są przy Maryi, są z nią, ta wściekłość też będzie kierowana.
1: Ojciec bardzo dużo mówi o niepokalanej i podejrzewam, że kryje się za tym jakaś fascynacja. Czy to prawda? Znaczy, bo,
0: tam jest, zresztą w tej prawdzie wiary o niepokalanym poczęciu, jest po prostu pokazana nasza natura ludzka. To można powiedzieć, że zewnętrznie jest określenie Maryi niepokalana, ale tam w gruncie rzeczy, jak dobrze się to wgłębimy i przemyślimy, to chodzi o nas. Jest pokazana natura ludzka. To znaczy, my możemy być szczęśliwi, możemy żyć bez grzechu, mimo stanu grzeszności, tak? Bo jesteśmy przez grzech zniszczeni, rozorani. To, co mówi święty Paweł, nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. Grzeszność jest w nas pewnym stanem permanentnym, jest to skutek grzechu pierworodnego, ale możemy żyć bez grzechu, tak? Więc i ten przymiot niepokalanego poczęcia właśnie mówi nam, że możemy żyć w łączności z Bogiem tylko dzięki temu, że Jezus Chrystus przyjął naturę ludzką. Czy Jezus Chrystus jest Bogiem? Nie, nie jest. Czy Jezus Chrystus jest człowiekiem? Nie, nie jest. On jest i Bogiem, i człowiekiem. Formuła zjednoczenia Sobór Efeski i Chalcedoński 431-451. I teraz, dlaczego tak? Znowu wracamy do Maryi, do niepokalanego poczęcia. Bo Maryja zrodziła Boga i to nie, że dała tylko naturę. Bo kobieta jak rodzi, to nie rodzi tylko jakąś tam naturę. Ona rodzi osobę. Maryja zrodziła osobę, jedną osobę, którą ma naturę boską i ludzką. I ta ludzka natura w Maryi później też była zachowana od grzechu pierworodnego, tak? Trzeba rozróżnić, że zachowana, a wyzwolona. Conservata a liberata, jak to było po łacinie kiedyś. Liberata, czyli wyzwolona, a conservata zachowana. Maryja nie była wyzwolona, bo gdyby ona była wyzwolona z grzechu, to znaczy, że ten grzech był w niej wcześniej. Ona była conservata, zachowana od grzechu pierworodnego, dzięki mocą uprzednich zasług Jezusa Chrystusa. Więc tu jest znowu Nazaret, znowu wcielenie. To wszystko nam się pięknie łączy i rozświetla, tak? Jak zaczęliśmy od Kany Galilejskiej po Golgotę. Niewiasta w Kanie i niewiasta pod krzyżem.
1: Ale czemu niepokalane poczęcie, a nie niepokalanie poczęta? Dlaczego Maryja jest niepokalanym poczęciem?
0: Bo to związane jest z rodzicami Joachimem i Anną, bo gdybyśmy mówili, że ona została niepokalanie poczęta, to byśmy musieli się odnosić do jej rodziców, tak? Joachima i Anny. Natomiast ona sama tak o sobie mówi, tak się przedstawiała, jako niepokalane poczęcie, prawda? A nie została niepokalanie poczęta. Więc to jest problem właśnie grzechu i świętości. Pełnego człowieczeństwa i zranionego przez grzech pierworodny. No więc, bo tutaj już tyle rozmawiamy, panie redaktorze.
1: Już będę prosił o błogosławieństwo i o puentę. W tej kolejności najpierw puenta, a potem błogosławieństwo dla nas, słuchaczy.
0: To puenta. To wrócę do księgi, do objawienia imienia Boga Mojżeszowi. Tak, Pan Bóg mówi, jestem, który jestem. Bądźmy w pełni radości, bądźmy pełni pokoju, bo Bóg nas nigdy nie opuszcza, to my Go czasami zostawiamy. On z nami jest, a stał się jeszcze nam bliższy właśnie przez Maryję, dzięki tajemnicy wcielenia. Więc życzę wszystkim po prostu zbawienia, bo odkupieni już jesteśmy. Ale teraz, żebyśmy byli zbawieni, to zależy od naszej wolności. Trzymajmy się Maryi, niech Maryja niepokalana tą swoją sukienką, swoim płaszczem nas okryje i zachowa.
1: I jeszcze formalne błogosławieństwo poproszę.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pięknej Paschy.
1: Błogosławił nas ojciec profesor Andrzej Napiórkowski. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Kłaniam się państwu. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję.
1: Z Bogiem.
2: Niepokalana FM. Pokoju pełne radio.

0: kiedy kapłan podszedł do mnie, kładąc mi rękę na głowie, namaszczając olejem świętego szarbela czoło, robiąc znak krzyża, poczułem niesamowity gorąc, niesamowitą miłość taką wewnętrzną, jakby prąd przechodzący od samego tego czoła, gdzie on mnie namaszczał, aż do samych palców u stóp. I usłyszałem słowa: chcecie mieć przy sobie. I to wszystko w połączeniu, te doznania cielesne, plus te słowa, plus ta błogość, to co widziałem wokół, że proboszcz leży na posadzce, siostra, szwagier, moja żona leżą w spoczynku w Duchu Świętym. Nie mogło to się skończyć tak, że to otworzyłem oczy i bym sobie poszedł, jedziemy do domu. Ksiądz, odchodząc do innych osób, spowodował we mnie to, że się rozpłakałem. Zacząłem płakać po prostu jak małe dziecko. Żona, szwagier, siostra wstali. Oni również byli zalani łzami. Wyszliśmy z kościoła. Dalej byliśmy po prostu zapłakani. I myśleliśmy, co tu się w ogóle stało? O co chodzi? I zaczęliśmy sobie uświadamiać, że my doświadczyliśmy spotkania z Bogiem.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Tak, jestem bardzo szczęśliwy. Dzięki Panu Bogu mam dzisiaj rodzinę. Mam żonę wspaniałą, dzieci, dokładnie czwórkę. I to właśnie dzięki Panu Bogu. W 2013 roku, kiedy powiedziałem jemu tak, otrzymałem w zamian pragnienie posiadania dzieci. Ponieważ wcześniej byłem zamknięty na potomstwo, a zarazem byłem zamknięty na szczęście. I dzisiaj, kiedy moja najstarsza córka ma prawie 11 lat, najmłodszy synek 6 miesięcy, mogę z czystym sercem powiedzieć, że rodzina, zdrowa rodzina, oparta na wartościach chrześcijańskich, to jest prawdziwy powód do szczęścia i radości. W młodości Bóg był dla mnie jakimś takim, no tak w sumie jak w wyobrażeniach dużo osób ma, że jest takim po prostu starszym panem, siwym, z brodą i sobie gdzieś tam na chmurce lata. Jest jakimś tam bytem, który jest daleko i że należy się go bać, żeby żyć dobrze na ziemi, aby nie trafić do piekła. Że muszę się przypodobać Bogu, że muszę zasłużyć na niebo, zapracować, muszę chodzić do kościoła, muszę się modlić rano i wieczorem pacierzem, modlić się do Maryi. No, to tak, taką miałem wizję Boga, opartą w sumie na lęku, ponieważ do kościoła trzeba było chodzić u mnie w domu, pochodzę z rodziny katolickiej, ale nie zostało mi przekazane to, że Bóg, który jest, on jest żywym Bogiem i ma jakiś taki mocno realny wpływ na moje życie. Żywym Bogiem to znaczy, że mogę się zwracać do Niego jak do przyjaciela, że mogę z Nim rozmawiać, że On może mi podpowiedzieć, że może mi doradzić, że ja, kiedy potrzebuję, mogę się do Niego przytulić. Nikt mi tego nigdy nie powiedział, że mogę doświadczyć jakichś przemian w swoim życiu. Nie wiedziałem w ogóle, czym jest adoracja. Wiedziałem, że jest monstrancja, wiedziałem, że jest w niej kółeczko białe. Wiedziałem niby, że to jest Pan Jezus, ale to wszystko brzmiało i wyglądało dla mnie jak historia. I przed tą historią mnóstwo klęczących, smutnych ludzi. Także to nie wyglądało mi nigdy na to, żeby to był ktoś żywy, żeby to była osoba. Tylko po prostu biały opłatek w monstrancji. Wszystko zaczęło się od tego, że do parafii, w której mieszkałem, w Rembertowie, przyjechał ksiądz misjonarz z olejami świętego Szarbela. I mama moja opowiedziała nam, co działo się w kościele po wieczornej mszy. I wspomniała mi, że ludzie upadali na podłogę. I ja do kościoła nie chodziłem regularnie, bardzo rzadko od święta czasami, z tradycji. I wzbudziło to bardzo moją ciekawość, mojej żony ciekawość. Włączyliśmy sobie internet, wygooglowaliśmy sobie nazwisko księdza. I okazało się, że ten ksiądz jeździ po różnych parafiach i musimy zobaczyć, o co chodzi z tymi upadającymi ludźmi. I tak pojechaliśmy do Rycerki Górnej wraz z moją siostrą, szwagrem, żoną. 400 kilometrów. Zobaczyć, o co chodzi. Kiedy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że jest to malutki kościółek, taki typowo górski. I po mszy świętej był moment namaszczenia tymi olejami. Kiedy kapłan podszedł do mnie, kładąc mi rękę na głowie, namaszczając olejem świętego Szarbela czoło, robiąc znak krzyża, poczułem niesamowity gorąc, niesamowitą miłość taką wewnętrzną, jakby prąd przechodzący od samego tego czoła, gdzie on mnie namaszczał, aż do samych palców u stóp. I usłyszałem słowa: chcecie mieć przy sobie. I to wszystko w połączeniu, te doznania cielesne, plus te słowa, plus ta błogość, to co widziałem wokół, że proboszcz leży na posadzce, siostra, szwagier, moja żona leżą w spoczynku w Duchu Świętym. Nie mogło to się skończyć tak, że to otworzyłem oczy i bym sobie poszedł, jedziemy do domu. Ksiądz, odchodząc do innych osób, spowodował we mnie to, że się rozpłakałem. Zacząłem płakać po prostu jak małe dziecko. Żona, szwagier, siostra wstali. Oni również byli zalani łzami. Wyszliśmy z kościoła. Dalej byliśmy po prostu zapłakani. I myśleliśmy, co tu się w ogóle stało? O co chodzi? I zaczęliśmy sobie uświadamiać, że my doświadczyliśmy spotkania z Bogiem. Z kimś, kogo nie widzieliśmy, a kto objawił się w naszych ciałach, w naszych umysłach, w naszych sercach. I może ktoś nie uwierzyć, ale całą drogę powrotną, 400 kilometrów do Warszawy, praktycznie nie rozmawialiśmy. Każdy z nas miał spotkanie indywidualne z Bogiem i potrzebował tej sfery, tej prywatności, tej ciszy, aby poukładać sobie w głowie to, co się stało. Bo to, co się wydarzyło, to był moment zwrotny w moim życiu. Od tamtego czasu stałem się innym człowiekiem. No, sensem mojego życia to były w sumie błahostki takie życia codziennego, jak odkładanie pieniędzy, praca, wyjazd, żeby uzbierać kasę na jakiś wyjazd, najlepiej zagraniczny. Celem było, żeby na weekend po prostu była kasa, żeby spotkać się ze znajomymi, upić się wódeczką, upalić marihuaną. Może jeszcze jakieś inne narkotyki gorsze, jak by była możliwość. To już wszystko zależało od okoliczności. W sumie za tym biegłem, tak? Za zaspokajaniem własnych potrzeb, za tym, żeby mi było przyjemnie, żeby było przyjemnie mojej żonie, żeby było fajnie, żebyśmy sobie mogli na spokojnie leżeć przed telewizorem, oglądać filmy, obżerać się chipsami, jakimś dobrym jedzeniem. Zachcianki ciała. To jest w sumie to, za czym pędziłem. Nie, na pewno nie był to Bóg, ani nie interesowało mnie, co będzie później, po śmierci. W moim domu ogólnie bardzo mało mówiło się o Bogu. Tak jak powiedziałem na początku, był on takim przymusem, jakby. Przymusem do chodzenia do kościoła. Biblia była książką, która leżała na regale, wyciągana była raz do roku na Boże Narodzenie, aby przeczytać fragment. Więc to było dla mnie pismo, którego się w ogóle nie ruszało, bo jego miejsce jest na regale. Więc nie przypominam sobie dzisiaj, jako prawie 40-letni człowiek, żebym cokolwiek usłyszał o Bogu w domu, szczególnie od mojego taty. Mama być może w niektórych momentach coś próbowała, podczas, nie wiem, jak mi pomagała lekcje odrabiać, jako nastolatkowi, tam dziecku, to coś może wspomniała, ale to nic tak naprawdę w mojej głowie nie zostało na temat Boga. No, moje myśli cały czas krążyły wokół tego, że Bóg chce mieć mnie przy sobie, i zastanawiałem się, o co chodzi. Przecież jestem. I od razu zobrazowałem sobie moje życie, jak ono wygląda w danym momencie. I rzeczy typu na przykład nałogi, że muszę się napić w weekend, albo że palę te papierosy, albo że lubię palić zioło i palę tylko ile, kiedy mogę. Że przeklinam. Że jakaś kradzież mi się czasami zdarzy. To zacząłem czuć po prostu obrzydzenie do tego i zrodziło się we mnie takie pragnienie bycia lepszym człowiekiem. Bycia kimś, kto ma się czym pochwalić właśnie przed Bogiem. Przed kimś obcym nawet, który na przykład spojrzy w moje serce, ma wgląd do mojego serca i mógłby zobaczyć, co w nim jest, nie? Żeby nie było tam rzeczy, których się po prostu będę wstydził. Miałem bardzo duże szczęście, a raczej z pewnością była to opatrzność Boża, że niewiele po nawróceniu, kiedy zacząłem uczęszczać do kościoła na mszę z pragnienia częściej, czyli tak naprawdę w niedzielę plus jeszcze w tygodniu, ksiądz tamtejszej parafii zaprosił mnie, moją żonę i siostrę też, bo tam też chodziło do tej parafii, na rekolekcję REO, rekolekcje ewangelizacyjne odnowy w Duchu Świętym, które miały być w tamtej parafii. I bardzo mi się nie chciało na nie iść, ale stwierdziłem, że czemu nie, jest to blisko domu, spróbujemy. I to był niesamowity czas, bo właśnie tam zostałem posłany do rodziny, kiedy usłyszałem słowa proroctwa. I po tych rekolekcjach zawiązała się wspólnota odnowy w Duchu Świętym, którą miałem okazję częściowo współtworzyć i zarazem wzrastać. Mieliśmy tam wieczory uwielbienia, jakieś małe ewangelizacje, posługę w Caritasie. Było sporo osób ubogich, którym można było pomagać. Więc to był bardzo dobry, że tak nazwę, strzał po samym nawróceniu, że miałem od razu tą drogę pilotażu, takiego już wsparcia, oparcia na wspólnocie. Rodzina to raczej podśmiechiwała się albo machnęli ręką, przejdzie im, ale jeżeli chodzi o przyjaciół, to właśnie to nawrócenie zweryfikowało, kto jest moim przyjacielem. Ludzie, z którymi ćpałem lub z którymi piłem, okazało się, że są ludźmi dla mnie kompletnie obcymi, bo chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby mieli się z kim napić. Ludzie, którzy nas zapraszali na posiadóweczki, niby takie przyjacielskie, fajne, żeby sobie pojeść, żeby się upić, przestali się do nas odzywać, bo wiedzieli, że przestałem pić alkohol. Szczególnie wódkę. Oddałem ją kiedyś Maryi podczas peregrynacji obrazu, więc poprosiłem. Był moment, żeby jej coś oddać, więc wpadłem na genialny pomysł, żebym oddał jej to, co mi najbardziej ciąży, czyli picie wódki, bo po wódce robiłem najgłupsze rzeczy i oddałem jej to. I przez to, że przestałem pić wódkę, na weselach ludzie dziwnie się na mnie patrzyli. Na urodzinach gdzieś, na różnych po prostu imprezkach. Zobaczyli z czasem, że nie piję. I te przyjaźnie rozleciały się, odsunęły się. Aczkolwiek mój najlepszy przyjaciel po kilku latach zwrócił się do mnie o pomoc. I miałem okazję mu opowiedzieć o Bogu. On był z bardzo patologicznej rodziny, gdzie było pełno złodziejstwa, kradzieży. I zabrałem go na rekolekcję Jezus na stadionie, gdzie był też ksiądz Baszabora. I mój przyjaciel podczas adoracji dostał manifestacji demonicznej. Spojrzałem na niego, on po prostu miał żyły na głowie. Bo zaczęło mu wykręcać ręce, nogi. Upadł po prostu sztywny na podłogę. Zaraz przybiegła diakonia modlitewna. Wspólnie zanieśliśmy go ze sztywniałego po prostu do sali takiej, gdzie byli księża i służyli modlitwą. I brałem udział razem z tymi księżmi w modlitwie takiej uwolnienia nad Łukaszem. I od tamtego momentu po prostu ja już wiem, nie wierzę w Boga, tylko wiem, że Bóg istnieje i zło istnieje i to jest po prostu nieustanna walka dobra ze złem. I to właśnie odnośnie przyjaciół, tak, to był mój przyjaciel, który niestety później znów odsunął się ode mnie. Już na dobre, zmienił numer, nie mam z nim kompletnie kontaktu, ale ewidentnie alkohol, używki zbliżają do siebie ludzi i polecam każdemu, każdej przyjaźni, gdzie ktoś myśli, że ma super przyjaciela, super przyjaciółkę, spróbować porozmawiać, spotkać się kilka razy bez tych używek i wtedy zweryfikować, czy macie o czym rozmawiać. Wpłynęło dość mocno, ponieważ tak jak wspomniałem na początku, otworzyłem się na rodzinę. Rekolekcje, na których byłem, rekolekcje ewangelizacyjne odnowy, kończą się taką modlitwą wstawienniczą. I kilka osób modliło się nade mną i dostałem od jednej pani takie słowa: Bóg posyła cię do rodziny. Ja na tamten czas nie wiedziałem, o co chodzi. Myślałem, że chodzi o relacje z moim najstarszym bratem, których nie mam relacji, że wiem, że on tak średnio z Panem Bogiem ma po drodze. Myślałem, że tam chce mnie Bóg posłać. Ale nie, trzeba było długo czekać. Minął rok i w trakcie tego roku zrodziło się we mnie pragnienie i pragnienie w mojej żonie, że otwieramy się na potomstwo, na które byliśmy wcześniej zamknięci. I dziś, kiedy o tym myślę, mając 4 dzieci, już rozumiem, o co chodziło Bogu, że posyła mnie do rodziny. Jestem szczęśliwy, jak wspomniałem, jako ojciec, mąż wspaniałej żony Angeliki, z którą znam od 21 lat, czyli większość mojego życia. Jestem z nią razem. I razem się nawróciliśmy z Angeliką. I to jest mega wielkim błogosławieństwem, bo dzięki temu możemy razem prowadzić na dzień dzisiejszy wspólnotę. Niedużo małą wspólnotę pod Warszawą, w takiej małej miejscowości koło Nadarzyna. I jesteśmy w tym razem. I jesteśmy cały czas, jestem cały czas w rodzinie. Wspólnota mnie nie oddziela od żony. Chodzimy razem na ewangelizację, jeżeli mamy taką możliwość. Mamy pragnienie dzielenia się z tym, co przeżyliśmy i tym, co trwa w nas, ponieważ nawrócenie to już przeżywamy praktycznie co jakiś czas w naszym życiu. Chcemy się tym dzielić z innymi ludźmi. I pragniemy dzielić się z ludźmi, których spotykamy przypadkowo. Jesteśmy po takiej formacji na Akademii Rozwoju Talentów, którą prowadziła Magdalena Plucner, prowadzi obecnie z księdzem Rafałem Jarosiewiczem. I oni dają tam wskazówki. Jest to szkoła taka weekendowa raz w miesiącu. Jak ewangelizować. I po prostu wychodzimy na ulicę, na przykład z książkami, na przykład z batonikiem albo czymś miłym i zaczepiamy ludzi i pytamy się ich, czy wierzą w to, że Bóg ich kocha, jak wygląda ich relacja z Bogiem. I wiele osób naprawdę chce o tym rozmawiać i wiele osób też po takiej głębszej rozmowie wyznaje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I rodzi się w nich też pragnienie, aby poznać tego Boga, którego my znamy. Bo dla nich w większości to jest reakcja, że Bóg to znaczy Kościół. I oni od razu, my mówimy o Bogu, o miłości Bożej, a oni zaczynają jechać na Kościół. Ja my mówimy, że my nie mówimy do nich teraz o Kościele, tylko o Bogu. A no tak, w Boga wierzę, ale w księży nie wierzę. I od tego na ogół zaczynają się rozmowy właśnie z osobami takimi buntowniczymi. I cieszę się, że to trwa, że to, co otrzymaliśmy, to mamy pragnienie dzielenia się tym i oddania tego dalej, tej właśnie miłości Bożej.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.
2: Otwórz oczy na moc Różańca Świętego.
3: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie we wtorek, 26 maja, dzisiaj Dzień Matki. Także wiemy, za kogo i w czyjej intencji będziemy się dzisiaj modlić, dziękując i prosząc. Ale zanim modlitwa koronką do miłosierdzia Bożego, zapraszam Was do wysłuchania krótkiego fragmentu z dzisiejszej Ewangelii oraz komentarza ojca Marcina Ciechanowskiego ze strony mateusz.pl. Posłuchajmy. Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w przyszłym czasie. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Wypowiedź Piotra o opuszczeniu wszystkiego ze względu na Chrystusa jest najlepszą odpowiedzią na postawę bogatego młodzieńca, który nie potrafił zerwać pępowiny łączącej go ze światem. Podczas gdy bogaty młodzieniec, człowiek widział w wierze jedynie system zasad, Piotr objawia ją jako dynamiczną relację miłości, w której nie chodzi o to, co się zostawia, ale o to, kogo się kocha. Obietnica Jezusa, stokrotnie otrzymania domów, braci i pól, nie jest jednak zapowiedzią ziemskiego sukcesu czy formą handlu z Bogiem, lecz zaproszeniem do bezinteresownej miłości. Dla samego Piotra początkiem wypłaty za to oddanie się Bogu było więzienie, arena i krzyż. Jedyną walutą w tej relacji jest życie za życie. Charakterystyczny dla Ewangelii Marka szczegół mówi o otrzymaniu tych darów wśród prześladowań. Jezus nie obiecuje takiego komfortu, a moment ucisku staje się paradoksalnie okazją do doświadczenia realnej, a nie tylko teoretycznej wspólnoty sióstr i braci. Zaś słowo, że wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi, oznacza, że pójście za Panem nie można traktować jako tytuł do zapłaty, lecz jako dar miłosierdzia. W tej optyce pierwszymi stają się ci, którzy jak dobry łotr uznają swoją nędzę, podczas gdy ostatnimi mogą okazać się ci, którzy jak Judasz zaczęli od bycia blisko Pana, a skończyli na zdradzie i apostazji. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny,

0: Ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi święci, patroni, aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani, Bóg zapłać za dzisiejszą koronkę intencji naszych mam, żyjących i zmarłych. Jeśli możecie, jeszcze macie do kogo zadzwonić, zróbcie to, złóżcie życzenia. Jeśli nie, możecie się pomodlić za swoje zmarłe mamy. A ja Was za chwileczkę zapraszam do wysłuchania krótkiej mini audycji, mini słuchowiska, które jak zwykle przygotował dla nas Marcin Dziekoński. Marcinie, o kim dzisiaj?
1: Dzień dobry, Basiu, dzień dobry Państwu. Dzisiaj święty Jan Chrzciciel de Rossi. Historia z połowy XVIII wieku z Rzymu. Święty Jan Chrzciciel de Rossi nie był jakimś wybitnym kaznodzieją, nie był kimś ważnym w hierarchii kościelnej. Był po prostu zwykłym księdzem, który wziął sobie do serca, tak na poważnie, wziął sobie do serca słowa Jezusa o tym, że trzeba szukać tego, co zagubione. I przez 30 lat po sierocińcach, po więzieniach, po zaułkach rzymskich, w konfesjonale wypełniał tę misję.
0: Czyli mamy do czynienia ze świętym, który pełni rolę takiego ojca duchowego. Ma też pewne cechy matki, tak jak słyszę. Wyciąganie z sierocińców dzieci, wyciąganie ręki do tych, którzy są najsłabsi, prawda?
1: Zagubieni, tak.
0: Zagubieni. Posłuchajmy zatem tej audycji, tego mini słuchowiska. Ja chciałabym bardzo, bardzo podziękować wszystkim, którzy włączają się w tę koronkę, w dzieło Radia Niepokalana, budują to radio razem z nami. Dzisiaj chciałabym podziękować też naszym darczyńcom i są to Rafał Bańka, Andrzej Królak, Maria Sajda Fularska, Marta Kielak, Magdalena Ewa Mańkowska i Sylwia Joanna Łuczak. Zapraszam Was na koronkę już jutro na godzinę 15 i jak zwykle do Radia Niepokalana na Różaniec Święty już od 5:30. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.
2: Niepokalana FM. Pokoju

Ostatni dzień świętego Jana Chrzciciela de Rossi. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Z Ewangelii świętego Łukasza. Są ludzie, którzy potrafią iść za śladem. Widzą to, czego inni nie zauważają. Wystarczy drobiazg, odcisk stopy w błocie, złamana gałąź, ślad w gęstwinie. Bóg od zawsze robi to samo. Szuka człowieka, tego, który odszedł, tego, który zgubił drogę, tego, którego inni przestali już szukać. Bóg jest jak niestrudzony tropiciel, nigdy nie odpuszcza. W XVIII-wiecznym Rzymie od 30 lat idzie za nim Jan Chrzciciel de Rossi. 23 maja, rok 1764. Rzym śpi. W małym pokoju czas jakby się zatrzymał. Jan leży na podłodze, tuż przy stole. Kilka minut temu ból uderzył w niego z całą siłą. Jan nie ma złudzeń. To serce, które w końcu się zbuntowało. 30 lat wędrówki po Rzymie zostawia ślady. Szpitale dla nieuleczalnie chorych, przytułki, noclegownie, ciemne lochy i sierocińce, długie godziny w konfesjonale kościoła Matki Bożej in Cosmedin. Jan zna własną słabość, zna nagłe załamania ciała, chwilę, gdy ciemność zabiera wszystko. Ale dziś jest inaczej. Dziś coś się kończy. Do pokoju przychodzą ludzie. A może cienie? Może to przeszłość puka do drzwi w godzinie śmierci? Jan widzi jakby przez mgłę. Słyszy jakby przez ścianę. Mężczyzna siada przy stole. To student. Przyjechał do Rzymu z wielkimi planami, ale Rzym zamienił je w pył. Odszedł z seminarium, a modlitwa stała się pustym obowiązkiem. Został sam. Jan poznał go dawno temu. Nie walczył z nim na argumenty. Po prostu był, słuchał, trwał. Teraz chłopak siedzi skulony i cichy. Palce przesuwa po drewnianym krzyżu. Patrzy na Jana z synowską, bolesną czułością. Ciężar na piersi jest nieznośny. Dławi oddech. Kolejny człowiek, a może cień? Kroki są ciężkie, wojskowe. Staje przy oknie. Szerokie barki, spracowane dłonie. Wrócił z wojny z głową pełną demonów, ze strachem w oczach. Potem przyszły noce bez snu, alkohol i wściekłość, której bali się wszyscy. Jan nie pytał o krew na jego rękach. Nie rozliczał. Siedział przy nim w smrodzie więziennej celi i czekał, aż minie szał i żal. Teraz ten wielki człowiek stoi przy oknie. W jego oczach nie ma strachu. Pokój się rozmywa. Granica między tym, co tutaj, a tym, co tam, powoli się zaciera. Jan porusza głową. Słyszy inne kroki, ale
Student podnosi głowę. Żołnierz odwraca się od okna. Przecież nikt nie wszedł. A jednak pokój wypełnia obecność, która gasi cały lęk. I wtedy uderza ból, ostatni skurcz i żywy ogień w klatce piersiowej. Ciało Jana sztywnieje. To tylko chwila. Potem są już tylko gasnące myśli. Twarz Jana rozjaśnia się. Rozpoznanie. Jakby po bardzo długiej podróży zobaczył starego przyjaciela. Student i żołnierz o surowej twarzy pochylają się nad nim. Kiedyś sami byli zagubieni. Teraz przyszli zamknąć za nim drzwi. Jan widzi już wyraźnie. Nigdy nie szedł sam. Bóg odnalazł go dawno temu.

0: przestałam czuć moje nogi, ręce i nie mogłam wydobyć głosu z siebie. Nie mogłam krzyknąć do niego, że coś się ze mną dzieje. Że po prostu chyba odchodzę. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo ja nigdy nie czułam czegoś takiego już później nigdy w ciele. Po prostu przestałam czuć jakby swoje ciało. I straciłam oddech. Nie mogłam oddychać. I w tym momencie znalazłam się po drugiej stronie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Skąd wiem, że Bóg jest dobry? Doświadczyłam Jego bliskości, Jego obecności i tak naprawdę doświadczam Jego dobroci każdego dnia. Nie było tak zawsze. Znaczy się inaczej. Myślę, że Pan Jezus miał zawsze mnie w swojej opiece, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się w 2012 roku. Chociaż jeszcze pamiętam czas dzieciństwa. Wtedy już ja czułam obecność. Ja nie wiedziałam wtedy, że to jest obecność Boga. Myślę, że to wtedy już jakby to się zaczynało. Natomiast pamiętam takie, kiedy moja mama zabrała mnie na apel jasnogórski. Miałam wtedy chyba około 8 lat, może 9. I mieliśmy 3 kilometry do naszej parafii i zabrała mnie tam ten apel jasnogórski i ja pamiętam, że podczas tego apelu był obraz Matki Bożej Częstochowskiej, wtedy jeździł, nawiedzał jakby parafię w całej Polsce, to był taki rok i ja pamiętam, że ja po tym apelu powiedziałam do mojej mamy, że ja nie wracam do domu, bo doświadczyłam obecności Matki Bożej bardzo. Ja poczułam, że to jest moja mama. Ja patrzyłam na jej obraz i nie mogłam od niej oderwać wzroku. Doświadczałam jej bliskości i obecności. To było coś niesamowitego. Ja wtedy miałam, mówię, zaledwie 8-9 lat. I nie chciałam po prostu wychodzić z kościoła. I moja mama wtedy powiedziała właśnie, że no nie, musimy wracać. I pamiętam, że jakoś tak, to było chyba takie pierwsze spotkanie. I też miałam takie sytuacje, kiedy chodziłam na przykład, bo ja mieszkałam też na wiosce z moimi rodzicami. Chodziłam na przykład sobie po łąkach, bardzo często sama też. Chodziłam po lasach i ja właśnie doświadczałam takiej obecności, że ktoś przy mnie jest. Ja nie wiedziałam wtedy, kto przy mnie jest, ale myślę, że to już była wtedy obecność może mojego anioła stróża, może właśnie Pana Jezusa, Matki Przenajświętszej. I nigdy nie miałam problemu z tym, że byłam sama na tych spacerach i jakoś tak zbierałam kwiaty, byłam taka szczęśliwa. No i to się chyba tak, mi się wydaje, że też posługiwałam dużo. Bo w kościele śpiewałam psalmy już wtedy, więc jakoś tak było mi to bardzo bliskie. Chodziłam na majowe, więc jakoś byłam bardzo blisko związana z kościołem i było to dla mnie bardzo ważne. No i później przyszedł chyba taki moment, kiedy już wiek dorastania. No i niestety mogę powiedzieć, że wtedy jakby to wszystko do mnie odeszło, jakbym ja weszłam na inną drogę trochę, nie? Bo szkoła, koledzy, koleżanki, jakieś wyjazdy, alkohol, papierosy, no i tak jakoś mi już nie było po drodze z kościołem, z Bogiem, bo przeważnie moi znajomi też już nie chodzili do kościoła, więc jakby poszłam w tą stronę, więc Bóg jest wszędzie, więc jakby to wszystko odeszło ode mnie na ten czas. No myślę, że ten brak relacji trwał sporo czasu, bo to było chyba, jak ja miałam wtedy 17 lat, chyba 18, no to już totalnie, to już wtedy tak jakoś byłam daleko. I pamiętam, że około 20 lat mniej więcej, 15-20 lat. I jest rok 2010 czy 2011. Ja się przeprowadzam do Warszawy. I wtedy się chyba zaczęło wszystko powoli. Bóg już działał i przeprowadziłam się do Warszawy. Mieszkałam z moim byłym partnerem. Mieszkałam u niego. I jest rok właśnie ta przeprowadzka była w 2011, ale jest rok 2012 rok. Ja poznaję człowieka tutaj w Warszawie, z którym pracuję. Byłam wtedy przedstawicielem handlowym. I pamiętam, że on mnie zabrał na taką jakby związaną z pracą, taką jakby to powiedzieć. Musieliśmy pojechać po prostu odebrać jakieś tam faktury z Łodzi i poprosił mnie, żebym z nim pojechała. Ja tak się trochę zastanawiałam, dlaczego mam z nim jechać w sumie, przecież może sam to odebrać, ale jakoś tak czułam w sercu, że dobrze, pojadę. No i to był taki pierwszy chyba już punkt, kiedy on zaczął opowiadać mi o swoim świadectwie nawrócenia przez całą drogę. I ja wtedy nie wiedziałam tak naprawdę, co się dzieje, bo ani nie byłam blisko kościoła, już wtedy w ogóle nie byłam blisko kościoła, a on mi opowiada o swoim nawróceniu, które było bardzo mocnym świadectwem wtedy dla mnie. Nie chcę opowiadać, bo to jest jego świadectwo, natomiast bardzo mocno poruszyło moje serce. I właśnie tak się zaczęło, kiedy wróciliśmy z Łodzi, spotkaliśmy się w Warszawie, żeby tam jeszcze pewne formalności podomykać. No i podczas tego spotkania ja zauważyłam, miał taką koszulkę polo ubraną i zauważyłam na jego szyi, ja to wtedy nazywałam korale. I bardzo mocno przykuły moją uwagę. Bardzo mocno. I powiedziałam wtedy do niego, wiesz co, masz piękne korale. A ja mówię, no tak, po prostu są niesamowite. I on wtedy powiedział, wiesz co, to nie są korale, to jest różaniec. To jest różaniec, który przywiozłem z Medjugorje. Ale wiesz co, ty masz niedługo urodziny. Ja mam jeszcze jeden w domu, który jest poświęcony i dam ci go w prezencie, taki sam. I ja po prostu mówię, wiesz, ale ja że się nie modlę po prostu. Ja nie modlę się na różańcu, więc może daj komuś innemu po prostu ten różaniec. A on mówi, nie, wiesz co, ja tobie dam ten różaniec. No i on przywiózł mi ten różaniec tydzień chyba przed moimi urodzinami. No i kiedy mi go dał, tak naprawdę wtedy się wszystko zaczęło. Bardzo, to był taki okres bardzo, bardzo mocno dla mnie intensywne spotkania z Bogiem, spotkania z Chrystusem. I właśnie tutaj zaczyna się tak naprawdę moja historia. Ja ten różaniec założyłam na szyję. Ja go nosiłam przez cały czas. I co jest najdziwniejsze, kiedy spałam w nocy, budziły mnie pieśni kościelne. Budziły mnie jakieś, teraz jak po tym czasie zaczęłam słuchać, jak są takie śpiewy, chóry anielskie. Nieraz można słyszeć na YouTubie I ja z tym się budziłam w nocy. Ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Myślałam, że chyba zwariowałam albo coś takiego. I ja wtedy byłam właśnie razem z tym moim chłopakiem. I któregoś razu, to było tak naprawdę krótko już po tym założeniu różańca na szyję, on siedział przy biurku swoim, jest godzina mniej więcej, pierwsza w nocy. Ja leżałam sobie tak na łóżku i tak bokiem, patrząc na niego, tak oczy miałam otwarte i tak po prostu sobie leżałam. I w pewnym momencie sparaliżowało mi ciało. Przestałam czuć moje nogi, ręce i nie mogłam wydobyć głosu z siebie. Nie mogłam krzyknąć do niego, że coś się ze mną dzieje. Że po prostu chyba odchodzę. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo ja nigdy nie czułam czegoś takiego już później nigdy w ciele. Po prostu przestałam czuć jakby swoje ciało. I straciłam oddech. Nie mogłam oddychać. I w tym momencie znalazłam się po drugiej stronie. I wiem, że to była druga strona, dlatego że to, co doświadczyłam tam, to zostanie ze mną do końca życia. I to miejsce, które jest przepełnione tak ogromnie Bożą miłością i Bożą obecnością, że tego się nie da naprawdę opisać w słowach, bo no nie da się tego opisać po prostu słowami naszymi. Kolory, które tam są, które są naprawdę bardzo, zresztą takie przesycone, takich kolorów nie ma tutaj. Ja stałam, jakby nawet można powiedzieć, kucałam przy takim strumieniu. Piękne, po prostu piękne miejsce. To był strumień, gdzieś dalej, w dali widziałam taki wodospad. I w pewnym momencie ja wiedziałam, że jestem w domu. Ja po prostu czułam, że jestem w domu. To jest mój dom. To miejsce jest tak przesycone miłością, że tam nie ma nic innego oprócz miłości, doświadczania miłości, po prostu. Był taki moment, a co jest jeszcze bardzo ważne, że nie ma doświadczenia tam czasu. Po prostu tam czas nie istnieje. Tego czasu tam po prostu nie ma. To jest taki stan bycia tu i teraz. Nie czuję się w ogóle upływu czasu. Tam nie ma czasu w ogóle. I to jest coś niesamowitego. To jest taka wolność. To jest, no naprawdę, tego nie potrafię tego ubrać w słowa. I w pewnym momencie stanęła przede mną postać. Ja wiem, że to był Jezus Chrystus. Ja nie spojrzałam w górę, ale widziałam Jego szatę. No, obecność, którą jakby, ja wierzę, że to był Jezus. Ta obecność przeniknęła mnie całkowicie. I ja tylko powiedziałam, że ja już nie wracam. Że ja już nie chcę wracać, że ja tu zostaję. Że to jest mój dom. I w tym momencie pojawiła się moja babcia świętej pamięci. I powiedziała do mnie, że złapała mnie za rękę i powiedziała: musisz wrócić z powrotem. I ja jeszcze zaczęłam tak mówię, babciu, ale ja nie chcę stąd wychodzić. Ja chcę tutaj zostać, nie wracam. I mam babcia mówi, natychmiast musisz wrócić. I ona mnie jakby pociągnęła za rękę i w tym momencie, kiedy ona mnie pociągnęła za rękę, ja wróciłam z powrotem do siebie. Zrobiłam taki bardzo głęboki wdech i czułam, że odzyskałam czucie w ciele. Odzyskałam czucie w rękach, w nogach. I mogę tylko powiedzieć, że od tego momentu zaczęło się bardzo zmieniać moje życie. Ja to doświadczenie jest ze mną do dzisiaj. I ja nie wiem, dlaczego Pan Jezus dał mi takie doświadczenie. Nie wiem, ale to był 2012 rok, więc od tego czasu oczywiście to był proces, bo później Pan Jezus już bardzo głęboko był w moim sercu. Ja już, ta relacja też szybko się zakończyła, w ciągu chyba 2 czy 3 miesięcy, więc Pan Jezus stopniowo zaczął czyścić to wszystko, co było we mnie gdzieś niepoukładane. No i tak, i właśnie to jest taka moja historia, więc mogę powiedzieć, że ja od tego czasu nie wyobrażam sobie jakby dnia, i oczywiście to też jest proces, bo to nie było od razu. Nie wyobrażam sobie dnia bez Eucharystii codziennie rano i bez adoracji. Doświadczam obecności Pana Jezusa, doświadczam Jego miłości, za co Mu bardzo dziękuję z całego serca. Oczywiście są dni, są chwile, gdzie jest mi naprawdę trudno, jest mi trudno, bo to nie jest tak, że są cały czas fajerwerki, absolutnie nie. Każdy ma swój krzyż, który musi dźwigać. I niekiedy są takie momenty, kiedy nie czuję Jego obecności, bo to nie o to chodzi. Ale wtedy jest wiara. Wtedy jest głęboka wiara, że On jest. I nawet kiedy są te chwile, kiedy jest bardzo trudno, jest ciężko, ja wiem, że On jest. Ja wiem, że On jest wtedy przy mnie. I tak naprawdę, co jeszcze mogłabym powiedzieć, bo chyba tego nie wspomniałam, co jest też bardzo ważne, że przed tym moim właśnie nawróceniem, jak ja to mówię, że Pan Jezus przyszedł jakby po swoje, prawda, że w 2012 roku upomniał się o swoje, ale przedtem to nie było tak do końca, zanim przyszło właśnie ten moment nawrócenia, bo ja, tak jak powiedziałam, gdzieś w międzyczasie jakiś alkohol, papierosy, później jeździłam na różne, to już w Warszawie nawet, jeździłam na różne spotkania, na przykład z szamanami, gdzieś jakaś ayahuasca pojawiała się też po drodze, gdzieś miałam spotkania z osobami, które są buddystami. Ja absolutnie nie mam, ja się nawet cieszę, że poznałam to wszystko, bo Bóg mi jakby dał możliwość poznania też tych dróg, żebym tak naprawdę znalazła Jego. Że to On daje tak naprawdę spełnienie. Ja nie wyobrażam sobie, bo dotknęłam naprawdę wielu rzeczy już i nie wyobrażam sobie życia bez Chrystusa, nie? I ta miłość, którą On mi dał, to nie jest po prostu miłość stąd, nie? Tej miłości tutaj nie ma. Jako my ludzie możemy się kochać i daj Boże, żeby ta miłość w nas była, bo to jest tylko miłość, która pochodzi od Niego. Ale ta miłość, którą on daje, to jest miłość po prostu przenikająca wszystko. To jest miłość bezwarunkowa. To jest, no można powiedzieć, dla mnie to jest ocean, nie? Więc tak wygląda teraz moje życie. Wiadomo, że to już sporo lat minęło. I tak jak mówię, że to był taki początek jeszcze, jak to, co się wtedy zadziało, to tak powolutku, powolutku ja zaczęłam z Panem Jezusem budować tą relację. I przez ten pierwszy rok, przez ten 2012 rok, to mogę powiedzieć, że dostawałam bardzo dużo cukierków. To był taki rok, który po prostu... No wszystko dostawałam. No naprawdę. O cokolwiek prosiłam, to dostałam. Praca dostałam. Mieszkanie dostałam. I to było w ogóle... to było coś niesamowitego. Ale cały czas byłam. Byłam z nim. Wtedy już właśnie odmawiałam różaniec, koronkę. Już tak powoli to się wszystko zaczynało. No ale przychodzi właśnie już potem, po tej obecności takiej bardzo mocnej z Panem Jezusem, przychodzi 2013 rok. I tak jak to, jak opowiadam moim bliskim znajomym, jakby Pan Jezus przykręcił kurki i jakby zaczęło wszystko iść w drugą stronę. Zaczęłam tracić. Tracić pracę, straciłam pracę, straciłam mieszkanie. Moja mama w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala, praktycznie już jedną nogą na drugim świecie. Ale mogę powiedzieć, że wtedy, będąc cały czas przy Panu Jezusie, ja codziennie zapalałam, miałam taki mały obrazek Pana Jezusa miłosiernego, zapalałam świeczkę i codziennie klęczałam przed Nim i mówiłam: dobrze, myślę, że sprawdzasz mnie. Jeżeli chcesz, zabierz wszystko. Ale proszę cię, żebyś nie zabierał mi twojej miłości, której doświadczyłam. Ja chcę mieć z tobą relację i chcę ją budować. Nie zabieraj mi tego. I naprawdę to był trudny rok dla mnie wtedy. I to może trwało gdzieś około półtorej roku, taki ten czas bardzo trudny dla mnie, ale potem nastało znowu i tak jak mówię, przez ten cały czas nie było dnia, żebym jeszcze wtedy nie uczestniczyłam na Eucharystii codziennie, bo to był proces, tak jak mówię. Ja chodziłam do kościoła, stawałam przed obrazem Matki Bożej, Pana Jezusa, i w ciszy po prostu stawałam i patrzałam, przyglądałam się, rozmawiałam z Nim w domu, po prostu paliłam świeczkę i rozmawiałam z Panem Jezusem. Bardzo taka osobista rozmowa po prostu. Prosiłam, żeby na nowo, żeby mogła doświadczać Jego miłości, takiej tej bliskości, tej relacji, żeby On tą relację budował we mnie razem z Nim. I o to prosiłam. I tak też się stało. Mówię, ten czas trwał może półtorej roku. Później znowu byłam na takim spotkaniu. Chyba to były rekolekcje. Pamiętam chyba dobre miejsce na Devitis. Tak, i to był chyba 2014 bądź 2015 rok. I były rekolekcje o wylaniu Ducha Świętego. Rekolekcje, wiesz co, nie pamiętam dokładnie, kto prowadził. Było tam dwóch czy trzech kapłanów. Mi się wydaje, że właśnie z Devitis. Nie pamiętam, bo to już sporo lat temu. Natomiast to były rekolekcje, jeszcze wspólnota tam była, Via Torres. Znana wspólnota, która też jest wspólnotą wstawienniczą. Zaprosił mnie tam mój kolega i ja poszłam na te rekolekcje. I tam była właśnie modlitwa o wylanie Ducha Świętego. I ja tą modlitwę bardzo mocno, wtedy miałam doświadczenie po raz kolejny takiej obecności Pana Jezusa bardzo blisko. I no od tego momentu jakby czułam, że Pan Jezus wylał swojego Ducha tak mocno, że no i to tak właśnie prowadzi mnie przez te wszystkie lata. Tylko mówię, że to nie jest tak, że w pewnym momencie przychodzi taki czas, że to się wszystko jakby tak bardziej stabilizuje. I Pan Jezus chce wtedy coś bardziej, wtedy od nas, coś głębiej. Na początku właśnie są takie, no ja to mówię, takie fajerwerki, można powiedzieć. A teraz jest tak, jest stabilnie. Natomiast tak jak mówię, że przychodzą chwile, gdzie jest trudno, ale ja wiem, że ja mam Jego, nie? Że ta relacja jest dla mnie bardzo ważna. Relacja budowania właśnie z Nim, tej relacji osobistej. Tej relacji takiej wręcz intymnej, takiej tej rozmowy z Panem Jezusem. Dlatego dla mnie też bardzo ważnym miejscem, tak jak po kolei mogę pójść, to jest Niepokalanów. Bo tutaj Maryja w pewnym momencie zaprosiła mnie do oddania jej zawierzenia w pierwsze soboty miesiąca i to właśnie też już chyba już wiele lat jeżdżę właśnie też do Niepokalanowa na pierwsze soboty miesiąca. Później powoli właśnie Maryja przygotowywała mnie do zawierzenia 33 właśnie Chrystusowi swojego życia. No i tak naprawdę cały czas z Nim, cały czas z Nim, z Maryją. Więc jestem Bogu bardzo wdzięczna za to doświadczenie i za to, że On jest cały czas, jest przy mnie, jest przy nas. Ja naprawdę mogę powiedzieć, że jest przy każdej osobie, naprawdę przy każdej osobie. Ja na adoracji miałam też jakieś po tym wszystkim też, co przeżyłam i właśnie związane też z moją mamą. Było to dla mnie bardzo trudne. Mój brat w międzyczasie zginął w wypadku samochodowym. Moja siostra nie żyje, więc były trudne dla mnie te lata. Ale ja wiedziałam, że Pan Jezus jest cały czas i na adoracji. Dlatego dla mnie ten czas na adoracji jest bardzo ważny, bo Pan Jezus naprawdę jest bardzo obecny tam i godzina adoracji to jest naprawdę, to jest mało. I mało, może dużo, mało, ale ja przez te wszystkie lata wiem, że Pan Jezus uzdrawiał moje serce na tych adoracjach. Kiedykolwiek z Nim byłam, uzdrawiał moje serce, moją duszę, moje ciało, uzdrawiał niejednokrotnie. Więc no, nie wyobrażam sobie życia bez Pana Jezusa, bez Matki Najświętszej. Dlatego dla mnie to jest bardzo... Jest sporo mam takich też świadectw, które mogłabym tu opowiadać, ale to może też na inne spotkanie. Natomiast chciałabym może jeszcze powiedzieć taką bardzo ważną, chyba istotną rzecz, mianowicie spowiedź święta. Jest to któregoś razu, właśnie może inaczej, któregoś razu Pan Jezus dał mi takie, można powiedzieć, no, doświadczenie, może wizję, coś takiego zobaczyłam. Pokazał mi Pan Jezus, czym są nasze grzechy, czym są moje grzechy dla Niego. I co się wtedy dzieje, kiedy ja grzeszę? I dlaczego powinnam jak najczęściej przystępować do spowiedzi świętej, żeby być cały czas w stanie łaski uświęcającej? Dostałam taki obraz, kiedy Jezus stał naprzeciwko mnie w białej szacie i kiedy ja popełniam grzech, Pan Jezus stoi cały czas w tym samym miejscu, ale ja robię krok do tyłu. Kolejny grzech popełniam, następny krok do tyłu robię. I ja oddalam się od tych promieni Jego miłosierdzia, Jego łaski, którą On może na mnie wylać. Jestem oddalona, jestem coraz dalej. Moje ciało słabnie. Zaczyna chorować, moja dusza jest przyciemniona. I to pokazał mi Pan Jezus. Bardzo wyraźnie to zobaczyłam. I miałam wtedy zaproszenie. Moje dziecko chce, żebyś jak najczęściej przystępowała do spowiedzi świętej. I ja od tego momentu tak przystępuję jak najczęściej do spowiedzi świętej, żeby być w stanie łaski uświęcającej. To jest inne życie po prostu. Inne życie, naprawdę. Życie w radości, takiej, w takiej lekkości. To jest, dlatego ja też dziękuję Matce Najświętszej, Bogu. Każdego dnia dziękuję za kapłanów. Mamy naprawdę niesamowity skarb w Kościele. Niesamowity. Że mamy kapłanów. Mamy Eucharystię. Mamy adorację. To są najpiękniejsze skarby. Maryja. No, tylko czerpać. Tylko czerpać i brać garściami. Napełniać swoje serce. To jest coś przepięknego, co mamy teraz. Z czego możemy korzystać. Dlatego chwała Panu za wszystko. Także tak wygląda moja historia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Witam Państwa serdecznie. Dziś parę słów o sektach. Może parę dziesiąt, może kilka tysięcy. Pierwszy obraz. Początek lat 90. XX wieku, Żoliborz, nasze pierwsze mieszkanie i telewizja kablowa. Niesamowita zmiana. 500 stacji telewizyjnych. I w pewnym momencie jest zmiana jakiejś firmy, która to robi. Zapamiętałem to bardzo dobrze. Ostatnim materiałem, który był jeszcze w tej formie, do której się przyzwyczailiśmy w ciągu kilku miesięcy. Film. Wnętrze prosektorium. Obrzydliwe ściany, kafelki, wszystko to w takich zielonych, w zielonych barwach. Klimat jak z szaletu na placu Trzech Krzyży, gdzie obrzydliwość jest elementem podstawowym. Mówię o dawnych czasach. I dwie pielęgniarki. I widać, że to dzieje się w Rosji. Specyficzne nakrycia głowy tylko kojarzą mi się z tym krajem. Po pewnej chwili zaczynamy widzieć stół, znaczy ten stół w prosektorium. Tam leży martwy człowiek i

sekcie Niebo, o której będę mówił jakąś część czasu tego nagrania, jakaś część czasu będzie tej sekcie poświęcona. Tam był taki epizod, czy epizody. Bardzo mało wiemy na temat tego, co jest w środku. W sekcie Niebo był mój przyjaciel. Ja z nim o tym nie rozmawiałem. Kiedy wrócił z sekty i zamieszkał w kiosku ruchu w stoczni Zbyszek Sajnuk, pojechałem tam, żeby zadać mu jedno pytanie. Czy masz nadzieję, czy choćby masz nadzieję na zbawienie, że zostaniesz uratowany? I po kilku minutach ciszy on powiedział tak. Ja zostawiłem go, ponieważ wiedziałem, że nic jeszcze tam nie da się zrobić. Zbigniew miał plan, żeby przetłumaczyć Biblię, nie znając hebrajskiego. Zniewolenie umysłu nie ustępuje łatwo. Inna sekta, bo o wskrzeszeniach w sekcie Niebo jest opowieść, że była to kobieta, która tam mieszkała, umarła, została wskrzeszona na chwilę, ale ponieważ nie chciała podzielić się pieniędzmi, to kacmajor pozwolił jej umrzeć. Ja nie odnoszę się do prawdziwości bądź nieprawdziwości tych opowieści z wnętrza sekty. Dlatego, że nie mamy żadnych narzędzi, żeby to sprawdzić. Ja zbuduję Państwu pewien obraz, na który będzie składała się po pierwsze ta rzeczywistość sekt, wielu sekt, ale o sekcie Niebo od niej zacznę. Potem ruchy psychomanipulacyjne, które od sekt różnią się tylko i wyłącznie tym, że najczęściej nie są skoncentrowane wokół jakiegoś miejsca. Sekta Niebo miała dom. Ruchy psychomanipulacyjne, na przykład ruch hipisowski, albo ruch Aikido, albo ruch związany z kursem cudów, czy jeszcze inne ruchy psychomanipulacyjne, nie są związane z przestrzenią, a istota rzeczy jest zawarta w przekazie, w ich przekazie, niewolącym przekazie. Tak? Bo sekta to jest, zawsze są dwie grupy w sekcie, wykorzystujący i wykorzystywani. Tak? I teraz drugi szokujący obraz. To już były lata 2000, oglądam film. Sekta hipisiarska. Ja sam przez ten ruch jakoś o niego się otarłem. I matka i dorosła córka, 30-paroletnia. I jednym z elementów jest, że w pewnym momencie dochodzimy do miejsca, w którym one opowiadają, jak matka oddawała córkę, 5- czy 12-letnią, nie pamiętam, do łóżka guru i była szczęśliwa. To dziecko było krzywdzone seksualnie, ale co wstrząsające i dlaczego w ogóle przywołuję ten przykład? Otóż ta matka po 30 latach dalej była przekonana, że to, co robiła, jest dobre. To znaczy nie miała wyrzutów sumienia. Nie rozumiała, choć córka mówiła o... Miała całkowicie rozwalone życie, żadnych normalnych relacji nie była w stanie zawierać z mężczyznami i tak dalej, i tak dalej. Matka tego nie przyjmowała do wiadomości. Ona wtedy zdobyła miejsce wyższe w tej grupie i być może też miejsce w łóżku guru, dając mu swoje dziecko. To są tak traumatyczne i tak potworne rzeczy, że czasami umysł nie pozwala na uświadomienie ich sobie, człowiekowi, który w tym uczestniczył. I trzecia sekta, sekta Rajnesha, hinduski guru, który przyjechał do Stanów, żeby stworzyć nowe społeczeństwo, tak? Ale facet tak naprawdę lubił bardzo drogie zegarki, miał chyba 300 Mercedesów, wykorzystywał tych ludzi jak mógł. I jedną z metod czynienia tych ludzi

powolnymi sobie, były gwałty w trakcie tak zwanych sesji terapeutycznych. I w tym filmie był fragment jednej z tych sesji. I to są techniki transowe były w użyciu i ci ludzie zachowywali się w sposób dziwny i w pewnym momencie mężczyzna rzucił się na kobietę. I oni to stosowali jako metodę odreagowywania, tak? On znalazł taki seks guru, tak? Znalazł taki wentyl bezpieczeństwa, w cudzysłowie bezpieczeństwa, tak? Bo to było potworne niszczenie ludzi. Więc sekty mają najczęściej jest to guru bądź grupa. Nie wiem, sekta, która doprowadziła do samobójstwa kilkudziesięciu osób w Szwajcarii i w Kanadzie, tak? Wrota niebios, tak? Jednym z elementów istotnych, oprócz technik depersonalizacyjnych i innych, ważny jest sposób myślenia, narzucenie własnego sposobu myślenia, przyjęcie autorytetu guru i przyjęcie sposobu myślenia. Ta sekta miała taką ideologię, że w ogonie komety Haleja-Bopa stacjonuje statek pozaziemski i na zakończenie działania tej sekty guru podjął decyzję, że oni wszyscy mają popełnić samobójstwo, bo już mu się znudziło, już ich wszystkich z pieniędzy odarł, bo to byli bardzo bogaci ludzie i ci ludzie popełnili samobójstwa, bo wmówiono im, że będą się w ten sposób teleportowali. Wszyscy ludzie na ziemi zginą, a oni jako jedyni przeżyją. Guru nie poniósł za to żadnej odpowiedzialności, bo on nikogo do niczego nie zmusił. Ruchy psychomanipulacyjne. Muzyka, ciężka muzyka satanistyczna. Thrash metal, death metal. Młoda dziewczyna, 17 lat, popełnia samobójstwo. Miasteczko na południu Polski, południowym zachodzie. Ja przyjeżdżam, żeby tam się... bo ci ludzie są w szoku. Ta dziewczyna była szczęśliwą nastolatką, spełnioną, piękną blondynką. Grała w teatrze szkolnym, była przewodniczącą czy wiceprzewodniczącą szkoły. Była popularna, była miła, lubiana, pokorna. Wspaniale wychowana. 7 miesięcy czy 9 miesięcy kontaktu z satanistą, który był liderem zespołu thrash metalowego. I prokurator mówi mi, ale proszę pana, on jej do niczego nie skłaniał. On ją tylko zaraził rozpaczą. Sposób myślenia. To jest główne narzędzie niewolenia ludzi. Do tego dochodzą również inne, ale będę o nich mówił za chwilę. I teraz to miejsce, czyli nasze mieszkanie na Żoliborzu, do tego miejsca przyjechał Zbigniew. Zbigniew, który trafił do sekty Niebo. Ja znam sektę Niebo poprzez historię Zbigniewa. Ta historia zaczyna się od działalności artystycznej, która zaczęła przekraczać granice. Transgresja, tak? To, czym żyje tak zwana sztuka współczesna. Nie katarzis, nie podniesienie człowieka, a transgresja, która czyni człowieka smutnym. Co oni robili, możecie sobie poczytać. Nawet nie chce mi się o tym mówić. Żeby przygotować się do tego spotkania z wami, znalazłem brulion, w którym był list już nieżyjącego członka tej grupy, Totart, otwarty i w reakcji na to przyjechała do mnie ekipa 3 osób. Co niesamowite, nie pamiętałem o tym, że był tam 3. Pamiętałem tylko Zbigniewa i Kacmajora, guru tej sekty. I on przyjechał opowiedzieć swoją historię. A wcześniej Zbigniew do tego samego mieszkania przyjechał i opowiedział mi historię, w której te przekroczenia, nie wiem, śpiewanie kolęd i defekowanie. I tylko tyle powiem, tak? Całkowicie
nietradycyjne podejście do seksu i w ogóle do wszystkiego, tak, łamanie wszelkich granic. I to zakończyło się dla Zbyszka opętaniem. I on mówi, piały przy mnie koguty, rzucały się na mnie psy, wszedłem do domu rodziców i wybuchł telewizor. Tego typu rzeczy. I on przyjechał do mnie i pyta się, co z tym zrobić? No, po prostu do przyjaciela przyjechał po radę. Ja mówię, idź do kościoła. On mówi, nie, w kościele jest zimno. Ja mówię, jak to w kościele jest zimno? Byłem wtedy człowiekiem od 30 lat niepraktykującym, tak? Mój epizod wiary to była wiara dziecka, którego babcia prowadziła do kościoła na mszę z łaciną. Złote ornaty, kadzidło, piękne malarstwo północnowłoskie, kościół postawiony przez Kazimierza Wielkiego, renesansowa wieża, barokowy wystrój, piękno, zapach, kadzidło, coś wspaniałego, ciepło. Ja czułem się zaopiekowany w tym kościele. Zbigniew mówi, w kościele jest zimno. Ja mówię, nie. I Zbigniew poszedł po radę, po pomoc. Ja się nawróciłem. Ja również byłem człowiekiem opętanym. Ja się nawróciłem i wszedłem do kościoła. On poszedł do psychotroników po pomoc. Bo działy się dziwne rzeczy, więc psychotronicy są specjalistami od dziwnych rzeczy. I Zbigniew od nich przywiózł mi pokazać amulet. To był pieniążek, czy medalik, medal. Okrągła blaszka z wygrawerowanymi, czy wybitymi tam różnymi symbolami. I nie wiem, czy to była sugestia, cokolwiek to było. On mi to pokazał, położył na dłoń i kiedy leżało tak, to było zimne, a kiedy leżało tak, to było ciepłe. Nie byłem jedyną osobą, której on to pokazywał. To go przekonało, że ci ludzie mają władzę nad tą rzeczywistością, która go niszczy, która wprawia go w skrajne cierpienie. I pojechał między innymi na kurs doskonalenia umysłu Lecha Emfazego Stefańskiego, do Zegrza, do wojskowej jakiejś jednostki, bo to środowisko okultystyczne, psychotroniczne w Polsce było zinfiltrowane przez służby komunistyczne do dna. Oni tam, to są obrzydliwe historie, tak? Uczestniczą w tych historiach dzieci tych ludzi. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Zbigniew myślał, że jedzie tam walczyć, tak? Walka magów. Ale tak naprawdę tam ludzie chodzili po rozżarzonych węglach i tak dalej, i tak dalej. On tam został jeszcze głębiej wprowadzony w demoniczną duchowość. Wcześniej były to konsekwencje Zbyszka działań. Od tego momentu były to już akty inicjacyjne. Tak? Kurs doskonalenia umysłu jest wprowadzeniem w człowieka w szamanizm. I teraz kiedy stamtąd wrócił, w jego życiu nastąpiła radykalna cezura, zrobił coś, co sprawiło, że jego relacja wcześniejsza, którą uważał za najważniejszą, jedyną w życiu, się rozpadła i znalazł w końcu kogoś, kto uzdrowił go z tych cierpień. Kacmajora. I teraz, jak działa demon? I teraz, kim jest Zbigniew? Zapiszmy sobie to pytanie. Jak działa demon? Ale najpierw odpowiedzmy sobie pytanie, kim jest Zbigniew? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Pojechałem, robiłem pismo podziemne i dotarło do mnie Pomarańczowa Alternatywa Wrocław, środowisko Punk Warszawa, Totart Gdańsk. Ja tych ludzi wszystkich w Brulionie, a potem w audycji Zadzwońcie po milicję zebrałem, potem w audycji Dzyndzylindzy telewizyjnej już, bo Zadzwońcie po milicję z Maćkiem Chmielem to była radiowa jedynka, a Dzyndzylindzy to była telewizyjna dwójka. I jak działa demon? Pojechałem na spotkanie.
Pierwsze spotkanie ze Zbigniewem. Super facet, oliwkowa cera, ciemne włosy, mega przystojny mężczyzna. Chodziliśmy w trójkę z Olgą i pamiętam scenę, szliśmy długim targiem i idziemy, rozmawiamy. Wielkie plany. To był moment, kiedy Brulion był na fali. Sprzedawaliśmy 16 tysięcy egzemplarzy. Mieliśmy program telewizyjny. Ja chciałem go zaprosić do tego programu i tak dalej, i tak dalej. I idziemy tym długim targiem. Ja nagle patrzę. Po raz trzeci widzę tę samą twarz kobiecą. Druga kobieta. Drugi raz, trzeci raz. Zaczynam się rozglądać, co się okazuje. Idziemy, idą kobiety z naprzeciwka. Patrzą na Zbigniewa, po prostu w szoku są. Zawracają tak, żeby ich nie było widać i jeszcze raz przechodzą, żeby zwrócić na siebie uwagę. I trzeci raz. I ten człowiek po kilku latach przyjechał do mnie na wywiad. Przyjechał z Kacmajorem i jeszcze z kimś, jak czytałem ten wywiad, próbowałem czytać. Odrzuciłem go z obrzydzeniem. Myślałem, że w ogóle tego odcinka nie będzie. Ale stwierdziłem, że nie muszę robić o sekcie niebo tylko, że zrobię o mechanizmach, o sektach, o ruchach psychomanipulacyjnych i o tym, jak ludzie zarządzający społeczeństwami wykorzystują metody odkryte w sektach do niewolenia już całych zbiorowości, nie tylko jakichś grup. I to jest sytuacja najmocniejsza z wszystkich. Jesteśmy umówieni na wywiad. Ma przyjechać Zbigniew i Kacmajor, guru tej sekty. Wcześniej w Brulionie ukazał się tekst. Oni się poczuli tym tekstem dotknięci, że tam nieprawda jest. Więc ja mówię, okej, no to przyjedź, możesz wypowiedzieć swoją prawdę. Ja wtedy byłem człowiekiem anarchistą, ateistą, człowiekiem niewierzącym. I Olga miała psa. I ten pies był z nami, był w Krakowie, jak mieszkaliśmy w akademiku. I potem mieszkał z nami również w domu na ulicy, przy ulicy Słodowiec. I Jacques, wspaniały pies, setter, o niesamowicie łagodnym charakterze, no po prostu przyznam szczerze, że to był pierwszy pies, którego polubiłem. I on był skrajnie czystym zwierzęciem. To znaczy zmuszał człowieka do tego, żeby z nim wyjść i nigdy nie zdarzyło mu się nic. Nie miał żadnej przygody tego typu. Tak? Potrafił robić coś, co jest dla mnie do dzisiaj, to pamiętam. To znaczy, słuchajcie, w nocy śpię i nagle się budzę i widzę psa patrzącego na mnie. On stał i patrzył na mnie i mnie budził. Tak samo budził Olgę. Bo on chciał wyjść. I teraz słuchajcie, Jacques leży w przedpokoju, my jesteśmy w kuchni czy w salonie. W salonie. To było mieszkanie 36 metrów kwadratowych. Ze ślepą, ciemną kuchnią. I nagle ten pies oddał mocz. I ja widzę, że on jest przerażony. I dzwonek. I wchodzą. Znaczy, muszą wjechać windą na siódme piętro, tak? Ale przed dzwonkiem pies wpadł w panikę. Wystraszył się śmiertelnie. Czego się wystraszył? Demona, który towarzyszył Kacmajorowi. I to jest dowód. Oczywiście nie ma dowodów w sferze duchowej, ale jest to intersubiektywnie oczywiste dla mnie i wytłumaczcie, jak 13-letni pies jedyny raz przez przypadek na 3 sekundy przed dzwonkiem ludzi, którzy przyszli, jeden z nich uzdrawia, zabrał Zbigniewowi te wszystkie doświadczenia, te wszystkie choroby, te wszystkie bóle jego, tą jego depresję i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to wytłumaczycie, bardzo proszę, ja zmienię zdanie. Natomiast nikomu nie udało się wytłumaczyć tej sytuacji w inny sposób. I teraz tam była taka krata, jeszcze nasza część korytarza była oddzielona. Ja podchodzę do tej kraty, ja nie poznałem Zbigniewa. To był facet niższy o głowę,
wychudzony, ogolony na łyso. Naprawdę go nie poznałem. A obok niego był kacmajor. Zapis tego wywiadu jest w Brulionie. Kto chce, może go przeczytać. Nie ma najmniejszego sensu, żeby go czytać. Ten wywiad jest tylko i wyłącznie walką magów. To znaczy ja nie dałem się kacmajorowi zainfekować. Tak? Nie uznałem jego autorytetu nawet przez ułamek sekundy. Ja po prostu tak mam. Dwa razy przyjąłem jakieś poglądy z autorytetu i do dziś tego przynajmniej w jednym przypadku żałuję. I jak działa demon? Otóż chłopcy z Totartu, również Konik i Skiba, również Tymon, przekraczali przykazania. Robili rzeczy, które dla ludzi nawet niewierzących są niezgodne z naturalnym sumieniem. Łamali porządek. Robili rzeczy, które są złe. Perwersyjne. I osoba, która brała za tę grupę odpowiedzialność, została opętana w wyniku tych koprofagicznych, profanicznych działań. I zły duch przyprowadził go do mnie, ja z nim rozmawiałem, dałem mu alternatywę, kościół, tak? I gdyby poszedł na egzorcyzmy, byłoby po problemie. Oczywiście wcześniej musiałby uwierzyć. Ale on poszedł do maga leczyć syfilis dżumą, tak? I cierpi coraz bardziej. I teraz zły duch prowadzi go do swojego człowieka i przestaje dręczyć. W chwili, w której kacmajor kładzie ręce na Zbigniewie, przestaje Zbigniewa dręczyć. Czego doświadcza Zbigniew? Że został uzdrowiony. Oczywiście to chodziło tylko o ten czas, żeby przemienić jego świadomość, jego sposób myślenia na system zamknięty, tak? Bo ta sekta, udało mi się jeszcze mieszkając w Krakowie, w akademiku, byłem dziennikarzem radia Alma Radio. I udało mi się doprowadzić do tego, że prokurator tam gdzieś w Lublinie, udało mi się namierzyć kobietę, która się bała kacmajora. I nie wiem, chyba z 2 godziny trwała ta rozmowa. I udało mi się ją przekonać do tego, żeby tak jak Al Capone, tak? Wsadziła kacmajora za tyczki, kradzież tyczek od chmielu. Za jakieś żenujące pieniądze. Ale ta sekta się nie rozpadła. Ci ludzie trwali tam mimo tego, co z nimi się działo. Oni byli zniewoleni poprzez system pojęciowy, ideologię sekty i ich wola była poddana woli guru. I teraz skąd tylu chłopów zostawiało pieniądze w sekcie Niebo? Jak to jest możliwe, że tam bywało po kilkadziesiąt, pisze się o kilkuset osobach dziennie, nie wierzę w to. Ale to nie ma znaczenia. Mogło nawet i tak być. I przez długi czas kacmajor miał firmę i zarabiał pieniądze. I to nagle się urwało. Dlaczego? To jest istotne pytanie. Ale jeszcze muszę powiedzieć o rzeczy następującej. Wracamy do wskrzeszenia w rosyjskiej telewizji. Jest prosektorium, facet wykonuje jakieś dziwne ruchy i trup jest animowany. Bo to nie było wskrzeszenie. To była animacja. To są różne, nie będę w to wchodził, to nie jest dla przeciętnego widza istotne. Są różne typy oddziaływania złego ducha na materię. I teraz, co jest kluczowe w tym miejscu mojego wywodu? Otóż diabeł jest niezwykle pilnie liczącym swój wysiłek ekonomicznie obcykanym gościem. On po prostu robi te rzeczy, jeśli musi ingerować w świat materialny, to jest dla niego wielkim wysiłkiem.
On nie ma żadnej mocy. Tę moc, zresztą nie wchodzę w to, bo to jest osobne 45 minut rozmowy z Verlinde, z egzorcystami różnymi i tak dalej. Ja mam bardzo precyzyjną teorię na ten temat, ale to są tylko teorie, rzeczy duchowe, nieważne. Chodzi o to, że badania rzeczywistości tak zwanej nadprzyrodzonej, okultystycznej, spirytystycznej, trwają od XIX wieku. Kiedy Kościół protestancki w Stanach w wyniku oświecenia utracił zmysł ducha, w Stanach Zjednoczonych wypuchł spirytyzm. Było kilka gazet codziennych i przez kilkadziesiąt lat doświadczenia spirytystyczne były spisywane, media zapisywane, co mówią, bo ci ludzie myśleli, że to jest nowy sposób poznania rzeczywistości. Mamy naukę i mamy wiarę. Pomiędzy tym jest wiedza tajemna. Magia, okultyzm, neoszamanizm, bo nie szamanizm, neoszamanizm i tak dalej. I teraz i prowadzono te badania nad tymi. Okazało się, że zeznania mediów są sprzeczne. Do pewnego momentu to wszystko się zgadzało, ale w pewnym momencie się rozeszły. Po prostu ci ludzie zaczęli zarabiać na tym pieniądze. Tak? I zły duch nie był w stanie zapanować, bo to nie jeden demon uczestniczy w seansach spirytystycznych. Ich wielu. I oni są skrajnie egoistyczni. I oni tylko i wyłącznie swoje interesy załatwiają. Niszczą ludzi na własny rachunek. I potem były badania, tak zwana parapsychologia powstała. Tak? I zaczęto to badać. To wszystko. I teraz potem powstała tak zwana psychotronika. I były instytucje naukowe w Stanach badające homeopatię na przykład, tak? I doszli do wniosku, że to jest po prostu placebo i są jakieś tam elementy ponad statystyczną, ale to są elementy najczęściej duchowe, tak? Albo uzależnień. To jest osobna sprawa, kiedyś też będzie o homeopatii. I teraz w związku z radiestezją, która jest też rzeczywistością demoniczną, wahadełka i inne rzeczy, przeprowadzono naprawdę dziesiątki i setki badań. Przeprowadzono badania nad telekinezą, nad tak zwanym czytaniem myśli, prekognicją i tak dalej, i tak dalej. I to robiono w Stanach Zjednoczonych i w Rosji, pewnie jeszcze gdzie indziej. I co zauważono? Że tak zwani ekstrasensi, czyli ci okultyści, magowie, praktycy, ludzie inicjowani, którzy zarażali innych ludzi demonami, tak? Ale tutaj mieli ochotę być też przez naukę, a być może sami myśleli, że rzeczywiście oddziaływują w sposób materialny na rzeczywistość. Tak? Oni badani w kilku próbach wykazywała, znaczy no po prostu jak 10 razy podnosili kartę, nie wiedząc, co jest pod spodem, to mieli wyniki odbiegające od normy. Czytali przez zaczerniony papier, tak? Ale jeśli tych prób było 100 albo 1000, to jest tak zwany efekt zanikania. Rzeczywistość demoniczna, badana metodami naukowymi, statystyka, diabeł przed tym ucieka, klęka przed tym, wycofuje się. Bo bardzo precyzyjnie zna swoje siły i bardzo precyzyjnie je alokuje. I dlatego niektórzy okultyści, bioenergoterapeuci tak długo i dobrze żyją, bo są tym narzędziem rozprzestrzeniania się wirusa, jakim jest demon. I żywi się następnymi ludźmi. I teraz, co się stało, że do pewnego momentu demonowi opłacało się tworzyć wrażenie, że Kacmajer uzdrawia i w pewnym momencie to się przerwało. Tak? Demon zrobił wielką famę. Tam przyjeżdżali ludzie nieomalże z całej Polski. Tam się czekało. On nakładał ręce, zabierał choroby. Nie wszystkim. Tłumaczył to w prymitywny sposób, ale bardzo konsekwentny. To była parodia wiary chrześcijańskiej, to co on głosił. Ktoś
napisał, że on był technikiem teatralnym i bardzo mu imponowało jakby wejście w tę sferę intelektualną, dlatego tak Zbigniewa promował. Ideologia tej sekty była prymitywna, ale skuteczna. I teraz to jest moje pytanie. Bo oni widzieli tak zwane duchy, to znaczy mieli tak zwane okultystyczne poznania, które rzeczywiście czasami mówiły o jakichś dolegliwościach ludzi. Kacmajer był człowiekiem odartym z pewnej osłony przed rzeczywistością niewidzialną i on czuł to, co ludzi boli po prostu. Był nadwrażliwy. Tak? Bioenergoterapeuci mówią o tym, że muszą wychodzić z tramwaju, gdzie ktoś jest chory na serce, czy, bo oni odczuwają jakby zły duch, jakby stworzył system komunikacji przy pomocy znaków i plam barwnych, który pozwalał wywierać wrażenie na ludziach Kacmajerowi i innym osobom, bo również inne uzdrawiały. Jak to wskrzeszenie miało miejsce ponoć właśnie za przyczyną tej trzeciej osoby, która była na tym spotkaniu, której ja zupełnie nie pamiętam. To jest zupełnie dla mnie niezwykłe. I teraz skąd tylu chłopów dało się nabrać? No bo gdyby Kacmajer nie wytwarzał jakby gdyby oni nie doświadczali ulgi w cierpieniu, nie przyjeżdżaliby tam. Jak idziesz do wróżki i ona ci mówi coś na twój temat, co ty tylko wiesz, tak ona zdobywa autorytet, otwierasz się na nią, otwierasz się na świat demoniczny, który za nią stoi i ona ci mówi jakieś rzeczy, które są statystycznie prawdopodobne i jeśli coś w tym jest, tak sądzisz, że coś w tym jest, to przyjdziesz drugi raz do niej, tak? Coś musiało być, że ci ludzie chcieli tam wracać, tak? Że ci ludzie tam, coś ich tam przyciągało. Przyciągała ich demoniczna działalność na poziomie materialnym. To się działo realnie, tylko tam nie było żadnego uzdrowienia. Tam było albo wycofanie objawów głębiej z duszy do ducha, albo z ciała do duszy. To też są prymitywne, ja nie chcę w to wchodzić, bo o każdej z te dwa ostatnie zdania musiałbym rozbierać na czynniki i przez 20 minut tłumaczyć, żeby nie wyjść na człowieka niepoczytalnego. Bo wszystko to, co Kościół wie na temat sfery demonicznej, jest jasne, proste, klarowne i egzorcyści są skuteczni, ponieważ Bóg uwalnia ludzi, którzy tego pragną. I teraz, jaka jest tajemnica sekty Kacmajera? Ja tego nie wiem. W pewnym momencie Kacmajer przestał uzdrawiać i oni popadli w biedę, w nędzę, kradli. Zbigniew schudł 30 kilo. I teraz dieta niskobiałkowa jest jednym z mechanizmów, który jest używany w sektach do osłabiania napięcia psychicznego ludzi, czyli innymi słowy, ludzie są powolni guru. Tak? W sekcie Hare Krishna trzeba tysiąc, kilkadziesiąt razy powtórzyć pewien monotonny zestaw dźwięków. Tak? Dieta niskobiałkowa, wstajesz o czwartej, twoje życie się zmienia i jesteś bezradny wobec systemu wierzeń, który tam jest promowany. Jeśli przyjmiesz guru, bo on zaspokoił ci jakiś deficyt, na przykład nie miałeś pozytywnego przeżycia autorytetu ojca albo w ogóle pozytywnego przeżycia autorytetu. Jeśli ktoś nie ma takiego doświadczenia, bardzo łatwo może wpaść w ręce sekty. Ekonomiczne podejście złego ducha. Dźwięki powtarzalne, czyli autohipnoza w sekcie Hare Krishna, dieta niskobiałkowa obniżająca tonus woli, zamknięty system myślenia z kalkami. Zawsze wracasz w kalki intelektualne. Zawsze wracasz do momentu, że na koniec to zawsze guru ma rację. Tak? I teraz jak głęboko można wejść w człowieka, jak głęboko można
zabrać mu tożsamość i wolę. Konrad, który trafił do sekty Hare Krishna, po 3 dniach zadzwonił do ojca, którego nienawidził i powiedział mu, nigdy się nie spotkamy. A po 3 miesiącach zadzwonił do matki, nienawidzę cię, powiedział jej, nigdy się nie spotkamy. Po 3 miesiącach odcięto go od ostatniej osoby, która go kochała, tak? Bo sekta musi izolować. Bo zamknięty system myślenia może niewolić umysł tylko wtedy, jeśli jest pozbawiony prawdy. Jeśli ograniczona jest ilość informacji, która przypływa. No bo każdy człowiek reflektuje, tak? A ci ludzie w sekcie nie, bo nawet kiedy Kacmajor poszedł na kilka miesięcy do więzienia, to ci ludzie tam zostali. Rozumiecie? To nie jest tak, że on im trzymał pistolet przy głowie. I teraz walka magów. Dlaczego o tym mówiłem? Bo kiedy Kacmajor przyszedł, odbyła się walka magów między mną a nim. Oto kto komu narzuci autorytet. Jemu się tego nie udało. Ten zapis jest w brulionie, jest na piśmie, jest na papierze. Tak? I teraz inny przykład powiem wam. Po Słodowcu kupiliśmy mieszkanie na ulicy Dąbrowskiego i kupiliśmy, potem okazało się po latach, od faceta, który założył sektę. I wspaniałe mieszkanie, które wyremontowałem i przywiozłem ze szpitala moją żonę z pierworodnym synem do wyremontowanego tego mieszkania. Mieliśmy przez moment dwa, tam to się w końcu sprzedało. To był okres prosperity w moim życiu. I dzięki temu nie uległem stanowi nirwany. Nie zawrócił mi w głowie, bo miałem potężny interes. I kupujemy od faceta. Nie wiemy, że on jest z sekty. Widzimy gościa, który okazało się potem, że uciekł w latach 70. To mieszkanie atakowało ZOMO, ale on w końcu go wypuścili na wolność. On uciekł do Stanów i przyjechał pod innym imieniem i nazwiskiem. I po prostu sprzedawał te rzeczy, które jakby ukradł tym ludziom, których wykorzystywał w tej sekcie. Jak wykorzystywał? No, w pewnym momencie przyszła do nas młoda dziewczyna. Widać, że z jakimiś ciężkimi problemami. Widać, że z prowincji. To był 90. któryś rok. To Polska jeszcze była wtedy estetycznie w PRL-u. I on mówi, że to jest jego kuzynka, tak? To nie była jego kuzynka. I to była osoba już zniewolona. I teraz on był w szoku, dlatego że on nie był w stanie w czasie negocjacji narzucić mi żadnego poglądu swojego. I cena została taką, bo on mnie w pewnym momencie wkurzył i nic mu nie opuścił, chociaż zasady zawsze troszkę opuszczamy, jak negocjujemy sprawy losowe, takie jak sprzedaż domu. I teraz on był zdziwiony. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wielu ludzi ulega tym mechanizmom perswazyjnym. Tak? Ta dziewczyna była przez niego zniewolona. Widać było, że oni się nie znają długo. A ona robiła to, co on jej kazał. Deficyt, obietnica, język zakłamany, zniewolenie, czyli zajęcie woli. I w tym momencie macie sektę. Zbigniew miał deficyt. Ten deficyt został pozornie mu zabrany. On został uleczony. Potem przyjął opartą na Biblii niby ideologię guru, która miała być prawdziwym chrześcijaństwem. Kościół to w ogóle żenada. Mają diabła, tak? My tu jesteśmy jedynymi prawdziwymi chrześcijanami. I nie miał woli swojej. Tak jak ta matka, która dała dziecko swoje do łóżka guru. 5-letnią dziewczynkę. I była szczęśliwa wtedy, bo jej rola i pozycja w sekcie wzrosła. I ona po latach nie widziała, co zrobiła. Dalej miała zainfekowany umysł. I nawet cierpienie tego dziecka nie powodowało. W sekcie można zabić instynkt macierzyński. Ale również ideologie potrafią zabić instynkt macierzyński. Więc I tylko krótki akapit, bo już zamknę sektę Niebo.
w jaki sposób ludzie niewierzący, czyli moniści, materialiści, uważający, że nie istnieje świat niewidzialny, chociaż o tym mówią wszystkie doświadczenia wszystkich kultur i religii, że istnieje i że istnieją też złośliwe istoty, które tam w tej sferze niewidzialnej przebywają i one czasami, jak człowiek robi głupoty, to mogą przejąć władzę nad człowiekiem. Jak materialiści mogą sobie opisać tę sytuację? No Zbigniew zwariował, tak? I oni wypierają fakt tych przekroczeń i w dalszym ciągu są w obrębie światopoglądu, który, nie wiem czy Skiba jest opętany, nie wiem czy Konik jest opętany, nie o tym mowa, tak? Ale chodzi o to, że materialiści nie są w stanie zrozumieć tego, co dzieje się w sektach, które oparte są na przywództwie zdemonizowanego guru. Są też sekty, gdzie są całkowicie ludzie niezwiązani duchowo, tak? Guru, sekty związane z pieniądzem i tak dalej, i tak dalej. Mogą nie wierzyć, i to jest światopogląd, który jest ucieczką przed świadomością, tak? Bo teraz ktoś, kto był w takiej sekcie, musi dokonać rewizji całego życia, zmienić sposób myślenia. W kościele można to zrobić, nawracając się, tak? Wierząc w to, że Jezus Chrystus zmarł i zmartwychwstał i dzięki tego, że ta śmierć była całkowicie niesprawiedliwa, Bóg Ojciec może ingerować w rzeczywistość w taki sposób, że dał Chrystusowi moc uzdrawiania i uwalniania i dawania wiary, która jest czymś, co przemienia człowieka, jest czymś nieomal materialnym, tak? I można wiarę przyjąć i można ją odrzucić. Można od kogoś dostać wiarę i ją odrzucić. Można, tak jak jest w Biblii taki fragment, że kiedy do domu, jak Jezus rozsyłał apostołów, kiedy do domu przyjdziecie, to wasz pokój, jeśli gospodarz jest człowiekiem godnym, to wasz pokój spocznie na nim, a jeśli nie, to pokój do was wróci. Pokój wewnętrzny, coś, po czym poznaje się ludzi chodzących w Chrystusie, tak? Pokój ludzi, którzy niosą Królestwo Boże, tak? Są tacy ludzie, zdarzają się tacy ludzie. Ja spotkałem jedną taką osobę. Była to moja babcia i dzięki temu żyje. I teraz mamy w tej historii wskrzeszenie. Mamy w tej historii zabójstwo instynktu macierzyńskiego, tak? Mamy w tej opowieści sektora Rainesza, gdzie gwałci się ludzi i oni są z tego powodu szczęśliwi, w cudzysłowie, w obrębie tej, kiedy są tam i żywią fałszywą nadzieję, bo to jest kolejny element, który niewoli ludzi. Guru dają fałszywą nadzieję i ta nadzieja nie jest autoryzowana przez wiarę, przez Kościół, ani przez naukę. I teraz ja w tym mieszkaniu tam na Słodowcu mieliśmy takie doświadczenie z Olgą po kursie kontroli umysłu metodą Silwy, że jeszcze przed tym, jak te wskrzeszenia widzieliśmy, tę animację trupa w telewizji rosyjskiej, oglądaliśmy zachwyceni, że jest tyle kanałów, wcześniej były tylko dwa w telewizji i nagle jest ich mnóstwo i oglądaliśmy skróty walk bokserskich i przewidywaliśmy ich wyniki ze 100% pewnością. Tak? Dlaczego? Dlatego, że zły duch znał wyniki tych walk, bo to były skróty. Znów ekonomia działania. Natomiast mnie przekonano w ten sposób do ideologii okultystycznej, o której ja myślałem, że jest nauką. Doświadczenie umysłu kosmicznego, które było również związane, czyli nirwana, tak, samdhi, tak, czyli to doświadczenie rozpłynięcia się mojego ego w kosmosie, tak. Ja byłem wszędzie, planety, ludzie, natura, drzewa. Ja wiedziałem wszystko. Wiedziałem, że nie ma sprzeczności pomiędzy całkowitą determinacją ludzką a całkowitą wolnością ludzką, tak. Natomiast kiedy to próbowałem opowiedzieć Oldze, to był bełkot. Tak, mimo że dla mnie, i
ponieważ miałem duże biznesy, to szybko z tego wyszedłem, ale to doświadczenie jest pochłaniające i ono tłumaczy, dlaczego zdesakralizowane, orientalne religie przychodzące tutaj są tak niezwykle zwodnicze i uwodzące, tak? Buddyzm Zen, doświadczanie tantry odartej z religijności, tak? To są już tylko techniki i tam za tymi technikami stoi już tylko demon. I teraz powiedziałem o tym ekonomicznym podejściu złego ducha i o efekcie zanikania, tak? Nie ma żadnych okultystycznych władz. To są wszystko i nie ma żadnego świata nadprzyrodzonego, tak? Albo nauka coś zbada i wtedy telekineza czy telepatia będzie prawdą, albo tego nie zbada, tak jak istnienia żył wodnych. Nauka mówi, nie ma czegoś takiego, nie ma takiego oddziaływania. I przeprowadzono badania i żaden radiesteta, który zwodzi ludzi i co więcej, znajduje studnie, idzie radiesteta i mówi, tu kopać 5 metrów 30 centymetrów będzie woda. Ludzie kopią i jest 5 metrów 30 centymetrów woda. I to na Wyżynie Lubelskiej, gdzie nie jest tak jak na Niżu Polskim, gdzie właściwie wszędzie jest woda, tak? Ale też woda zdatna do picia. Nie wchodzę w to. Chodzi o to, że demon może przynosić prawdziwe informacje. Justyna Steczkowska, metoda Berta Hellingera, tak? Zafrapowana tym, bo to działa. Co działa? No, demon po prostu zna historię grzechu danej rodziny i on opowiada o tym. Dziennikarka Gazety Wyborczej zszokowana i nagle czuje nienawiść do nieznanej mi osoby, tak? Metoda Berta Hellingera. Okultyzm, spirytyzm. I teraz sekty, rozgadałem się. Sekty to jest jeden element tej rzeczywistości. Drugim rzeczywistości zniewolenia. Drugim elementem są ruchy psychomanipulacyjne. I jak powiedziałem, a być może nie, być może po prostu nagram następny odcinek o ruchach psychomanipulacyjnych. O hipizmie, o ruchu transokaleczeń, o kursie cudów, o aikido, o reiki. Gdzie mechanizmy zniewolenia nie są, mogą być zapośredniczane przez media społecznościowe. Tak to powiedzmy. I teraz ostatnia kwestia, to też powinien być osobny odcinek. Filmu o Kacmajorze, odpowiadając na pytanie, nie oglądałem i dopóki nie porozmawiam ze Zbigniewem, nie będę oglądał. Nie interesuje mnie wizja artystyczna, mnie interesuje prawda. Tak? Być może już jest czas po tych 10 latach, żeby ze Zbigniewem o tym porozmawiać. Czy po kilkunastu, nie wiem nawet po ilu. I żeby przejrzeć całą tę historię i zrozumieć, z czym mieliśmy do czynienia. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć o jednym. Tak jak w ruchach psychomanipulacyjnych stosowane są dokładnie te same metody zniewalania, co w sektach, to na całej tej bazie doświadczeń niewolenia umysłów, prania mózgów tak zwanego, tak, infekowania woli, zabierania ludziom wolności. Wszystkie te mechanizmy zostały przebadane i zastosowane w psychotechnice, przy pomocy której zarządzane są społeczeństwa. I ja mogę powiedzieć o społeczeństwach Zachodu. I w tym jestem specjalistą. I mogę mówić o tym, w jaki sposób odwracanie hierarchii wartości na przykład. Tak? Najważniejszy jest seks, tak? Najważniejsze jest zdrowie. Nie, najważniejszy jest Bóg. I o tych mechanizmach mógłbym mówić dużo. Powiem tylko o doświadczeniu czym jest hipizm? Jest ruchem psychomanipulacyjnym. Czym jest ideologia transowa, prowadząca do transokaleczeń? Okazuje się, że dzieci są w nią wciągane. Wiemy, znamy mechanizm. Deficyt i nagle dziecko, jest moment, kiedy
jakaś jest odczucie, źle się czuje dziecko w swoim ciele, tak? I spotyka człowieka, który mówi, ale przecież ty jesteś kobietą, a nie chłopcem. I daje dostęp do słów, do systemu pojęciowego, który to tłumaczy, ale też takie dzieci poddaje się praniu mózgu polegającemu na tym, że słuchają takiej, a nie innej muzyki. Dziewczyna 17-latka na południu Polski, która popełniła samobójstwo. I stosowane są techniki świadomego śnienia, okultystyczne w jej wydaniu okultystycznym. Nie wiem, czy wszystkie techniki świadomego śnienia są okultystyczne, ale te, które znam z przypadku zniewolenia 15-letniej dziewczynki, która myśli, że jest chłopcem i będzie chciała się okaleczyć, mając lat 18, ta metoda po prostu zadziałała. Kochani, sekta Niebo. Sekta, która na podstawie której mogę powiedzieć o rzeczywistości uzależnienia od złego ducha. Nie musimy być uzależnieni od złego ducha. Homeopatia, człowiek, który używa homeopatii i troszczy się bardzo o swoje dzieci, aż nadmiernie, i nagle znajduje lek, tak mówią, że to jest lek, który nie ma skutków ubocznych, co samo w sobie jest absurdalne, bo jeśli coś działa, to musi mieć skutki uboczne. I ten człowiek, dowiadując się, że ma do czynienia z rzeczywistością na pewno błędną, a być może duchowo szkodliwą, ten człowiek przez kilka dni nie jest w stanie wyrzucić tych kuleczek homeopatycznych. Dlaczego nie jest w stanie wyrzucić? Bo uzależnił się od fałszywej nadziei. Wcale nie musi być uzależnienie od demona. Nie we wszystkich sektach jest uzależnienie od demona. Nie wszystkie osoby w sekcie są uzależnione od demona. Ale wystarczy uzależnienie emocjonalne. Uzależnienie od fałszywej nadziei. I tym, o czym mogę wam powiedzieć z własnego doświadczenia, to jest przeżycie prawdziwej nadziei. Dla mnie po nawróceniu chrześcijaństwo było czystą wolnością. To było nieprawdopodobne doświadczenie. Ja już pomijam ten element, że ja nagle odrzuciłem setki przesądów i to takich, które gdzieś tam z dzieciństwa, z małego miasteczka, które było otoczone wioskami z naprawdę myśleniem magicznym, chłopskim, duchy, wywoływanie duchów, jakieś, no naprawdę byłem tym zainfekowany. Do tego dołożyłem przesądy okultystyczne, że nie należy przechodzić pod jakimiś tam znakami, bo tnie to energię i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są głupoty. I ja doświadczyłem radykalnego uwolnienia od tego, rozumiecie? Ja doświadczyłem wolności. Mnie spadł z pleców jakiś bagaż. Tak? Chrześcijaństwo jest wolnością. Jezus Chrystus jest prawdziwą nadzieją. I jeśli masz doświadczenie depresji, które się nie dają leczyć farmakologicznie, jeśli masz doświadczenie głębokiego smutku trwającego lata, jeśli masz doświadczenie, nie musiałeś mieć kontaktu z okultyzmem, tak? Ale na przykład kilkadziesiąt lat trwania w grzechu już prowadzi do smutku duchowego. I to nie jest zwykły smutek. I to nie jest zwykła depresja. Bo to jest depresja, której się nie da leczyć farmakologicznie. Więc my mówimy, jeśli po objawach będziemy patrzeć, jeśli cierpisz, jeśli nie masz nadziei, jeśli nie masz siły wstać, jeśli doświadczasz czegoś, co cię przekracza i nawet wracając do kościoła, masz doświadczenie, że dziesiątki razy wracasz do tego samego grzechu, jesteś w pętli. Tak? To toczy się o ciebie walka duchowa. I w tej walce trzeba zaufać Bogu. I osoby niewierzące, jeśli chcą, mogą powtórzyć ze mną modlitwę. Osoby wierzące, jeśli doświadczają czegoś, co je przekracza i już pokładając nadzieję
w Chrystusie, jeszcze nie doświadczają tego uwolnienia. Więc to będzie wersja dla niewierzących. Ludzie wierzących, wierzący nie muszą tego wtrąconego zdania powtarzać. Moim doświadczeniem jest historia kilkudziesięciu, może kilkuset ludzi, którzy przyszli cierpiąc. Ich historia została opisana, rozcięta na plasterki, pokazanie miejsca inicjacji, gdzie weszli w nadzwyczajne działanie złego ducha, gdzie otworzyli się inicjacyjnie na doświadczenie złego ducha i nastąpiła kontrinicjacja, bo najczęściej te osoby mają chrzest. I w chwili, w której nastąpiła ta kontrinicjacja, ci ludzie zaczęli cierpieć. Więc jeśli chcecie doświadczyć życia i to życie w obfitości, zapraszam do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu Chryste, jeśli istniejesz, przyjdź do mnie i ratuj mnie. Jezu Chryste, Boże, w Trójcy Przedziwny, Boże Ojcze, Duchu Święty, Boże, przyjdź i zmień moje życie. Jezu Chryste, obieram Cię za swojego Pana i Zbawiciela, za osobistego Zbawiciela. Oczekuję szczęścia na koniec istnienia świata, ale też oczekuję nie tylko zbawienia tego, które będzie kosmicznym zbawieniem całego gatunku ludzkiego, ale też oczekuję zbawienia własnej duszy, siebie. Jezu Chryste, przyjdź do mnie ze swoją mocą i ze swoją miłością, a za miłością może przyjść prawda, bo jeśli jest miłość, to jesteśmy w stanie zobaczyć prawdę na własny temat. Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Jezus Chrystus jest Panem. On zmarł za mnie i za ciebie i dzięki temu, że Bóg przywołał go z martwych, Jezus Chrystus ma moc oddziaływania, ratowania, uzdrawiania, wyrywania z niewoli. I to jest moje doświadczenie.

0: przebaczenie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania. Witam. Czy Twoja historia życia ma jakieś wyraźne części?
1: Myślę, że tak. Najpierw oczywiście dzieciństwo, okres dojrzewania. Później czas, kiedy zaczęłam poznawać Boga jako osobę, kiedy oddałam Mu swoje życie. Później wyróżniam też okres po kursie Paweł. To były takie specjalne dla mnie rekolekcje. A teraz okres aplikacji, ostatnie kilka miesięcy. Myślę, że tak, na pewno są to momenty, które potrafię wyłapać.
0: A dzieciństwo, czy ono się z wiarą łączyło? Czy dom przeniósł wiarę?
1: Tak, chociaż nie tak jak teraz. To znaczy, ja jestem z rodziny wierzącej, takiej katolickiej rodziny praktykującej.
0: Z jakiego miasteczka?
1: Z Warszawy, z Ochoty.
0: Tam dużo takich wokoło?
1: W moim bloku jest co najmniej kilka takich osób, które chodzą na mszę świętą także w tygodniu i widuję. I takie, które widuję na mszy świętej w niedzielę. Kilku osób nie znam, więc może też chodzą, a ich nie widać. Ale jest to mała kamienica. Tylko 20 chyba mieszkań nawet nie ma.
0: Czy te praktyki były takie zwyczajne? Czy to było coś nieważnego, czy raczej bardzo ważnego?
1: Ważnego dla mnie. To znaczy, chodziliśmy co niedzielę do kościoła i wiara była dla mnie ważna, ale to był taki system nakazów i zakazów. Tak myślę, że Pana Boga się trochę bałam. Trochę miałam taki obraz Pana Boga wykrzywiony, Boga Ojca. Maryję widziałam bardziej tak, jak jest. Natomiast Boga widziałam, tak sobie wyobrażałam, jak właśnie takiego sędziego. Jestem w ogóle prawnikiem, może stąd takie już od dzieciństwa konotacje. Kogoś, kto jak umrę, to policzy wszystkie moje dobre i złe uczynki, a ponieważ nie jestem doskonała, no to może być różnie. Może być źle. I jakby dlatego Pan był dla mnie kimś silnym, ale też ważnym, ale dalekim. Bardziej właśnie Maryję widziałam, tak jak jest naprawdę Pan Bóg. Kogoś, kto kocha, kto patrzy z miłością, widzi wszystkie dobre cechy, widzi wszystko to, co jest dobre. No, też byłam jakiś czas w dzieciach Maryi jako małe dziecko, może wtedy miałam więcej okazji coś o niej do się usłyszeć.
0: Czy ten czas właśnie dzieciństwa pozostawił jakieś takie obrazy związane z relacją z Panem Bogiem? Czy to tylko była...
1: Były. Pan Bóg zawsze do mnie pukał. Ja mam taką świadomość teraz, że Pan Bóg wielokrotnie pukał do mojego serca. Że On wiele razy usiłował taki lepszy kontakt nawiązać. I były takie momenty, kiedy właśnie z dzieciństwa, czy z okresu później dojrzewania, kiedy pamiętam, że właśnie jakoś tak widziałam tego, czułam jakoś tego Pana Boga w takim sensie, że jakieś wydarzenia konkretne, czy generalnie było tak, że na przykład wieczorem jak szłam spać, to jak się nie pomodliłam, to nie mogłam usnąć. Jakoś tak myślę, że Pan Bóg też był w tym wszystkim, jakoś chronił nas i tak...

Ja jako takie małe dziecko zupełnie podobno byłam bardzo śmiała i bardzo taka żywa i energiczna. Natomiast gdzieś w pewnym momencie nastąpiło jakieś tąpnięcie, coś się zaczęło dziać inaczej i już jako dziecko w podstawówce, już później w liceum, ja byłam bardzo nieśmiałą osobą, bardzo zamkniętą w sobie, bardzo zakompleksioną, smutną w gruncie rzeczy. W domu bardziej gadatliwą, czy bardziej może nawet nerwową, powiedziałabym, a w szkole taką cichą i bojącą się i nawet prześladowaną przez kolegów i

0: koleżanki. Także gdzieś tam moja osobowość została w pewnym momencie gdzieś... Coś się z nią, coś się stało. Nie wiem, coś się... Musiało może jakieś wydarzenie, nie wiem... Jakaś zawiedziona przyjaźń w przedszkola albo coś w tym stylu. Może zmiany w rodzinie, cokolwiek.
1: A czas buntu? Czy był ważny?
0: Buntu? Znaczy ja... Przeżywam taki okres, kiedy właśnie byłam jeszcze bardziej, jak bardziej łatwo się denerwowałam, różne rzeczy, czułam się niezrozumiana przez moich rodziców, czułam się, co nie było prawdą, czułam się wręcz niekochana momentami przez nich, nierozumiana, ale to nie było prawdą, widzę to teraz, że po prostu to było takie moje subiektywne doznanie. Czas, kiedy się kłóciłam ze swoim rodzeństwem na przykład. W tym czasie ja się tak naprawdę chowałam też w książki, w telewizję. Dużo oglądałam telewizji po kilka godzin dziennie. Czytałam mnóstwo książek. Też pewnie trochę zajadałam swoje problemy. Tak właśnie było. Myślę, że z tą telewizją, z tymi książkami, to jest jakieś, to był jakiś rodzaj nawet uzależnienia już w pewnym momencie. Taki mój świat, w którym ja byłam, ale nie był prawdziwy. No, pozwalało mi na tylko częściowe poznanie tego, co jest tak naprawdę. Też zubożał moje kontakty. Tak naprawdę nie miałam za specjalnie koleżanek, przyjaciół. Dopiero tak pod koniec liceum zaczęłam mieć swoją taką przyjaciółkę. I to też na pewno był ta od Pana Boga dar. I też on też się do tego przyczynił. I tak to właściwie nie bardzo. Właściwie wcale.
1: I co myślałaś o swoim powołaniu? Że co w życiu robić?
0: Ja zawsze byłam przekonana, że do małżeństwa, to znaczy nie chciałam nigdy iść do zakonu i nie mam takich pragnień, chociaż uważam teraz i zawsze tak uważam, że to jest dobra rzecz, że to jest dobra, ale nie dla mnie, o takie. Natomiast jako nastolatka ubzdurałam sobie, sama sobie stwierdziłam, że ja to nigdy nie wyjdę za mąż. Absolutnie nie ma takich szans, że muszę się z tym pogodzić. Pamiętam, że właśnie usiłowałam się z tym pogodzić i wcale mi to nie wychodziło. Ale tak mówiłam sobie, że na pewno Pan Bóg tak chce, że tak ma być. W ogóle bolało mnie to oczywiście. No, tak pamiętam, że tak było.
1: A o szkole jakiejś myślałaś, o pracy, o tym, co dalej w życiu robić?
0: No w podstawówce to oczywiście jeszcze nie bardzo. Miałam dużo zainteresowań i biologię, i historię, język polski. No nie matematyka w każdym razie, wiedziałam. Natomiast dopiero tak w połowie gdzieś tak liceum zaczęłam się zastanawiać, co ja będę robić w życiu, kim ja będę. No i tak myślałam, za bardzo nie mogłam wymyśleć. Nawet prosiłam moją mamę, żeby mi podpowiedziała. Ona nie chciała za bardzo, nie chciała po prostu mną kierować. W końcu mówi, no a może prawem. Myślę, no może i tak. I stwierdziłam, że to byłoby to.

0: I myślę, że to też jest od Pana Boga, że człowiek, młody człowiek, który tak naprawdę jeszcze niewiele wie o tym, co znaczy dany zawód, wybiera dany ten konkretny i potem jest dobrze. Że to też jest od niego, że ja się w sumie czuję dobrze w swoim zawodzie. Uważam, że dobrze wybrałam, że prawnik, prawo interesuje mnie nadal.
1: I kiedy Pan Bóg się upomina?
0: Pan Bóg się upomina. Oprócz tych wielokrotnych razów, tych właśnie jakichś, czy jakieś rekolekcje, czy tych dzieci Marii, czy jakichś tam innych wydarzeń, coś mnie dotknęło w kościele, jakaś pieśń, czy cokolwiek, to w pewnym momencie, to było właśnie już po skończeniu liceum, kiedy właśnie miałam wejść w nowe środowisko studenckie, już wchodziłam, zresztą mam, to już musiało być gdzieś tak październik, listopad, i bałam się właśnie tego przejścia trochę, ponieważ bałam się, że moja przyjaciółka, jedyna jaką miałam, nie będzie już ze mną w jednej klasie, w jednej ławce, że no nie odnajdę się jej w ogóle. Wtedy właśnie poszłam do kościoła się spowiadać i zabrałam ją ze sobą, ona czekała na mnie w ławce. I ksiądz po spowiedzi powiedział, żebym do niego przyszła. Ja wiedziałam, że oczywiście na pewno się koleżanka nie zgodzi i koleżanka się zgodziła, więc poszłyśmy. I tak naprawdę, ponieważ jak mówię, byłam bardzo nieśmiała, ksiądz bardziej rozmawiał z nią niż ze mną. I zaprosił nas na spotkanie wspólnoty. I ona chciała pójść. Jak ona zaczęła chodzić, no to ja, żeby mieć, że tak powiem, jakiś kontakt z nią więcej i dlatego też, że ktoś był, kto ze mną mógłby wejść tam w to miejsce, Pan Bóg się też nią posłużył, przez to, że ja też zaczęłam tam przechodzić. Na początku właśnie tak uwieszona, jakby prawie, że jej za ramię. Pamiętam, jak wchodziłam któregoś razu do kaplicy i tak trzymałam ją, tak jak do komuś cześć powiedzieć. Tak nie za bardzo widziałam czasami, jak nawet właśnie funkcjonować, jak rozmawiać z ludźmi w moim wieku. O, w moim wieku to jest dobre określenie. Z starszymi osobami łatwiej mi się rozmawiało. I zaczęłam chodzić. No i okazało się, że ciekawe te ksiądz mówił, takie rzeczy, ciągle coś nowego się działo, więc zaczął mnie to jakoś tak wciągać. No i chodziłam na te spotkania i na jednym z tych spotkań właśnie ksiądz kazał nam przynieść fotografię i powiedział, że będzie teraz wystawienie Świętego Sakramentu i tak właśnie zrobił, i że teraz jest czas, kiedy każdy z nas może powiedzieć Jezusowi, czy chce mu oddać swoje rzeczy, czy Jezus chce, żeby dla niego był Panem. Ja sobie, no, katoliczką jestem. No to chyba tak sobie myślę. No i tak zrobiłam, że położyłam tą fotografię na ołtarzu, powiedziałam Panu Jezusowi, że chcę, żeby był moim Panem. I pamiętam, że bardzo się ucieszyłam, że jakoś taka radość w moje serce wstąpiła. No i Jezus poważnie potraktował moje słowa i zaczął zmieniać moje życie.

Jezus zaczął zmieniać wszystkie dziedziny mojego życia. Zaczynając od tych właśnie, co mówiłam, o tej nieśmiałości, zamknięcia w sobie, kompleksów, samotności. Czyniąc to także przez tych ludzi tam, którzy tam byli w tej wspólności i przez swoją miłość, przez to, że jakby dowiadywałam się i poznawałam, że jest taka osoba, Pan Bóg, który bardzo, bardzo mnie kocha. Jest ktoś, kto mnie właśnie bardzo kocha. Mnie osobiście. Że jestem dla niego ważna. Że patrzy na mnie z miłością. To było takie ważne, że w patrzeniu jakby na mnie samą, dla mnie samej. I jakby stopniowo nabierałam takiego większej umiejętności rozmawiania z ludźmi, życia, jakby socjalizowałam się, można powiedzieć. Już teraz nie uważam się za osobę nieśmiałą, nikt mi tak nie mówi. Ludzie mówią mi zazwyczaj, że jestem bardzo otwarta i wesoła wręcz, taka radosna. To jest jeden z tych rzeczy. Jeśli chodzi o moje relacje z rodziną, to też się zaczęło zmieniać. Ja odkryłam to przez Pana Boga, przez to, że odkryłam Boga jako Ojca, który kocha mnie, odkryłam miłość mojego Ojca. Pamiętam, że to było dla mnie odkrycie, zaskoczenie. I ja wiem, że mój tata cały czas mnie kochał. Ja to dopiero wtedy musiałam zobaczyć, że on jest... To było dla mnie szok. No, jest ze mnie dumny, mój tata. Także na przykład relacja z moim tatą się zmieniła też pod tym kątem. Ja zaczęłam... No tak, wiadomo, że nie jest nigdy idealnie we wszystkich relacjach u mnie w rodzinie, ale właśnie jest taka też miłość, jeśli chodzi o mojego tatę, to potrafiłam mu się wpakować na kolana, będąc już na studiach, ale nie robiłam tego jako nastolatka, czy tam dziecko, nie pamiętam. Z małą siostrą też się bardzo zmieniła relacja, jak mówiłam, się kłóciłam z moim rodzeństwem. Teraz z małą siostrą jesteśmy przyjaciółkami, tak mogę powiedzieć, że to jest jedna z moich przyjaciół. Tak. I ona też jest w tej wspólnocie od kilku lat, bo to już było ponad 8 lat temu. Ale to ona tam jest od mniej oczywiście, bo jest ode mnie 6 lat młodsza. Więc jak mówię, relacje z rodziną, moja relacja do mnie samej, moje patrzenie na mnie samą, moja relacja do Pana Boga, czyli ktoś, kto mnie kocha, Bóg, który jest miłością, który jest osobą, a wcześniej właśnie sędzia, zakazy, nakazy, a teraz relacja. Właśnie jakby widzę, że to jest proces. To jest tak, że to nie jest skończone dzieło, że to się ciągle zmienia, że Pan Bóg uczy mnie odpowiedzialności, pokazuje mi różne moje wady, oducza mnie, na przykład chociażby z tymi książkami, czy z tą telewizją. Teraz już telewizora w domu w ogóle nie mam, nie oglądam telewizji, chyba że pójdę do kogoś. No wtedy widzę, że to jednak było uzależnienie, bo od razu mnie tam ciągnie do tego okienka. A tak mam dużo więcej czasu. Mniej czasu tracę na oglądanie. Książek też czytam na przykład mniej. To są takie rzeczy, których Pan Bóg mnie uwalniał jakby.

0: Jak to się dzieje? Przychodzi się do jakiegoś miejsca, słucha się jakiegoś mężczyzny, który coś opowiada o rzeczach, których nie widać.
1: Nie zupełnie. To znaczy, to nie jest tylko ksiądz, który tam mówi, to są ludzie, którzy tam są. I to przede wszystkim jest Pan Bóg. Myślę, że On sam po prostu działa. To jest nie do końca trudne, to nie do końca się da tak po prostu powiedzieć słowami, wytłumaczyć. To jest jakaś łaska, jakaś współdziałanie tak naprawdę. Ja się zmieniałam, a tak naprawdę to Pan Bóg mnie zmieniał. To nie jest, to jest jakaś współpraca, ale też jest to jakaś łaska. I to też jest pewna czasami moja praca, moja decyzja. To nie jest tylko ten raz. Ja jeszcze ileś razy tam stawałam w takim zastanowieniu się i podejmowałam decyzję, że chcę, żeby to był Jezus, żeby Jezus był najważniejszy. Myślę, że to jest po prostu tak trudno do końca opisać. Tym bardziej, że to się rozkłada na lata w tej chwili już. A no myślę, że tak najwięcej jakby z tego się działo przez pierwsze półtore, może dwa lata, jakby tak czasowo rozkładać, ale dużo, dużo innych rzeczy później jeszcze Pan Bóg stopniowo zmieniał.
0: I to się dzieje najczęściej, to są jakieś historie.
1: Też, ale też takie coś, co się zmienia z dnia na dzień, niezauważalnie. Są to historie, jakieś konkretne sytuacje, które czasami są niesamowite. Ale też są to właśnie takie stopniowe, powolne zmiany, które się zauważa. Pamiętam to, jak kiedyś ksiądz kazał nam się podzielić w grupkach tym, co w ostatnim roku Pan Bóg dla nas działał. To było jeden z pierwszych lat właśnie, może drugi rok. Jak szłam między kolumnami i jak nagle uświadomiłam sobie, ile Pan Bóg we mnie zmienił przez ten rok. Jak się nagle z tych ziarenek piasku zrobił taki duży kopczyk. Pamiętam moje zdziwienie, jak moje zdumienie po prostu. Jak przechodziłam między tymi kolumnami w tym momencie, widzę siebie, pamiętam ten moment, kiedy sobie uświadomiłam coś, co się zmieniało stopniowo.

0: co we wspólnocie jest najważniejsze? Co jest tym, co najbardziej karmi duszę?
1: Myślę, że samo bycie jest najważniejsze. To znaczy, to już jest dla mnie taka decyzja. W pewnym momencie pokusie po prostu powiedziałam sobie, że ja nie odejdę ze wspólnoty, chyba żebym miała jakąś inną, w której już bym wiedziała, że tam będę. Bo wspólnota jest potrzebna. Po prostu bez niej, no, moim zdaniem chrześcijanin ma małe szanse tutaj w takim mieście jak Warszawa. I to się nie do końca da też znowuż opisać, co jest najważniejsze. No wiadomo, że Jezus jest najważniejszy, ale on po prostu działa przez to, że się przychodzi w różnych momentach przez Słowo Boże, przez śpiewy, przez słowa innej osoby, przez spojrzenie, czasem gest, przez rekolekcje. To są jakieś konkretne, znowuż jakieś dawki, tak powiem, promieniowania Bożego.
0: Dlaczego kurs Paweł był ważny?
1: Czego był ważny? Ponieważ odkryłam, że jestem Panu Bogu potrzebna, że On chce mi do konkretnych rzeczy używać i odkryłam radość ewangelizacji, mówienia innym o Jezusie, o tym oświadczenia o Nim, dzielenia się. Okazuje się, że tak naprawdę ja więcej dostaję. Ja się bardzo tego bałam. Ja mówiłam, że ja nie będę, są wszyscy, ale nie ja. Byłam od już kilku lat wtedy we wspólnocie ewangelizacyjnej i mówiłam, że nie będę ewangelizować, bo to nie dla mnie. I Pan Bóg po prostu, kiedy tylko Mu powiedziałam, na koniec już tej kolekcji w pewnym momencie już pękłam i powiedziałam, dobrze, Panie Jezu, jak Ty chcesz. To On mi dał takie pragnienie, On mi taką chęć, która jest we mnie dalej. To jest radość moja. Ja nie mam ostatnio na to czasu, niestety, ale to jest ciągle wielka moja radość i moja pasja, ewangelizacja właśnie. I to też właśnie pewne prawdy, które sobie przyswoiłam, które trzymam i są dla mnie ważne, jak właśnie na przykład wspólnota, która jest, wiem, że jest mi potrzebna. Wiem, że jest jej potrzebna po prostu. To jest taki teza. Na przykład.
0: Ale takie rekolekcje to też jest krótki czas. Wyjątkowa sytuacja, a później się wraca. Mhm. Co się dzieje? Co jest takiego ważnego? W jaki sposób Pan Bóg działa w takich wyjątkowych okolicznościach?
1: No, na przykład jeśli chodzi o kurs Paweł, to tak naprawdę to uczucie, tylko mówię o uczuciach, oprócz tych tez właśnie, które zostają, tych jakichś pewnych wskazówek, jak działać w konkretnych sytuacjach, co wybierać, to uczucie wtedy, pamiętam, że dość długo we mnie było. To naprawdę taka radość, to tak naprawdę została we mnie właściwie do dzisiaj. Są jakieś takie ślady trwałe, że tak powiem. Pan Bóg uzdrawia konkretne jakieś moje, na innych rekolekcjach na przykład, uzdrowił jakąś, to na przykład, że ja czułam się samotna i bardzo szukałam swojej drugiej połowy, bo czułam się bardzo nieszczęśliwa z tego powodu. I na przykład na innych rekolekcjach Pan Bóg dotknął tego miejsca w mojej duszy i sprawił, że już tak bardzo się tym nie martwiłam, nie przejmowałam, jakby nie smuciłam, nie stanowiło to takiego czegoś, co ciągle we mnie tkwiło, jak taki oset, tylko po prostu no dalej chciałabym, nie zmieniły się jakby moje plany życiowe, ale nie jest to już jakby takim czymś, co mi przesłania wszystko. Więc zostają takie jakby konkretne zmiany w moim myśleniu, w moim sercu, w mojej duszy. I zostają jakieś wskazówki, a czasami też dobre nawyki. Dużo się może zmieniać. Chociaż to prawda. Dużo rzeczy też niestety umyka. Dużo rzeczy niestety też pozostaje niezrealizowane, zmarnowane przeze mnie. To, co zostało mi dane. To, co zostało mi przekazane. Niestety. Prawda.

0: ta ewangelizacja, kiedy miałaś na nią czas, to co to było?
1: Nasza wspólnota jest wspólnotą ewangelizacyjną, czyli mamy właśnie różne takie okazje, więcej niż inni. Możemy iść z księdzem na rekolekcje, możemy posługiwać, prowadzą takie właśnie kolekcje dla innych, takie kursy, właściwie nie kolekcje, kursy jak Filip czy inne. Mamy okazję czasami się zdarza, ktoś mnie po prostu poprosi, czy na jakieś są ewangelizacje uliczne, czy gdzieś indziej powiedzieć jakieś świadectwo. Zresztą w ogóle na co dzień. Często mi się zdarza, że takie zwykłe rozmowy, nie z gruszki, nie z pietruszki, przychodzą na temat Pana Boga. I no ja po prostu w tym momencie tak mam tak się rozpalam, tak mam ochotę mówić o Panu Bogu, w sensie tym, że co On dla mnie zrobił, jakby też. To samo się dzieje. Często są takie każdego prawie tygodnia, nawet jak teraz, kiedy nie mam czasu w pracy, jak się uczymy gdzieś tam. Czasem krótko coś powiedzieć. Pan Bóg sam daje okazję.
0: Życie sakramentalne, co jest dla Ciebie najważniejsze w tym? W takiej codzienności, zwykłości.
1: Znaczy ja staram się być codziennie na mszy świętej. No niestety teraz ze względu na tą aplikację kilku miesięcy mam z tym problem, z tym, żeby mieć czas na tą codzienną mszę świętą, bo czuję, że jest mi to potrzebne. Czuję też, że adoracja dużo mi daje i też na nią mi brakuje czasu. I żałuję bardzo. I staram się o to też walczyć, bo gdybym tak sobie podarowała, to w ogóle bym nic się nie modliła, nigdy nie chodziła na mszę świętą. Wiem, że na pewne obowiązki stanu czasami po prostu muszą mnie ograniczyć. To jest dla mnie ważne. Myślę, że taka msza święta codzienna, od lat już praktykowana, dużo jest. A także dużo według mnie to, że kiedyś, jeszcze zanim tak naprawdę poznałam do końca Pana Boga, chodziłam na tą mszę w niedzielę co tydzień i przyjmowałam Pana Jezusa co tydzień. I to też myślę, że skutkowało w moim życiu i chroniło mnie przed pewnymi rzeczami. To jest ważne. I właśnie adoracja też. Jest super modlitwą. Przychodzi człowiek, siada i no nie wychodzi się nigdy, nie wychodzę nigdy, żebym Pan Jezus nie dał mi więcej spokoju albo jakieś pocieszenia, dobrych myśli. No zawsze, no tak jest. Spowiedź też jest ważna. Mam swojego stałego spowiednika. Bardzo się z tego cieszę od ze 2 lat. Też mi to dużo daje. Taki spokój kolejny, że przychodzę, jest ktoś, kto jeszcze z zewnątrz spojrzy na to. Ktoś to patrzy okiem Jezusa. Ktoś jest Jezusem tak naprawdę w tej roli. I kieruje jakoś tak, kiedy ja mam wątpliwości. Podpowiada, bo to nigdy nie jest tak jak moja mama, która nie chciała mi narzucać, co mam rzucić robić. Tak samo mój spowiednik też mi nigdy nie narzuca niczego. Tylko właśnie, kiedy ja mam wątpliwości, to pomaga mi w tym, rozmawia ze mną, jest bardzo mądry i też jest święty człowiek moim zdaniem.
0: A co jest w tym procesie najtrudniejsze? Z czym się mierzysz? Z czym nie radzisz sobie?
1: Na co dzień? Teraz to jest dla mnie bardzo trudny brak czasu. Tak naprawdę brak czasu. To jak zorganizować wszystko, żeby sobie z tym wszystkim to wszystko pogodzić, chcę się sobie poradzić. Takie jakieś ciemne noce czy kryzysy wiary trafiają się, ale w tej chwili tak naprawdę ta codzienność tego braku czasu jest najtrudniejsza dla mnie. Jak to wszystko zrobić, żeby nie zgubić tutaj Pana Jezusa, nie odejść od Niego stopniowo, niezauważalnie. Żeby nie stało się tak w moim życiu, że ja będę mówić Jezus, Jezus i tak naprawdę będę robić coś innego, bo też czasami się na tym łapię, że marny ze mnie chrześcijanie w niektórych dziedzinach, jak w jakiejś konkretnej sytuacji. To też jest trudne.
0: A jaka cecha, jaka rzecz w Tobie najbardziej oddziela Cię od Pana Boga? Z czym się mierzysz najbardziej w Tobie?
1: Myślę, że jest parę takich rzeczy. Jest coś takiego jak trudność wytrwałości w postanowieniach, w moich konkretnych jakichś, że postanawiam sobie dobrze, rachunek sumienia codziennie 15 minut, siadam, no i mija ileś tam dni i znów. Za jakiś czas znów próbuję i ileś razy już podchodziłam do tej praktyki i za każdym razem mi się nie wychodziło. Brak takiej właśnie umiejętności w systematyczności. Tym bardziej dla mnie niesamowite jest to, że ciągle mam zapał do ewangelizacji po kilku latach. To jest dla mnie dowód, potwierdzenie, że Pan Bóg działa w tej mierze. A inne rzeczy... Czasami mogę mieć takie zapędy właśnie takiego prawniczego podejścia, że takie są zasady, odtąd dotąd, nie dalej. Tutaj tak mam zrobić, usiłuję znaleźć te zasady. Nie do końca się to da zrobić, bo Jezus jest osobą, to jest relacja i to nie da się tego tak zamknąć.
0: A najtrudniejszy moment już z Panem Bogiem, który przeszłaś?
1: Było takich parę ciemnych nocy albo ciemnych tygodni albo miesięcy, kiedy po prostu moja wiara stawała się decyzją. Tak naprawdę, bo nie odczuwałam tego. Ostatni taki kryzys to był wcale nie tak dawno, niewiele ponad rok temu, kiedy właśnie stanęłam w sytuacji, kiedy po prostu nie odczuwałam tego, że Bóg jest miłością, nie widziałam tego, miałam wątpliwości i po prostu czułam się jakby po prostu jakby mi zabrakło podłogi pod nogami. Tak się czułam i w tej sytuacji nie wiedziałam, co zrobić. Po prostu życie traci sens w tym momencie. Życie traciło dla mnie sens i co zrobiłam, to, że nie przestawałam się mimo wszystko modlić, chodzić na mszę świętą i mimo natłoku tych różnych sytuacji, bo wtedy nałożyło się dużo różnych takich niepowodzeń życiowych, jakby to powiedzieć, zaczynając od fizycznych, a kończąc na finansowych, we wszystkich. I no i po prostu w pewnym momencie powiedziałam: Panie Boże, ja nie czuję, ale ja mówię, że Ty jesteś moim Panem i ja Tobie oddaję życie moje i uznaję, teraz wiedząc o tym, to jest jeden z owoców którejś tam rekolekcji, że wiara nie jest uczuciem. Ja mówię, że Jezus, Ty jesteś moim Panem, Jezu. Jezus jest moim Panem. No i stopniowo te emocje zaczęły się wyciszać. I stopniowo wróciły do stanu równowagi. Czy jakby Pan Jezus sam sobie radzi z moimi wieloma takimi sytuacjami, kiedy właśnie miałem jakieś ciemności, jakieś trudności i kiedy mówiłam, Jezus jest Panem, to stopniowo to się samo się te emocje jakoś ustawiały.

0: jak długo jeszcze będziesz czekać na to, że w twojej sytuacji życiowej jakieś fakty nastąpią, których oczekujesz?
1: Ale to znaczy, ja tak już tak bardzo nie do końca czekam z każdym dniem. W tej chwili jakoś tak spokojnie, jeśli chodzi o moje powołanie, jest. W tej mierze jakoś tak przez to może, że mam dużo bardzo zajęć, nie mam czasu na to myśleć nad tym. Teraz na co czekam? Jestem teraz na aplikacji. Ja odliczam, kiedy skończę tą aplikację i zacznę mniej więcej czasu. To jest to, na co czekam. A tak naprawdę to pewnie masz na myśli tą ostatnią bramę. To, co się może wydarzyć w każdej chwili, to jest przejście na drugą stronę, do nieba. I tak naprawdę to jest też coś, na co trochę czekam. To znaczy, chciałabym już być tam, ale wiem, że Pan Jezus wie lepiej, gdzie mam być. No, w sumie nie ma takiego oznaczonego terminu dziennego, na który mogłabym czekać. No, poza tym skończeniem aplikacji, który jakiś tam termin ma wyznaczony, ale też nie jest zdarzeniem pewnym.
0: Ale co, nie wzbudza to twojego oporu, że myślałaś o rodzinie, a tutaj nie wiadomo. Czas płynie.
1: Właśnie ostatnio nie. Ostatnio jakoś tak nie czuję tego oporu. Jeżeli nawet nie będę mieć tej rodziny, to trudno. No, Pan Jezus wie lepiej i na pewno nie będzie mi tak źle, jeśli on będzie, to będzie jego decyzja. Poza tym nie wiadomo, to nigdy nie wiadomo, może się coś zmienić w tej kwestii w każdym tygodniu, prawda? Może zacząć się coś inaczej. Więc nie mam takiego w tej chwili oporu. Nie czuję się w tym momencie jakoś przez Pana Boga pokrzywdzona, absolutnie.
0: Ale kontekst tego miasta na taką twoją sytuację rzuca światło no takie, że w oczach wielu osób to może być coś, co jakoś cię stawia niżej.
1: Ale co?
0: No jesteś chrześcijanką, jesteś samotna. Obok tutaj toczy się życie, jutro w piątek.
1: No ale życie się toczy, ale ono się toczy także w moim życiu. To nie jest tak, że ja stoję i nic nie robię.
0: Odtwarzam teraz sposób myślenia, prawda? Ludzie funkcjonują tak jakby po prostu 10 przykazań nie istniało. I to jest uważane za normę.
1: Nie, ja się czuję szczęśliwa w moim życiu. Ja nie chciałabym go zamienić na inne, bardziej rozrywkowe.
0: Pytam się o presję. Czy w twoim otoczeniu, w twoim środowisku taka postawa jak twoja jest jakimś wyjątkiem, czymś dziwnym?
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o środowisko, dużą część mojego środowiska stanowi moja wspólnota, moja rodzina. No wiadomo, że moi rodzice chcieliby, żebym wyszła za mąż. Jakąś tam presję wywierają każdy rodzice na każdą córkę i syna. Ale nie na to, żebym nie była chrześcijaninem. No, czasami no, mówią, że a, już tam nie módl się tyle, czy coś tam, ale no to jest presja do wytrzymania, że tak powiem. Tym bardziej, że nie mieszkam z nimi.

0: No wśród moich przyjaciół to jest inaczej, to wręcz odwrotnie, oni są tak samo jak ja. To jest ten sam gatunek, że tak powiem. Oni wszyscy tak myślą, podobnie.
1: Czyli środowisko, innymi słowy.
0: A w pracy nie czuję się jakoś, też nie czuję się w żaden sposób przyciskana w tą stronę.
1: Nie, no tam wręcz przeciwnie, tam jest raczej moda na singlowanie, bo to daje dużo czasu na pracę.
0: Znaczy nie, ja nie myślałam w tej chwili tylko raczej o wierze, że jeśli chodzi o wierze, też nie czuję się przyciskana. Jeśli chodzi o to raczej to może w jakiś sposób tak, jest tak, że jakoś tak nie czuję się przyciskana specjalnie w tej chwili. To raczej jeśli ta presja była, to była ona raczej wewnętrzna, bym powiedziała. W swoim czasie mocno, bardziej wewnętrzna, a zewnątrz to tylko tak.
1: Nie, ale też czasy się zmieniają, też jest inaczej niż parę lat temu. Też ta presja już nie jest taka oczywista, prawda? Też nie udaje takiej oczywistej, bo ona nigdy oczywista nie była.
0: Znaczy ja jeszcze jestem w takim wieku, że jeszcze nie można powiedzieć, że to tak zostanie. Ja bym powiedziała, że to jeszcze wszystko jest możliwe, że to jest...
1: Największe marzenie?
0: Nie wiem. Możliwe. Mam takie marzenie, które we mną chodzi od kilku lat. Nie wiem tylko, czy Pan Bóg ma takie samo marzenie. To jest marzenie, żeby właśnie zająć się ewangelizacją zawodową. To znaczy być w takiej wspólnocie jakiejś życia, w której nie będąc osobą konsekrowaną, mogłabym to właśnie na co dzień robić. To jest tak naprawdę moje głęboko ukryte marzenie. Takie życie. Życie właśnie na co dzień z Panem Bogiem w tym niesamowitym wydarzeniu, jakim jest kuszenie Go i współdziałanie z Nim. Jest super pomysł. A inne marzenia są mniej głębokie.

0: w tej swojej historii, jakiego Boga odkrywasz?
1: Miłość. Boga przyjaciela. Boga, który właśnie mnie kocha, który ze mną współpracuje, który ze mną rozmawia, który na mnie patrzy z miłością, a jednocześnie jest mądry, stanowczy, ma dobry pomysł na moje życie i lepszy niż mój. I to On jest Panem, to On jest Bogiem i to Jemu mam ja służyć. A jednocześnie właśnie bardzo łagodnego, miłosiernego Zbawiciela, który za mnie już zapłacił wszystkie moje grzechy i słabości, wziął na siebie. Boga nie da się do końca opisać. To jest po prostu relacja. On jest do końca nieopisywalny, jest dla mnie tajemnicą też. Ciągle Go poznaję. Ciągle mnie w czymś zaskakuje.
0: A za co jesteś najbardziej wdzięczna?
1: Właśnie za to, że mnie przemienia, że okazuje mi swoją miłość. Za to, że właśnie jest moim przyjacielem. Tym, który mnie kocha bezwarunkowo. Tak, myślę, że chyba za Jego miłość. I za to wszystko, co mi daje na co dzień. Moich przyjaciół, moją rodzinę, pracę, wszystko. Właściwie On się o mnie troszczy. To jest objaw Jego miłości, Jego troska.
0: Jesteś szczęśliwa?
1: Tak, chociaż oczywiście nie ma szczęścia idealnego. Ale na pewno jestem wiele, wiele szczęśliwsza niż zanim Go poznałam. To mogę powiedzieć.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Może pomódlmy się, żeby właśnie miała czas dla Pana Boga, żeby moja relacja z Nim się rozwijała. Za nas tutaj obecnych, za Ciebie także, za całą moją rodzinę, przyjaciół, osoby, z którymi pracuję, wspaniałe, i za wszystkich, których spotykam, żeby właśnie też poznawali Jezusa.
0: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem była dzisiaj Ania. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Grzegorz Kasjaniuk. Witaj.
1: Witam, szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Dziennikarz, publicysta, ewangelizator. Przyglądałem się okładkom Twoich książek i tak sobie pomyślałem, że to, co, czym ostatnio się zajmujesz, to jest taka walka o ludzkie serca, bo z jednej strony piszesz o złu w popkulturze, a popkultura to jest właśnie oddziaływanie nie tylko na umysł człowieka, ale głównie na jego serce, na emocje. A z drugiej strony napisałeś dwie książki o Getrzwałdzie, o objawieniach, o Maryi, a Maryja jest królową ludzkich serc. Czy to jest słuszna intuicja moja?
1: Tak, dokładnie. Przede wszystkim wydaje mi się przez pryzmat własnych doświadczeń życiowych widzenie Jezusa Chrystusa w drugim człowieku, a jednocześnie wypełnienia przykazania miłości. Także tak, tak.
0: Powiedz, bo z jednej strony te objawienia w Getrzwałdzie są znane, a z drugiej strony są zupełnie nieznane. Więcej wiemy o Fatimie, więcej wiemy o Lourdes, a bardzo mało wiemy o objawieniach w Polsce, które zostały zatwierdzone przez Kościół, które na Warmii, na Mazurach, na tej części północnej Polski, którą chętnie odwiedzamy w wakacje, ale która tak naprawdę nie jest jakoś obecna w myśleniu Polaków, tak jak, nie wiem, Śląsk, czy Gdańsk, czy może. I w takim miejscu Maryja przychodzi, jak zwykle do dzieci, nie jak zwykle, ale przychodzi do dzieci. Jakie było jej główne przesłanie? Co dziś z Twojej perspektywy widzisz najważniejszym w tym, co powiedziała?
1: Jeszcze 148 lat temu to, co wydarzyło się na Warmii w Getrzwałdzie, było dobrze znane na Śląsku, w Małopolsce, na Podlasiu, w Wielkopolsce, w diecezji chełmińskiej, dzisiaj pelplińskiej, a także te wydarzenia były głośne. Pytanie, co wydarzyło na przełomie tych lat, że Getrzwałd w jakimś sensie stał się w naszym kraju zapomniany, że trzeba go odkrywać, nawet tu na Warmii, wśród mieszkańców również trzeba odkrywać. Mówię o środowisku katolickim, że kapłańskim, że to jest ponownie odkrywana, że nie tajemnica, ale docieranie do tego źródła prawdziwego szczęścia i miłości, jakim jest Jezus Chrystus. Matka Boża pojawiała się przez blisko 3 miesiące w Getrzwałdzie. Mnogość tych objawień jest niesamowita, jeżeli chodzi o te objawienia zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Rzeczywiście te ponad 160, bo obliczyłem, że było ponad 180 spotkań z Matką Bożą, ale zaprotokołowanych mam akurat mniej i do nich się odnoszę. To i tak jest bardzo dużo. I sam zauważyłem poprzez to twoje badanie, nawet takie dziennikarskie śledztwo, można tak to tym nazwać, że nie mamy tutaj do czynienia z jednym orędziem. Że oczywiście można to tak zebrać, jak to zrobił Kościół katolicki, że to jest modlitwa różańcowa, wezwanie do modlitwy różańcowej, do pokuty, ale że mamy tutaj wiele orędzi. Są orędzia do stanów, do świeckich, do małżeństw, do dzisiaj tak popularnie nazywanych singli nawet. Mamy orędzie do kapłanów, dwukrotnie powtórzone, bardzo mocne, na które niestety dzisiaj nie akcentuje się, nie zwraca na to uwagi. Nie wiem dlaczego, bo jest to bardzo mocne i powinno dotykać kapłańskich serc. Jest także tutaj dużo wezwań Matki Bożej, a także i porad, więc jest to skarbnica, którą powinno się odkrywać i sięgać do takiego nieskazitelnego, czystego przekazu. Dwójka dzieci to Justyna Szafryńska, 13-letnia, i Barbara Samulowska, 12-letnia. Ale były także dwie dojrzałe, bo Elżbieta Bilitewska, 40-kilkuletnia wtedy wdowa, a także Wieczorkówna, 23-letnia wtedy panna, Wieczorkówna została potem szarytką i jest pochowana na cmentarzu w Krakowie u Szarytek, a Elżbieta Bilitewska pochowana na cmentarzu w Gierszwałdzie. Akurat ich zeznań nie wzięto pod uwagę podczas zatwierdzania objawień, ale też nie zostały zanegowane. Też były autentyczne, więc mamy tutaj do czynienia z takim przekrojem, jeżeli chodzi o tych widzących. Dlaczego tam nie było mężczyzn? Oto też była Matka Boża zapytana w czasie objawień, dlaczego mężczyźni jej nie widzą, nie mają takiej łaski, nie otrzymali takiej łaski. Taka była odpowiedź. To też jest, wydaje mi się, bardzo teologiczne i moglibyśmy to tutaj przez całą godzinę o tym mówić, dlaczego tak Matka Boża powiedziała w kontekście mężczyzn, jaka była kondycja mężczyzny w drugiej połowie XIX wieku na Warmii, w ogóle pod wszystkimi zaborami w Polsce. Ale to wezwanie, czyli ten trzon, to wezwanie do modlitwy, podążanie za Chrystusem na różańcu, no było podstawą, czyli codzienna modlitwa, codzienne trwanie na modlitwie, nieprzerywanie tego stanu, bycie w gorliwości. To jest niezwykłe, zwłaszcza słowo gorliwość, które Matka Boża powtarza kilkukrotnie, czym ona jest, ta gorliwość dla człowieka, jakim stanem, w kontekście na przykład stanu łaski uświęcającej, bo do tego trwania też Matka Boża zachęca do ofiarowywania mszy świętych za zmarłych, do tego wsparcia tych, którzy odeszli. Być może to zostało nawet wymuszone trochę na Matce Bożej przez tych, którzy zadawali pytania, bo były takie, a nie inne, ale wydaje mi się, że ta skarbnica pytań i odpowiedzi no daje też jakąś wszechstronność i perspektywę, bo były pytania i dotyczące polityki, stanu bieżącego, kościoła, księży, ale były też pytania dotyczące życia codziennego rodzin, ich bolączek, tego, z czym się zmagali, ale także ich stanu duchowego. Więc to jest niezwykłe. To, na co się tak nie zwraca też uwagi, jeżeli chodzi o te objawienia, a pewnie o to zapytasz, dlaczego co chwila mówię, że się na to nie zwraca uwagi, to kwestia stanu duchowego współczesnego człowieka. Matka Boża mówi o tym, że wielu jest krzywoprzysięzcami. Na to zwraca uwagę i nawet przypomina, że oprócz miłosierdzia Bożego jest także sprawiedliwość i to powinno jakoś przywoływać człowieka do porządku w jego wolności. Ale rzeczywiście ten stan tego czasu ostatecznego, wiadomo, że to nie jest czas XIX wieku i jakby w innej perspektywie należy odbierać te słowa Matki Bożej niż ten czas związany z objawieniem publicznym, tym, które nam było dane, czas ostateczny, ale rzeczywiście żyjemy w trudnych czasach, w których no, wielu ludzi idzie na potępienie i to z własnej woli, nie potrafiąc rozeznawać, co jest dobre, a co jest złe. Czyli to jest stan braku rozeznania. I to jest niezwykłe, co płynie także z tych objawień.
0: Czyli serce i umysł. Ale zapytam cię o co innego. Zapytam cię o gorliwość w stanie łaski uświęcającej. Co dla ciebie znaczą te słowa Maryi? Bo jeśli ona to podkreśla, to warto chyba temu się głębiej przyjrzeć, bliżej.
1: Z mojej perspektywy człowieka doświadczonego Gierszwałdem i blisko tych objawień, to jest takie pytanie w odpowiedzi nawet niekoniecznie związane z wiedzą na temat Gierszwałdu, ale jakby z tym, że Matka Boża powtarza to słowo, czyli stałość, bo nie odniesienie na pewno do emocji, to jest odniesienie do woli człowieka i jego wyboru, bo idziemy przez trudy tego życia, one są różne, nieraz są emocje. Miałem kiedyś taki stan, że wręcz unosiłem się na modlitwie i miałem wrażenie, że lewituję. Ale też przechodziło się przez ten stan ciemnej nocy wiary, kiedy nie czuło się doświadczenia obecności Bożej, kiedy wydawało się, że człowiek jest sam. I tutaj przychodzi trud modlitwy. A gorliwość to jest pokonanie właśnie tego stanu, by trwać. Nawet jeżeli czuję, że jest to ponad moje siły i trudno mi nawet odmówić modlitwę pańską. Czyli gorliwość, stałość, gorliwość w codzienności, pomimo tego nawet nieodczuwania, pomimo braku odczuwania Bożej obecności, trwanie na modlitwę. To jest to, co znamy z obrazu Jezu, ufam Tobie, czyli ufność. Żeby mieć sobie ufność, mam wiele świadectw osób doświadczanych różnie i niestety wiele osób poprzez brak takiego emocjonalnego odczucia wiary albo wyzbycia się tego uczucia, bo było przechodzenie przez takie stany na modlitwie wspólnotowej, dużo było uniesień, a potem gdzieś to opadało, ta adrenalina opadała. Ja to często przyrównuję do stanu na koncercie. Muzyka, który gra, jest te 2 godziny na scenie, a potem z niego to wszystko opada. I potrzebuje znowu wyjść na ten etap i często sięga po używki, po substancje, żeby dalej na tym trwać. To się źle kończy. To też często właśnie jest w modlitwie, gdzie emocje zastępują tę gorliwość, a kiedy opadają, wydaje się, że człowiek jest w pustce. A przecież nie ma czegoś takiego jak pustka. I to jest tylko przeświadczenie. I tutaj widzę taką odpowiedź, takie zrozumienie tej gorliwości, że pomimo nawet ciemnej nocy wiary, żeby trwać i żeby się modlić. I to jest też obietnica. To słowa Matki Bożej o gorliwości, to też jest obietnica. To nie jest tak, że to jest tylko wezwanie. Ale to jest obietnica trwania. To jest obietnica doświadczania Bożej miłości i przylgnięcia człowieka i przytulenia go z drugiej strony przez Stwórcę do swego serca. A czym jest to przytulenie? No to jest codzienna Eucharystia, przynajmniej stan łaski uświęcającej i przyjmowanie Pana Jezusa, bo przyjmowanie Pana Jezusa to jest dotyk raju. To jest ten stan, w którym można tego doświadczyć, a o którym mało się mówi, że to zjednoczenie z Chrystusem to jest właśnie to.
0: Opowiedz teraz ten najtrudniejszy w Twoim życiu moment, kiedy z tej ciemnej doliny wyciągnął cię Chrystus. Powiedz takie krótkie, 5, 7, 10, jak chcesz, minutowe świadectwo tego przełomu twojego dotknięcia raju.
1: Bardzo jako nastolatek, który wszedł przed starszego brata w popkulturę, byłem doświadczony w czasie komunizmu przez media, które wydawały mi się wolnością, Radiowa Trójka, prezenterzy, którzy prezentowali ten przekaz z Zachodu na antenie. Zachód się jawił wtedy jako rzeczywiście enklawa wolności w każdym wymiarze, w każdym. Nie, że w jakimś jednym, ale w każdym wymiarze. I ta chęć rozbudzona w sercu była tak niezwykła, że chciałem być jak ci prezenterzy radiowi. Chciałem być kimś takim, być takim przekaźnikiem, a jednocześnie gdzieś tam się tym radować i pławić. I miałem przez ten czas, kiedy tego dotknąłem i rzeczywiście zacząłem to realizować w swoim życiu jako muzyk, a także jako prezenter radiowy, potem jako konferencjer, że doszedłem do tego, że to jest to szczęście, w tym się realizuję, jest fantastycznie. Powiem tak przysłowiowo, nie mam łopaty, nie kopię rowów, tak? Taka bolączka chłopaka po szkole średniej, co będzie dalej? Albo wojsko, bo wtedy była zasadnicza służba i trzeba było pójść, chyba że na studia, a jeżeli się nie udało na studia, no to jakby kres tego młodzieńczego zapału, jakichś tam wyobrażeń o dorosłości. A to wszystko dobrze szło. I nagle co się stało, że to się przepaliło, że pomimo takiego stanu, powodzenia, popularności, pieniędzy, nagle się okazało, że to jest miałkie, nic nie warte i że to nie jest droga do szczęścia, do potępienia. Nie boję się użyć takiego słowa, do potępienia. Może i wiecznego potępienia, ale w takiej nieświadomości, bo kontakt i z tym, co się nazywa tak mocno satanizmem, był dla mnie kontaktem nieświadomym, że to jest mój świadomy wybór, ale świadomy kontakt z ludźmi, którzy to promowali, świadome, może nie przyjaźnienie się, ale kolegowanie, bo to branża muzyczna, więc to są takie niezdrowe relacje, dziennikarz, muzyk, one zawsze mają w sobie właśnie tę wzajemność wymuszającą jakieś zobowiązania, a z drugiej strony pozwalającą na doświadczenie czegoś, czego jak tak zwany zwykły śmiertelnik Kowalski nie doświadcza. No to jest coś jak u Epsteina na tej liście, że elity się ze sobą łączą i coś takiego jest w popkulturze. Muzycy, dziennikarze, branża też uważają się w jakimś sensie za elity i wyróżnionych. I ja też takie rzeczy odczuwałem. Jakieś takie wyróżnienie. Bycie wyżej, może nie chodzi o kwestie intelektualne, ale że poziom wyżej niż inni. I jakby tam w tej warstwie doświadczający nowych wrażeń. Więc to nie był wybór satanizmu, ale akceptacja tego wszystkiego, może nawet nie performance'u, bo ja zdawałem sobie sprawę z tych treści, ale je prezentowałem, byłem w nich. Pamiętam takie zdanie jednego z muzyków zespołu black metalowego, perkusisty Radka, który mówi: Grzegorz, mówi, nie spodziewałem się, że ty będziesz kiedykolwiek black metal grał, czy go słuchał, bo ty bardziej taki tradycyjnie na hard rocku wychowany, a tutaj jest trudność z pojmowaniem takiej muzyki. I pamiętam jak dziś, że mu powiedziałem, że nie, absolutnie dostrzegam tutaj kunszt artystyczny związany to było z twórczością. Nie będę wymieniał na antenie nazw tych zespołów, bo one są niegodne, ale ta znajomość, wejście w to rzeczywiście zauważyłem, była przez pryzmat artyzmu, technicznego wykonania na gitarze, wejścia w takie walory, które mogły gdzieś tam przykryć to oszustwo, tak? Szatana w tym wszystkim. Więc rzeczywiście miałem się w tym dobrze, wszystko było ok, ale w końcu przyszedł taki moment. To był czas po odejściu Jana Pawła II. Ja to tak podkreślam, z perspektywy to obserwuję, bo obserwacja tej ostatniej drogi krzyżowej, wtulonego papieża w krzyż, widocznego na ekranie telewizora od tyłu, z jego przeżywaniem tego, takim osobistym wejściem w tę modlitwę, wtedy mnie tak to nie dotknęło. Ja obserwowałem, szanowałem, ale potem odkryłem, że coś na mnie spłynęło w tamtym momencie. Coś jakby takie wezwanie, idź za mną, coś w tym stylu. Kto to mnie wołał, dlaczego mnie porządkował, to potem dopiero zrozumiałem, że to był Jezus Chrystus, że Matka Boża wyciągała do mnie rękę i mówiła, chodź synu, ale wtedy uświadomiłem sobie, że robię rzeczy, które nie są godne, że na antenie jako prezenter radiowy i speaker, a prowadziłem audycję Metal Hammer Show, miałem audycję Lista Underground, miałem Głową w mur, takie mocne tytuły, gdzie była prezentowana taka sieczka muzyczna, ostra, i wywiady, tak, z tymi wykonawcami. Pamiętam, Rob Halford mówił, jestem metalowym bogiem na antenie. Jakoś nie zapalała mi się czerwona lampka, co oznacza w jego ustach to hasło, jaki to był wektor i kierunkowskaz, z którą stronę. Ale kiedy zacząłem to zauważać, zaczęły się dziać dziwne rzeczy w moim życiu, zwłaszcza zawodowym, bo zacząłem komentować to na antenie. Pamiętam taki utwór, Paweł Kukiz i Piersi nagrali taki utwór Mama opętał mnie demon, tam do utworu Black Sabbath, Paranoid, oni to swój tekst do tego ubrali. Ja tak trochę drwiąc już z tego środowiska, zacząłem grać ten utwór na antenie i nagle zacząłem dostawać pogróżki od fanów, że jeżeli dalej będę tak robił, to coś się ze mną stanie. I też zorientowałem się, że tu nie chodzi o

żebym mógł przejrzeć na oczy. To jest zadziwiające. Jak trzeba dotknąć dna. Wielu moich znajomych, którzy byli na poważnych stanowiskach, mieli ten cel w życiu i pieniądze, kiedy dotknęła ich na przykład utrata pracy, no to mieli myśli samobójcze. Nie mogli sobie w jakikolwiek sposób wyobrazić życia, że mogą teraz pracować inaczej, że mogą jednak zadbać o rodzinę, że mogą stanąć na nogi. Nie. To powodowało, że mieli myśli samobójcze. Ja też takie miałem. Też mi się wydawało, że koniec. Że nikt nie stanie w mojej obronie, że to jest koniec, bo jaki tutaj przykład dla rodziny i tak dalej, już nie wyżywię. Zresztą choroba była taka, że nie mogłem nawet chodzić. I wtedy dopiero przyszło mi tak naprawdę pomyśleć o Panu Bogu. To trochę jak trwoga do Pana Boga. Ale jednak to, co dał mi dom rodzinny, katolicki, moja mama i tata, co dawał mi też mój brat, czyli ta wiara, miałem do czego wrócić. Nie było tak, że nie miałem. Miałem do czego wrócić, to wszystko było i sięgnąłem po różaniec jako dojrzały mężczyzna, nie potrafiłem się modlić na nim, ale wystarczyło mi to, że już trzymałem różaniec w ręku. Nie modliłem się, bo nie znałem na pamięć, ale miałem różaniec w ręku i od tego się zaczęło. Od tego zaczął się ten mój powrót. Jetrząb się pojawił, były uzdrowienia, było to doświadczenie i było zawierzenie, tak? Czyli to, żeby stać się dzieckiem Bożym, bo zawierzyłem się przez niepokalane serce Matki Bożej, Najświętszemu sercu Pana Jezusa i to się stało mocne i trwałe. Wtedy zrozumiałem, że byłem pyszny, że byłem egoistyczny, nawet w tej walce o siebie, że zdany na własne siły, tak myślałem, że sam sobie dam radę. Pamiętam taką scenę z Jarocina, z festiwalu muzyków rockowych, jeszcze z czasu, kiedy to były dni tematyczne, dzień alternatywny, dzień heavy metalowy i tak dalej. I wtedy w czasie tego dnia heavy metalowego bardzo się mocno identyfikowałem z tą subkulturą, chociaż byłem bardziej bluesowo-hardrockowy niż metalowy. To wchodziłem w moshing, nawet nie w pogo, bo metalowcy pogo nie tańczyli, to był moshing pod sceną. I kiedy padałem tam, bo to jest zawierucha, to zawsze jakieś ręce mnie podnosiły. Nie było tak, że ktoś zdeptał i tak dalej. Ja miałem wtedy poczucie jakiejś takiej wspólnoty subkulturowej, że tutaj nie pójdzie nic złego, nic się nie stanie. I w momencie, kiedy ta branża mnie wypluła, kiedy potrzebowałem pomocy i mnie jakoś nie chcieli podnosić, zauważyłem, jakie to było oszustwo szatana. Te pseudowspólnoty, te sekty subkulturowe, to odciąganie człowieka od istoty w życiu, od rodziny, tak? Przede wszystkim ta negacja swoich rodziców, a potem w ogóle negacja społeczeństwa, która się zaraz... negacja narodu, tak? Bo to człowiek od razu stawał się jakimś kosmopolitą. Jakoś wręcz od razu. To wchodziło nachalnie. Było wyprute z serca. I kiedy Bóg się pojawił, bo pod tą sceną jarocińską znalazłem też medalik jerozolimski, to rany Jezusa Chrystusa, z jednej strony Jezus Chrystus, a z drugiej strony medalika Matka Boża, to też był dla mnie taki mocny znak i to też dało mi takie opamiętanie się w tej iluzji ucieczki od komunizmu w tamtych czasach, tej iluzji wolności, która była wentylem bezpieczeństwa, służb bezpieczeństwa, sterowaniem też, to pokazało mi, że ta wolność jest indziej. I to było to przywrócenie, tak, do Kościoła. To było takie mocne wrócenie na te właściwe tory, co nie oznacza, że codziennie też nie błądzę, nie upadam, bo też tak jest. Nie będę tutaj stawiał siebie jako wzór, ale stawiam tę drogę za Chrystusem jako wzór, bo to pomogło mi przejść te trudy życia. Jestem cały czas w małżeństwie. Jesteśmy w rodzinie, która nie jest rozbita. Dla mnie to jest wielki cud w tym wszystkim, co się wydarzyło. I to jest właśnie dla mnie świadectwo trwania przez Chrystusie. To codzienność odkrywania siebie w małżeństwie, w rodzinie, bo też mam dzieci. I to jest niezwykłe dla mnie. W dzisiejszym właśnie takim czasie, bo jestem dalej dziennikarzem, funkcjonuję, jestem dziennikarzem Polskiego Radia, widzę różne rzeczy, wokół mnie są, widzę zmianę pokoleniowości, nie sądziłem, że tego doświadczę, że spojrzę na nowe pokolenia takim dojrzałym okiem człowieka z siwą brodą. I jak to się zmienia, jednocześnie mając z nimi kontakt przy różnych tam prelekcjach i pogadankach, że rzeczywiście wydaje mi się, że mają gorzej niż ja miałem za czasów komunizmu z tym atakiem szatana.

0: niskim. Nie boję się tego nazwać właśnie na nich. I tak jest też i na mnie, wokół mnie. Ja widzę, że ta walka diabła o mnie cały czas jest. Kiedyś jeden z byłych znajomych związany ze sceną właśnie black death metalową w takiej złości na mnie, że nie jestem w tym środowisku, dał mi znać i powiedział, słuchaj, ty wrócisz do nas, wcześniej czy później, bo ty nie jesteś tych, do których poszedłeś, ty jesteś nasz. I zadedykował mi taki utwór black metalowy, nie będę mówił jaki, który pokazuje, czyją się jest własnością, jeżeli już się weszło w to środowisko, ale to jest kłamstwo, kolejne kłamstwo szatana, bo on nie, moja dusza nie jest jego własnością, moja dusza jest Pana Boga, jest Jemu oddana, zawierzona. Ale ta walka jest i te wątpienia, zwątpienia często nieraz na człowieka przychodzą. Pytałeś o tę gorliwość i ona tutaj jest niezwykle istotna, bo to te uderzenia są niezwykle mocne, zwłaszcza uderzenia w tę żywą obecność Pana Boga i w to doświadczenie Jego miłości, że człowiek nie jest godny miłości Pana Boga, że nie doświadczy tego przez swoją niegodność. Ale przecież człowiek jest w ogóle, nie, ja jestem w ogóle niegodny. Więc to jest kolejne kłamstwo. I w Getrzwałdzie doświadczyłem uzdrowienia, właśnie tej łaski wiary, tego przejrzenia, to przede wszystkim.
1: Powiedz o tym.
0: Uzdrowienia fizycznego również.
1: Tak, powiedz tego, o nim.
0: To jest takie właśnie mocne dla mnie doświadczenie, które pozwala mi dalej iść i dzielić się z innymi swoim doświadczeniem, bo tak jak i u ciebie, tak i u mnie, to nie jest teoretyzowanie, bo to jest doświadczenie. I być może to jest ta droga, z której trzeba wyciągać z tych złych rzeczy, przez które się przeszło, żeby były z nich dobre owoce.
1: Powiedz o tym uzdrowieniu fizycznym.
0: Ja miałem uszkodzony kręgosłup. To było poważne. To była kwestia neurologiczna. Byłem poddany takim sądem kapturowym w moim miejscu pracy. Byłem odpowiedzialny za playlistę. To jest takie ciekawe. Po raz pierwszy o tym mówię, w ogóle nie wiem. Dzielę się z tobą i ze słuchaczami. Być może ktoś będzie przechodził przez takie rzeczy, to będzie dla niego jakąś podporą. Byłem head of music, byłem szefem muzycznym stacji. Także odpowiadałem za studio nagraniowe, byłem sekretarzem redakcji, miałem redakcję jedną pod sobą. No i nagle nastąpiła zmiana ideologiczna w stacji. Jako, że nie byłem z nadania tej władzy, no to trzeba było jakoś się tam gdzieś ze stanowiska chyba pozbyć. Nastąpił taki sąd, gdzie w sali konferencyjnej zebrali się przedstawiciele różnych redakcji od sekcji technicznej po zarząd i każdy oceniał mnie, moją pracę i negatywnie oceniał. Kiedy chciałem z tego zebrania wyjść, to nie pozwolono mi poleceniem służbowym i groźbą nagany służbowej i zwolnienia z pracy. I po tym wszystkim musiałem pójść do wykonywania swoich obowiązków, czyli realizacji wywiadu z jednym zespołem. I kiedy po powrocie do domu ze mnie to wszystko zeszło, po prostu w jednej chwili, kiedy odkręciłem się, padł mi kręgosłup. Po prostu wypadły mi dyski. Całkowicie jakby organizm mu się w tym momencie poddał. I stałem się na chwilę, mówię na chwilę, no na kilka miesięcy, osobą, która była niezdolna wykonywać jakiekolwiek czynności fizyczne, bo zanim zostało to rozeznane, co mi się stało, no to były błędy lekarskie. A potem to rozeznanie właśnie, że mam wypadnięte dyski, że trzeba operować, że trzeba jakoś postawić mnie na nogi. A jako człowiek strachliwy, który boi się nawet igły, pobierania krwi i tak dalej, dzięki temu nie zostałem tatuatorem, bo nawet miałem skate tatu swoje, miałem być tatuażystą, ale strzykawki i krew nie pozwoliło mi na to. To też ten strach przed operacją, bałem się, że zostanę warzywem, spowodował, że zwróciłem się w stronę opatrzności Bożej. Przypomniałem sobie, że jest Getrzwałd. Wiedziałem, że jest, ale nie znałem go dokładnie od tej strony duchowej. I pojechałem. Pojechałem w miesiącu maju. Nie mogłem kierować autem, bo nie mogłem nawet nosić 2 kilo w rękach. Ale mówię, zaufam. Zaufałem i wydarzył się cud. Po prostu. W jednej chwili to się wydarzyło. Nie wymagało litanii. Nie wymagało długiego klęczenia, wymagało podjęcia mojej decyzji, że jadę w objęcia Matki Bożej, że się na to decyduję, że to jest mój wybór, że ufam, tak? Najlepsze jest to, że kiedy wszedłem do kościoła w Getrzwałdzie, nie było tam akurat wtedy nikogo, byłem sam o poranku, No, zrobiłem to w tajemnicy przed żoną, bo pewnie by mi w takim racjonalnym myśleniu nie pozwoliła na taką podróż, to nie pomyślałem, Panie Boże, uzdrów mnie, czy coś takiego. Nie, absolutnie nic nie mówiłem. Byłem tak wpatrzony w obraz Matki Bożej, ten cudowny, który tam jest nad tabernakulum, wpatrzony w jej oczy, wyobrażenie żywych oczu Matki Bożej, że żywe oczy na mnie patrzą, że całkowicie nawet gdzieś zapomniałem, z czym ja tu przyszedłem. Zrobiło się niesamowicie dobrze. Poczułem się w jakichś takich objęciach matczynych, w tym, co jest dla mnie niezwykle, niezwykle takie istotne, bo tego też zawsze gdzieś pragnąłem. To było takie doświadczenie, które trudno mi opisać, bardzo indywidualne i osobiste, ale w tym doświadczeniu po prostu tak zapragnąłem tej miłości, że powiedziałem, zawierzam się Tobie, Matko Boże, Twojemu sercu, poprzez Twoje serce, sercu Jezusa Chrystusa. I wtedy doświadczyłem fizycznie doświadczyłem niesamowitych rzeczy, niesamowitego gorąca, jakby coś się we mnie przepalało, ale nie parzył ten ogień, ale czułem niesamowity ogień, który nie parzył, ale był we mnie. Przeszło przez moje ciało. Dotknięcia poczułem, o tak bym to nazwał. Dotknięcia poczułem. I potem wiedziałem, że już jestem uzdrowiony. Byłem uzdrowiony łaską, czyli łaska wiary. Ja nie musiałem podchodzić już rozumowo do zagadnień wiary. Po prostu to do mnie przyszło. Nie musiałem zadawać żadnych pytań. To po prostu się stało. A druga rzecz to kwestia uzdrowienia. Do tej pory nie miałem tej operacji, nie mam. Z pomocą lekarską. Pan Bóg też postawił odpowiednich lekarzy na mojej drodze. Ale że się na to zdecydowałem, na tę drogę właśnie, w tym zaufaniu. I z tą pomocą do tej pory funkcjonuję, działam. I też wróciłem do tej pracy, z której zostałem wypluty. To jest zastanawiające. I to też jest jakimś przykładem w tym świadectwie, żeby się nie poddawać. Bo ja rzeczywiście miałem sytuację, że stałem w jeziorze i nagle się ocknąłem, nie wiedząc, dlaczego w nim stoję. I to właśnie to był ten potrzeb złego, że nie masz celu życia, idź. Skończ ze sobą, nie jesteś nikomu potrzebny. Więc to jest takie doświadczenie, dużo bym o tym mówił, teraz wolałbym pokazywać na te pułapki, które były na mnie zastawiane, żeby ktoś inny w nie nie wszedł.
1: Więc zacznij od pierwszej pułapki.
0: Popkultura. To jest zwiedzenie szatana.
1: Jak?
0: Jest ta popkultura.
1: Popkultura.
0: Tak, to jest ta pułapka dla młodych ludzi. To jest ten seks, drugs and rock and roll. To te hasła rock and rolla. Dla mnie to są te błyski, w których spadł szatan na ziemię i został w tym zrzucony. A to jest zwiedzenie dla młodych ludzi. To jest ta pseudowolność. Właśnie pseudowolność pokazywana młodemu człowiekowi. I to jest niezwykłe, że tak młodzież daje się manipulować właśnie czymś takim. Manipuluje, bo to jest w kręgu masowym. Jakby wszyscy idole, ja też miałem plakaty na ścianach i też uważałem, że to są moje wektory, które prowadzą mnie gdzieś tam, ale brak dzisiaj postawienia autorytetu na drodze młodego człowieka jest jego też zagubieniem przez to, że te autorytety są burzone i atakowane. Stąd widzę, że tą pierwszą pułapką dla mnie była popkultura i wszedłem w nią przez batalię, bunt dwóch zespołów, The Beatles i The Rolling Stones. Wybrałem The Rolling Stones. Chociaż wybór The Beatles także byłoby dla mnie złowieszczy. Też by tak było. Bardzo przepraszam, jestem przeziębiony. W każdym razie popkultura. To przede wszystkim. To było dla mnie zwiedzenie podstawowe. Potem egoizm. No, weszło dziennikarstwo, weszła scena, kiedy światła są na ciebie zapalone na estradzie i słyszysz tylko mruk publiczności, nie widzisz ich, tak? Ale czujesz, że po prostu ty, co tam robisz na tej scenie, wpływa na innych i to niezwykle na ciebie działa, na mnie działa. Stawia mnie ponad, staje się takim pseudomesjaszem na tej scenie i to jest moją zgubą, bo staję w miejscu Pana Boga. Kontroluję ludzi, dosłownie kontroluję ich umysły, nawet nieświadomie, ale to robię. Jako konferencjer ludzie wykonywali wszystko to, co robiłem ze sceny. Patrząc na to, że jestem z ich środowiska, prowadziłem imprezy metalowe, subkulturowe, no ale także i zwykłe dni miast, widziałem, jak łatwo sobie zaskarbić ich sympatię i poprowadzić ich. I to, co mówię, jak łatwo może być wyrocznią dla tych ludzi, kierunkowskazem na dalsze życie. To jest groźne. To jest kolejna pułapka, czyli egocentryzm, egoizm, w który człowiek wpada i z tego nie może wyjść, bo nie widzi prawdy, bo żyje w zakłamaniu. I nie wie nawet, że żyje w tym zakłamaniu. I kolejna rzecz, pozbawienie codziennej modlitwy. No Boże, być może nawet i pierwsza rzecz, że te inne rzeczy rzeczywiście, kiedy one wchodzą, to pozbawiają mnie codziennej modlitwy. Pozbawiają mnie w ogóle miejsca spotkania z Bogiem, ciszy. Pozbawiają mnie milczenia. Pozbawiają mnie jakiegokolwiek kontaktu z Panem Bogiem, bo w dalszym ciągu w mojej głowie, gdybym tylko chciał, płyną wszystkie płyty, które do tej pory poznałem muzyczne. One się nie zatraciły, one nie weszły w niepamięć. One są. Każdy riff, każda gitara, każdy element tej muzyki, on dalej we mnie gdzieś tam w głowie jest. I to jest mój świadomy wybór, że tego nie chcę. Żeby to nie brzmiało w mojej głowie. Ostatnio miałem taką sytuację, że byłem przed jednym sanktuarium, wchodziłem do niego, a przed tym sanktuarium siedział człowiek i grał na misach tybetańskich. Takie miłe brzmienia mis tybetańskich uderzenia, które miały odciągnąć od tego dla mnie, co się dzieje w kościele. Żeby tam wejść, żeby przy nim przystanąć i już tu zostać. Ja miałem właśnie coś takiego, że te wszystkie brzmienia, muzyka, popkultura w całości, bo to nie tylko muzyka, były dla mnie jak właśnie ten gość, który tymi misami i tą łudą miłego innego dźwięku kazał mi się tam zatrzymywać, a był tym złym, tak? Wysyłanym sygnałem, żebym poszedł w inną stronę, na zagubienie. Nie boję się mówić o szatanie, mówić, że jest szatan, że chce zgubić nas, że nie chce naszego szczęścia, że poluje na każdego człowieka, nawet każdego swojego wyznawcę, bo często odcina te kupony swoje. Nawet walę młotem często o tym, żeby o tym mówić. O grzechu, o dekalogu. To jest dla mnie niezwykle ważne, dla mnie samego, żeby to stawiać przed sobą, bo kiedy nieraz dla człowieka, bo nieraz ten strach też jest ważny, bo kiedy zejdzie z niego ta odpowiedzialność wobec samego siebie, ale nawet to, wobec tego, co będzie potem, no to wtedy jest najbardziej chyba groźne, bo wtedy człowiek nie ma kontroli żadnej nad sobą, tak? I żyje w tej łodzie fałszywej wolności. Także to były dla mnie te pułapki. One są w różnej formie, w różnym natężeniu dzisiaj funkcjonują, ale tak z perspektywy młodego chłopaka, kiedy wspominam z siebie z lat szkoły podstawowej, walkę o plakaty zespołu Status Quo, dawałem za to noże, finkę, żeby mieć taki plakat, za zespołu UFO, wtedy single Doktor Doktor, czy pierwsze The Ramones, które docierało, czy Dead Kennedys do mnie, to pamiętam, że nie chodziło mi wtedy o żaden przekaz tekstowy tych zespołów, o żadne to, o czym śpiewają. Chodziło mi tylko o to, że to daje mi pozór jakiejś wolności. Więc jeżeli dziś widzę w młodym człowieku, że on też potrzebuje jakiegoś pozoru, przynajmniej potrzebuje jakiegoś buntu, potrzebuje przejść przez jakieś zmaganie ze sobą, to kiedy obserwuję, że ja dostałem chociaż w tamtym czasie oparcie w tradycji, w katolicyzmie, do którego mogłem się odwołać, konfrontując się z tymi swoimi doświadczeniami, no widzę, że dzisiaj jest taka pułapka, że ten młody człowiek nie ma do czego się odnieść. Zupełnie.
1: Różaniec, nawrócenie, wiara, zabory, polszczyzna, nawrócenia, uzdrowienia, pocieszenie, duchowa siła. Czyli Gietrzwałd w 8 chyba, czy 9 słowach. Różaniec, nawrócenie, wiara. Polszczyzna to ważne, kiedy w czasie zaborów Matka Boża mówi po polsku. Dziś nam się to wydaje śmieszne, tak, że ktoś może na to zwracać uwagę, ale wtedy było to skrajnie ważne. Bóg przychodzi, żeby ratować nie tylko z nawróceniami, nie tylko z uzdrowieniem wewnętrznym, nawróceniem, ale też z uzdrowieniem fizycznym, żeby zostawić znaki. Tak Jezus czynił cuda po to, żeby skoncentrował uwagę ludzi na tym słowie, które głosi, które daje życie, ale to życie już wieczny, tak? Pocieszenie i duchowa siła. My modlimy się codziennie na różańcu o 5:30, cztery części różańca i wielu ludzi, którzy tam wpisują się, bo to i w radiu, i na kanale Otwórz Oczy na YouTubie i na czacie, ludzie wpisują właśnie, że pokój i pocieszenie, duchowa siła, tak? Że ona płynie z różańca. Ja sądzę, że czasy są coraz trudniejsze. Dlaczego tak sądzę? Sądzę tak dlatego, że coraz częściej Matka Boża przychodzi w takich właśnie miejscach, sytuacjach, objawieniach jak w Getrzwałdzie. Czym Getrzwałd jest na dziś, na trudne czasy? Bo przyszły trudne czasy. Polska może wylądować w roli regionalnego mocarstwa i może stać się znów podlegać rozbiorom już nie takim fizycznym, ale po prostu nie będzie suwerenności i będziemy wyzuwani z niepodległości. Czym dzisiaj Getrzwałd na trudne czasy? Jakie jest wyzwanie przed Polską, przed Polakami?
0: Tak nazwałem pierwszą książkę, 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków na trudne czasy. W książkach często akcentuję ten patriotyczny i narodowy wymiar tych objawień. Owoce, tak, też tego wszystkiego. Kwestie też odzyskania niepodległości. Przede wszystkim odzyskania swojej tożsamości i dumy. Bóg, honor, ojczyzna, tak wyśmiewane teraz, właśnie jest istotą. Co na pierwszym miejscu, co na kolejnym. Jeżeli chodzi o dziewczynki z Getrzwałdu, to były proste wieśniaczki. Czy one miały świadomość narodową, mieszkając na Warmii? Miały świadomość, że nie są Niemkami. Że przez to, że nie są Niemkami, jest im gorzej. Że przez to, że mówią po polsku, bo ja mam tę świadomość, że pomimo gwary warmińskiej wiedziały, że jest język polski, że tutaj była Warmia, to było przekazywane z pokolenia na pokolenie, ta święta Warmia polska, że kościół, do którego uczęszczają, z wizerunkiem Matki Bożej, to w przekazach kościół, do którego przychodziły wojska Leszczyńskiego, zostawiały tam wota, gdzie podczas potopu szwedzkiego także było akcentowanie polskości, gdzie przychodziły też wojska potem napoleońskie, to jeszcze z tej Wandei pewnie wiarusi, którzy drwili z wiary i chcieli też dotykać kościół, a jednocześnie byli też polscy żołnierze, którzy na to nie pozwalali. Na przykład Świętej Lipki tutaj jest dosyć mocny, gdzie nastąpiły dewastacje przez wojska napoleońskie. I sam ten kontekst narodowy, to, że Matka Boża mówiła po polsku, bo według mojego badania to nie była gwara warmińska, tylko to był język polski, jakim się posługiwali wtedy na tym terenie ludzie, to pokazuje, jak niebo na to zwraca uwagę. Czy to jest ta iskra? Swego czasu, kiedy mieszkałem za Krakowem, akurat tam też tworzyłem radio takie ewangelizacyjne Profeto i tak sobie przyjeżdżałem, bo miałem taką okazję właśnie do świętej Faustyny, do Łagiewnik. Zastanawiałem się na tym, czy ta iskra to nie jest ta iskra, która idzie z Getrzwałdu. A jeżeli idzie z Getrzwałdu, to czym ona ma być? I odniosłem wrażenie, że nie czymś masowym, że to nie tłumy, chociaż teraz Getrzwałd jest bardziej znany niż na przykład 10 lat temu, to jednak ta stałość i gorliwość tych, którzy tam przychodzą. Ja to widzę na przykład w tym, co się ostatnio wydarzyło w Getrzwałdzie, bo tam trwały procesy związane z sieciami dyskontowymi i terenem, który miał zaburzać krajobraz i w ogóle miejsce Getrzwałdu. I dopóty to było groźne, dopóki się ludzie nie modlili, tylko protestowali. Ale jak się pojawiła grupa wiernych, którzy stawali przy kapliczce z kapłanem i się modlili, to nagle wszystko zaczęło się odkręcać. I widzę jeden wielki problem trochę, że wielu ludzi nie dostrzega siły w modlitwie, że ona zmienia. Tak jak mówił święty Maksymilian Kolbe, że każde zdrowaś Mario jest takim mocnym uderzeniem w piekło. Że to jest ważne, codzienna modlitwa, o tym Matka Boża mówi. I wydaje mi się, że Getrzwałd jest tą siłą, która uświadomi ludziom moc modlitwy, moc codziennego różańca, że przez to wszystko można zmienić, jak pod Lepanto, jak pod Wiedniem, jak w 20 roku w cudzie nad Wisłą, że to wszystko można zmienić. ale jednocześnie, żeby trwać w wierności. Żeby to nie było tak, że na przykład Warszawa prosi o ratunek, a jednocześnie jest stolicą europejskiego przemysłu aborcyjnego, jak to było przed wojną. Więc stałość, poprawa, to jest niezwykle ważne. Ratunek przyjdzie z nieba. Matka Boża przychodzi i ona jest tą hetmanką, ale potrzebuje swoich chówców. I one się w Giedrzwałdzie już tworzą. Ja mam zaufanie do tego, co widzę, bo w tym odkrywaniu Giedrzwałdu, bo to też tak zdradzę, do tej pory wiele akt, wiele tematów na temat tego, co tam się wydarzyło, no było przysłoniętych. Może nie jakąś niechęcią, ale brakiem osób, które by chciały to odkrywać i chciałyby to nagłaśniać, a z drugiej strony gdzieś tam też to zakurzało, leżało, a teraz się odkrywa, nie zaginęło. I to jest dla mnie zastanawiające i pokazuje działanie Matki Bożej, że przychodzi nagle moment, w którym wiele spraw jest odkrywanych. Jest inne spojrzenie też na ten przekaz, który został nam podany w tamtym czasie, ale także pod kątem teologicznym. Jest to też inaczej formułowane. Więc ja osobiście widzę wielką w tym nadzieję, ale jednocześnie musi wypływać to z woli ludzi, z woli narodu. Już wiele otrzymałem sygnałów, otrzymaliśmy, że jesteśmy jakoś tutaj w tym, szczególnie w tym planie Bożym, zapisani. Tylko trzeba współpracować. Trzeba współpracować. Obserwując to, co tu się dzieje na Warmii, powstające grupy różańcowe, zwłaszcza i męskie, ale i grupy świętego Józefa, bo kult świętego Józefa też jest mocno związany z Giedrzwałdem, zwłaszcza kult milczenia. Tu jest taki charyzmat w grupach milczenia godziny dziennie, że to jest bardzo niezwykle potrzebne człowiekowi. Powiedziałeś, Matka Boża Pocieszenia, pocieszająca. Ale nie wiem, czy Państwo wiecie, czy Ty wiesz, że Matka Boża z Giedrzwałdu to jest Matka Boża Pocieszenia. Właśnie ma takie wyzwanie. I to jest niezwykłe, że przychodzi jako Matka Boża Pocieszenia. Ona ani razu nie użyła słowa pokutujcie. To zostało wzięte z wydarzeń, które się wydarzyły rok po objawieniach w 1878 roku. Gdzie rzekomo Matka Boża miała się też objawiać. I to nie jest zatwierdzone przez Kościół, ale wtedy pojawiły się te słowa. A jednocześnie one tak wychodzą z tych napomnień, z tych rad Matki Bożej, że pokuta jest tutaj nieodzowna. Ale też Matka Boża daje nam to nie bezpośrednio. To ja mam do tego dojść i ja mam to wdrożyć w życie. I to jest niezwykłe. To jak Matka Boża wprowadza nas w codzienną modlitwę z powrotem, tak? Bo dzisiaj jest trudność modlitwy. Wydajecie radę, codzienna, poranna modlitwa, rozpoczęcie dnia od różańca, to jest też wielka łaska, bo nie każdy potrafi tak podejść do tego, by się pomodlić. Nie ma nawet do tego siły. Bo tak jak w La Salette Matka Boża mówiła, żeby chociaż codziennie odmówić Ojcze Nasz i zdrować Marię, przede wszystkim się przeżegnać, pościć w piątek, a w niedzielę uczestniczyć w Eucharystii. To jest to niezbędne minimum, ale codzienny różaniec, codzienny zmienia człowieka. Różaniec zmienia mężczyznę, zmienia ojca, zmienia jego nastawienie. Każe mu być głową rodziny i przede wszystkim udzielać błogosławieństwa swojej rodzinie i dzieciom. I to jest niezwykłe, że z tego wezwania Matki Bożej do codziennej modlitwy różańcowej, to jest nie jedno wezwanie, nie jedno objawienie, tak mocno to zostało zaakcentowane w Polsce. Bo na tle innych uznanych objawień maryjnych, te objawienia, które w Europie są w ogóle nieznane, bo nawet jak ci znawcy od objawień piszą swoje opracowania i książki, nawet i w Polsce znawcy objawień, niechętnie sięgają po Giedrzwałd albo nie wiedzą o tym, że w Giedrzwałdzie były takie wydarzenia. Bo gdy czytamy poszczególne rady Matki Bożej i jej orędzia, no to mamy, przepraszam, że tak powiem, napisany scenariusz działania.
1: Kult milczenia, godzina dziennie. Co to jest?
0: Milczenie świętego Józefa. Święty Józef jest w każdej tajemnicy radosnej. On jest obok Matki Bożej. Kiedy modlimy się tajemnicami radosnymi, to jest z nami święty Józef. A to jest jego milczenie. Jego pięć cnót jako męża sprawiedliwego, opiekuna świętej rodziny. Jego milczenie to jest wsłuchanie się w natchnienia Boże, żeby mocno odkrywać ten głos Pana Boga skierowany wewnętrznie do mnie, żeby go odczytać i żeby się kierować, żeby się wypełniała wola Boża. Godzina dziennie, po informowaniu oczywiście swojej rodziny, żeby nikt nie myślał, że się ktoś pogniewał na ciebie i się nie odzywa, ale przebywanie godziny w milczeniu, nie oglądania telewizji, nie słuchania radia, mogą być swoje inne codzienne obowiązki, ale po prostu kontemplowanie. Często też myślna w tym czasie modlitwa i to pozwala, to jest takie ćwiczenie duchowe. Po prostu to jest ćwiczenie duchowe. Pozwala trwać na modlitwie, pozwala znaleźć czas na modlitwę, a jednocześnie nie jest izolacją od rodziny.
1: Powiedz mi, dlaczego tak często zły duch wygrywa w młodych ludziach? Tak, i myślę tutaj o tych młodych kiedyś, jak my urodzeni w latach 60., tak? Życie kolejnego człowieka jest łamane. Widzimy, jak dzieją się rzeczy dramatyczne, tak? I pewnie zawsze tak było, tak? No ale jak się patrzy na 17-latków złamanych całkowicie, na ludzi, którzy no nie widzą żadnej nadziei, jednocześnie Bóg jest im tak obrzydzony, że i Kościół, że nie chcą w ogóle słuchać. Można do nich oczywiście trafić poprzez ich cierpienie, tak? I jakoś ich prowadzić powoli ku Bogu. Ale dlaczego tak często wygrywa zły duch? Czy subkultura jest już, przepraszam, popkultura, czy jest już subkulturą szatana całkowicie?
0: Od razu jest stawiana szala. Od kiedy tylko dziecko idzie do szkoły, już jest na szali. I mamy tutaj rodziców i mamy tę drugą stronę. I co będzie przeważać? Jeszcze nie tak dawno w sumie temu, patrząc na swoje życie, to widziałem, że ta przewaga właśnie domu rodzinnego była przeważająca. Ona była tym punktem odniesienia, ale jednocześnie gdzieś tam tworzył się bunt. Ale poprzez co się tworzył bunt, prawda? Na przykład poprzez to, że rodzice byli ubodzy, poprzez to, że nie było ich stać na jedno, na drugie. I jakby stąd ten no niestety materializm powodował, że była taka chęć sięgnięcia po rzeczy nieosiągalne. I w jaki sposób? Często ci, którzy to pokazywali, byli takim punktem odniesienia. Jeszcze za moich czasów punktem odniesienia był i święty papież, na którego patrzyło się z szacunkiem, na tę biel, na tę taką nieskazitelność. Tak to odbierałem jako młody chłopak. Nieraz do tego wracam, bo zachowałem swoje zeszyty z kateches, a mieliśmy je w salkach katechetycznych i tam były wypracowania i patrzę na te swoje myśli, ale już z drugiej strony pociągał mnie blichtr takiej Suzy Quattro, prawda, dziewczyny ubranej w skóry, jak Elvis Presley, z gitarą, która pokazywała właśnie taką wolność bez okowów, a system dawał okowy komunistyczne i to bardzo mocne w tamtym czasie. Dzisiaj to już jest niezrozumiałe przez młode pokolenia, ale ten bunt był taki systemowy w tamtym czasie. Patrząc, analizując to dzisiaj, jest to dla mnie wielką zagadką i też w jakimś sensie tajemnicą tego działania złego, bo no jakby no nie ma takich sytuacji, by młodzież musiała się tak buntować systemowo, jak za tych moich młodzieńczych lat, kiedy to było stworzone strukturalnie, więc burzył się człowiek wobec jakiejś tam nadanej struktury. Dzisiaj z jednej strony akceptują tę strukturę, która jest, nie buntują się przeciwko niej, wchłaniają jej przekaz i uderzają w tę strukturę Bożą. I to jest zadziwiające, że w ten sposób szatan działa, że potrafi zniewolić właśnie młode umysły. Nie dziwię się im, bo chcą też dla siebie szybko normalnego życia. Patrzę na te dzieciaki, które na przykład chcą uzyskać sukces jako wokaliści. Chodzą do szkół wokalnych, do szkół muzycznych, szkolą się, śpiewają i był taki juror, który oceniał takie dzieciaki. Widzę, ile to ich emocji kosztuje, jak niepowodzenie nie przekuwa się na sukces, tylko na porażkę depresji, że nie będzie już życia, że trzeba będzie pracować za niską krajową, w ogóle pracować w zawodach, których się sobie nie wymarzyło. A popkultura, ta masowość pokazuje, że nie. To jest twoje życie. Tu możesz wejść, tu możesz robić. Jeżeli patrzymy na listę Epsteina, na to, co się wydarzyło w tym nowym porządku świata tworzonym, co się wydarza, co się pokazuje młodym ludziom, to właśnie uzyskanie sukcesu za jakby oddanie swojej wolności, tak? I wielu młodych ludzi potrafi oddać swoją wolność, żeby jednak mieć chociaż ten pozór sukcesu. I przedstawianie Jezusa Chrystusa dla nich jest jako tego, który im tę wolność zabiera. I to jest niezwykle trudne, bo to się dzieje w rodzinach katolickich. To nie jest tak, że ja tak powiedziałem, że nieraz młodzież nie ma do czego wrócić, ale jest tak, że właśnie z rodzin katolickich dużo takich dzieci odchodzi z kościoła jakby wbrew temu, w czym były wychowywane. To jest wielka tajemnica dla mnie, ale na pewno elementem tego jest walka o duszę młodego pokolenia, żeby z tej tradycji chrześcijańskiej powyrywać, żeby nie było tego w tym oparcia. Więc to jest też działanie systemowe, by młode pokolenia były całkowicie wyrezane z dekalogu, z tradycji, z oparcia w Bogu. No, co tu dużo mówić, by było łatwiej, można było sterować tym młodym pokoleniem i tworzyć swoje zastępy, antychówce, w co młody człowiek wchodzi. Wykorzystuje się chęć buntu młodego człowieka, ale to jest dojrzewanie. On przez dojrzewanie musi przejść, przez swoje doświadczenia, tylko w tym doświadczeniu stawia się mu antywzorce. I to jest niezwykłym właśnie tutaj zagrożeniem, tak? Zagrożeniem, bo ich kontestacja to jest kontestacja tego porządku, którym jest właśnie fałszywie przekazany jako zło.
1: Jezus zabierający wolność. Taki jest przekaz. Posłuchaj, jesteś nie tylko dziennikarzem, publicystą, ale jesteś też ewangelizatorem, wykładowcą, pisarzem. Prowadzisz rekolekcje, konferencje i masz teraz 3 minuty na taki finał tych 55, w tej chwili 6-minutowych radiowych rekolekcji. Masz 3 minuty dla siebie.
0: Wolność w Jezusie Chrystusie przez ręce Maryi, bez zastanawiania się. W wyborze. To jest wybór. Wybieram tę wolność, jeżeli chcę w niej być, a przede wszystkim ten stan wolności przez stan codziennej Eucharystii, jeżeli taka jest możliwość, a przede wszystkim stan łaski uświęcającej, dotknięcie raju. To jest niezwykłe. To jest jedyna wolność. Nie będę tego tłumaczył, nie będę zachęcał, ale powiem, że ja doświadczyłem tej wolności i chcę w niej trwać. Doświadczyłem dotyku Bożej miłości. To jest niezwykłe. A to był zaledwie ułamek do czymże jest miłość w pełni.
1: Grzegorz Kasjaniuk, dziennikarz, publicysta, ewangelizator. Dzięki, Grzegorzu. Mam nadzieję, że za 4, 5, może 3 tygodnie się usłyszymy ponownie. Z Bogiem.
0: Dziękuję, z Panem Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Amen. Z Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Miałam dość przykre doświadczenie w moim życiu, bo straciłam dwie bardzo bliskie mi osoby. Był to mój brat, który zginął w wypadku 9 lat temu i też 9 lat temu mój tata bardzo ciężko zachorował i po wypadku mojego brata trafił na intensywną terapię i tam przebywał tak parę miesięcy i też zmarł. Na początku jakoś tak było mi ciężko, było mi bardzo to przyjąć. Buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach. Tak jest, często się zdarza, ale ja jakby z biegiem czasu widzę, jak Bóg działał w moim życiu, czego wcześniej nie zauważałam. Było to bardzo ciężkie doświadczenie, ale jakby po tych doświadczeniach dopiero do mnie dotarło, że to życie tutaj na ziemi jest na chwilę, że kiedyś i tak ono się skończy i w zasadzie bardzo mi zależało, żeby tą relację z Bogiem nawiązywać, bo też kiedyś w przyszłości zdaję sobie sprawę, że umrę i chciałabym się z tymi moimi bliskimi spotkać. I to moim zdaniem to po prostu Bóg zadziałał w moim życiu, Duch Święty, który jakby uświadomił mi, że piekło, niebo i czyściec istnieje. Też ciężko mi jest to wytłumaczyć, ale ciężko jest to mi wyjaśnić w taki sposób, jak to się zadziało, aczkolwiek ja to pojęłam. To jakby przyszło nagle, że poczułam pragnienie właśnie modlitwy, pogłębienia relacji z Bogiem. Na początku aczkolwiek było naprawdę ciężko, bo jednak to ogromna strata i nie mogłam się na początku z tym pogodzić, ale z biegiem czasu sama zaczęłam szukać Boga. Zaczęłam szukać sobie różnych rekolekcji wyjazdowych i chciałam Go poznawać. I w tym momencie mam tak, że na przykład nie wyobrażam sobie mszy świętej bez przyjęcia komunii. Obwiniałam na początku i miałam też takie... W zasadzie obwiniałam, ale tak jakby trochę się bałam też Go atakować. I miałam takie bardzo ciekawe doświadczenie, bo szukałam wspólnot katolickich w Warszawie i wstąpiłam do jednej wspólnoty. I od razu jak tam przyszłam, była możliwość napisania listu do Boga. Na początku w ogóle nie brałam tak pod uwagę, ale pewnego dnia siadłam i napisałam ten list i właśnie w tym liście pierwszy raz w życiu wszystko jakby wyrzuciłam Bogu. Wszystko, o właśnie obwiniłam Go w tym liście, o wszystkie moje takie trudne doświadczenia. Też wtedy miałam taki okres, że nie miałam pracy, więc wszystko w tym liście wypisałam i dałam tam osobom, które się nad tym listem modliły. One nie znały mojej historii życia. I ja ten list otrzymałam dopiero po 2 tygodniach, dlatego że listu też nikt nie przeczytał. On był zaklejony w kopercie i po tygodniu modlitwy stwierdzili, że będą się modlić jeszcze 1 tydzień, ponieważ nie miałam pracy i chcieli jeszcze objąć, jakby dowiedzieli się w tym momencie, że nie miałam pracy, żeby objąć jeszcze modlitwą moją osobę. I po tych modlitwach dostałam ten list z powrotem, zamknięty w kopercie, ze Słowem Bożym, które było włożone do jeszcze osobnej koperty. A to Słowo Boże było dla mnie niesamowicie ważne. To był drugi list do Tymoteusza. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. No ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu odda Pan Sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko dla mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. To były słowa, które ksiądz czytał na pogrzebie mojego brata. I dla mnie one były bardzo takie podbudowujące. Ja jakby zdałam sobie sprawę, że on już jest bezpieczny, że on już jest w niebie. I poza tym był sportowcem. I to jest jak w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem. A on był sportowcem i przed śmiercią otrzymał Puchar Odkrycia Roku 2005. Także dla mnie to było niesamowite. Po raz pierwszy poczułam, że Bóg do mnie przemówił. I w życiu. I też właśnie, że jakby zakończył to życie, ale że właśnie na ostatek odłożono wieńc sprawiedliwości, że wierzę w to, że Bóg zbawił jego duszę. Myślę, że chcę, tak. Ja słowami tak modląc się jakoś nie obwiniałam go, bo tak jakby wydawało mi się, że do Boga to tak raczej nie mówi w taki sposób. Ale teraz z biegiem czasu widzę, że jednak do Boga mówi się o wszystkim, o każdych sytuacjach. Można z nim rozmawiać jak z przyjacielem, dzielić się swoimi radościami, swoimi smutkami. I co kiedyś jakby nie docierało do mnie, że tak można się modlić w taki sposób. Tak, tak. Ja w sumie tak prawie codziennie widzę działania Boga w moim życiu. Stawia mi na drodze wspaniałych ludzi. Mam przeróżne ciekawe historie. Zdarza mi się, że gdzieś właśnie spotkam kogoś na ulicy, zaczynam z nim rozmawiać i tak widzę, jak mnie to ubogaca. Miałam takie konkretne zdarzenie. Kiedyś właśnie wracając, nawet niedawno to było, wracając metrem, zauważyłam panią taką bezdomną, która tam siedziała gdzieś między biletomatami. No i na początku przeszłam obok niej, ale jakoś tak się zatrzymałam i mnie tknęło, żeby do niej podejść. No i zaczęłam z nią rozmawiać. Dam jej bułkę i co ona tu robi, a ona obdarzyła mnie takim niesamowitym uśmiechem, taką radością, która mnie bardzo ubogaciła. Nie spodziewałam się, że będzie chciała w ogóle ze mną rozmawiać, a ona z taką życzliwością ze mną rozmawiała i no dodała mi dużo takiej radości i pogody ducha. Bardzo jakby widzę, że te osoby są wdzięczne, że z nimi się porozmawia, ale też ubogacają mnie. Mam jeszcze sytuację z takiego pana też kiedyś zaczepiłam, aczkolwiek troszkę się obawiałam, ale podeszłam do niego, też to był bezdomny. Okazało się, że akurat w tym dniu miał swoje 50. urodziny i bardzo się ucieszył, że później pobiegłam, przyniosłam mu jakieś ciastka i był bardzo wdzięczny. No i nawet wczoraj go widziałam i bardzo chętnie chcę przyjść na takie rekolekcje, które organizujemy, bo ja należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. I będą rekolekcja Ruła i on bardzo chętnie chce przyjść. Wczoraj mi właśnie to powiedział. I często też zdarzyło mi się, że spotykałam na drodze osoby starsze. Kiedyś pamiętam, że wracałam metrem i jakoś miałam wrócić wcześniej, ale coś mi wypadło i jechałam późniejszym tym metrem. I idąc po drodze spotkałam takiego pana, któremu tam pomogłam przenieść jakieś siatki i on zaczął mi tam opowiadać o swojej historii życia, potem mnie zapraszał do siebie na działkę i tak czułam, że to właśnie Bóg mnie prowadzi, żeby nawet chwilę spędzić czasu z tym panem, bo być może nie miał z kim porozmawiać w domu. Miałam też taką sytuację, że w sklepie właśnie jakiejś pani pomogłam zdjąć coś z półki, no i ona podziękowała mi, no i tak jakoś dalej z nią chodziłam między tymi regałami i pomagałam jej przy zakupach, a ona później mnie zaprosiła do siebie do domu i żeby ze mną spędzić czas i porozmawiać. I w ogóle później byłam taka zszokowana, jego obcą dziewczynę wpuściła, ale też widziałam, że to na mnie tak pozytywnie wpłynęło, a poza tym ona mogła się też wygadać. Tak. Właśnie rozmawiać z nim, modlić się do niego, rozmawiać, opowiadać mu o swoich zmartwieniach, o swoich radościach. Mówić do niego tak jak do przyjaciela i próbować go słuchać. Ja też korzystałam z takich rekolekcji. Na fundamencie byłam, rekolekcje ignacjańskie. To były rekolekcje w ciszy. Ja z reguły jestem gadułą i myślałam, że nie dam rady wytrzymać, ale naprawdę były to tak owocne rekolekcje. Polegały głównie na adoracji i medytacji Pisma Świętego, Słowa Bożego i rzeczywiście czułam, że Bóg do mnie przemawia. I ostatnio nawet też byłam na uzdrawianiu wspomnień, takich rekolekcjach, gdzie podczas adoracji poczułam, jak Bóg do mnie mówi, że jestem Jego, że należę do Niego i że On się mną zaopiekuje. Takie miałam poczucie i taką ogromną radość. I widzę, że im bardziej szukam, tym bardziej Bóg właśnie jakby przemawia. Widzę to, jak przemawia do mnie. Żyć wiarą, czyli żyć zgodnie z nauką Pana Jezusa, żyć zgodnie z Ewangelią, nie skupiać się tylko na sobie, ale właśnie też właśnie kochać bliźniego jak siebie samego, patrzeć na inne osoby i próbować też wychodzić do nich i otwierać się na nich. Że przede wszystkim przyjmuję Komunię Świętą i jakby jednoczę się z Bogiem dzięki Komunii Świętej i znaczy ja po sobie widzę, że to mi daje ogromną radość, przyjmowanie Pana Jezusa do serca i dzięki temu jakby mam większą odwagę też wychodzić do innych osób, że właśnie staram się adorować, tak, Pana Jezusa i w miarę często uczestniczyć we mszy świętej. Widzę, jak to bardzo mi pomaga w życiu, w każdym dniu i jak mnie otwiera na inne osoby, które Bóg stawia na mojej drodze. Maryja jest matką Jezusa i jest dla mnie bardzo ważna, gdyż ja miałam takie doświadczenie w życiu, że to w zasadzie wiem od mamy, bo ja jestem wcześniakiem. Miałam brata bliźniaka, który żył jeden dzień i właśnie urodziłam się 3 miesiące wcześniej. I po jakimś czasie mama mi powiedziała, że bardzo gorąco właśnie modliła się do Matki Bożej, żeby zostawiła mnie przy życiu i te prośby właśnie zostały wysłuchane i Matka Boża jest dla mnie bardzo ważna. I wierzę w to, że właśnie dzięki niej też moje, że wyprosiła łaskę życia dla mnie też u swojego Syna Jezusa. Przede wszystkim modlić się każdego dnia, czytać Pismo Święte i szukać też dla siebie różnych ciekawych rekolekcji, które przybliżają nas do Boga. Dzisiaj w Poprawczaku pierwszy raz było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Tak jak wcześniej mówiłam, należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia i jedną z grupek, która posługuje, jest właśnie grupa wychodząca do Poprawczaka. Są tam chłopaki w wieku 13 do 18 lat, którzy czekają na wyroki i my ich tam odwiedzamy raz w tygodniu, w niedzielę. No i zawsze jest msza święta i spędzamy z nimi czas, rozmawiamy, czy gramy w ping-ponga bądź w siatkówkę. I dziś wyjątkowo pierwszy raz było właśnie wystawienie Najświętszego Sakramentu. I chłopaki chętnie przyszli, co na początku nas tak troszkę zdziwiło. My już tam od jakiegoś czasu chodzimy, więc na początku jak przychodziłam, to troszkę tak z dystansem widziałam, że podchodzili do nas, ale im częściej tam się pojawiamy, to widzę, że oni się cieszą, że ktoś przychodzi, że poświęca im czas i otwierają się na nas. I w tej chwili jest tak, że oni przychodzą i do nas, cześć, co u was słychać, jak tam w Przymierzu Miłosierdzia, co jest dla mnie takie niesamowite. I jest tam taki chłopak, który Nie, na samym początku, jak zaczęłam przychodzić, bardzo często na mszy siadał w ostatniej ławce i właściwie to nie bardzo chciał na tą mszę przychodzić. No ale przychodził, siadał, siedziałam czasami koło niego i tam coś go czasem zapytałam, dlaczego nie chce siąść bliżej, a on, a jestem ateistą, nie wierzę, więc dlatego siedzę sobie tutaj z tyłu. I po jakimś czasie, jak zaczęłam tam przychodzić, była jakaś taka chwilowa przerwa, nie było mnie może ze 3 niedziele pod rząd. I jak przyszłam, zobaczyłam tego chłopaka służącego do mszy świętej. Po prostu byłam zachwycona, jak go tam zobaczyłam i oszołomiona, bo no nie spodziewałam się. Chłopak, który twierdzi, że jest ateistą, nagle służy do mszy. I poszłam do niego później po tej mszy i się pytam, co się stało, że zacząłeś służyć i jak to w ogóle? A on mi powiedział, że właśnie stracił brata w wypadku. I to było dla mnie takie niesamowite, że widzę, że Bóg stawia mi na drodze osoby z podobnymi doświadczeniami, takimi jak ja mam. Utratę kogoś bliskiego. I on właśnie powiedział, że od tamtej pory jakby poczuł, że Bóg jest w jego życiu. I nawet ostatnio, jak tam byłam, to ten chłopak przyjmował Pana Jezusa, Komunię Świętą, więc jak Bóg działa w moim życiu i w każdego z nas, to jest naprawdę niesamowite. Jak też zbliża osoby, które mają podobne doświadczenia, żeby w jakiś sposób też mogły sobie pomagać w podobnych historiach życia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju

0: bo to już po prostu nie sposób było o tym milczeć. Jeden z największych marszów w Polsce, jeden z największych w Europie. Media zagraniczne nas zauważyły. Tam jest to nasze dzisiejsze Westerplatte.
1: Witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym specjalnym gościem jest pani Lidia Sankowska-Grabczuk, rzecznik Narodowego Marszu Życia. Dzień dobry, pani Lidio.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Spotykamy się w przeddzień Narodowego Marszu Życia, inicjatywy, która od kilku lat gromadzi bardzo wiele osób, które chcą pokazać, że rodzina to pewna przygoda, jest to i poświęcenie, i radość, i mnóstwo kolorów. Proszę o tym opowiedzieć, od kiedy ta inicjatywa zaczęła w Polsce żyć tak na dobre?
0: No w ogóle Marsze dla Życia czy Narodowy Marsz Życia to są inicjatywy, które już od początku lat 90. istnieją w Polsce i są niezwykle ważne, bo są ważne, po pierwsze, spełniają taką ważną rolę głosu społecznego. One nigdy nie pozostają niezauważone przez władzę, przez organ stanowiący prawo. Co więcej, im nas jest więcej, tym ten głos jest silniejszy. To było bardzo mocno widać w 1996 roku, gdy po zmianie prawa zezwalającego na dokonywanie aborcji bardzo szeroko, które powstało w 1946 roku, w 1993 wprowadzono tak zwany kompromis aborcyjny. Bardzo dobrą rzecz na tamte czasy, stosując jakby no taki środek gradacji, tak? Ciężko było wszystko osiągnąć po 50 latach tak morderczego prawa. I niestety po 3 latach komuniści z powrotem wprowadzili tak zwaną aborcję na życzenie. I wtedy przyszedł prawdopodobnie największy w historii naszego kraju Marsz dla Życia, zgromadząc około 100 tysięcy Polaków, którzy się na to nie zgadzali. I owocem tego marszu było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku. No trudno nie połączyć tych wydarzeń. Jesteśmy przekonani, to jest po prostu fakt, że ten marsz był jednym z elementów, który mocno wpłynął na to orzeczenie. Orzeczenie, które pokazało, że aborcja na życzenie jest niezgodna z prawem. I oczywiście to prawo zostało cofnięte. Potem odbywało się wiele marszy dla życia i rodziny w różnych miejscowościach, również w Warszawie. Na przestrzeni lat no one się różnie formowały. W Warszawie ponad 20 lat temu powstała inicjatywa Marszy Świętości Życia, jakby wespół z ustanowieniem Dnia Świętości Życia czy Narodowego Dnia Życia w Polsce, ustanowionego przez parlament. To była bardzo piękna tradycja, gdzie te marsze miały swój początek w obu warszawskich katedrach, warszawskiej i warszawsko-praskiej. Odbywały się w msze święte w jednym czasie, a następnie obie diecezje się spotykały i szły w tym Marszu Świętości Życia. I właśnie wreszcie 7 lat temu obudziło się w nas takie pragnienie, aby oprócz tych wszystkich marszy, które są niezwykle ważne, które odbywają się w całej Polsce i które pokazują, że Polacy w każdym zakątku naszego kraju nie chcą zabijania dzieci nienarodzonych, chcemy, aby też wzorem choćby Waszyngtonu czy Paryża odbywał się cyklicznie w Polsce też jeden taki duży narodowy marsz życia. Marsz, który właśnie no, będzie gromadził Polaków z wszystkich stron Polski, który będzie pokazywał taką naszą jedność, większą siłę, tak? No i tak się odbyło po raz pierwszy przed pandemią. Potem pandemia trochę nam pokrzyżowała plany. Niestety te marsze nie mogły się odbywać. I zmierzam do marszu, który odbył się 2 lata temu. W 2024 roku odbył się ogromny Narodowy Marsz Życia. Jedna z największych imprez pro-life ostatnich czasów w Europie. Zgromadził ponad 50 tysięcy Polaków z wszystkich regionów Polski. Naprawdę było to wzruszające doświadczenie. Msze święte, które tak samo jak podczas Marszu Świętości Życia odbywały się w obu katedrach warszawskich, podtrzymaliśmy tę tradycję. I pamiętam, że proboszcz katedry warszawskiej na tej mszy poprzedzającej marsz powiedział, że takich tłumów katedra nie widziała od czasów kardynała Wyszyńskiego. I było to bardzo wymowne, ponieważ to był czas też, kiedy na stole w parlamencie leżały 4 zabójcze ustawy poszerzające możliwość zabijania dzieci.

0: narodzonych, dokładnie 2 lata temu. Marsz był w kwietniu i tak właśnie myśleliśmy sobie, że trochę mamy takie zapętlone, zapętlony wehikuł czasu, tak? Kardynał Wyszyński, no to były czasy też trudne, a nawet jeszcze trudniejsze. To prawo było dużo szerzej też, pozwalające zabijać dzieci nienarodzone, a dzisiaj rządzący chcieli dokładnie tego samego i jeszcze w szerszym zakresie. I to było naprawdę piękne, wzruszające doświadczenie patrzeć na tak ogromną liczbę Polaków, radośnie zgromadzonych na Placu Zamkowym, radośnie skandujących kulturalne hasła, ale jednocześnie stanowcze, mówiące o tym, że nie chcemy, żeby nasz naród zabijał własne dzieci. No i marsz odbył się w kwietniu, a w lipcu przy absolutnie sprzyjającej arytmetyce sejmowej, sprzyjającej zabijaniu nienarodzonych, żaden z tych projektów nie przeszedł. Więc również trudno tutaj nie widzieć, że ten Narodowy Marsz Życia, ale również kolejne lokalne marsze dla życia i rodziny i wiele innych inicjatyw nie wpłynęły na to.
1: Dlatego nad Wisłą?
0: Prawdopodobnie. No, na pewno w jakimś sensie tak. Te cuda się dzieją regularnie i chrześcijańska cywilizacja jest fundamentem naszego narodu i my chcemy o tym pamiętać, my musimy o tym pamiętać. Bo właśnie no, zmierzam do tego, że w tym roku ten marsz też jest szczególny, bo jest szczytem obchodów 1060-lecia Chrztu Polski. Z wydarzenia, które nie tyle zmieniłoby kształt naszego kraju. Polski by nie było, gdyby nie Chrzest Polski. Po prostu by nie było. I dzisiaj chcemy po pierwsze pamiętać o tym. To jest niezwykle ważne, żebyśmy pamiętali o tym, żebyśmy kultywowali tę pamięć w naszych dzieciach, wnukach, w kolejnych pokoleniach. A jednocześnie widząc, że stoimy nad przepaścią demograficzną. Polska jest naprawdę w katastrofalnej sytuacji demograficznej, więc tym bardziej, no cóż, naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości.
1: Europa ma na to rozwiązanie, przysyłając do wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej kolejne tysiące emigrantów, którzy w ten sposób mogą wypełnić tę lukę tego braku dzietności. Ale czy to właśnie pomoże nam zachować te korzenie chrześcijańskie?
0: Masowa migracja jest niestety w tym momencie jedynym narzędziem zachodniej Europy na katastrofę demograficzną. Absolutnie to nie pozwoli nam zachować w ogóle Polski, bo no, tożsamością kraju jest kultura, jest nasz naród, jest nasza historia, nasza cywilizacja, która zupełnie ma się nijak do cywilizacji migrantów czy braku tej cywilizacji. Więc to nie o to tutaj chodzi zupełnie. Po pierwsze, musimy przestać zabijać własne dzieci. Musimy przestać godzić się na to, żeby w świetle prawa czy nielegalnie przymykając na to oko, nasze polskie dzieci były zabijane. Tak jak ma to miejsce choćby pod samym Sejmem, w nielegalnym miejscu, w przychodni bądź legalnie nie przychodni, nieważne. To jest miejsce, gdzie wiemy i wszyscy się chwalą tym, że są zabijane dzieci nienarodzone. Pod samym Sejmem, więc jest to...
1: To miejsce to jest chyba bardziej prowokacja, chociaż na pewno też działa.
0: Czy jest to zarejestrowane jako tam sklep, cokolwiek, ale dobrze wiemy, że tam zresztą same panie, które tam pracują czy pomagają, cokolwiek, chwalą się tym, że pomogły w cudzysłowie dokonać aborcji jakiejś kobiecie dzisiaj czy wczoraj. Więc i dzieje się to pod samym Sejmem. To jest naprawdę przerażające, bo to jest absolutnie niezgodne z prawem i niezgodne z prawem naturalnym człowieka i mrożące krew w żyłach. Dlatego idziemy w Narodowym Marszu Życia już jutro. Tak jak powiedziałam, ten wymiar społeczny jest bardzo ważny i jest słyszalny i skuteczny, ale to jest też piękne święto polskich rodzin. Narodowy Marsz Życia jest w swojej naturze radosną, piękną, rodzinną manifestacją. Uczestniczą w nim tysiące polskich rodzin przechodzących przez wszystkie pokolenia. Idą rodzice z dziećmi, z dziadkami, czasami 3-4 pokolenia idą razem. Często jesteśmy wszyscy w bieli czy w jakichś radosnych, jasnych kolorach ubrani. Trzymamy polskie flagi. To jest niezwykle ważne. Zapraszamy, aby wszyscy mieli ze sobą flagi Polski. Bądź też inne transparenty, ale zdecydowanie z kulturalnymi postulatami. O to zawsze apelujemy, żeby nie było żadnych tam wulgaryzmów czy nieprzyjemnych obrazów. I będziemy radośnie maszerować w to największe święto polskich rodzin.
1: Czy spotykacie się z takim zarzutem, że jesteście zgromadzeniem narodowców, tym bardziej, że współorganizatorem Marszu Narodowego, Marszu Życia jest Marsz Niepodległości?
0: Narodowcy bardzo wspierają nas w organizacji, za co serdecznie dziękuję. Cóż, my ogólnie mamy dużo różnych zarzutów wobec naszej działalności, ale najważniejsza jest nasza idea i to, co nam przyświeca i to, co czasami też widzimy, że rzeczywiście do jednego, jeżeli do jednego człowieka dotrze do świadomości to, czym jest aborcja, albo dotrze świadectwo rodziny, która powie naprawdę przenikające serce słowa ze sceny, to znaczy, że było warto. Znaczy, że jest to warte tego wszystkiego. I jeżeli ktoś usłyszy to bicie serca ze sceny, bicie serca dziecka pod sercem jego matki, co już stało się tradycją na Narodowym Marszu Życia, że zupełnie na żywo, nie z nagrania, słychać bicie serca dziecka, które jest pod sercem jego matki, zupełnie matki, która stoi w tym momencie na tej scenie, która za miesiąc urodzi to dziecko. I słychać to bicie serca na całym Placu Zamkowym, to jest tak naprawdę wzruszający moment, jednocześnie bardzo prawdziwy i wiem, że porusza też wiele serc. Ja osobiście myślę sobie, że to jest moment, kiedy bije serce Polski. I dopóki te marsze będą się odbywały, to serce będzie biło i będzie biło tak długo, aż każde polskie serce będzie miało prawo bić.
1: Miałam ciarki na plecach, jak powiedziała pani o tym bijącym sercu i że to się dzieje na żywo, bo ja pod samą scenę nigdy nie udało mi się dotrzeć, chociaż pamiętam ten dźwięk bijącego serca i pamiętam też, jak sama będąc mamą, jakie to zrobiło na mnie wrażenie. Chciałam panią zapytać o to, czy macie jakieś, robiliście jakieś badania i macie dostęp do informacji, jak to wydarzenie wpłynęło na osoby postronne, które w ogóle nie miały zamiaru się znaleźć na marszu, a dostaliście potem jakieś świadectwo, że to wpłynęło na te osoby?
0: Badań nie robiliśmy, ale rzeczywiście spływają czasami takie świadectwa, bądź na przykład ludzie nawet podchodzą do nas po marszu, którzy faktycznie przypadkowo znaleźli się bądź nieprzypadkowo na tym krakowskim przedmieściu, że ich to porusza. Co ciekawe, nigdy jeszcze na Narodowym Marszu Życia nie odnotowaliśmy jakichś nieprzyjemnych sytuacji, tak? Zdarza się, że jakieś tam osoby mniej lub bardziej znane w swoich poglądach przeciwnych naszych stoją z transparentem gdzieś z boku, ale to jest często ignorowane, nigdy nie kończy się jakąś agresją. Natomiast, tak jak mówię, nigdy na Narodowym Marszu Życia nie mieliśmy jakichś sytuacji trudnych, agresywnych czy jakiś kontrpikiet, a właśnie jednak przychodziły osoby czasami, które po prostu chciały podyskutować, może myślały inaczej niż my, ale też podkreślali, że ta manifestacja jest taka, że mają możliwość podyskutować, porozmawiać, tak, że warto podejść, że z nami można porozmawiać. Ale podchodziły też osoby, czy czasami pisały nam na forach, w komentarzach potem po marszu, że jednak coś poruszyło ich serce, coś się zadziało i to już się nie zmieni, to już tam gdzieś jakieś ziarno zostało zasiane. Albo też odzywają się do nas wolontariusze, którzy widzieli poprzednie marsze, coś się w nich obudziło i teraz chcą pomóc przy tym marszu. Więc widać, że to wszystko ma sens, to wszystko działa i o to chodzi. No bo to jest ideą tego marszu, żeby pokazać ludziom w czasie, gdy media bardzo zakłamują rzeczywistość, że życie jest piękne, aborcja jest okropna, obrzydliwa i to jest zero-jedynkowa prawda, tu nie ma nic pomiędzy. I chcemy, żeby Polska miała przyszłość, żeby dzieci się rodziły, żeby kobiety były szczęśliwe, rodząc własne dzieci. To też jest właśnie ważny postulat naszego marszu, bo widzimy, jak bardzo żyjemy w czasach, gdy macierzyństwo jest deprecjonowane. A my chcemy pokazać, że macierzyństwo daje siłę. Jest związane absolutnie z trudami z cierpieniem i nikt tego nie kwestionuje, bo wszystko, co jest piękne, rodzi się w cierpieniu, ale ostatecznie daje siłę do nieprawdopodobnego. Kobiety po urodzeniu dzieci, wychowując te dzieci, potem na przykład wracając do pracy, mówią, że uzyskują talenty czy umiejętności, których wcześniej w ogóle nawet by nie pomyślały w sobie, że mają. Więc też o tym będziemy mówić i też chcemy pokazać, że macierzyństwo jest czymś wspaniałym i warto, żeby Polki po prostu rodziły dzieci w czasie tego kryzysu demograficznego, kryzysu szeroko opartego, mocno opartego o kryzys antykultury po prostu.
1: Mm-hmm. Jeśli to jest tak ważny temat, ile razy media publiczne objęły patronatem medialnym wasze wydarzenie?
0: No nie było takiej sytuacji, niestety. No cóż, media publiczne są jakie są.
1: Czy to znaczy, że media publiczne nie są polskimi mediami, skoro nie zależy im na stworzeniu takiej atmosfery pozytywnej wokół rodziny?
0: No cóż, no rzeczywiście warto zadać sobie to pytanie, natomiast chcę zaznaczyć, że 2 lata temu właśnie jak marsz był taki bardzo liczny, to pojawiła się wzmianka w głównym wydaniu wiadomości z naszego marszu, tak? Wzmianka z komentarzem, pamiętam, premiera Tuska, który powiedział, że prawa kobiet w Polsce będą chronione. Bardzo trafny komentarz, nam bardzo zależy na tym, żeby prawa kobiet w Polsce były chronione, żeby każda Polka miała prawo się urodzić. Każda Polka nigdy nie cierpiała z powodu tego, że zabiła własne dziecko. Ale właśnie to też jest ważne, właśnie ważne, że to pani zauważyła, że te media nas jednak zauważyły, jak nas było bardzo dużo. Bo to już po prostu nie sposób było o tym milczeć. To już głupio było nie powiedzieć. Jeden z największych marszów w Polsce. Jeden z największych w Europie. Media zagraniczne nas zauważyły. Robiliśmy reportaże do Włoch, do Francji, nawet do Waszyngtonu. Więc trudno, żeby TVP nawet się nie zająknęła. Także no, to też o czym świadczy i mówię o tym dlatego, że zachęcam, żeby wszyscy jutro rano wstali z kanapy i pojawili się na Narodowym Marszu Życia i wzięli ze sobą jeszcze kilka osób. Tam jest to nasze dzisiejsze Westerplatte. Dzisiaj być może nie mówi się tak głośno o aborcji w polityce, ale to nie znaczy, że ten temat nie istnieje. Politycy często nie chcą o tym mówić, bo jak zaczną mówić, to właśnie robią się protesty. My niezależnie od tego, czy mówią, czy nie mówią, idziemy, bo po pierwsze, mnóstwo dzieci w Polsce w świetle prawa jest zabijanych dzisiaj na podstawie tak zwanej przesłanki psychiatrycznej. To jest katastrofa, naprawdę, bo to jest wielkie kłamstwo antynaukowe. Nie ma czegoś takiego jak depresja z powodu urodzenia dziecka. Jest oczywiście depresja poporodowa, to jest zupełnie inny stan, natomiast żadna kobieta nie czuje się gorzej z powodu tego, że urodziła dziecko, niż gdyby to dziecko zabiła. Jest to absurd. Są to zupełnie aborcje dokonywane na podstawie żadnych badań. Nie ma żadnych badań kobiety wykonywanych przed dokonaniem aborcji. I sieją naprawdę tragiczne żniwo. I w świetle prawa kilkaset takich aborcji rocznie w Polsce jest dokonywanych. Więc musimy się jutro spotkać.
1: No niestety ta liczba rośnie i dane są zatrważające. Z roku na rok to jest wzrost o 100%. Mówię tutaj o Polsce. Czy scena, na której stajecie, jest też taką okazją do tego, żeby te wszystkie kłamstwa dotyczące właśnie depresji poporodowej, czy one są łamane? Czy to jest okazja, żeby opowiedzieć kobietom, że urodzenie dziecka i nawet oddanie go do adopcji, jeżeli znajduje się w takich okolicznościach, że nie będzie w stanie go w tym momencie wychować, jest lepsze niż pozbycie się go w szpitalu w czasie aborcji. To mnie zatrważa, że nie ma informacji o tym, czym jest syndrom poaborcyjny. Że nie ma informacji o tym, że ja pozbywając się swojego dziecka nie przestaję być matką, tylko staję się matką dziecka martwego. Więc takich informacji w mediach nie słyszymy, a tutaj jest okazja, bo jest scena, żeby coś takiego powiedzieć, tylko nie wiem, czy to jest odpowiedni czas, żeby poruszać takie kwestie.
0: Na pewno też będziemy o tym mówić, bo no, nie bardzo szeroko, bo nasz czas też będzie ograniczony, ale będziemy wspominać. Będziemy też mówić o adopcji, to co pani wspomniała, tak? Będzie wspaniała dyrektor ośrodka adopcyjnego w Warszawie, która też powie do nas kilka słów tego właśnie, że adoptuj, a nie morduj, przepraszam. Jest ten wybór. Chociaż pytanie, no jakim wyborem jest zabicie dziecka? Kobiety często mówią, że dokonały aborcji właśnie dlatego, bo nie miały wyboru. Paradoksalnie. To jest, tak wygląda prawda.
1: Myślę, że to jest też związane z tym, że nie spotkały w tym momencie takim kryzysowym na swojej drodze osoby, która wzięłaby je za rękę i wsparła w tym momencie i pozwoliła
0: Dokładnie
1: im
0: tak.
1: dokonać tego wyboru. I te kłamstwa, które słyszymy ze strony czasami nawet naszych koleżanek feministek, że masz prawo wyboru. No nie, w takich środowiskach ten wybór jest jeden i wręcz jest forsowany. Znamy teraz doskonale, pamiętamy przykład chłopca, który miał się urodzić z łamliwość kości. To nie jest choroba, która mogłaby zostać zakwalifikowana jako zagrażająca życiu mamy czy tego dziecka, taka, która powodowałaby tę śmierć dziecka tuż po porodzie, a jednak dzięki temu wsparciu w cudzysłowie oczywiście tych kobiet, które są przeciwniczkami ratowania życia, ta biedna kobieta skończyła tam, gdzie skończyła, czyli w Oleśnicy, i to dziecko niestety też zakończyło swoje życie w taki sposób, który aż trudno przywoływać po raz kolejny, ale wydaje mi się, że o tym też trzeba mówić.
0: Dokładnie. W ogóle ten wybór nie powinien polegać na tym, czy urodzisz, czy zabijesz. No to jest, ciężko mi znaleźć porównanie, ale to jest no taki wybór jak urodzisz, czy zabijesz. No nie wiem, ukradniesz, czy kupisz. No jest wybór. No można iść do sklepu i coś ukraść, ale i to jest tak dużo mniejszy kaliber niż mówimy o zabiciu dziecka, tak? Można zgwałcić albo nie zgwałcić, tak? No to jest wybór. Tylko wybór, no jaki to jest wybór? Natomiast wybór powinien być między tym, urodzisz i zostawisz, czy oddasz do adopcji? Czy oddasz do okna życia? Szanowni Państwo, teraz właśnie przypomniałam sobie, że kilka dni temu, w marcu, minęło 10 lat, odkąd uruchomiono pierwsze okno życia w Polsce i właśnie najstarsze dzieciątko z okna życia kończy w tej chwili 10 lat. Jest to naprawdę piękne, wspaniałe świadectwo. Dzieci żyją, są otoczone opieką, miłością, i to miłością z wyboru. To jest wybór.
1: Rozmawiałam niedawno z paniami, które prowadzą hospicjum dla dzieci, hospicjum Gajusz w Łodzi. To jest to hospicjum, które chętnie przyjęłoby też Felka, tego chłopca, który świętej pamięci, który niestety został zamordowany przez lekarza, ginekologa, który składał przysięgę Hipokratesa. Niestety chłopiec nie żyje i te panie postawiły taką tezę bardzo odważną, że okna życia tak naprawdę nie powinny istnieć. Gdyby państwo odpowiednio, w odpowiedni sposób chroniło życie od samego poczęcia i również w sytuacji, kiedy mama dowiaduje się, że to dzieciątko może narodzić się chore, te okna życia nie byłyby potrzebne. Dlatego apel do rządzących wydaje się jak najbardziej konieczny. Czy takie apele też padają z waszej sceny?
0: Jak najbardziej. No, jest wiele takich sytuacji, gdzie państwo po prostu funkcjonuje źle albo nie funkcjonuje. Podobnie, no cóż, domy dziecka nie miałyby racji bytu, gdyby państwo funkcjonowało dobrze w zakresie pieczy zastępczej, rodzin zastępczych. No ale to jest osobny temat, nie będę tego rozwijała tutaj dzisiaj. Ale rzeczywiście to są obszary, gdzie państwo zupełnie kuleje. Trzeba to ze smutkiem przyznać. Także no, Będziemy, też się o to upominamy. Bardzo się cieszę, że pani Zofia Dłutek będzie na naszym marszu. Jest to osoba z ogromną charyzmą, która dała dom ogromnej ilości dzieci. Już nawet nie wiem ilu, ale przydała im to szczęście i dzieciom, i małżeństwom, które pragnęły mieć dzieci. Jest matką poniekąd trochę tych dzieci. No, na pewno otoczyła je ogromną miłością. To jest niesamowite, prawdziwe, piękne dzieło. Myślę, że to już jest osoba, która za życia powinna zostać ogłoszona świętą. Także też cieszę się, że będzie z nami na marszu i powie nam kilka mądrych słów. Także no, jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Jest co świętować. No, też pomyślałam sobie jeszcze, jak pani wspomniała o Felku. No, przypomniało mi się to, że niedawno pani, która dopuściła się zabicia Felka, dostała tytuł superbohaterki. Oczywiście z jednej strony mnie to oburzyło, z drugiej strony myślę sobie, że no, jeżeli dostała tytuł superbohaterki takiego środowiska, to w sumie dla mnie osobiście jest to żadna nobilitacja, ale wiadomo, no, dla niej to jest jakaś tam satysfakcja. I no cóż,
1: to nie, pani
0: wiem,
1: powiedziała
0: nie, wiem, czy, nie, nie wiem, czy to powinno pójść na antenie, ale odważę się. Powiem tak, że też dlatego z pewnym spokojem do tego podeszłam, bo pomyślałam sobie, że doktor Mengele za swojego życia też dostawał mnóstwo nagród, a jednak później historia go oceniła. I teraz to jest nasze zadanie. To jest nasze zadanie, żeby nasze dzieci miały prawdziwych superbohaterów. Żebyśmy my tak wychowywali własne dzieci, żeby kiedyś na kartach historii była prawda. Było pokazane, kto jest bohaterem, kim była Stanisława Leszczyńska, bo boję się, że dzisiaj coraz więcej ludzi z pokolenia Z nie wie, kim była Stanisława Leszczyńska, a wiedzą, kim jest Marta Lempart czy Gizela Jagielska. I to jest nasza porażka. To jest nasze zobowiązanie do tego, żeby, no żeby to zmienić. Żeby nasze dzieci miały prawdziwe autorytety, jednak żebyśmy wrócili do tego, w ogóle do tych czasów autorytetów, nie? A nie tylko TikToka i zakłamanej prawdy medialnej. To jest, my nie możemy się tym zdrażać, że ktoś dostał jakiś tytuł. To oczywiście powoduje pewien szum medialny, ale jedne środowiska dają swoje nagrody, inne swoje i tak było i jest, będzie zawsze. Natomiast naszą rolą jest to, aby historia kiedyś była napisana w sposób prawdziwy, a nie zakłamany. Nasze dzieci potrafiły dobrze myśleć i to ocenić.
1: Nie macie wrażenia, że taka akcyjność, bo my jesteśmy narodem, który lubi akcję, lubi działać, odpowiadać na różne trudne wydarzenia. Mamy powódź, idziemy pomagać. Mamy problem z dzietnością, z tym, że widzimy, że dzieci tracą życie. Dzisiaj już coraz łatwiej. Wspominała pani o tej przesłance psychicznej.
0: Tak.
1: A efekt jest taki, że giną nie tylko dzieci, ale matki, które tego dokonały, również w jakiś sposób tracą to życie. Ja nie wiem, ile osób, które dokonały aborcji, potem musi walczyć z depresją. No to są fakty, o tym mówią naukowcy. Jak przełożyć ten jeden dzień, tę jedną akcję, ten jeden marsz na całe życie, żeby pokazywać innym, że życie ma wartość.
0: Narodowy Marsz Życia tworzy bardzo wiele organizacji, tak? Oczywiście na czele z Fundacją Świętego Benedykta, ale jest to również Koalicja dla Życia i Rodziny, czy Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z Krakowa i wiele innych organizacji, które na co dzień właśnie robią to, o czym pani mówi. Po pierwsze, realnie pomagają kobietom, realnie finansowo pomagają kobietom. Stowarzyszenie z Krakowa, Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka ma kilka finansowych programów pomocowych przeznaczonych dla kobiet właśnie w trudnej sytuacji materialnej, czy przed, czy po urodzeniu dziecka. Zawsze można tam zadzwonić, opowiedzieć swoją sytuację i dostać realną pomoc. Fundacja Bractwo Małych Stópek na drugim końcu Polski, w Szczecinie, na północy Polski. Tam odbywają się nawet czasami remonty mieszkań dla kobiet zostawionych bez opieki. Tak jak pani powiedziała, kobiety, które chcą dokonać aborcji, zawsze nie mają wsparcia. Gdyby kobieta miała wsparcie ojca dziecka, nigdy by w ogóle nie zdecydowała się na aborcję. W mojej opinii aborcja jest najbardziej szowinistycznym aktem, jaki można sobie wyobrazić. Totalnie ściąga odpowiedzialność za poczęte życie z mężczyzny. Czasami jest tak wygodniej, łatwiej, Teoretycznie bez konsekwencji. Natomiast jeśli chodzi o syndrom postaborcyjny, to co pani wspomniała, oczywiście wielu naukowców o tym mówi. Niestety świat, też świat mainstream, wyrzucił z listy zaburzeń WHO, tak, syndrom postaborcyjny. Ale mamy u siebie w Polsce wspaniałą panią profesor Marię Ryś, która w swoim gabinecie przyjęła setki kobiet, które dokonały aborcji, jak nie więcej. Ale nie tylko, różnych innych pacjentek. I powiedziała, że w swojej praktyce psychologicznej, psychoterapeutycznej nigdy nie spotkała większej traumy niż trauma kobiety po dokonaniu aborcji. Trauma śmierci bliskiej osoby, naturalnej śmierci, nawet trauma rozwodu, która jest też jedną z największych traum życiowych, nie jest w żadnej mierze porównywalna z traumą, jaką się w kobiecie dokonuje po dokonaniu aborcji. I te badania, które nam prezentują feministki, że to wcale tak nie jest, bo większość kobiet mówi, że jest fajnie, one są zakłamane, bo często są robione maksymalnie 5 lat po dokonaniu aborcji. A problem polega na tym, że syndrom często wychodzi po 30 latach. Po 40. I też nie jest tak, jak się nam wmawia, że syndrom jest winą Kościoła, bo Kościół wmawia kobietom, że to jest grzech. Jest dokładnie odwrotnie. Profesor Maria Ryś mówi, że pozna wiele kobiet, które po 100 razy się spowiadały z tego. 100 razy dostawały głębokie rozgrzeszenie, 100 razy dostawały ukojenie, że to już jest wybaczone, a one i tak same sobie nie mogły wybaczyć. Więc nie jest to ani kwestia wiary, ani kwestia ideologii, tylko po prostu to jest nauka. To są niestety przykre fakty. Więc też o tym mówimy i też, tak jak wspomniałam, no te wszystkie nasze organizacje na co dzień prowadzimy też działalność edukacyjną, prowadzimy też kanały na YouTubie, tak jak Koalicja dla Życia i Rodziny, gdzie na przykład obecnie mówimy bardzo dużo o pięknie macierzyństwa. No na co dzień robimy po prostu co możemy, żeby te wartości, rodzina, życie dalej były podstawowymi wartościami w naszym społeczeństwie.
1: Mhm. W jaki sposób staracie się docierać do ludzi młodych? No, żyjemy w takim teraz czasie, kiedy niewiele młodych osób zagląda do mediów publicznych, ale wszyscy siedzą z telefonami w rękach i mają okazję właśnie tam znaleźć taką informację, która wręcz z nimi wstrząśnie. Spotkałam się z takim stwierdzeniem, że pokazywanie obrazów dzieci po aborcji no właśnie jest takim wstrząsającym obrazem. A ja chciałam zapytać o to, w jaki pozytywny sposób mówić o wartości życia młodym ludziom dzisiaj.
0: No powiem tak, naszą misją organizatorów Narodowego Marszu Życia jest raczej pokazywanie piękna życia, tak? Nie, na Narodowym Marszu Życia nie ma plakatów, zawsze prosimy, żeby nie było plakatów pokazujących dzieci po aborcji, choćby dlatego, że są tam też dzieci, których wrażliwość często nie jest gotowa na takie obrazy i nie musi być. Są kobiety, które doświadczyły poronienia, dla których taki widok też może być traumą po prostu i z wielu innych powodów. Natomiast my wolimy pokazywać piękno życia, tak jak Fundacja Organizacja Proelio, która również wspiera Narodowy Marsz Życia, która wydała książkę i cykl filmów pod hasłem Życie jest cudem, pokazujących cud życia dzieci, które miały się nie urodzić, które teoretycznie były skazane na to albo były sugerowane aborcje, bo nie będzie niewidome, bo w ogóle nie przeżyje 2 dni, a teraz żyją pięknie, nie są samowystarczalne, ale któż z nas jest samowystarczalny?
1: To jest taka lekcja dla nas, lekcja społeczna, bo przypominam sobie teraz przypadek Belgii czy Holandii. My nie zobaczymy tam na ulicy dzieci z zespołem Downa.
0: Islandii, tak.
1: Tak, ten problem wydaje się być rozwiązany, nie ma tego problemu, ale to społeczeństwo żyje zamknięte w swoich domach, każdy w swoim domu i nie ma tego poczucia solidarności, a Polska jednak ma w swoich korzeniach głęboko właśnie zakorzenioną tę solidarność, takie poczucie wspólnotowości i działania na rzecz dobra wspólnego i wydaje mi się, że to co robicie i Marsz dla Życia właśnie temu ma służyć.
0: Tak jak powiedziałam, przede wszystkim chcemy pokazać to piękno. Kraje, o których pani wspomniała, czy przede wszystkim też Islandia, w której faktycznie dzieci z zespołem Downa już się w ogóle nie rodzą, a poradzili sobie z tym tak, że po prostu te dzieci są zabijane. Jest to przerażające i bardzo smutne, ponieważ no jak już nie wiem, kto pierwszy mądry to powiedział, ale czy lekarz do pacjentki właśnie, która usłyszała diagnozę, że dziecko będzie miało zespół Downa lub podobną chorobę, powiedział, nikt inny nie pokocha cię tak mocno jak to dziecko. I oczywiście to nie zmywa całego cierpienia i trudu, jakie przed nami w związku z tym, czy przed tą kobietą, w związku z tym, że urodzi dziecko z niepełnosprawnością. Ale to naprawdę jest ogromny dar i ogromna siła, która się pojawia wraz z urodzeniem tego dziecka. Natomiast po prostu żyjemy w przerażającym takim świecie konsumpcyjnym, nastawionym tylko na to, że wszystko jest łatwe, lekkie i przyjemne. I jesteśmy zupełnie niegotowi też na sytuacje trudne, bo my rozważamy teraz kwestię, czy aborcja jest dobra, czy jest zła, a co w sytuacji, gdy nam się pojawia choroba już w życiu, gdy mamy 5, 10, 15 czy 20 lat, tak? No to pójdziemy zaraz w stronę eutanazji wyłącznie, tak?
1: I to się już dzieje niestety.
0: To się już dzieje, tak. W Europie szerzej, u nas w Polsce jeszcze nie, ale pytanie jak długo? Eutanazja u dzieci też są miejsca, gdzie to się odbywa. I to jest przerażające, bo naprawdę to tworzy bardzo smutne społeczeństwa. Społeczeństwa stare, smutne, takie stetryczałe, no bez nadziei, no bo tutaj nie ma żadnej nadziei, nie ma żadnego poczucia, że w tym cierpieniu jest jakiś sens i to może dać radość człowiekowi i miłość. Miłość nieporównywalną z niczym innym.
1: Mam wrażenie, że wiele osób, szczególnie wiele tych środowisk feministycznych w ogóle tego nie zauważa i powinny wrócić członkinie tych organizacji do ustawień fabrycznych, bo przecież pierwsze feministki walczyły o to, żeby dzieci się rodziły. Winą za to, że te kobiety zostają same, no, obarczały mężczyzn. Więc może warto wrócić do książek pierwszych feministek i zastanowić się nad tym, czy naprawdę idę w dobrym kierunku. Zapytałam też o te środowiska feministyczne, ponieważ w 2022 roku po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który rozszerzył ochronę dzieci, na ulicę wyszły manifestacje. Było tam bardzo dużo osób publicznych, które bez żadnego wstydu, wręcz właśnie z odwagą, podpisywały się pod tymi hasłami. I chciałam zapytać, czy istnieje nagroda dla osób publicznych, które przyznają się do tego, że mają przekonania pro-life?
0: Osoby, które mają przekonania pro-life, po prostu często chcą też siedzieć w cieniu. Państwo, to jest tak, że dla nas to jest normalność. I to jest też tak dziwnie dostawać nagrodę za to, że jest się normalnym.
1: Ja wiem, tylko ale, tak sobie ale myślę, rzeczywiście,
0: tak, ja wiem,
1: że to nie ma służyć tym osobom, tylko to ma służyć tym, tak, którzy będą na nich patrzeć. Ponieważ przyznanie się do tego, co jest publicznie głośne, jest bardzo mocnym znakiem. I ja mam duże pretensje do środowiska osób publicznych, aktorów, muzyków, którzy nie stają, być może stają po tej stronie obrony życia, ale ja nie wiem, czy kto to jest. I nie wiem, jakby nie daje mi to takiej nadziei, takiej motywacji. Aha, oni też, to ja też mogę.
0: To jest
1: takich osób.
0: To jest bardzo ważne, kulturotwórcze też to, co pani powiedziała, tak? Musimy mieć też swoich bohaterów, superbohaterów, tak?
1: Dokładnie.
0: I wiem, że Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka rozdaje takie nagrody, tak zwanego cichego bohatera życia. I rozdaje lekarzom i rodzinom. Kiedyś pamiętam, dostała rodzina zastępcza, którą kilkadziesiąt dzieci się przewinęło przez ich dom. I lekarze właśnie, którzy zawsze no, bronią tego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Także rzeczywiście to się dzieje. Być może jeszcze jest tego za mało. Także jest to też ważne dla nas, żebyśmy bardziej o tym pomyśleli. Ale też to robimy. No tylko, no wie pani, w mainstreamie też nie ma o tym głośno.
1: No niestety nie ma.
0: Także...
1: Niestety nie ma i jest to działka, którą na pewno trzeba zagospodarować i pójść gdzieś krok dalej.
0: Ale właśnie, no ja chciałam powiedzieć, że feministki często oburzają się właśnie, no wychodzą na ulicę, gdy jest poszerzana możliwość zabijania dzieci nienarodzonych i tym podobne. Natomiast dziwi mnie, że często milczą w sytuacji, gdy rzeczywiście kobiety są krzywdzone w Polsce albo gdy prawa kobiet są zagrożone. Ostatnio coraz głośniej się mówi na przykład o no, przerażającym zjawisku, jaką jest słynna no, niebieska platforma, tak? Nie chcę tutaj nawet mówić nazwy, ale myślę, że nasi słuchacze wiedzą, o co chodzi. Platforma służąca do tego, że panie tam sprzedają siebie, a panowie to oglądają. I tutaj nie dziwi to, że feministki w żaden sposób nie odzywają się, bo owszem, jedna strona medalu jest taka, to że panie, które na tym zarabiają, bardzo chwalą się łatwo osiąganymi gigantycznymi dochodami, tak? W miesiąc zarabiają tyle, co przeciętny Polak w rok albo trzy, bo te zarobki są gigantyczne. Jest to też potem promowane przez wszelkiej maści media społecznościowe absolutnie w tragiczny sposób. Druga strona medalu jest taka, że wielokrotnie razy więcej mężczyzn korzysta z tej platformy niż kobiet, które na tej platformie się sprzedają. To są mężczyźni, którzy w 90% są żonaci. I to jest przerażające, bo to jest kolejna rzecz, która niszczy nasze społeczeństwo. A feministki milczą. Niedawno słyszałam wywiad z taką panią, która właśnie bardzo dużo pieniędzy się na tym dorobiła. Ona mówi, że ona nie chce, żeby przez seksualność była oceniana jej wartość. Przecież oni sami bardzo wymiernie określają swoją wartość i to pieniężnie.
1: Dokładnie,
0: więc
1: bardzo świadomie.
0: A feministki mówią, że kobiety mają nie być podmiotem, mają nie być obiektem seksualnym, nie wiem, w mediach, cokolwiek. I nie być właśnie uprzedmiotawiane, sprzedawane. No to coś tu nie gra. Dlaczego tutaj nikt nie protestuje? Oczywiście, przede wszystkim przeciwko temu popytowi, czyli przeciwko mężczyznom, którzy się na to rzucają, ale też dlaczego w ogóle to jest legalne w tym kraju? W tak paskudny sposób niszczyć polskie rodziny i naprawdę na to idą ogromne miliony polskich złotych. To jest przerażające, jak ogromne kwoty są na to wydawane i to jest przykre, że podobnie jak zresztą w konwencji stambulskiej, którą feministki tak bardzo chciały i która się dzieje tak straszne żniwo, zresztą mocno antyrodzinna, a ani słowa nie ma w niej o pornografii. A nawet samo WHO mówi, że seksualizacja wizerunku kobiety w przestrzeni publicznej jest jedną z trzech podstawowych źródeł przemocy wobec kobiet. Obok oczywiście alkoholu i innych używek. Więc o tym jest cisza. Pornografia, niebieskie platformy, to nie jest problem dla współczesnych feministek, że kobiety po prostu same siebie wyceniają i sprzedają, tak? Więc to jest no, duża niekonsekwencja, jakbym powiedziała, nawet to nie jest w sumie niekonsekwencja, bo to chyba jest bardzo konsekwentny nurt, bardziej szowinistyczny niż sprzyjający w jakiejkolwiek mierze kobietom.
1: Mam nadzieję, że słuchają nas i feministki, może niewiele, ale jednak może się coś takiego wydarzy. I rządzący, bo pojawiło się tutaj bardzo dużo pytań bez odpowiedzi, które no my na te pytania odpowiedzi nie znajdziemy. My możemy się modlić, możemy właśnie wziąć udział w Narodowym Marszu Życia, na który serdecznie Państwa zapraszamy. Zapytałam Panią o Narodowy Marsz Życia. Każdego roku ten marsz przybiera sobie inne hasło. Jakie hasło towarzyszy Wam w tym roku?
0: Tak, zawsze na sztandarach idziemy z hasłem rodzina, życie, małżeństwo, rodzice, prawa rodziców i tak dalej. I to są absolutnie fundamenty naszego społeczeństwa, fundamenty narodu, każdego narodu. Natomiast Te wszystkie hasła są trochę jak dom budowany na piasku, jeżeli nie mamy w sobie wiary i wierności. I właśnie to są hasła, z którymi idziemy w tym roku. Wiara i wierność. Wiara, czyli nasze korzenie, nasza cywilizacja chrześcijańska i wierność temu dziedzictwu, które no, mamy dzięki 1060-letniej historii naszego kraju. Wierność też wartościom prawa naturalnego. Oczywiście my wiemy też, że prawa Bożego, ale to jest tożsame. I jeżeli te fundamenty będą zachowane, to nasze postulaty będą jak dom na skalę, trwałe i nienaruszalne. Dlatego właśnie z tymi hasłami wiara i wierność w tym roku przede wszystkim maszerujemy już jutro.
1: To są takie postulaty, które trudno odnaleźć w środowiskach LGBT i tak dalej. A z drugiej strony dobrze by było, żeby i takie osoby mogły znaleźć się na tym marszu. I myślę, że zaproszenie tego typu osób jest jak najbardziej otwarte. Każdy ma okazję wziąć udział, chociażby z ciekawości przyjść i zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. Czy naprawdę jesteście atakującymi wszystkich z każdej strony katolikami, którzy tylko składają ręce do modlitwy i do różańca, czemu ja w ogóle nie jestem przeciwna, wręcz odwrotnie. Czy po prostu jest to okazja, żeby zobaczyć cały kolor tego, jak to jest być częścią rodziny. Ja sobie jeszcze jedną rzecz zdałam teraz sobie z tego sprawę, że spojrzenie na takie pełne rodziny może być dla wielu osób bolesne, ponieważ mają swoje doświadczenie, być może rozbitych rodzin, braku pełnych rodzin, braku ojca, braku mamy. I to może być bolesne, ale to może być taki punkt zwrotny w ich życiu, żeby zacząć szukać odpowiedzi na te swoje trudne pytania, te braki i ten ból, który gdzieś tam się pojawi.
0: Tak, to jest bardzo ważne. No, w ogóle wielu uczestników Narodowego Marszu Życia nie ma rodzin, ale wszyscy z jakiejś rodziny wyszliśmy. Nie zawsze ta rodzina była idealna czy wymarzona, czasami była trudna, czasami nawet chcemy o niej zapomnieć, ale jednak gdyby nie rodzina, to nas by nie było. Więc to jest bardzo ważne i też no, chcemy pokazać piękno tej rodziny, która może być właśnie dzięki wierze, dzięki wierności. To, że właśnie różnie jeszcze się w naszym życiu wydarzyło, nie znaczy, że nie może się zmienić. A chcę też powiedzieć, że wiem, że w Narodowym Marszu Życia biorą udział nie tylko Polacy, katolicy. Są też osoby, są też chrześcijanie, niekoniecznie katolicy. Są też osoby czarnoskóre, Polacy i nie tylko Polacy. Zresztą wśród wspaniałych gości będziemy mieli też osoby z zagranicy, z organizacji One of Us, jednej z największych organizacji prorodzinnych w Europie. Ale też wśród tak zwanych zwykłych uczestników też są osoby z innych krajów, innych kolorów skóry, innych wyznań, więc to nie jest absolutnie marsz tylko dla katolików. My mówimy o naszej cywilizacji polskiej, chrześcijańskiej, bo to, co są nasze idee tutaj w Polsce dzisiaj, ale wspierają nas też inne osoby, które czasami nam też zazdroszczą tego, że my możemy mieć jeszcze taki marsz i oby jak najdłużej.
1: Przeciwnicy Marszu Niepodległości mogą się poczuć zawiedzeni, no bo chcieliby tutaj spotkać pewnie typowego narodowca Osiłka, a tutaj znowu pojawi się obrazek mamy z trójką, czwórką dzieci, jeszcze z wózkiem, być może w ciąży. Burzycie pewien schemat, także nie wiem, jak się z tym czujecie.
0: Tutaj nie ma schematu. Po prostu Narodowy Marsz Życia jest marszem dla wszystkich rodzin, dla wszystkich ludzi. Jest marszem świętości każdego życia. I tego już urodzonego, i tego, które niestety jest zagrożone i być może się nie urodzi. Także wszyscy, którzy się cieszą tym życiem, są zobowiązani, żeby przyjść i upomnieć się o te życia, które są zagrożone. Bez względu na wiarę, kolor skóry, przekonania, cokolwiek. Po prostu no, zwalczmy o te podstawowe prawo człowieka.
1: Dokładnie. Zapraszamy na Marsz Życia, który w Warszawie odbędzie się już jutro, 19 kwietnia. Wychodzicie z...
0: Wychodzimy z Placu Zamkowego około godziny 12:30. Wcześniej zapraszamy na mszę świętą w obu katedrach warszawskich, warszawskiej i warszawsko-praskiej.
1: O godzinie?
0: O 11:00 będą te msze święte. O 12:30 rozpoczęcie marszu. Marsz zakończy się w tym samym miejscu, w którym się rozpoczyna, czyli również na Placu Zamkowym. Oczywiście będą też przemówienia, ale będzie też husaria, będzie ważny wątek, myślę, bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy sposób opowiedziany, historyczny właśnie, mówiący króciutko o tej naszej tożsamości i o tych urodzinach Polski, które kilka dni temu obchodziliśmy, 14 kwietnia w rocznicę Chrztu Polski. Ale będą też atrakcje dla dzieci, namioty z różnymi zabawami dla dzieci, żeby się też nie nudziły i miały dużo radości tego dnia. No i na koniec bardzo wyczekiwany moment, czyli koncert wybitnej polskiej, ale znanej również w świecie, chrześcijańskiej wokalistki Ann-Marie. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy, bo nieczęsto jest taka okazja.
1: Jeszcze jedno pytanie. Czy zdarzyło się, że do marszu dołączyli kiedykolwiek politycy?
0: Tak, zawsze w marszu idą jacyś politycy. Idą jakby prywatnie. Marsz jest inicjatywą zupełnie niepolityczną, tak? Także bardzo dobrze, jeżeli idą i bardzo dobrze, jeżeli konsekwentnie trzymają się tych wartości. I idzie wielu polityków, zazwyczaj takich, którzy konsekwentnie w swojej karierze politycznej trzymają się wartości życia i rodziny. Chociaż zdarzało się też różnie, że przychodzili też tacy, którzy w pierwszym rzędzie chcieli się pokazać przed wyborami. Ale zapraszamy wszystkich i oby ten marsz był po prostu mobilizacją.
1: Dokładnie. Nigdy nie wiemy, jak takie wydarzenie może zmienić myślenie tych, którzy dzisiaj są przeciwnikami, a za chwilę mogą stanąć po stronie życia. Mnie się przypomina historia doktora Nathansona, który własnoręcznie zamordował w tych zabiegach aborcyjnych tysiące dzieci. I na szczęście przez na pewno nie zbieg okoliczności, tylko jakąś interwencję z góry, zupełnie zmienił swoje myślenie i stał się zagorzałym obrońcą życia. Podobnie jest z panem doktorem Hazanem przecież, który nie stara się ukryć tego faktu, że wcześniej też dokonywał aborcji, a dzisiaj jeździ po całej Polsce i opowiada o tym, że życie jest święte, życie jest od samego początku i trzeba go chronić do śmierci.
0: Dokładnie, to myślę sobie, że to też nie są takie sytuacje, które się dzieją bez przyczyny, bo dzięki temu, że oni mieli takie potworne doświadczenia, tak, i nawet nie chcę sobie wyobrażać, co czują prawdopodobnie do dzisiaj w sercach i co będą czuli. Znaczy mówię o profesorze Hazanie, ale dzięki temu mogą mówić to świadectwo, tak, bo byli po tamtej stronie i są po tej stronie i to też jest często bardziej wiarygodne, prawda, niż sama teoria, więc po prostu no, nawet z takich zgniłych sytuacji Pan Bóg potrafi wyprowadzić owoce.
1: Niech to więc będzie też taka okazja, słyszymy o tym, że będziemy mogli wziąć udział we mszy świętej. Może to jest okazja i zaproszenie, żeby modlić się za panią Gizelę Jagielską. Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych i to, co wydaje nam się niemożliwe do zrealizowania, dla Niego jest po prostu kwestią czasu, więc niech On wybierze najlepszy czas i miejsce na powrót pani Gizeli do wiary.
0: Żeby zachęcić też jeszcze wszystkich do przyjścia na jutrzejszy marsz i w ogóle do działalności ProLife, to tak zakończę niedokładnym cytatem z Pisma Świętego, bo nie pamiętam teraz dobrze, ale w Księdze Wyjścia chyba jest takie słowo, że Bóg chroni położne, czy Bóg pomaga położnym. I to historia potwierdza. No, Stanisława Leszczyńska przeżyła wojnę, a dokonała rzeczy absolutnie nieracjonalnej, niemożliwej, przyjęła tyle dzieci na świat. To w ogóle nie powinno było się wydarzyć. I Pan Bóg chroni obrońców życia. Tak jak właśnie jest napisane w Piśmie Świętym o tych położnych. Zresztą zawsze to też mówił, pamiętam, świętej pamięci inżynier Antoni Zięba, który wprowadzał ruch ProLife do Polski, że Pan Bóg mnie chroni. Jakby mnie pociąg potrącił, to pociąg by się wykoleił, a ja bym pewnie szedł dalej. No bo chronię życia, tak? Oczywiście nasza modlitwa jest naszym orężem, ale niech to też będzie zachęta dla wszystkich, którzy jeszcze się wahają, czy przyjechać jutro, czy angażować się w ochronę życia. Warto, bo Pan Bóg też nas dodatkowo chroni i pomaga. Także nie jesteśmy sami.
1: Dokładnie tak. Słuchajmy tego, co mówi pani Lidia Sankowska-Grabczuk, nasz dzisiejszy gość, rzecznik Narodowego Marszu Życia, który już jutro o godzinie 12:30 rusza z Placu Zamkowego. Bądźmy tam razem. Serdecznie zapraszamy, a ja pięknie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie. Do zobaczenia jutro.
1: Do zobaczenia.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: I to była taka spowiedź, której każdemu człowiekowi żyjącemu na ziemi życzę. Ja dla kapłana z tej kartki czytałem swoje grzechy. I ten kapłan po całej spowiedzi, po rozgrzeszeniu, nałożył stułę na moją głowę i wszystkie przywiązania, wszystkie, to się mówi, co się ciągnie za człowiekiem, wszystko się kierunek duchowy odciął.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Moje życie, moja historia życia to było tak, że ja pochodzę z rodziny wielodzietnej. Tam u nas było 6 dzieci i tam, no, jak była niedziela, to rodzice zawsze wysyłali do kościoła, ale z nami to raczej nikt nie chodził. No i tak na tym prześwięte to się chodziło tak, że jak się spotykało kolegę, to na ławce pod kościołem najczęściej się siedziało. No i tak to wyglądało. No, sakramenty święte, czy tam spowiedź, czy ten, no to już jak trzeba było jakieś, czy jakieś święta, czy bierzmowanie, no to wiadomo, jak to wyglądało. To człowiek szedł do tego sakramentu, przygotować się trochę, człowiek się przygotował, bo jednak gdzieś tam z tyłu głowy zawsze cześć do Boga była i była... I była taka jakby może nawet trwoga przed Bogiem w tym wszystkim, że jednak to jest Bóg i taka no, powaga tego wynikała, ale to też nie było takie głębokie i to nie było takie jakby robione z serca, bardziej pod przymusem. No w moim domu rodzinnym no to nie było takiej modlitwy wspólnej, że żeśmy sobie całą rodzinę uchwękali się, modlili. No to było na zasadzie tam, że tam mama mówiła, no to niech tam każdy sobie się pomodli. I z takiej rodziny w zasadzie z takiej rodziny, z takiej przyszłości wyszedłem. Wiadomo, człowiek jak był młody, to i tam szkołę rozrabiał, tam nie było ze mną lekko, matka nie miała lekko ze mną, bo tam z rodzeństwem to wiadomo, trochę lżej było, tam miałem 4 siostry i brata, no to brat tam na ministranta startował, był ministrantem. Ja tam chyba 3 próby zrobiłem, ale zawsze coś mi innego przeszkadzało, bo to w piłkę grałem w klubie sportowym, później jako atletykę, potem trochę pięściarstwo trenowałem i zawsze coś było takiego, co mnie tak od Pana Boga na bok ściągało, nie? No i potem wiadomo, człowiek wszedł w dorosłe życie, poznałem wspaniałą dziewczynę, no i taką miałem takie marzenie moje, pragnienie, żeby jakby przed Panem Bogiem zawsze związek małżeński. Dla mnie to było absolutnie najważniejsze. Mimo to, że byłem, że jakby gdzieś byłem daleko od tego Pana Boga, nie? Że jakby nie żyłem Bogiem na co dzień, ale tak jakby, nie wiem, czy to tak zastanawiam się z dzisiejszej perspektywy, czy to nie jest tak, że ktoś jakiś może przodkowie gdzieś modlili, to bo to sam z siebie człowiek takich rzeczy jakby, no to jest takie dziwne, to jest działanie Pana Boga, no ale tak właśnie było, no i tak z żoną już po ślubie to żona zawsze do mnie mówiła, nie, że idziemy do kościoła, no i tak człowiek chodził, na siłę chodził, to nie ma co ukrywać. Że takie to było chodzenie na siłę, a jak coś więcej, to zawsze mówię do żony, słuchaj, pójdę, jak poczuję, to pójdę. I ja to do końca życia pamiętam, to ja mówiłem, że mówię do niej, jak poczuję, że tam potrzebuję być, to pójdę. No i przyszedł taki czas, że poczułem, no, że potrzebuję tam chodzić do tego kościoła. No, ale to zanim to nastąpiło, to jeszcze przeglądając internet natrafiłem na księdza Adama Skwarcińskiego, na objawienia, które on tam jakby promował z Garabandal, gdzie Matka Boża 4 dziewczynkom się ukazały. Te dziewczynki miały jakby wizję tego, co nadchodzi, tych kary, tego sądu sumień, jak to wyglądało. I jakby pomału zacząłem to czytać i to był taki może punkt zwrotny mojego życia, że to mnie właśnie wstrząsnęło, że jakby człowiek i tak stanie przed tym Panem Bogiem, prędzej czy później. No a tutaj jest jakby jeszcze głos

potężny impuls. No bo tak naprawdę, jak dobrze by pomyśleć o swojej młodości, to nie, no bo każdy to tak naprawdę tak jak jest dzisiaj, nie? Każdy jest zajęty swoim życiem. Moja rodzina wielodzietna, no byliśmy bardzo biedni, więc rodzice zajęci jakby, no żeby na ten byt rodziny, żeby zrobić i tak naprawdę to tam nie, no. Raz byliśmy z mamą na pielgrzymce, jak był Jan Paweł II, to były też takie wielkie przeżycie duchowe. No i w zasadzie to jest koniec takich, ani tam pielgrzymek nie było, ani właśnie... I nie było takich ludzi postronnych, żeby ktoś stanął i ci jakby to w dobry sposób do ciebie trafił, bo to też ktoś może mówić o Bogu, a ty patrzysz na tego człowieka, a on zupełnie co innego robi, a co innego mówi, nie? I to też działa odpychająco i jakby z dzisiejszej perspektywy to też wiem, że mówiąc o Bogu trzeba trafić jakby w serce człowieka, tak? Bo każdy mówi, o, to musisz tak żyć, tak. Nie, nieprawda. Pan Bóg najczęściej wyciąga ludzi takich poranionych i spoza systemu i jakby ci ludzie są dla Pana Boga najwartościowsi. Dlaczego? Bo jak ten człowiek zrobi krok do Boga, to potem ten człowiek się już nie cofnie, bo wie co, jaki był, a jaki jest teraz. I ja tak miałem. Wiem, jakie życie prowadziłem, jak to było w ogóle... Poza wszystkim, można poza systemem powiedzieć, nie? Jak człowiek, no to trenował sport, tak naprawdę, ja trenowałem sport i tak naprawdę ten sport tylko trzymał mnie w ryzach. Także człowiek gdzieś tam nie poszedł na jakieś, nie wiem, w alkohol, w narkotyki, w takie rzeczy nie popadł. To też taka Boża opatrzność była w tym, że tutaj Bóg mnie zajął, tu mnie prowadził i jakby w tym szedłem, nie? No i ja pochodzę z bardzo biednej rodziny, więc starałem się też, jak wziąłem ślub, też starałem się, żeby stanąć na nogi, bo nic nie dostałem, jakby wiesz. Poszedłem po prostu tak, jak stoję, poszedłem, nie? I tutaj wiesz, i poszliśmy z żoną, ja do jednej pracy, żona do drugiej pracy, byliśmy bardzo młodzi, bo ja mam 20 lat, moja żona 21, znaczy ja 21, moja żona 20, nie? I wiesz, i po paru miesiącach zaczęliśmy się ze sobą mijać w domu. Ja mówię, że tak żyć nie można, nie? Że się po prostu mijamy. Ani to życie jest... ani ja w małżeństwie się w niczym się nie realizujesz, nie? A tutaj obok stoi Pan Bóg i patrzy, nie? Na to wszystko. I mówię, i dopiero jak miałem w zasadzie dwójkę dzieci, wiesz, no to dopiero gdzieś tak... I to samo przyszło w internecie grzebając, że jakby Pan Bóg tą ścieżkę dla mnie tych objawień. I ja wam powiem i tobie, wiesz, że mnie wszelkie objawienia bardzo jakby przyciągają do Boga i bardzo mnie prostują. Dlaczego? Bo jak sobie teraz są aktualnie, jest wielu mistyków i proroków na całym świecie, w Polsce też mamy swoich i to, co oni dostają od Pana Boga, w co bardzo wierzę, że to bardzo mnie prostuje. To znaczy, wiesz, to jakby cały czas trzyma mnie to w ryzach, nie w strachu, żeby to było jasne, tylko w gotowości, może o tak. Bo te objawienia też mobilizują i do modlitwy, i do tego, żeby być sprawiedliwym, czego w moim życiu jakby wcześniej nie było. Nie byłem sprawiedliwym człowiekiem. Bo to wiadomo, jak tu pochodzisz z takiego domu, z takich, no to wiesz, to są różne rzeczy, tu przechodzisz, nie? I człowiek głodny chodził, i człowiek kradł gdzieś tam, nie? Jakieś tam drobnostki w sklepach, nie? I nie było w ogóle w moim życiu żadnej sprawiedliwości. A teraz jakby, wiesz, widzę, że po prostu ta sprawiedliwość, która jest jakby pochodną od Pana Boga i to jakby, wiesz, jest bardzo cenna dla mnie. I że wszechmiar staram się być sprawiedliwy. No i tak powracając do tego, co zapytałeś, czy Pan Bóg jakby, czy wołałem do Pana Boga i czy Pan Bóg stawił mi ludzi. W tym wołaniu to, wiesz... Człowiek woła, ale jest głuchy, nie umie usłyszeć. A w dzisiejszym jakby to przeciwstawiając, dzisiaj wołam do Pana Boga, bo też różne rzeczy w życiu przechodzę i trudności takie każdy człowiek, ale dzisiaj dzięki łasce Bożej przychodzą odpowiedzi, wiesz, i to przychodzą przez wydarzenia, przychodzą przez innych ludzi, także ja wiem, że Pan Bóg działa. Jakby to powiedzieć, miałem tutaj ostatnio taką dosyć dużą przygodę, bo w moim domu zacząłem remont poddasza, to wiesz, nie miałem ani jednej, nie miałem w ogóle pieniędzy, bo mam dom dwupiętrowy i dół sobie wykończyłem, a górę zostawiłem taką niewykończoną. No i zacząłem i tu poznałem taką, wiesz, taką kobietę, która też ma wiele darów Ducha Świętego. No i zacząłem się modlić do Pana Boga, prosząc o, wiesz, z Bożego skarbca, od daru Bożego skarbca. No bo mówię, nie mam ani złotówki, żeby tu zacząć.
A tutaj są potężne, bo to są w tysiącach, to są grube tysiące, żeby tutaj zacząć jakby remontować coś.

0: robić. I zaczęliśmy się modlić z żoną i z rodziną z Bożego Skarbca. No i dostaliśmy z Bożego Skarbca. Wiesz co? No bo posłuchaj, to jest tak. Jak nie masz nic, to to się modlisz do Boga, Boże, daj mi coś, daj mi z Bożego Skarbca coś, żebym mógł zaczął pracować i żebym zaczął mógł finansowe środki, mi chodzi, żeby Bóg mi jakiś jakby podarował pieniądze po prostu zwyczajnie. A Pan Bóg z Bożego Skarbca dał mi to, co jest najcenniejsze u Boga, czyli drugie życie. Dostaliśmy syna, wiesz? I dostaliśmy małego synka i to jest Samuel, nasz synek. Wiesz, i później trochę zmieniliśmy tą intencję i zaczęliśmy prosić, Panie Boże, daj nam tej ziemskiej marności, żebyśmy mogli tutaj, no to i powiem Ci tak, nie mając nic, naprawdę, uwierz mi, nie mając tam żadnych jakby tych, to nagle to teściowie dali nam 10 tysięcy. Mieliśmy tu problem potężny z hydraulikami, bo przyjechał hydraulik i chcieliśmy tutaj rozciągnąć hydraulikę na poddaszu, mówi do nas 30 tysięcy. Myślę, Boże, jedyny. Cóż, my nie mamy takich pieniędzy nawet, wiesz, nie śmierdzimy takimi pieniędzmi, że można powiedzieć. No ale mówię, tu coś innego zaczniemy robić. Coś tanki działowe stawiać, to coś tam, coś drobniejszego. No i tak kolega mój przyjechał i mówi, że ona się pyta, czy zna jakichś hydraulików. No i on mówi, że zna. No i przyjechał drugi hydraulik, mówi 4000 zł za robotę plus ile tam wyjdzie. A tamten w ogóle tylko powiedział swoje pieniądze i pojechał, wiesz, i nie chciał robić. I tutaj Pan Bóg jakby te nasze modlitwy, to wszystko jakby, wiesz, wysłuchuje. Tylko to trzeba też być i cierpliwym w tym wszystkim. I co jest najważniejsze, wołać razem. Czyli jak wołasz, to wołaj razem z tym, kto z tobą mieszka, z żoną, z dziećmi, nie? U mnie to jest praktykowane. No ale jeszcze ja wrócę do tego, jakby, bo tu się zapętam. Wracam do tego punktu przełomowego, do spowiedzi stałego życia, bo to jest chyba najważniejsze, od czego każdy człowiek powinien zacząć. Przynajmniej ja tak uważam, bo ja to przeszedłem. I wam powiem tak. Raz byłem dwa razy u spowiedzi stałego życia. Pierwszy raz to się tak sam postanowiłem sobie pójść tutaj do swojego księdza proboszcza, przygotowałem się, tak wydawało mi się, że dobrze, nie? Poszedłem się wyspowiadałem. Taką zwykły dzień po prostu zaszedłem do księdza, mówię, że chciałbym się wyspowiadać z tego życia, żeśmy się umówili. Zaszedłem się wyspowiadałem. I wam powiem szczerze i tak od serca i tobie, że bardzo są to mieszane uczucia, bo taka spowiedź, ona była dobra, wspaniała, ale jakby czegoś tam brakowało dla mnie, nie? No i tak zacząłem, wiecie, i zacząłem tak swoje życie po tej spowiedzi analizować i tak szukać, bo różne dziwne rzeczy się u mnie w rodzinie działy. Na przykład taka jest rzecz, że ja miałam przepuchlinę pachwinową, mój synek ma przepuchlinę pachwinową, moja siostra i tak to się w mojej rodzinie toczy. No i zaczęliśmy szukać, co tam w tych rodzinach jest nie tak. Moja żona poroniła, moja mama poroniła, moja teściowa poroniła wielokrotnie, mojej żony siostra poroniła. I tak szukamy dalej, bo coś się zaczyna, coś Pan Bóg chce pokazać, że coś jest, jakieś sprawy niepozałatwiane w naszych rodzinach. No i żeśmy, a tu w międzyczasie jeszcze ta spowiedź jakby jestem po tej spowiedzi, tutaj zaczyna się, tak Pan Bóg zaczyna pewne rzeczy otwierać i tak to zaczynasz widzieć już inne życie, te duchowe bardziej, nie? No i trafiam na takiego kapłana egzorcystę w Białymstoku, bo to jest niedaleko mnie. I mu tak z nim opowiadam, że to się dzieje. I zacząłem w internecie szukać. I podkierował mnie do pewnej kobiety. Nie wiedziałem wtedy, jak szedłem do niej, że to charyzmatyczka. On mówi do mnie, że ta kobieta zna wielu kapłanów. Ona służy Bogu i ona znajdzie ci kapłana, który ci te 33 msze święte, ona cię podkieruje gdzie. Bo on mówi, ja to tam za dużo mam na głowie, to... I on mnie tak podesłał do tej kobiety. No i ja do niej zadzwoniłem, dostałem numer i tak z nią rozmawiam, opowiadam jej wszystko. I ta kobieta mówi, dobrze, ja cię tam załatwię, to przyjdź tutaj do mnie i tam będziemy dalej rozmawiać. No, że jechał z żoną i z dziećmi, zajechaliśmy do niej. I to był taki drugi mocny wstrząs Pana Boga w moim życiu. No i tam zajechaliśmy do niej i no i ona mi tę mszę święte załatwiła, ja tam swoją ofiarę wniosłem za tę mszę. I ona 2 minuty ze mną rozmawia i mówi do mnie tak, a wiesz co, Marek, a ty to źle wyspowiadany jesteś. Ja mówię, tak się śmieję, uśmiechnięty się, mówię, niemożliwe. Mówi, toż ja w tamtym roku byłem u spowiedzi z całego życia, mówię, a ona mówi, tak, to ja ci udowodnię. I tylko zaczęła pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I mi wymieniła ile razy i w jaki sposób. Ja to powiem. Znaczy ile razy to nie, to chyba nie pamiętam. Nie, że wielokrotnie bym powiedział jakiś tak, nie? I mówi do mnie, że wiesz co, Marek, jest taka książka Jamesa Maniakala, stoi u drzwi i kołacze. To jest taki duży rachunek spowiedzi. Ty się dobrze przygotuj, ja mam wspaniałego kapłana. No mówi, on tam jeździ po całym świecie i on na różnych rekolekcjach. Ty się przygotuj i tu do tego kapłana przyjdź. Ty, mówię, iż tylko na moją żonę popatrzyła się i na moją córkę, to już wiedziałem, że jakby to Pan Bóg przez nią też przemawia. No i słuchajcie, ja się do tej spowiedzi przygotowywałem 2 dni, ale to po prostu wszystko zostawiłem. Nic mnie nie interesowało. Wstawałem rano, szedłem, wykonywałem swoje obowiązki, bo tutaj mam takie mini gospodarstwo koło domu, trochę kur, trochę kur i takie inne rzeczy. I potem szedłem, tylko brałem tą książkę, modliłem się i pisałem. I po prostu przychodziły mi jakby obrazy, które rzeczy, które robiłem w swoim życiu. To było niesamowite i to było po prostu wstrząsające, ale też i niesamowite. I po tych 2 czy tam po 3 dniach dzwonię do niej, że ja już jestem gotowy, bo to po prostu, to wrzucasz wszystko. Nic cię nie interesuje w życiu. Po prostu nie ma nic innego, co byś chciał teraz robić. I nic cię nie da spokoju. Pojechałem do tego kapłana na tą spowiedź. Był Pan Jezus, bo byłem w kościele, był Pan Jezus, był kapłan i byłem ja. I to była taka spowiedź, której każdemu człowiekowi żyjącemu na ziemi życzę. Ja dla kapłana z tej kartki czytałem swoje grzechy. Kapłan tylko siedział, mówi, a ta kobieta jeszcze mnie jakby przygotowała. Mówi, słuchaj, ten kapłan, on wszystko słyszał, grzechy całego świata. Tu nie trzeba się niczego bać. I to jest Pan Jezus. A największą, mówi, radością tego kapłana to jest to, że on podniesie rękę i cię rozgrzeszy. Bo to jest dla Boga, nie? I ten kapłan po całej spowiedzi, po rozgrzeszeniu, nałożył stułę na moją głowę i wszystkie przywiązania, wszystkie... to się mówi, co się ciągnie za człowiekiem, wszystko się kieruj duchowo odciął. Wszystkie zniewolenia, czyli tam i te jakieś przemocowe takie, to właśnie w boks trenowałem, to takie demony przemocy, demony jakieś tej mamony, to człowiek jakby tej chciwości, to wszystko ten kapłan poobcinał. Człowiek wychodzi, a i to jeszcze nie wszystko. I po tej spowiedzi z całego życia ten kapłan po tym odcięciu jeszcze namaszczenie, sakrament namaszczenia chorych daje, bo mówi ten kapłan do mnie tak, chociaż ciało jest zdrowe, to dusza teraz staje po upadku i potrzebuje dodatkowego sakramentu, żeby szybciej wzrastać. Ja będę do końca życia tą spowiedź pamiętał, każdemu człowiekowi tego życzę. To jest, wychodzisz z kościoła, to chodzisz 5 centymetrów nad ziemią, jesteś wolnym człowiekiem, nic, nie masz siły teraz na ciebie po prostu, jakby możesz wszystko, jakby to można powiedzieć, jesteś wolny, po prostu jest cudowne uczucie. Ale ten kapłan też mi jeszcze powiedział taką rzecz, że teraz mogą być takie rzeczy w twoim życiu się pojawiać, że będziesz jakby widział jeszcze obrazy i będą ci się przypominać różne inne sytuacje z twojego życia i chodź to do spowiedzi i oddawaj. I dla mnie to tłumaczył w ten sposób, że jak się wchodzi z zapaloną świecą do pokoju, to w różnych kątach jeszcze pewne rzeczy się odsłaniają. Tak samo Duch Święty wchodzi do wnętrza człowieka, do duszy i oświeca i pokazuje, że jeszcze tu jest nieposprzątane, że jeszcze tu, że to trzeba, to jest wybaczone, ale trzeba iść to oddać.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.
2: Otworzyło się we mnie jakby całe serce. Nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu. Bez żadnych zahamowań. I nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie. Mówię, no Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umówiam. Mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić. Nikt na mnie nie czekał nigdy. I po prostu... Nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament, aha, ja chciałam pójść do spowiedzi. Wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam z Osła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czeka na mnie po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakieś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, zczułam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak no płakałam tam chyba z godzina, nie?
3: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże. Panie, Ty w każdej sytuacji naszego życia podtrzymujesz nas. Prosimy Cię, Panie, utwierdź nas w wierności, daj nam siłę, byśmy sprostali wyzwaniom i pokusom, Panie. Daj nam, aby nie tylko słowa, ale również czyny świadczyły o tym, że jesteśmy Twoimi uczniami przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen. Amen.
3: Maryjo, pod Twoją obronę
2: uciekamy się, święta Boże Rodzicielko,
3: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maria. Witaj.
1: Witam.
0: Opowiedziałaś jakiś czas temu pierwszą część swojej historii, tą taką ciemną część. Dzisiaj mam nadzieję, że będą jakieś jasne przebłyski jasnego światła, ale gdybyś to, co opowiedziała, miała w trzech zdaniach dosłownie zebrać, to jakie byłyby to zdania? Nadwrażliwość?
1: Nadwrażliwość w dzieciństwie i w czasie dojrzewania, przejęcie się domniemanymi prawdami wiary.
0: Czyli takim bardzo surowym.
1: Bardzo surowym.
0: Wiktoriańskim chrześcijaństwem.
1: Tak, które każe za wszelką cielesność i zmysłowość, narzucenie sobie tego konsekwentnie w życiu, absolutnie przejęcie się tym i życie zasadami tymi, po czym no, katastrofa.
0: W jakiejś słabości
1: tak.
0: Przyszedł do ciebie zły duch w
1: tak,
0: postaci anioła światłości i dał ci euforyczne odczucie.
1: Dał mi euforyczne odczucie, które najpierw niezwykle mnie pociągnęło, ale pojawił się ratunek w postaci bardzo delikatnej informacji, że to jest iluzja. Ja się tego uchwyciłam. Prawdę mówiąc, nie weszłam, nie potwierdziłam chęci wejścia w tę pokusę. I dopomógł mi, uważam, że dopomógł mi w tym, no na pewno po prostu wezwany przeze mnie anioł stróż, który wiedziałam, że za mnie wezwał Boga do obrony przed tym, bo ja nie byłam w stanie, pokusa była tak wielka. I ja wtedy no, nie przeszłam na tamtą stronę. Wiem, że nie przeszłam. Od tamtej pory widziałam świat jako, już widziałam jako walkę dobra ze złem. Dla mnie już to wszystko było jakby od tego momentu jasne, na czym polega moje życie. I miałam przez niedługi czas miałam taki, nic mi nie dawało znaku, że będzie się dalej ode mnie domagał, po czym zaczął się już do mnie domagać fizycznie, na gruncie psychiki i mojej fizyczności, duszy, dobijać się o mnie po prostu.
0: Miałaś okres, kiedy zastanawiałaś się, czy nie jesteś psychicznie chora?
1: Miałam. Oczywiście byłam u lekarza. Nieraz byłam u lekarza i lekarze stwierdzili, no po prostu nadwrażliwość, neurastenie, badania krwi nie stwierdziły zmian chemicznych w mózgu, więc nie mogę, więc no...
0: Te rzeczy działy się w sferze duchowej.
1: No musiały się stać, gdyby to była schizofrenia czy jakieś stany paranoidalne, one powodują destrukcję. Nieodwracalną destrukcję mózgu i po prostu człowiek do końca życia już ma w ogóle kłopoty wszelkiego rodzaju, intelektualne nawet. To nie zostaje bez śladu. Dochodzi do takich zmian, że człowiek nie może normalnie funkcjonować w życiu. Ja jednak funkcjonuję i rozróżniam prawdę od rzeczywistości, na co sobie przez pewien czas w ogóle bardzo usilnie starałam znaleźć argumenty wszelkie. I jednak ten kontakt z rzeczywistością mam i to się jednak w tej formule nie powtórzyło, a powinien nastąpić regres do, a Bogu dzięki nie nastąpił.
0: Byłeś też w szkole, w której jednym z nauczycieli była osoba inicjowana i inicjująca.
1: Tak, tak, to była już moja druga szkoła. Pierwsza nie dała mi tyle, po prostu chciałam się jakby wydobyć. No pierwsza szkoła artystyczna, już jakby miałam za sobą te przejścia, których ludzie, którzy byli w tej, jak byłam w tej drugiej szkole teatralnej, no jakoś zaczynali od zera być tymi, chcieć być artystami i nie mieli dystansu do tej osoby inicjującej w ogóle. I ja też nigdy nie myślałam o tej osobie w ten sposób. Ja po prostu miałam dystans. Ja i ile razy na nią spojrzałam, to wiedziałam, że on wie, że ja coś wiem. Nie wiem, na czym polegał ten nasz kontakt. Wiem, że do tej pory mam taki z tą osobą jakiś taki świadomy, gdzieś czy podświadomy kontakt i zawsze widziałam, jak ludzie po prostu wręcz działał w ten sposób, że ludzie chcą tej osobie służyć. I widziałam, jak na moich oczach robi próby tego, na ile może sobie pozwolić podporządkować ludzi. Na szczęście z tego, jak mi dochodzą słuchy, już młodzi ludzie bywają bardzo świadomi w tej szkole, tej rzeczywistości, którą ten człowiek proponuje. Niestety jeszcze wiele osób powodowane różnymi pragnieniami ulega temu, żeby poddać się władzy duchowej tej osoby. I są to osoby i bardzo młode, i potem już w życiu zawodowym zupełnie dorosłe i dojrzałe. No ja tej osobie się, ja czułam po prostu, nie potrafiłam tego nazwać w ten sposób, że to jest osoba inicjująca, że wręcz, nie wiem, to ma jakiś grunt okultystyczny wszystko. Byłam w jakimś stopniu, ceniłam tą osobę za naprawdę wielką inteligencję i warsztat. Jest to osoba znana na świecie. Nie mogę wyjawić jej nazwiska. I nie będę za wiele szczegółów mówić, bo za łatwo byłoby ją skojarzyć. Niemniej pamiętam też taki, chyba warto powiedzieć, taki moment, kiedy widziałam, jak kolega, któremu właśnie świetnie zaczęło iść w szkole, bo ta szkoła daje takie poczucie możliwości błyskawicznego sukcesu. I faktycznie jest taka możliwość, bo moi koledzy z klasy, że tak się wyrażę, czy tam nawet właśnie akurat taki kolega, który się odcinał w ogóle od, tylko zupełnie inną drogą został, doszedł do dużych sukcesów, może jeszcze nie międzynarodowych. No, znaczy błyskawicznie otwiera mnóstwo drzwi na w całej Polsce, w dużych eksponowanych miejscach, tudzież europejskich, jeżeli ktoś jest dynamiczny i jakoś sobie założy taki plan i w sobie te pragnienia konsekwentnie konsekwentnie realizuje, to dużo rzeczy mu w tym pomaga. Dziwnie wielu osobom zależy na tym, żeby pewne rzeczy były mówione publiczne, pewne prądy myślowe były szerzone. Ja idąc do tej szkoły nie miałam o tym pojęcia. Nie miałam, że nie wiem, na drugim roku dostanę propozycję zrobienia już scenografii w dużym Narodowym Teatrze, że udział w jakimś dużym projekcie filmowym, że jadę, że dostaję telefon od dyrektora dużego teatru z drugiego końca Polski, mówi, że słyszałam od dwóch czy trzech osób, że jesteś świetna, umówimy się w Warszawie, a umawiam się w Warszawie, jakie gazety czytasz, nie? A ja mówię Świętego Jana od Krzyża, nie? Ale i tak mnie zaprasza, i tak gdzieś, to też są bardzo, nazwiska z pierwszych stron gazet, które gdzieś już widzę, które tworzą swoje okręgi wpływów, właśnie kształtując od młodości. No i jedną z tych osób jest...
2: Jakoś dziwnie jest to antychrześcijańskie.
1: Jakoś się orientuję, że... Bo oczywiście to wszystko jest w atmosferze humanizmu, wielkiej miłości do człowieka, rozumienia człowieka i faktycznie nic mnie tak w życiu... Ja przyszłam bardzo dużą szkołę tego, że faktycznie gdzieś spotkanie z ilomaś aktorami, ilomaś ludźmi, po prostu wypróbowanie emocji, rozgniatanie ich i na strzępy, konfrontowanie. No to naprawdę choćby w samym warsztacie, człowiek zdobywa jakąś błyskawiczną, psychologiczną wiedzę, potem może ją użyć i potem się pojawia wybór, czy jej użyć, czy jej nie użyć w sposób cyniczny, po prostu. I myślę, że to jest właśnie jedna z tych pokus, a druga właśnie to wejście na szerokie wody sukcesu, opłacanego oczywiście bardzo ciężką pracą i jak się okazuje, właśnie wrócę do tego, co przerwałam wątku, mój kolega zafascynował się tym człowiekiem o wielkiej sile osobowości, wielkiej sile duchowej, który w gruncie rzeczy pod przykrywką psychologii Junga propaguje okultyzm.
2: W szkole teatralnej.
1: W szkole teatralnej, tak. Nie mam pojęcia, jak on to rozumie i nie mi to sądzić i na jakich on jakby się porusza warstwach. W każdym razie to ma...
2: Na ile jest świadom tego co
1: nie,
2: robi.
1: Tak, tego, o tym nie mam pojęcia. W każdym razie ten kolega, który się nim zafascynował, widziałam, że ma... na gruncie szkolnym to jest oczywiście bardzo łatwo mieć jakieś takie pozorne sukcesy. W każdym razie był wyśmienitym uczniem dostrzeganym, promowanym i nagle widziałam, że no mając już to doświadczenie z tym kuszeniem, dla mnie, ja po prostu natychmiast widzę, kiedy człowiek się znajduje w takiej sytuacji. I ja podeszłam wtedy do tego kolegi z mojego roku i mówię, widzę, że ty, ja widzę, w czym ty jesteś. On był w szoku. I powiedział, to prawda. Ja jestem na granicy tego. A wyglądał z pozoru szczęśliwie. Każdy powiedziałby, że jest na szczycie jakichś swoich młodzieńczych możliwości.
2: A on musiał dokonywać wyborów. Musiał. Teraz tak, bardziej on był świadom tego.
1: Tak, tak. On, Bogna, skąd ty wiesz? Skąd ty wiesz?
2: Bo ja życiowego...
1: mam podpisać cyrograf albo nie.
2: Tak,
1: określił.
2: Faustyczna sytuacja całkowicie.
1: Tak, całkowicie. Tak. Jak pomyślę o tym, jeszcze mnie ciary idą, chociaż to było naprawdę prawie 10 lat temu. I
2: jaką podjął kolega decyzję?
1: Powiedział, że... Nie powiedział mi, ale nagle zaczął mu się wszystko sypać. A pół roku temu zadzwonił do mnie, powiedział, że się ożenił i że się nawrócił.
2: Alleluja. I budzisz się któregoś dnia w potwornej opresji. Jesteś w akademiku, później wróciłaś do domu. W domu był taki czas jakiś przejściowy.
1: Tak, i ja wtedy podjęłam, już powiedziałam, no nieodwołalnie, że będę próbowała się przenieść do tego Krakowa, na tą wymarzoną, na to wymarzone malarstwo i tak dalej, ale ja już byłam innym człowiekiem zupełnie, byłam zupełnie potrzaskana i fizycznie, i psychicznie. I znowu, no, moi rodzice jakoś, teraz właśnie tata mi powiedział, jak byliśmy w Rzymie, jak weszliśmy do kościoła, gdzie bo są relikwie świętego Judy Tadeusza, powiedział mi, że i patrzę na Józefa, że on tak klęczy przy tym ołtarzu, bo no, w Rzymie co krok to czyjeś są relikwie, no ale tak klęczy i klęczy, on tak znowu, żeby się tak długo modlić, to tak nie ma. Ja się pytam, co się stało, że ty tak tam... Mówię, słuchaj, no dziękuję mu, bo ja wtedy, co ty byłaś w tym jakimś dziwnym stanie, ja wszedłem do kościoła, w Warszawie byłem do kościoła Świętego Krzyża, też tam jest ołtarz z Judą Tadeuszą i tak się gorąco prosiłem, żeby on cię wyciągnął z tego. No i widzę, że ty bez lekarstw, że ty po prostu wyszłaś z tego. No i tak dzisiaj bym powiedziała, że jakaś ta historia zaczynają się zamykać, widzę, na moich oczach, w konkretnych gestach. I wtedy też mnie ojciec wziął na wycieczkę za granicę, Paryż, Bruksela, muzea, a ja, nic mi się nie podobało, a ja jestem w depresji. Ja mówię, że to wszystko jest nic, że to wszystko. I faktycznie ten bałwochwalczy mój stosunek do sztuki uległ w gruzach i o tyle tutaj chciałabym wszystkich przestrzec, że można w jednej chwili zobaczyć, że to jest tylko ludzkie. No, czy to jest wykreowane, to jest dar Boży, ale jakby w tej hierarchii bytów to jest twór ludzki. I naprawdę przestrzegam przed bałwochwalczym stosunkiem do sztuki. Ja to zobaczyłam.
2: A ten humanizm ma taką cechę właśnie, ponieważ jest to ostatnia, czy to jest ostateczna wartość, na którą on się powołuje,
1: tak,
2: że jeśli człowiek może przedłużyć swoje życie tutaj tylko i wyłącznie poprzez dzieła, które stworzy, no to te,
1: tak,
2: dzieła stają się boskie, prawda?
1: Tak.
2: I je należy ubóstwiać i tak naprawdę ubóstwiać samego siebie w tych dziełach.
1: Nie inaczej. No ja wtedy, nie widząc w Luwrze niewolnika... niewolnika Michała Aniowa. No cudowna rzeźba, tylko że ja już ją widzę jako twór człowieka, jako świetny, natchniony, piękny twór człowieka. A wtedy nagle zobaczyłam jakby też pewną deformację, że to jest po prostu nijakie i brzydkie. Wręcz ja pamiętam to. Potem przyjechałam na te wymarzone, zostałam, przyjęli mi ci dziekani wszyscy do tego Krakowa. Nikt nie miał, wszyscy mnie przyjęli i nikt nie miał żadnych wątpliwości, że ja się nadaję. A ja zaczęłam to nienawidzieć. Ja po prostu, to była udręka. Każdy dzień to było telefony, zadrączanie rodziców, że ja tu nie chcę nagle. Wszystko do góry nogami. Po prostu współczuję mi strasznie. Dzisiaj nie wiem, jak mi się zrewanżować. Ale ojciec wtedy właśnie twardo mi powiedział, nie wracasz do Lublina. Masz przynajmniej jeden rok skończyć. Musisz przynajmniej coś zamknąć, jakiś etap i dopiero porozmawiamy, że ty się nie nadajesz, że to jest brzydkie, że to jest nie tak. No to ja siedziałam w tych pracowniach od rana do nocy i mimo, że tego nienawidziłam, tłukłam te martwe natury, zresztą obiektywnie obrzydliwe, z jakimiś czaszkami, jakieś stare, gołe baby, które ględziły, często schizofreniczki, zadręczały mnie swoimi opowieściami. Zresztą też jakoś tak się przyczepiały do mnie. Co ktoś bardziej odchylony, to bardziej się do mnie przyczepiał.

0: No ale ja twardo w swoim pracocholizmie piłowałam to wszystko, malowałam. Dziekan w końcu uznał, że w ogóle dostałam wyróżnienia ze wszystkich przedmiotów, chociaż tego nie znosiłam, i w końcu do mnie jakoś dotarło, że ja czegoś nie widzę, skoro ludzie coś widzą, ja czegoś nie widzę. I zaczęłam uczyć się jakiejś takiej pokory, że przynajmniej czegoś tam się, jakiejś drobnej rzeczy się nauczę, czegoś na przykład, z czego można się w Krakowie, no jakiegoś warsztatu powiedzmy, nie? I zaczęło to jakieś takie małe owoce przynosić, jakieś w końcu się... No ja nie ma co o tym opowiadać, bo ja żyłam w takich obsesjach, że to szkoda o tym opowiadać, że z tym rysunkiem całym i nie widziałam w ogóle dobrych cech w sobie, w ogóle. To było tak destruktywne, no, tak destruktywny okres, że ja po prostu jeszcze wtedy wykonałam głupotę. Przeniosłam się z pracowni, w której, no nie wiem, bym była jak pączek w maśle. Przeniosłam się do destruktywnej pracowni, której był profesor, który niszczył, zaczął mnie niszczyć każdym najmniejszym słowem, który to, co robiłam tam, gdzie byłam chwalona, u niego byłam ganiona. I to był też, no, człowiek, no, dziwny, bym powiedziała, i w pewnym momencie też, nie wiem, czy cenił niezwykle intelekt, jak się okazało, i nagle prowadził jakieś dyskusje o Platonie, o sztuce, i jemu się wydawało, no po prostu traktował mnie jak półdebilkę, a ja uważałam, że to jest śmieszne się przed nim popisywać. I kiedyś pamiętam, nie wiem, tam jakiś referat wygłosiłam przy nim, bo on żądał, i on wtedy zobaczyłam jakby błysk w jego oczach, a dla mnie to była próżność po prostu, i no teraz nawet się wstydzę, że takie uczucia miałam wtedy do niego, no ale jakby w tych kategoriach to wszystko było dla mnie tak mizerne, ale też sobie podłożyłam w tej destrukcji, jeszcze cały czas sobie podkładałam kłody pod nogi. I chcąc się z kolei wyrwać z tej ambiwalencji obiektywnej, która panuje w sztuce, że trudno powiedzieć, co jest dobre, co złe, nie ma żadnych kryteriów. Szkoła artystyczna nie daje startu, zwłaszcza właśnie Akademia w Krakowie. To się zmienia, nie? Ale no, w jakimś sztucznym idealizmie hodowała tych malarzy, i z żadnym kontaktem z rzeczywistością, w ogóle nie przygotowując do życia. No ja postanowiłam, że ja to zmienię. Ja nie mogę tak trwać po prostu, że ja całe życie oddaję temu malarstwu, a potem to po prostu jest odstawiane pod ścianę, i ja po prostu czułam, że to mnie, no, że ja psychicznie zwariuję, ja nie żyję. I wtedy postanowiłam, że właśnie, jeżeli poszłam do kościoła na Floriańską, przed Najświętszy Sakrament, mówię, Panie Boże, ja jeszcze mnie ciągnie do tego teatru, zdam, i jeszcze chciałam do szkoły filmowej, ale te egzaminy były wcześniej, do jakoś tak latem, sierpień, wrzesień. Trudno było się dostać, jak się dostanę, jak się nie dostanę, to nie. To nie wiem, to jakaś architektura wnętrza, jakiś taki zawód, taki fach, nie? Żeby mieć w rękach. No i nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze, ale dostałam się do tego Krakowa. I tam okazało się, tak jak w szkole, tak jak w akademii, miałam wrażenie, że jestem przezroczysta, nikomu niepotrzebna. Tu nagle każdy zapamiętuje moje imię. Każdy czegoś chce ode mnie. Ci aktorzy, którzy lgną, którzy gdzieś już liczą, że kiedyś dam im pracę. I nagle po prostu ta sytuacja tej anonimowości, bycia po prostu nikim, Mimo że gdzieś jacyś profesorowie bardzo mnie cenili, ale byłam zupełnie jeszcze destruktywna wewnętrznie. Tutaj gdzieś cały już atak po prostu z zewnętrzności, bodźców. Jesteś świetna, jesteś niesamowita. Jaki ty masz pomysły, jaką ty masz wyobraźnię. Oczywiście jakaś taka walka, zazdrości i tak dalej się pojawiło. Ja już miałam na szczęście dystans do tego. I te zachwyty sztuką, to już było daleko za mną, i ja... Oczywiście, że to mnie cieszyło. Oczywiście, bo bym kłamała, że jakieś dobre stopnie. Dziwiłam się, bo uważałam, że ja niczego w życiu nie przeżyłam, więc tutaj się po prostu chcę, właśnie przyszłam, żeby się nauczyć czegoś o ludziach, bo jak się maluje obraz, to się nie gada godzinami, miesiącami. Się nie zna ludzi. A tutaj chciałam się nauczyć ludzi. Z nimi obcować, do nich mówić. Dosłownie musiałam się uczyć mówić. I może faktycznie trochę się nauczyłam, i jakieś to dziwne doświadczenie wszystko było. Było to dziwnym doświadczeniem. Może potrzebnym, nie mam pojęcia, bo teraz nie chcę tego zawodu wykonywać, a zjadło mi to ładnych 6 lat czy więcej. Chyba w czasu, kiedy byłam najsilniejsza, najzdrowsza, najbardziej chłonna. Nie mam pojęcia, co teraz z Pan Bóg z tym zrobi, bo mam wrażenie, że zaczynam jakoś żyć od początku znowu. No ale w każdym razie, no widzieli profesorowie czasem ku memu zaskoczeniu. Nie wiem, ta scena jak z Dostojewskiego. To się rozgrywa jakaś walka między złem a dobrem, jakaś dziwna. Oni widzieli to, że... A ja się dziwiłam, ja nie mam doświadczenia z mężczyznami. Większość literatury jest o miłości, o relacjach damsko-męskich, więc tak naprawdę musiałam się dopytać o to wszystko. Musiałam wyczuć, musiałam wyciągnąć z aktorów. Ale te sceny były tak olśniewające momentami dla nich, że dostawałam jakieś celujące oceny, jakieś brawa, jakieś to wszystko było ekscytujące i te propozycje, nagle propozycje, Teatr Narodowy, tu scenografia, tutaj współpraca ze znanymi aktorami, tu piszesz scenariusz do tego. Tylko jakoś tak w czapę dostawałam zaraz. To się zawaliło, nie z mojej winy, ta pierwsza scenografia. Bo 2 tygodnie przed tym, przed premierą już był projekt rozwalony. No tam działa jeszcze taka jedna bardzo destruktywna osoba. No, też nie mogę mówić nazwiska, bo to po prostu już pod paragraf podlegało, ale też, która jakby daje nawiast, a potem, no ja widziałam tragedię. Zniszczenia też po prostu takich pupili, którzy dostają wszystko na dzień dobry. Najlepszych aktorów, największa scena, wielki budżet i nagle w ostatniej chwili ciach, prasy zniszczone, scenografia za 100 tysięcy wywalona przez tą osobę, która ma władzę. I to na dobrego wujka, a destrukcja na wiele lat i wycofanie się z zawodu też u bardzo zdolnych osób, u wybitnie zdolnych osób. I takie dziwne rzeczy tam się dzieją cały czas, przypuszczam. Ja się wypisuję. W pewnym momencie poczułam, że ja chodzę po wężach. Dosłownie. A że tak powiem, ja się na tym znam akurat. Kiedy chodzę, a kiedy nie chodzę. Z kolei do samnasem, no, jakieś festiwale, warsztaty, znowu małe budżety, ale z kolei wielkie szanse i z kolei po tym znowu duża szansa, po której bardzo długo się nie mogłam pozbierać. Scena narodowa, najlepszy scenograf w światowej sławie robi mi scenografię. No tamte warunki, to wtedy był duży budżet, 100 tysięcy złotych budżetu na samą scenografię, nie licząc kostiumów. I wspaniała współpraca z kilkoma aktorami i kilku aktorów dających potworny odpór. Taki, który, tak jak widzę teraz, no ja po prostu byłam miękka, za miękka z dobrego domu, dziewczynka kulturalnie się dogadać, bez przeklinania. Okazało się, że no i tak bardzo się nauczyłam przeklinać, bardzo się brzydziłam siebie, że przeklinam. Bardzo. Nie, ale to wchodziło z każdej strony te przekleństwa i nie dawało się w moim mniemaniu inaczej niż w ten sposób i nagle też jakby nóż w plecy dostałam, okazało się, że ktoś kablował, że ja sobie nie radzę, jakoby kompletnie. Po czym wielka dyskusja w teatrze z aktorami, że oni, ileś osób, które po prostu doznałam takiego, zobaczyłam je, znaczy wtedy musiałam się bardzo długo potem leczyć, żeby nie stać się osobą cyniczną. Zobaczyłam, jak osoby, którym ja dawałam szansę, bo faktycznie są, reżyser ma wielką władzę. Ma wielką władzę wyciągnąć kogoś z cienia, pokazać światu, wyciągnąć jego potencjał. I te osoby właśnie, którym właśnie też takie osoby wbijały mi nóż w plecy i trudno wtedy w ogóle mieć serce, mieć jakiekolwiek, właśnie nie wejść w manipulację potem już cyniczną aktorami, kiedy się widzi, że mogą, że nic innego w życiu nie robią, tylko grają z tobą, więc ty też zaczynasz z nimi grać. Okazało się, że dyrektor, mimo że postawił idiotyczną ultimatum, że mamy wielki dramat romantyczny zrobić w ciągu 2 tygodni. Myślał, że aktorzy się na to nie zgodzą, oni się zgodzili. Ale już wieczorem się dowiedziałam od pani scenograf, która mi po prostu zadzwoniła, powiedziała: Bogna, teraz on mi powiedział, że on to zdejmie. On powiedział, że mi to zdejmie, ja chcę ci uprzedzić, żeby jak pójdziesz do niego na rozmowę, żebyś nie była w szoku. Tak wyciągnęła do mnie rękę, że no dziwna osoba, bardzo też zupełnie chyba po innej stronie poglądów, no ale wtedy mnie ochroniła. Ja byłam na to przygotowana i postanowiłam, że muszę wyjechać. To się ucięło nagle. dostałam jakieś pieniądze minimalne, przyjechałam do Warszawy, żeby po prostu zapomnieć o tym Krakowie. I tam, mimo że większość osób właśnie ucieka z tego Krakowa, jednak okazało się, że z nikim nie mogę mieć kontaktu, że każdy jest tak zajęty sobą, że zostałam zupełnie na lodzie w jakiejś takiej samotnej sytuacji, bez możliwości zarobku. I wtedy jakaś taka osoba właśnie kiedyś z rekolekcji mi się przypomniała. Wtedy brat mnie jakoś tak do pionu doprowadził. Ja twierdziłam, że nic nie umiem, powiedział, tak umiesz rysować, jak nikogo tutaj nie znam. I masz walczyć, o pracę. I masz to robić właśnie to, co umiesz, a nie inne rzeczy. I te, które umiesz najlepiej. I jakoś zaczęłam, no ale zupełnie znowu z dna, z samotności kompletnej, walczyć w Warszawie o jakieś minimalne wykonywanie, wstanie rano, wykonanie tego minimalnej ilości czynności i o kontakt każdy, czasem 2 tygodnie z nikim nie rozmawiałam. Jakąś tam pracę magisterską skończyłam pisać i co? I pojawiła się myśl, aha, w międzyczasie dostałam duże stypendium ministerialne. I miało być na teatr, właśnie na spektakl w Warszawie, ale ja wtedy już miałam podziurki w nosie. Wiedziałam, że te pieniądze mogą być zmarnowane w systemie teatralnym, że pójdą na kostiumy błyskawicznie czy na coś, a potem to nie będzie grane. Bo co nie zrobiłam, to znikało, nie wiem, mimo że były recenzje świetne, mimo że ludzie przychodzili się pytali, znikało to z afisza. Jakoś nie pasowało dyrektorom. Bo tam jeszcze parę rzeczy się przytrafiło po drodze, to za długo by opowiadać. W każdym razie wtedy przyszła mi myśl, że ja muszę te pieniądze inaczej wykorzystać i pomysł był o filmie Medjugorje wtedy. Wiedziałam, że ten pomysł jest jakoś szalony, ale jakiś tam znajomy operator powiedział mi, że on mi to nakręci za darmo. Okazało się potem, że oczywiście musiałam mu zapłacić, no może połowę ceny. I znaleźć drugie tyle pieniędzy, w czym mi znowu chyba Juda, no nawet na pewno Juda Tadeusz pomógł, bo było fatalnie, bo chyba bym siedziała w więzieniu za długi, bo połowa ceny była za mało, znaczy połowa pieniędzy była za mało, żeby nakręcić film, całe pieniądze nagle się pojawiły, znaczy ja miałam w ogóle 1/4, więc on mi pomógł, żeby tak, znaczy te pieniądze się znalazły takie, żeby zrobić minimalnie, ale to, co przeszłam, żeby w ogóle powstał, to też jest opowieść oddzielna. To zresztą Robert już w tym mniej więcej się orientował i uczestniczył i wie, i ostrzegał mnie, że to mi nie wyjdzie. Ja trochę nie wiedziałam, o co chodzi, ale potem już doskonale się dowiedziałam. I przyszedł ten pomysł o tym Medjugorje, tego się trzymałam i to było światłem, że ja muszę zacząć w ogóle innego typu rzeczy robić, że ja nie mogę wchodzić w ogóle nawet w tą rzeczywistość tych tekstów, choćby romantycznych, które są tak ciemne, w których jest walka o duszę. Tam jest wyrazista walka akurat u Słowackiego. I oni, ale to były czasy, kiedy oni penetrowali tak niebezpieczne rejony, a słowo nie jest obojętne. I branie tego słowa na siebie, życie nim nie jest obojętne dla twórcy.
1: Zarówno Mickiewicz, jak i Słowacki byli linciowani.
0: Aha. No tak, rzeczywiście, to by się potwierdzało. Oni, no tak. W każdym razie może...
1: Mickiewicz się gwałtownie wycofał?
0: Tak.
1: A Słowacki prowadził grę do końca, nie rozumiejąc jej tak naprawdę. Mm-hmm.
0: Tak, on na koniec życia wyglądało na to, że wszedł, zaczął pisać jakieś bardzo proste wiersze i jasne. Być może już wybrał.
1: Tak, jakiś zmartwychwstaniec, ksiądz zmartwychwstaniec go przy końcu jego życia był.
0: Wyratował.
1: Miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję.

0: No jeszcze raz, jeszcze była taka skłonność tej mojej mamy do tych wróżek, no. I to było, że ona chodziła do wróżek i raz ona przyszła sąsiadka, jak byliśmy u dziadka i zrobiła seans spirytystyczny raz. I ja nigdy, ja się zawsze przed tym jakoś intuicyjnie broniłam, ale raz na właśnie nie zdążyłam, może właśnie też powiedzieć raz, ponieważ to, bo była taka moda że wywoływania duchów, nie? I raz... Ale ja zawsze mi się to wydawało jednak podejrzane i pamiętam też taką, wstrząsnęła mi taka historia, że ktoś mi mówił, że to diabeł, już ze 20 lat temu, a potem moja przyszła do dziadka sąsiadka i namówiła dziadka i moją mamę, żeby wywoływać duchy, żeby odpowiedziały na pytania, czy się trzeba za nie modlić, czy nie. Tam za jakiegoś tam, czy się trzeba modlić. I moja mama też wspaniałomyślnie wezwała wtedy właśnie ducha słowackiego, Jasnorzewskiej, czy trzeba się za nich modlić. No i oczywiście, że trzeba się za nich modlić, jak się już ma czas jeszcze za nich modlić, nie? Ale... No i ten, i no i ja te ręce położyłam w tym talerzyku i chodził, tylko ja sobie tak racjonalnie powiedziałam, nie, no to ta musi, ta baba ruszać tym talerzem, nie? Ale potem się wyspowiadałam z tego, nie?
1: Bo w tym wszystkim opowiedziałaś jakąś no, katastroficzną historię wrażliwego człowieka, który wchodzi w sytuację, gdzie do zrealizowania jakichś projektów potrzebne są pieniądze, inni ludzie, zespoły. I cały czas przez to jest taki wątek utrącania różnych rzeczy. Nie? No i oczywiście ktoś powie, to po prostu no, nie dajesz sobie rady.
0: No tego, tak.
1: Natomiast punktem odniesienia tej całej historii jest ta twoja pokusa, ta pokusa, która zrealizowała się bardzo dobrze na poziomie umysłu, chyba na poziomie woli twojej nie, to znaczy ty nie powiedziałaś jakoś świadomie tak temu, że możesz dostać cały świat od ducha światłości, który przyszedł do ciebie jako do kilkunastoletniej dziewczyny. I zaczęłaś robić film o Medjugorje.
0: Tak, zaczęłam się najpierw przygotowywać do tego i pojechałam rok wcześniej do tego Medjugorje, zorganizowałam wyprawę. Cały rok był naznaczony właśnie tym, że no takiej depresji, budzenia się co dzień rano i płakania w zasadzie. Dzień zaczynał się od łez i od tego, żeby z tego wyjść, żeby pójść do kościoła, żeby to przemodlić. No ja się trzymałam. Ja dostawałam takie, no nie, że, znaczy to dostawałam, że się trzymałam powierzchni, tak bym powiedziała. Ale pytałam Boga cały czas, dlaczego tak to musi wyglądać, że ja jestem jakaś, nie wiem, jakaś naznaczona, co ja takiego złego zrobiłam, że to musi tak wszystko wyglądać. Ja pojechałam do Medjugorje i teraz, nie wiem dlaczego się rozwaliłam teraz, ale jak dojeżdżałam, pamiętam, jechałam przez Serbię akurat od takiej dziwnej strony, bo tam po drodze chciałam namówić takiego znajomego Serba, homoseksualistę, żeby pojechał razem do tego Medjugorje. On się nie dał namówić, zresztą jak wszyscy Serbowie, zresztą też prawosławni, oni nie wierzą. Mówią, że to wszystko pis na wodę, fotomontaż i zarabianie pieniędzy. Bardzo gościnnie przyjął. Myśmy wjeżdżali od strony Mostaru i tam koło tego biskupa, który no nie jest przeciw Medjugorje, koło tego, no i gdzieś sobie myślałam, no Boże, drogi, no biskup, to jest przecież władza od Pana Jezusa i jeżeli on ma takie rozeznanie, to jest podejrzana sprawa. Więc tak by tak o ziemi byłam w tych emocjach, przejeżdżając właśnie koło tego pałacu biskupiego w Mostarze. No i jak wjechałam tego Medjugorje, rzeczywiście uderzyło mnie to złoto na sprzedaż i tym bardziej, że wcześniej przejeżdżałem przez jeszcze ślady wojny, wszędzie widać, przez Sarajewo, no to a tu nagle taki dobrobyt. No i ale tylko zostawiliśmy bagaże, to pan Krzysztof, który tam był ze 27 razy, od razu nas zaprowadził do kościoła na 17, na różaniec i na mszę 18. I no i ja po prostu wtedy zaczęłam się tak normalnie modlić. I nagle wrócił do mnie ten cały żal do Boga o to opuszczenie. O to, że jestem tak strasznie samotna i także nawet i taka taka, tam się otworzyło się we mnie jakby całe serce, takie, tak jakby to powiedzieć, nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu, bez żadnych zahamowań i nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie, mówię, no Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umówiam, mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić, nikt na mnie nie czekał nigdy i po prostu nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament, aha, ja chciałam pójść do spowiedzi, wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam z Oschła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czekam na mnie. Po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakieś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no, hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, zaczęłam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak... No płakałam tam chyba z godzina, nie? I myślałam, że no może raz czytałam kiedyś, bo dzienniczek siostry Faustyny czytałam przez to, jak miałam te straszne przejścia rozmaite jeszcze w międzyczasie. Mój ojciec strasznie chorował. Czytałam dzienniczek siostry Faustyny, no i ona tam opisywała, przychodził do niej ten Pan Jezus w ten właśnie w jakiś taki sposób, no to dla mnie to były litery na papierze, nie? A tu nagle po prostu no od tamtej pory niestety mi się to nie zdarzyło, ale Bogu dziękuję, że przynajmniej raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło, no i teraz pamiętam, że to ja nie przychodzę na te randki, że tak to ujmę, nie? Kolokwialnie może zbyt, ale w pewnym sensie właśnie to on czeka i cierpi, że nie przychodzimy.
1: Powiedz, przed tobą jest rozeznanie Kościoła, czy będzie nad tobą modlitwa egzorcyzmów?
0: Będzie. Teraz właśnie...
1: Tylko pytasz o czas.
0: Pytam o czas. Tak, to ma być chyba w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że no, kolejka nie będzie za długa.
1: Co jest najważniejsze dla tego ostatniego czasu w twoim życiu?
0: Teraz po prostu ja chcę zamykać tam te wszystkie sprawy. Chcę od początku zaczynać kroczek po kroczku. Po prostu jakieś uporządkowane życie.
1: Ale nieprzyjaciel walczy.
0: No to na pewno. No teraz po prostu, kiedy ja już no też oddzielna opowieść, jak powstanie filmu, gdzie nawet no okazało się, jak się przyznała potem niewierząca moja producentka, powiedziała, że nigdy w życiu nie miała takich kłopotów z produkowaniem filmu, który nie był jakiś, nie miał, tam nie było przerostu ambicji w tym filmie naprawdę. To były skromnymi środkami. Wszyscy pracowali za pół darmo i profesjonalnie. Przygody, które się wydarzyły przy tym, łącznie z no, ten operator, który pomagał mi montować, omal nie stracił życia.
1: Ale ty nie miałaś prawa zrobić tego filmu.
0: No tak twierdzisz. No ja nie miałam prawa. Nie, ja nie miałam prawa. Ja w ogóle nie za bardzo wiem, do czego to ja tam mam prawo, nie? Ale no ja musiałam go zrobić, ja się musiałam rozliczyć. Takie były jakby tutaj z jakimiś urzędami. No jak ja po sobie myślałam, ja tak
1: i zrobiłaś.
0: I zrobiłam. Jak mam zrobić, to zrobię. Jak nie, to nie. Tak sobie myślałam. Nawet jak pójdę na pół roku do więzienia, no to trudno, no to będę miała temat na nowy film. Ale w każdym razie, no, na szczęście nie mamy dzieci, więc nikt nie będzie płakał, nie? Więc w tym momencie. I więc podeszłam do tego tak, tylko nie spodziewałam się, że dostanę jeszcze tak po mordzie i po duszy, bo nawet idąc codziennie do komunii, ja przychodziłam do domu, akurat w moim mieszkaniu był cały sprzęt, żeby było taniej, to myśmy to montowali nie w, na prywatnym sprzęcie i ja po prostu przychodząc z kościoła, ja tylko wkładałam klucz do drzwi i ja po prostu miałam atak tych myśli, z którymi ja już się dawno pożegnałam. Ja wiedziałam, że one to są myśli sprzed 15 lat. To są ataki na moją duszę, o których ja wiem, że są nieprawdą. Że to jest podjazd, że to jest taka podjazduwa, że nie wiem. I ja musiałam z tym walczyć, że ja już tylko się wieszałam. Ja się już tylko wieszałam na różańcu i różne rzeczy się działy i przewróciło mi to po prostu jeszcze raz. Po prostu miałam, przez magiel przeszłam taki psychiczno-duchowy. No i technika nieprawdopodobnie, bo na końcówce już technika świrowała tak, że nikt nie wiedział, o co chodzi. A ileś osób było świadkiem, nie wiem, że jest, film jest synchronizowany u dźwiękowców, że wszystko gra. 5 osób, w tym 3, które pierwszy raz widzą ten film, widzą, że wszystko gra. Następnego dnia widzimy do telewizji Betę, dysynchron. I nikt nie wie, o co chodzi.
1: Kaseta Beta to jest taka kaseta, na której nic już nie może się zdarzyć. To znaczy, to nie jest kaseta cyfrowa, tylko jest analogowo nagrane wszystko i po prostu tak jak w żywicy zastyga i tworzy się bursztyn, to powinno tam już nic się nie zmienić, nie drgnąć, żaden parametr. No, a tu się okazuje,
0: tak, że jest dysynchron i że jeżeli pani tego nie zrobi do 15, to zrywamy umowę. Czyli ja muszę, nie dość, że mam...
1: Cały dźwięk trzeba układać na nowo do obrazu.
0: Więc takie były różne jaja. No i potem myślałam, że no, byłam przeszczęśliwa, jak to się wszystko skończyło, jak w końcu emisja była przekładana 3 razy. Nie wiadomo dlaczego. No i w końcu poszedł ten film. Naprawdę się, strasznie się cieszyłam. I wszystko miało być fajnie i już wiedziałam, jak powinnam, że pójść do psychologa, żeby coś zrobić z tą swoją kobiecością i gdzieś tą pracę jakąś spokojną znaleźć. I co? I nagle zapisałam się gdzieś na jakieś kursy i to wszystko ładnie i nagle ciach trafiam do szpitala z wyrostkiem chorym. Znaczy z atakiem wyrostkiem.

0: ja powiedziałam, że jakby to zrobicie, to znaczy, że ja jakby mogę tą bajkę zrobić dla dzieci. Jest to jedyna rzecz, że właśnie poza instytucją zrobię jakiś kawałeczek teatru takiego fowego i idę ulicą i znowu atak bólu brzucha i idę na izbę przyjęć i lekarze okrągłą dobę mnie po prostu ze wszystkich stron badają i nie wiedzą, o co chodzi, ale stan zapalny we krwi, całą noc czuwanie, czy mnie nie położyć na stół, ja po prostu co parę godzin zastrzyk z tramalu, bo już nic na mnie nie działa, już nawet ten tramal przestaje działać i rano decyzja o następnej operacji, już nie, takiej już bez cięcia, tylko wprowadzają jakieś tam kamery, jakieś oczywiście, okazało się, że są jakieś wzrosty, które nie powinny wywołać aż takiego bólu, aż takiego zapalenia. I znowu pobyt w szpitalu, znowu uczenie się, że tak powiem, rehabilitacja, potem już jest niby dobrze, to przez ostatnie miesiące znowu ból kręgosłupa, bo w międzyczasie właśnie byłam dwa razy w szpitalu z dyskopatią w ciągu tych dwóch lat, kiedy już z teatru w zasadzie zrezygnowałam, to jeszcze dwa razy byłam w szpitalu. I też zdziwienie lekarzy, też w zasadzie lekarze, którzy pytają, ale nie wiemy, co pani było tak naprawdę. Myśmy zrobili panią tę operację, stan zapalny zlikwidowaliśmy, nie znamy źródła.
1: I teraz to jest historia...
0: Świeższa, to już
1: najświeższa. Tak, ale to jest ta historia, którą opowiadasz, to jest historia otwarcia i kontrataków. I twojego zwrócenia się ku Bogu i nie podjęcia decyzji nigdy o tym, żeby się poddać wpływowi zła.
0: No tak.
1: I teraz zaczął walczyć na poziomie ciała.
0: Chyba można tak powiedzieć, no bo to już troszeczkę zaczyna być dziwne, ta ilość. Mm-hmm.
1: Co myślisz o swoim życiu? Jakie będzie?
0: No ja dobrze myślę, ja po prostu się znaczy, no ja naprawdę nie mam, mi się wydaje, że ludzie mają dużo cięższe rzeczy, to jest naprawdę jakieś, mi cały czas Bóg czuwa, to jest ja nie widzę, żeby, znaczy były takie momenty, że ja, że pustka też, że nagle Bóg znikał jakby po prostu takie ciemności strasznej, ale tak naprawdę no on jest i po prostu tak mnie wyciąga za uszy, że ja naprawdę mam same powody do radości.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja bym się chciała pomodlić za tych wszystkich, którzy choćby przez moment się zafascynowali ciemnością, żeby Bóg im pokazał prawdę jak najszybciej.
1: Nawet jeśli ta ciemność miała
0: pozory
1: światła,
0: tak.
1: Anioła świetłości. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Maria i myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy już po egzorcyzmach i po tym, jak okaże się, jaki kierunek jej historia przybierze. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

0: Drodzy Państwo, z nami psycholog szefowa portalu Aletea Polska, Bogna Białecka. Witaj.
1: Witam. Dobrze, że udało nam się połączyć.
0: Podzielam tę radość. Napisałaś o sobie, że fascynuje cię neuropsychologia i że walczysz z inwazją ekranów. Jakie są twarde badania? Gdybym był człowiekiem całkowicie sceptycznym wobec narzekań konserwatywnych publicystów i filozofów, którzy tak strasznie narzekają na tę nowoczesność, panie, jakie są twarde badania, które prezentuje i ktoś przechodzi do punktu następnego, mówi okej, rzeczywiście ekrany szkodzą?
1: Tych badań, to znaczy jakbym miała zacząć wymieniać,
0: nie,
1: to ich
0: nie, nie,
1: jest
0: argumenty,
1: naprawdę
0: argumenty. Wyjmij tylko to, co widzisz człowieka, który absolutnie ci nie wierzy, przekonaj go.
1: To znaczy jedno to można argument z autorytetu. To znaczy konkretnie bardzo polecam każdemu sceptykowi, żeby zaczął od książek Manfreda Spitzera, na przykład Epidemia smartfonów, ale on napisał ich więcej. Jest to profesor psychiatrii, kierownik też czasopisma naukowego, który jak pisze książkę, to 1/3 książki to są przypisy. To znaczy, to są konkretne odniesienia do konkretnych badań naukowych. Więc to jakby ktoś chciał od razu dostać pigułkę, to niech przeczyta Epidemię smartfonów Manfreda Spitzera, profesora Manfreda Spitzera.
0: Dalej jestem przekonany.
1: Natomiast twarde argumenty. Po pierwsze, smartfony bardzo zaburzają, to znaczy smartfony, w ogóle nadmierny kontakt z elektroniką zaburza rozwój dzieci. To jest jakby potwierdzone wieloma badaniami. Jak to się dzieje? Ileś mechanizmów, taki może najbardziej podstawowy. To jest fakt, że dzieci... Ojejku, ktoś się dodzwania inny do mnie, dobra. Przepraszam. To jest fakt, że dzieci bardzo lubią filmiki takie, jak są na TikToku. To znaczy filmiki, które bardzo są angażujące, trwają po kilkanaście, kilkadziesiąt sekund maksymalnie i są bardzo intensywne. I tu już niezależnie od tego, czy oglądają je na smartfonach, czy je oglądają na przykład na ekranie komputera, to jest gigantyczny problem, ponieważ za dużo dzieje się naraz. To się tak szybko zmienia, to jest taka lawina nowych bodźców, że mózg dziecka zostaje przeładowany, przebodźcowiony.
0: Czyli mówisz o tym, że oglądam jeden filmik, coś się we mnie dzieje, potem to, co się, ta chemia neurotransmiterów, która się we mnie dzieje, hormonów, etc., etc., ona nie schodzi do zera, jak w normalnym świecie, gdzie stykamy się z sytuacjami również stresującymi czy fascynującymi, tylko oglądam następny filmik i ten start tej mojej maszyny poznawczo przeżywającej świat nie zaczyna się od zera, tylko od wyższego punktu, bo to nie zdążyło zejść, ta pobudzająca mnie chemia. Czy dobrze rozumiem ten mechanizm?
1: Tak, dokładnie tak. I to wszystko dzieje się w ciągu kilku sekund. Bo na przykład dziecko niekoniecznie ogląda następny filmik po 60 sekundach, tylko nudzi się tym pierwszym po pięciu i nawet po sekundzie i przerzuca na następny, który wywołuje nową lawinę neuroprzekaźników. Przede wszystkim to jest adrenalina. Adrenalina, która się wydziela normalnie, znaczy może się wydzielać w całym ciele, wtedy nas przygotowuje do ataku lub ucieczki w momencie, kiedy jest jakieś, na przykład biegnie w naszym kierunku pies, tak? I z wrogimi zamiarami to całe ciało się mobilizuje do ataku lub ucieczki przed zagrożeniem fizycznym. Ale w momencie, kiedy pojawia się jakikolwiek nowy bodziec niespodziewany, tak jak na przykład na filmiku TikToka, to wydziela się odrobina adrenaliny w mózgu, przyciągając naszą uwagę do nowego bodźca też po to, żeby oszacować, czy to nie jest jakieś zagrożenie, a może jakaś szansa na przeżycie. I normalnie w naszym życiu, w takim zwykłym offline, to nie dzieje się bardzo często. Nie mamy ciągłego zalewu nowych bodźców ze wszech stron, tylko to otoczenie jest dosyć przewidywalne. A kiedy pojawia się coś nowego, to rzeczywiście jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę. A online tych nowych sytuacji i wydzielania się w dużych ilościach adrenaliny w mózgu mamy po prostu multum.
0: I jak to szkodzi?
1: Proszę?
0: Jak to szkodzi?
1: To mózg nie jest przyzwyczajony do tak dużej ilości adrenaliny, żeby się co chwila wydzielała, żeby mózg działał w stanie alarmu ciągłego. I jeden z rezultatów jest taki, że kiedy mamy za dużo adrenaliny tej mózgowej, to też po pewnym czasie nam się podnosi potężnie poziom kortyzolu, hormonu stresu. I to jest kolejnym poważnym zagrożeniem, bo normalnie to kortyzol jest podwyższony poziom kortyzolu nad ranem. On nas wybudza. Jeżeli my się budzimy bez budzika, to właśnie nas podniesiony poziom kortyzolu wybudza. Ale potem w ciągu dnia poziom kortyzolu opada i dzięki temu wieczorem mamy obniżony poziom kortyzolu, jesteśmy zmęczeni, tam się wydziela też adenozyna. Przepraszam, że tak zarzucam tymi nazwami.
0: Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba.
1: Ale była prośba o twarde informacje. Więc adenozyna, hormon zmęczenia, który powoduje, że jesteśmy zmęczeni, znużeni. Ale jak jest obniżony poziom kortyzolu, zaczyna się wydzielać melatonina, hormon snu. W związku z czym normalnie wieczorem jesteśmy znużeni, zmęczeni, ale jednocześnie senni. A co się dzieje, jeżeli mamy ciągle podwyższony poziom kortyzolu? Rezultat jest taki, że wieczorem człowiek jest naprawdę zmęczony, znużony, ale jednocześnie jest pobudzony.
0: Każdy z nas, zna ten stan. Ja to nazywam nakręcenie.
1: Tak,
0: jestem
1: dokładnie.
0: Zmęczony, ale jestem nakręcony.
1: Amerykanie mówią wired and tired, nie? Nakręcony i zmęczony i znużony. Rezultat w ogóle tego jest taki, że na przykład wieczorem w tym momencie każdy, bo nie tylko dzieci, zastanawia się, co zrobić. No nie chce mi się spać, no to co zrobię? Na przykład obejrzę kolejne rolki albo pogram w jakąś grę, dokładając jeszcze znowu porcji adrenaliny i To jest dla mózgu dziecka, dla naszego zresztą też, ale dla mózgu dziecka to jest po prostu niszczące.
0: Rozumiem.
1: Nie jest w stanie mózg cały czas funkcjonować na podwyższonych obrotach, w stanie ciągłego napięcia.
0: Musi zrzucać tę wyrzuconą adrenalinę, a nie jest tego w stanie zrobić. Ja powiem ci tak, ja mam 6 dzieci i to jest próbkowanie takie, że najstarszy ma lat 30, najmłodszy 17, więc mogłem co 2-3 lata widzieć, jak ta sfera obrazowa, jak ekrany od VHS, bo Janek zaczynał od VHS-u, bo myśmy w pewnym momencie wyrzucili telewizję w ogóle z domu i to był duży błąd. I w pewnym momencie, i pamiętam to do dziś, kiedy moje dziecko, już nie pamiętam które, ale drugie, trzecie lub czwarte, raczej trzecie niż czwarte, patrzyło się właśnie w ten duży już ekran smartfonowy, bo wcześniej były przecież malutkie ekrany, i ja go coś do niego mówię, to dziecko podnosi na mnie oczy i jego nie ma. Jest maślany wzrok. Ten człowiek jest gdzie indziej i on coś do mnie mówi, ale tak naprawdę nie jest ze mną. Czy to jest ważna jakby obserwacja? Bo dla mnie była ważna.
1: Tak. Dlaczego? Bo ja wiem, co się neurochemicznie w tym momencie działo.
0: Powiedz.
1: To, co się dzieje na ekranie, właśnie przez tą adrenalinę przyciąga uwagę do tego, co się dzieje na ekranie, do tej zmienności. A jednocześnie, ponieważ dla organizmu to jest obiektywny stan stresu. Nam może być nawet przyjemnie, bo te bodźce, które obserwujemy na ekranie, są przyjemne. To są kolejne wiadomości, to są kolejne filmiki, tak, czy jakaś wciągająca gra, więc to jest jakby subiektywnie przyjemne, ale dla organizmu jest to stan stresu. I co się dzieje w stanie stresu? Nam się zawęża pole widzenia. Ono się zawęża i fizycznie, i psychicznie. My się koncentrujemy w stanie stresu tylko na tym, co jest przyczyną stresu. I to jest rezultat, tak? Że ja jestem tak skupiona na tym, co się dzieje na ekranie, że jak się dzieje coś dookoła mniej istotnego, bo nie jest tak gwałtowne, tak? Jakbyś krzyknął na swoje dziecko, to w tym momencie pewno by się przełączyła ta uwaga na ten bodziec silny, zewnętrzny, ale tego nie robiłeś, mówiłeś normalnie, prawda? No to przegrywa się z tymi gwałtownymi zmianami
0: ekranowymi. W pewnym momencie krzyczałem.
1: A!
0: No, toczy się normalne życie, tak? I nagle jak dziecko jest gdzieś daleko, daleko, no to trzeba go ściągnąć tutaj, bo musi coś na przykład pomóc młodszemu dziecku albo zrobić coś innego. Ja w ogóle, wiesz, w domu miałem wojnę domową, wojnę cyfrową. Zaczęliśmy od błędu, bo po nawróceniu wyrzuciliśmy telewizor z domu, przez 4 lata go nie było i nasz syn nie miał do czynienia z ekranami. I kiedy poszedł do przedszkola, nagle został wyalienowany, bo on nie miał o czym z rówieśnikami rozmawiać. Nie wiedział, kto to jest żwitek i muchomorek, czy jakieś tam inne te kreseczki biegające po ekranie. I myśmy mu zaczęliśmy mu puszczać z VHS-ów właśnie żwirka i muchomorka, ale jak był rumcejs, to on się chował już za fotel. I boimy się, że to nie tylko jego, była no, charakterystyka wewnętrzna, ale również wpłynęło na niego to, że został izolowany od bodźców, takich, jakie mieli rówieśnicy.
1: To znaczy, do pewnego stopnia to dobrze, do pewnego stopnia to źle, bo jak mówimy o żwirku i muchomorku, czy nie wiem, w kreciku, pszczółka Maja, jakieś takie muminki, stare te filmiki, te bajki dla dzieci, to one mają kompletnie inną dynamikę niż nowe bajki i zupełnie inny przekaz też, tak pod kątem treściowym. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby dzieciom pokazywać te klasyczne, piękne bajki z dobrym przekazem, z takim pokazaniem też tutaj dobro, tutaj zło, tak, z ładnie przekazywanymi też wartościami, jak na przykład, że rodzina jest wartością, że przyjaźń jest wartością. Tak? Co prawda Kubuś, teraz mi przychodzi do głowy miś Uszatek, który teraz jak patrzę na niego, to była dziwna bajka. Ale generalnie te klasyczne bajki są bardzo, bardzo płynne. One mają wyraźnie zarysowaną fabułę i nie są aż tak gwałtowne, tak przebodźcowujące. I tutaj też na przykład psychiatrzy się zgadzają, że jak dzieciom, jeżeli pokazujemy bajki, to na dużym ekranie, położonym daleko od wzroku i raczej dłuższe, spokojniejsze, z wyraźną fabułą, żeby nie było tego przebodźcowienia. Dobrze. To jest na takim najbardziej podstawowym poziomie.
0: Dzisiaj moja szóste dziecko, córa, 17-latka, ona jest inna. I zauważyłem, że na spotkaniach, jak rozmawiam z ludźmi i zadają pytania, to inaczej zupełnie, to bardzo reagują na coś takiego, jak mówię, że dziś wychować dziecko jest zupełnie inaczej niż 5 lat temu. I ludzie na to rzeczywiście reagują i ja coraz bardziej przypuszczam, że to jest prawda, że 5, 7, może 8 lat temu wszystkie dzieci w tych środowiskach wielkomiejskich, ale przecież na wsi już dzisiaj jest dokładnie tak samo, mają ekrany, mają smartfony. Są badania, które mówią, że jednoroczne dzieci dostają ekran, tablet, żeby matka sobie mogła coś tam pogrzebać w internecie. Co się dzieje, kiedy dziecko za wcześnie jest inicjowane w toksyczny, budujący napięcie adrenalinowe, kortyzol, zalewający kortyzolem świat. Co się dzieje?
1: Od razu przejdźmy do tego, jaki jest rezultat. Rezultat jest taki, że dziecko ma 4 lata i ma zdiagnozowane ADHD lub autyzm na przykład, którego by nie było, gdyby nie przedwczesny nadmierny kontakt z ekranami, gdyby nie było tego traktowania tabletu, smartfona jako darmowej niani.
0: I ty mówisz to, absolutnie odpowiedzialnie, że...
1: Ja to mówię absolutnie odpowiedzialnie, ponieważ, i tu znowu się powołam na psychiatrę dziecięcego, dr Victoria Dunkley, Amerykanka, która na tym zjadła zęby, że tak powiem, to znaczy pracuje od 30 lat z dziećmi. I ona stwierdziła istnienie czegoś, co nazwała zespołem stresu elektronicznego. Konkretnie zauważyła, że pojawia się u niej coraz więcej małych dzieci, które mają poważne zaburzenia rozwojowe, przede wszystkim związane z koncentracją uwagi, ale też z kontaktem wzrokowym z innymi osobami i tak dalej. I to są dzieci, które teoretycznie powinny być zdrowe. Bo jak się robi wywiad rodzinny na przykład, wiele z tych rzeczy, zaburzeń jest też uwarunkowanych mocno genetycznie. Więc dzieci, które powinny być zdrowe, a nie są zdrowe, mają poważne zaburzenia, a jednocześnie były to wszystko dzieci, które przychodziły i miały problem, żeby na czas badania oderwać wzrok od tabletu czy smartfona. I w tym momencie ją to bardzo mocno zaniepokoiło. Zaczęła z jednej strony robić własne badania, z drugiej strony przegląd gigantyczny wszystkich dostępnych badań, jakie były na ten temat zrobione, i doszła do wniosku, że istnieje coś takiego jak zespół stresu elektronicznego, czyli zaburzenie zdolności regulowania nastroju w zdrowy sposób i koncentracji uwagi i w ogóle rozwoju, które naśladuje symptomy innych zaburzeń.
0: Momencik, teraz, ADHD. Teraz zwolni. Czyli to dziecko nie ma ADHD, tylko ma elektroniczne ADHD.
1: Tak, dokładnie tak. I nie miałoby w ogóle tych zaburzeń, gdyby nie wczesny i przedwczesny i zbyt długotrwały kontakt z ekranami. I co świadczy między innymi trochę naokoło, ale co świadczy o tym, że to rzeczywiście nie jest prawdziwe ADHD, tylko zespół stresu elektronicznego, to się okazało, że z tymi dziećmi zdiagnozowanymi przez nią w ten sposób wystarczyło kilka tygodni izolacji całkowitej od ekranów, żeby zaczęły funkcjonować normalnie. Co się dzieje z dziećmi, które mają autentyczne zaburzenia rozwojowe i które mają też w tym momencie ekrany, i to, co dzieje się na ekranach, bardzo często współgra z zaburzeniem, bo jakby wpisuje się dokładnie.
0: Tak, wiem, że
1: u takich dzieci po poście elektronicznym nie będzie cofnięcia się całkowitego objawów, ale będzie ich złagodzenie. To jest to, co zaobserwowała.
0: Tak, wiem, że istnieją w Polsce już ośrodki odwykowe dla małych dzieci, dla młodych ludzi. Mam doświadczenie takie, że przychodzą do mnie ludzie z neokatechumenatu, ze wspólnot tradycyjnych, ze wspólnot, gdzie naprawdę głęboko w rodzinie przeżywa się wiarę, a przynajmniej tak wszyscy o tym sądzą. I przychodzi facet i mówi: słuchaj, 8 godzin dziennie przy telefonie, zrób coś z tym. Ja mówię: stary, gdybyś przyszedł 6 lat temu, to bym ci pomógł. Dzisiaj to trzeba go wywieźć i takie były moje intuicje, tak? Więc są już ludzie, którzy żyją z tego, że po prostu izolują dzieci, izolują ludzi, którzy mają rodziców, rodzice przychodzą i po prostu izolują te dzieci i mówią, że je uleczą, uzdrowią. A tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o post.
1: Tak, post elektroniczny, który można przeprowadzić samodzielnie, tylko to jest strasznie trudne. To znaczy, dlaczego? Na przykład dlatego, że bardzo dużo szkół wykorzystuje TIKI, Technology in Education. I z rozmów, które prowadzę na przykład z dyrektorami szkół czy nauczycielami, wygląda na to, że to nie jest w żaden sposób skoordynowane. To znaczy, nie ma czegoś takiego, co by się aż prosiło, że jeżeli na jednej lekcji jest jakiś Kahoot czy jakaś inny quiz online.
0: Co to jest Kahoot?
1: To że na następnej. Kahoot to jest taki program, jakby witryna, na której można zrobić quizy online, które są atrakcyjne, tak? Klikamy odpowiedź, a tutaj nam coś wybucha. Wow, nie?
0: Czyli znaczy, niekoniecznie dzieci uczone, musi być to. Dzieci uczone przy pomocy elektroniki, bo są się w stanie na tym skupić, a przynajmniej treści i nawyki przynosi to dobre.
1: Takie jest założenie. Natomiast gdyby to był na przykład jeden taki quiz dziennie, spokojnie, ale jeżeli on się pojawia na każdej lekcji, no to w tym momencie jest dodatkowe przebodźcowienie związane już z nauką, że tam są fajerwerki, tam są jakieś rzeczy, które się gwałtownie zmieniają na tym ekranie i tak dalej. To jest atrakcyjne, ale znowu przebodźcawiające. Więc jeżeli dziecko, które przechodzi post elektroniczny, chodzi normalnie do szkoły, w której jest mnóstwo tego typu narzędzi używanych, to i tak nie odniesie żadnych korzyści z tego, że w domu nie ma kontaktu z elektroniką, prawda? Bo i tak jest przebodźcowione w ciągu dnia w szkole.
0: I teraz powiedz...
1: To jest trudno, trudno tak. Jest po prostu przeprowadzić ten postelektroniczny w skuteczny sposób, izolując na kilka tygodni, bo to jest rzeczywiście 3 tygodnie postu elektronicznego, to jest minimum, żeby mózg dziecka zaczął wracać do normy, do normalnego funkcjonowania.
0: I teraz powiedz o innych jeszcze negatywnych konsekwencjach inwazji ekranów.
1: Mówiliśmy przebodźcowienie, czyli adrenalina, kortyzol. Zahaczyłam o tą melatoninę nieszczęsną, bo to jest kolejny mechanizm neurologiczny. Jeżeli my wieczorem robimy różne gwałtowne rzeczy, no to cały czas nam wzrasta poziom kortyzolu, adrenaliny. Ale jeszcze jedna rzecz. Każde jasne światło, na przykład światło ekranowe wieczorem po zmroku, powoduje, że nie wydziela się wystarczająca ilość melatoniny, hormonu snu, i przez to też mamy problemy czy z zasypianiem, czy ten sen jest zbyt płytki. I to jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ kiedy patrzy się na zalecenia, to taki nastolatek powinien na przykład spać po 8-10 godzin, a oni często śpią po 4-5 godzin dziennie, bo dopiero koło 2 nad ranem im się zaczyna chcieć ewentualnie spać, tak? I to ma też makabryczne skutki dla funkcjonowania, dla rozwoju. Tutaj akurat Matta Walkera bardzo polecam, specjalistę od snu, który mówi o tym, dlaczego sen jest naszą supermocą, dlaczego to jest kluczowa rzecz, którą możemy zrobić dla swojego zdrowia psychicznego, fizycznego, ale też duchowego, to jest wysypianie się.
0: Jak w takim razie powinien wyglądać wieczór nastolatka, nad którym jeszcze mamy jakiś cień władzy, a przynajmniej i rodzice, i nastolatek udają, że mamy cień władzy?
1: Z jednej strony jest tak, że nastolatki mają przesunięty zegar biologiczny, tak trochę, to znaczy, że oni rzeczywiście powinni chodzić wstawać o 8 czy 9 i chodzić na 10 do szkoły. To się potem nam wyrównuje z powrotem po okresie dojrzewania, ale czyli i tak naturalnie mu się nie chce spać przed 11 za bardzo, nawet jakby wyeliminować ekrany.
0: 23.
1: Natomiast zalecenia generalnie są takie, żebyśmy 2 godziny, najlepiej 2 godziny przed snem, przed porą snu, czy przed momentem, gdy się do łóżka, żeby nie mieć kontaktu z jasnym światłem. Zresztą w tej chwili urządzeń, które mogą się zasypiać. Na przykład lampki z czerwonym albo pomarańczowym światłem, albo na przykład okularki z pomarańczowymi szkłami, które izolują światło błękitne, niebieskie z naszego otoczenia, zakładane wieczorem. Ale nie trzeba aż tak bardzo kombinować, tak? Wystarczy, żeby jednak, no właśnie, optymalnie 2 godziny, ale minimum godzinę przed snem już nie mieć kontaktu z bardzo jasnym światłem. I to nie dotyczy tylko ekranów. To dotyczy też na przykład jasnych świetlówek wysoko położonych nad głową, które są w niektórych domach. Wieczór to powinien być moment, kiedy jest już światło takie wytłumione, ciepłe, przypominające trochę zachód słońca, bo do tego nasz mózg jest przyzwyczajony.
0: Ty mówisz o melatoninie teraz, bo wiem, że są takie terapie przy depresji, gdzie rano człowiek naświetlany jest takim światłem o bardzo szerokim paśmie i pod pewnym kątem trzeba ustawić oczy i patrzeć na to światło. I tu chodzi o jakby wzbudzenie tego, więc to wieczorem jest szkodliwe, tak? I ta godzina czy dwie powinny być zachowane. Jaka jest jeszcze i czy jest jeszcze jakiś inny taki masywny segment tego zagadnienia pod tytułem inwazja ekranów, szkodliwość inwazji ekranów?
1: Też jest, ale dokończmy jeszcze tą melatoninę i to światło, ponieważ akurat to jest jeden element, który jest najłatwiejszy do opanowania. W tym sensie, że można rozejrzeć się po swoim domu i poustawiać nisko stojące lampki o ciepłym zabarwieniu na wiepór, które generalnie będą w domu. Nie, to da się zrobić dosyć prosto. I można zadbać o to, żeby rano była ekspozycja na światło albo słoneczne. Ja tu mam akurat za chmurami w Poznaniu to światło, ale mam taką lampkę antydepresyjną, którą się regularnie naświetlam, używam jej osobiście, choć nie mam depresji, ale w naszym klimacie i w tym, jak często mamy zimą czy późną jesienią takie totalnie ciemne dni, to jest coś, co bardzo się przydaje każdemu z nas, nie tylko osobom z problemem depresji, prawda?
0: Ktoś, kto nie ma 64 lat jak ja, nie wie, że kiedyś były zimy, w których był śnieg i było jasno. Dziś śniegu nie ma i jest ciemno. W ciągu dnia.
1: Tak, dokładnie. Tak. No, więc no właśnie, ale z drugiej strony też technologia nam daje czasami pomocę na problemy, które sama spowodowała, prawda? Czyli te lampy antydepresyjne rano, czy właśnie czerwone, czy pomarańczowe światło wieczorem, co jest w ogóle bardzo, bardzo też wskazane. Natomiast dobra, trzeci mechanizm, który jest gigantyczny i który powoduje problemy i nasze, i naszych dzieci z elektroniką, to jest niestety związany z układem nagrody, z dopaminą i z problemem realnych uzależnień od tego, co się dzieje online. Bo jeszcze x lat temu można było mówić, uzależnienia behawioralne nie są prawdziwe. Prawdziwe uzależnienie to musi być jakaś substancja, tak, od której się uzależniamy, jakiś narkotyk, alkohol, nikotyna. A teraz już od... No właśnie, od ilu? Od 14 lat mamy nowe uzależnienia, gdzie mówi się o tym, że to jest choroba mózgu spowodowana niekoniecznie substancjami dostarczanymi z zewnątrz, ale także zachowaniami, które powodują, że określone rzeczy się produkują w mózgu. Ja to strasznie zakręciłam w tej chwili, ale postaram się wytłumaczyć jaśniej. W każdym razie to, co jest ważne, to jest, że nastąpiła oficjalna zmiana definicji uzależnień, że zauważono, że te uzależnienia behawioralne, uzależnienia od zachowań są równie zagrażające i równie niszczące potencjalnie życie, jak uzależnienia od substancji.
0: Innymi słowy, to jest takie, nawalamy się od wewnątrz.
1: Tak, nawalamy się od wewnątrz. Czym my się konkretnie nawalamy? No, nawalamy się hormonami przyjemności, ale tutaj kluczową rolę ma dopamina, o której no, często się mówi hormon szczęścia. Nie? Tylko tyle, że to nie jest hormon szczęścia tak do końca. To nie dopamina nam daje przyjemność, taką prawdziwą przyjemność, to są endorfiny. Ale dopamina jest hormonem pragnienia, hormonem motywacji. I ona ma bardzo konkretną funkcję w naszym życiu, to znaczy motywuje nas do podejmowania takich czynności, dzięki którym przeżyjemy. Widać to na przykład na badaniach nad szczurami, które były prowadzone wiele lat temu, bo teraz już tego typu badań się nie prowadzi, ale szczurom uszkodzono układ nagrody, czyli tą część mózgu, która produkuje dopaminę. I w rezultacie co się stało? Szczury przestały jeść w ogóle. Jeżeli się szczurowi dało w tym momencie do pyszczka wsadziło jedzenie, to on je przeżuwał i to z wyraźną przyjemnością przełykał, ale sam już nie szukał jedzenia i jeżeli już to jedzenie było kilka centymetrów od pyszczka, to on go nie zjadał. Jak działa dopamina? Ona produkuje, znaczy w momencie, kiedy dopamina jest produkowana, to nas zaczyna ciągnąć do tego, żeby zrobić jakąś rzecz, dzięki której przeżyjemy. Czy indywidualnie, czy w ogóle jako ludzkość, czy jako szczurzość w wypadku szczurów. To znaczy co? Jeżeli widzimy jedzenie, to nas motywuje, porcja dopaminy sprawia, że my zaczynamy jeść, czy że w ogóle zaczynamy myśleć o tym, że jesteśmy głodni, że trzeba się najeść. Kiedy jest jakaś szansa dodatkowa przeżycia, tak? Widzimy gdzieś w oddali jakieś jagody czy coś takiego, tak? To też nas motywuje do tego, żeby tam pójść i te jagody zebrać. No jest też duży udział dopaminy w czynnościach seksualnych, ponieważ biologicznie to dzięki temu będzie przeżycie gatunku, tak? Będą dzieci, mają być dzieci ze zbliżenia intymnego, więc do tego też jesteśmy bardzo motywowani do podejmowania czynności seksualnych, jeżeli jest do nich okazja, właśnie przez potężne porcje dopaminy. I ja to czasami tłumaczę na przykładzie restauracji, akurat nie seks, tak, tylko jedzenie. Idziemy do restauracji, nie idziemy na jedzenie, no bo to bez sensu, prawda? Czekamy na, znaczy właśnie zamówiliśmy sobie jakieś dobre jedzonko i na nie czekamy. Co się zaczyna dziać? Już ten nasz układ nagrody wie, że jedzenie jest prawie w zasięgu ręki i zaczyna być produkowana duża porcja dopaminy, która mówi, to jedzenie jest pyszne, wiemy co zamówiliśmy, prawda? To jedzenie jest pyszne, zjedz je, już je zjedz w tej chwili, zaczyna nam się dłużyć czas, zaczyna być nam przyjemnie na samą myśl o tym niesamowitym jedzonku, które za chwilę dostaniemy. I co my wtedy robimy? Albo się męczymy, bo nas właśnie tak przypila, żeby to zjeść, albo próbujemy się rozproszyć rozmową, tam przeglądaniem czegoś, prawda? To jest właśnie to działanie dopaminy. Przyjemność na myśl o tych wspaniałych rzeczach, które mnie za chwilę czekają.
0: Jak to się ma do ekranów?
1: No i właśnie, bo to w naturze spełnia swoją rolę. Jestem motywowana do czynności seksualnych, jestem motywowana do jedzenia, jestem motywowana do unikania zagrożenia, jestem motywowana do odnoszenia różnych sukcesów, dzięki którym przetrwam. Ekrany, ten układ nagrody, o którym mówiłam, związany z dopaminą, z produkcją dopaminy, mamy go, on działa identycznie u nas i na przykład u szczurów, u kotów, psów, chomików. To jest bardzo prymitywna część mózgu odpowiedzialna za przetrwanie. To nie jest ta część mózgu, którą rozumujemy. To nie jest nawet ta część mózgu związana z emocjami bardziej skomplikowanymi. Zupełnie nie. To jest ten najbardziej prymitywny kawałek mózgu odpowiedzialny za to, żebyśmy przeżyli do następnego dnia, żebyśmy się najedli. I to jest ta część mózgu, która nie odróżnia tego, co jest na ekranie, od rzeczywistości. I to jest nasz problem. Bo w tym momencie seks na ekranie na przykład, ta część mózgu reaguje na niego, jakby to była prawdziwa okazja do tego, żeby przedłużyć gatunek. I nas motywuje potężnymi porcjami dopaminy i innych hormonów szczęścia do tego, żeby działać, żeby przedłużać ten gatunek. To jest tylko ekran, ale my to wiemy racjonalnie, ale prymitywny układ nagrody tego nie wie. I produkuje ogromne porcje dopaminy. I tak samo jest z innymi rzeczami. No, to znaczy gry na przykład komputerowe. One w moment, kiedy ja widzę przeciwnika na ekranie, którego muszę pokonać, no to dla najbardziej prymitywnej części mojego mózgu to jest dokładnie to samo, jak prawdziwy przeciwnik w prawdziwym życiu, który mnie właśnie zaatakował i przed którym muszę się obronić.
0: Jest taki mit, nie wiem czy mit, że dziecko do 6 roku życia nie odróżnia rzeczywistości od snu, od wyobraźni. I że w pewnym momencie zaczyna bajki oddzielać, odróżniać od rzeczywistości. Czy to jest związane właśnie z tą prymitywną częścią mózgu?
1: Znaczy tak, to jest związane z naszym rozwojem, że my musimy się uczyć właśnie dokładnego rozróżniania. Prawdy tego, co się dzieje rzeczywiście, od fikcji, fantazji, czegoś, co jest, się dzieje tylko na ekranie. Tutaj my zaczynamy uczyć się właśnie wykorzystując bycie homo sapiens. Tak, to jest między innymi to.
0: I teraz ten układ nagrody, ja już pójdę na skróty. Efekt jest taki, że uzależniamy się od czynności i znam ludzi uzależnionych od gier, szczególnie od strzelanek, tak?
1: Tak. Tak, dokładnie tak, ponieważ no, kiedy patrzymy na szarą rzeczywistość, a patrzymy na rzeczywistość wirtualną, to w tej rzeczywistości wirtualnej jest o wiele więcej rzeczy, które są potencjalnie sukcesem, potencjalnie właśnie zwiększają naszą szansę na przetrwanie. Dokładnie tak. Zastanówmy się, no, jest prosta sprawa, bo to, że gry mogą uzależniać, to też już doczekało się na przykład wzmianki w poradnikach, podręcznikach klasyfikacji chorób i zaburzeń oficjalnych, czyli jest taka jednostka jak uzależnienie od gier, na którą można się leczyć, tak, na NFZ na przykład. Niektóre, nie wiem dlaczego, mam wrażenie, że trochę ze względów ideologicznych do tej pory się nie mówi o uzależnieniu od pornografii, mimo że pornoholizm jest realny. Jest tylko seksoholizm jako jednostka. Ale nie mówi się za dużo o tym, ale od samych mediów społecznościowych też można się uzależnić. Przykład, w mediach społecznościowych mamy bardzo dużo takiego jakby sukcesu, ale który tak naprawdę sukcesem nie jest, bo to, że mi 100 osób polajkuje wpis, to nie jest jakiś specjalny sukces. Ale znowu dla tych prymitywnych części mózgu to jest taki sam sukces, jak gdyby prawdziwa osoba z mojego otoczenia mnie pochwaliła, powiedziała komplement.
0: A jaki jest mechanizm, że człowiek, mózg nasz nie odróżnia fejków od prawdy? Podobno jest taki mechanizm,
1: który to tłumaczy. W jakim sensie fejków?
0: To znaczy, nie wiem, przeczytałem tylko na ten temat, że są pewne warunki, w których no, tracimy całkowicie jakby zdolność do odróżniania rzeczywistości wirtualnej od rzeczywistości tej realnej i że to przynosi też konsekwencje negatywne jakby, tak? Dla człowieka, który odchodzi od ekranu.
1: To znaczy, nie wiem do końca, co, na czym to by, znaczy nie jestem pewna, na czym to by miało polegać, bo jest tak, że my możemy bardzo mocno się zaangażować w to, co się dzieje na ekranie. Czyli na przykład gram w grę, która mnie wciągnęła kompletnie i na przykład mam jeszcze wirtualne gogle, w związku z czym ta gra jest jakby trójwymiarowa i mogę się poczuć bardzo mocno, jakbym była w tym świecie. Ale za każdym razem jednak mózg, znaczy racjonalna część mózgu mi działa i ja mogę sobie w każdym momencie powiedzieć, że to jest tylko gra. I zdaję sobie sprawę, że to jest tylko gra. Natomiast były badania nad psychozami wywołanymi grami. To znaczy u ludzi, którzy grają po wiele godzin dziennie w jakąś grę, właśnie taką bardzo angażującą, mogą zacząć mieć halucynacje w ciągu dnia związane z tą grą. I sama rozmawiałam z jednym chłopcem, który to miał. Znaczy mówił, nikt mi nie wierzy, ale ja widzę postaci z gry jakby wśród osób, które mnie otaczają. I do końca nie wiadomo, jaki to jest mechanizm, bo od strony no właśnie takiej czysto psychologicznej, no to po prostu halucynacje związane z tym, że ileś godzin dziennie przebywam w tym alternatywnym świecie. Można potem się zastanawiać, bo ja w gruncie rzeczy to ja nie wiem, czy to dotyczy rzeczywiście wszystkich gier, czy tylko niektórych i czy tam nie ma jeszcze jakichś elementów spoza psychologii, prawda?
0: Tak, tak.
1: Jakichś rzeczy demonicznych wprost. Ale tak czy inaczej takie zjawisko może nastąpić. I halucynacje wywołane nadmierną grą.
0: Mechanizm podobny jest przy narkotykach, tak? Gdzie są flashbacki, gdzie są narkotyki działające halucynogennie i potem przeżywamy jakby rzeczywistość już bez zażycia środka, A wracamy do tego odlotu, który mieliśmy. Kortyzol, melatonina, dopamina. A powiedz mi, jak jest z IQ? Czytałem o badaniach, że co pokolenie 8 punktów IQ w dół. To za dwa pokolenia idiokracja, film stałby się realnością. Ale ja tego nie widzę u dzieci.
1: Bo może masz dlatego, że masz 17-latki.
0: Okay.
1: To jest właśnie pokolenie Z-ek tak zwanych.
0: Właśnie. I to była próba prowokacji, żebyś opowiedziała o najcięższych przypadkach już u dzieci młodych, małych.
1: Jest cezura taka pokoleniowa. Ludzie mówią około 2012 roku, ale mam wrażenie, że bliżej 2010 roku, że się zmieniło pokolenie Z-ek, które już miało swoje problemy, na pokolenie alf. Alfy to są rzeczywiście dzieci wychowywane ze smartfonami w rękach. I to zastanawiam się, czy już się pojawiły badania nad kwestią ilorazu inteligencji u tego pokolenia, ale dane anegdotyczne, czyli opowieści nauczycieli nauczania początkowego i powszechne, mówią o tym, że to jest pokolenie, które ma gigantyczne problemy ze skupieniem uwagi na czymkolwiek. Gigantyczne problemy ze zrozumieniem czegokolwiek. Jest ta zmiana pokoleniowa bardzo duża. Czyli to możemy zaobserwować, aczkolwiek badań chyba na ten temat jeszcze nie ma. Takich porządnie zrobionych, publikowanych w ten sposób.
0: Dobrze, jesteśmy w makroskopie, więc spojrzenie teraz najszersze, jakie jest możliwe, na szkody wynikające z inwazji ekranów, bo za chwilę przejdziemy do zaleceń. Jak widzisz to na tle, nasza cywilizacja zachodnia wyraźnie podzieliła się i jedna część jej upada, przestała się liczyć w globalnej grze. Azja zaczyna domagać się tego, żeby dominować na świecie. A z drugiej strony procesy, które zachodzą w naszej cywilizacji, czyli rozłam. Mamy barbarzyńcę wewnętrznego, czyli mamy cywilizację śmierci wewnątrz nas. To znaczy mamy kulturę, która prowadzi całe pokolenia, wyprowadza poza przestrzeń wiary, wyprowadza poza przestrzeń, zabiera im narzędzia, jakim jest prawdziwa antropologia, tak? No bo prawdziwa antropologia polega na tym, że obok człowieka jest Bóg. I to ma wielkie konsekwencje dla człowieka. Jak się rozpatruje człowieka bez tego kontekstu, no to trudno nam zrozumieć w ogóle rzeczywistość. Powiedz mi i teraz pojedź, absolutnie pojedź. Wiesz o tym, że czasami trzeba pojechać. Jesteś szefową portalu, który liczy kliki. Co tak naprawdę zdarzy się za 10-15 lat z tym pokoleniem alf i z tym wszystkim, co dziś oddziaływuje na nasze mózgi, serca, umysły? Gdzie my idziemy?
1: Jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli nie wyciągniemy żadnych wniosków, jakie wyciągają Azjaci, bo Chiny akurat bardzo dużo robią, żeby chronić to najmłodsze pokolenie. Oni wprowadzają gigantyczne obostrzenia, jeśli chodzi na przykład o gry internetowe, jeżeli chodzi o kontakt z mediami i tak dalej. A jeżeli u nas będzie tak jak do tej pory, że te smartfony są traktowane jako niania, tak, bezpłatna, że ludzie są zadowoleni, że dzieci się nie wspinają na drzewa, tylko siedzą na smartfonach, bo przynajmniej nie hałasują, nie robią niebezpiecznych rzeczy w świecie rzeczywistym, zewnętrznym. Jeżeli oni naprawdę będą tym pokoleniem przyspawanym do świata wirtualnego, no to tak, oni przestaną myśleć, oni przestaną być homo sapiens. I to mówię z pełną odpowiedzialnością, dlatego że czytałam ostatnio dużo badań związanych ze sztuczną inteligencją, ale też z rzeczami, które pomagają nam być homo sapiens. I okazuje się, że na przykład jedna z rzeczy, które nas najbardziej ćwiczą mózg, jest siłownią dla mózgu, to jest pisanie odręczne.
0: Tak.
1: Pisanie odręczne, które w tej chwili zanika. bo jest, no między innymi w szkole też jest, zaczynają dominować te podręczniki elektroniczne i rozwiązywanie quizów i tak dalej za pomocą tylko klikania, tak? Jest coraz mniej pisania, nie ma nawet wymagania, żeby dzieci robiły notatki odręczne, a badania, które ostatnio czytałam, pokazują, że właśnie pisanie odręczne i to wszystko, co jest z tym związane z ruchem pióra czy długopisu po kartce, rozwija nasz mózg, właśnie te części mózgu, które są odpowiedzialne za myślenie. Jak przestajemy pisać odręcznie, to przestajemy, to nam zaczynają, przestają funkcjonować dobrze części mózgu związane z wyższymi funkcjami, tak zwanymi poznawczymi. Z drugiej strony mamy, to tak naprawdę się na osobny temat, na osobne spotkanie nadaje, co robi z nami sztuczna inteligencja i korzystanie z niej na przykład dosyć powszechne w tej chwili. To syn mi opowiadał, jak wygląda ostatnia ławka podczas sprawdzianów matematyki. Dzieciaki, które wpierw załadowały do czata GPT wszystkie wzory, które są potrzebne do rozwiązania, robi zdjęcie w zadania matematycznego i czat GPT to zadanie rozwiązał i oni tylko przepisują odpowiedź. Tak, w ogóle nie używają w tym momencie mózgu, gdzie matematyka też bardzo mocno nam rozwija inteligencję i myślenie, tylko mają gotowce, które przedstawiają w szkole. To jest absurd, to w ogóle nie jest nauka już w tym momencie i w ogóle nie jest myślenie. Więc za kilkanaście lat będziemy mieć ludzi, którzy po prostu oglądają TikToki, jak jest coś, czy odpowiednik TikToków za paręnaście lat, który będzie. I którzy są w gruncie rzeczy zadowoleni, nie? Takie wtórne neandertalczyki.
0: Czyli będą porozumiewać się chrząknięciami. Teraz coś ci przeczytam.
1: Tak.
0: Pod koniec XIX, przepraszam, to pomyliłem wiek, pod koniec pewnego wieku narodziło się nowe medium. Dzieci natychmiast straciły dla niego głowę, co przeraziło dorosłych. Pochłonięci nim młodzi ludzie na całym świecie zaczęli poświęcać mu bardzo wiele czasu, ignorując jednocześnie dorosłych. Co zrozumiałe, postawieni w stan alarmu rodzice zaczęli się martwić, że to nowe medium i przekazywane przez nie soczyste treści będzie zgubne dla młodych umysłów. Rodzice zamartwiali się, że młode pokolenie zmierza ku zagładzie z winy czego? Powieści.
1: Nie wiem.
0: U schyłku XIX wieku rodzice zamartwiali się, że dzieciaki zmierzają ku zagładzie z winy Jane Austen i innych popularnych powieściopisarek, ponieważ nadmierne pochłanianie przez dzieci powieści romantycznych było dla nich przerażające, dla rodziców. Tymczasem dzięki pojawieniu się nowych technologii umożliwiających obniżenie kosztów druku na kupno i kieszonkowych wydań mogło sobie pozwolić również młody człowiek. Dzieci dzieliły się pikantnymi detalami treści i omdlewały z emocji. Rodzice nie byli w stanie kontrolować błyskawicznego rozprzestrzeniania się tego popularnego medium. Treści były z książek były uznawane za niecenzuralne. No, chodzi oczywiście o te książki w miękkiej oprawie, tak? A nastolatkowie, robiąc to, co robią zawsze, czyli buntując się przeciwko dorosłym, czytali tak dużo, na ile sobie mogli pozwolić. Dorośli lamentowali, tak jak my teraz lamentujemy, że nowe medium przyczynia się do bezsensownego trwonienia czasu i że młodzież, biorąc pod uwagę niepoważny charakter takiego zajęcia jak czytanie, marnuje sobie życie. Dziś powieść... dziś martwimy się, że nasze dzieci nie czytają. Że nikt już nie czyta długich form literackich. A dzieła Jane Austen zaliczane są do literatury wysokiej. Nie wiem przez kogo, no ale trudno. Czy nie jesteśmy w takiej sytuacji, że my po prostu przesadzamy i zachowujemy się tak jak ci ludzie, którzy myśleli, że piorun to Bóg, a nie elektryczność?
1: Nie, zupełnie nie. Bardzo polecam, to kolejna polecanka. Ja z tego nie mam żadnych pieniędzy, tak? Ja to polecam dlatego, że naprawdę cenię tych autorów. Anna Lempke napisała dwie książki, które wyszły po polsku: Niewolnicy dopaminy i Niewolnicy dopaminy w ćwiczenia. Też jest psychiatrą. Szczerze polecam Niewolnicy Dopaminy ćwiczenia, ponieważ tam jest merytorycznie to samo, co w pierwszej części, a do tego są ćwiczenia, a nie ma jednej rzeczy, która jest w pierwszej części. W pierwszej części ona opowiada parę historii, w tym jedną pewnego seksoholika. Ja bym czuła się lepiej, nie wiedząc, że ludzie robią tego typu rzeczy. A jestem tak psychologiem też siedzącym w temacie uzależnienia od pornografii i po kursie seksuologii, a naprawdę wolałabym nie wiedzieć, że ludzie robią tego typu rzeczy, jak z przykładu z pierwszej części książki Anny Lembke.
0: No wystarczy poczytać książki historyczne o schyłku antyku, to naprawdę robiono wszystko z wszystkim, z wszystkim.
1: Dobrze. No w każdym razie konkludując, polecam Niewolnicy Dopaminy ćwiczenia. Ale to, co ona zwraca, na co zwraca uwagę...
0: Chcesz powiedzieć, że to nie jest tak, że ekrany, smartfony są nowym medium, które tylko jest odrobinę inne od tych poprzednich mediów, tylko że mamy do czynienia ze zmianą jakościową. Dlaczego?
1: To też, ale ona zwraca uwagę na to, że na poziomie kompletnie prymitywnym nasze mózgi są przystosowane do życia w zupełnie innej rzeczywistości. To znaczy w takiej rzeczywistości, gdzie przetrwanie było związane z walką i ze zdobywaniem środków do przetrwania, w związku z czym jest nastawiony na to, żeby od czasu do czasu pojawiały się jakieś rzeczy, dzięki którym przetrwamy, na przykład jedzenie i tak dalej, ale że przez resztę czasu nie ma, jest spokojnie. Jest, nie ma zbyt dużo rzeczy, które by nasz mózg sprawiały w stan właśnie takiego podniecenia, tak, że o, tutaj niesamowita sprawa. I to się nie zmieniło. To znaczy nam się wydaje, że nam się świat strasznie szybko rozwija i nam się wydaje może, że my się coraz sprawniej posługujemy różnymi zdobyczami nowych technologii, ale nasze mózgi nie ewoluują, tak? One nie zmieniają się tak szybko. One są dostosowane tak naprawdę do życia w plemieniu zbieracko-łowieckim. To sobie uświadommy.
0: I co z tego wynika?
1: Idealne środowisko dla człowieka to jest plemię zbieracko-łowieckie, nawet nie uprawiające jakieś hodujące zwierzęta i uprawiające pola, tylko zbieracko-łowieckie.
0: I co z tego wynika?
1: Że my najlepiej funkcjonujemy w momencie, kiedy jest dużo ruchu, aktywności fizycznej w ciągu dnia, dużo przebywania na świeżym powietrzu, dużo wody, dużo spania, tak? Niewiele zasobów. Na przykład to się przekłada na zasadę, że nie powinno się najadać do pełna. Na co się to przekłada? Że nasz mózg jest nastawiony na to, żeby wykorzystać każdą okazję, którą postrzega jako sprzyjającą przetrwaniu. I rzuca nas za pomocą dopaminy do tego, żebyśmy z każdej okazji korzystali. I co oznacza, że na przykład takie powieści, one też były przetwarzane przez nasz mózg, jakby to się działo naprawdę, i byliśmy zachęcani do tego, żeby korzystać z okazji związanych z przetrwaniem, które tam się pojawiają. Dlatego one są tak wciągające. Co oznacza, że oni wtedy też już mieli pewną rację, że te powieści mogą człowieka na tyle zafascynować, że go odciągną od życia rzeczywistego, bo są bardziej pasjonujące niż to, co się dzieje w szarej rzeczywistości. Natomiast teraz nastąpiła rzeczywiście gigantyczna zmiana jakościowa. To znaczy, jak patrzymy na powieść, to jednak musimy

0: cały czas w rękach, prawda? I gdzie ja nawet nie muszę skupić uwagi na tym, co się dzieje, bo mózg sam zadba o to, żeby przyciągnąć uwagę do nowego bodźca właśnie tą adrenaliną. To jest, różnica jest jakościowa.
1: Chciałem zakończyć zaleceniami, ale to może za dwa tygodnie, jeśli zgodzisz się odebrać telefon. Chciałem też poczytać takie rzeczy, czy zdarzyło ci się narazić na zerwanie ważnego związku, utratę pracy albo korzyści edukacyjnych lub zawodowych z powodu aktywności w internecie. Czy pozostajesz online dłużej niż planowałeś, rozpoczynając sesję i tak dalej. Punkty, które pokazują, że człowiek jest uzależniony od internetu, ale na puentę chciałbym, żebyś podał dała mi jakiś szokujący przykład z życia Alf. Rocznik 2010-2012. Czego my nie wiemy o tym świecie jeszcze? Ja czego nie wiem?
0: Znaczy, chyba najbardziej szokujące to są badania sprzed roku równo, bo grudzień 2024, które mówiły o tym, co Alfy robią na smartfonach. Się okazało, że, uwaga, 1/4 dzieci przed ukończeniem 10 roku życia ogląda pornografię online w sposób celowy i częsty. 25%, tak? 25% dzieci, które nie mają jeszcze 10 lat, siedzi w pornografii. Ją ogląda po kilka razy nawet dziennie.
1: Z jakiego kraju to są badania?
0: Polska. Polska, to jest Polska. Dlatego, że większość rodziców, jak już daje smartfony dzieciom, to bez żadnych zabezpieczeń, tak? Dobrze. Albo się poddają na, no, że dzieci szybko obchodzą te zabezpieczenia. Bogna, to jest, mam wrażenie, najbardziej szokująca.
1: Czy możemy od
0: rzecz,
1: tego, czy od tego miejsca możemy rozmowę zacząć za dwa tygodnie?
0: Tak jest, jak najbardziej.
1: Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Bogna Białecka, psycholog, szefowa portalu Aletea Polska. Dziękuję serdecznie i zostawiasz mnie z dużą porcją kortyzolu. Wszystkiego dobrego.
0: Przykro mi, ale wszystkiego dobrego. Dziękuję.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za Twoją obecność, za to, że możemy być odważni,

bo Ty jesteś zawsze, że możemy szukać pokoju w Twojej obecności, że możemy szukać nadziei. Dzięki Ci za łaskę, dzięki Ci za miłość, które wlewasz do naszych serc. Prosimy Cię, Panie, abyśmy teraz mogli mówić na Twoją chwałę, abyś Ty nam dawał swoje słowa. Prosimy Cię, Panie. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Janusz Chwast. Witam.
1: Dzień dobry, szczęść Boże.
0: Czy zakonnikowi łatwiej jest z Bogiem, czy wręcz odwrotnie się dogadywać?
1: Bardzo skomplikowane trochę takie pytanie, podchwytliwe bym powiedział. Myślę, że każdy chrześcijanin ma taką samą łaskę i możliwość dogadania się z Panem Bogiem. Każdy chrześcijanin. Natomiast życie zakonne rzeczywiście, chyba by trzeba tak powiedzieć, daje na pewno jakieś lepsze możliwości, lepsze środowisko do tego, żeby tę przyjaźń z Panem Jezusem budować. Po pierwsze przez konsekrację zakonną, zakonnik, osoba konsekrowana radykalnie wchodzi w tajemnicę Chrztu Świętego. To jest wcielenie jakby tajemnicy chrztu, która polega na zawierzeniu całego życia swojego Panu Bogu. No i cała struktura życia zakonnego, warunki, harmonogram życia, to czym żyjemy, co przeżywamy, co robimy, no pewnie ułatwia jakoś budowanie tej przyjaźni z Panem Jezusem. Spodziewam się, że jest nam łatwiej niż ludziom w świecie. Ale to nie na takiej zasadzie, że my jesteśmy jakimiś tam wybrańcami, że Pan Bóg jednym daje łatwiej jakby takie prostsze drogi do budowania z Nim przyjaźni, a innym nie. Natomiast pewnie człowiek, który żyje w świecie, jest narażony właśnie na tyle różnych problemów, trosk, właśnie choćby troski o rodzinę, co często my zakonnicy mamy trochę odjęte, właśnie z racji formy życia zakonnego. Jak zadajesz to pytanie, czy zakonnikowi jest łatwiej, to ja sobie od razu tak przypomniałem, zdaje się, rozmowę ojca Pio z pewną kobietą, która powiedziała, że chciałaby iść do zakonu, żeby złożyć ofiarę z życia, żeby nieść krzyż z Panem Jezusem. On jej wtedy powiedział, to kobieta, jak ty chcesz tak nieść krzyż, to zostań w świecie. Wyjdź za mąż i tam będziesz mieć krzyż, bo w zakonie to jest Góra Tabor. No więc pewnie to jakoś tak jest, że zakon na pewno stwarza takie środowisko, które ułatwia, tak bym to powiedział.
0: W jaki sposób Pan Bóg poinformował Janusza, że ma być zakonnikiem? I ile Janusz miał lat?
1: Ostatecznie decyzję podjąłem o pójściu do zakonu, mając niespełna 26 lat. Natomiast jakby powołanie, ten taki wewnętrzny dialog z Panem Jezusem, albo to pukanie Pana Jezusa do mojego serca zaczęło się gdzieś w średniej szkole. Tak myślę, że pierwszy raz o powołaniu zacząłem myśleć w drugiej klasie liceum. No ale to było takie, coś zaczęło mnie nurtować w tą stronę.

0: dwóch moich kolegów poszło do zakonu, więc to jeszcze bardziej rozmawiałem z nimi, jak to jest. Zacząłem podpytywać księży, co to znaczy być powołanym, właśnie zadawać im takie pytanie, jak to się słyszy, skąd ja mam wiedzieć, że jestem powołany.
1: Ale jeszcze wróćmy na chwilę. Jaka jest droga do tego 16-latka? Z jakiej rodziny
0: pochodzisz? Ja pochodzę z rodziny takiej, powiedziałbym tak, głęboko wierzącej. Moi rodzice są naprawdę wierzącymi ludźmi.
1: I widziałeś to również jako dziecko?
0: Tak. Są dla mnie ogromnymi świadkami, chociaż wtedy nie byłem świadom tego. Ja dopiero, nie ukrywam, po swoim nawróceniu, bo takie miało miejsce, o czym zresztą za chwilę powiem, po swoim nawróceniu zobaczyłem, jak moi rodzice są wierzący, jak mój tata jest głęboko wierzący. To właśnie w zakonie widziałem, że jego wiara nie jest, powiedziałbym, taka banalna. No i później tak jakoś się poukładało życie, że skończywszy liceum, ja nie byłem w stanie wtedy podjąć decyzji co do przyszłości mojego życia. Trochę tak...
1: Ale to za chwilę jeszcze.
0: Aha.
1: Co to dziecko widzi? Co widzi dziecko?
0: No ja widziałem na pewno moich rodziców, którzy walczą o swoje małżeństwo, o miłość do siebie. Nie było tam łatwo, były problemy między nimi, ale walczą. Rodziców, którzy opierają swoje życie ewidentnie o Pana Boga, którzy uczestniczą w Eucharystii, którzy zachodzą do kościoła częściej tylko niż w niedzielę. Widziałem moich rodziców, którzy się modlą. Poza tym też słyszałem moich rodziców, którzy mi mówili o Bogu. Tata mnie ciągle gdzieś tam nakłaniał do modlitwy, do tego, żeby iść służyć. Ja pamiętam, byłem małym dzieckiem, byłem ministrantem i podjąłem się tam właśnie z służby w czasie mszy świętej, gdzieś tam na porannych mszach, zima, ciemno, nie chce mi się wstać. Tata wstaje jeszcze wcześniej, budzi mnie, że trzeba iść, ja coś marudzę, on mówi, idź, to przecież dla Pana Boga będziesz. No takie rzeczy właśnie zostają w sercu. A później pamiętam, że jak miałem taki okres, który nazywam okresem błędów i wypaczeń, no to właśnie tata podchodził do mnie często ze Słowem Bożym. Co prawda niewiele to do mnie mówiło wtedy, albo przychodzi do mnie, czytał na przykład namiętnie przez jakiś czas Naśladowanie Chrystusa i raz po raz mi przychodzi, popatrz jakie to jest mądre. Nie? No właśnie, takie miałem środowisko. No wracając do mojej historii, no to...
1: A grupa rówieśnicza?
0: Tutaj już było różnie.
1: No miasto, wieś?
0: Pochodzę z Nowego Sącza, z miasta. Środowisko różne. Z jednej strony obracałem się w takim środowisku ludzi wierzących, z młodzieżą, która była związana z ruchem Światło Życie. Śpiewałem nawet w chórze kościelnym, a z drugiej strony podwórko, szkoła, no to tak różnie bywało tam. To już nie było takie środowisko do końca oddane Panu Jezusowi. No trochę się tak błąkałem, ale w tym czasie między tymi środowiskami różne pewnie z tym były związane trudności, ale zasadniczo do końca liceum można powiedzieć, że jakoś próbowałem budować relacje z Panem Jezusem.

0: trochę z perspektywy wydaje mi się, że ona była mimo wszystko trochę taka tradycyjna. Znaczy nie wiem, nie było z perspektywy, wydaje mi się, że nie było w niej głębi. Ja jednak gdzieś ciągle nie mogłem jakby spotkać tego Boga żywego. Ja się modliłem, wołałem, nawet jakieś miałem już dylematy związane z tym, gdzie ten Pan Jezus jest, co gdzie ten Pan Bóg jest, ale to jeszcze było takie trochę zewnętrzne, bym powiedział, takie tradycyjne.
1: A bunt?
0: Bunt?
1: Był?
0: A nie wiem, jakoś tak... Nie kojarzę, żebym, bo raczej byłem wtedy spokojnym człowiekiem. Nie przypominam sobie, żebym miał jakieś takie poważne okresy zbuntowania, chociaż w domu rodzice ze mną mieli pewien problem rzeczywiście, że tam nie do końca to ta moja relacja z rodzicami się układała. Natomiast poplątanie pojawiło się po liceum, bo poszedłem do wojska. Było to jakoś tak związane. Grałem, ja się kształciłem muzycznie, zaproponowano mi właśnie granie w orkiestrze reprezentacyjnej, wtedy Wojsk Ochrony Pogranicza. Poszedłem do wojska, to były czasy komunizmu, no i osłabła moja relacja z Panem Jezusem. Sakramentów nie było, bo nie mogłem. Wtedy nie wolno było żołnierzom chodzić, ja nie miałem przypustek. Jak byłem oczywiście na przypusty, mogłem iść, ale moja modlitwa osobista też osłabła, została zredukowana, że tak powiem, do minimum takiego paciorka, Ojcze nasz, zdrowaś Maria i chwała Ojcu. No i słabość tej relacji, niestety, później to zrozumiałem, przyczyniła się do tego, a nastawiony byłem na coraz poważniejsze pokusy. To środowisko w wojsku nie jest takie dobre, przynajmniej wtedy nie było, nie sprzyjało takiemu dojrzewaniu w ogóle jako człowieka, tak sądzę. Pojawiały się coraz większe pokusy, no i zaczęło się rodzić powoli, słabym, pokusy coraz większe, ulegałem raz tej. No i tak powoli zacząłem się oddalać od Pana Jezusa. Nastąpiło, powiedzmy tak, zagubienie moralny. Ja nigdy się nie sprzeciwiłem Panu Bogu, nigdy nie mówiłem, że Boga nie ma, nigdy się nie sprzeciwiałem też przeciwko Kościołowi. Natomiast po prostu poprzez nieład w życiu moralny, no oddaliłem się od Pana Jezusa i zacząłem żyć jak niechrześcijanin. I to tak było w wojsku, po wojsku, podjąłem pracę. Pracowałem w księgarniach takich muzycznych, głównie właśnie zajmowałem się rozprowadzanie sprzedażą produktów fonograficznych. Pieniądze całkiem niemałe, no i środowisko takie trochę niezbyt poukładane.

0: No trochę to jest tak chyba jak w życiu każdego młodego człowieka, że trochę szaleje. Jest to taki okres trochę właśnie zabaw, szaleństwa. Młodość taka trochę jest czasami nieroztropna. Z początku to się chyba specjalnie nie zastanawiałem nad tym wszystkim. Trochę jakby dałem się ponieść życiu, tak bym to powiedział. W takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Dałem się ponieść życiu, właśnie imprezy, tu koledzy, różne wygłupy i tak dalej. No mówię, dużo w tym było rzeczy sprzecznych z miłością, z Ewangelią. Dopiero po jakimś czasie zacząłem odkrywać sobie, no po paru latach, zacząłem odkrywać, że to wszystko w ogóle do niczego nie prowadzi. Coraz bardziej gdzieś pustka doskwierała w moim życiu. Smutek gdzieś przedzierał się i na rzecz, że jakby też Jezus ciągle gdzieś tam próbował do mojego serca wejść. To było zadziwiające. Ja to nawet pamiętam, w takim swoim dzienniku zapisałem i tą kartkę mam do dzisiaj, że w tym czasie, kiedy ja naprawdę nie modliłem się prawie rzadko, na przykład spowiadałem się, że kiedy myślałem o przyszłości, to raz po raz wracało takie myślenie o kapłaństwie. Bardzo to było dziwne, nawet napisałem w dzienniku, że dziwne to jest, że ja, który żyję tak z dala od Pana Jezusa, mam takie myśli. No a później no Pan Jezus gdzieś pukał do tego mojego serca. Miał się mi się też do czego odwołać, bo jakieś tam podstawy w moim sercu były. Zostało to zagłuszone przez grzech, przez nieporządek moralny w moim życiu, ale to wszystko trwało. No i Pan Jezus gdzieś szukał ciągle sposobu, stawiał gdzieś na mojej drodze ludzi. I się rozpoczął w którymś momencie proces nawrócenia. Tam jest takich kilka momentów, gdzie Pan Jezus mocno mnie dotykał.
1: Opowiedzmy to o tej historii.
0: No trochę by chyba długo trzeba było mówić. Zresztą trudno się o tym mówi. Ale tak ja kojarzę, że takim i mocnym punktem, myślę, gdzie też Pan Jezus dotknął mojego serca, było przeczytanie biografii świętego Wincentego de Paulu. Zuraz koleżanka wcisnęła mi, chciałem jakąś książkę od niej pożyczyć. I ona mówi, weź sobie to, fajne jest. Trochę się buntowałem, ale weź, dobrze napisana. I zacząłem czytać tą biografię tego świętego kapłana. I z każdą stroną jakby widziałem bezgraniczną różnicę jego życia z moim życiem. I coraz bardziej byłem poruszony właśnie miłością, ofiarnością, szlachetnością tego człowieka, tym jak służy Bogu, ale też i ludziom. No i konfrontowałem to z moim życiem, które postrzegałem jako właśnie egoistyczne, skoncentrowane na sobie. Się zadawałem sobie pytanie, że przeżyłeś ćwierć wieku, no i co ty zrobiłeś dla kogoś, no nie wiem, dla świata, tak ogólnie rzecz biorąc.

0: No pamiętam, że bardzo mnie wzruszyła, dotknęła. Pewnie tak już wtedy jakoś zapłakałem trochę nad tym swoim życiem. Później kolejny taki punkt to było z kolei obejrzenie filmu. Wtedy już kręcono filmy o Janie Pawle II, o jego młodości, o jego dojrzewaniu też do kapłaństwa, o jego wczesnym kapłaństwie. No i tak patrzyłem na życie tego, zwłaszcza młodego Karola Wojtyły i myślałem, jak bardzo się różni to, co ja robię od niego, jak on walczy właśnie o miłość, o prawdę w swoim życiu, o szlachetność, o to, żeby dojrzewać jako mężczyzna. Też mnie to ogromnie mnie poruszyło. Pamiętam, że rzeczywiście łzy popłynęły wtedy po moich policzkach w czasie tego oglądania tego filmu. No, później tam jeszcze było kilka takich rzeczy. Wyjazd do pewnego księdza, który pracował gdzieś tam na parafii. Ja miałem akurat jakiś taki czas bez pracy. I się oderwałem na chwilę od środowiska i to wpłynęło. Na pewno nie znaczy, że się nawróciłem, ale ta oderwanie się od środowiska, bycie na tej wiosce, tam pracowałem, pomagałem mu przy budowie kościoła, takie trochę wyciszenie sprawiło, że na przykład w moim myśleniu, pamiętam, że któregoś dnia taka myśl się pojawiła, jak fajnie by tak było żyć właśnie jak ci mnisi, tak, modlić się i pracować. Nie wiadomo skąd. No myślę, że tak właśnie Duch Święty gdzieś docierał. No kolejny moment, bardzo mocny, to jest pojechanie właśnie na taką pielgrzymkę, trochę koncerty, śpiewanie z tym chórem do Francji.
1: Z jakim chórem?
0: No, takim chórem parafialnym. Pojechaliśmy któregoś dnia, któregoś roku do Francji i tam w czasie tej dwutygodniowej takiej pielgrzymki trafiliśmy do Lourdes. No ja już rzeczywiście dostrzegałem kruchość swojego życia i słabość i pamiętam, że tam w tym sanktuarium tak przy tym źródełku, pamiętam, napiłem się wody z tego źródełka i tak prosiłem Pana Boga, żeby uzdrowił moje serce. I rzeczywiście Pan Bóg mnie tam nieprawdopodobnie dotknął łaską. Wyciszyło mnie, tam wesołe towarzystwo, bawiliśmy się, śmialiśmy się, mnie tam ogromnie wyciszyło. Jakieś miałem takie parcie do modlitwy. To tak przez 3 dni, później pojechaliśmy do La Salette, ja tylko patrzyłem, żeby odejść gdzieś na bok i się tak wyciszyć, pomodlić. No i oczywiście zaraz pojawiły się myśli o kapłaństwie. Myślę, że wtedy się już zaczął taki poważny proces mojego nawrócenia właśnie. I później był rok już walki. Nie wychodziło mi. Nie bardzo sobie mogłem poradzić z moimi słabościami, grzechami. Jak się pojawiały jakieś pokusy, to znowu jakoś wpadałem w różne rzeczy. Ale już była taka no walka. Walka, która też dostrzeganie coraz bardziej swojej biedy, niemożności poradzenia sobie ze słabością, co doprowadziło do tego, że zacząłem wołać do Boga: Panie, ratuj. Już rzeczywiście z głębokości, myślę, swojego serca. No i rok później, po tej Francji, trafiłem na takie rekolekcje. Przez, no nie przez przypadek, Bóg nad wszystkim właśnie czuwa i prowadzi.

kolega mnie poprosił, żebym pomógł mu w zaopatrywaniu takiej właśnie rekolekcji ewangelizacyjnych, więc ja tam byłem nie tyle jako członek tych rekolekcji, co taki pomocnik. Miałem czas, chciałem być z tym kolegą, z tym znajomym księdzem, ale zacząłem chodzić na konferencje, na modlitwy, prawie że uczestniczyłem we wszystkim. No i tam już się zaczęło, że tak powiem, rzeczywiście bardzo mocne działanie Ducha Świętego w moim życiu. To było już rzeczywiście takie, bo nawrócenie jest procesem, ale wtedy to odczytuję jako jedną taką aktualizację nawrócenia w moim życiu. Wtedy pamiętam w czasie jednego spośród dni tych rekolekcji był taki dzień pojednania. Tak, nie byłem w stanie łaski uświęcającej wtedy, ale siedziałem, modliłem się, nagle Duch Święty mi pokazuje całą tą moją biedę, mojego życia, różne słabości. I nagle pojawia się w moim sercu myśl, żeby iść to wszystko wyznać. I poszedłem do spowiedzi z całego mojego życia. No, pamiętam tą spowiedź do dzisiaj właściwie. Niewiele mogłem tam wykrztusić, bo to było jeden wielki płacz, łzy, powierzanie się Bożemu miłosierdziu. Łzy skruchy, no, które niosły poniekąd ukojenie i doświadczenie Bożego miłosierdzia. I tak to już rzeczywiście zaczęła się moja droga budowania poważnej relacji z Panem Jezusem. Oczywiście od razu uaktywniły się wszystkie kwestie związane z powołaniem. No i tak oczywiście to było dla mnie wszystko bardzo trudne. Piękny był okres nawracania, odkrywania Pana Boga, doświadczenia Jego miłości. To było cudowne. Natomiast pojawiła się też ta kwestia powołania. To było dla mnie coś szokującego mimo wszystko, trochę przerażającego. Nie potrafiłem sobie z tym wszystkim poradzić. Modliłem się, tak uchodziłem tygodnie. Myśl ta, po prostu cały czas słyszę, że Jezus mnie gdzieś woła. Bałem się tego, myślę sobie, jak ja mam iść, ja takie życie wiodłem, to chyba jest może jakaś iluzja, to neofita, to chcę od razu swoje życie oddać, może te emocje. Takie dylemat też. Trafiłem któregoś dnia do spowiedzi do pewnego kapłana, którego nie znałem, który sam bez mojego nakierowania przyszedł z innymi problemami, a on sam jakby zagadał do mnie o powołanie i tak porozmawiał ze mną i tak właśnie zadawał pytania i tak mi przedstawił kwestię powołania, podjęcia decyzji, że to było przełomowe. Ja też odczytałem wtedy tę spowiedź jako ewidentne działanie, takie Pana Jezusa, że przez tego kapłana do mnie mówi wtedy Pan Jezus i to mi pomogło podjąć decyzję o tym, żeby oddać swoje życie Panu Jezusowi właśnie w zakonie.

0: Później się dowiedziałem. Rzeczywiście ten kapłan mówi, że to było... On tam siedział z natchnienia Ducha Świętego w ogóle.
1: Nie wiedział, co mówił.
0: No i poszedłem za jakiś czas do zakonu.
1: No i co to znaczy pójść do zakonu? Przychodzi się i mówi się, dzień dobry. Mam takie natchnienie Ducha Świętego, chcę być dominikaninem.
0: No ja nie miałem akurat aż tak poważnego natchnienia, żeby być dominikaninem. To też jest taka ciekawa historia. Ja chciałem, miałem takie... Ja zresztą powiem tak, ja z życia zakonnego nie znałem. Ja obracałem się w środowisku, gdzie pracowali księża diecezjalni. Ja właściwie nigdy nie zetknąłem się z zakonnikami, oprócz tego, że spowiadałem się czasami u jezuitów. Więc nie wiedziałem, co to jest życie zakonne. Tyle właśnie wiedziałem, tylko gdzieś tak Duch Święty mnie prowadził, że ja właśnie nie chcę być księdzem diecezjalnym, a zakonnikiem. Pewnie bardziej pokazywał mi życie wspólnotowe. Tyle jakby na początek rozumiałem z tego życia. No i też chciałem pracować z młodzieżą. Jakieś miałem taką intuicję, myśl, że chciałbym pracować z młodzieżą. W tej spowiedzi też pojawiła się kwestia dominikanów. To ten ksiądz mi powiedział, że on jakby widzi mnie w tym zakonie. On mi zaproponował ten zakon. Ja trochę...
1: Będąc kapłanem diecezjalnym.
0: Tak. Nie, bo ja mu, on najpierw zaproponował diecezję. Mówię, że jeśli już to poszedłbym do zakonu, no to on mi zaproponował dominikanów. Ja mówię, ale ja nie znam. W ogóle nie znam tego zakonu. Owszem, gdzieś tam zetknąłem się w Krakowie z nimi. No on mi dał coś tam do poczytania. Mówił mi, a ja w ogóle jakby tę spowiedź... Miałem też w sercu jakoś głęboko poczucie, też Duch Święty działo. Czytałem jako rzeczywiście taką Bożą, że Pan Jezus rzeczywiście wszystko mi tam jakby prowadził i mówił. No więc w końcu i podjąłem decyzję, że no dobra, no to poczytałem trochę o tych dominikanach. Myślę, Panie, jak chcesz, no to idę do tych dominikanów.
1: A w tym momencie jakie życie było? Już takie...
0: No już takie po nawróceniu.
1: Tak?
0: Takie...
1: Skontrastowane z tym nieporządkiem?
0: A no jasne. Nie, to już tak radykalnie.
1: A ile czasu trwało poukładanie tych spraw, a ile czasu przed decyzją już taka poukładana w miarę droga?
0: Ja dość szybko podjąłem decyzję o pójściu do zakonu. To jest parę miesięcy. 3, 4.

0: Zatem już układałem swoje życie wcześniej, ale takie głębokie spotkanie, od takiego powiedziałbym tego głębokiego spotkania z Panem Jezusem, no to tak 3-4 miesiące szybko to szło. Mhm. Wszystko.
1: Ale jaki był ten moment, w którym już było wiadomo?
0: To znaczy?
1: No bo no, te kilka miesięcy się liczy od jakiego punktu, od jakiego momentu?
0: Ja liczę od tych rekolekcji ewangelizacyjnych, od tych spowiedzi z całego życia. Jakby to jest dla mnie taki moment takiego głębokiego dotknięcia Bożą łaską i nawrócenia. Chociaż, jak mówię, wcześniej się zaczęło już tak.
1: Jasne. Ale teraz okres przed tą spowiedzią i po tej spowiedzi, jak on wyglądał w kwestii ładu moralnego?
0: No, tak różnie. Walka. To tak półtora roku, to się powoli rzeczywiście wiele rzeczy uspokajało. No ale incydentalnie znowu gdzieś tam, no ja też obserwowałem u siebie coś takiego, często się z tym dzielę, że no jak się tak trochę wejdzie w szpony złego, to on tak łatwo nie wypuszcza. I na przykład miałem takie doświadczenie, że przyszedłem do spowiedzi, jednałem się z Panem Jezusem i zaraz na przykład po spowiedzi miałem najcięższe pokusy, zresztą parokrotnie tak było w moim życiu, że właśnie zaraz po spowiedzi jakby na powrót wpadałem jakby w poważne zło, nie? W grzech śmiertelny. I ciekawe, że później się nawet uspokajało. No ale ja żyłem już w stanie niełaski i często później odwlekałem ze spowiedzią, że jest też takie moje doświadczenie, że no diabeł ma taczy w naszym życiu. Jak człowiek próbuje się nawrócić, przybliżyć do Pana Jezusa, no to on wtedy zaczyna odciągać, kombinuje, stwarza różne sytuacje, okoliczności. Jest przebiegły w tym wszystkim. No, a w każdym razie, jak już się zdecydowałem, jakby ta spowiedź też była dla mnie przełomowa, jeśli idzie o powołanie. Jakby to, co ten ksiądz mi tam powiedział, łącznie z tym zakonem dominikanów, odczytałem jako głos Pana Jezusa wprost do mnie. Skonfrontowałem to jeszcze z innym kapłanem, pytałem go, co on o tym sądzi. Ja sam w ogóle się nie zgadzałem trochę na tych dominikanów, bo ich nie znałem, trochę się bałem, a później jak pojechałem już z papierami do Poznania na takie 4 dni tak zwanych obserwacji, że żyje się tam, patrzyć. Boże, od samego początku, od zobaczenia tego klasztoru, wejścia za furtę, wszystko mnie tam przerażało. Nic mnie tam nie pociągało. To były ogromnie trudne 3 dni dla mnie, bo ja chciałem służyć już Panu Jezusowi, natomiast była ciągle jeszcze ta kwestia tych właśnie dominikanów. Jaką ogromną walkę duchową tam prowadziłem i przyznam szczerze, że cały czas gdzieś na płaszczyźnie umysłu pojawiał się, nie, no ja tu nie mogę być, nie, to nie jest dla mnie miejsce, idę do Salezjanów.

0: Natomiast gdzieś głęboko w sercu czułem, że Pan Jezus chce, żebym był tutaj. No i tam pamiętam, że trzeciego dnia po południu na różańcu jakby tą walkę zakończyłem, nie do końca rozumiejąc właściwie, dlaczego Pan Jezus chce, żebym był tutaj. Powiem tak szczerze. Po ludzku mi się tam nie bardzo podobało. O czym rozmawiałem i tam mi się trochę prostowały to patrzenie na zakon dominikański, ale tak mówię, wtedy po ludzku nie bardzo widziałem to wszystko, ale czułem, że Jezus chce, żebym był tutaj. I miałem wtedy jakąś taką nieprawdopodobną łaskę wiary i posłuszeństwa, aczkolwiek nie bez oporu, że w końcu właśnie w czasie tej adoracji powiedziałem, Panie, no dobrze, jak chcesz. Nie rozumiem tego kompletnie. I zresztą też jak szedłem do zakonu, to mu wyraźnie mówiłem, Panie, jeśli to nie jest moje miejsce, to proszę, żeby mnie wywalili stamtąd, albo się coś wydarzyło, żebym miał jasność. Nie chcę tutaj. I później zostałem u dominikanów.
1: Nie chcieli wywalić.
0: No nie chcieli.
1: Od którego momentu zaczyna się głęboka relacja, czy obietnica głębokiej relacji? Jaki to jest moment, kiedy Chrystus staje się osobą obok, będącą?
0: No dla mnie to są, no to są te rekolekcje w ogóle ewangelizacji.
1: Czyli już wtedy był?
0: Tak, tak. Nie, to już przed zakonem był. Jezus rzeczywiście to jest to, co się jakby zawsze dokonuje w nawróceniu. Jezus stał się dla mnie realną, żywą osobą. Stał się, no, zawsze był, ale jakby ja go zobaczyłem też jako tego, który całe życie był przy mnie. To jest znamienne, że ja w tym spotkaniu z miłosierdziem Bożym, z Panem Jezusem, nagle zobaczyłem, że On był we wszystkim. Też zobaczyłem całą historię, że tam we wszystkim jakoś Pan Jezus ciągle prowadził do tego spotkania. No i rzeczywiście, no tak, te rekolekcje to jest doświadczenie Boga żywego, kochającego, Bożego miłosierdzia. To jest, miałem nieprawdopodobne parcie do modlitwy. Mój kolega, który mówił ze mną, ja w ogóle, nikt mi tego nie mówił w ogóle tam, nikt mnie nie nakłaniał, właśnie chodziłem codziennie na godzinną adorację, czy co prawda tam się trochę męczyłem, bo tak wydawało mi się, że się nie potrafię modlić, nie wiedziałem, co tam robić. Patrzyłem na ludzi ze mną, że mi się, Boże, jak oni się pięknie modlą, przynajmniej tak mi się wydawało. A ja tak trwałem, wcale nie było łatwo tak znowu na tej modlitwie, to nie jest tak, że to była sielanka, ale coś mnie tam ciągnęło i przychodziłem regularnie, zacząłem czytać Słowo Boże. Słowo Boże stało się dla mnie żywe. Fascynujące doświadczenie, że pamiętam, jak tata mi przynosił czasami i mówi, popatrz, posłuchaj. Czytam, a dla mnie to nic nie mówi. Natomiast wtedy pamiętam, jak otworzyłem Ewangelię, nawet pamiętam Łukasza. To po prostu to jest tak nieprawdopodobne doświadczenie. To słowo orało moje serce, no po prostu.

0: No i Kościół potwierdził, przyjęli, wyświęcili. Jakie są trudne momenty w czasie formacji? Ile ona trwa, dominikańska?
1: Formacja dominikańska trwa 7 lat. Jest rok nowicjatu, przynajmniej ja wtedy tak miałem. Teraz jest jeszcze miesięczny postulat, a właściwie rok trzeba mieć kontakt z powołaniowcem i tam już być na różnych spotkaniach. Ja jeszcze wtedy u nas nie było. Miałem rok nowicjatu, 6 lat studiów. No, nowicjat kojarzy. To jest piękny okres, ale zarazem też taki trudny, bo jest to tak, z jednej strony no, odkrywanie coraz bardziej tej Bożej miłości, życie w nowicjacie, wyciszenie, ten czas na modlitwę, czytanie Słowa Bożego rzeczywiście sprawia, daje takie możliwości pogłębiania relacji z Panem Jezusem, no, ale też na przykład odkrywałem w nowicjacie prawdę o sobie, o swojej niedoskonałości, o maskach, które ponakładałem w swoim życiu. To było też odkrywanie z jednej strony pięknej prawdy o tym, że jestem dzieckiem Bożym, ale i też tej prawdy o tym, że jestem grzesznikiem. No więc to takie wszystko było piękne i trudne zarazem. Trudne dla mnie na przykład było wejście w życie zakonne, choćby od takiej strony jak milczenie, że ja byłem człowiekiem, który ciągle żył w muzyce od rana do wieczora, tylko w pracy, w domu. Ciągle się coś robiło, więc to też nie było dla mnie łatwe, ale ta cisza była zbawienna, ta modlitwa, później studia. No, przyszedł taki pierwszy poważny kryzys. To pamiętam, było już trzeci rok po mojego pobytu w zakonie, w czasie drugiego roku studiów, gdzie ja, który byłem na 100%, że tak mi się wydawał, pewny swojego powołania, nagle wszystko jakby na nowo. Rzeczywiście bardzo trudny moment ponownego odpowiadania sobie na pytania. Jeszcze raz, zresztą zakon to jest codziennie, trzeba ciągle, zresztą myślę, że tak jak w małżeństwie, ciągle ponawiam tę wierność, miłość, Panie, Ty jesteś dla mnie, tak małżonek, żonie, Ty jesteś moja, ja jestem dla Ciebie do śmierci, nie? Trzeba codziennie jakby to powołanie pielęgnować i odnawiać. No był taki kryzys, to był rzeczywiście drugi rok. Bardzo trudny czas. Jeden, tak później myślę czasami, że jeden z najtrudniejszych okresów w moim życiu. Tak od strony duchowej, psychicznej, egzystencjalnej. No ale jakoś z Bożą pomocą, też przy pomocy kierownika duchowego jakoś to przeszedłem. Inna rzecz, że niezwykle dużo mi to dało, takim moim dojrzewaniu duchowym. Niezwykle ten trudny czas mnie przeorał, pokazał mi też pewne słabości w moim życiu, które nie widziałem. Człowiek po nawróceniu bardzo łatwo też wpada w pychę. Się zaczyna w tym momencie wydawać, że zaraz będzie mistykiem.

0: bo ja mówię ostatnio klerykom, powiedziałem w czasie rekolekcji, że kapłan jest na pierwszej linii frontu. Jakby no, idzie przed ludem wierny do Królestwa Bożego, ale też jest przeciwnik, który ciągle temu ludowi wiernemu, także temu kapłanowi przeszkadza. I kapłan z tej racji, że jakby wprost wyrywa często ludzi właśnie z obień zła, jest też bardzo narażony na działanie zła, na pokusy. I sakrament kapłaństwa, który dostaje od Pana Jezusa, jest też ewidentnie w moim odczuciu taką łaską obrony przed tym. Dużo poważniejszą, tak sądzę, niż mają ludzie świeccy. Natomiast kapłaństwo no, daje też ogromną przestrzeń do, no, do służby. No. Do służby wielu ludziom, różnym ludziom. Jeśli się tylko chce to robić, jeżeli się chce służyć ludziom, jeśli się jest, tak ja to odbieram, jeśli się jest jakimś otwartym kapłanem, no to pracy jest, że tak powiem, po pachy. I to nawet nie trzeba specjalnie wymyślać wiele rzeczy. Po prostu ludzie znajdują i przychodzą i tylko jakby rozeznawać, czy wchodzić to, czy nie. Wchodzić, nie wchodzić. I... No właśnie.
1: Ile lat tego kapłaństwa jest? Kilkanaście już.
0: Nie. 9 lat.
1: I teraz, czy są jakieś etapy? Czy są jakieś...
0: W kapłaństwie.
1: Tak, kapłaństwo. Czy jest jakieś dojrzewanie? Czy są jakieś kroki?
0: No tak. Ja przecież tak samo w mojej relacji z Panem Jezusem, mam nadzieję, dojrzewam jak każdy wierny. I to się u mnie dokonuje akurat na płaszczyźnie kapłaństwa. U innych to się dokonuje na płaszczyźnie małżeństwa. Mi się to też dokonuje jeszcze na płaszczyźnie życia zakonnego. Nie u mnie. Fundamentalne to jest życie zakonne, więc oddanie swojego życia Jezusowi. Natomiast na to dochodzi jeszcze posługa kapłańska, która jest konkretną służbą, pracą. Trudno mnie oceniać jakby takie...
1: Nie chodzi o oceny.
0: Duchowe aspekt. Na pewno widać pewne dojrzewanie w samym sposobie na przykład tej posługi kapłańskiej.
1: Co to znaczy?
0: No, inny sposób, tak sądzę, głoszenia słowa. Bo, znaczy, mogę też mówić to, co ludzie jakby mówią. Niektórzy mnie znają na przykład od lat i którzy, tak mogę ostatnio, gdzieś mi mówili właśnie ludzie, którzy rzeczywiście znają mnie od lat, słuchają, byłem z nimi związany tam z jakąś wspólnotą i mówią, że ewidentnie widzą, że jakby inaczej głoszę.

0: to głoszenie się zmienia.
1: Z jakiego na jakie?
0: No, nie wiem, to trochę już tak, trochę mi niezręcznie o tym mówić. No, no mówią, że z, nie wiem, że z mocą większą głoszę, tak to nazywają, no, że jest jakaś moc, głębia, prostota się pojawia. No to rzeczywiście tak jest. Jak pamiętam pierwsze moje kazania, zostałem duszpasterzem akademickim. Całe moje kapłaństwo 9-letnie to jest głównie posługa studentom w duszpasterstwie akademickim. No więc duszpasterz akademicki, przyjechałem młody ksiądz, czyli środowisko akademickie, no to te kazania starałem się, żeby miały dużo treści, także takie intelektualne, więc robiłem cytaty. Wstępy. Cytaty zawsze jakoś staram się dać. Cytaty zawsze staram się dać, ale... No widzę, że takie były trochę małe traktaciki. Zawsze starałem się, żeby, tak mam nadzieję, żeby to słowo było żywe, pokazywało Jezusa, ale to takie trochę było często zaciemniało. Tak w moim odczuciu teraz myślę, zaciemniało istotę przesłania. No właśnie, no, to człowiek się uczy. To jest też pewien warsztat. Na pewno najważniejsze jest, ja to jakby... Mam takie też doświadczenie, najważniejsze jest, żeby starać się słuchać Ducha Świętego w tym, nie? Pierwsze doświadczenie mojego pierwszego kazania, które głosiłem jeszcze jako kleryk, no to było doświadczenie rzeczywiście jakby takiego niezwykłego światła na modlitwie. Pierwsze moje kazanie to było tak, że jakby wręcz Duch Święty mnie cały jakby, znaczy nie tak, że linijka po linijce, ale jakby treść mi się nagle tak jakby wyświetliła w głowie, na modlitwie. Później dopiero gdzieś, nawet pamiętam, że nic z tym nie zrobiłem, wieczorem tak siedzę i nagle mnie tnęło, że muszę to zapisać. Zapisałem to na kopercie gdzieś, tak spisałem te główne myśli i to, jak to powinno wyglądać. No później zaczęła się obróbka, oczywiście kleryk, miał dużo czasu, więc to przejęty, pierwsze kazanie pracowałem. Obróbka tej homilii, krótkiej bądź co bądź. Później się trochę wystraszyłem nawet tej treści, bo rzeczywiście to było kazanie w takim sposób i trochę takie treści, które, nie wiem jak to powiedzieć, no moi bracia dominikanie raczej tak nie głosili. Trochę tak sobie się, jak ja to wyjdę i powiem. Poszedłem do mojego współbrata, mówię, no masz, przeczytaj, co o tym sądzisz. No fajne, fajne, takie, no mocne. No i miałem taki dylemat, no i nie, może jednak trochę, trochę pozmienia, może uspokoję, nie wiem, tak bym to powiedział, uspokoję tą homilię. Ale no nie, ale pamiętam też, no ale nie mogę, no przecież to jakoś Pan Jezus mi powiedział, że się poszedłem, powiedziałem. No właśnie, więc próbuję, bo czy mi się to udaje zawsze, nie wiem. Próbuję jakby słuchać Pana Boga. Też w tym kapłaństwie zrozumiałem, że to nie ja jestem tym, który nawraca. To jest też, to jest moje doświadczenie z kapłaństwem. Z czasem widziałem, że to nie ja nawracam, że choćbym nie wiem, jakie kazania głosił, potrzebna jest Boża łaska, to Chrystus jest tutaj tym, który nawraca i daje Ducha Świętego. Ja jestem narzędziem. A bardzo łatwo, niestety, to jest właśnie taka słabość. Zobaczyłem też, że bardzo się łatwo przyklejać do tych Bożych darów, do Bożej chwały. Niby nie chcę tego. Chcę naprawdę być pokornym sługą, ale to serce pyszne się gdzieś tam przykleja. Też się taki właśnie zrodził we mnie problem, co zrobić, żeby przypadkiem nie odbierać chwały Bogu, żeby nie dla siebie działać.

0: zacząłem rozmawiać z moim przyjacielem właśnie Benedyktynem. Co ty robisz, człowieku, żeby się nie przywiązywać? I zacząłem prosić Boga, żeby mnie chronił przed odbieraniem mu chwały, żebym ja był, głosił tylko jego. No, się zaczęły takie próby. Ja jestem góralem, więc ja potrzebuję młotka czasami, więc mi Pan Jezus zaczął tam odzierać. I też zobaczyłem właśnie, że to... Przede wszystkim trzeba się otwierać na Jezusa, słuchać, co mówi, próbować głosić to, co On mówi w Duchu Świętym. No i będzie.
1: Widziały Cię cuda. Byli tacy kapłani z Brazylii, Włosi.
0: Antonello i Enrique.
1: Tak, teraz przygotowujemy wspólnie pobyt kapłana z Ugandy, ojca Johna Baszubora. To już jest takie działanie, znaczy uczestniczenie w czymś takim, to już jest, no bardzo łatwo się przykleić do tego.
0: Bardzo, to prawda.
1: Człowiek się dobrze czuje, jak jest szafarzem wejściówek na... Na miejsce, gdzie z dużą pewnością wiemy, że kilkaset, a może nawet 1800 cudów się zdarzy, bo tam 1800 osób chcemy wepchnąć do tego kościoła.
0: No wiesz, no ciągle stoimy, ja uważam, w ogóle posługa charyzmatyczna, zwłaszcza też przebywanie w takim środowisku charyzmatycznym i posługiwanie charyzmatami jest takim trochę chodzeniem po cienkim lodzie, jak to powiedział Antonello chyba w czasie ostatniego pobytu. Zrobiłem z nimi takie spotkanie z ludźmi z odnowy charyzmatycznej, ze wspólnot. On powiedział, że to jest chodzenie trochę po cienkim lodzie. Bardzo mnie to dotknął pierwszy i że trzeba bardzo uważać i być niezwykle przyklejonym do krzyża Jezusa Chrystusa. Być, trwać w uniżeniu Syna Bożego. No nie jest to łatwe, nie jest. Trzeba bardzo ciągle śledzić gdzieś tam to swoje serce, myślę. Ciągle poddawać się Duchowi Świętemu. No ja nieustannie modlę się o pokorę. Ja nie jestem jeszcze pokorny. Nie jestem, widzę raz po raz okruchy, pychy w swoim sercu. Zawierzam je Bożemu miłosierdziu, próbuję je jakoś tam zwalczać tak, jak potrafię, ale zarazem nieustannie proszę Ducha Świętego, żeby mnie uczył pokory i oczyszczał mnie z wszelkiej pychy. No.
1: Kim jest Chrystus, którego poznałeś przez te kilkanaście lat? Kto to jest? Ten, kogo poznajesz w swoim życiu? Bo osoba ma cechy.
0: Jezus jest moim przyjacielem. Jest Bogiem. Ja Jezusa odkrywam jako Boga, jako Syna Bożego. Jest moim Panem. Jest tym, który mnie zbawia. Ja rzeczywiście doświadczyłem i ciągle doświadczam tego, że Jezus wyrywa mnie z mojej grzeszności, z mojej nędzy. Ciągle więc zawierzam mu swoje życie. W tym wszystkim jest moim przyjacielem. Jest Panem, ale i przyjacielem. Kimś, kto mnie naprawdę kocha, przychodzi do mnie delikatnie, który zna moje potrzeby. To ja w tej przyjaźni jestem niewierny. On jest wierny mojej przyjaźni. To jest też jedno z moich doświadczeń, mojego spotkania z Jezusem, że On jest zawsze wierny swojemu przymierzu.

0: برك يا عزر هللوه بجبروتاف هللوه كراف بودلو هللوه بالتاكع شفار هللوه بالنفل وخنور هللوه بالطف ومحول هللوه بمنيم وعقاب هللوه بتلتلي شماع هللوه بتلتلي تروح كل هنشمات هلليه هللويه.
1: To jest coś, zresztą wyryłem to na obrazku prymicyjnym, że Bóg jest wierny swoim darom i swoim obietnicom, nigdy tego nie cofa. To jest przepiękna sprawa. To mnie zawsze porusza, że ja po swoich często niewiernościach wracam i spotykam Jezusa, który mnie nie potępia, a który mnie kocha, pociesza, przytula i mówi: idź dalej. Idź, nie załamuj się, idź.
2: Wyznałeś, wszystko jest okej.
1: Właśnie. No jest to osoba, która, ja też doświadczam, no żywa, się żyjąca, prawda? Chrystus zmartwychwstał. Jest to osoba, która nas kocha z ogromną mądrością, też bym tak powiedział, że Jezus jest, też mogę to powiedzieć po swoim życiu, jest wyśmienitym pedagogiem. Dobrze wie, jak dojść, kiedy. Na wszystko znajduje dobry czas dla nas. Dobrze jest właśnie tę prawdę, my się odkrywać w swoim życiu, że Bóg zna czas najlepiej. Lepiej wie, co kiedy nam jest potrzebne. To, co mogę powiedzieć, że to, co też odkrywam, to jest Jezus, mój Pan i Zbawiciel, ma moc. Ma nieprawdopodobną moc, której ja nie mam. Ja przychodzę właśnie, żeby się w tej Jego mocy zanurzyć i też przychodzę, żeby ludzi, którzy do mnie przychodzą, zawierzać moc Jezusa Chrystusa. To jest też może rzecz, którą zawsze widziałem, a ostatnio widzę jeszcze bardziej, choćby poprzez właśnie różne znaki.

0: przejaw miłości agape. No to jest fascynujące też i oczywiście budzi radość i nadzieję.
1: W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
0: Za młodzież.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ojciec Janusz Chwast, dominikanin. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
2: Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, nie wypuszczaj nas spod swojej ręki. Daj nam, Panie, światło oczy serca, byśmy potrafili rozpoznawać Twoją wolę. I błogosław nam, Panie, jeśli jest taka Twoja wola. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Amen. Wielbimy Cię, Panie, za to, że jesteś. Dziękuję Ci, że jesteś,
0: Panie. Bądź wielbiony, Panie. Bądź wielbiony, Panie. Ciebie, Mario, serdecznie tu zapraszamy pod Twoją bramę.
1: I czekamy się.
0: Święto Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasz, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszym gościem jest Krzysztof. Witam.
1: Dzień dobry.
0: Czy gdyby 20 lat temu został Pan zaproszony na rozmowę o Panu Bogu, to Pan by się zdziwił?
1: Myślę, że bym się nie zdziwił, dlatego że Bóg w moim życiu jednak w jakiś sposób i 20 lat temu również działał. I myślę, że 20 lat temu mógłbym również mówić o nim, tak jak mówię dzisiaj, chociaż może mniej świadomie i może na innym poziomie bym wtedy mówił. Myślę, że...
0: Miał Pan szczęście nie odejść od Boga?
1: Będę o tym mówił, natomiast byłem wychowywany w rodzinie takiej bardzo blisko Boga. Pamiętam, jak miałem 7 lat i niesamowite pociągnięcie do służby ministranckiej. To było coś takiego silniejszego ode mnie i ja się cieszyłem, że rodzice się zgodzili i mogłem służyć. Wstawałem o 6 rano w kaplicy małej w Królikarni i codziennie służyłem do mszy. Ksiądz dawał mi za to cukierki, ale nie chodziło o te cukierki. Mnie po prostu tam w jakiś sposób ciągnęło do tej służby. I te relacje z Bogiem później jako dziecko i jako młodzieniec, one zawsze były, wydaje mi się, poprawne. Ja mogę nawet powiedzieć tak, jak czytałem księgę Ozeasza, to tam pisze w pewnym momencie: pociągnąłem cię więzami miłości. I to chyba by charakteryzowało i całą moją młodość i taki wczesny wiek męski. Do tego stopnia, że mając lat 21, mi się wszystko udawało. Ja po prostu byłem sportowcem, byłem w reprezentacji Polski, biegałem, jakieś sukcesy, mecze międzypaństwowe, wyjazdy, zwiedzanie świata. To jest jedna strona. A druga strona, ta taka relacja z Bogiem, która była rzeczywiście oparta na tych więzach miłości, i to zarówno z jego strony, ja to czułem, jak i ze strony mojej. To było coś niesamowitego i kiedyś, mając lat 21, będąc gdzieś na jakimś obozie sportowym, czy na meczu, już nie pamiętam, poszedłem do kościoła i stanąłem przed Bogiem i mówię: Boże, czy Ty mnie nie kochasz? Przecież mama mi mówiła, że jeżeli kochasz ludzi, to dajesz krzyżyki. A ja, mając 21 lat, do tej pory nie miałem żadnych krzyży. Jak to jest tą miłością? I to był mój dylemat. To był mój dylemat.
0: Czy otoczenie Pana, środowisko było też wierzące? Bo to były inne czasy. Warszawa?
1: To było rodzina bardzo wierząca. Koledzy z reprezentacji raczej nie. Ja chodziłem na mszę świętą w niedzielę z jednym kolegą z Gdańska i czasami nasz trener chodził, a generalnie wszyscy zostawali w domu. Mało tego, my nawet we dwóch codziennie wieczorem klękaliśmy przy swoich łóżkach i odmawialiśmy pacierz wieczorny i ranny, i to nas wyróżniało.

0: Natomiast generalnie...
1: Nie śmiali się z was? Nie było żadnych prób tam administracyjnych?
0: Nie, wtedy nie. My byliśmy po prostu tak dobrzy w tym sporcie, że chyba to spowodowało, że jakoś ta krytyka nas nie... No jakoś była z daleka. I w zasadzie nigdy nie odczułem jakichś szykan, jeżeli chodzi o tych kolegów ze sportu.
1: I co, w tym 21 roku życia po tej modlitwie Pan Bóg zaczął krzyżyki słać?
0: Od razu nie. Przełom nastąpił, gdy miałem lat 26.
1: Może Pan powiedzieć, że ten czas do 26 roku życia prowadził Pan tak, jak się Bogu podobało?
0: Myślę, że tak. I potem się stała rzecz straszna, o której chcę powiedzieć. Nie rozumiem do tej pory, dlaczego tak się stało. Tłumaczę sobie czasami, próbuję tłumaczyć, ale nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ja się zachowałem tak jak Piotr na dziedzińcu u Kajfasza. Teraz do tego dojdę. Może dlatego, że w pewnym momencie zostałem w jakiś sposób obarczony odpowiedzialnością za śmierć pewnej osoby z mojej rodziny. Po prostu ja do tej pory wiem, że nie była to moja wina i nie jest. Natomiast próbowano wpędzić mnie w poczucie winy i myślę, że w tym momencie, kiedy ja jestem człowiekiem wrażliwym i myślę, że bardzo się tym przejąłem i chyba wtedy otworzyły się jakieś drzwi mojej duszy i wydaje mi się, że w jakiś sposób mógł zły duch tam wejść, dlatego że po prostu to, co się stało potem, nie mogę wytłumaczyć sobie. To nie było ludzkie działanie. Ja byłem... zmieniłem klub. Byłem w takim klubie warszawskim, który podlegał Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. I potem po już zakończeniu tej kariery sportowej, kiedy nie pojechałem na olimpiadę z powodu jakiejś kontuzji, po prostu zacząłem w tym klubie sportowym pracować. I tam były różne kategorie ludzi. Jedni to byli tacy pracownicy cywilni, inni tam jeszcze jacyś inni i część była zatrudnionych na etatach milicyjnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych albo w różnych komendach. Ja z racji tego, że zarobki moje jako pracownika cywilnego były bardzo małe, ktoś mi zaproponował, czy na ten etat milicyjny nie zgodziłbym się, żeby mnie tam ktoś wciągnął. No i po prostu uległem.

0: wtedy z tą milicją to nie było tak, jak może większość myśli, że mieliśmy jakiś związek. To tylko było na poziomie tych papierów i na poziomie zatrudnienia. Brało się tylko pieniądze, nie mając żadnych związków z jakąś służbą. No, natomiast ta cała procedura przyjęcia była taka jak właśnie normalnego milicjanta. I wiem, że w jednym momencie zostałem wezwany gdzieś tam na Rakowiecką i zadano mi zasadnicze pytanie, czy jestem wierzący i czy praktykujący. Powiedziałem, że jestem wierzący. A na drugie pytanie powiedziałem, że jestem niepraktykujący. I to jest ta tragedia, która w jakiś sposób zaważyła na moim życiu. Ja sobie w pewnym momencie uświadomiłem, że zachowałem się również tak jak Piotr, ale on zaraz się jakoś z tego otrząsnął, ale chyba głównie jak Judasz, dlatego że było to również dla pieniędzy. I to w jakiś sposób ciążyło na moim życiu.
1: Kiedy pan sobie zdał sprawę, że to jest jakiś ważny moment? No bo zazwyczaj człowiek wypiera takie rzeczy, jak się one dzieją, prawda? Kiedy pan się zorientował, że jednak to nie było tylko takie wypowiedziane sobie zdanie?
0: To był okres 3-letni między rokiem 78 a 81. Myślę, że najgorszy okres w moim życiu, kiedy z powodów wyrzutów sumienia ja od razu się zorientowałem, że po prostu skłamałem i że tak dalej żyć nie można, ale jednocześnie ta chęć utrzymania rodziny chyba przeważała wtedy, w tym czasie. Ale ponieważ był to jakiś konflikt sumienia, więc szukałem pocieszenia w alkoholu i wtedy zaczął się mój problem alkoholowy, który trwał bardzo, bardzo długo. To trwało 3 lata. W tym czasie...
1: Praca w milicji, tak?
0: To znaczy, to nie była praca w milicji.
1: Znaczy na etacie milicyjnym.
0: Na etacie. Ja tam wykonywałem jakieś moje prace, które były w ogóle nie związane z jakąś służbą.
1: Tylko ze sportem.
0: Tylko ze sportem. Ale oficjalnie byłem na etacie milicyjnym i miałem te wszystkie uprawnienia. W tym to był jeszcze dodatkowo dla mnie większy ból, bo w tym czasie został wybrany na ojca świętego kardynał Wojtyła. W październiku 78 roku, wtedy, kiedy ja również zaczynałem pracę na tym niechlubnym etacie. Myślę, że w jakiś sposób ta osoba Ojca Świętego zaważyła później na moim nawróceniu, dlatego że wytrzymałem do 13 maja 81 roku, wtedy, kiedy dotarła wiadomość, że Ojciec Święty został postrzelony, nie wiadomo, czy będzie żył. I ja wtedy już byłem zdecydowany, że tak dalej w takim kłamstwie żyć nie mogę.

0: prostu napisałem raport wyjaśniając dokładnie, jakie były moje motywy i że przepraszam za wszystko i liczę się z konsekwencjami nawet zwolnienia z pracy. Napisałem ten raport. Oczywiście było to wsadzeniem kija w mrowisko. To był jeszcze rok 81.
1: Było gorąco.
0: Było bardzo gorąco.
1: Wydarzenia w Bydgoszczy w marcu. Napięcie tak, w kraju.
0: Tak.
1: Wzięła się konfrontacja.
0: Wzięła się konfrontacja. Jeżeli chodzi o te sprawy światopoglądu, to też w jakiś sposób, no myślę, że przynajmniej ja na sobie odczułem, że było to wyznanie bardzo niebezpieczne z mojej strony. Było już wtedy dwoje dzieci, dwóch chłopców. Żona nie pracowała. Ale nie wiem, ten zamach wstrząsnął mną na tyle, że wszystko mi było jedno, co będzie, czy mnie zwolnią, czy nie. Były to czasy, kiedy nie było tak łatwo o pracę. Ale nie zwolnili mnie. Nie wiem dlaczego, nie zwolnili mnie. Przenieśli mnie tylko na inny etat z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Komendy Stołecznej. Nie wiem, czy tam można było wierzyć, czy nie. No ale zostałem tam z tym piętnem chrześcijanina właśnie jako jeden z ich ludzi. Wykonując zupełnie prace niezwiązane właśnie z tym etatem. Ale wtedy już jakoś zacząłem się czuć lepiej, dlatego że po prostu nie było tego konfliktu sumienia, nie było jakiegoś fałszu, nie było tego zakłamania, które do tej pory te 3 lata odczuwałem. Natomiast odrzucenie alkoholu nie pomogło. Nie pomogło. Był moment taki, że chciałem sobie odebrać życie też pod wpływem za dużej ilości wypitej wódki. Założyłem bętlę na szyję i wtedy niespodziewanie do tego pomieszczenia wszedł kolega. No i nie udało się. Na szczęście. I ten zły duch koło mnie krążył cały czas. A jednocześnie była jakaś taka wielka walka o uczciwość i o dobro w życiu. Z tym, że z powodu tego pociągu do alkoholu było to raczej, no, byłem na pozycji przegranej. Ale były próby życia takiego uczciwego, życia z Bogiem.

przypominają sobie te czasy, kiedy byłem młody, kiedy Bóg błogosławił. To było właśnie jakimś moim takim motorem do tego, że nie myślałem już później o odebraniu sobie życia. Zacząłem myśleć o rodzinie, o tym, żeby w domu było jakoś, żebym był ojcem, żebym był tym, który utrzymuje tę rodzinę. I wydarzyła się taka rzecz, że jeżdżąc autobusem do pracy, nagle poczułem w sobie taką chęć wejścia przed pracą do kościoła. Miałem po drodze kościół świętego Michała na Puławskiej i tam w bocznej kaplicy jest chyba do tej pory taki krzyż i na nim naturalnej wielkości Chrystus z opuszczoną głową. Ta rzeźba była z drzewa, ale dla mnie była bardzo przejmująca, bo wydawało mi się, że on jest pogrążony w takim wielkim cierpieniu. I ja tam po prostu godzinę przed pracą, wcześniej wychodziłem z domu i przed tym krzyżem po prostu byłem. Nie modliłem się, tylko byłem. Nie modliłem się dlatego, że po prostu jakoś mi było... Nie mogłem słowa wymówić, patrząc na tą rzeźbę, ponieważ jego cierpienie wydawało mi się takie wielkie. Ja się bardzo głupio czułem przy tym, że również byłem powodem tego, co on czuje, co on przedstawia. I to trwało rok czasu dokładnie. To był rok czasu. Ludzie do mnie przychodzili tam, bo ja siedziałem po prostu w tych ławkach. Pytali się, czy mam jakieś problemy, dawali mi jakieś modlitewki do świętego Judy Tadeusza, do kogoś tam jeszcze, już nie pamiętam. Jakoś się tak litowali. Ale ja po prostu nie chciałem tych modlitw. Ja po prostu chciałem być sam na sam z tym cierpiącym Jezusem. Tak jak mówię, trwało to rok czasu. I potem jakoś tak wyszło w tej pracy, że może pod wpływem tej powracającej takiej relacji z Jezusem, tym ukrzyżowanym, powiesiłem w tym pomieszczeniu, w którym pracowałem, nad drzwiami taki mały krzyżyk, który dostał mój najstarszy syn w dniu Komunii Świętej. I ten krzyżyk tam był. Zacząłem wtedy też czytać w takich wolnych chwilach pracy Dziennikiem Siostry Faustyny. Różni ludzie tam przychodzili, pytali się, co czytasz? Ja pokazywałem, że to jest Dzienniczek Siostry Faustyny. Więc głównie reakcje były takie, że oni to odrzucali. Oni, tak jakby ta książka parzyła, jakby się bali po prostu w tym miejscu tego czytać.

0: Myślę, że te więzy miłości, które, na które się powołałem, te z Księgi Ozeasza, one w jakiś sposób ze strony Boga powoli się wykształcały na nowo, powracały i one dawały mi siłę do tego, żeby być w jakiś sposób niezależny od tych ocen ludzi pracujących ze mną. Chciałem powiedzieć, że wcześniej ja nie wyobrażałem sobie, żeby do kogoś przyznać się, że jestem człowiekiem wierzącym, publicznie się przyznać. To było ponad moje siły. To wydawało mi się, że to jest niemożliwe. Natomiast tutaj, w tym momencie, no, siłą rzeczy, z racji nawet obecności tej książki na moim biurku, zacząłem dawać świadectwo, że jestem chrześcijaninem, że jestem katolikiem w tym, można powiedzieć, miejscu, które przypominało mi starożytny Rzym, z którego chciał uciec Piotr. Oczywiście ten krzyż tam wisiał, ale...
1: To był stan wojenny i później, tak?
0: Nie, to było już właściwie 86 rok.
1: Czyli po stanie wojennym.
0: Po stanie wojennym. W tym czasie głośna w Polsce była sprawa Włoszczowej, obrona krzyża. I być może dlatego tym krzyżem zaczęto się bardzo interesować i po prostu w tym miejscu on zaczął bardzo przeszkadzać. Chcę powiedzieć, że był to klub sportowy podległy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. W tym czasie, 86 rok, jeszcze nie było możliwości, żeby oficjalnie wierzyć. No i był to rzeczywiście znak sprzeciwu. Powiem tak, że przez 9 miesięcy, od lipca 85 roku do chyba do stycznia, czy od czerwca 85 do stycznia, ja przychodząc do pracy, przed budynkiem stał samochód i często nie wpuszczano mnie do tego budynku, tylko do samochodu, to tam jacyś policjanci byli, do komendy stołecznej i wieźli mnie i tam próbowali w jakiś sposób, żebym ten krzyż zdjął. Takie były jakieś przesłuchania dziwne. Ale tak jak mówię, Bóg mi dał siłę poprzez chyba tą adorację Jego godzinną przez ostatni rok, że ja się nikogo nie bałem. Nie bałem się przyznać do wiary. Straszono mnie. Powiedzieli, że będą się mścić na rodzinie. Dzieci miały wtedy, dwójka dzieci były małe. Jeden miał 12 lat, drugi miał 9.
1: Ale to sami nie mogli zdjąć tego krzyża?
0: Nikt nie próbował. Ja nie wiem, czy się bali, nie wiem. Natomiast była taka sytuacja, że przyszedł jeden z pracowników i powiedział do mnie: wiesz co, Krzysiek, chciałbym, żebyś był świadkiem na moim ślubie. Ja mówię, jak to? Przecież ty, to co, nie masz ślubu kościelnego? Nie, nie mam ślubu kościelnego. I ta sytuacja, ta moja determinacja obrony tego krzyża spowodowała, że on, jego sumienie się wzruszyło i on wziął ślub kościelny. To był jakiś taki owoc, który mnie też bardzo podniósł na duchu, tym bardziej, że on powiedział: chcę, żebyś ty był świadkiem na moim ślubie kościelnym. W końcu nadszedł taki dzień, że wyrzucili mnie z tej pracy. Wyrzucili dosłownie jak psa, mogę tak powiedzieć. Zabierając wszystko, odszkodowanie, urlop, wszystko zaczynałem od początku, dostałem tak zwany wilczy bilet i przez 4 miesiące w ogóle nie mogłem znaleźć pracy, mając niepracującą żonę i dwoje dzieci w domu.
1: Wierzył pan wtedy w pomoc Boga?
0: Wierzyłem. wierzyłem. Ten krzyż zdjął jeden z pracowników.
1: Ale co, miesiąc mija, nie ma pracy?
0: 4 miesiące.
1: Z czegoś trzeba żyć. Mija następny miesiąc, nie ma pracy, z czego trzeba żyć.
0: To był ciężki czas. W jaki sposób rodzina również pomagała. Jakoś sobie daliśmy radę przez te 4 miesiące. Myślę, że dzięki rodzinie głównie.
1: Ale co pan myślał na temat Boga? Czemu Bóg nie przyszedł, nie pomógł? Przecież mógłby.
0: Tak.
1: Dla niego to jest...
0: Ja po prostu wierzyłem, że on mi pomoże. Była nadzieja. Tym bardziej, że ten człowiek, który zdjął krzyż i wrzucił go do kosza na śmieci i na tym miejscu, gdzie wisiał krzyż, powiesił taki pornograficzny akt. Ja przyszedłem, to mi po prostu włosy stanęły do góry i mówię, coś pan najlepszego zrobił. Tak nie można. Wyjąłem ten krzyż z kosza, pocałowałem na jego oczach i wyszedłem, po prostu się rozpłakałem. Ja już nie mogłem tam dłużej w tym pomieszczeniu być. I mówię, coś pan zrobił, przecież Bóg się upomnie o to. I rzeczywiście Bóg się upomniał i dał znak, ponieważ ten człowiek dokładnie za 3 tygodnie w tym miejscu umarł nagle. Nie zdążyło przyjechać pogotowie. Wcześniej mówił, że on na pogrzebie swoim nie będzie miał księdza, tylko będzie jakaś tam orkiestra wojskowa i salwa. I rzeczywiście była, ale była również msza święta. Jego żona była katoliczką i była msza święta, a wcześniej, jeszcze zanim on umarł, została za niego odprawiona przeze mnie taka nowena 30 komunii świętych i wierzę, że Bóg okaże mu miłosierdzie i spotkamy się kiedyś. Takie dziwne znaki.
1: Amen.
0: Tak.

0: I z tego powodu, właśnie z powodu jego śmierci, z powodu tego znaku, ja wierzyłem, miałem nadzieję, że Bóg nas nie opuści. I rzeczywiście 25 maja, a mało tego, jeszcze ten dzień, kiedy mnie wyrzucali z pracy, to był dzień 22 stycznia. Potem dopiero zobaczyłem, że było to świętego Wincentego, a Wincenty znaczy zwyciężający. Wtedy rzeczywiście stanąłem przed zgromadzeniem, które liczyło, myślę, że ponad 100 osób. I wtedy publicznie, ja nie wiedziałem, co będę mówił, tak jak dzisiaj nie wiem, nie wiedziałem, z czym ja tu przyjdę, ale wierzyłem, że Duch Święty włoży w moje usta jakieś słowa. Już nie pamiętam, co powiedziałem, ale przed tymi 100 osobami w Komendzie Stołecznej, w Pałacu Mostowskim, po prostu powiedziałem o tym, że Bóg jest rzeczywiście dla mnie wszystkim. Jeszcze chciałem wspomnieć o takiej sytuacji, że w czasie...
1: I to było przy okazji wyrzucenia, tak?
0: W tym dniu.
1: Ale jak się zgromadziło nagle 100 osób?
0: Ja nie wiem, dlaczego tak było. To była sprawa bardzo głośna na całą Warszawę w tym okresie. To był w ogóle jakiś ewenement. Wszędzie było, można mieć ten krzyż, ale nie w takich miejscach, nie w takich budynkach. Myślę, że to w jakiś sposób wpłynęło. Natomiast chcę powiedzieć też o jednej takiej sytuacji.
1: A niech pan powie, tylko zaraz o tej sytuacji powiem, ale skąd nagle 100 osób tam na Mostowskich?
0: Ja nie wiem, co to było. To była wielka sala, licząc, myślę, że na około 100 osób tam siedziało. Ja nie wiem, po co oni byli tam zgromadzeni w ogóle.
1: Ale skąd się pan tam wziął?
0: No i mnie tam wyrzucali, bo ja oficjalnie byłem pracownikiem.
1: A rozumiem, czyli wyrzucenie było oficjalne wobec ludzi.
0: Tak.
1: Aha, czyli oni...
0: Oprócz tego, że ja dostałem papier z paragrafem, to jeszcze wzięli mnie na tą salę, żeby nie wiem, żeby upokorzyć, nie wiem po co.
1: A rozumiem, czyli oni po prostu zrobili szopkę... I spodziewali się, że pan będzie załamany i że to wpłynie na ich morale pozytywnie, a pan im...
0: Być może.
1: A pan im powiedział Być coś może. Przeciwnego, ale przerwałem panu.
0: Tak, w międzyczasie była taka sytuacja, że jak brali mnie tam na przesłuchania, to był taki dzień, jakieś niedługo przed tym wyrzuceniem oficjalnym, że zostałem zamknięty w jednym pokoju z jakimś pułkownikiem, który powiedział do sekretarki: proszę nam teraz nie przeszkadzać, nie łączyć telefonów, 2 godziny nas nie ma. I ja się wtedy bałem. Myślałem, że po prostu będzie tam, no nie wiem, mogą mi zrobić coś złego. On kazał mi usiąść, tak jak pan, naprzeciwko i powiedział do mnie tak: a teraz... Mówi mi po imieniu, a teraz będziesz mi mówił o Bogu.

0: ja mówię do niego, o Bogu? Coś ja mogę, chłopak 30-kilkuletni, powiedzieć o Bogu? Mów mi o Bogu. I ja mu 2 godziny mówiłem o Bogu. Mówiłem doświadczenia mojego życia, mówiłem o tej miłości Bożej, mówiłem o tych adoracjach. To było coś niesamowitego, dlatego że w miejscu, gdzie w zasadzie według prawa nie powinna odbyć się taka rozmowa, tam Pan Bóg, posługując się mną, po prostu chciał zaświadczyć o swojej obecności i o swojej miłości również do tego człowieka, pułkownika. Ja go potem już nigdy w życiu nie spotkałem, nie wiem, jakie są jego losy, ale świadectwo poszło. To tak właśnie, takie dziwne ścieżki Boże.
1: Mijają 3 miesiące, 4 miesiące, nie ma pan pracy i co? Dalej pan ufa Bogu?
0: Tak, jesteśmy, ja szukałem pracy, ale wszędzie, gdzie nie poszedłem, musiałem okazać zaświadczenie z pracy i tam był ten paragraf, więc pytają się, za co pan wyleciał, czy za alkohol, czy za złodziejstwo. Mówię, ani za to, ani za to, tylko za to, że mam taki, a nie inny światopogląd, więc często spotykałem się z takimi drwinami i z niedowierzaniem po prostu, ale nigdzie pracy nie mogłem znaleźć. I byliśmy z żoną na czuwaniu nocnym 25 na 26 maj na Czerniakowskiej u świętego Stefana. My kiedyś należeliśmy do rodzin i to był taki dzień, kiedy ta rodzin miała swoją noc czuwania, adorację całą noc. Była msza święta o 12 w nocy. I potem przy świętej podchodzi do mnie jakaś kobieta i mówi, że jej sąsiad zna tą całą sprawę. On wierzy, że jestem uczciwym człowiekiem i on, mimo tego, że mam ten paragraf,
1: wilczy bilet,
0: że on chciałby mnie przyjąć do pracy. Więc ja pojechałem do niego, dostałem od niej adres, pojechałem do niego do domu i rzeczywiście on mnie przyjął z otwartymi rękami i po prostu zacząłem pracować. Okazało się, że ten dzień, w którym się dowiedziałem, że on chce mnie przyjąć i w którym pojechałem, był to dzień Matki Boskiej Dobrej Rady. I myślę, że to było to uwieńczenie tej nadziei, która te 4 miesiące jakoś we mnie tkwiła, wbrew temu, co na zewnątrz się działo. Tutaj Bóg zwyciężył. Ten człowiek też się okazał taki spragniony, bo ja nie mogłem pracować, tylko musiałem mu ciągle mówić o Bogu. On mnie gdzieś tam łapał i mówi, niech mi Pan mówi o Bogu, niech mi Pan mówi o Bogu. I po prostu jakaś nowa ewangelizacja w zupełnie innym miejscu. Tak Bóg tam posługiwał się mną i posyłał tam, gdzie chciał.

0: Żona jest wierząca?
1: Tak, tak. Żona jest wierząca. Jesteśmy 35 lat po ślubie. Czwórka chłopców, już dorosłych, wnuczki 3, 4.
0: I jak się zakończyła sprawa alkoholu? Czy jeszcze wtedy w tym czasie pan był uzależniony?
1: Ja próbowałem przerwać picie. Częściowo mi się to udało, ale jeszcze byłem uzależniony. Jeszcze byłem. To były takie rozpaczliwe próby. To było chyba bardzo mocne zniewolenie, dlatego że po prostu ciągle do tego powracałem. Ciągle do tego powracałem. I
0: mimo że pan ewangelizował,
1: mimo że ewangelizowałem, tak, to jednak to zniewolenie alkoholem w jakiś sposób było silniejsze od tej jakiejś takiej relacji z Bogiem i to trwało. Próbowałem różnymi sposobami, ale jadąc do pracy autobusem jechałem 20 minut. Musiałem kilka razy wysiadać czasami, bo jakaś trzęsawka była i po prostu nie wiedziałem psychicznie co ze sobą zrobić, jakieś takie lęki. To już był taki czas właśnie, że nie panowałem nad tym swoim organizmem. No oczywiście też i w domu sytuacja niewesoła, no bo ojciec alkoholik, prawda? I pojechaliśmy do Medjugorje, do tego miejsca, gdzie spodziewałem się w zasadzie jakichś cudów, spodziewałem się ujrzeć jakieś cuda, takie fizyczne, nadprzyrodzone. Nic takiego się nie stało. Natomiast będąc na adoracji w takim fajnym miejscu w Medjugorje, taka jest oaza pokoju, się nazywa mała kapliczka, gdzie Pan Jezus jest wystawiony właściwie całą dobę. I wiem, że wtedy nie było tam nikogo i ja sam klęczałem przed Najświętszym Sakramentem i prosiłem Go, żeby mi zabrał to, z czym tyle lat walczę, bo ja sam już nie daję sobie rady. I wtedy zobaczyłem właściwie człowieka jeszcze gorszego ode mnie. Jeszcze gorszego w sensie zniewolenia alkoholowego. I powiedziałem, Boże...
0: A gdzie Pan go zobaczył?
1: To znaczy... Przywołałem na myśl tego człowieka. W tym momencie, kiedy prosiłem Boga, żeby mi zabrał to zniewolenie alkoholem i powiedziałem, jeżeli pomoże się jemu, żeby on się wyciągnął z tego nałogu, to ja chcę Ci powiedzieć i prosić Ciebie o to, żebyś mi dał siłę, że do końca życia nie wezmę, to będzie taka moja ofiara, nawet kieliszka piwa do ust.

0: wtedy, nie wiem jak to się stało, ale poczułem jakąś ogromną siłę wewnętrzną. Nie potrafię tego powiedzieć, jak to się stało. To jest jakby poza możliwością wyrażenia słowami, ale poczułem jakiś nagły wstręt do alkoholu. Tam w Medjugorje to są Bałkany, południe i tam wino jest podawane do każdego posiłku. Ja przyszedłem do tego pensjonatu, w którym mieszkałem i już nie mogłem wziąć do ust tej szklanki wina, która była przygotowana. I to już jest kilkanaście lat. Nie mam żadnego pociągu do alkoholu. Nie wziąłem, tak jak powiedziałem Bogu, ani jednej kropli, nawet piwa. Z początku było ciężko, bo towarzystwo jakoś tak... Ale ja mówiłem każdemu motywy tego kroku. No ale towarzystwo zaczęło odchodzić ode mnie, od kieliszka. I to był jakiś początek rzeczywiście tego fizycznego uzdrowienia, bo za rok po tym przyszła kolejne papierosy. Też Bóg mi to zabrał i dzięki mu za to, bo mówię, to była taka jakby ofiara moja osobista za drugiego człowieka. I im
1: myślał pan o konkretnej osobie?
0: O konkretnej osobie, tak. Im bardziej ta, o moim bracie, im bardziej ta ofiara była w czasie, tym mój brat więcej pił. Im dłużej było tego momentu takiego zawierzenia Bogu i odjęcia ode mnie tego alkoholu, u niego ten stan się coraz bardziej pogłębiał. I był taki moment, że już były pokusy zwątpienia w to wszystko. Tak jak wtedy, kiedy miałem nadzieję właśnie, że Bóg mi pomoże po wyrzuceniu mnie z pracy, ta nadzieja tutaj zaczęła bardzo się zmniejszać i był taki moment, że po prostu zacząłem wątpić w to wszystko. Jednocześnie nie powodowało to jakiegoś powrotu do alkoholu. No i w pewnym momencie brat zaczął powoli z tego wychodzić. Też pojechał do Medjugorje. Tam w jakiś sposób dotknął nowej rzeczywistości, która też pozwoliła mu na to, że tak jak teraz widzę, zaczyna mieć siły do walki z tym, co jest jego zniewoleniem.

0: wspaniałe rzeczy. To są wspaniałe cuda, które Bóg robi zarówno w moim życiu, jak i jego. Myślę teraz, że ta ofiara bardzo trudna dla mnie, bo najpierw to były jakieś upokorzenia, śmiechy. No, mężczyzna zawsze kojarzył się, że jak jest męski, to musi wypić i palić papierosy, prawda? A ja z tego jakby na własne życzenie zrezygnowałem. Ale dotykam tej nowej rzeczywistości duchowej, która jest o wiele piękniejsza.
1: Powiedział pan, że to nie było ludzkie działanie. W tamtym momencie, kiedy działy się złe rzeczy w pana życiu. Dlaczego pan tak sądzi?
0: Tak, dlatego, że po prostu ja nie wyobrażam sobie, żebym człowiek, który całe życie ma dobre relacje z Bogiem, który mówi, że go kocha, młody człowiek, i który odczuwa tą miłość Bożą, nagle sprzedaje tego Boga za jakieś marne srebrniki.
1: No ale przecież to jest Piotr. Człowiek taki jest. I Pan Bóg chce, żeby człowiek wiedział, że człowiek taki jest. Bo kiedy człowiek ukrywa to przed sobą i myśli, że nie jest taki, to dopiero wtedy ma szansę zrobić krzywdę wszystkim. Ale jeśli wie, że taki jest i oprze się na Panu Bogu...
0: Nie wiem, dla mnie było to działanie zupełnie takie, którego ja się nigdy nie spodziewałem, że do czegoś takiego jestem zdolny. Może jest to jakieś wytłumaczenie moje dzisiaj, że było to jakieś działanie złego ducha, nie wiem.
1: Nie, ale on działa, on też działa, on też...
0: Może chce się usprawiedliwić, może jego obciążam, nie wiem, ale...
1: Ale on jest realnie i działa.
0: Tak.
1: I też w raju Ewa nie wzięła sama z siebie tego owocu, tylko została do tego przekonana. Nieważne. Jak pan... Powiedział pan o tej rzeczywistości duchowej, której pan dotyka. Co to jest za życie? Kiedy już po doświadczeniach, już po tym, że pan jest świadom, że człowiek jest zdolny do wszystkiego, do każdego zła, czym to życie z Bogiem różni się od tamtego w młodości? Kiedy Pan Bóg błogosławił?
0: Myślę, że tamto w młodości to było takim życiem z Bogiem. Mogę powiedzieć, wtedy ja piłem mleko. Teraz zaczynam smakować tych tłustych potraw. Na pewno to doświadczenie, które trwało tyle lat, spowodowało to, że wobec Boga jestem o wiele pokorniejszy, że nie przypisuję sobie jakichś działań, które powodowałyby to, że wzrasta we mnie jakieś poczucie dumy, pychy i tak dalej. To jest jedna rzecz.
1: Czyli nie przywłaszcza pan sobie łaski Bożej w swoim działaniu jakby, że...
0: Myślę, że jest to jeden z owoców tych okropnych rzeczy, które się działy w moim życiu. Że Bóg okazał swoją moc o tyle, że z tych złych rzeczy wyciągnął to wszystko w kierunku dobra. W kierunku dobra mojego, prawda? Jeżeli mojego, to i otoczenia mojego, rodziny całej. To jest to jedno.

0: Ja kiedyś nawiązałem, można powiedzieć, taką bardzo bliską relację na zasadzie syn-matka z Maryją. I jej się powierzyłem cały, jej się oddałem jako niewolnik, jej się oddałem po prostu bez żadnych warunków na przepadłe. Do tego stopnia, że nawet intencje modlitewne moje oddałem jej, wierząc w to, że ona wie lepiej, co z nimi zrobić. I kiedy ludzie do mnie przychodzili i powiedzieli, módl się za mnie, czy módl się za mnie, to ja miałem dylemat, no bo te intencje ja oddałem Maryi, nie? Potem dopiero mi ksiądz wytłumaczył, że w tym momencie, kiedy jej się oddałem cały, ona już te przyszłe sprawy, z którymi przychodzili ludzie do mnie, ona już ogarnęła jakby. I to jest wspaniałe. I myślę, że ona mi zaczęła pokazywać powoli, ale bardzo powoli, takie nowe aspekty życia z Jezusem. Rzeczywiście w pewnym momencie, już zupełnie świadomie, nie tak jak w młodości, kiedy było to oparte na pewnym uczuciu może do Boga, a tutaj było oparte już na decyzji woli, powiedziałem, że rzeczywiście jesteś moim jedynym Panem teraz. Ja nie chcę mieć innego, nie chcę mieć, ja tylko z Tobą chcę żyć. Ja się Nim zachwycam po prostu. Dziękuję Mu za to, że Jego imię jest ten, który jest, że jest wielki, że najbardziej odczuwałem Jego obecność wtedy, kiedy byłem najdalej od Niego. To było niesamowite, że chcę Go naśladować w relacjach z ludźmi, że chcę obdarzać taką samą miłością ludzi, jaką On mnie obdarzył wtedy, kiedy byłem, można powiedzieć, Jego nieprzyjacielem. Dlatego mówię, że ta relacja z młodości, a teraz jest zasadnicza inna, jest jakby głębsza.
1: Co to są te tłuste duchowe potrawy?
0: To, o czym mówię właśnie, ta bezpośrednia, jakby rzeczywista i namacalna relacja z Jezusem na co dzień. Chyba to jest to. I to, że zgadzam się na wszystko, co On mi w danym dniu zaplanuje. Zgadzam się nawet na jakieś... Bóg mnie odjął krzyża. Mało tego, ja czasami kiedyś broniłem krzyż fizycznie, a teraz ten krzyż w moim życiu jest bardzo obecny, ale ta tłusta potrawa to jest to, że ja nie uciekam od tego krzyża. Przyjmuję go tak, jak on mi daje na co dzień. Myślę, że to jest ta tłusta potrawa. To jest smakowanie Jego obecności wtedy, kiedy mam ręce rozłożone i przybite i nie mogę nic po ludzku zrobić. I jednocześnie mówię Mu, Boże, dziękuję Ci za to, jesteś wspaniały. I jeżeli to również ma przysłużyć się dla dobra drugiego człowieka, dla zbawienia, to jesteś wspaniały, to wykorzystuj mnie i rób ze mną co chcesz. To chyba jest to.
1: Za kogo się pomodlimy? Za co się pomodlimy?
0: Módlmy się w intencjach Maryi.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Krzysztof. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Bogiem.

I Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za to, że możemy stawać przed Tobą, że możemy Cię prosić o to, byś nad nami się pochylił, byś wysłuchał. Boże Ojcze, Twoja chwała jest dla nas niepojęta. To, czym jesteś, kim jesteś, jaki jesteś. Nasze umysły nie są w stanie nawet w części zrozumieć. Niech będzie, Panie Boże, Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Jezu Chryste, bracie, dzięki Ci, że zechciałeś bratać się z kimś takim jak człowiek. Bądź uwielbiony, Panie, Tobie Duchu Święty. Niech będzie cześć i chwała za to, że jesteś w każdej chwili, że w naszych sercach pracujesz Bożą łaską, że oświetlasz nasze umysły Bożym światłem. Niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Trójcu Przenajświętszy. Ciebie, Maryjo, serdecznie tu zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekam się, święta Boża Rodzicielko.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania. Witaj.
1: Witam.
0: Pan Bóg przygotował Ci w Twojej historii, w końcu nie tak długiej, trudne sytuacje.
1: Mhm.
0: Dlaczego?
1: To znaczy, Pan Bóg myślę, że nie chce, żebyśmy przeżywali pewnych trudności, ale w niektóre rzeczy się sami pakujemy. I te najbardziej trudne sytuacje, które były w moim życiu, wiem, że były z mojej winy, ponieważ razem ze znajomymi wywoływaliśmy duchy.
0: Co wtedy myślałaś o tym, czym jest wywoływanie duchów?
1: Traktowałam to bardziej jako zabawę. Wydawało mi się to zabawne. Niektóre rzeczy zaczynały się sprawdzać, ale jakoś niespecjalnie się baliśmy tego. To było dla nas... mówię, pewna forma zabawy. Szukaliśmy czegoś więcej, natomiast zupełnie nie zdawaliśmy sobie sprawy z konsekwencji tego, tych naszych czynów właśnie.
0: Jakie były?
1: Konsekwencje były takie, że w momencie, kiedy zaczęłam się nawracać, po tym jak znajomi mi zabrali mnie na czuwanie charyzmatyczne, pojawiły się, kiedy zaczęłam przybliżać się właśnie do Pana Boga, zaczęły się w moim życiu dziać dziwne rzeczy. Jakieś straszne sny, które nie wiedziałam, czy to była jawa, czy sen, gdzie zły duch rzucał mną o ścianę, gdzie mnie dusił, groził, tego typu sytuacje.
0: To było trudne?
1: Bardzo trudne. Ja się tego strasznie bałam i zupełnie nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, ponieważ wydawało mi się, że że żyję blisko Pana Boga, a tu nagle się okazuje, że coś jest nie tak i też nie wiedziałam, skąd to się wzięło. Nie wiązałam tego wcześniej właśnie z tym wywoływaniem duchów i z tym otwarciem się jak gdyby na tą rzeczywistość duchową, ale tą rzeczywistość duchową złą.
0: Mm-hmm. I jak to wpływało na twoje życie?
1: Wpływało tak, że zaczęłam się bać w ogóle, kłaść spać. Prosiłam wtedy znajomego księdza o modlitwę i pamiętam, on mi wtedy napisał, że będzie się modlił, ale ja też bym się modliła właśnie do Ojca Pio. I zawsze w takich momentach, kiedy doświadczałam czy jakiegoś takiego udręczenia duchowego, czy właśnie te sny, których totalnie nie rozumiałam, kiedy zło gdzieś tam mnie atakowało, zawsze chwytałam różaniec i mogę powiedzieć, że Maryja nigdy mnie nie zawiodła, że zawsze jak gdyby wyprowadzała mnie z tej ciemności. I to było dla mnie takie ważne na tamten czas. I też próbowałam szukać pomocy u różnych osób, tylko że nikt mnie totalnie nie rozumiał i nie wiedział też, jak mi pomóc.

0: pewnego razu, to było kilka lat temu, byłam na pielgrzymce i zostałam odesłana nawet do kierownika duchowego całej pielgrzymki, a on mnie tylko poklepał po ramieniu i powiedział, no dziecko, jak ci pomaga różaniec, to się po prostu modl. No i doszło do tego, że zaczęłam się bać sama siebie, a już najgorsze...
1: Co to znaczy bać się sama siebie?
0: Ponieważ nie wiedziałam, co się ze mną dzieje i myślałam, że nie wiem, to ja jestem zła i być może nie wiedziałam, skąd to zło się bierze i przez to no, nie rozumiałam tego, dlatego też się bałam strasznie. No i też znajomi wszyscy zaczęli się ode mnie odsuwać, bo oni nie rozumieli tego.
1: A to było tak obecne jakby w twoim życiu, że...
0: Tak, tak, dokładnie tak.
1: Ale dlaczego?
0: Bo też na pielgrzymce właśnie na tamtej, to było jakieś 5 lat temu, była taka sytuacja,

0: sytuacja, że właśnie to ta sytuacja spowodowała, że wszyscy się też zaczęli ode mnie odwracać i że ja się zaczęłam bać sama siebie. Mieliśmy taką sytuację, że postanowiliśmy się pomodlić wieczorem, któregoś wieczoru po apelu o to, żeby nam nie wyrzucili kierownika, znaczy tego księdza, który się opiekował naszą grupą. No i wtedy ja zainicjowałam tą modlitwę i kiedy tak staliśmy, jeszcze spotkaliśmy takiego kolegę, który właśnie nam pomógł poprowadzić tą modlitwę. Stanęliśmy wszyscy razem i ja zamknęłam oczy i no, chciałam uwielbiać Pana Boga, natomiast zobaczyłam siebie w trumnie. Tak w pierwszym momencie nie zorientowałam się, znaczy nie dotarło to do mnie, potem zamykam oczy, znowu widzę to samo i się strasznie przestraszyłam, bo po pierwsze nie wiedziałam, co to jest, czy nie wiem, nie wiedziałam, czy czeka mnie śmierć, czy cokolwiek innego. Odłączyłam się od grupy i po prostu zaczęłam biec przed siebie i płakać. Wtedy kolega, który prowadził właśnie całą modlitwę, znalazł mnie i powiedział tylko, żebym się modliła. Ja wtedy widziałam też różne postacie, które wyglądały jak lunatycy.
1: Gdzie widziałaś?
0: To znaczy, to było tak, że na początku widziałam siebie w trumnie, jak miałam zamknięte oczy, a potem miałam oczy otwarte i ja widziałam właśnie te postacie, które krążyły jak lunatycy. I ja zupełnie nie wiedziałam, co to było.
1: Czy otwierałaś oczy i widziałaś urojenia?
0: Tak, dokładnie tak. I nie wiedziałam zupełnie, co to jest i skąd się bierze. I w tym czasie też koleżanka, która miała dar proroctwa, no, miała obraz szatana, który drwi ze mnie. No i zaczęliśmy się wspólnie modlić od nowa. Tym razem we trójkę, właśnie z tym kolegą jeszcze. I zaczęliśmy się modlić też Słowem Bożym, zaczęliśmy czytać Pismo Święte i to wszystko zaczęło mijać.

0: Ale informacje o tym rozprzestrzeniały się wokół ciebie, tak? I dlatego...
1: Dokładnie tak. I no nikt, ja sama tego nie rozumiałam, co się wydarzyło. Ludzie dookoła mnie tego nie rozumieli. No więc wszyscy po kolei zaczęli się ode mnie odwracać i najgorszym takim momentem był dla mnie czas, kiedy moja przyjaciółka, z którą się znałyśmy już no, dosyć długo, od zerówki, razem chodziłyśmy do podstawówki, potem właśnie liceum, powiedziała mi, że ona już nie wie, co się ze mną dzieje i już mi nie ufa, bo ona tego nie rozumie. No i to był dla mnie też taki najtrudniejszy moment i po tym, jak ona mi to powiedziała, szliśmy dalej, był kolejny etap na pielgrzymce i była odprawiana droga krzyżowa. I po tej drodze krzyżowej właśnie ta moja przyjaciółka przyszła do mnie i powiedziała, że no ona tego nie rozumie, co się dzieje, ale mimo wszystko będzie przy mnie w całej tej sytuacji, w tym, tej ciemności, którą przeżywam, której również sama nie rozumiałam. Dalej było tak, że no ja się cały czas modliłam, prosiłam Pana Boga, żeby mi pokazał, co ja mam robić w ogóle, jak się zachowywać i co to w ogóle było, to, co mi się przydarzyło. Ale pomoc nie nadchodziła jak gdyby z żadnej strony, więc cały czas się modliłam o to, żeby Pan Bóg mnie jakoś z tego wyciągnął i któregoś wieczoru, to chyba był przedostatni etap, i poszłam do kościoła, zaczęłam się modlić i wyszłam z tego kościoła i czułam się już tak totalnie bezsilna. Mówię, nie wiem, co teraz będzie. Albo coś się stanie, albo ja po prostu już tego nie wytrzymam. I przed kościołem była figurka Maryi i tylko tak westchnęłam do Maryi i mówię, Maryjo, pomóż mi. I w tym momencie kolega złapał mnie za rękę i mówi, Ania, chodź, tu jest ksiądz, który chce z tobą porozmawiać. I wtedy pamiętam, że ten ksiądz nie powiedział mi wiele, ale powiedział mi o podobnych doświadczeniach ze swojego życia. Znaczy, one były trochę inne, wiadomo, ale...
0: Duchowe.
1: Tak, duchowe i...
0: nie powiedział... dotyczące Boga.
1: I powiedział, że w każdej chwili, jak coś się będzie działo, to po prostu, żebym do niego dzwoniła, on się będzie za mnie modlił. I też, jeśli by cokolwiek się działo takiego trudniejszego jeszcze, to wtedy będziemy mogli się spotkać.
0: No. I?
1: No i potem Pan Bóg zaczął mnie wyciągać z tych właśnie z tych dziwnych sytuacji, których nie rozumiałam. Miałam kontakt z tym księdzem, który obecnie jest moim kierownikiem duchowym już od 2 lat. I ta cała ciemność, widzę, że w gruncie rzeczy no Pan Bóg mnie wyciągając z tego, wyciągnął mnie z tego i teraz też mogę służyć jak gdyby tym doświadczeniem innym osobom, które też się wikłają w tego typu rzeczy i też potem nie rozumieją konsekwencji tego typu sytuacji.

0: zwracasz się do Boga, powinno być lepiej. Jest gorzej. I co sobie myślisz wtedy? Mhm. Przez ten cały czas.
1: Co myślałam?
0: Miałaś pretensje do Boga?
1: To znaczy nie. Nie miałam pretensji do Boga. Raczej szukałam cały czas winy w sobie. Próbowałam... Wiedziałam, że Pan Bóg nie jest kimś, kto, nie wiem, znęca się nad człowiekiem, tylko że On nas kocha. Chociaż tak do końca jeszcze też nie rozumiałam tej miłości. Natomiast cały czas winy szukałam w sobie i próbowałam dojść, co mogło spowodować to zło, które się potem zaczęło uzewnętrzniać, jak gdyby. No i nie widziałam. Cały czas jakoś moje oczy były zamknięte na połączenie tej sytuacji, tego zła z wcześniejszym wywoływaniem duchów, bo mówię, mi się to wydawało zupełnie niegroźne. My w życiu nie przypuszczałam, że to może mieć takie konsekwencje.
0: Kiedy otworzyły ci się oczy?
1: Oczy otworzyły mi się chyba na modlitwie wstawienniczej to się działo. Kiedy poprosiłam o modlitwę grupę właśnie charyzmatyczną i oni zapytali, czy nie miałam kiedyś w życiu do czynienia z właśnie z wywoływaniem duchów, czy tego typu rzeczami. No i ja powiedziałam, że tak. No i oni wtedy wypowiedzieli takie słowa, że Pan Bóg chce mnie z tego uwolnić. Natomiast kwestia, no czy ja chcę tak do końca też. No.
0: Chciałaś?
1: Oczywiście. Chciałam i to bardzo. I no i jestem naprawdę Panu Bogu bardzo wdzięczna za to, że wyprowadził mnie z tej ciemności i też za to, że teraz mogę służyć tym doświadczeniem właśnie innym osobom.
0: Powiedz, rodzina, z której wyszłaś, dawała wiarę?
1: Znaczy, moja rodzina jest wierząca, natomiast ta wiara jest taka, że tak powiem, niedzielna. Zawsze chodziliśmy w niedzielę do kościoła. Jeszcze jak byłam mała, modliliśmy się razem, ale potem jakoś zaniechaliśmy tej modlitwy.
0: Małe miasteczko, duże miasto?
1: Małe miasteczko. Małe miasteczko, dokładnie.
0: Jesteś jedynakiem?
1: Nie, mam jeszcze dwóch starszych braci.
0: I jakie to środowisko jest wasze i rodziny?
1: Środowisko w jakim sensie?
0: No takim zawodowo obyczajowym. No tak, no po prostu.
1: Moi rodzice prowadzą sklep, natomiast moi bracia, jeden już ma żonę, dzieci, drugi też już gdyby zmierza ku temu, żeby założyć rodzinę. No i oni są starsi ode mnie. Jestem najmłodsza.
0: I taka niedzielna wiara w tym otoczeniu przyjaciół, rodziny, to była normalną rzeczą, czy...
1: Tak. Tak. Bo tak u nas w tej małej miejscowości wszyscy robili, więc to było coś takiego naturalnego. Dlatego ja szukałam czegoś więcej zawsze. Tylko no, poszłam trochę nie w tym kierunku. Zaczęłam od wywoływania duchów.
0: Jaką byłaś osobą w dzieciństwie, w podstawówce? Schowaną, czy rządziłaś w klasie?
1: Raczej schowaną na początku. Chociaż tak trzymaliśmy się większą ekipą i mieliśmy zawsze mnóstwo szalonych pomysłów. Natomiast zaczęłam się tak ujawniać, można powiedzieć, pod koniec podstawówki, kiedy zaczęłam kandydować do... brakuje mi słowa.
0: Parlamentu szkoły.
1: Na tego przewodniczącego samorządu, a tak. No i właśnie wtedy zostałam przewodniczącą samorządu. No i robiliśmy dużo bardzo fajnych rzeczy. Potem też to jak gdyby była kontynuacja tego w liceum.
0: I jakie relacje miałeś z rodzicami? Czy był czas buntu?
1: Tak, był czas ogromnego buntu. Ja, można powiedzieć, buntowałam się przeciwko wszystkiemu. wszystkiemu, co się działo u mnie w domu, co się działo też dookoła mnie. Cały czas czegoś szukałam. W środku czułam taką wewnętrzną pustkę, ale nie wiedziałam też, czego szukam sama.
0: Jak ten bunt się przejawił?
1: No przede wszystkim nie chciałam wchodzić w jakieś głębsze relacje z moimi rodzicami. Cały czas gdzieś uciekałam od nich, też od moich bliskich. Zaczęłam pisać wiersze. No i raczej pomimo tego, że gdzieś tak zewnętrznie byłam blisko tych wszystkich ludzi, to wewnętrznie gdzieś uciekałam. I...
0: No to nie groźny bunt.
1: No tak, to nie było tak, że nie wiem, malowałam szkołę czy coś, tylko to raczej taki wewnętrzny bunt.
0: I skąd, jak myślisz, ten stan pustki wewnętrznej wtedy?
1: Myślę, że brakowało mi Boga, ale Boga nie właśnie z tego kościoła niedzielnego, którego miłości nie doświadczałam, tylko brakowało mi tej miłości Boga, którego mogłabym doświadczać każdego dnia. Nie widziałam go wtedy w moim życiu. Wiedziałam, że gdzieś być może jest. I takim punktem przełomowym była dla mnie pierwsza modlitwa wstawiennicza, kiedy pojechaliśmy i nie wiedzieliśmy zupełnie, że jedziemy na modlitwę charyzmatyczną. I zobaczyłam, jak ludzie upadają pod wpływem modlitwy, jak są wypowiadane proroctwa. I wtedy pamiętam, że jedyne, co sobie pomyślałam, to niech mi ktoś teraz spróbuje powiedzieć, że Boga nie ma. No i co prawda długo nie musiałam czekać na to, bo jak wróciłam, zaczęłam o tym wszystkim opowiadać, co niesamowitego się wydarzyło. W rozmowie z pewną osobą właśnie ta osoba doszła do takiego wniosku, że to wszystko to jest ściema i że Boga to pewnie i tak nie ma. No, potem ta osoba też się nawróciła w niedługim czasie.

0: nas.
1: I co wtedy zobaczyłaś?
2: Ale kiedy?
1: No wtedy kiedy pierwszy raz jakby doświadczyłaś tego żywego.
2: No zobaczyłam, że on nie jest właśnie wcale daleki, że nie jest gdzieś, nie wiem, na chmurce i patrzy tylko, jak ci ludzie sobie chodzą i jest zupełnie daleki od nich, tylko że on jest Bogiem, który jest bardzo blisko człowieka, któremu nie jest obojętne to, co się z nami dzieje, który się o nas troszczy.
1: Czułaś to? Czy ktoś ci to powiedział?
2: Tak, czułam to wewnętrznie.
1: Co to znaczy?
2: To jest bardzo trudno opisać. Czułam taką ogromną miłość, którą Pan Bóg mnie ogarnia. Nie wiem, to jest strasznie trudno opisać właśnie to doświadczenie.
1: Ale możesz spróbować opisać je przez fakty, no bo gdzieś pojechałaś. Wiedziałaś, po co tam jedziesz?
2: Nie, nie wiedziałam. To było jedno z czułem.
1: Ludzie coś mówią i co? Mhm. Słowa?
2: No i to był dla mnie szok. No, to nie było tak, że jakieś konkretne słowo mnie poruszyło, tylko w momencie, kiedy właśnie zaczęła się odbywać modlitwa charyzmatyczna, no można było powiedzieć, tak wewnętrznie było czuć Ducha Świętego.
1: Czyli jakieś emocje poczułaś?
2: Tak? Tak, to na pewno wiązało się na początku z bardzo dużymi emocjami i no, takim poczuciem, że Pan Bóg jest blisko.
1: I co?
2: No i...
1: No, trzeba mówić obowiązek w radio. Mhm.
2: Co było dalej, tak? Zaczęliśmy jeździć ze znajomymi właśnie na te czuwania. Zaczęliśmy dbać o to, żeby się spowiadać przynajmniej raz w miesiącu. I też potem usłyszałam o inicjatywie Przystanek Jezus, która jest organizowana właśnie dla młodych ludzi. No i postanowiłam się wybrać. Powiedziałam o tym znajomemu księdzu, ale on powiedział, że zanim się wybiorę na Przystanek Jezus, powinnam uczestniczyć w jednym z kursów nowej ewangelizacji, w kursie Filip. No i wtedy wybraliśmy się właśnie ze znajomymi przed Przystankiem Jezus na kurs Filipa. No i myślę, tam dokonała się w moim życiu taka już konkretna decyzja powierzenia tego wszystkiego, co jest, ale też co będzie, Panu Bogu, żeby On dalej mógł mnie prowadzić.
1: Co to jest za decyzja?
2: Co to jest za decyzja?
1: Bo to są słowa jakieś. Wszystko, zawsze.
2: To znaczy, no to właśnie nie wiąże się z żadnymi emocjami, nie wiąże się z żadnymi no właśnie emocjami, tylko to jest konkretnie powiedzenie Panu Bogu: zapraszam Cię do mojego życia, Ty wejdź i je przemieniaj. To właśnie nie jest jakaś, nie wiem, modlitwa, która wymaga nie wiadomo jakich słów i tak dalej, tylko tak jak rozmawia się z człowiekiem, tak samo po prostu poprosiłam wtedy na tym kursie Pana Boga, żeby wszedł do mojego życia.

0: Widziałeś, o co prosisz?
1: Wydaje mi się, że tak, że wiedziałam, bo kurs Filip, znaczy nie wydaje mi się, wiedziałam, o co proszę. Kurs Filip, na kurs Filipa wybrałam się już po tych wszystkich sytuacjach, o których wcześniej opowiadałam. I po tym doświadczeniu tej takiej duchowej ciemności, no wiedziałam, że Bóg jest jedynym rozwiązaniem i że jeśli On nie zacznie przemieniać mojego życia, to ja sama nie jestem w stanie nic zrobić z tym, co się dookoła mnie dzieje.
0: I jak funkcjonujesz w takim świecie, jaki jest za oknami? Jako osoba, która chce, żeby to Pan Bóg rządził.
1: Jak funkcjonuje? Przede wszystkim, co jest na ten czas, na teraz dla mnie najważniejsze, to spowiedź, jak gdyby przyjmowanie sakramentów, niemalże codzienna Eucharystia, codzienne czytanie Słowa Bożego. Oczywiście do tego dorastałam, to nie było tak, że od razu to zaczęło się dziać w moim życiu. No mam również kierownika duchowego, no i też właśnie, który wyznaczył mi jak gdyby taki, jak to powiedzieć, który powiedział mi, że żeby naprawdę jak gdyby to życie duchowe mogło w nas istnieć, niezbędna jest spowiedź przynajmniej raz w miesiącu. Ja chodzę do spowiedzi tak co 2 tygodnie, czasem bywa i częściej. No, doświadczam swojej słabości i tego, że bez Pana Boga ja nie zmienię swojego życia.
0: A co jest najtrudniejsze dla Ciebie teraz?
1: Teraz najtrudniejsze jest dla mnie walka o tą właśnie codzienną Eucharystię, bo to nie jest tak, że mi jest prosto chodzić. Czasem jest tak, że idę już do kościoła i nagle zaczynam się strasznie źle czuć i wiem, że powinnam wrócić do domu, bo boję się, że zaraz upadnę gdzieś przed tym kościołem. Wracam do domu, okazuje się, że wszystko jest w porządku. Nie rozumiem też tych sytuacji i no, to jest też dla mnie taka walka. Walka również o rozważanie właśnie Pisma Świętego, o modlitwę, o każdą chwilę dla Jezusa, o adorację też właśnie codzienną. Bo no, jest dużo zajęć, dużo spotkań z ludźmi i bardzo ważne jest dla mnie to, żeby w tych wszystkich kontaktach, w tych wszystkich sytuacjach, które mają miejsce w moim życiu, żeby nie stracić z oczu Jezusa, żeby cały czas być blisko Niego.
0: A co robisz?
1: Znaczy, no to właśnie tak jak mówiłam.
0: Ale studiujesz, pracujesz.
1: Aha, studiuję. Jedne studia skończyłam, już pedagogiczne i teraz jestem też na 2. roku socjologii.
0: I poza tym co robisz jeszcze?
1: Poza tym jeszcze zaczęłam teraz chodzić na wolontariat do szkoły specjalnej. No i pracuję.

0: A ta rzeczywistość wokół z tymi swoimi cukierkami nie jest dla ciebie pokusą? Czy to jest front jakiejś walki duchowej?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie i też staram się też nie uciekać od tej rzeczywistości, która mnie otacza. Czyli powiedzmy to, że jestem wierząca, to nie powoduje, że nie wiem, na przykład unikam dyskotek, na których dzieją się różne rzeczy, ponieważ wiem, że można z tego wszystkiego korzystać, tylko że mądrze. I na przykład takim niesamowitym owocem na przykład chodzenia na dyskoteki z przyjaciółmi jeszcze ze studiów jest to, że jeden kolega właśnie był teraz na kursie Filipa. On się trochę wkurzał na mnie, bo ja nigdy nic mu nie mówiłam tak naprawdę o Panu Bogu, tylko po prostu byłam. Razem gdzieś się przyjaźniliśmy, łaziliśmy i też wiem, że mnie obserwował, że powiedzmy nie upijam się, czy no, że nie robię różnych innych rzeczy, że nie palę trawy i tak dalej. Bo to jest obecna rzeczywistość współczesnego świata.
0: I? Przyglądał się i co?
1: Przyglądał się, ale też nigdy nie pytał, dlaczego tego nie robię. I, no i więc ja też nigdy nie gdzieś nie opowiadałam i któregoś razu zabrałam go na rekolekcje, które prowadził właśnie znajomy ksiądz i no jemu to się w jakiś sposób spodobało. Potem wyciągnęłam go na tego kolegę właśnie na warsztaty muzyczne do Gubina, do wspólnoty świętego Tymoteusza. No i też nie mówiłam mu, że to jest jakaś taka organizacja, która tam zajmuje się młodzieżą i tak dalej, tylko po prostu powiedziałam, że są fajne warsztaty muzyczne. No i jemu tak się tam spodobało, że właśnie postanowił po tych warsztatach pojechać na kurs Filipa. To może nie jest nic strasznie wielkiego, ale no myślę, że...
0: Mówiłaś, że służysz. Mhm. W jaki sposób służysz?
1: Staram się służyć poprzez takie inicjatywy jak Przystanek Jezus, poprzez pomaganie w prowadzeniu rekolekcji ekipie ewangelizacyjnej tutaj z Warszawy, poprzez tego typu akcje. Właśnie służyć świadectwem, ale też taką bardzo konkretną pomocą.
0: I jakie jest twoje powołanie?
1: Oj... To bardzo trudne pytanie. Nie wiem, myślę, że jeszcze do końca nie rozpoznałam mojego powołania. Na pewno moim powołaniem na ten czas jest trwać blisko Boga, a On będzie pokazywał, co dalej.
0: To jest łatwe.
1: Nie, to nie jest łatwe, bo mówię, to jest walka, nieustanna walka o to, żeby być blisko Niego, żeby gdzieś Go nie tracić z pola widzenia, tak to mogę określić.

trudne jest, trudne dla mnie było to zrozumienie tego, że Panu Bogu chodzi o naszą miłość, też nie o takie suche klepanie, powiedzmy, różańca czy różne inne modlitwy. I taka sytuacja, która bardzo mi to pokazała, miała miejsce 2 lata temu, kiedy wracałam z koleżanką z praktyk ze wspólnoty świętego Tymoteusza właśnie z Gubina i byłyśmy na dworcu i podszedł do nas człowiek, który określał się mianem bezdomnego i mówił, że żebyśmy mu coś dały, a najlepiej to, żebyśmy mu dały pieniądze. No ale powiedziałyśmy, że no niestety nie mamy pieniędzy, mamy tylko kwotę na powrót do domu. Ale koleżanka poszła mu kupić bułkę. Ja pomyślałam, że dam temu człowiekowi Pismo Święte, które dostałam przed wyjazdem, bo ono było tak ładnie wydane i no, wyglądało bardzo fajnie, ale przyszedł pijany kolega tego człowieka i tak cofnęłam rękę i stwierdziłam, że nie będę temu człowiekowi dawać Pisma Świętego, bo to chyba jest nie na miejscu jednak. Zapięłam plecak, on odgonił tego swojego kolegę i tak na mnie popatrzył i mówi, żebym mu dała to, co chciałam wyciągnąć z plecaka. Ja mówię, że nie, że koleżanka akurat przyniosła bułkę i mówię, że nie, że my już będziemy szły, że jednak mu nie dam tego. A on tak się popatrzył na mnie takim dziwnym wzrokiem i zadał mi jedno pytanie. Dlaczego nie chcesz dać mi drugiej szansy? Przyznam szczerze, że po prostu strasznie mi uderzyły te słowa i pomyślałam sobie właśnie, dlaczego ja nie chcę temu człowiekowi dać tej drugiej szansy? Wyciągnęłam to Pismo Święte, wypisałam mu dedykację, też mówi, że nie ma pracy, więc podałam mu numer do, ponieważ miał telefon komórkowy, nie wiem jak to możliwe, czy bezdomni faktycznie mają telefony, ale no miał ten telefon, podałam mu numer do wspólnoty Tymoteusza, że powiedziałam, żeby tam się kontaktował, że tam mu na pewno pomogą, ponieważ to miało miejsce w Zielonej Górze, więc ja byłabym za daleko, żeby mu w jakikolwiek sposób pomóc. I on przyjął to Pismo Święte ze łzami w oczach i był taki bardzo wzruszony. Powiedział, że nigdy nie dostał jeszcze od nikogo Pisma Świętego. I odeszłyśmy od tego człowieka, pożegnałyśmy się z nim. Wyciągam telefon, bo dostałam SMS-a. No i treść SMS-a no już totalnie mnie zbiła z nóg, ponieważ koleżanka, która nie wiedziała o całej sytuacji, przysłała mi SMS-a o treści. Bóg czeka cierpliwie, aż w końcu zechcesz go kochać, jak żebrak, który stoi milczący i nieruchomy przed kimś, kto może dać mu kawałek chleba. Czas jest tym czekaniem Boga, który żebrze o naszą miłość. I no to dla mnie i dla tej mojej koleżanki no było no naprawdę niesamowite doświadczenie właśnie tego, że można się z Bogiem minąć, z Bogiem ukrytym w drugim człowieku. Że On jest nie tylko kiedy w kościele, nie tylko na modlitwie, ale przychodzi też bardzo konkretnie właśnie w drugim człowieku.

0: się w tobie podoba?
1: Najmniej. Myślę, że moje grzechy, moje... bardzo trudne pytanie.
0: Nie ma obowiązku odpowiedzi.
1: Nie wiem, wydaje mi się, że właśnie... grzechy to po pierwsze, a po drugie brak... to, że jeszcze tak mało kocham innych ludzi. Oczywiście się staram, ale no też to nie jest proste. I myślę, że tego Bóg też ode mnie oczekuje, żebym właśnie przede wszystkim kochała i słuchała Jego głosu.
0: A co mu się najbardziej podoba? Łatwiejsze czy trudniejsze pytanie?
1: Trudniejsze. Nie wiem. Nie wiem. To trzeba by było spytać Pana Boga.
0: Wiesz.
1: Nie wiem, naprawdę. To, że mu służę?
0: To może jest... to, że jesteś. I że nie musisz mu służyć.
1: Tak, to chyba było... sumniejsza odpowiedź.
0: Ja tam nie wiem. Powiedz... Kiedy jest ci trudno, to co przywołujesz w myślach? Jaką sytuację?
1: Kiedy jest mi trudno, nie przywołuję sytuacji, które były kiedyś, tylko zapraszam Pana Boga, żeby wszedł w tą sytuację na modlitwie. I no chyba właśnie te najbardziej, najtrudniejsze sytuacje, które mają miejsce w moim życiu, najbardziej mnie zbliżają też do Pana Boga, bo wtedy zaczynam Go tak szczerze szukać i wołać o Jego pomoc.
0: W jakiej intencji pomodlimy?
1: Może w intencji tych wszystkich, którzy nie doświadczyli jeszcze w swoim życiu miłości Pana Boga, a bardzo chcieli, bardzo by tego pragnęli.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Nie Ojca, Syna, Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem była Ania. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, oddajemy Ci ten czas. Prosimy Cię, żebyś Ty, Panie, dawał nam Twoje słowa, żebyśmy potrafili mówić na Twoją chwałę. I Ciebie, Maryjo, tutaj też serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Pani Marianna Gąsiorek. Witam.
1: Również witam.
0: Pani Marianno, spotkaliśmy się na rekolekcjach ignacjańskich. Który stopień to był?
1: Ja byłam wtedy na drugim stopniu.
0: Jak Pani trafiła na rekolekcje ignacjańskie? Bo to nie taka prosta rzecz.
1: Na rekolekcje ignacjańskie trafiłam z potrzeby serca, a wcześniej jeszcze będąc we wspólnocie Magnificat, przechodziłam różne stopnie, poczynając od szkoły modlitwy, poprzez szkolenia takie duchowe przez 3 czy 4 lata i ta potrzeba wewnętrzna rozwijała się bardzo jakoś tak intensywnie w moim sercu i po konsultacji z moim kierownikiem duchowym doszliśmy do wniosku, że mogę jechać i właśnie pojechałam najpierw na pierwszy, a potem na drugi tydzień rekolekcji ignacjańskich.
0: Niech Pani powie, czy wiarę wyniosła Pani z domu?
1: Tak. Wiarę wyniosłam z domu, ale z domu takiego tradycyjnego i ta wiara była tradycyjna, taka jak w wielu tysiącach domów polskich. Jedynym takim mocnym argumentem u mnie był ojciec, który przekazywał mi bardzo w taki sposób dokładny i z ogromną znajomością i czułością Pismo Święte. Następnie był to ksiądz, który przygotowywał mnie do pierwszej komunii świętej, a był to ksiądz Zygmunt Bodrowski, który wyszedł z Dachau. Te przygotowywanie do pierwszej komunii świętej było zupełnie inne. Takie przygotowanie serca na przyjęcie Jezusa Chrystusa, a nie wyuczenie się poszczególnych formułek. Potem normalnie drogi nasze z domem rozeszły się, kiedy miałam 16 lat. Wiara moja wciąż się utrzymywała na takim bardzo płytkim poziomie i nie było możliwości, nie było kateches, nie było religii. Religię miałam ostatni rok w 5. klasie szkoły podstawowej. Ale miałam bardzo zakorzenione, głęboko, jakoś tak w sercu wyryte tę postawę mojego ojca i tego domu. Ja jego ciągle widziałam klęczącego rano, wieczorem, odmawiającego modlitwy. Śpiewaliśmy razem kolędy, godzinki, pieśni postne. I to mi, pomimo że nie miałam już tego kontaktu potem, ale to mi bardzo tak głęboko zapadło na sercu. No i tak pozostałam w tej wierze, zawierając związek małżeński i już zamieszkaliśmy razem z mężem tutaj w Warszawie i miałam ogromne pragnienie serca, żeby tę wiarę pogłębić ją tak wystarczająco, jak ona była mi potrzebna, bo dostrzegałam, miałam trudności z modlitwą, dostrzegałam, że tej modlitwy, które mnie nauczono w domu, to są takie drogowskazy, że to jest taka dziecięca droga, że ja muszę coś więcej, że muszę szukać tej drogi właściwej.

0: Nie bardzo wiedziałam gdzie i jak, bo i możliwości, warunki na to nie sprzyjały. No i po latach tej mojej udręki, tego poszukiwania, a powiedziałabym nawet cierpienia, dlatego że ta potrzeba jakaś taka była bardzo silna, nie wystarczały mi same msze święte w kościele, homilia w kościele. Ciągle czułam, że potrzebuję czegoś więcej. Że to jest tak jakby na zasadzie, chce mi się pić i nie mogę się niczym napić, a pragnienie moje wciąż wzrasta. No i trafiłam do tej wspólnoty Magnificat. Przeżyłam w tej wspólnocie ogromny wstrząs. Zawalił mi się cały świat stary, dlatego że tam zaczęłam autentycznie poznawać Boga, przeżywać to, czego szukałam od lat, to te spotkania, te słowa, rekolekcje wspólne wyjazdy. Jakoś tak Pan Bóg bardzo mnie dotykał mojego serca, tak raptownie, gwałtownie, chociaż jest bardzo delikatne, może źle powiedziałam, ale to było intensywnie, nie gwałtownie, tylko intensywnie.
1: A proszę powiedzieć, w tym czasie takiego pragnienia niezaspokojonego, jak pani życie się toczyło? Czy to było... Jak to właśnie? No bo chodziła pani normalnie do kościoła, tak, pewnie, tak?
0: Tak. Życie toczyło się normalnie, jak u wielu rodzin katolickich. Męża dostałam też z katolickiej rodziny tradycyjnej, więc mieliśmy to zakorzenione, tak wpisane w serce, że obowiązkiem każdego katolika jest chodzenie do kościoła. I te wszystkie tradycje wyniesione z domu żeśmy podtrzymywali. Natomiast kiedy przyszło na świat dziecko, u mnie ta potrzeba taka duchowa ogromnie wzrosła. Ja w pewnym momencie uprzytomniłam sobie, że ja jako matka właściwie to nie mam co przekazać swoim dzieciom, że to wszystko jest takie płytkie, miałkie, że oni będą dorastali, bo mam dwóch synów i to jeszcze synowie, że będą dorastali zupełnie w innym świecie, w innych warunkach, że zetkną się zupełnie z innym światem, z innymi możliwościami. I my jako rodzice nie będziemy w stanie prawidłowo poprowadzić, pokierować ich na właściwą drogę życia. I ta potrzeba wewnętrzna rosła jeszcze coraz bardziej. I te poszukiwania, czytanie literatury, to wszystko nie wystarczało do momentu, dokąd nie zetknęłam się właśnie ze wspólnotą Magnificat w parafii świętego Józefa na Kole.
1: To była wspólnota parafialna, czy jakaś...
0: Parafialna, kościelna, w naszej parafii...
1: Ale jakaś konkretna formacja, czy to po prostu taka grupa modlitewna parafialna? Czy to była odnowa, czy...
0: Nie. Grupa parafialna powstająca tam się zawiązała i rozwija się do tej pory, jest do tej pory...

0: naszej parafii jest wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. No i ta wspólnota Magnifikat dalej trwa, bo później prowadziła studium życia chrześcijańskiego, które przeszliśmy oboje z mężem. Potem formacja uczniów była 2 lata. To już tę formację uczniów przechodziłam sama. No i tak trwam do tej pory, jeżeli chodzi, no moje życie zmieniło się diametralnie, to jest, powiedziałabym, o 180 stopni, to jest mało powiedziane. Ja zaczęłam patrzeć zupełnie innymi oczami i czuć zupełnie innym sercem. Bóg zaczynał wpisywać w moje serce, wymazywać to zło, a wpisywać dobro do mojego serca. No i tak to trwa do tej pory. Doznałam wielu takich spotkań z Jezusem Chrystusem bezpośrednio.
1: A proszę powiedzieć, co to znaczy, że się życie zmieniło o 180 stopni?
0: Ja po prostu poznawałam Boga, bo ja nie mogłam Jego kochać, skoro Go nie znałam. Ja przez ten okres czasu bycia we wspólnocie poznawałam Jezusa Chrystusa jako swojego przyjaciela, a nie Boga, który będzie mnie tylko sądził. Ta przynależność do tej wspólnoty dała mi możliwość rozwoju duchowego. Ja weszłam w taką głębię duchową przyjaźni z Jezusem Chrystusem, w której trwam do dzisiejszego dnia. Jest to piękne.
1: I jak to się na życie przekłada?
0: Na życie, ponieważ cały czas w tej drodze wspólnej idziemy razem z mężem, więc w życiu naszym zmieniło się wszystko. Zmieniło się nasza postawa do Eucharystii. Codziennie uczęszczamy na Eucharystię, na mszę świętą. 20 lat adoruje Najświętszy Sakrament, mąż trochę krócej. Wychowaliśmy dwóch synów. Synowie służyli do mszy świętej od pierwszej komunii świętej. Nie wiedziałam, co to znaczy problem z dziećmi, co to znaczy namawiać ich, żeby chodzili do spowiedzi czy do kościoła. Ten problem po prostu nie istniał. To wypływało z naszej postawy rodzicielskiej, z naszego życia i tego świadectwa dawania, przekazywania i wskazywania dzieciom drogi.

0: I to pani łączy z tym pogłębieniem życia duchowego.
1: Tak jest. Oczywiście.
0: No, no bo tego się nie da nie. w żaden sposób, że tak powiem, załatwić.
1: Nie, bo to, żeby coś przekazać, to trzeba coś samemu wiedzieć, umieć. A przede wszystkim nie przekazać wargami, a przekazać sercem. To trzeba żyć na co dzień Ewangelią, żeby tę Ewangelię, którą się przyjmuje do swojego serca, można było przekazać innym. W ogóle forma ustna jest zbędna, jeżeli życie katolika jest prowadzone poprzez Ewangelię życia. I w tej Ewangelii życia trwamy do dzisiejszego dnia. Chłopcy skończyli, służyli do mszy przez cały czas, skończyli kursy lektorskie, oświęcenia lektorskie, otrzymali do mszy, służyli, dokąd nie wyprowadzili się od nas z domu, nie pożenili. Więc to było w sumie nie literacko zauważalne, ale zauważalne w naszym codziennym życiu. To była taka, mogła, i to mogę z czystym sercem chcę powiedzieć w tej chwili, to była taka pisana Ewangelia naszego życia w połączeniu z Jezusem Chrystusem, w którym On był Panem i Królem naszego życia. I jest.
0: No bo dzieci w domu to wszystko widzą.
1: Tak. Tak,
0: nie jest, da się mówić co innego, a robić co innego.
1: Bardzo obserwują i jak przypominam sobie w ogóle nasze kontakty, zwłaszcza jakoś tak ja, ze swoimi dziećmi, więc oni są bardzo dobrymi obserwatorami i żeby mieć szacunek u dzieci, to trzeba ten szacunek mieć w sobie i w swoim życiu, swoim życiem pokazywać, jak ważny jest każdy człowiek i jak należy szanować każdego człowieka, bo tak szanuje nas Jezus Chrystus. I wtedy zbędne są wszystkie nauki, zbędne są nakazy, zakazy, bo to jest żywy obraz, to jest odbicie domowego domu, przekłada się na życie również dzieci. Dziś są żonaci, mają swoje dzieci i obydwaj wiernie trwają w wierze rzymskokatolickiej i swoje dzieci wychowują też na wzór, jakich wychowywano w domu. Jestem osobą chyba jakoś tak szczególnie umiłowaną przez Jezusa, bo Jezus mi się objawiał kilkakrotnie w moim życiu, więc ja byłam prawdopodobnie trochę takim opornym dzieckiem i dociekliwym do tego stopnia, że Jezus sam osobiście dotykał mojego serca w sposób taki namacalny, co miało odzwierciedlenie w uzdrowieniu, co miało odzwierciedlenie ujrzenie Jego na krzyżu, następnie w Kalwarii Zebrzydowskiej przy 10 stacji i ten kontakt taki osobisty z żywym Jezusem Chrystusem wpisywał się i jest głęboko w moim sercu.

To była 10. rocznica adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii, rekolekcje adwentowe. Ja wtedy miałam bardzo silne krwotoki z nosa, jak również omdlenia. Byłam w szpitalu, wykonano mi bardzo wiele badań i nie znaleziono przyczyny powstania tej choroby. I w tych rekolekcjach była, to wtedy odprawiał je ksiądz z grupą Odnowy w Duchu Świętym. I w czasie tych rekolekcji była jedna msza święta poświęcona uzdrowieniu i kapłan, niosąc Najświętszy Sakrament, obchodził dookoła kościół, niemalże przystając przy każdej osobie. Ja wtedy byłam nawet, nie byłam w łasce uświęcającej, przyjechałam z drogi i było mi tak bardzo, bardzo przykro, kiedy stanął przy mnie kapłan z Najświętszym Sakramentem. Ja po prostu się rozpłakałam, mówię, no Jezu, co ja Ci mam powiedzieć, jak ja nawet nie jestem w łasce uświęcającej. Ten kapłan odszedł i za chwilę słyszę, jak z tej grupy Odnowy w Duchu Świętym, bo ktoś tam mówi, że w tej chwili zostaje uzdrowiona pani, która miała krwotoki i omdlenia. A ja jeszcze to jakoś tak nie przyjęłam tego do siebie. No, na tyle ludzi to nie, na pewno nie jedna miała te same objawy. Bo jeszcze tak niezbyt jasno ta pani powiedziała. Później kapłan doszedł z tym Najświętszym Sakramentem do ołtarza, postawił Najświętszy Sakrament i powtórzył po raz drugi, że w tej chwili jest uzdrowiona pani, która ma 54 lata z krwotoku, z omdleń i z nerwicy żołądka, jeszcze dodał wtedy. I ja poczułam, jak mi dreszcz od dużego palca przeszedł przez całą mnie do samego czubka głowy. I od tamtego momentu jeszcze mi kropla krwi nie pociekła i ani razu nie zemdlałam, ani nawet nie miałam takiej słabości omdlenia. To było właśnie na rekolekcjach adwentowych. I zaraz na rekolekcjach w poście, tych wielkopostnych, miałam zaplanowaną operację na torbiele. Miałam torbiele na jajnikach i ta operacja była przygotowywana dosyć długo, bo nie było miejsca, ja czekałam, robiłam różne badania, było wiele badań i wreszcie nadszedł ten dzień, już była oddana krew, było zaplanowane, że mam się zgłosić na godzinę 9 i będzie wykonana operacja. I był to dzień mojej adoracji, właśnie w dziesięciolecie adoracji Najświętszego Sakramentu. I jak jechaliśmy do szpitala, wstąpiliśmy do kościoła. Ja stanęłam przed Najświętszym Sakramentem już nie klęcząc i nie byłam nawet w stanie pozbierać myśli, żeby pomodlić się jakąś specjalną modlitwą. Spojrzałam na Jezusa w Najświętszym Sakramencie i ze łzami w oczach tylko powiedziałam: Jezu, ufam Tobie.

Jak wyszłam z kaplicy adoracyjnej, od dużego ołtarza szedł właśnie ojciec, który prowadził rekolekcję. I ja z tej bocznej nawy, jakaś taka siła mnie wypchała, wyrzuciła wprost do tego ojca, podbiegłam do niego i mówię: ojcze, ja w tej chwili jadę na operację, niech mi ojciec pobłogosławi. On mi położył ręce na głowę, pobłogosławił i mówi: wrócisz zaraz. I myśmy wsiadłam do samochodu, pojechaliśmy, jedziemy już w drodze, gdzieś tak w połowie drogi, ja poczułam, że takie ukłucia, ponieważ miałam już inne operacje, wiedziałam, jak to wygląda, jakby ktoś mi coś zszywał, tak jakby ukłucia i przeciąganie nitką.

2 godziny. I o określonej godzinie miała się odbyć operacja. I w ostatniej chwili poproszono mnie na ostatnie badania do ordynatora. On mnie właśnie do szpitala przyjmował. I ordynator mnie bada, ale patrzę, że jakoś mu się zmienia twarz. I tak zastanawia się i mówi, niech się pani jeszcze przekręci na bok. Przekręciłam się, mówię, a co się stało? Nic, mówi, tylko ja tu nie wyczuwam torbieli. Ale mówię, panie ordynatorze, pan sam mnie przyjmował ja wiem o tym, ja tu mam wszystko napisane, tylko ja nie widzę tutaj torbieli. Więc stało 3 lekarzy, wszyscy stanęli na baczność. Ordynator poprosił, żeby mnie wzięli na badanie na USG. Zaprowadzono mnie na USG, ponieważ to było w szpitalu na Inflanckiej, więc to badanie jest z monitorem takim, żeby mamy widziały swoje niemowlęta. Więc ja się tak spoglądam na ten ekran i patrzę, że tam nie ma żadnych plam, ani w ogóle czysto jest. Bada we wszystkie strony, to od wewnątrz. I powiem mi dziękuję. Ja zeszłam, mówię to co... On mówi, nie, tu nie ma nic. Przyszła jeszcze doktor chirurg, mówi, no i co? Mówi, tu nie ma żadnych torbieli. Mówi, tu nie ma nic, tu nie ma, mówi, nawet śladu, że były torbiele. Jak ja stamtąd wyszłam, jak ja szłam, czy ja fruwałam, nie wiem. Ja nic nie widziałam, ja tylko miałam jedną myśl. Ja zostałam cudownie uzdrowiona. Ja spośród tylu milionów ludzi to jest niemożliwe. Wyskoczyłam stamtąd i weszłam do pokoju. Było nas 7 w pokoju i mówię, nie będę miała operacji. Te 7 pań, jak jeden mąż, podniosły się na tych łóżkach, oczy zwrócone, a szłam do szpitala, wzięłam ze sobą obrazek Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. I chyba bardziej na ten obrazek, że ta Matka Boska mnie w jakiś sposób uratowała, niż na mnie. Ja jak usiadłam na tym łóżku, to tak wrosłam w to łóżko i w ogóle miałam jeden mętlik taki w głowie. Jak to jest możliwe, jak ja robiłam 4 razy badania i one rosły i teraz ich naraz nie ma.

I w tym momencie weszła właśnie ta chirurg, która była przy badaniu i ja ją pytam, wie pani doktor, niech mi pani powie tak szczerze, czy te torbiele zginęły, czy one się zmniejszają, że nie trzeba ich operować. A ona mówi, nie, proszę pani, tam nie ma nawet blizny żadnej, żadnego śladu. Jeszcze miałam tę przytomność, mówię, Boże, to ja udokumentowane uzdrowienie. Mówię, pani doktora, czy ja dostanę jakiś dokument na to? Mówi, tak, dostanie pani normalnie kartę ze szpitala informacyjną. Niech pani idzie, mówi, do statystyki po dowód osobisty. Pani już może wychodzić do domu. I ja w tym momencie, jak tak usiadłam, tak zasnęłam, że do tej statystyki nie poszłam, nie wiem, co się ze mną stało. Jak się obudziłam, to już statystyka była zamknięta, zadzwoniłam do domu i mąż zdążył dojść. To wszystko trwało łącznie 3 godziny, bo tam coś jeszcze na mieście załatwiał i ja mówię, usiądź, jak stoisz. A mówi, co się stało? Co wypisuje cię ze szpitala? Mówię, tak, nie rozbieraj się, tylko przyjeżdżaj, bo ja idę do domu. A co się stało? Mówię, zostałam uzdrowiona. No przyjechał po mnie i najbardziej dziwna sytuacja to była właśnie w domu, bo jak mąż, wróciliśmy, to mąż za nie mówił, ja też. Syn wrócił z Gdańska, bo był w delegacji. Jak wszedł, miał zajechać do szpitala. Ja zadzwoniłam, mówię, nie zajeżdżaj do szpitala, bo jestem w domu. Wraca, wchodzi do mieszkania i mówi, a co się stało? Ja mówię, zostałam uzdrowiona. On tak jak stał przy fotelu, tak go wbiło w ten fotel.

I tak samo za nie mówił i w ogóle nie wiedzieliśmy, jak ze sobą zacząć rozmowę. No ale fakt jest faktem. Zostałam uzdrowiona. Dokumentacja jest pełna w parafii. Zaraz pobiegłam na 17 na te rekolekcje. Do tego księdza, który mnie błogosławił, mówię, proszę, ojca, ja już jestem. No mówiłem ci, że wrócisz zaraz. Ale mówi, proszę mnie tu opisać, bo to, mówi, takie zdarzenie to nierzadko się trafia. Ja mówię, dobrze, opiszę to szybko i księdzu jeszcze, mówię, w czasie tych rekolekcji dam. No i tak zrobiłam. I jedno dałam pełną dokumentację księdzu proboszczowi u nas w parafii, a drugą dałam właśnie temu księdzu, który był obecny jako ten świadek tego uzdrowienia.

byłam w takim dołku psychicznym, tak zwanej pustyni życia, jak to się nazywa, opuszczenia takiego całkowitego, byłam tak przygnębiona, udręczona, umęczona, takie zaczęły się robić różnego rodzaju konflikty między znajomymi, takie w ogóle nie mające związku ani z moim życiem, ani z postępowaniem. I wybraliśmy się z mężem w pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. I ja tak idąc po tych dróżkach, tą drogą krzyżową, no myślałam, że już nie dojdę. Było mi tak wszystko jedno, co się ze mną stanie. I idąc tak się mówiłam, Panie Jezu, ja już naprawdę nie mam siły. Tak zaczęłam mieć i problemy z mężem. I tak wchodzę na tę 10. stację, tak ostatkiem sił wchodzę taką spuszczoną głową i raptem otwieram oczy, a tam jest te obrazy są takie duże, że ten obraz równi prawie ze mną. Otwieram oczy, a ja widzę żywego Chrystusa, któremu te rany pulsują żywą krwią. Ja normalnie się zachłysnęłam i ta żywa postać tak momentalnie się wchłonęła w te. I wewnątrz, w swoim sercu słyszę takie słowa, jak przed tym, jak mi się pokazał. Popatrz na mnie, ja Bóg. Jestem opluty, wydrwiony, wykpiony. Ja Bóg. Popatrz na mnie. Jak ja się wtedy rozpłakałam, Boże, ja myślałam, że mi się serce rozsypie, nie wiem na ile części. I ja nic nie widziałam, szłam. Tylko nikt nawet tego nie zwrócił uwagi, że pielgrzymi szli sobie, rozmawiali. Siostra zakonna jedna była, podeszła do mnie, wzięła mnie tak pod rękę i mówi, było dotknięcie. Ja mówię, tak, bardzo głębokie. To był ten jeden przypadek. A drugi, to miał miejsce znowu ten przypadek, to dotyczy poznania słodyczy cierpienia. Bo ja przyjmując słowa Jezusa Chrystusa, że moje brzemię jest słodkie, a jarzmo lekkie, nigdy nie mogłam pojąć tych słów. Bo mi się wydawało, że jest to niemożliwe, żeby brzemię było lekkie, kiedy Chrystus przyjął na siebie grzechy całego świata, odpowiedzialność za każdego człowieka, zbrodniarza, pijaka, prostytutkę. Jest to niepojęte i niemożliwe, a znowu jarzmo, które ogranicza wolność poruszania się, żeby było słodkie. Ale jakoś ten fragment Ewangelii świętego Mateusza w tym wersecie 30 utkwił mi tak głęboko, ja ciągle do niego wracałam.

Znalazłam się w szpitalu w bardzo krytycznej sytuacji. Był to 2004 rok, gdzie moje życie było na granicy, na ostrzu noża, tak po prostu powiedziawszy. Zachorowałam na przepukliny, dwie przepukliny, a potem okazało się, że miałam zamknięty obieg jelitowy, przerośnięte jelita do po bliznach operacyjnych, bo byłam 6 razy operowana i groziło mi to, gdyby mi nie wykonano tej operacji tego dnia, to prawdopodobnie rana by mnie doczekała do rana. Była to dosyć długa historia, bo mnie nie chciano operować z racji tych operacji, tych blizn, które miałam. I zaczęłam walczyć po swojemu, żeby się dostać do ordynatora. Stałam pod drzwiami jednego dnia, tu miałam worek, tu miałam kroplówkę, tam miałam coś, tak z tymi aparatami, z tą aparaturą pod drzwiami stanęłam i jednego dnia się nie dostałam, więc drugiego dnia poszłam, bo nie wierzyłam mężowi, nie wierzyłam synowi. Mówię, ja pójdę sama, pokażę ordynatorowi, jak to wygląda i muszą mi tę operację wykonać. I stojąc drugiego dnia, usłyszałam taki głos: co ty tutaj robisz? Czy jeszcze nie wiesz, że jestem najlepszym lekarzem? I mnie się ogarnął mnie w ogóle taki ogromny wstyd. Tak mi się zrobiło wstyd, mówię, no rzeczywiście. I zawróciłam, jeszcze nawet lekarz przechodził, mówi, to ja pani pomogę, może wejdziemy razem do tego ordynatora. Ja mówię, nie, już dziękuję. I zawróciłam, przyszłam do pokoju, weszłam do swojego łóżka i mówię, Jezu, ufam Tobie. Faktycznie, jak ja mogłam walczyć na swoją rękę, mając już doświadczenie, że Ty jesteś Bogiem żywym i możesz wszystko. I w tym momencie, kiedy wypowiedziałam, Jezu, ufam Tobie, w Twoje ręce oddaję swoje życie. I zobaczyłam taki piękny, złoty krzyż, a na nim Jezusa Chrystusa żywego, okropnie zmaltretowanego. Rana na ranie, korona cierniowa osunęła się tak na oczy. Prawe oko było tak potwornie tutaj zmasakrowane, spuchnięte, że w ogóle nie było widać, jak Jezus otwierał. Otwierał usta, ale ja nie słyszałam słów, co mówił. Krew spływała po całym ciele i spod tej cierniowej korony opływała całe jego ciało. Ja jak zobaczyłam ten krzyż, to krzyknęłam na cały głos, jaki piękny złoty krzyż. Ale nikt nie zobaczył tego krzyża. Ja z tym obrazem pozostałam.

I tego samego dnia wzięto mnie na operację. Jak się obudziłam po operacji, byłam pod respiratorem, pod monitorem, pod różną aparaturą. Ja naokoło w ogóle cała byłam opięta w jakieś aparaty, których nigdy na oczy nie widziałam. Znalazłam się na OIOM-ie, jeszcze na tym łóżku, który mnie przywieźli z operacji. I poczułam taką ogromną miłość. Było mi tak cudownie, było mi tak dobrze, było mi tak lekko, tak słodko. Czułam, że jestem gdzieś w jakimś niebiańskim miejscu, że ktoś mnie, jakieś ręce takie potężne trzymają mnie na ręku. Jestem trzymana na ręku, kołysana i taka słodycz niesamowita. Tak chciałam, żeby, pomimo, że nie mogłam, bo tu miałam respirator, tak chciałam, żeby ta chwila trwała jak najdłużej, żeby to się nie skończyło. To łóżko, te łóżka są bardzo niewygodne, bo one są wąskie, a one były takie dla mnie dopasowane. Tak dopasowane, że każda część mojego ciała to leżała tam, gdzie powinna należeć, nic mnie nie uwierało, nic mnie nie bolało, nic, kompletnie nic. Czułam, jak ktoś mi przykrywa kołdrą. Nikogo nie było, bo sala była, tylko byli chorzy. Akurat w tym momencie nie było nawet lekarza. Inni pacjenci, bo było nas czworo na tej sali, tam a to leki im podawali, a to i do mnie lekarka doszła, mówi, może pani dać zastrzyk, a ja kręciłam głową nie i byłam zła, że ona mi przeszkadza, że ona mi przerywa tę cudowną chwilę, w której ja w tej chwili jestem, której chcę, żeby ta chwila trwała nie wiem ile. To ja nie potrafię opisać tej słodyczy, ja nie potrafię wyrazić tego, co wtedy się ze mną działo. To nieważna była ta aparatura, to nieważne, lekarz przyszedł i mówi, proszę pani, no mieliśmy z panią trochę kłopotu, no ale już jest po wszystkim. Ja byłam też zła, że on mi to mówi i przeszkadza, to nieprawda, bo mi jest tak dobrze, mi jest tak słodko. Mąż przyszedł, żeby na chwilę tam go wpuścili. Też mówię, wyjdź stąd jak najszybciej, wyjdź stąd. Ręką mu pokazywałam, bo nie, przez respirator nie mogłam mówić. Nie dostałam, nie przyjęłam ani jednego zastrzyku przeciwbólowego. Nie było żadnego problemu. Nie zrywałam aparatury. Po 2 godzinach odjęto mi tę aparaturę. Zawieziono mnie na salę. Nic mnie nie bolało, ale to do nic, kompletnie nie czułam żadnego bólu. Jeszcze nawet miałam przygotowane, jak były sale 7-osobowe, to ja dostałam sale 2-osobowe i przez 3 dni jeszcze byłam sama w tej sali. Nic. Codziennie przychodził lekarz, codziennie przychodziła parę razy pielęgniarka, może pani dać zastrzyk, może pani boli. Mówię, siostro, nic mnie nie boli. Jak mnie będzie bolało, to ja o ten zastrzyk poproszę.

0: Kiedy zbliżała się godzina 12 w nocy, ja się budziłam. Ja się budziłam, albo ktoś mnie budził. Wyspana, trzeźwa, jednej nocy. I tak sobie myślę, no godzina 12, nie mogę zasnąć. Zaczęłam się modlić. I po godzinnej takiej modlitwie zasypiałam. Następnego dnia o tej samej porze to samo. Następnego dnia o tej samej porze to samo. To budzenie o godzinie 12, tak między 12 a 1, trwało chyba o długo, ze 2 lata. Regularnie o tej samej, ja z początku nie rozumiałam, a potem zrozumiałam, że jest to czas, który po prostu Pan Jezus chce ze mną rozmawiać i potrzebuje jakiejś mojej bliskości, mojej miłości, czy odpowiedzi na Jego miłość moją miłością. Więc czyniłam to każdego dnia bez problemu, modliłam się. A jak się nie modliłam, to po prostu miałam oczy skierowane na obraz Miłosierdzia Bożego bądź Matki Bożej z otwartym sercem. I po godzinie takiego czuwania po prostu zasypiałam. Więc te żywe takie kontakty w tych miejscach, one się objawiały takiej styczności osobistej, już nie nieodczuwalnej, a widzialnej.
1: A rekolekcje ignacjańskie, czy to jest jakiś ważny etap na drodze duchowej?
0: Rekolekcje ignacjańskie dla mnie to jest tak jak dla ryby woda. Ja bardzo wiele słyszałam o rekolekcjach ignacjańskich i nie mogłam zrozumieć, dlaczego one są owiane taką tajemnicą jakąś taką. I odważnie pojechałam na te rekolekcje. Właśnie za niedługo jadę ponownie. To już na trzeci etap. Ale na tych rekolekcjach ignacjańskich to ja po prostu byłam z Jezusem. Przez całe te rekolekcje. Ja na pierwszym etapie to miałam bardzo silny taki proces oczyszczania, uzdrawiania z ran przeszłości. Przeżywałam wszystkie te etapy w moim życiu, które raniły moje serce. Jestem przecież dzieckiem wojny. Więc bardzo, bardzo to przeżywałam, ale trafiłam na bardzo takiego kierownika duchowego, który w mig jakoś tak rozszyfrował moją osobowość, moją wrażliwość i bardzo mi w tym pomagał. Następne pierwszego tygodnia była ta sama historia, a już na drugim tygodniu rekolekcji ignacjańskich ja autentycznie, zupełnie innymi oczami spojrzałam na siebie, na swoją przeszłość, przyszłość, a przede wszystkim poczułam takie wewnętrzne pragnienie bycia dokładnie z Jezusem Chrystusem.

0: bycia razem, czuwania, nawet, bo ja w nocy adoruję Najświętszy Sakrament też w piątek od 0 do 2 w nocy, więc wychodziłam na tych rekolekcjach, też nie za bardzo mile widział ten kierownik, w nocy, żeby z tym Jezusem w tej ciszy, w tej kaplicy albo w oratorium być.
1: A proszę powiedzieć, czy Pan Bóg wzywa Panią do jakiejś służby? Oprócz tej właśnie nieustającej adoracji.
0: Do służby to Pan Bóg mnie wzywał wcześniej, nim byłam w nim, z nim na etapie takiej zażyłości. Były misje u nas w parafii i jedna z homilii, ja już nie pamiętam dokładnie czego dotyczyła, ale w każdym bądź razie, że człowiek w życiu nie może się ograniczyć tylko do swoich potrzeb osobistych, że musi się rozejrzeć dookoła, jakie są potrzeby wobec innych ludzi. I ja pamiętam, doszłam na róg ciołka i wrożka, a tam jest dom dziecka na Dalibora 1. I tak mój wzrok został skierowany na ten dom dziecka. Mówię, tak właściwie to mogłabym pomóc tym dzieciom. I poszłam następnego dnia do sióstr zakonnych. Zapytałam, czy dzieci chodzą do domu z domu dziecka na lekcje religii. Ona mówi, tak, tylko mówione są takie bardzo zaniedbane. I ja mówię, to jeżeli siostra będzie miała potrzebę i będzie taka potrzeba, to proszę te dzieci przysyłać do mnie, ja siostrze pomogę przygotować ich do pierwszej komunii. I zaraz następnego dnia przyszły dwie dziewczynki z listem od siostry. No i tak się zaczęło. A jak się tak zaczęło, to się zrobił u nas w domu drugi mały dom dziecka. Ochrzciliśmy 7 dzieci. 9 doprowadzili do Komunii Świętej. Mieliśmy zamiar, bo przygarnęliśmy dziewczynkę taką chorą, 12 lat, i podjęliśmy już decyzję ją nie adoptować, ale przyjąć jako rodzina zastępcza. No i dom dziecka nam ją zabrał. Był to akurat stan wojenny, kiedy ona była u nas. No, bo zakomunikowano, że taka jest sytuacja, co było nieprawdą. Ona też była doprowadzana do komunii, a potem nam ją po prostu w brutalny sposób zabrano. W momencie, kiedy podjęliśmy tę decyzję, tłumaczono jej, że my jesteśmy za biedni, że dzieci wyjeżdżają wtedy do Hiszpanii, czy za granicę, przywozili te stare ciuchy różne, te dziecko jest łakome, zrobili zbiorowy paszport, wysłali. Przeżyliśmy ogromną tragedię, bo już żeśmy się przyzwyczaili do niej. Ona jak do nas przyszła, miała same oceny niedostateczne, potem się tak pięknie rozwijała. Wszyscyśmy nad nią pracowali, synowie przecież byli, studiowali, więc bardzo szybko wyrównała poziom oceny, już nie miała ocen niedostatecznych i taka była, no kwitła dosłownie i w miesiąc przed pierwszą komunią nam ją zabrali. Miała sukienkę, wszystko, ale jeszcze później jak wróciła, to nie była Hiszpania, tylko Holandia, no to jeszcze przyszła do nas na tydzień, do komunii została doprowadzona.

Ja dzisiaj, kiedy się zastanawiam nad swoim życiem, to zresztą nieraz poruszałam ten problem ze swoim kierownikiem duchowym, że tak naprawdę to wtedy, kiedy ja mało znałam Jezusa i powiedziałabym, że tak jak dzisiaj to go prawie wcale nie znałam, bo znałam go tylko z literatury, w ogóle a dziś zupełnie w inny sposób to odbieram. To ja więcej robiłam różnych uczynków miłosierdzia, jak teraz. Teraz bym powiedziała, że Pan Bóg mnie powołuje zupełnie do... powiedziałabym inaczej. Nie żąda ode mnie uczynku, żąda ode mnie bycia przy Nim, trwania przy Nim. Co się dalej okaże, nie wiem. 5 lat bardzo broniłam się przed objęciem takiego superiora, bo u nas jest bractwo adoracyjne, superiora tego bractwa adoracyjnego, bo wydawało mi się, że nie nadaje się, nie potrafię. To jest dla mnie było tak ogromnie ważna, wielka sprawa, że ja no niegodna byłam do takiej służby, bo tak sobie to wyobrażałam. Jednak Pan Jezus nie dał, nie pozwolił mi pozostać w spokoju. Trwało to, mówię, do ubiegłego roku, do lutego, gdzie ksiądz proboszcz siłą wcisnął mi, po prostu wcisnął mi to prowadzenie, jako na razie jako pomoc. I dzisiaj śmieję się, że zostałam przymuszona, jak Cyrenejczyk, do dźwigania krzyża Jezusowego, tak ja do Bractwa Adoracyjnego, do pełnienia służby przy Bractwie Adoracyjnym. Właśnie w sobotę, w tę sobotę, zostałam oficjalnie ustanowiona superiorem Bractwa Adoracyjnego na podstawie tam specjalnego dekretu i cała odbyła się uroczystość. Także kiedy tak analizuję, jak czasami nie śpię albo zresztą bardzo często nie pracuję, więc często zastanawiam się nad swoim życiem i to tak mówię, że wtedy, kiedy nie rozumiałam, to mogłam chyba łatwiej wykonywać te doczesne, te takie czynności, pomoc, uczynki na tym świecie i dla tego świata. Natomiast dzisiaj chyba właśnie Pan Bóg potrzebuje mojego serca. Nie tyle pracy fizycznej, nie tyle nawet takie czasami otrzymuję natchnienia, że potrzebuję, abym przy Nim trwała, Jego miłości i żebym rozlewała tę miłość na ludzi, których spotykam na swojej drodze.

0: Jakiego Boga pani poznała? Kim on jest?
1: Boga poznałam, który jest moim przyjacielem, najlepszym przyjacielem. Jest osobą, którą czuję. Wiem, że jest przy mnie, mało idzie przede mną. Dźwiga ze mną razem mój krzyż, którego ja bym sama nie uniosła, gdyby on przede mną nie szedł. I miałam na ostatnich rekolekcjach właśnie w ubiegłym roku we wspólnocie takie widzenie, jak nie wiedziałam, że to jest Jezus, ale szedł mężczyzna, który niósł krzyż tu, gdzie są ramiona, a ja za nim tu, gdzie jest ten koniec. I byłam wtedy w takim dołku pustynnym i wyszliśmy tak już bardzo wysoko na górę i w pewnym momencie zobaczyłam, że ten mężczyzna zostawił mnie z tym krzyżem, a sam znalazł się na szczycie tej góry i zobaczyłam, że to jest Jezus. I który mówi, zobacz, już jesteś prawie u szczytu, a ja tu jestem. Nie jesteś sama. Jest mi bardzo... Nie czuję Boga jako... osoby, która będzie mnie karać, która będzie mnie jakoś domagać się rzeczy, których nie jestem w stanie podołać, tylko tego, który jest tak bardzo delikatny, tak bardzo wrażliwy. Przychodzi w takim w momentach, kiedy ja się najmniej spodziewam. Przychodzi wtedy, kiedy jestem zupełnie opuszczona, zupełnie sama. Wiem, że zawsze mogę na niego liczyć. Wiem, że zawsze otrzymam pomoc. A przede wszystkim wysłuchuję wszystkich moich próśb, które do niego zanoszę. Jest mi tak bardzo bliski, kochany. Takim go poznałam, takim go czuję.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Oj, pomodlimy się w intencji dwóch chłopców, których spotkałam właśnie znowu następne w sobotę, którzy wskoczyli do tramwaju i chcieli rozróbę zrobić w tramwaju, a oni, i usiadł jeden z nich i zaczęłam mu tłumaczyć, on się tak patrzył, no już nie będę, bo to za długo zajmie czasu, ale sam finał, on tak mówi, proszę pani, ja mam 20 lat, nikt ze mną jeszcze tak nie rozmawiał, pani mi poda swoją rękę. Tak spojrzałam, ale podałam mu tę rękę. On wziął moją rękę w obydwie dłonie. Ucałował raz, spojrzał na mnie, potem pocałował drugi raz. I mówi, proszę pani, te słowa wezmę głęboko sobie do serca. I chciałabym właśnie, żebyśmy się za tych dwóch chłopców pomodlili, których chowała ulica przez 10 lat.
0: Zapraszam, drodzy państwo. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym gościem dzisiejszym była pani Marianna Gąsiorek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, przepraszam Cię za wszystko to, co nie podoba się, Tobie się nie podoba w naszym działaniu. Prosimy Cię o miłosierdzie, prosimy Cię o światło na ten czas, abyśmy potrafili Ciebie chwalić przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Maryjo, serdecznie też zapraszamy do tego spotkania pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami.
0: Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest brat Piotr Wardawy. Kapucyn, witam.
1: Szczęść Boże, witam.
0: Kapucyni w Warszawie. Taki zakon w takim dużym mieście. Czy to jest sposób na spotkanie się z biedą ludzką?
1: Tak. W Warszawie szczególnie jest to bardzo łatwe. Wystarczy wyjść na dworzec centralny, przejść się koło Carrefoura, koło dworca Wileńskiego. Oni tam wszędzie są, wszędzie stoją. A jak jeszcze wiemy, gdzie się zapuszczać w kanały żerańskie, to ich spotkamy właśnie tam. I oczywiście na Miodowej, przy naszej kuchni, gdzie wydają posiłki codziennie, przez 2 godziny są tam obecni.
0: Co to są za ludzie?
1: To są ludzie przede wszystkim klasycznie bezdomni, którzy po prostu od wielu lat żyją po kanałach, po śmietnikach, czasami korzystają z różnych noclegowni. Ludzie, którzy mieszkają w jakichś domach, ale nie stać ich na posiłek, albo po prostu są uzależnieni i nie są w stanie, od alkoholu przeważnie uzależnieni, i nie są w stanie systematycznie zapracować na coś innego, albo po prostu ta kuchnia, to miejsce, spotkanie z nami jest dla nich takim sposobem życia, spędzaniem czasu tego popołudnia, przyjść do kapucynów, trochę pogadać i zjeść coś ciepłego.
0: Kiedy brat ich pierwszy raz zobaczył, takich ludzi, no zupełnie oddzielonych od nas, jakoś od tego świata normalnego, dalekich. Jakie to jest uczucie?
1: Przede wszystkim to na początku jest wielka niepewność, co to są za ludzie. Jak z nimi rozmawiać w ogóle, dlaczego oni tacy są, i też włącza się bardzo mocny mechanizm osądzania, krytykowania, dlaczego on taki jest i dlaczego on do mnie podchodzi, czego chce ze mną rozmawiać i w jaki w ogóle ja sposób mogę do niego rozmawiać. Jest to tak bardzo odrębny świat, że ja sam automatycznie w pewnym sensie zamykałem się na nich, cały czas podejrzewając ich o to, że kombinują, manipulują mną. Jest to bardzo mocne u nich i to jest właśnie ten świat całkowitego odrzucenia. Pomijając już te sprawy jakieś psychiczne, duchowe, to nawet sposób ich dbania, może nie dbania o higienę, czasami jest tak odrzucający, że no, trzeba się dobrze ustawić z wiatrem, żeby po prostu spokojnie z nimi rozmawiać, nie?

0: Jak tutaj ma się zachować chrześcijanin i jeszcze w dodatku w habicie?
1: Chrześcijanin w habicie. Przede wszystkim to rozmawiać. To jest podstawa. Oni potrzebują coś zjeść, potrzebują jakiegoś ciepłego ubrania, ale tego, czego najbardziej potrzebują, to jest po prostu normalna rozmowa, traktowanie ich jak normalnych ludzi. Mam takie spotkania cotygodniowe, to taki klasyczny bezdomny. Powiedział, że on tu lubi przychodzić, ponieważ tutaj czuje się normalnie, tutaj nikt nim nie pogardza, tutaj ma swoją godność, po prostu lubi tu przychodzić, bo jak siedzi gdzieś tam na Starym Mieście, gdzieś łazi, nawet sprząta na jakichś parkingach, to zawsze jest tym bezdomnym, zawsze jest tym, na którego patrzy się z góry. I oni tego potrzebują, po prostu takiej normalności, pomimo tego, że tak bardzo odstają od naszego życia.
0: Skąd wybór zakonu?
1: Zakon zafascynował mnie przede wszystkim ludźmi. Kiedy w ogóle zacząłem myśleć o powołaniu, to pierwsza informacja od znajomej siostry zakonnej była taka, że kapucyni, jeżeli do franciszkanów, to do kapucynów. I w ten sposób nawiązałem z nimi kontakt, pierwsze rekolekcje gdzieś w górach, wypady. I to, co najbardziej mi się spodobało, to pewien styl bycia tych braci. Takie wówczas mnie wszelkie szaleństwo pociągało, włóczęga, takie również były pielgrzymki powołaniowe, spaliśmy tam, gdzie Pan Bóg nam pozwolił. I klimat wspólnoty, jaką kapucyni mi pokazali wówczas, bardzo mnie pociągnął i jakoś czułem się, że to jest tak bardzo naturalne, mi bliskie. No i dlatego dałem się wciągnąć w ten zakon.
0: Ale powołanie to jest coś, co buduje się długo. Z jakiej rodziny brat wyszedł?
1: Z rodziny takiej klasycznej, praktykującej.
0: Skąd? Gdzie mieszkali? Gdzie mieszkają?
1: Rodzice obecnie mieszkają w Kozińcach, 100 kilometrów stąd na południe, przy Puszczy Kozińskiej. I tam gdzieś właśnie w tej rodzinie, powiem tak, że ja jeszcze do końca nie uświadamiałem sobie mojego powołania pod koniec szkoły podstawowej, a moja mama już wyczuwała te sprawy, już się bała i kiedyś właśnie o tym mówiła, że coś już tutaj w tym kierunku będzie. Ja na zasadzie pewnych pobożnych życzeń, fajnych fantazji, że fajnie byłoby coś zrobić dla drugiego człowieka, na przykład zostać księdzem i w stan kapłański, duchowny, a mama to już wiedziała, ona sobie tą całą mozaikę układała powolutku. Później, zanim jej powiedziałem oficjalnie, to ona i tak już wiedziała.
0: Czy brat miał w dzieciństwie świadków wiary? Takie osoby, co do których nie ma wątpliwości, że mają relację osobową z Chrystusem.
1: Tak, tak. Przede wszystkim był to kapelan sióstr franciszkanek o cierpiących, który pracował u nich w Kozienicach. I on mnie znał od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Ja byłem ministrantem 10 lat u niego. I w pewnym momencie stał się moim spowiednikiem, kierownikiem duchowym. I to był człowiek, który mnie urzekał swoją otwartością na drugiego człowieka, pewną dobrocią, sposobem wypowiadania się w ogóle o innych ludziach. Co mnie u niego tak pociągało, że on nigdy nie osądzał, nie mówił źle, ale nawet było coś ewidentnie złego, to on tak to potrafi powiedzieć, że zawsze jakieś dobro z tego wynikało. No człowiek, który mnie znał od podszewki, wiedział o mnie wszystko, nawet który powiedział, że wiesz co, ja to nie radziłbym ci iść do zakonu. Ale ty masz swoich braci, niech oni ci doradzają. Myślę, że zrobi tutaj świetne posunięcie, nie chcąc wpływać na moją decyzję, wręcz mnie zniechęcić.
0: Żeby ją sprawdzić, tak?
1: Myślę, że tak. Teraz jak z perspektywy na to patrzę, wtedy nie rozumiałem do końca tego, dlaczego on tak mówi, ale to była po prostu taka wielka próba dla mnie. Człowiek, który mówi mi, który mnie zna, że mam powołanie, on był pewien tego, mówi mi, że według niego to chyba nie powinien być zakon. Nie wiem, on nie wie, czy ja wytrzymam. No z pomocą Bożą na razie jestem.

0: kiedy zaczęło się u brata formułowanie takiej właśnie relacji, jaką widział brat tego kapłana? Jak Chrystus przychodzi do życia? No bo na początku to są pobożności, prawda?
1: Tak, tak. To było tak, że jak ja byłem ministrantem, to pamiętam nudne różańce. Chodziłem do kaplicy, do sióstr i był różaniec, który zawsze mi się nużył. Robiłem różne, myślałem o różnych innych rzeczach, liczyłem sobie pewne rzeczy przy ołtarzu, z tego co pamiętam, w podstawówce, ale mnie to pociągało. Również klimat, który siostry wytwarzały, był bardzo ciekawy. Ja to zawsze mówię, że to przez nie trafiłem do zakonu. Były bardzo otwarte na moją osobę. A także ten właśnie ksiądz Marian, on, jego sposób bycia, ja teraz tak kojarzę, że ja często po nim powtarzam różne gesty, nawet przy ołtarzu. Jak ja go obserwowałem przez te 10 lat, jak on się zachowywał, to ja teraz gdzieś to przejąłem i nawet wiele rzeczy, które mi mówił, gdzieś cały czas sobie przypominam, wracają. Ale to był ten moment, kiedy ja mogłem wpatrywać się w to, co się działo przy ołtarzu i kształtować ten obraz wiary, obraz Chrystusa. A taki najbardziej poważny moment, kiedy zacząłem myśleć, to była 8 klasa podstawówki. Nawet już chciałem gdzieś iść do jakiejś takiej szkoły, ale on mówi, wiesz, zostań w domu, najlepiej wychowywać się w domu, później przyjdzie czas, to pójdziesz do zakonu. Także tak to się rozwijało. Mm-hmm.
0: I kiedy w tej historii pojawia się Chrystus już tak blisko?
1: To była druga albo trzecia klasa szkoły średniej. Taki moment zesłania, to był święta wielkanocne. Pierwszy raz odczułem w swoim życiu taką niesamowitą radość i pełne szczęścia, kiedy rzeczywiście ja czułem, że to jest to. Nawet mojemu bardzo dobremu kumplowi mówiłem, że wiesz co, chyba ja odkryłem powołanie. On mówił tak, że wiesz, to chyba po prostu, to ci przejdzie. I ja wtedy powiedziałem, że jeżeli mi to przejdzie, to znaczy, że Pana Boga nie ma. Ja czułem tak mocne doświadczenie. Dla mnie to było oczywiste, że to, co się w tym momencie we mnie stało, to doświadczenie, to nie może być fikcja, bo jeżeli to jest fikcja, to jest po prostu sprawa nierealna, nieprawdziwa, to znaczy, że właściwie to wszystko nie ma wartości i sensu.
0: Co się stało i w jakim momencie?
1: Jeden z momentów, to był proces pewien. Nie mogę tego w jeden moment ubrać, pokazać to w jednym momencie. Taki szczególny był moment, kiedy w szkole średniej, właśnie druga, trzecia klasa, figurka prawie w centrum miasta i miałem taką niesamowitą walkę duchową, czy podejść do tej figurki i pomodlić się. To było na zasadzie pewnej, no facet idzie, młody chłopak, koledzy, śmieją się wszyscy i co teraz zrobić? I to była niesamowita walka. 2 godziny gdzieś tam łaziłem, co zrobić, aż w końcu się przełamałem, podszedłem do tej figurki, prosta taka figurka, zaniedbana, krzyż, i pomodliłem się chwilę i w tamtym momencie czułem, że przełamałem w sobie coś takiego mocnego, jakiś opór. I to było takie doświadczenie. I wtedy niesamowita radość, nie? To była niesamowita radość z takiej obecności wiary. Chrystus stał się dla mnie czymś bardzo realnym. Właściwie tak, że uświadomiłem sobie, że w ogóle nie można myśleć, żyć bez takiego odniesienia wiary.

0: Nawet mnie to w pewnym momencie męczyło. Męczyło mnie to na takiej zasadzie, że inni sobie spokojnie żyją, nie mają problemów, funkcjonują, a ja tu ciągle mam problem z wiarą. Ciągle gdzieś Pan Bóg do mnie powraca i tego nie rozumiałem do końca, ale w jakiś sposób coraz bardziej się to rozjaśniało.
1: I jak już toczy się ta sytuacja przed samym wstąpieniem do zakonu?
0: No to było tak, że był jeden bardzo ważny taki epizod w moim życiu. Była też dziewczyna. I to właśnie było tyle ciekawe, że...
1: W jakim wieku już? Ile brat miał?
0: No to już właściwie od 18 się kręciło. Od 18, także prawie 3 lata byliśmy razem. I z jednej strony ja czułem, że mam powołanie. Właściwie my się spotkaliśmy wokół tego, że zaczęliśmy o tym rozmawiać. Jakieś zrozumienie. Ale też wywiązała się między nami bardzo taka mocna sympatia, przyjaźń. I to było najtrudniejsze. I to było takie najbardziej trudne. Ja wiedziałem. Każdy wiedział o tym, że ja mam powołanie. Ale przyszedł ten moment, kiedy trzeba było już jechać do Łomży, do postulatu.
1: A co ta dziewczyna? Co ta dziewczyna? Czy ona na coś liczyła?
0: Ja myślę, ona przede wszystkim zostawiała mi wolność. Ale ja nie byłem w stanie. Kilka razy ze sobą zrywaliśmy, później wracaliśmy do siebie. I ja nie byłem w stanie, nie miałem siły zostawić jej całkowicie. Dopiero ta, myślę, że to Pan Bóg dał mi niesamowitą łaskę, żebyśmy się rozstali, gdy jechałem do zakonu. I ta łaska była na takiej zasadzie, że ja w postulacie czułem się całkowicie wolny. No popełniłem tutaj kilka błędów, że tak długo po prostu z nią byłem, nie? I ona liczyła na to, że zostanę, chociaż wiedziała, że walczę tutaj z Panem Bogiem. I to był taki no, swoisty dramat.
1: Ona wiedziała?
0: Wiedziała, doskonale to wiedziała. To są te momenty bardzo trudne, które nie wiemy dlaczego są. To jest też wynik naszej słabości, naszych błędów. Nie wiemy czemu tak jest, ale no, Pan Bóg myślę, że jakoś dobro z tego wyprowadził.
1: Rodzina, jak mama podeszła? Ojciec?
0: Ojciec bardzo dzielnie i ojciec był zadowolony. Myślę, że szczęśliwy był i jest z tego, że poszedłem do zakonu. Mama, jak to mama? Gdy oficjalnie przedstawiłem informację, to ja w takim razie wstępuję do zakonu. To moja mama zadzwoniła do chrzestnej, swojej siostry, mojej chrzestnej, a jej siostry i mówi tak. Ziuta, syna tracę. Pamiętam taki głos, no i zaczęło się właśnie wtedy, ale bardzo dzielnie. Mama, jak to mama, zawsze płakała, gdy przyjeżdżałem, gdy wyjeżdżałem szczególnie. Chciała mnie odprowadzać na dworzec. To ja wtedy mówię, cudownie, wspaniale, ale tutaj brat mnie odprowadzi albo ojciec. I mama w ten sposób nauczyła się, że już mnie nie odprowadza. Nawet czasami wspominała, no to ja może cię odprowadzę. Ja nic nie odpowiedziałem i tak widziała, że mnie nie odprowadzi. Po prostu, żeby już zakończyć tutaj w domu. No wspaniale, modlą się za mnie, są niesamowitym wsparciem.

0: No i co to jest za moment przekroczenia progu?
1: To jest taki...
0: Bo co innego jest oglądać z zewnątrz facetów w habitach i nawet być gdzieś na rekolekcjach z nimi, prawda?
1: Tak,
0: widzieć
1: tak.
0: Co... Ten, a tu nagle się wchodzi.
1: Ja osobiście jak jechałem tam, to bardzo się modliłem. To był taki czas intensywnej modlitwy o to, żeby Pan Bóg po prostu mógł wypełnić swoją wolę wobec mnie. I gdy wszedłem do postulatu, do Łomży, do klasztoru, gdzie tam mieszkało 20 braci, to właściwie poczułem się bardzo dobrze. Czułem, że to jest moje miejsce. I z braćmi też się czułem bardzo dobrze. Ja tych braci trochę znałem. Postulanci też byli ciekawi, to byli ludzie, chociaż z 30, która tam była, zostało nas kilkunastu. 10 odeszło w czasie postulatu. Czułem się dobrze. Ja czułem cały czas taką myśl, że to jest właśnie to moje miejsce. Po prostu jakbym był do tego w pewnym sensie stworzony. Pamiętam, że było zimno, bo taka była jesień, dosyć zimna. Jeszcze klasztor nie był ogrzewany. Spotkałem tam również kilku wspaniałych braci, z którymi mamy świetne relacje do tej pory. I to był taki moment i potwierdzenie, że jestem na swoim miejscu jak najbardziej.
0: Ale zakon to też jest rygor.
1: Jest rygor.
0: Posłuszeństwo?
1: Tak, zgadza się. Powiem tak, że na początku w postulacie, w nowicjacie to nie był wielki problem. Największą trudność, pamiętam, na wiosnę przeżyłem, gdy widziałem, jak jeden z moich braci, już akurat mój gwardian obecny, jechał gdzieś na jakąś wyprawę na bagna biebrzańskie. A ja bardzo dużo się włóczyłem przed zakonem po różnych lasach, górach po Polsce. I wtedy poczułem niesamowitą tęsknotę, żeby się wyrwać.